0: ma takie rzeczy. Router też chyba ma serwer Samba.
1: Tak, router ma serwer, router ma serwer Samby i ten serwer Samby umożliwia nam korzystanie właśnie z tego pendrive'a, który podpięliśmy pod USB. Router ma także, to jest myślę, że dla niektórych naszych słuchaczy dość istotna rzecz, posiada serwer VPN.
0: O właśnie, tak, to też może być bardzo ważne. VPN to jest coś takiego, że możemy sobie przy pomocy czyjejś sieci się zaplątałem.
1: To jest, to może ja Robercie powiem, to jest tak zwana wirtualna sieć prywatna. Za pomocą wirtualnej sieci prywatnej możemy się połączyć do czyjegoś komputera, do czyjejś sieci poprzez internet i widzieć komputery znajdujące się w tej sieci, tak jakby były to komputery znajdujące się w naszej sieci lokalnej. Za pomocą VPN-ów zazwyczaj łączymy się z naszymi miejscami pracy, ale VPN-ów używa się chociażby w takich sytuacjach, na przykład kiedy chcemy skorzystać z jakiegoś zasobu, który jest niedostępny w naszym regionie.
0: Kraju,
1: tak,
0: regionie,
1: bo na przykład z danego adresu IP coś jest niedostępne, a z innego adresu IP coś jest dostępne. Więc można wtedy używać serwerów proxy, można także używać VPN-ów. No i jeszcze jedna rzecz. VPN-y także są bardzo dobrym środkiem na zabezpieczenie poufności swojej transmisji. Bo połączenie VPN jest zawsze szyfrowane, a czasem zdarza się tak, że jeżeli łączymy się z jakimś hotspotem, na przykład hotspotem Wi-Fi, który jest niezabezpieczony, albo nie mamy tak do końca pewności, co to jest za sieć, to łącząc się dodatkowo z VPN-em, zwiększamy swoje bezpieczeństwo, bo w tym hotspocie nawet administrator tego hotspotu nie widzi wtedy, co my przeglądamy, gdzie my wchodzimy, co my robimy. To jest dla niego niewidoczne, bo to jest dla niego zaszyfrowane i wtedy no, mamy zwiększone gdzieś tam bezpieczeństwo.
0: Tak, ale jednocześnie odpowiedzialność, jeśli chodzi o tego właściciela tego serwera VPN, jest też zwiększona, bo on nie wie, co my robimy, a my robimy w jego imieniu.
1: Tak, oczywiście, bo wtedy, kiedy łączymy się z serwerem VPN, to widoczny jest adres tego serwera VPN, więc no, bardziej w przypadku takich domowych routerów, to taki VPN jest przeznaczony do naszego prywatnego użytku, nie do udostępniania tego gdzieś tam komercyjnie dalej, ewentualnie kilku osobom, do których mamy jakieś tam zaufanie, to możemy coś takiego dać, możemy udostępnić i wtedy to po prostu działa. Ja od razu powiem, w przypadku Netgeara R7000 mamy do czynienia z wbudowanym OpenVPN-em, który możemy sobie włączyć i wygenerować pliki konfiguracyjne, skonfigurować sobie później OpenVPN-a, czy to na komputerze, czy to w systemie mobilnym Android albo iOS, bo dla iOS-a też już OpenVPN jest dostępny.
0: Także to bardzo ułatwia i powiedzmy sobie, normalnie trzeba użyć komputera, który zawsze działa, a tutaj mamy w routerze taki VPN i nie musimy mieć komputera włączonego, tylko sam router działa, a router jest cichutki, więc ktoś może sobie tam korzystać, jak kogoś bardzo lubimy, a czasami to jest potrzebne. Szczególnie tutaj muszę się uśmiechnąć do ludzi w Wielkiej Brytanii, którzy blokują wszystko, co się da i jak się da, nawet
1: no i w Stanach Zjednoczonych też.
0: Nie trzeba. No w Stanach też, chociaż troszkę chyba mniej, ale chyba też to jest nagminne. W Wielkiej Brytanii na razie się spotyka. Dało mi w kość, może tak. 19.
1: Zgadza się.
0: Tak?
1: Ja jeszcze mogę powiedzieć, że to pobieranie, Robercie, to tak na przykład tobie by się przydało, bo wiem, że ty bardzo nie lubisz, że ty bardzo nie lubisz, jak pracuje komputer u ciebie w...
0: Nie lubię, mnie to głośno działa, widzę z piskami w uszach, więc to pobieranie to mi bardzo ułatwiło życie, ale jak patrzę, że... Może by to urządzenie miało modem ADSL, prawda, jeszcze, to byłoby całkiem fantastycznie, ale niestety
1: to nie ma. I jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć od razu, zanim przejdziemy gdzieś dalej, to jest ważne. Nie ma tu możliwości, przynajmniej w oprogramowaniu netgearowskim, podłączenia modemów zewnętrznych.

0: Z tego co wiem, alternatywne oprogramowanie Tomato, któraś jego modyfikacja, chyba już nawet Shibiego, to ta modyfikacja naszego rodzimego twórcy, umożliwia podłączenie modemów USB do routera i korzystanie z nich jako na przykład rozwiązania zapasowego, jeżeli nam coś padnie na naszym głównym łączu. Ale oprogramowanie netgearowskie nie pozwala na to. Oprogramowanie netgeara pozwala na podłączenie dysków, pendrive'ów i drukarek.
1: Czy wszystkie dyski obsłuży? Czy mamy jakieś ograniczenia?
0: Nie doczytałem się nigdzie, jeżeli chodzi o ograniczenia. Nie doczytałem się także a propos dysków, czy na przykład obsłuży nam te dyski, które są zasilane same...
1: Tylko USB, właśnie tak, o tym mówię, dwupółcalowe. Tak.
0: Nie doczytałem takiej informacji, a sam, tak jak mówię, z tego nie korzystam. Na pewno obsłuży pendrive'y, bo mam podłączonego pendrive'a i on jest widoczny. Bez problemu. Natomiast na pewno będzie też obsługiwało to dyski, które będą miały swoje zasilanie. To na pewno. No ale z dyskami takimi bez zasilania, dwójpółcalowymi, może być różnie, więc tu zalecałbym jakąś taką ostrożność albo sprawdzenie we własnym zakresie.
1: Na naszym zegarze 35 minut po 19. I czy teraz przerwa muzyczna, czy zaczniemy już interfejs routera i bo to już jakby... A może mamy jakieś pytania, albo...
0: Pytania się nie pojawiły, więc dobrze, ja proponuję, żebyśmy teraz coś sobie zagrali i za jakiś czas...
1: Po przerwie muzycznej będziemy już pokazywać router po prostu, jak on wygląda od wewnątrz, jak go obsługiwać mniej więcej.
0: Zgadza się. To teraz odrobina muzyki i za chwileczkę do was wracamy.
1: Wracamy.
0: Tak, i zajmiemy się sprzętem na tyle, na ile będziemy w stanie.

0: Zagraliśmy sobie ładny kawałek muzyczny, nawet nie wiem jaki, ale jakiś tam poszedł, pani zaśpiewała. 19 minut do godziny 20 na naszych zegarach, tak? Nie 18, 20, tak ten czas szybko leci. To jest Tyflo Radio i dzisiaj rozmawiam z Michałem Dziwiszem na temat routera. R7000 firmy Netgear, belgijskiej firmy Netgear, routera z wysokiej półki, mogę tak powiedzieć.
1: Ale jeszcze klasy Soho,
0: ale tak już zaawansowane urządzenie, no i w to zaawansowane urządzenie teraz wejdziemy. Ja jeszcze powiem, że cały czas jest do naszej dyspozycji, do waszej dyspozycji telefon 123 834 835, jak również Skype tyflopodcast.net, tyflopodcast.net. Jakieś pytania, proszę bardzo, zgłaszajcie, mówcie, postaramy się odpowiedzieć. Jak wspomniałeś, Michale, w poprzedniej części audycji duet Firefox i NVDA będzie dobrze obsługiwał ten router, więc spróbujmy, wejdźmy w jego środek, że tak powiem.
1: Dobrze.
0: Pokażmy,
1: proszę,
0: co
1: bardzo
0: on potrafi.
1: Proszę bardzo, już za moment to uczynię, już za chwileczkę się tu przełączę na drugą kartę, żeby nasi słuchacze mieli możliwość usłyszenia tego, co się tu dzieje, już sobie szykuję, tak, i już będzie działać. Zaczynamy jak zawsze od tego, że wchodzimy na stronę routera, w tym przypadku będzie to 192.168.1.1. No i proszeni jesteśmy o podanie nazwy użytkownika i hasła. Cóż my tu mamy? Może jeszcze nam się uda.
0: Jak tutaj mamy? Czy mamy różnych użytkowników? Czy mamy tylko admina?
1: Admin. Jest tylko admin. Jest tylko użytkownik admin.
0: To czyli wszystko jest zależne od różnego typu hasła.
1: Tak, dokładnie.
2: Początek,
1: zobaczmy. Tu jest chyba nawet jakiś komunikat. A, tylko tyle.
0: Czy tylko możemy wejść w ten sposób, czy mamy też inny sposób?
1: Mamy sposób też jakiejś domeny, która jest do tego przypisana, zdaje się mynetgearrouter.com, ale ja szczerze mówiąc nigdy nie pamiętam tych adresów, bo one są dla mnie za długie. Ja pamiętam zawsze te cyferki. Jest też aplikacja i tu warto o tym powiedzieć, bo to jest istotne. Netgear oferuje także aplikację Genie, która teoretycznie ma nam całą sprawę uprościć i być takim panelem do zarządzania naszym routerem.
0: Pisze się to Genie.
1: Tak, Genie. Niestety,
0: Genie.
1: Dla peceta ta aplikacja jest po prostu niedostępna. Zainstalowałem, sprawdziłem, wiem. Jeżeli chodzi o iOS-a, aplikacja ta dostępna jest jakoś. To znaczy mamy ileś przycisków poopisywanych w ten sam sposób. Jak tam wejdziemy już w dany przycisk, pojawiają się informacje, możemy tym zarządzać, ale też jakoś. To nie jest warte za bardzo zachodu, bo i tak nie mamy dostępu do pełnej konfiguracji. Możemy tam włączać gościnny dostęp, skonfigurować podstawowe parametry Wi-Fi, no i jeszcze kilka innych rzeczy zrobić, ale to wszystko jest takie naprawdę no bardzo uproszczone. Pełen dostęp do konfiguracji mamy tylko i wyłącznie z panelu www. Więc teraz...
0: Czy też mamy logowanie na przykład Telnet albo SSH?
1: Sprawdzałem to, zdaje się, ale nie. Przynajmniej, to znaczy, tak, w oprogramowaniu Netgeara nie mamy. W jakimś alternatywnym oprogramowaniu, które można też zainstalować na tym routerze, no to zapewne będziemy mieli,
0: tak,
1: jeżeli...
0: Tak, bo powiedzmy sobie szczerze, można tu zainstalować albo Tomato, albo DDWRT, natomiast producent mówi, że tracimy wtedy gwarancję, jak to zrobimy. No to jest inna kwestia. Niestety, ale tak jest. No to tak.
1: Więc teraz się zalogujmy. Admin i moje hasło. I mamy stronę naszego routera.
0: Więc może jeszcze taka drobna prośba, bo nie wiem, czy warto troszeczkę prędkość zmniejszyć. Znaczy dla mnie to nie jest problem, tak? Bo dla mnie jest Nighthawker 7000. Niżej. O, tak może.
1: O, dobrze, tyle. Dobrze. Tak. I tu mamy na samej górze, może tak, tu mamy na samej górze przycisk wyloguj. Tak, i tu mamy informację o tym, jakie mamy teraz oprogramowanie. Bywa tak, że jeżeli oprogramowanie się pojawi w nowej wersji, to dostaniemy tu komunikat, że jest to nowe oprogramowanie. Ale często bywa tak, że musimy sobie to sami sprawdzić. Tu mamy taki filtr ustawień, podstawowe, zaawansowane. Ja od razu polecam wszystkim, żeby klikali od razu w te zaawansowane, bo nam się otwiera wtedy cała lista ustawień i wtedy jest to jakoś tak wygodniejsze.
0: Tak, a co mamy pod, a co mamy niżej jeszcze?
1: Tu mamy język.
0: A, języków mamy ile? 50?
1: Czekaj, zaraz. Lista rozwijana polski zwinięte. Franais, polski, estanol, automatyczna, emblis. Tak, mamy automatyczne. Deutsch. Automatyczna. Terkile. Przeszedłem na koniec. Terkile.
0: Lista rozwijana, zwinięte.
1: Tak, tu chyba rosyjski, turecki. Slovenina, Słomi, Romen,
0: Magyar, Portugal. O, dużo tego mamy. Egina, Norsk. Norweski. Dansk. Holenderski, italiano, duński, szwedzki, francuski, polski, hiszpański. Pewnie mamy też i chińskie jakieś.
1: Automatyczne. I mamy automatyczny, angielski. Tak. I jest trochę zostawmy. Tych... Tak, zostawmy może jednak polski. Odwiedzony link, strona
0: główna. Odwiedzony link, internet. Mamy tych języków trochę. Odwiedzony link, tak. Sieć bezprzewodowa. Link podłączone urządzenie. Internet, sieć bezprzewodowa, podłączone urządzenie.
1: Arlo. Co to jest Arlo? Arlo to jest kamera. To jest kamera stworzona przez Netgeara, jak dobrze pamiętam. Kamera IP. Możemy sobie ją połączyć. Ten router specjalnie jest przystosowany do obsługi tej kamery. Nie mam, nie powiem nic na jej temat więcej. Link ochrona rodzicielska. Link RadyShare.
0: RadyShare
1: to są rzeczy związane z USB. Link gościnny dostęp do sieci. Gościnny dostęp do sieci. Odwiedzony link program NetGear Downloader Beta. Tak, program NetGear Downloader w wersji beta, co prawda, ale jest udostępniony. Ramka klikalne, grafika klikalne. I tyle. I to są tak naprawdę ustawienia podstawowe. Te rozszerzone nam się troszeczkę później rozwijają, ja zaraz tam przejdę. Internet. Tu mamy taką ramkę. Zazwyczaj właśnie to menu jest w jednej ramce, a później poniżej mamy taką ramkę z dodatkowymi ustawieniami, które sobie wybierzemy. Natomiast w tej ramce teraz mamy ustawienia, a właściwie informacje dotyczące tego, co tu się dzieje.
2: Stan dobrze.
1: Tak, internet. Stan dobrze.
0: Stan dobrze.
1: No, nie wiem, co to... jesteśmy połączeni, no.
0: Ale dlaczego nie bardzo dobrze?
1: Bo może nie może być. Sieć bezprzewodowa.
0: Nazwa
1: SID Krangmiong.
0: Nazwa SID Krangmiong. Klucz asloka. Nazwa SSID. Klikalne
1: grafik. Klucz asloka.
0: Nazwa SID Krangmiong. Nazwa SID Krangmiong. Nazwa SSID twojej sieci. Ilość urządzeń 5.
2: Pusta. Klikalne grafika. Klikalne parental control. Ochrona rodzicielska. Stan wyłączone.
0: Parental control. Ochrona rodzicielska.
1: Wyłączone.
2: Klikalne grafika. Klikalne RadyShare. RadyShare. Pusta, stan gotowy.
1: Stan gotowy.
2: Pusta,
1: gotowy.
2: Klikalne grafika, klikalne guest network, gościnny dostęp do sieci. Koniec, ramka, stan wyłączony.
1: O, stan wyłączony, tak. Ja od razu może powiem a propos tego gościnnego dostępu do sieci. Tak naprawdę właśnie. Ten gościnny dostęp do sieci, bo miałem okazję to swego czasu sprawdzić, to się w zasadzie z mojej ich obserwacji nie różni niczym od dostępu standardowego, poza tym, że możemy włączyć sobie separację, że jeden użytkownik nie ma dostępu do plików innego użytkownika, na przykład nie ma dostępu do jego udziałów sieciowych i tak dalej. Więc no tyle.
2: Koniec, pusta, pomoc i obsługa techniczna.
1: I tu mamy pomoc, obsługa techniczna.
2: Link, dokumentacja.
1: Dokumentacja możemy sobie otworzyć.
2: Link, często zadawane pytania. Link, często.
0: Czyli taka instrukcja.
1: Tak.
2: Link, dokumentacja.
1: Dokładnie. Pomoc techniczna online.
2: Link, pomoc techniczna online. Link często zadawane pytania związane z routerem. Link open source. Wyszukaj pomocy. Pole edycji z autouzupełnianiem. Wprowadź temat wyszukiwania. Przycisk pić. Pusta.
1: Tak.
2: Pusta. Pusta. Pusta. Pusta. Pusta. Pusta. Pusta.
0: Czyli mamy też wyszukiwarkę.
1: Tak, mamy taką pomoc.
0: Open source.
1: Open source dostęp dlatego, że... Kodu? Pewnie dlatego, że bazowane to jest na jakichś rozwiązaniach open source. Netgear bazuje w swoich produktach.
0: No jak większość też tak. Niestety firm.
1: No, czemu niestety? Dobrze, że bazują.
2: Pusta. Nikta, przycisk wyloguj. Pusta. Wersja
1: dobrze,
2: programu.
1: I teraz przechodzimy na górę.
2: Odwiedzony link podstawowy. Odwiedzony link zaawansowany.
1: Proponuję wejść w zaawansowany.
2: Odwiedzony użytkownika.
1: No i już.
0: Pusta. I niestety zostaliśmy wylogowani.
1: Ale już.
0: Czyli długo nie mamy sesji na...
1: Nie.
2: Odwiedzony link z prona główna.
1: I tu już mamy troszeczkę inaczej.
2: Link kreator instalacji.
1: Kreator instalacji to przez co przechodzimy na samym początku.
2: Link kreator WPS.
1: Kreator WPS, czyli możemy za pomocą tego bez naciskania przycisku WPS sobie skonfigurować tu jakieś urządzenie do połączenia z siecią.
2: Klikalny odwiedzony link zainstaluj.
1: Zainstaluj. Zainstaluj to jest bardzo dziwnie nazwany link. Dlatego, że on nam się rozwija w różne dodatkowe ustawienia, takie bazowe, dotyczące konfiguracji tego routera. Ja za chwilę go rozwinę, ale jeszcze chcę pokazać, co tu mamy.
2: Klikalny odwiedzony link funkcję USB.
1: Funkcję USB.
2: Klikalny odwiedzony link program NetBear Downloader Beta.
1: Tak,
2: klikalny
1: to jest było.
2: Link zabezpieczenia.
1: Zabezpieczenia tego nie było.
2: Klikalny odwiedzony link administrowanie.
1: Administrowanie, między innymi możemy tam zaktualizować sobie oprogramowanie.
2: Klikalny odwiedzony link ustawienia zaawansowane.
1: I ustawienia zaawansowane. I tak naprawdę to jest to, co my tu mamy. To jest to rozszerzone menu. Robercie, co cię interesuje?
0: Zainstaluj oczywiście, co? Dobrze. To mamy.
2: Odwiedzony link zaawansowany, lista rozwija. Odwiedzony link strona, link kreator.
1: To już?
2: Kreator, klikalny odwiedzony link zainstaluj.
1: Rozwijam. I teraz...
2: Odwiedzony link ustawienia internetowe.
1: I teraz mamy coś takiego jak ustawienie... I teraz to zainstaluj, rozwinęło nam się.
2: Klikalny odwiedzony link zainstaluj.
1: Bo proszę bardzo, o, tu mamy zainstaluj.
2: Odwiedzony
1: i teraz poniżej mamy ustawienia internetowe.
2: Odwiedzony link konfiguracja sieci bezprzewodowej.
1: Konfiguracja sieci bezprzewodowej.
2: Odwiedzony link konfiguracja sieci WAN.
1: Konfiguracja sieci WAN.
2: Link konfiguracja sieci LAN.
1: Konfiguracja LAN.
2: Link konfiguracja usługi QoS.
1: Usługi QoS.
2: Link gościnny dostęp do
1: gościnny dostęp.
2: Link nazwa urządzenia.
1: Nazwa urządzenia.
2: Klikalny odwiedzony link funkcję.
1: I to jest tyle w ustawieniach w tej opcji zainstaluj. To jest bardzo dziwnie nazwane.
0: Jak załóżmy mamy ustawienia internetowe, bo no ja się domyślam, że tu bo w ustawienia sieci Wi-Fi to sobie wejdziemy i zobaczymy, co tam można. Ale ustawienia internetowe, no co można zrobić w ustawieniach internetowych dla sieci WAN?
1: Ale ustawienia sieci WAN to jest coś innego niż ustawienia internetowe. W ustawieniach
2: internetowe.
1: Ustawienia internetowe.
2: Odwiedzony link konfiguracji usługi QoS.
1: I teraz jestem w ustawieniach internetowych i najprościej przejść sobie z ustawień od ustawień internetowych, od tej pozycji menu, do tych ustawień, naciskając literkę M.
2: Ustawienia internetowe.
1: Od razu. Pomijamy sobie to menu.
2: Przycisk zastosuj.
1: Przycisk zastosuj. Przycisk anuluj.
2: Przycisk test.
1: Przycisk test.
2: Bramka link czy twoje połączenie internetowe wymaga podawania nazwy logowania. Przycisk opcji oznaczone.
1: I tu mamy.
0: A,
1: tu mamy konfigurację
0: rzeczy.
1: Naszego.
0: Czyli protokół PPPoE, tak, PPPoE i tak dalej.
1: Dokładnie. I to sobie to ustawiamy. Bardzo fajnie to jest tak naprawdę bardzo prosty sposób, że osoba o nawet niewielkiej wiedzy będzie w stanie to skonfigurować, bo tu są takie pomocnicze nawet pytania. Czy twoje połączenie wymaga? Moje wymaga. I mam przycisk opcji
2: oznaczone.
1: Tak.
2: Link, przycisk opcji nieoznaczone.
1: Nie będę tego
2: pusta.
1: Zmieniał.
2: Koniec ramka link usługodawca internetowy. Lista rozwijana z linią TPP.
1: Tak. I tu mamy listę.
0: Właśnie.
1: I możemy sobie
2: PPP
1: wybierać.
2: L2TP.
0: A, PPTP.
1: PPTP.
2: PPTP.
1: PPPOE.
2: L2TP.
1: L2TP.
0: Aha.
2: PPP.
1: Tak.
2: Pusta. Link identyfikator logowania. Pole edycji z autouzupełnianiem GDC Vendo.
1: Tak, no i tu mam identyfikator logowania mojej sieci.
2: Link hasło.
1: Hasło.
2: Pole edycji zabezpieczone. Link nazwa usługi, jeżeli jest wymagana.
1: nazwa usługi, nie jest wymagana, mam pusto. Tryb połączenia.
2: Lista rozwijana z limitem niedostępne, zawsze włączone.
1: Zawsze włączone. Akurat...
2: Limit czasu bezczynności w minutach. Pole edycji inne dostępne.
0: Takie coś tutaj
1: tak.
0: Zrobiono.
1: Tak. Pusta.
2: Link internetowy adres. Przycisk opcji oznaczone uzyskaj dynamicznie od usługodawcy
1: internetowego. No i tu wybieramy sobie, czy ma być statyczny, czy dynamiczny adres IP. Ja mam stały, ale na zasadzie DHCP, że mi po prostu do mojego identyfikatora użytkownika jest przypisany ten konkretny adres. I mam
2: link, przycisk opcji nieoznaczone, użyj statycznego adresu.
1: Statyczny, mógłbym sobie zmienić. I tu mam
2: w takich
1: polach, tak. Proszę bardzo. Adresy serwerów DNS też mogę sobie skonfigurować automatycznie, a mogę sobie wpisać ręcznie, jeżeli bym chciał.
0: Statycznie.
1: Tak.
2: Podstawowy serwer DNS. Pole edycji niedostępne 8, pole edycji niedostępne 8, pole edycji niedostępne 8, pole edycji niedostępne 8.
1: A, googlowy serwer DNS.
2: Pomocniczy.
1: Mój dostawca internetowy sobie taki serwer zażyczył. No właśnie, zaraz zobaczymy, co to jest. Zobaczymy, kto do nas coś napisał, sprawdzimy. Bo to na Skype'ie, no bo ja mam ten na tej samej karcie. Adres MacRoutera. I tu jest bardzo ciekawa rzecz też. Niektórzy dostawcy tego wymagają. Użyj adresu domyślnego. Ja to mam, bo ja nie muszę się tak bawić. Mogę wybrać sobie, jakiego komputera. Z jakiego komputera mam sobie sklonować adres.
0: No właśnie, bo on ma klonowanie.
1: Tak,
0: ma klonowanie
1: adresów Mac.
2: Przycisk opcji nieoznaczone.
1: A mogę zrobić też coś takiego. Użyj tego adresu Mac i mogę wpisać ten adres.
0: A no właśnie.
1: Mogę wpisać dowolny adres Mac.
0: Pełna elastyczność. Tak. Pełna elastyczność.
1: No i tu mamy...
2: Grafika klikalne,
1: tak, centrum pomocy, no i tak dalej, więc to jest to. Co cię, Robercie, interesuje dalej?
0: Co mnie interesuje mnie to, co napisała chyba Ilona Borowska.
1: Dobrze, to zaraz zobaczymy, co się, zobaczymy, co się pojawiło.
0: A potem interesuje mnie na przykład sieć bezprzewodowa, albowiem ten router, jeśli chodzi o sieć bezprzewodową, posiada pewne ekstra funkcje.
1: Zgadza się.
0: Posiada pewne ekstra funkcje i te ekstra funkcje trzeba tutaj troszkę według mnie omówić. Czy mamy coś od pani Ilony?
1: Nie mamy nic, to po prostu się pojawiła informacja, widocznie, że ta pani zmieniła sobie status na Skype'ie. Więc tyle.
0: Zdarza się. Ale cały czas Skype jest do państwa dyspozycji, do waszej dyspozycji. tyflopodcast.net, tyflopodcast.net lub numer telefonu 123 834 835. Cały czas czekamy. Michał Dziwisz i Robert Łabęcki jeszcze na żywo tutaj dla was do 21.
1: Jeżeli słuchacie 17 maja 2016 roku tej audycji.
0: 2016 roku, dokładnie, bo audycję będzie można pobrać oczywiście z naszego jedynego, niepowtarzalnego super serwisu tyflopodcast.net. tyflopodcast.net. No i przejdźmy może do tych funkcji bezprzewodowych, bo jeszcze bym chciał też zobaczyć QoS, ale nie wiem, czy najpierw, ponieważ bliższa koszula ciału, a mnóstwo ludzi będzie zainteresowanych i jest zainteresowanych tą bezprzewodowością, to może przejdźmy do tych funkcji bezprzewodowych.
1: Ja wyczytałem,
0: że to urządzenie ma coś takiego jak Beamforming Plus nawet. A cóżeż to takiego jest? Bo większość urządzeń nie ma, a to ma.
1: To jest taka technologia, dzięki której urządzenie sobie jest w stanie, jeżeli mówimy o tym samym, jest w stanie dobierać sobie parametry w zależności od tego, jakie urządzenie jest po drugiej stronie. Jest w stanie dostosować swoją prędkość pracy i parametry sieci bezprzewodowej do tego urządzenia, jakie my tam mamy, z czego korzystamy.
0: Ponoć rewelacja. Przejdźmy więc może do tych ustawień.
1: Ja mam akurat wyłączone.
0: Wiem, bo rewelacje działają różnie, proszę Państwa. Ja tu słyszałem, że ta rewelacja jest różna, ta rewelacja właśnie.
1: Jak to z rewelacjami, jak to z urządzeniami i z rozwiązaniami, które chcą być mądrzejsze od użytkownika i coś robić za niego. Dobrze. Znowu.
0: To można gdzieś regulować?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, bo nie było mi to jakoś specjalnie potrzebne. Zobaczymy w ustawieniach administracji, być może tam gdzieś coś da się zmienić.
0: O właśnie,
1: wybór regionu. Europa. To jest ta opcja Smart Connect. Być może tu jest jeszcze coś, ale to jest na pewno to, dzięki czemu to urządzenie jest w stanie tak sobie dostrajać te parametry.
0: A, Smart
1: Connect, tak. I tu mamy konfigurację. Tak, najpierw mamy 2.4. Tak, włącz dwupasmowość, może działać na dwóch pasmach.
2: Lista rozwijana, zwinięte, automatyczna. Lista rozwijana, zwinięte do 600 MB.
1: Tak, i tu sobie wybieramy.
0: A jak można jeszcze? A to już. Jest do 600 MB.
1: Proszę bardzo.
2: Do 280 MB. Do 600 MB. Do 280 MB. Do 54 MB.
1: I tyle.
2: Do 600 MB. Przeszli kontrolę za
0: czyli...
1: Właśnie.
0: Ja jeszcze tylko dopowiem, do 600 MB, czyli już wiemy, że 600 MB ma w trybie N ten router, czyli w trybie w trybie N, bo niektóre N-ki są tylko 300 MB, a niektóre 150.
1: A tu mamy 600.
0: A tu mamy 600 MB w trybie N, czyli już mamy jakby tą odpowiedź na pierwsze moje pytanie. Zobaczymy, jak będzie w przypadku 5 GHz.
1: Natomiast zanim przejdziemy do 5 GHz, to mamy tu taką opcję. I to jest niestety urok tłumaczenia polskiego. Tak. Prześlij kontrolę zasilania, a prześlij kontrolę zasilania...
2: 100.
1: A możemy ustawić. Tak. To jest, proszę Państwa, moc sygnału Wi-Fi.
0: Wi-Fi, tak. Bo po angielsku nazywa się to Transmit Power Control.
1: Tak.
0: Czy tam jakoś tak.
1: Tak. A tu mamy prześlij kontrolę zasilania.
0: Także czasami przestrzegamy przed tymi tłumaczeniami, co mi się tam
1: różnie z tym bywa.
0: Ja bym na to nie wpadł.
1: Tak.
2: Link opcje zabezpieczeń.
1: Tu mamy opcję zabezpieczeń.
2: Przycisk opcji nieoznaczone brak. Przycisk opcji oznaczone w A2 PSKS. Przycisk opcji nieoznaczone w PSK Kik A2 PSKS. Przycisk opcji nieoznaczone w A2 Enterprise. Pusta.
1: Tak. I tu mamy opcję zabezpieczeń.
0: Tutaj mamy trochę tego.
1: Tak, jest tego troszeczkę.
2: Pusta. Hasło klucz sieci.
1: Tu mamy klucz sieci. Jest. No właśnie, otwartym tekstem. No ale jeżeli ktoś już się zaloguje do naszego routera, to wtedy... Zakładamy, że ma prawo to widzieć, chociaż przydałoby
0: Dokładnie.
1: Się ukrywanie tego. No i mamy ANAC.
2: Pole wyboru oznaczone włącz rozgłaszania identyfikatora SIP.
1: Mogę włączyć.
2: Nazwa SIP. Pole edycji z autouzupełnianiem krangmiąk klęcz. Kanał. Lista rozwijana zwinięte 44.
1: Tak, tu mamy kanał.
2: Lista rozwijana zwinięte do 1300 MB.
1: No. I?
0: No i właśnie mamy już wszystko.
2: Do 600 MB.
1: Tak, 1300 plus 600.
0: 1900, proszę Państwa. I
1: tak.
0: Dlatego router ma klasę 1900. wszystko jakby jasne dla porównania urządzenie, które żeśmy omawiali poprzednio, to było tylko 700, bo tam było 433 MDPS. I 300, tak.
1: Więc ja jeszcze pokażę, ile może być najmniej.
2: Do 280 MBS.
1: No tak.
2: Do 600 MBS.
1: 600.
2: Do 1300 MBS.
1: I 1300.
2: Przeżyj kontrolę zasilania. Lista rozwijana z winiem testo.
1: Tak, i znowu to samo.
0: No tak.
2: Link opcje zabezpieczeń. Przycisk opcji nieoznaczone brak. Przycisk opcji oznaczone stat 2 PSKS. Przycisk opcji nieoznaczone stat PSKS. Przycisk opcji nieoznaczone stat 2 Enterprise. Pusta, hasło, pole edycji,
1: i tu znowu hasło.
2: Pusta, klikalne centrum.
1: I to tak naprawdę wszystko. Ja jeszcze zobaczę, czy nam się ta lista... Nie, tu już nam się nie rozwija w nic dodatkowego. Podstawowe...
0: Nie, mnie jeszcze interesuje, bo tam był link zabezpieczenia, czy jak w to się wejdzie?
1: Już sprawdzam. Tak, opcje zabezpieczeń.
2: Przycisk opcji nieoznaczone brak, link, lista rozwijana.
1: Nie.
0: To jest taki sztuczny.
1: Nie, to jest taki, to mam wrażenie, że to jest taki
0: fake.
1: Tak. Bo tu nie możemy w nic dodatkowego wejść. Nie widzę, żebyśmy byli w stanie, jeszcze sprawdzę, tak od dołu patrząc.
2: Przycisk, pole, bramka, pole, pusta,
1: nie, nie możemy.
2: No,
0: nie, to jeszcze mam takie, jakbyś mógł włączyć to Smart Connect i zobaczyć, czy to Smart Connect się nam na coś rozwinie.
1: To Smart to Connect jednak... to jest tylko pole wyboru. To jest tylko pole wyboru i tak naprawdę, żeby to nam
0: nie,
1: zadziałało...
0: Przycisk?
1: Nie, nie, nie, nie. To było pole wyboru. I tak naprawdę, Robercie, ja bym musiał zmienić w ogóle całą konfigurację sieci. Bo Smart Connect działa wtedy, kiedy ustawimy naszą jedną i drugą sieć, czyli tą na 2.4 GHZ i na 5, na takie same identyfikatory SSID, takie same szyfrowanie i takie same hasło. I wtedy, aha, i wtedy właśnie to urządzenie sobie wybiera, w jaki sposób ma się z naszą siecią komunikować dane urządzenie.
0: A nie mamy takich samych, nie mamy
1: nie,
0: takich samych.
1: Nie, ja to zrobiłem z premedytacją, mam to zrobione po swojemu.
0: Bardzo dobrze, albo źle, jak to dla kogo. O gustach się nie dyskutuje. Natomiast jeszcze chciałbym zobaczyć QoS-y.
1: Dobrze.
0: Jak one wyglądają, jeśli jest to możliwe. I przejść do tak zwanych funkcji extra, czyli extra features. Bo to myślę, słuchaczy może zachęcić do kupna bądź rezygnacji z kupna tego routera.
1: No i jeszcze dodam, że urządzenie obsługuje także IPv6. I u mnie to IPv6 rzeczywiście działa. Pozdrawiamy Roberta, który jest dostępny na Skype'ie. Tak. Natomiast obsługuje także to urządzenie tak zwane tunele. I ja sobie
0: właśnie,
1: na przykład...
0: Ja bo nie każde urządzenie obsługuje tunele.
1: Tak. Ja sobie taki tunel na przykład zestawiłem i działa.
0: No właśnie, a nie każde urządzenie obsługuje tunele. Powiem szczerze, urządzenia, bodajże chyba firmy TP-Link, te bardziej zaawansowane, obsługują tunele. Natomiast na przykład ten router, który żeśmy omawiali, X1000 z Linksysa, on nie obsługuje tej funkcji niestety. A powiedzmy szczerze, takie tunele się bardzo przydają. Dlatego, że wyobraźcie sobie Państwo, załóżmy taka neostrada, ona nie ma wspólnej podsieci, ona ma dwie odrębne sieci. Odrębną sieć IPv6 i odrębną sieć IPv4.
1: Ja tylko jeszcze dodam, że takie tunele, na przykład ja akurat korzystam z tunelu, który zestawiłem sobie w firmie Hurricane Electric, oferują coś takiego za darmo, tylko warunek jest jeden. Musimy mieć stałe IP. Jeżeli nie mamy stałego IP, będzie problem. Ale jeżeli mamy, to możemy sobie zestawić taki tunel, skonfigurować i mamy dostęp do IPv6.
0: Dokładnie. Także tak to mniej więcej działa. Na razie, jeśli chodzi o IPv6, jest... to miało wejść z wielkim boomem, ale jakoś to nie wychodzi. Z jakiejś przyczyny. nie działa tak jak trzeba.
1: Przynajmniej nie w Polsce, wiesz, bo na świecie, na przykład chociażby w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, w krajach azjatyckich, to IPv6 jest już coraz bardziej popularne. Mi się zdarza widzieć, że ludzie korzystają z tego IPv6. Zdarza mi się gdzieś tam w sieci trafić na różne połączenia z komputerami, które mają adresy IPv6. Więc jest to jakoś już wykorzystywane. Natomiast fakt faktem, no nie na taką skalę, na jaką by się mogło wydawać, bo o IPv6 to już było głośno w roku 2003 albo 2004 i wtedy już był taki program pilotażowy, w który nawet się jeszcze ówczesny operator nasz narodowy, Telekomunikacja Polska, zaangażowała. Można sobie było właśnie tam coś, też takie tunele zestawiać, ale później oni się z tego wycofali, jak dobrze pamiętam, i jakoś to IPv6 tak naprawdę powoli wchodzi.
0: Czy w tej chwili w Telekomunikacji Polskiej albo Orange'u, jakby tam kto zwał, to można powiedzieć, że działa to tak, i to mogę Państwu powiedzieć z własnej autopsji, że łączymy się przez IPv6, owszem, i na przykład działa dostęp do Google'a, działa dostęp, załóżmy, do WP.
1: No bo oni są po IPv6.
0: Też, ale nie działa dostęp do mnóstwa innych serwerów, nie działa dostęp do radia, żadnego radia mi się nie udało włączyć przez to IPv6. Nie mamy mnóstwa usług tak naprawdę, więc... że tak powiem.
1: No bo te sieci, niestety problem jest taki, że część tych sieci jest jakby równolegle prowadzona. Mamy, jeżeli na przykład Google ma swoje adresy, to ma adresy zarówno IPv6, jak i IPv4. Ale
0: dokładnie.
1: Na przykład jakiś mniejszy dostawca stron www. ma tylko adres IPv4, nie ma adresu IPv6. Albo nie chce mu się go skonfigurować, bo wychodzi z założenia, że na razie to tam jeszcze żadnego ruchu z tego nie ma. No i w takim przypadku po prostu nie będzie to działać. I tyle.
0: I tak niestety to jest zrobione.
1: Więc trzeba się ratować jakimiś takimi tunelami, albo jeżeli nasz dostawca internetowy oferuje taką możliwość, żeby mieć i to, i adresy IPv4, i IPv6, to wtedy można, ale tylko w takiej sytuacji.
0: No, ale jeżeli dostawca oferuje albo to, no to...
1: To na razie problem. IPv4. Na razie zdecydowanie no,
0: niestety, IPv4. Niestety. Tak to wygląda. Ale my wracajmy do naszego routera R7000. Chcieliśmy tam zobaczyć QoS, czyli zarządzanie priorytetami. To jest istotne.
1: To jest swoją drogą dość fajne zabezpieczenie, że...
0: Tak, tak, ale zobaczymy w tych narzędziach administracyjnych, co tam możemy.
1: Dokładnie.
0: Ale to później, najpierw zobaczmy ten QoS.
1: WMM to jest jakaś taka usługa, jak dobrze pamiętam, multimedialna.
0: QoS dla Wi-Fi. Nie, jest dla Wi-Fi. QoS dla Wi-Fi.
1: A, nawet to dobrze, że mówisz, nawet na tym się
0: taki
1: nawet nie zajmowałem.
0: Najkrócej tak mówię, tak, bo to jest dla Wi-Fi.
1: A, dlatego, że Wi-Fi, za specjalnie nie używam, to... A trzeba się będzie tym zająć. Dobrze.
0: Ale generalnie jest tylko włącz albo wyłącz.
1: I mamy tutaj... możemy sprawdzić.
0: Mamy oddzielny właśnie QoS możemy dla sprawdzić wysyłania, najpierw oddzielny ten, dla odbierania.
1: A możemy sprawdzić ten WMM. Pole wyboru oznaczone. Link włącz ustawienia WMM Wi-Fi. Pole wyboru oznaczone. Link włącz ustawienia WMM Wi-Fi Multimedia 2.4.1. Tak, możemy włączyć dla... Link włącz ustawienia WMM Wi-Fi Multimedia 2.4.1. Dla 2.4 GHZ i dla 5. Pole pusta grafika klikalne. I tyle. Centrum, tak. I to jest tyle.
0: No bo tyle tylko chyba na razie można. Ja nie widziałem w żadnych innych routerach, żeby coś... Tylko na przykład o ile w TP-Linku to można było włączyć i wyłączyć WMM po prostu. Albo się go włączało dla wszystkich sieci, albo się włączało go w ogóle. I tyle, no. Ale generalnie i tak się preferuje, żeby był włączony.
1: Włączony, tak. I teraz mamy... Odbierania danych.
0: Właśnie.
2: Pusta, przycisk, pusta, pole wyboru nieoznaczone. Link łączka z odbierania danych polepszone, strumieniowanie wideo.
1: Tak, QoS odbierania danych polepszone, strumieniowanie wideo.
2: Pusta, pole wyboru nieoznaczone. Link automatyczna aktualizacja bazy danych strumieniowania. Przycisk aktualizacja ręczna. Wersja bazy danych strumieniowania V1.9. Pusta, pusta, pusta, graf klikalne centrum.
1: I tak, ja QoS odbierania mam wyłączony. Dlaczego? Dlatego, że ja mam łącze 30 megabitów na 15 megabitów. I o ile w przypadku łącza tego 15 megabitowego, no to się jednak mimo wszystko przydaje, o tyle 30 megabitów nie tworzyłem sobie żadnych regułek na pobieranie. On sobie z tym po prostu radzi. Bez jakiegoś większego
0: Poza tym,
1: problemu.
0: Jak widzimy, jest możliwość tutaj włączenia pewnych rzeczy automatycznych.
1: Tak, tak, to się zgadza.
0: Których rzeczywiście nie ma nigdzie indziej.
1: To się zgadza. I rzeczywiście, tak, jest baza i ta baza rzeczywiście jest aktualizowana. Można sobie pobierać informacje dotyczące tej bazy. Ja kiedyś to testowałem i działało to całkiem nieźle. Fakt faktem, że ja wtedy miałem zdecydowanie wolniejsze łącze i musiałem z tego korzystać i wtedy rzeczywiście był odczuwalny tego efekt, że ten...
0: No właśnie, ja tylko przypomnę, że w takich routerach tańszych nie mamy takich możliwości, tylko właśnie takich nieco droższych niestety.
1: Tak, no płacimy tu jednak
0: mamy.
1: Także za takie dodatkowe funkcje. Raz, że to jest warstwa sprzętowa, która jest całkiem fajna, imponująca pod względem parametrów, ale też płacimy za to, żeby mieć wygodę.
0: Dual core.
1: Tak, dwurdzeniowy po 1 GHz.
2: Tak.
1: To teraz zobaczmy jeszcze.
2: Wysyłania.
0: Bo to może być ciekawe.
2: Link pust, przycisk, tak. Przycisk, pole wypusta, pole wyboru oznaczone, włącz QoS wysyłania danych no. Optymalizowane dla gier.
1: Tu już włączyłem.
2: Pusta, pusta, przepustowość łącza rzeczą zewnętrzną maksymalna. Pole
1: tak, tu akurat jest przepustowość, którą on mi wyliczył kiedyś. Bym musiał sobie to zaktualizować, chociaż on i tak sobie z tym radzi. Bo tu mam wpisaną jakąś wartość...
0: 93,30.
1: Tak, tak. No zdecydowanie nie mam teraz takiego łącza.
2: Lista rozwijana z winnięte MBS.
1: Tak, MBS. No, trochę dużo.
2: Przycisk test prędkości.
1: Ale...
0: Jakbyś teraz tutaj
1: mogę zrobić test prędkości, tak. Z tym, że nie będę tego zapisywał, bo on wtedy jednak potrzebuje zrobić jakiś restart.
2: Pusta. Przycisk.
1: Mam nadzieję, że teraz mi tu nie zatka się wszystko, ale dobrze, zróbmy taki test, bo mam przycisk test prędkości.
0: No właśnie.
2: Pusta. Przycisk test prędkości. Lista rozwijana zginie, pole edycji z auto uzupełnianiem, że wiem, gdzie rząd krzyczy,
1: przez cały
2: pusta,
1: czas.
2: Pusta, przed pole edycji z auto uzupełnianiem, że wiem, lista, pusta, pusta, pole, sprawdzanie przepustowości łącza internetowego, pole edycji z auto uzupełnianiem, tryb QoS, przycisk
1: tak.
2: Opcji, tryb, pole edycji z auto uzupełnianiem, sprawdzanie przepustowości.
1: Sprawdzanie, on teraz testuje, próbuje wysyłać jakieś tam różne rzeczy.
2: Pusta, sprawdzanie przepustowości łącza internetowego, pusta, sprawdzanie przepustowości, pole edycji z auto uzupełnianiem.
1: I czekamy. Tak, to chwilę trwa.
2: Pusta, lista rozwijana, pole edycji z auto uzupełnianiem 12.20.
1: O, 12.20 wyszło. No tak, no bo coś tam nadajemy, coś tam robimy jeszcze,
0: tak.
1: Więc takie testy robi się najlepiej w momencie, kiedy łącze jest nieobciążone niczym. W tym przypadku jednak tu trochę się dzieje, wysyłane są różne rzeczy. Więc po prostu dlatego tak, a nie inaczej to wygląda. A ten test...
0: Ale to jest fajna funkcja.
1: Tak, to jest fajna funkcja, on sobie automatycznie jest w stanie to wyliczyć.
2: Wykryta prędkość,
1: wykryta prędkość, tak. I tu mamy...
0: A co to, wykryta prędkość wystarczy, co?
2: Wykryta prędkość wysyłania to 12.20 Mbps. A.
1: Tak, 12.20.
0: A, na tej zasadzie.
1: Tak.
0: Tak, prędkość to idzie.
1: Oczywiście megabitów, nie megabajtów. Tak. I tu mamy tryby. QoS.
2: Przycisk opcji oznaczone zasady QoS.
1: Zasady QoS.
2: Pusta, pusta, dodaj zasady. Przycisk opcji oznaczone QoS buki usług. Przycisk opcji nieoznaczone QoS buki urządzeń. Przycisk opcji nieoznaczone QoS bylantor. Pusta, aplikacje.
1: Tak.
0: No to tutaj mamy interesująco.
1: Tak, i tu wygląda to dość specyficznie, jeżeli chodzi o wybór tej kolejki. Bo tutaj mamy coś takiego, możemy według portu, według urządzenia sobie filtrować, ale ta pierwsza opcja jest najlepsza, bo mamy w tym momencie różne kolejki. I możemy sobie do tych kolejek dodawać...
0: Czyli według zasad.
1: Tak, według zasad.
2: Przycisk reset. Zasady quest. Kwele 1 najwyższy.
1: Właśnie.
2: Kwele 2 wysoki. Kwele 3 normalny. Kwele 4 niski. Lista klikalne.
1: I tu niestety jest problem z dostępnością tego. To jest najgorsza, najtrudniejsza rzecz w tym routerze. Ustawianie tych kolejek, bo trzeba sobie wyłączyć tryb przeglądania. To do zrobienia jest oczywiście. I tu na przykład mamy właśnie. I tu mamy listę. Klikamy sobie w tę listę, wyłączamy tryb przeglądania i teraz mamy te kolejki. To jest kolejka najwyższa. I tu mamy jakieś tam IP phone, to część rzeczy jest dodana przez Netgeara, część rzeczy jest dodana przeze mnie. Na przykład DHT jest dodane przeze mnie. To jest ta regułka. Tu mamy kolejkę drugą.
2: Zaznaczony.
1: Tak. Tu mamy trzecią kolejkę.
2: Zaznaczony.
1: Tak, www na przykład mam dość nisko na wysyłce. No, i tu są programy peer-to-peer w tej czwartej kolejce.
0: Czyli nie mogę zrobić sobie, że na przykład z czwartej kolejki będę miał najwyższy priorytet.
1: Nie. To tak nie działa. Tu mamy.
0: Czyli on jakby też narzuca w pewnym sensie.
1: Tak, ale możemy sobie te rzeczy do konkretnych kolejek dodawać. Możemy sobie rzeczy do konkretnych kolejek dodawać.
0: Czyli nie to...
1: Tak.
0: Zaraz. Bo załóżmy, jak mam...
1: Robercie, tu mamy, tu mamy cztery listy. Tu mamy cztery listy i w tych...
0: Gdzie jedynka jest najwyższy priorytet, dwójka tam wysoki, średni, niski.
1: Dokładnie.
0: Tak dobrze rozumiem? I teraz w każdej z tych list masz te aplikacje, które tam...
1: które sobie pododawałem.
0: A dodaję aplikację jak?
1: Dodajemy aplikację, zaraz to spróbuję pokazać. Właśnie, mamy coś takiego. Właśnie, na przykład tu mamy listę usług.
2: Aplikacje, lista rozwijana, zwinięte,
1: właściwie listę aplikacji.
2: Lista rozwijana, zwinięte, najwyższy.
1: Na tej stronie.
2: Przycisk dodaj.
1: I mamy coś takiego, że wybieramy sobie Others.
2: Dodaj nazwę użytkownika i hasło dialog użytkownik.
1: Znowu się muszę zalogować.
0: Dobrze.
1: Tak, mamy to zabezpieczenie. Ale już zaraz będę ci w stanie powiedzieć...
0: Czyli powiem tak, ten QoS tak naprawdę jest bardzo taki zautomatyzowany i dosyć prosto ustawiany generalnie.
1: Tak.
0: To nie jest taki ustawiany jak w naszym poprzednim urządzeniu, gdzie naprawdę trzeba się nagłowić, bo trzeba wyliczyć te wszystkie kilobity, megabity.
1: Właśnie to jest plus tego urządzenia, bo on jest prosty. Jest zaawansowana maszyna, ale ona jest dość prosta. Zaraz spróbuję to pokazać.
2: Konfiguracja usługi QoS.
1: Usługa QoS, wchodzimy. Wysyłanie.
0: I teraz
1: mamy właśnie aplikację. Szukamy tutaj tej aplikacji i mamy Wybieramy Others.
2: Lista rozwijana, Netbear, router, RGB, link. Dokumentacja,
1: tak. Pomocny, link. Teraz odświeżyła mi się strona. Odświeżyła mi się strona i pojawił mi się kolejny ekran.
2: Pusta. Lista rozwijana, zwinięte, najwyższy.
1: I co my tu mamy? Zasada QoS dla. Wprowadzamy nazwę.
2: Priorytet.
1: Priorytet.
2: Lista rozwijana, zwinięte, najwyższy.
1: Najwyższy.
2: Wysoki.
1: Wysoki.
2: Normalny.
1: Normalny.
2: Niski.
1: Niski.
2: Najwyższy. Pusta. Typ połączenia.
0: Nie, tylko mnie to na przykład zdziwiło, że na przykład dla www priorytet nie jest wysoki.
1: Wiesz co, nie, no bo na przykład przez www wysyłasz różne rzeczy, pamiętaj, to jest wysyłanie. Wysyłanie.
2: Typ połączenia. Lista rozwijana, zwinięte, TCP.
1: I tu wybieramy sobie połączenie, typ połączenia. Mamy TCP, UDP, TCP, UDP.
2: TCP. Port początkowy.
1: Port początkowy. Tu automatycznie jest anonsowana informacja na temat tego, jaki jest zakres portów.
2: Port końcowy.
1: Port końcowy. I tu niestety szkoda, że nie da się wpisać nieco jednak więcej rzeczy, bo możemy tu bazować tylko na zakresie portów.
0: A no właśnie, nie mamy jeszcze IP-ków.
1: Tak, niestety nie. Niestety nie.
0: Ale i tak to jest rzecz interesująca, bo rzeczywiście QoS oddzielny dla wysyłania, oddzielny na odbierania, a jak mamy zawsze te QoS-y, tylko takie konkretne, to już naprawdę jest ciężko.
1: Tak, mamy te cztery kolejki i one naprawdę całkiem fajnie sobie radzą z tą priorytetyzacją tych różnych rzeczy. Chociaż ja muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że także duże znaczenie ma tu zasobność sprzętowa tego routera. Oprócz tego, że on potrafi sobie dobrze radzić z jakby tymi QoS-ami i tak dalej, on po prostu dość szybko liczy. A to też jest nie bez znaczenia, żeby te pakiety w odpowiednim czasie gdzieś tam nasz router opuszczały, żeby się nie przycinały i tak dalej, i tak dalej.
0: Nie, no oczywiście, no tutaj jest bardzo reklamowany pod tym względem, że nie ma żadnych opóźnień. Zobaczmy teraz, Michale, administrowanie.
1: Dobrze.
0: Ja cały czas operuję w języku angielskim, wybaczcie Państwo, ale generalnie routery są w języku angielskim i ten interfejs, ja jestem przyzwyczajony, że jest to po angielsku, tak? Jest to administration, jest to...
1: A tu jest po polsku tłumaczenie, jest jakie jest.
0: Jest po polsku.
1: ale dla osób początkujących myślę, że będzie całkiem fajne. Administrowanie rozwija nam się w kilka dodatkowych rzeczy.
2: Odwiedzony link stan routera.
1: Stan routera.
2: Dzienniki.
1: Podłączone urządzenia. Tworzenie kopii zapasowej ustawień. Ustaw hasło.
2: Odwiedzony link aktualizacja routera.
1: Aktualizacja routera. Czyli mamy takie rzeczy. Nie wygląda, żebyśmy mogli tu zmienić, obawiam się.
0: Te sprawy logowania.
1: Tak.
0: A zobaczmy jeszcze aktualizację routera, bo to jest też ciekawe. Zaraz
1: proszę
0: powiem
1: bardzo.
0: Dlaczego.
1: Aktualizacja routera. Przechodzimy sobie literką M.
2: Aktualizacja routera. Link sprawdź dostępność nowej wersji w internecie. Przycisk sprawdź.
1: Tak, przycisk sprawdź. Klikam sobie w przycisk sprawdź.
0: Tak.
1: I czekamy.
2: Pusta. Próba nawiązania połączenia

0: powiedzenia na ten temat. Warto jednak mimo wszystko robić sobie kopię ustawień routera. One z wersji oprogramowania na wersję oprogramowania są kompatybilne ze sobą. Nie powinno być żadnych problemów. Ja nie doświadczyłem. Natomiast doświadczyłem czegoś innego. Kiedyś pojawiła mi się informacja o tym, że dostępna jest nowa wersja oprogramowania routera. Wszystko świetnie. Niestety, no, wybrałem opcję aktualizuj. Niestety, no, po prostu po aktualizacji ten router się nie włączył. Nie wstał. Miałem dostęp do internetu. Nie miałem dostępu do na przykład interfejsu sieciowego. No i cóż zrobić? Trzeba było resetować ten router za pomocą szpilki, no więc celowo powiedziałem już, gdzie tego miejsca na wbicie tej szpilki szukać, bo to się może jednak przydać. No i po resecie tego urządzenia, kilkukrotnym, żeby było jeszcze ciekawiej, no router w końcu wstał, zaczęło to wszystko działać, oprogramowanie działało prawidłowo. Ja sobie, no niestety, nie zachowałem ustawień, dlatego przestrzegam przed tym, żeby jednak mimo wszystko sobie robić od czasu do czasu te kopie ustawień, więc musiałem skonfigurować to jeszcze raz. No i dobrze, przypomniałem sobie, co, jak i gdzie się konfiguruje. Zrobiłem, skonfigurowałem, no i po prostu działa do dziś. Później jeszcze jakaś jedna aktualizacja się pojawiła, to już bez problemu, bezboleśnie przeszło przez proces tej aktualizacji, więc no, miejmy nadzieję, że już tak teraz będzie. Widocznie Netgear jakieś tam problemy miał w międzyczasie związane z tym oprogramowaniem.
1: Na naszych zegarach 20:31, my cały czas rozmawiamy tutaj z Michałem Dziwiszem na temat routera R7000 firmy Netgear, bardzo zaawansowanego sprzętu, ale jednak klasy dom i małe biuro. No i jeszcze chciałem już prawie na zakończenie, żebyś przedstawił te ekstra funkcje, te ekstra feature'y, czyli na przykład downloader, prawda, troszeczkę, co on tam, może troszkę tą sambę, jak tam, co można, te udziały sieciowe.
0: Proszę bardzo.
1: Bo to może być ciekawe.
0: To może być ciekawe.
1: Bo już nie będziemy wchodzić w te firewall'e i w te inne rzeczy, bo to w każdym routerze praktycznie jest.
0: Mamy kontrolę rodzicielską, możemy sobie blokować. Ja nawet mogę pokazać, wpiszę jakiś tu, tak, wpiszę, mam zablokowaną jedną domenkę. Tak. Źle wpisałem. O. I czy się uda?
2: Sprawdź przycisk nagłówek poziom 1, nie odnaleziono serwera.
0: Właśnie, nie odnaleziono serwera, ale czy jeszcze mi się coś to uda zrobić? Sobie testowałem kiedyś ustawienia blokowania na takiej właśnie, no, egzotycznej domenie, która nie będzie mi do niczego potrzebna na co dzień, bo mam już to oprogramowanie zakupione, więc w razie czego sobie będę w stanie odblokować stationplaylist.com. Przez Google'a sobie spróbuję wejść na przykład. O, i to chciałem pokazać. Możemy blokować konkretne domeny, na przykład. Jest zablokowane. Tak, i tu mamy dość rozbudowany ten harmonogram, bo możemy sobie na przykład wyznaczać, kiedy dany użytkownik ma mieć dostęp do sieci, kiedy ma być on blokowany. No całe regułki możemy sobie tworzyć. Jeżeli komuś jest to potrzebne, to naprawdę...
1: Podejrzewam, że jest też blokowanie pingów, tak?
0: Blokowanie pingów właśnie jest bardzo specyficzne, blokowanie pingów jest wyłączone. Blokowanie pingów jest wyłączone i nie da się tego blokowania za bardzo włączyć. Być może jest zależne od jakiejś innej opcji jeszcze po prostu.
1: Aha, czyli tutaj jest tak, tak zrobione. No więc może przejdźmy już do tych funkcji, do tych ekstra funkcji, które też się płaci, które mogą Państwa zachować.

0: zachęcić do zakupu tegoż urządzenia.
1: Proszę bardzo.
2: Funkcje USB.
1: Teraz tak, co my tu...
0: Co to jest?
1: To jest oprogramowanie przeznaczone do wykonywania kopii zapasowej naszych komputerów, ale z racji tego, że wymaga też obecności Genie, czyli tego niedostępnego, niedostępnego oprogramowania routera, no to z tym się akurat niespecjalnie zajmowałem. Natomiast pamięć Ready Share, czyli po prostu nasz podłączony pendrive. Albo tu mamy serwer multimediów. Możemy stworzyć sobie konto w serwisie Netgeara i mieć dostęp za pomocą tego loginu. Pamięć USB. Tak. Moja nazwa sieci urządzenia. Czyli tu są ustawienia tak zwanej samby. Grupa robocza, nazwa udziału, Pyongyang GW.
2: Pusta, włącz, metoda dostępu, łącze, port, pole wyboru oznaczone.
1: I tu wybieramy sobie metodę dostępu do naszego urządzenia USB.
2: Połączenie sieciowe.
1: Połączenie sieciowe. Tak, dwa backslashe, czyli samba, standardowa samba.
2: Pole wyboru oznaczone, HTTP, link HTTP, Pyongyang, router, login, next address.
1: 80. Tak, możemy po HTTP się łączyć z tym.
2: Pole wyboru nieoznaczone, HTTP, zapośrednictwem internetu.
1: Mam to wyłączone, bo to jest istotne. Mamy tu HTTP i HTTPS za pośrednictwem internetu. To też jest ważne, bo HTTP domyślnie dostępne jest tylko i wyłącznie z naszej sieci lokalnej. Nie jest dostępne z zewnątrz. A możemy włączyć też dostęp za pomocą internetu, jeżeli mamy takie życzenie, jeżeli chcemy, żeby to było dostępne na zewnątrz. Tak, tu jest mój IP-k podany i od razu mógłbym sobie z tego tak skorzystać. Tu jest port, na którym jest to dostępne.
2: Pole wyboru nieoznaczone. Link FTP, Pyongyang, router, login, next address.
1: Tak, dostępne FTP.
2: 21, pole wyboru nieoznaczone. FTP za pośrednictwem internetu.
1: Nie, zwykłe FTP. Niestety zwykłe FTP, ale za pośrednictwem internetu, czyli dostępne na zewnątrz. Szkoda, że nie ma FTPS. Szkoda. I to jest tyle tutaj, ale mamy...
0: Dostępne foldery sieciowe.
1: Tak, dostępne foldery sieciowe.
2: Dostęp odczytu, dostęp zapisu, nazwa folderu, nazwa volumenu. Całkowita ilość miejsca, dostępna ilość miejsca, przycisk opcji oznaczone, Pyongyang 200 RB, albez hasła, u, winite, 7 pięć kile, pusta,
1: tak,
2: pusta,
1: czyli
2: pusta,
1: to jest,
2: przycisk edytuj.
1: Czyli to jest mój jakby główny udział. Mogę sobie tworzyć nowe foldery sieciowe, nowe udziały sieciowe i ustalać, jakie one mają być, czy one mają być dostępne dla wszystkich, czy ma być na przykład dostępny odczyt dla wszystkich, a zapis tylko dla administratora, bo nie można niestety tu tworzyć użytkowników, chyba że wtedy za pomocą tego serwisu cloudowego. Ale tak domyślnie to może być tylko admin. Tylko admin może mieć dostęp. Więc nie możemy na przykład stworzyć użytkownika, który się będzie tam nazywał, powiedzmy, nie wiem, user i go do czegoś uprawnić. Nie, niestety nie. Ja zresztą pokażę, jak to działa.
2: Przycisk utwórz folder sieciowy.
1: Utwórz folder sieciowy.
2: NetBear router 7000.
1: I tu jest ważna rzecz. Dla naszych...
0: Nowe okno się pojawiło.
1: Tak, nowe okno się pojawiło i tu jest istotne, Firefox to blokuje. Trzeba zezwolić na wyskakujące okienka na tej stronie. Jeżeli nie zezwolimy na wyskakujące okienka, to się możemy zaklikać w ten przycisk i niczego nie osiągniemy.
0: I nie stworzymy.
1: Tak. I tu mamy takie proste okienko. Urządzenie USB jest...
0: Gdzie się nazywa winlite?
1: Tak, Tak.
0: Się czy ty nazwałeś Winlight?
1: Ja to nazwałem. Winlight. Ja to nazwałem dlatego, że kiedyś tu miałem obraz ISO Windowsa i nie zmieniłem tej etykiety do dziś na tym pendrive.
2: Folder. Pole edycji z autouzupełnieniem.
1: Tu mamy. Pusta. Tu możemy sobie wpisać jakąś ścieżkę. Możemy też skorzystać z przycisku.
2: Pusta. Przycisk przeglądaj.
1: Przeglądaj i wskazać ten folder, ale nam się otworzy taki dość dziwny. Menedżer.
2: Pole edycji z autouzupełnieniem.
1: Więc będzie to cokolwiek dziwnie wyglądało. Ale mamy tu nazwę udziału. Możemy wpisać.
2: Lista rozwijana z imieniem.
1: Możemy wpisać nazwę udziału jeszcze dodatkowo, czy jak to się ma. Jak to się ma nazywać? Jaka ma być do tego ścieżka?
2: Dostęp odczytu. Dostęp
1: lista rozwijana
2: z imieniem PL bez hasła.
1: No i właśnie to jest to, o czym mówię. O bez hasła. Ktoś nie przetłumaczył, że wszyscy.
2: Admin.
1: I admin. Tylko to mogę sobie wybrać.
2: Ale bez hasła. Dostęp zapisu.
1: Dostęp zapisu.
2: Lista rozwijana z winiem PL bez hasła. Admin.
1: I to samo. Albo admin.
2: Pusta. Przycisk zastosuj.
0: Można zrobić dostęp odczytu albo bez hasła, ale dostęp zapisu tylko admin.
1: Tak, tak. Na przykład.
0: Tak
1: jeżeli mamy tu jakieś dane, które byśmy nie chcieli, żeby były modyfikowane, ale chcemy zezwolić, żeby ludzie sobie z tego odczytywali w naszej sieci, to możemy coś takiego zrobić i w ten sposób to skonfigurować. Dobrze, to sobie zamkniemy i tak naprawdę to jest tyle. Ja może pokażę, proszę bardzo. Nacisnąłem teraz Windows R i mam to już w historii.
2: Zaznaczone Longlang.
1: Tak, to jest nazwa mojego routera, tak sobie wpisałem.
2: Pulpit lista Winamp 101 z 108, Longlang, widok elementów lista ust storage nie zaznaczony 1 z 1, zaznaczony.
1: Tak, USB storage.
2: Widok element netbear.downloader 2.3, readd na 1.3, netbear.downloader 2, system volume information 3.
1: I tu już są rzeczy z moich plików. Teraz już jestem na pendrive'ie, tym podpiętym do przedniego
0: tam
1: portu.
0: Tam jest netgear downloader?
1: Tak, jest netgear downloader, też jest. Bo zaraz będę chciał pokazać downloader.
0: Tylko ten downloader, on nie jest w routerze, tylko trzeba go ściągnąć?
1: Nie. To jest po prostu folder, który sobie ten Netgear tworzy na rzecz tego downloadera. Żeby on sobie tu pobierał zapisywane pliki. Aha.
0: Czyli on tylko pobiera do tego folderu, nigdzie indziej nie może, tylko tam.
1: Być może można to zmienić. Zaraz się temu przyjrzymy.
0: Bo Netgear downloader jest czymś interesującym. Naprawdę i za chwilę to nam...
1: Tak, i to całkiem...
0: Ja myślałem, że to po prostu jest ten program, a to folder.
1: Nie, to jest folder, oprogramowanie jest wbudowane w router. I to muszę powiedzieć, że to też pojawiło się dopiero razem z jednym z ostatnich uaktualnień oprogramowania do tego routera, bo to też nie jest tak, że ono było dostępne od początku. Netgear Downloadera nie było na samym początku, kiedy dostałem ten router w swoje ręce. Mam go mniej więcej od... chyba nie całego roku. No nie, może już z rok będzie. W każdym razie nie było go od początku. On jest obecny od którejś tam kolejnej edycji oprogramowania, więc tu się coś dzieje, tu cały czas jest coś dodawane. Dobrze. To teraz przejdźmy sobie do tego downloadera. Program Netgear
2: downloader.
1: Ustawienie pobierania.
2: Menedżer pobierania.
1: Menedżer pobierania.
2: Klikalny odwiedzony link zabezpieczony.
1: Zobaczmy.
2: Odwiedzony link ustawienie pobierania.
1: Ustawienie pobierania. Pierwszą rzecz.
2: Ramka. Ustawienie pobierania. Pusta. Przycisk. Pusta. Gdzie na dysku zachować pobierany plik.
1: O widzisz,
2: pole edycji tylko do odczytu. Przycisk przeglądaj.
1: Mogę sobie wybrać.
2: Pusta. Maksymalna łączna liczba jednoczesnych zadań pobierania. Lista rozwijana z winiem T5. Maksymalna łączna liczba zadań pobierania dozwolona bez względu na typ usługi. FTP, HTTP lub BT. Pusta. Maksymalna prędkość pobierania 0 bez ograniczeń. Pole edycji z autouzupełnianiem 0 kbs. Maksymalna prędkość przesyłania 0 bez ograniczeń. Pole edycji z autouzupełnianiem 10 kbs. Ustawienie górnego limitu na zadanie. Po skonfigurowaniu każde zadanie pobierania lub wysyłania może przebiegać z prędkością równą lub niższą niż wartość, która została tu wprowadzona. Pusta. Pole wyboru nieoznaczone uruchom automatyczne odświeżanie stanu. Stan zadania pobierania będzie automatycznie odświeżany z określoną częstotliwością. Prędkość odświeżania. Lista rozwijana zwinięte niedostępne czy częstotliwość minuta.
1: No tak, mam to wyłączone, więc to różnie może zachowywać się z naszymi czytnikami ekranu, więc może to irytować. Chyba lepiej sobie odświeżać czasem ręcznie tę stronę. No ale to już jak kto woli, będzie można sobie, dla tych, którzy będą z tego korzystać, na co dzień będzie sobie można przećwiczyć, co będzie wygodniejsze.
2: Pusta. Po zakończeniu zadania program jednoader przeszli powiadomienie pocztą elektroniczną.
1: O! Też fajna sprawa.
0: Interesujące, tak.
1: Tak.
2: Pusta. Przycisk skonfiguruj adres elektroniczny.
1: Skonfiguruj adres elektroniczny, możemy sobie ustawić.
2: Pusta, pusta. Grafika klikalne help i comprober.
1: Tak. I tyle. Teraz to są ustawienia pobierania. Natomiast...
2: Sobie jeszcze wejdziemy tutaj. Bramka.
0: Właśnie.
2: Menedżer pobierania. Pusta. Przycisk zastosuj. Przycisk pusta. Pole wyboru nieoznaczone. Włącz funkcję ekologicznego pobierania.
0: Właśnie.
1: Włącz funkcję ekologicznego pobierania. Bardzo fajnie ktoś to przetłumaczył. Dobrze, zaznaczamy sobie to.
2: Oznaczone. Ścieżka zapisu. Pole edycji tylko do odczytu. Przycisk skonfiguruj ustawienia.
1: Skonfiguruj ustawienia.
2: Lista rozwijana, zwinięte, pobieranie BT.
1: Mamy. Typ pobierania. Pobieranie BT. BT, BitTorrent.
0: BitTorrent.
1: Tak, można za pomocą protokołu BitTorrent pobierać różne ciekawe rzeczy. OpenOffice'a, dystrybucję Linuxa i wiele, wiele innych rzeczy. Na przykład
0: Driver
1: z serwisu...
0: Driver Pack Solution.
1: Tak, Driver Pack Solution. Na przykład z serwisu Archive.org, który ostatnio ile to lat... 20 obchodził, jak dobrze pamiętam.
0: No właśnie.
1: Więc sporo rzeczy przez torrenta pobierać się da i to nieprawda, że ten protokół służy tylko do piracenia. Nie, różne rzeczy można pobierać.
2: FTP, HTTP.
1: Ale mamy nie tylko BT, nie tylko BitTorrent, mamy bo mamy FTP, HTTP.
2: Pobieranie BT.
1: Pobieranie BT. I Danki. Tak.
0: Czyli emule.
1: Emule, dokładnie. I przy każdym
0: natomiast
1: pobieraniu...
0: Natomiast tak nazwali Edonki.
1: Edonki,
0: bo...
1: tak. No bo to była ta sieć Edonki 2000, tak naprawdę. Emule to był jeden z klientów, najbardziej taki popularny tej sieci.
2: FTP, HTTP.
1: Pierwsze, FTP, HTTP. I tu myślę, że warto to pokazać, bo to jest ciekawe.
2: Pusta, pusta. Odnośnik dla pobierania FTP, HTTP.
1: Odnośnik dla pobierania.
2: Pole edycji z autouzupełnianiem.
1: I tu sobie wklejamy to, co chcemy pobrać, tak? Adres do pliku.
2: Nazwa użytkownika optional. Pole edycji z autouzupełnianiem. Hasło optional. Pole edycji z autouzupełnianiem.
1: Gdyby coś trzeba było tu podać, się zalogować.
0: Nazwa użytkownika pusta, optional, pusta. Hasło dodaj. Optional.
1: Tak. I mamy przycisk dodaj. Nie. Proste.
2: Przycisk,
1: proste.
2: Reset. Przycisk pusta. Pole edycji. Lista rozwijana zwinien.
1: Teraz mamy
2: pobieranie BT.
1: Pobieranie BT.
0: BT.
1: No tu już troszeczkę to inaczej pusta. Wygląda.
2: Lokalizacja pliku BitTorrent.
1: Lokalizacja
2: przycisk
1: pliku BitTorrent.
2: Przycisk opcji oznaczone PC. Przycisk opcji nieoznaczone Tamlenki. Przycisk opcji nieoznaczone łącze BitTorrent. Pole edycji tak. Niedo- przycisk niedostępne przeglądaj.
1: I tu już mamy...
2: Pliku. Przycisk przeglądaj.
1: I tu już mamy to troszeczkę inaczej. Bo tu wybieramy sobie, gdzie jest ten plik torrent. Może być na pamięci USB, może być na naszym komputerze, możemy też wskazać łącze, tylko niestety też nie doczytałem, czy ma być łącze do pliku torrent po HTTP, on będzie pobierał, czy właśnie łącze magnet. Logika wskazywałaby, że łącze magnet.
0: Też mi się tak wydaje, ale
2: nie, pusta, przycisk dodaj.
1: Tak, i możemy dodać i możemy sobie pobierać. Jest jeszcze...
2: Idonki. Pusta, pusta, stacja. Pusta, pusta, odnośnik dla pobierania donkę.
1: I to jest najprostsze. Tu po prostu wklejamy te linki, które się zaczynały tam od e2k/... jak dobrze pamiętam.
2: Pusta, przycisk reset.
1: Tak, dodaję
2: tabela
1: reset.
2: Informacji o pobieraniu.
1: I tu mamy tabelkę.
2: Pusta, pusta, wybierz wszystko. Pole wyboru nieoznaczone. MR, nazwa plik, rozmiar pliku, ma priorytet. Download, prąd, download. Stan, protokół, pusta, pusta, przycisk odśwież. Przycisk wzmów. Przycisk, przycisk, pauza, przycisk niedostępne, remove.
1: I tu możemy sobie z tym sterować, bo możemy sobie zaznaczać te pliki, które byśmy tu pododawali i możemy wznawiać, usuwać i robić wszystko, co tam mamy, na co tylko nam przyjdzie ochota. Jest to dość
0: fajne. Co nam też pozwala? Router.
1: Tak.
0: Czyli to urządzenie. Także router urządzeniem zaawansowanym jest, Michale. Jeszcze tak na zakończenie byś
1: Wiesz co, ja na zakończenie ja bym chciał jeszcze pokazać, jeszcze na zakończenie właśnie chciałbym pokazać jeszcze kilka tych zaawansowanych rzeczy.
0: Dobrze, takie coś, co ważniejsze.
1: Tak, ja się udam do opcji zaawansowanych, bo tego jeszcze nie pokazywaliśmy, właśnie, a to uważam, że jest
0: to ciekawe,
1: istotne.
0: To jak najbardziej.
1: Ustawienia zaawansowane. I tu jeszcze, Robercie, są twoje ulubione ustawienia sieci bezprzewodowej. Jeszcze może tu zajrzyjmy.
0: Tak, tu powinniśmy zajrzeć. Rzeczywiście są to.
2: Ramka, ustrzeki bezprzewodowe. Pusta, przyciski, pusta. Link zaawansowane ustawienie komunikacji bezprzewodowej 2.4 GHz BGM. Pole wyboru oznaczone włącz komunikację radiową. Pusta, długość pofragmentowanych elementów 256-2346. Pole edycji z autouzupełnianiem 2346. Próg CTRS 1-2347.
0: Próg CTRS
2: 1-2347. Próg preambuły. Lista rozwijana z innym, krótka preambuła. Pole wyboru oznaczone wyłącz sygnał bezprzewodowy według harmonogramu.
1: Tak, wyłącz sygnał bezprzewodowy według harmonogramu to jest w ustawieniach tych zabezpieczeń. Tam możemy sobie harmonogram tworzyć. Kiedy ma być włączone, kiedy wyłączone.
2: Sygnał bezprzewodowy okresa. Okres. Początkowy, zakończenie, powtarzanie, pusta, przycisk, dodaj nowy okres.
1: Tak, i tu nawet możemy sobie to też skonfigurować.
2: Pusta, link zaawansowane ustawienie komunikacji bezprzewodowej, klęczki, ale temat. Pusta, pole wyboru oznaczone błąd, pusta, długość pofragmentowanych elementów 256-2346, pole edycji z autouzupełnianiem 2346, próg CTRS 1-2, pole edycji z autouzupełnianiem 2000, próg preambu, lista rozwijana, zwinięte, krótka, pre, pole wyboru nieoznaczone, wyłącz sygnał bezprzewodowy według harmon, sygnał bez okres,
1: tak, okres, też możemy sobie ustawiać harmonogram.
2: Copy router, ustawienia WPS.
1: Ustawienia WPS.
2: Copy routera,
1: pole
2: wyboru oznaczone, błąd, copy routera. Pole wyboru oznaczone, aby zapobiec ujawnieniu kodu PIN po nieudanych próbach nawiązania połączenia z jego użyciem. Pole edycji z autouzupełnianiem, czy automatycznie wyłącz kod PIN w trybie automatycznego wyłącz.
1: Tak, gdyby ktoś na przykład chciał nam, o czym jakiś czas temu pisał niebezpiecznik, zhakować WPS jakąś tam metodą, to można sobie tu tak się zabezpieczyć przed tym.
2: WPS routera będzie wolno mi bać. Pole wyboru, pole edycji z autouzupełnianiem, czy automatycznie wyłącz kod PIN w trybie automatycznego wyłączania diodalet. WPS routera będzie wolno mi bać.
1: A no to dla nas, tak, to dla nas mało istotne.
2: Pole wyboru oznaczone, zachowaj istniejące ustawienia komunikacji bezprzewodowej 2.4 GHz BGM. Pole wyboru oznaczone, zachowaj istniejące ustawienia komunikacji bezprzewodowej 5 GHz MAC.
1: Tak, to w przypadku WPS.
2: Pole wyboru oznaczone, włącz opcję ukryte kształtowanie wiązki, przyspiesz prędkości.
1: I to jest to, o czym ty mówiłeś.
0: Właśnie.
1: Tak, o czym ty mówiłeś. Jeszcze
0: to
1: dodatkowo. To jeszcze nie jest smart connect, tylko to jest jeszcze ta dodatkowa opcja.
2: Pole wyboru oznaczone, włącz ukryte kształtowanie wiązki, przyspiesz prędkości i wiązki. Niezawodność oraz zasięg wszystkich urządzeń mobilnych. Pole wyboru oznaczone, włącz opcję uczciwe wykorzystanie czasu transmisji i przeciwdziałaj. Pusta, opóźnieniom ruchu rzeczowego, gdy podłączane są wolniejsze urządzenia.
0: Przeciwdziałaj, też tu jakieś takie coś, co
1: tak,
0: jest...
1: to jest, no to jest to jest już typowo pod Wi-Fi, pod urządzenia różne.
0: Tego nie ma przy takich tańszych routerach.
1: Z naszych jakichś tam testów wyszło, że na przykład potrafiło to spowalniać niektóre urządzenia, tak? Bo sobie, dajmy na to, smartfon wymusił jakieś tam wolniejsze działanie na Wi-Fi.
0: No cóż.
1: Więc. Więc tak to niestety czasem działa. W każdym razie, no to są już zaawansowane ustawienia Wi-Fi. Można sobie to potestować, popróbować, co komu będzie działało. Ja mówię, ja nie jestem za bardzo, jeżeli chodzi o Wi-Fi, miarodajnym użytkownikiem. Niewiele tego mam. U mnie jednak wykorzystywany jest przede wszystkim ten przełącznik sieciowy, czteroportowy. I to się sprawdza. I to jest wszystko tutaj.
0: Natomiast jeszcze właśnie to przekierowanie, które chciałeś pokazać.
1: Tak, jeszcze te przekierowanie, bo to jest dosyć fajne.
2: Link usługa VPN.
1: Router punkt dostępowy, tak, bo on może, tak, bo on może działać, on może działać jako mostek, jako, no nie wiem, kto by chciał wykorzystywać taki zaawansowany sprzęt jako tylko jakiś mostek albo wzmacniacz, bo on może łączyć się też z innymi sieciami i przekazywać sygnał dalej, działać jako repeater.
0: A może, ale może działać jako repeater i jednocześnie jako router na raz, czy nie?
1: Nie wiem, bo nie miałem okazji tego przetestować, Robercie, niestety.
0: Ajajajajaj.
1: Ale możemy tu wejść.
0: No tak,
1: Tryb access pointa.
2: Przycisk opcji imię oznaczone tryb mostka.
1: Tryb mostka.
2: Klikalne grafika, klikalne ono debrid. Przycisk opcji imię oznaczone tryb wzmacniania.
1: Tryb wzmacniania.
2: Klikalne grafika, klikalne ono de extender. Koniec ramka pusta.
1: No i to są wszystkie tryby, w jakich on może pracować.
0: Czyli nie da się naraz.
1: Nie, nie,
0: myślę, że się
1: nie.
0: Da naraz.
1: No niestety.
0: Albo tak, albo tak, tak, albo tak.
2: Wierni browser punkt dostępowy mostek. Link przeklerowy wam nielimitowany.
0: Znajdę jakieś takie urządzenie, które będzie pracować i jako router, i jako access point jednocześnie, jako extender jednocześnie, i będę mógł sobie w zależności od tego, jak mi się chce, to sobie włączać albo włączać dodatkowe moduły.
1: Przekierowanie i inicjalizacja portów, do tego przejdziemy za chwilę.
2: Link dynamiczny DNS.
1: Dynamiczny DNS. Dynamiczny DNS jest o tyle ciekawy, że możemy dostać adres w domenie mynetgear.com.
0: O!
1: Tak. Netgear oferuje swój własny dynamiczny DNS. I sobie tu możemy skonfigurować właśnie ten MyNetGear.
0: Ale Netgear. Tylko mając Jastrzębia.
1: Tak, tylko mając Jastrzębia. No albo może jakieś inne routery Netgeara, to wiesz, przecież Netgear ma sporo tych routerów. Ja co prawda testowałem kiedyś router zdecydowanie starszy, no to tej opcji jeszcze nie było, ale to był router gdzieś, bo ja wiem, z 2009 roku, więc tam się trochę też zmieniło. Usługa VPN. To też myślę, że warto pokazać będzie. Trasy statyczne, czyli to już typowy routing. Ustawiamy sobie jakieś tam różne trasy przez różne bramy i tak dalej. No już zaawansowane zabawy sieciowe.
2: Zdalne
1: zarządzanie, czyli czy interfejs routera ma być dostępny przez jakąś tam zdalną sieć, przez internet, czy nie, czy tylko z sieci lokalnej. UPnP. Włączamy, Universal Plug and Play.
0: Generalnie powinien być włączony.
1: Powinien być włączony. IPv6, tu jest właśnie ta cała konfiguracja tunelu i tak dalej. Możemy sobie to poustawiać. Miernik ruchu. Rzecz, która najbardziej mnie rozczarowała, bo ja ten miernik ruchu włączyłem. Możemy tu ustawiać wszystko. Możemy wymusić, że router ma się wyłączyć, jeżeli przekroczymy jakiś limit transferu. Że ma nam tam czymś migać, jeżeli przekroczymy ten limit transferu. Jeżeli za długo będziemy korzystać z internetu. I tak dalej, i tak dalej. Ja oczekiwałem od tego tylko jednego, żeby pokazał mi, ile ja danych przewaliłem przez to łącze. Jeżeli chodzi o korzystanie z routera. Niestety nie da się tego odczytać. Wszędzie mam zero, mimo tego, że miernik ruchu mam włączony, że mam tu go zresetowanego. Nie działa. Nie wiem czemu. Może w następnym oprogramowaniu, w następnej wersji jakiejś tam jest to no jakiś, być może jest to jakiś bug i zostanie to naprawione. A może to nie do tego służy, no ale na to by wszystko wskazywało i wszystkie opcje wskazują na to, że powinno się dać. Ustawienia USB, jeszcze dodatkowe.
2: Ustawienia
1: wskaźników LED.
0: Właśnie,
1: tak.
0: I tutaj chodzi o te słynne miganie, nie miganie.
1: Tak.
2: Dostępne.
1: Pozdrawiamy Piotra.
0: Można wyłączyć sobie całkiem te światełka.
1: Tak.
0: Ustawienia
1: mostów. Tak. Pokażmy może te ustawienia wskaźników LED.
0: Ramka, usta, i ustawienie usta, USB.
1: Przycisk, tak.
2: Pusta, przycisk, złącz, usta, przycisk opcji oznaczone, włącz mi banier wskaźników LED dla internetu, trzeci bezprzewodowej. Złączał w podkryciu przesyłania danych.
1: A.
2: Przycisk opcji i nieoznaczone wyłącznik dla wskaźników RED dla internetu trzeci LAN trzeci bezprzewodowej. Złączał w podkryciu przesyłania danych.
1: Kiedyś miałem to wyłączone, nie wiem czemu się to teraz łączyło.
2: Przycisk opcji i nieoznaczone wyłącz wszystkie wskaźniki RED z wyłączkiem wskaźnika zasilania.
1: O, i tak będę musiał zrobić, bo po co mi to? Ale jeszcze jakiś czas...
0: Chyba ci panowie włączy.
1: Wiesz co, nie, bo panowie nie mieli dostępu do routera. Aha. Nie, ale właśnie, a propos tego... A propos tych panów, to taką anegdotkę powiem, kiedy zmieniałem dostawcę internetu na lokalną firmę.
0: Na światłowód.
1: Tak, taki światłowód, który do bloku jest doprowadzony, a w bloku jest skrętka, więc to taki światłowód, powiedzmy, no, w jakimś tam procencie, ale dużym.
0: Każdy by chciał taki mieć.
1: Dobrze. Natomiast przyszli panowie się bardzo zdziwili, co to jest za router i jak ten router w ogóle obsłużyć. Więc no ja sobie skonfigurowałem wszystko, ale okazało się, że panowie nie bardzo widzieli, jakie tam lampki się palą. Ja sobie kiedyś to wyłączyłem, być może właśnie przy jakichś tam zmianach ustawienia to się przełączyło, ale wyczytałem też w internecie, że lampki na tym routerze są bardzo nieintuicyjne. Dziś o tym czytałem, więc być może te lampki to nam nawet się paliły. Ja niestety nie mam za bardzo nawet poczucia światła, więc ciężko mi jest powiedzieć, czy tu się coś świeci, czy się nie świeci.
0: Panowie się pytali, gdzie jest sieć LAN.
1: Tak, panowie się pytali, ale ponoć w ogóle te lampki są nieintuicyjne, więc albo to, ale sobie tak czy inaczej to później wyłączę. Muszę pamiętać.
0: To ja powiem tylko, minęła 20, słuchajcie, Tyfloradia. 21 minęła, tak. Słuchajcie, Tyfloradia, słuchajcie audycji na żywo. Dzisiaj router Netgear R7000. No i mamy jeszcze ustawienia USB, prawda?
1: Ustawienia USB, tak. Zajrzyj. Tak, ale to wiesz co, nie chcę tego robić teraz, bo ten router czasem... Właśnie, jedna rzecz. Ten router, no, nie zawsze, ale dość często... jakiś tam restart czyni. Nie w każdej sytuacji, ale tak naprawdę nie zawsze wiemy, kiedy on się będzie chciał zrestartować, a kiedy nie.
0: Znaczy po zmianach firmware'u. Tylko po zmianach jakiejś rzeczy w oprogramowaniu. Nie restart taki, jak chodzi. Nie, słuchajcie, nie bójcie się o to. On tak. Się z nami nie zrestartuje, jak on na przykład coś robi i my go nie zrestartujemy. To nie.
1: Tylko po zmianach, po ustawieniach. Ale czasem to się restartuje, a czasem nie. Na przykład jeżeli odblokowujemy sobie jakiś port, to się nie restartuje. Ale na przykład jeżeli dokonujemy już zmiany w ustawieniach QoS, no to już jest zupełnie inna sprawa. Co my tu mamy w ustawieniach QoS?
0: Wstaje dosyć szybko.
1: Tak.
2: Przycisk zastosuj. Pusta. Włącz wszystkie podłączone urządzenia. Pusta. Przycisk opcji oznaczone tak. Przycisk opcji nieoznaczone nie. Pusta. Przycisk dozwolone urządzenia. Pusta.
1: Tak, tu mamy tyle. Dozwolone urządzenia. Czyli czy ma włączać, czy ma nie wyłączyć, czy nie włączać. A zobaczmy jeszcze sobie te
0: dozwolone urządzenia.
1: Zobaczmy sobie jeszcze te dozwolone urządzenia.
2: Pusta. Nazwa volumimu. Nazwa urządzenia. Pojemność. Pusta. Przycisk usuń. Pusta. Dostępne urządzenia. Pusta. Nazwa urządzenia. Pojemność. Przycisk opcji oznaczone. Winlite. Smooth disk. 7.5.1. Przycisk dodaj. Pusta.
1: Tak, czyli mogę sobie tu jeszcze dodawać. Tak, tu pokazuje po prostu to, co mam podłączone.
0: On sam wykryje, tylko muszę.
1: Nie, on sam wykryje. Nie, Robercie, sam wykryje. To zostało tak dodane, być może na wszelki wypadek, gdybyśmy mieli jakiś z tym problem. Tak, gdybyśmy mieli z tym jakiś problem. Natomiast on sam wykrywa, ja podłączyłem tego pendrive'a, bez problemu, wykrył, działa.
0: USB disk.
1: Tak, wszystko jest w porządku. Tak.
2: Dobrze.
0: Czyli mamy już za sobą ustawienia USB. Mieliśmy pokazać te przekierowanie.
1: Przekierowanie, tak. Już to pokazuje.
0: Usługa chyba VPN.
1: Tak, VPN to też pokażę za chwileczkę. Już teraz mamy tak. Przekierowywanie, inicjowanie portów.
0: Czyli tak zwany port triggering.
1: Tak. Zgadza
0: przekierowywanie, a co innego inicjowanie, chyba.
1: Zgadza się. To się wszystko zgadza. Inicjowanie to jest po prostu tylko takie jakby odblokowanie danych portów, że tam coś się może dziać. Ale w domenie dzisiejszej popularności UPnP tak naprawdę tego się raczej nie używa.
2: Lista rozwijana zwinnie FTP.
1: I tu mamy znowu zdefiniowane usługi. Tu mamy zdefiniowane usługi. Tak, ale możemy sobie poszukać takiego przycisku, jak dodaj usługę.
2: Przycisk dodaj usługę. Przycisk RAM BBINTER, przycisk dodaj.
1: Dodaj usługę. Niedostępne. Wybieramy sobie ten przycisk.
2: Przycisk koniec RAM, pusta, pusta, ponoc i odsłuch, pust, RAM, grafika, klik, graf, pusta, pusta, pusta, drut, 109, przycisk, desktop, 6,
1: dobrze.
2: Przycisk,
1: i teraz pole, tu troszeczkę.
2: Pole, in, pole, wybo, 6, pole, ekster, lista rozwijana, zwinien, TTCP, protokół, pole, wy, tak. Nazwa usługi.
1: Bo musimy sobie dodać po prostu konkretną usługę. Żeby odblokować w niej. Tak, tak, tak, tak. Już właśnie, już się ustawiłem jakby na tym, żeby o tym opowiedzieć. No teraz, żeby przekierować port, no to musimy stworzyć usługę.
0: Tak.
1: I teraz.
2: Nazwa usługi.
1: Wpisujemy jakąś nazwę.
2: Protokół.
1: Protokół.
2: Lista rozwijana zwinnie TTCP.
1: Tak samo jak w przypadku QoS, wybieramy sobie
0: TCP/UDP.
1: Tak, TCP/UDP, może być samo TCP, może być samo UDP.
2: Lista rozwijana zwinnem TTC, external port range.
1: External port range.
2: Pole edycji z autouzupełnianiem 1,
1: wpisujemy albo jeden port, albo,
0: 65 000,
1: albo porty w formacie od myślnik do, na przykład tam, nie wiem, 110 do 120. Tak, właśnie, bo albo możemy wybrać sobie jeszcze, możemy wybrać sobie porty, kilka portów, jeżeli są to porty nietypowe. Ale z myślnikiem widziałem, że też to działa, więc z myślnikiem też możemy, jeżeli ma to być ileś tam portów różnych, może być tak albo tak.
2: 65, pole wyboru oznaczone, użyj tego samego zakresu portów dla portu wewnętrznego.
1: Użyj tego samego zakresu dla portu wewnętrznego. No bo na przykład możemy chcieć przekierować na zewnątrz, bo to były zewnętrzne porty, na bramie naszego routera. Więc na przykład przekierowujemy coś na port, dajmy na to 80, a mamy tę usługę posadowioną na naszym komputerze w sieci wewnętrznej na porcie, dajmy na to 1024. Bo tak chcemy, mamy do tego prawo.
2: Internal port RAM B. Pole edycji niedostępne.
1: Jest niedostępne, bo to pole wyboru jest zaznaczone. Użyj tego samego zakresu portów. Więc jeżeli przekierowujemy port 80, to na zewnątrz, no to i wewnątrz będzie też przekierowany port 80.
2: Int pole speci 65 000 wewnętrzny adres. Pole edycji z autobusem.
1: I tu jest bardzo fajnie. Lub wybierz podłączonych urządzeń.
2: Pusta, pusta, adres, nazwa, przycisk, 109, 102, 106,
1: i tu mamy przyciski opcji.
2: 109, 102, 106, 108, 1, 2, hyrlo, przycisk,
1: tak,
2: hyrlo.
1: Tak, hyżyruj, to jest jeden z komputerów. Aha.
2: Przycisk, 109, emisja, komputer.
1: Emisja, komputer.
2: Przycisk, 109, desktop, 6, 7,
1: desktop,
2: przycisk,
1: drugi.
2: 109, drukarka.
1: Drukarka,
2: pusta,
1: tak.
2: Pusta.
1: No, i takie mam właśnie urządzenia, obecnie podłączone do mojej sieci. I mogę sobie po prostu zaznaczyć pole wyboru, znaczy wybrać po prostu ten przycisk opcji i przekierować te porty. Także bardzo wygodne to jest, jak dla mnie.
0: No, wygodne, dosyć wygodne. Chociaż, bo to dla każdej regułki inne urządzenie, to byś musiał kilka regułek, jakbyś chciał dla każdego urządzenia inne porty przekierować.
1: Bo tak to działa, bo portów jest, wiesz, skończona ilość, więc nie mogę przekierować portu na przykład, nie wiem, 80 z jednego i z drugiego i z trzeciego. No tak się nie da. Ale mogę zrobić tak, że na przykład każda usługa wewnątrz sieci jest na porcie 80, a po prostu zaczepiam ją na innych portach na zewnątrz. Czyli na przykład jest, nie wiem, trzy serwery www. Jeden jest na porcie 80, drugi jest na porcie tam, nie wiem, 82, trzeci jest na 84.
0: A możesz zrobić odwrotnie, czyli na wewnątrz masz na różnych portach, ale wychodzisz na port 80.
1: Nie mogę tak zrobić, dlatego że, no, Robercie, tak pomyślmy, jeżeli mam dwie usługi i obie byłyby na jednym porcie, to skąd ten biedny router by wiedział, do kogo kierować ruch?
0: Znaczy nie, no i usługa w sieci wewnętrznej byłyby na różnych portach.
1: Tak, ale zapytania przychodziłyby na ten sam port.
0: A, no tak.
1: Zapytania przychodziłyby na ten sam port i on biedny nie wiedziałby, gdzie ma kierować te pakiety. Nie można tak zrobić. Można tylko zrobić to w drugą stronę, że no tak. Mamy...
0: Czyli to takie są przekierowania portów, to jeszcze VPN-y na
1: jeszcze
0: zakończenie.
1: Jeszcze VPN na zakończenie, proszę bardzo.
0: Czyli Virtual Network.
1: Private network,
0: czyli wirtualna sieć prywatna. Może wam się przydać.
1: No tak. Zalogujemy się,
2: Pusta. Instrukcje dotyczące konfiguracji klienta OpenVPN. Odwiedzony link Windows, link Macos, odwiedzony link Icone iPad, link Android.
1: Tak, i tu mamy wszelkie instrukcje dotyczące tego. Otwierają nam się po prostu strony z opisem, co tam pusta. Trzeba zrobić.
2: Odebranie pakietu konfiguracyjnego OpenVPN. Przycisk dla systemu Windows. Przycisk dla systemu innego niż Windows. Przycisk na smartfony. Pusta. Konfiguracja zaawansowana. Punkty usługi. Przycisk opcji oznaczone. Przycisk opcji nieoznaczone TCP. Tun port serwisowy, pole edycji z autouzupełnianiem 12973, tak typ usługi, przycisk opcji oznaczone UP, przycisk opcji nieoznaczone TCP, tak port serwisowy, pole edycji z autouzupełnianiem 12974.
0: A czy robisz dla UDP zawsze?
1: Wiesz co, tak było to ustawione i z moich doświadczeń gdzieś tam w przypadku smartfonów. Lepiej to działa.
2: Klienci będą używać tego połączenia VPN w celu uzyskania dostępu. Przycisk opcji oznaczone wszystkie miejsca w internecie i sieci domowej.
1: Tak, i tu jeszcze wybieramy, gdzie ma być dostęp. Wszystkie miejsca w internecie i w sieci domowej?
2: Przycisk opcji nieoznaczone, tylko sieć domowa.
1: Tylko sieć domowa. Że na przykład chcemy mieć... To akurat nie uważam tego za sensowne, ale być może ktoś tak chce... Więc wtedy ma dostęp tylko do komputerów w sieci domowej.
0: Powinni mieć
2: opcję nieoznaczona automatyczna.
1: I automatyczna.
2: Pusta, tak. Pusta.
0: Automatyczna to co?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie testowałem tej opcji, być może on sobie na jakoś sam wylicza. Ja mu wolałem zaznaczyć, że mam mieć dostęp i do internetu, i do sieci domowej. Ja chcę, żeby to wszystko przechodziło przez VPN. Jeżeli ktoś się łączy z VPN-em, to ma się łączyć i mieć cały ruch po VPN-ie. Słucham?
0: No może ci narobić bigosu, jak zna konfigurację.
1: No jeżeli ktoś zna konfigurację, no to prawda, natomiast nie ma tu jakiejś takiej, na szczęście, nie ma problemów
0: wie,
1: z tym względem. No, ja wiem, bo widzę, co się dzieje. Na całe szczęście.
0: Czyli no nie możemy pobierać już VPN-ów, bo chyba dostaniemy ten sam klucz i te same pliki konfiguracyjne, tak?
1: Tak, dostaniemy pliki konfiguracyjne, które po prostu trzeba umieścić w konfiguratorze narzędzia OpenVPN, trzeba sobie to poustawiać, skonfigurować. No jest to trochę zabawy, ja dodam tylko tyle, że warto sobie te pliki przeedytować, bo na przykład Netgear podaje tam tylko adres IP. Ja bym wolał, żeby on podawał domenę, więc ja sobie edytuję taki plik i wpisuję mój adres domenowy zamiast IP. Można w dodatniku to przeedytować.
0: Mi chodzi po prostu o to, czy możesz wygenerować jakąś tam ilość tych plików konfiguracyjnych.
1: Nie, to jest cały czas jeden i ten sam plik konfiguracyjny.
0: Aha, jeden i ten sam.
1: Natomiast w razie... Nie zmienia się. To można albo włączyć, albo wyłączyć.
0: Na tej zasadzie.
1: Tak, no można zmieniać porty.
0: No tak, ale to tutaj troszkę gorzej. No i czy jeszcze coś warto by pokazać? Wiadomo, że jeszcze mamy firewalle, które są dość zaawansowane. Ja już bym powiedział, bo już się robi późno troszkę. Podsumowanie. Jak myślisz, dla kogo można polecić tego typu urządzenie? Czy warto zainwestować te pieniądze w to urządzenie? Że tak powiem, czy może warto jednak coś tańszego wziąć?
1: Ja powiem w ten sposób. Ja może zaraz przełączę sobie jeszcze naszą kartę i zobaczymy na Skype'ie, czy ktoś...
0: Czy ktoś coś napisał? Tak.
1: Nie, no. Widocznie na tyle wyczerpująco mi się udało o tym opowiedzieć, że pytań nie było. Chyba, że jeszcze jakiś telefon może się pojawi. Natomiast...
0: 123 834 835 cały czas czekamy, jeszcze czekamy, także korzystajcie, bo czasu coraz mniej.
1: I tyflopodcast.net na Skype'ie.
0: Skype.
1: Tak. Jeżeli ktoś miałby ochotę. Czy warto? Przede wszystkim każdemu według potrzeb. Ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że użytkownicy internetu są naprawdę różni. Są tacy, którym absolutnie nie przeszkadza to, że ten internet gdzieś tam się, powiedzmy, zatnie. Nie przeszkadza im to, że na przykład co jakiś czas trzeba będzie ten router resetować. Że nie przeszkadza im, jeżeli coś tam, powiedzmy, chodzi źle i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem tyle. Wcześniej, zanim zmieniłem dostawcę internetu, miałem dość wąskie łącze, jeżeli chodzi o wysyłkę. No i musiałem naprawdę dość mocno się postarać, żeby z tego internetu być w stanie korzystać. Ale jedyne, co się wtedy zawieszało, to zawieszał się tak naprawdę modem. Router się nie zawieszał. Jeżeli chodzi teraz o tę sytuację, to prędzej ja ten router zrestartuję, bo zmieniam w nim jakieś tam ustawienia, na przykład język na dzisiejszą audycję. Nie ma potrzeby. Właśnie. Nie ma potrzeby restartowania tego routera. Nie zdarzyło mi się, żebym musiał to robić. Nie ma czegoś takiego, że na przykład ten router się zacina albo nagle zaczyna coś działać źle, zaczynają się pakiety gubić. Zaczyna być problem z tym, że na przykład zaczyna coś rwać. No nie ma takich problemów. A robiliśmy tu już różne testy, między innymi takie, między innymi, że stawiałem u siebie serwer FTP i prosiłem ludzi z naprawdę dość solidnymi łączami niekiedy, żeby spróbowali ten router zawiesić, żeby spróbowali go jakoś tak obciążyć, na ile tylko byliby w stanie.
0: Nagrzewał się dość solidnie.
1: Oczywiście po jakimś tam czasie zaczynało to troszeczkę coś tam przycinać, jeżeli już łącze nie wyrabiało jako takie. Natomiast już to naprawdę trzeba było się solidnie postarać i musiał to być już dość mocny ruch.
0: No, to był dość mocny ruch, tak.
1: Tak. Ja w tym momencie nie korzystam tak naprawdę z żadnych ograniczeń pobierania, wysyłania w programach. No po prostu działa wszystko. Tak jak kiedyś musiałem ustawiać jakieś tam ograniczenia, że ma to pobierać tak, wysyłać tak, czy w programach FTP, czy w jakichś programach typu peer-to-peer, czy w innych. No, różnie z tym bywało. Teraz nie. Teraz po prostu to wszystko działa. Więc jeżeli ktoś korzysta dużo z internetu, dużo różnych rzeczy robi naraz, to naprawdę taki router może się przydać. Tylko jedna rzecz. Jeżeli mamy po drodze modem kablowy, który jest nie najlepszy, to nawet i bardzo dobry router nie zda nam się na wiele. Bo w takiej sytuacji zatka nam się prędzej modem i co z tego, że my będziemy mieli modem o nie wiadomo jakich parametrach, router o nie wiadomo jakich parametrach, kiedy będziemy mieli kiepski modem, kiepski port w tym modemie, który będziemy w stanie przytkać jakimkolwiek niewielkim ruchem sieciowym, bardziej wzmożonym. to w takiej sytuacji nie ma najmniejszego sensu, żeby w taki router inwestować. No bo on po prostu nie będzie w stanie pokazać swoich możliwości.
0: A ja powiem, macie Państwo światłowody, łącze światłowodowe do internetu, proszę bardzo, taki Nighthawk jak najbardziej może się przydać i zda Państwu, że tak powiem, zda się Państwu, tak, na różnych tych. A z tymi łączami innymi to różnie może być.
1: Tak, no i to jest modem, to jest router bez modemu ADSL, to też warto
0: tak,
1: powiedzieć.
0: Tak, właśnie, szkoda.
1: Nie ma tu żadnych możliwości, żeby tak łatwo dopiąć sobie. Oczywiście, no jeżeli są jakieś modemy ADSL na RJ45, to można wtedy. Natomiast, natomiast no to nie wiem, czy ma to sens, bo ADSL to jest niewielki.
0: Są tak marne prędkości.
1: Tak, to są małe prędkości.
0: Chociaż... jak wszystko dobrze pójdzie, to zapoznamy Państwa z urządzeniem, ale nie ADSL-owym, tylko VDSL-owym. Ale to zobaczymy. To wkrótce. Zobaczymy, jak się uda.
1: No to co, Robercie, jeszcze jakieś pytanie o coś warto by było?
0: Chyba już wszystko wyczerpaliśmy na to, na tyle, na ile mogliśmy. No bo wiadomo, router jeszcze posiada i firewall, i posiada różne tablice i tak dalej, ale to są już takie zabawy...
1: To są rzeczy zaawansowane, tak naprawdę trzeba by było...
0: Skomplikowane?
1: Tak, trzeba by było tu bardzo dużo tłumaczyć, także z zagadnień sieciowych i też ja mówię...
0: Poza tym firewall, nie... no firewall są... Podobne, tak, no są pewnie różne te ustawienia tego firewallu na taki średni, wysoki, niski, jakiś tam.
1: I też no, muszę powiedzieć, że ja wszystkich ustawień i wszystkich opcji tego routera nie wykorzystuję. U mnie to jest tak, że jeżeli coś jest mi potrzebne, jeżeli chcę sobie coś skonfigurować, no to po prostu na ten temat muszę sięgnąć do pomocy, przeczytać i też wiedzieć, co ja chcę osiągnąć, jakie chcę osiągnąć konkretne ustawienia. Jeżeli ten router na to pozwala, a w większości przypadków tak, to po prostu z tego korzystam i to konfiguruję. Jeszcze jedna rzecz, która jest myślę, że dość istotna, jeżeli chodzi o konfigurację przycisków, bo chyba o tym nie powiedziałem. Mamy tu dwa przyciski, włączanie i wyłączanie Wi-Fi po lewej stronie, po prawej WPS. To Wi-Fi, to jeżeli chcemy włączyć albo wyłączyć, nie wciskamy tego krótko. Trzeba przytrzymać. Takie krótkie
0: długo?
1: Kliknięcie, tak, długo. Krótkie kliknięcie tego przycisku nam nic nie da. Nie wyłączy ani nie włączy.
0: Czyli jest to troszkę inaczej niż w
1: przypadku. Tak, to jest ważne.
0: Wystarczy. A żeby się połączyć przez WPS, ile trzeba przytrzymać przycisk WPS-u?
1: Też chwilę, kilka sekund. Można też skorzystać z tego kreatora WPS, który jest na stronie dostępny. Są dwie alternatywy.
0: Aha, czyli tutaj jest troszeczkę inaczej.
1: Tak,
0: no właśnie,
1: trzeba dłużej po prostu to trzymać, te przyciski.
0: Aha. To są przyciski jakich kształtów?
1: Takie okrągłe. Zwykłe. Nie, to nie są okrągłe, to są takie podłużne przyciski. Dwa podłużne przyciski,
0: kwadratowe.
1: Dobrze wyczuwalne. Podłużne.
0: Dobrze wyczuwalne.
1: Tak, dobrze wyczuwalne, nie będzie problemu. Nie są jakieś duże, ale też nie są jakieś takie malutkie. Jak na przykład w wcześniejszych modelach Netgeara widziałem takie maleńkie te przyciski dosłownie i bardzo łatwo było też je wcisnąć, co mogło prowadzić do kłopotów.
0: Designerski kształt, proszę Państwa.
1: Designerski,
0: Nighthawk,
1: bardzo.
0: Tak, R7000. Nie wiem, ja się pokusiłem o to, że jest to piramida. Ty mówisz, że to raczej nie jest piramida, tylko bardziej pudełko. Takie pognięcione, ale stabilnie to stoi.
1: Tak, stabilnie to stoi. Możliwe też jest zamocowanie tego routera na ścianie, jeżeli ktoś by chciał. Tak, są pod spodem.
0: Dużo waży? Ciężki?
1: Nie, jakoś bardzo nie jest ciężki. To nie jest jakieś monstrualne urządzenie. Jest na pewno...
0: Plastik.
1: Jest to plastik i jest na pewno...
0: Jest to plastik, ale jest taki plastik mocny, czy jest taki plastik raczej... Plastikowy plastik.
1: Wiesz co?
0: Łatwo ulegający uszkodzeniom.
1: Na razie u mnie się nic nie uszkodziło. górna pokrywa sprawia wrażenie takiej lekko odstającej, jakby tam dość łatwo było to otworzyć, ale nie próbowałem tego otwierać, chociaż z tego co wiem, tam jeszcze pod spodem są jakieś różne złącza, które można coś tam jeszcze próbować z jakimś fleszowaniem i tak dalej, albo jeżeli na przykład by nam coś nie wstało, być może dlatego tak to jest zrobione, żeby ten router można było jednak w miarę łatwo rozebrać i się do niego dobrać tam do środka. Natomiast no, ja jeszcze nie miałem takiej potrzeby, żeby do takich rzeczy się uciekać.
0: No proszę. Także, ale tak to jest dość solidnie wykonane urządzenie.
1: Dość solidnie wykonane, dość solidnie. Plastik u góry jest gładki. Te ścianki pozostałe to takie bardziej chropowate. Nie jest to już takie gładkie. No i wszędzie, gdzie się tylko da, otwory wentylacyjne. Przewiewny router. Naprawdę przewiewny.
0: No tak, to raczej być musi. Powinno być przewiewne. Grzeje się, jak nie patrzeć. Router też dość szybko wstaje. O tym też się mogliśmy przekonać. Nie w audycji, ale no po prostu naprawdę dość szybko wstaje, jeśli o to chodzi. Na naszych zegarach 24 minuty po godzinie 21. Za chwilę wybije nam 25 minut po godzinie 21. No i cóż, będziemy kończyć powoli. Dzisiaj rozmawialiśmy o routerze R7000 firmy Netgear, Nighthawk R7000 firmy Netgear. Ja dziękuję Michałowi Dziwiszowi za uwagę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I za to, że nam tutaj opowiedział. Z wami był Robert Łabęcki. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. To i za jakiś czas. To było Tyflo Radio na żywo. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Reklama.
5: Myślisz, że nie masz zdolności do języków? Niewiele nauczyłeś się w szkole i na kursach? Nie masz czasu na uczęszczanie na zajęcia organizowane przez szkoły językowe? A może po prostu nie możesz znaleźć szkoły językowej, w której zajęcia przystosowane byłyby do Twoich potrzeb? Już dziś możesz zacząć uczyć się języka angielskiego przez internet, bez wychodzenia z domu. Myślisz, że kursy językowe kosztują majątek? Nic podobnego. Miesięczny, nieograniczony dostęp do kursu Inglaway dla całej rodziny już od 12,5 zł. To jedynie 24 grosze za lekcję. Inglaway. Angielski w piżamie. Kurs języka angielskiego dla wszystkich. www.ingla.pl. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Już około 25% użytkowników ma problem z dostępem do informacji na stronach internetowych. Administracja publiczna łamie prawo, nie publikując informacji w sposób dostępny. Nie daj się złamać i wykluczyć. Przejdź z Utilitią na dostępną stronę. Serwis Utilitia w kilka chwil może sprawdzić dostępność dowolnej strony internetowej. Automatyczny raport z uwagami, jak zwiększyć dostępność danej witryny, prześlij osobie odpowiedzialnej za budowę strony. Propagując dostępność i serwis Utilitia, możesz wygrać jeden z trzech tabletów firmy Apple, iPad 2. Za darmo zarejestruj się w serwisie Validator Utilitia.pl, przeprowadź analizę jednego serwisu i wypełnij formularz konkursowy. Wygraj iPada i przejdź na dostępną stronę. www.utilitia.pl.
3: Po reklamie.
4: Tyflo Podcast.

0: Tu Radio N, jesteśmy z wami jak zawsze na www.radion.fm i www.radion.pl. Mamy poniedziałek, minęła godzina 19, to oznacza nie mniej, nie więcej, że ponownie spotykamy się z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. Audycją poświęconą temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Ja serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej, która znajduje się pod adresem www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Znajdzie się tam szereg audycji, bardzo dużo różnego rodzaju materiałów, które mogą się przydać przede wszystkim osobom niewidomym i słabowidzącym, ale jeżeli ktoś zupełnie w pełni sprawny chciałby sobie posłuchać, chociażby dla własnej informacji, jak też osoby niewidome korzystają z komputerów, to jak najbardziej zapraszamy. Dziś właśnie będzie audycja poświęcona pewnemu zagadnieniu, związana z zagadnieniem, które jest przede wszystkim właśnie dla osób niewidomych bardzo istotne, mianowicie przeglądanie stron internetowych. Wydawałoby się, że to z pozoru taka prosta czynność, no a okazuje się, że właśnie niewidomi mogą napotkać w trakcie żeglugi po światowej pajęczynie www różnego rodzaju problemy. O tych problemach, jakie mogą się pojawić i o tym, jak sobie z tymi problemami radzić, będę rozmawiał z moim, a przede wszystkim waszym dzisiejszym gościem, czyli Rafałem Kiwakiem. Witaj, Rafale.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: No już po raz kolejny się spotykamy na antenie Radia N i po raz kolejny spotykamy się w ogóle w Tyflo Podcaście. Dziś sobie porozmawiamy, tak jak już wspomniałem, o internecie, o konkretnie stronach internetowych, o przeglądaniu tychże właśnie stron przez osoby niewidome. Ale idąc jak zawsze od początku, myślę, że przede wszystkim nasi zainteresowani to doskonale wiedzą, ale jeżeli ktoś nie zdawałby sobie z tego sprawy, to może na dobry początek kilka słów tytułem wstępu, jak właściwie niewidomi radzą sobie z przeglądaniem stron internetowych, jak to w ogóle działa, bo to troszeczkę chyba inaczej wygląda niż w przypadku osób widzących.
1: To wygląda zupełnie inaczej niż

0: górnym rogiem, żeby te logo ewentualne zlokalizować. I tak to właśnie wygląda. Do przeglądania stron internetowych jest wykorzystywany tak zwany tryb MSA, który między innymi powoduje to, że możemy poruszać się po stronach internetowych za pomocą tak zwanych szybkich klawiszy. Dobrze mówię?
1: Tak, szybkich klawiszy dostępu.
0: Tylko że teraz mi to teraz umknęło. Tak na przykład, że H to nagłówek, L to lista, U to link i tak dalej. O to mi chodzi.
1: Te klawisze, dodajmy, troszeczkę różnią się w zależności od tego, z jakiego programu odczytu ekranu korzystamy.
0: Z lidera, dokładnie.
1: Większość dokładnie. Się pokrywa.
0: Podobne.
1: Tak, ale są pewne różnice.
0: Ale powiem Państwu tak, że jeśli wiemy, że mamy tab i mamy strzałki, to jakoś damy radę. To tak tytułem wstępu. Myślę sobie, że można powiedzieć.
1: A to się zgadza, no ale właśnie chciałeś coś powiedzieć a propos tego, jakie były Twoje początki z przeglądaniem stron.
0: A tak, ja doskonale pamiętam swoje początki z internetem, właśnie gdzie wiedziałem, że jest klawisz tabulatora i klawisz strzałki. Chodziłem po tych stronach, chodziłem, jak już 10 raz czytałem, że tam ludzie na forum się wypowiadają i jacy to są ludzie, to po prostu stwierdziłem, że ten internet to nie jest dla mnie i w ogóle powinienem sobie dać spokój. Dopóki, że tak powiem, nie zrozumiałem, że to, co jest najważniejsze, jest z reguły u dołu strony. Jak już to zrozumiałem, no to jakoś zaczęliśmy się zaprzyjaźniać, ale zawsze pamiętam, z moją żoną się wspieraliśmy, że ona mówiła, no to jest tu po lewej stronie, no tak, po lewej stronie. I zawsze się mnie pyta, gdzie ty w ogóle jesteś na tym ekranie? Jestem gdzieś, no, nie wiem, gdzie jestem. I właśnie to jest problem osób niewidomych, że tryb MSA wykorzystuje tak zwany wirtualny kursor, gdzie, jak sama nazwa wskazuje, jest on wirtualny, czyli tak naprawdę go nie ma. A ściśle mówiąc, tak naprawdę go nie widać. I owszem, my wiemy, w jakim miejscu strony jesteśmy. Osoba widząca niekoniecznie musi to wiedzieć. Tak to wygląda.
1: Czasem zdarza się, że w zasadzie, szczerze mówiąc, nie wiem, od czego to zależy, ale już kilkukrotnie zwróciłem na to uwagę, że czasem jest tak, że po prostu jednak ten kursor się gdzieś tam przesunie. Przede wszystkim, jeżeli będziemy naciskać klawisz Tab, bo jeżeli będziemy poruszać się strzałkami, to za bardzo nie ma możliwości, żebyśmy gdzieś tam skoczyli. Ale jeżeli naciskamy klawisz Tab i poruszamy się po elementach strony, no to wtedy jest szansa, że gdzieś tam dotrzemy i będzie nam to wszystko odczytywane, co mamy w danym momencie pod kursorem i będzie to tożsame z tym, co będzie widzieć użytkownik posługujący się wzrokiem po prostu.
0: Będzie to tożsame i trzeba też pamiętać, że w przypadku skinreaderów zawartość strony troszeczkę może się różnić, przeglądając ją tabulatorem, a przeglądając ją strzałkami. Takim przykładem dobrym na to moje stwierdzenie jest strona Iwony, www.iwona.com, gdzie tam co innego mamy pod tabem, a co innego mamy pod strzałkami i też należy na to uważać.
1: Dokładnie, myślę, że w ogóle opowiemy sobie o tym, jak można sobie radzić z takimi nietypowymi stronami, z takimi nietypowymi konfiguracjami. Oczywiście nie ma jakiejś takiej konkretnej recepty, ale prawda jest taka, że jeżeli już jakiś czas korzystamy z tego internetu, jakiś czas jesteśmy w stanie przeglądać strony, to już niekiedy instynktownie po prostu zaczynamy sobie wyrabiać pewne odruchy, że o, tu nie da się w to wejść, no to spróbujemy jakoś inaczej, a potem może jeszcze jakoś inaczej i któryś z tych sposobów będzie skuteczny. No oczywiście tak nie powinno być, to już jest kamyczek w stronę ogródka webmasterów, bo strony powinny być konstruowane tak, żeby każdy bez względu na to, jakiego oprogramowania używa, czy używa właśnie programu odczytu ekranu, bez względu na to, jakiej przeglądarki używa, bo wiadomo, że przeglądarek jest wiele, nie wszystkie są bardzo popularne, ale jest ich dużo, to powinien mieć możliwość skorzystania z tej strony i powinien mieć możliwość skorzystania z tej strony w takim samym stopniu. Więc niestety znaczna część stron internetowych nie spełnia tych kryteriów, nie spełnia tych wytycznych dostępności. No ale to już jest temat na zupełnie inną historię. Swoją drogą zachęcamy do sprawdzania utility na przykład stron internetowych. Tak jak słyszeliście,

0: na początku audycji można wygrać iPada, więc zachęcamy, utilitya.pl, tam znajdziecie więcej informacji. A teraz, skoro już powiedzieliśmy sobie o takich podstawowych rzeczach dotyczących przeglądania stron internetowych, jak to w ogóle wygląda, no to myślę, że nie od rzeczy będzie powiedzieć później, w następnej kolejności, czy właściwie teraz, czym możemy przeglądać strony internetowe?
1: No, przeglądarek mamy kilka. Zrobiło się tak, że nawet jest w czym wybierać. I dobrze. I bardzo mnie to cieszy. Jednak zaczniemy od początków, myślę. Czyli od tego, jak kupujemy komputer ze sklepu, bądź tego Windowsa postawiliśmy, zainstalowaliśmy. Mamy przeglądarkę Internet Explorer i myślę, że chyba każdy jednak swoją przygodę z internetem od niej zaczyna. Przeglądarka, o której się mówi dużo, mówi się różnie, niekoniecznie dobrze, że tak naprawdę nic się z tą przeglądarką nie dzieje, ale jednak pamiętajmy o tym, że każdy skinreader, czy to jest JAWS, czy to jest Windows, czy to jest HAL na przykład, każdy komercyjny skinreader, może tak powinienem powiedzieć, jest przystosowany przede wszystkim do obsługi systemu operacyjnego. I co za tym idzie, wszystkich programów wbudowanych w system operacyjny. No i oczywiście co za tym idzie, przeglądarki Internet Explorer. Internet Explorer jest jedną z najlepiej działających przeglądarek, działających pod...
0: Z czytnikami ekranu,
1: we współpracy ze skinreaderami, dokładnie tak. I od niej radzę zacząć. Czyli otwieramy przeglądarkę, słyszymy Internet Explorer, tak? Bądź internet, jak już mamy nowszy wygląd systemu ustawiony. Naciskamy na tym Enter i zapewne otworzy nam się strona msn.com, z której podejrzewam, że 90% użytkowników niewiele zrozumie. No ale tak to niestety jest, strona główna ustawiona. I pierwszym adresem, jaki z reguły się wpisuje, to jest www.google.com, www.google.pl, google.pl i od tego cała historia przeglądania internetu nam się zaczyna. Druga przeglądarka, to już tak szybko te przeglądarki przelecę i będziemy później je dokładniej omawiać. Kolejna przeglądarka dla nas dostępna to jest Mozilla Firefox. Tych wersji się narobiło troszkę, ja już się gubię pomału.
0: 8.1 teraz jest ósemka jakaś, wersja. A to już 8.1, aha,
1: tak,
0: to dobrze.
1: 8.1 czy 8.2 nawet, to jakoś tam się zmienia strasznie szybko. Mozilla Firefox ma swoich przeciwników, ma swoich zwolenników, jednakże jest dostępna dla czytników ekranów. Nawet program NVDA jest dedykowany właśnie do obsługi Firefoxa. Dzięki współpracy z Fundacją Mozilla, twórców programu NVDA. No ale JAWS i Windows radzą sobie z nią równie dobrze. Także to jest druga przeglądarka. No i taka pochodna Firefoxa, która swego czasu się pojawiła, jest to Simanki. Simanki to jest zbiór takich programów internetowych kilku w jednym pakiecie. Czyli to jest przeglądarka internetowa, kurier poczty, kompozytor stron www i program do czatowania w internecie. To jest taki zbiorek. I kolejna, najnowsza, myślę, odsłona dostępna dla nas. Może nie do końca jeszcze dostępna, ale już wszystko zmierza ku dobremu. To jest Google Chrome. Google Chrome wcześniej współpracowało ze skinreaderem NVDA. Ostatnio zupełnym przypadkiem okazało się, że współpracuje też z JAWS-em. I to współpracuje zupełnie nieźle. Jeszcze mamy jakieś tam problemy z odczytywaniem tabel na stronach internetowych, ale myślę, że to z czasem się poprawi, bo trzeba też powiedzieć, że to, że Chrome jest dostępny, jest to krok ze strony Chroma, nie ze strony skinreadera, JAWS-a konkretnie.
0: Ja powiem szczerze, że myślę, jeżeli chodzi, bo kiedyś to śledziłem, jeżeli chodzi o współpracę NVDA właśnie z Chromem, no to ta współpraca wyglądała śmiesznie, bo nie wiem, czy ty pamiętasz, Rafale, ale w pewnym momencie pojawił się gdzieś tam, bodajże na stronie internetowej Fundacji NV Access, taki news, że nasz program będzie w końcu działał z Chromem, z jakąś tam konkretną wersją. No i radość nie trwała długo, bo niestety okazało się,
1: bo wyszła nowa wersja,
0: tak, i się okazało, że już nie współpracuje, natomiast...
1: Wiesz co, ale nie, ale oni to szybko poprawili. Oni to szybko poprawili, tą wersję dostosowali, teraz już każde kolejne wersje działają. To coś po stronie Google było, dokładnie nie wiem co, ale jednak programiści od Google'a się postarali i teraz to chodzi.
0: W ogóle z dostępnością Google'a to jest, zresztą to nie jest tylko moje zdanie, ale z dostępnością usług w ogóle Google'a jest tak trochę dziwnie, bo z jednej strony oni bardzo się starają, żeby to wszystko było dostępne, z drugiej strony mam takie nieodparte wrażenie, że jakoś średnio im to wychodzi.
1: Nie bardzo wiedzą jak.
0: Dokładnie.
1: Tak.
0: Nie bardzo wiedzą jak, albo mają, ja mam też trochę inną taką teorię na ten temat, że ich rozwiązania troszeczkę chyba wyprzedzają obecne standardy i może okazać się, że za czas jakiś to wszystko będzie naprawdę fajnie dostępne. Natomiast jeszcze obecne technologie asystujące tak naprawdę nie są przystosowane do tego, co Google nam chce zaoferować. Takie mam jakieś dziwne wrażenie.
1: No to jest taki wyścig, tak? Zawsze zresztą tak było, że nowy program, skinidery goniły. I tutaj skindery gonią. No i nie wiem, czy dogonią, zobaczymy, ale jest lepiej niż było i myślę, że będzie jeszcze lepiej. Oby.
0: Też mam taką nadzieję. Teraz, skoro zrobiliśmy sobie trochę takiego teoretycznego wstępu, że nasi słuchacze już wiedzą, w czym rzecz, jeżeli ktoś jeszcze nie wiedział, to zrobimy teraz odrobinę muzycznego wytchnienia, a ja w międzyczasie uruchomię drogi kontaktu do naszego studia, bo można oczywiście jak zawsze dzwonić, można zadawać pytania, może coś nam ciekawego powiecie.
1: Łatwe pytania poprosimy.
0: Dobrze, właśnie kolega Rafał prosi, aby łatwe pytania były. No więc dobrze, prosimy zadawać łatwe pytania, a jeżeli chodzi o drogi kontaktu do nas, do studia Radia N, 223988027 wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. Jeżeli chodzi natomiast o Skype'a, to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Można dzwonić, można pytać, wracamy do Was już za chwilę.
2: Radio N.
0: Przypominam, że w dzisiejszym wydaniu Tyflo Podcastu na antenie Radia N rozmawiamy na temat przeglądania stron internetowych przez użytkowników niewidomych. O, i nawet mi się zrymowało. Można do nas dzwonić 223988027 wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie. Nasz login na Skype'ie to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. No i mamy pierwszy telefon. Paweł się do nas dodzwonił. Witaj, Pawle.
3: Witam serdecznie zarówno prezenterów, jak i słuchaczy Radia N i audycji Tyflo Podcast.
0: Co ciekawego nam powiesz?
3: No ja mam raczej takie pytanie, bo to jest sprawa, która mnie intrygowała już od jakiegoś czasu, odkąd kiedykolwiek usłyszałem o rzeczy, o której chcę wspomnieć. Mianowicie, trochę się cofając w historii, kiedyś istniał tak zwany świstak, czyli protokół Gopher. I w tym momencie ktoś ostatnio zwrócił moją uwagę na tą rzecz, ktoś z moich śledzących na Twitterze. Ponoć bardzo trudno jest w tym momencie się z tym protokołem połączyć. Tam Firefox go wspiera, chyba w jakichś wersjach dopiero 3 jeszcze, niestety. No i Internet Explorer wymaga jakichś machlojek w rejestrze. Ale tam były takie pojęcia jak mapy goferowe i coś tam. I te strony jakoś, to były też całe, można było strony w ten sposób mieć dostęp. Czy ktoś może ma pojęcie, jak to działało, na czym to polegało?
0: Rafale?
1: Znaczy, ja powiem tak, ja mam być szczery czy miły w tym momencie?
0: To wiesz co, to bądź szczery, bo ja coś o Goferze pamiętam, więc mogę powiedzieć.
1: Aha, to nie, to ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, także ja nie będę się odzywał.
0: Okej, no bo tu już, Pawle, rzeczywiście sięgasz dosyć zamierzchłych czasów, natomiast kwestia Gofera, jak ja dobrze pamiętam, to ja z internetu korzystam od roku, powiedzmy, 1999, a czasy Gofera, czyli właśnie czasy świstaka, to była pierwsza połowa lat 90. Więc tu poruszyłeś temat, który jest obecnie zupełnie niewykorzystywany. Natomiast króciutko mówiąc, co to w ogóle było? Gopher to był rzeczywiście zbiór tak zwanych węzłów i tam mogło być na przykład coś takiego, że to było w zasadzie, to wszystko bazowało na plikach tekstowych. Czyli tam po prostu stronę się budowało w oparciu o indeks i jakieś tam pliki, które były zawarte na tej stronie internetowej. Tam oczywiście mogły być nie tylko pliki tekstowe, tam mogły być też jeszcze inne pliki. Miało to po prostu ułatwić korzystanie z tych wszystkich zasobów. Można to było także, jak dobrze pamiętam, przeszukiwać. Były takie węzły na przykład skupiające w ogóle pozostałe zasoby goferowe. Na przykład pamiętam, że było coś takiego, ja to tylko z literatury wiem, bo kiedyś bardzo mi się podobała taka książka Adama Gaffina, Przewodnik po internecie, który zresztą bardzo serdecznie polecam wszystkim, którzy są zainteresowani takimi historycznymi aspektami internetu. Tam można sobie poczytać właśnie, co to był gofer, co to były Vice, czyli te jakieś takie bazy danych, właśnie o systemie Veronika, który był systemem umożliwiającym korzystanie wygodniejsze z gofera. Więc tak pokrótce mówiąc, to właśnie były takie węzły, tam były pliki tekstowe przede wszystkim i to był taki prekursor właśnie stron internetowych.
3: Okej, okay. I czy taki gofer potrafił również podawać zawartość dynamiczną czy tylko statyczną?
0: Statyczną. To były czasy, kiedy dopiero się rodziły strony internetowe, więc pamiętaj, że na początku w przypadku stron internetowych też był HTML, a o jakichś dynamicznie budowanych treściach to najpierw zaczęto myśleć w momencie skryptów tych CGI, czyli tak naprawdę jakichś tam aplikacji.
3: Tak, PHP.
0: No PHP to PHP też, ale wcześniej to bardziej webmasterzy szli w te takie skrypty, które po prostu pisało się w dowolnym języku i wykonywane były po stronie serwera, czyli CGI. One musiały jakieś konkretne mieć wyjście, musiały odpowiednio formatować dokument na wyjściu. Więc to było... Nie, gofer umożliwiał prezentację tylko i wyłącznie stron statycznych, zazwyczaj w postaci plików tekstowych.
3: Tak, i czy w tym momencie jest jakaś możliwość, konfiguracja, dostępna przeglądarka serwer do przetestowania, jak taki gofer wyglądał dla celów po prostu muzealnych, żebym miał taki pogląd, jak to wyglądało z perspektywy końcowego użytkownika.
0: No i tu już jest to zagadnienie, o którym muszę powiedzieć tyle samo, że wiem tyle samo, co Rafał. Bo szczerze powiedziawszy nie wiem. Ja pamiętam, że bawiłem się goferem właśnie pod Firefoxem, którymś, pod Firefoxem trójką chyba jeszcze nawet, albo dwójką.
3: Taka była ostatnia wersja, która wspierała gofera, to była 3, z tego co wiem.
0: No właśnie. I to jakoś tam działało. Mi się udało znaleźć jedną, jedyną stronę, którą znalazłem w Google i to było kilka lat temu, która jeszcze działała w oparciu o gofera.
3: Okej. Okay. No i teraz jeszcze taka tutaj uwaga, taka porada. Była mowa o różnych przeglądarkach, różnych bazujących na Gecko, silniku graficznym Mozilla. No to w tym momencie właśnie pobrałem i zainstalowałem Lunascape. To jest jakaś przeglądarka, o której mało wiem niestety, ale dopiero co się dowiedziałem, że istnieje i zamierzam ją przetestować, więc może to jest też coś, co warto obejrzeć. Lunascape, czyli lunascape.tv, to adres strony producenta. Przeglądarka jest dostępna w 12 wersjach językowych, niestety nie w polskiej. No i też trochę tak historycznie, tutaj rozmawialiśmy w czasie przerwy. Kiedyś istniała taka przeglądarka samoudźwiękowiona, coś jak teraz Klango jest samoudźwiękowione, czyli nie wymaga screenreadera, a ma wbudowany mechanizm SAPI. To się nazywało PWebSpeak i używało soft voice, syntezatorów mowy, ale po odpowiednim przekonfigurowaniu pliku INI udało się też odpalić syntezatory SAPI 4. I była możliwość nawigacji po stronach internetowych bez użycia żadnego screen readera, czyli instalujemy przeglądarkę, przeglądarka do nas gada. Niestety projekt już jest nierozwijany. I coś takiego też chyba zrobił IBM, to się nazywało IBM Homepage Reader, o ile pamiętam, i on zawierał te głosy via voice, te jakby podobne do Eloquence'a, czy przejęte po Eloquence'ie, coś takiego. I teraz tego IBM Homepage Readera nie wiem, czy da się jeszcze gdzieś dostać, ale było takie coś.
0: No w każdym razie było. Ja jeszcze pamiętam, to tak skoro już ciągniemy wątek historyczny, pamiętasz, Rafale, jak sobie radzono w czasach, kiedy programy odczytu ekranu nie miały wsparcia dla trybu MSA?
1: Webformator.
0: Tak. Dla tych, którzy jeszcze używali czegoś takiego, co nazywało się Outspoken, to było jedyne rozwiązanie na przeglądanie stron internetowych, bo to były czasy, kiedy no, było tych screenreaderów nieco więcej. Właśnie był jeszcze Outspoken, jeszcze HAL, który był swoją drogą moim pierwszym programem odczytu ekranu, nie miał w ogóle wsparcia dla przeglądania stron internetowych, więc też radzono sobie za pomocą webformatora. Można było używać właśnie takiego dodatku, który był kompatybilny, o ile dobrze pamiętam, tylko
1: który z ze strony internetowej robił tekst.
0: Dokładnie.
1: Plik tekstowy, mm-hmm. tak jakby.
3: Tak, tak.
1: I można było go spokojnie przeglądać. Mm-hmm.
0: Dobrze, Pawle. Zatem dziękujemy ci bardzo za telefon. No i daj znać, jeżeli ta przeglądarka, o której mówiłeś, jak ona się nazywała? Powtórzysz jeszcze raz?
3: Lunascape.
0: Właśnie. Jeżeli Lunascape okaże się kolejnym interesującym wyborem, w końcu im więcej przeglądarek dostępnych, im więcej możliwości, tym lepiej.
3: Okej, okay, tak najbardziej tak zrobię.
0: Dobrze. Dzięki również, pozdrawiamy cię. Trzymaj się, do usłyszenia.
1: Się również
0: pozdrawiamy. Dlaczego nie? Tyflopodcast.net to jest nasz numer telefonu. Oj, kolejny telefon mamy. Kamil się do nas dodzwonił. Witaj, Kamilu.
2: A no, witam serdecznie. Ja po prostu mam takie pytanie.
0: Tylko ja powiem tak, trzeba ściszyć radio przede wszystkim, a najlepiej wyłączyć, bo...
2: Wyłącz, bo jest zwrotka. Tak.
0: Dobrze, to czekamy, aż radio zostanie ściszone.
2: O, już.
0: O, no to słuchamy cię.
2: Chodzi o taką rzecz. Kiedy przeglądamy, powiedzmy, Facebooka przy pomocy JOS-a i zmienimy sposób odczytywania tam atrybutów na łączu, czy na przykład, bo nieraz przy postach pojawiają się takie opcje, że na przykład data jest pisana 2010, tam nie wiem, 12, tam 11, a jeszcze w innym przypadku, na przykład nie wiem, 2 godziny temu, w sobotę, tydzień temu, coś takiego, to jeżeli chodzi o takie bliższe daty. I teraz ja sobie zmieniłem nie wiem co dokładnie zmieniłem w czasie, natomiast na laptopie było to w ten sposób, że miałem odczytywane normalnie słowne tam wczoraj, 2 dni temu, 2 godziny temu i tak dalej. A na komputerze stacjonarnym.
1: Ja tak mam.
2: A na komputerze stacjonarnym mam daty po prostu. Mam daty takie, że tak powiem, numeryczne daty. I teraz, czy to zależy jakoś od tych atrybutów linków, gdzie po prostu tekst ekranu i tak dalej, czy nie? Bo ja właśnie zastanawiam się, jak to rozpracować do końca. Nie rozumiem tego mechanizmu. Nie wiem, nie spotkaliście się z czymś takim.
1: Znaczy, tak mi się wydaje. Szczerze mówiąc, dokładnie tego nie wiem, czy to zależy od atrybutów, ale myślę, że tak, no bo w sumie można by ewentualnie wspomóc się myszką, co myszka widzi w tym miejscu, jeśli coś zobaczy w ogóle.
2: No właśnie, też można mieć niewiele.
1: Ewentualnie w ten sposób dojść, czy coś.
0: Spróbuj, innego, jeżeli nie widzisz nic myszką, to taka porada, no w sumie oczywista, ale możesz jeszcze spróbować zmaksymalizować okno, no i oczywiście tryb pełnoekranowy.
1: Nie, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi.
2: Kwestia jest.
1: Chyba. JOS ma taki przełącznik, który... może do historii się odwołam, bo to chyba mi będzie najłatwiej. Jak gro z nas pamięta serwis wyślij.pl do przesyłania większych plików i tam był taki myk, że JOS nie widział przycisku wyślij. I trzeba mu było zmienić właśnie odczytywanie linków z atrybutu z ekranu na atrybut alt. I wtedy jak się ten atrybut alt włączyło, to ten przycisk był widzialny.
2: I właśnie
1: myślę, że tutaj właśnie
2: odchodzi.
1: Jest.
2: I właśnie odchodzi, tylko zastanawiam się, ja sam nie nigdy się tym specjalnie nie bawiłem i jak to zoptymalizować.
1: Z Facebookiem to w ogóle jest tak, że każda przeglądarka wyświetla go inaczej. Ba, każda przeglądarka, już o skniderach nie wspomnę, bo tu już jest jeszcze fajniej. Także no, nic mądrego tutaj nie powiem, trzeba eksperymentować i tyle. No
2: właśnie, każda przeglądarka, czy każdy jakby screen reader też inaczej?
0: Każdy screen reader w każdej przeglądarce różnie.
1: Zobacz, że pod Firefoxem masz coś innego i pod masz zupełnie coś innego. Ja na przykład pod Firefoxem nie umiem Facebooka obsługiwać.
2: Ja też nie.
1: Obsługuję go przy pomocy IE.
0: A powiedzcie mi, skoro jesteśmy w temacie Facebooka, jesteśmy w temacie Facebooka, jak wam się korzysta z mobilnego Facebooka, czyli mfacebook.com?
2: z tego się fajnie korzysta.
1: Nie, no to tutaj jest, to jest czysty HTML, to tam już nie ma.
0: No właśnie, dlatego o tym mówię, jako taką wskazówkę, bo to jest też, ja z tego na przykład korzystam, aczkolwiek niestety nie do wszystkiego da się użyć tej strony właśnie, i to jest prawda.
2: Nie do wszystkiego
1: tak,
2: się
1: tak, tam nie wszystko się zrobi, no ale no, tutaj to chyba nie bardzo jest o czym mówić, bo to jest prosta stronka, ona ma być tak jak wszystkie stronki mobilne, ona ma być prosta i tam nie ma żadnej zagłobacji z obsługą.
2: No nie.
1: Gorzej jest właśnie z pełnym Facebookiem, który jest dziwny cokolwiek.
0: Oj tak, no, zwłaszcza Google, linki, co niektóre.
1: Google jest jeszcze dziwniejszy, także...
0: Google także, Plus szczególnie.
1: Google Plus, tak, dokładnie, o to mi chodzi.
2: Nie korzystałem, nigdy z tego nie korzystałem. Natomiast przyszła mi jeszcze taka refleksja, że niestety najtrudniej jest faktycznie zacząć i teraz tak, jeżeli jakiś niewidomy użytkownik zaczyna tę, że tak powiem, przygodę z internetem, to są dwie drogi. Albo rzeczywiście wgłębi się w te wszystkie tam atrybuty, kiedy odczytywać źródło obrazu, kiedy po prostu, kiedy tam tekst ekranu, jeżeli tam to dotyczy linków, obrazów czy przycisków. Po prostu my jako użytkownicy, po prostu jako niewidomi użytkownicy tych screenreaderów, zwłaszcza użytkownicy JOS-a, bo tamtych opcji jest najwięcej z tego, co tak porównywałem sobie, musimy mieć zdecydowanie większą wiedzę niż, dajmy na to, użytkownik widzący, który również chce przeglądać internet, no nie wiem.
0: No bo prawda jest też taka, tak. O czym trzeba pamiętać, że strony internetowe adresowane są przede wszystkim, no szczególnie tu mowa o tych komercyjnych stronach, one są adresowane do widzących użytkowników, dla nich ma być prosto, dla nich ma być ładnie, a że nie zawsze idzie to w parze z dostępnością i z wygodą korzystania przez niewidomych, no to już trudno, no niestety. W dobie teraz jeszcze aplikacji Ajaxowych, których coraz więcej, kiedy coraz więcej jest różnych skryptów na stronach, które różnie sobie radzą z obsługą z klawiatury, tak, no to jest jeszcze więcej problemów.
2: No na przykład proste takie porównanie, gdzie na stronie NK.pl, to też przy tych portalach społecznościowych jakby się zatrzymuje, bo na tym najwięcej ludzi siedzą, mogą sobie porównać zapewne. Menu rozwijane, ono wygląda przeważnie tak samo. Natomiast na NK są to linki graficzne, które rozwijają swoje menu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy znajdzie się na nie myszką. I tylko wtedy, kiedy ta myszka tam jest, w tej okolicy, widać takie jakby podlinki, jakby takie rozwijane menu, gdzie na Facebooku jest to rozwiązane w postaci menu przycisków. Wygląda tak samo, a coś zupełnie innego. I jednak bez tej wiedzy wiele osób... czy wielu osobom będzie się ciężko się pracowało.
0: Dokładnie. Ja podam inny przykład. Jakiś czas temu musiałem przepiąć domenę pewną na Google Apps, czyli na aplikację Google'a. Wyglądało to w ten sposób, że po prostu musiałem się przeklikać przez kilka opcji myszką, bo nie dało się dojść tam z klawiatury. Google tak stawia na dostępność, twierdzi, że no, ma to na względzie, natomiast to jest bardzo nierówno ta dostępność, bo o ile sama główna strona chociażby wyszukiwarki Google jest fajna, o ile Gmail w tej wersji takiej podstawowej HTML, do której też się ostatnio coraz ciężej dostać swoją drogą.
2: Szczerze mówiąc, ta wersja Gmaila w tej wersji pełnej jest to nawet fajna z tymi najnowszymi tymi JOS-ami.
1: Tak, ja też na nią nie narzekam.
0: No ja szczerze powiedziawszy, z Firefoxem i z Windows Eyesem to...
1: Tabelki zupełnie...
0: To troszeczkę...
2: Całkiem przyzwoicie to, co chodzi.
0: Tylko chodzi mi o inną rzecz. Czy próbowaliście zmieniać ustawienia w tej...
2: Link dokumentu, link ustawienia, wszystko jest.
0: Tak. Na przykład w momencie, żeby coś tam zmienić, przekazywanie poczty i tak dalej.
2: Oczywiście. Tak, dokładnie.
0: Wszystkie
1: zakładki są widoczne.
0: No tak jeżeli to jest, to znaczy, że po prostu program, duet, przeglądarka, program, z których korzystam, to niespecjalnie chce działać z tym. No.
2: Tak samo jak mówiłeś o tym, kiedy poruszamy się tabem, kursor przechodzi na linki, przyciski i obiekty. Te same, gdzie po prostu jest też nasz kursor wirtualny. Mhm. W JOS-ie jest to częściej, dlatego że on korzysta z mechanizmu jednak tego Internet Explorera. W Windowsie nie wyjdziesz ze strony, bo ci powie, nie ma linka, ani kontrolki i tak dalej. Natomiast w JOS-ie chodzisz po całym oknie i dużo częściej to działa niż w Windowsie. Znaczy takie jest moje porównanie, jak używam od tych trzech lat, nie?
1: Znaczy w JOS-ie masz zawijanie tekstu, które możesz sobie zaznaczyć.
2: W JOS-ie możesz sobie to zaznaczyć, tak, że... nie?
1: Tak, że też nie wyjdziesz poza... Ale to nie o to chodzi. Bo w JOSie masz, że kursor... taka opcja, ja już teraz nie pamiętam, jak ona się nazywa, słowo w słowo, ale chodzi że, o to, że kursor podąża za... za fokusem, czy fokus za kursorem? Teraz, żebym nie pomieszał. No chodzi o to, że mniej więcej można się zorientować, w jakim miejscu osoba niewidoma się znajduje na stronie.
0: A to może czasem
1: to się też jakoś gdzieś tam zaznacza.
0: To czasem może być przydatne.
1: Śledź wirtualny kursor, czy...
2: No muszę śledź wirtualny kursor, jest takie coś.
0: No więc tak to wygląda. No, z dostępnością stron, jak sami zresztą, drodzy słuchacze, macie okazję zaobserwować, co program odczytu ekranu i także co przeglądarka, to po prostu inaczej, więc nie ma tak naprawdę jednego jakiegoś konkretnego remedium na te wszystkie sposoby. Trzeba to jakąś metodą prób i błędów zbadać we własnym zakresie, jeżeli jest jakaś strona problematyczna, no i może w końcu się uda. I o tym dziś właśnie będziemy rozmawiać do 21. Kamilu, coś jeszcze ciekawego chciałbyś dodać?
2: Nie, na tą chwilę to wszystko, dziękuję.
0: Dobrze, dziękujemy zatem również i tobie, pozdrawiamy, do usłyszenia. Oczywiście, jeżeli wy chcecie do nas zadzwonić, to też można, zapraszamy. Można swoje uwagi, pytania, spostrzeżenia, sugestie kierować. 223-988-027 wewnętrzny 938, no a nasz Skype to tyflopodcast.net. Mieliśmy o przeglądarkach mówić, to może w końcu od nich zacznijmy. Internet Explorer na dobry początek.
1: Internet Explorer, wszyscy bardziej zaawansowani, może tak powiedzmy, użytkownicy pamiętają wersję 6 tejże przeglądarki, zresztą znam nawet takich, którzy na tej wersji 6 siedzą do dzisiaj, choć mamy już wersję 9.
0: To ja.
1: Internet Explorer.
0: To ja.
1: Okej, okay, no nie chciałem tego głośno mówić, ale dobra, to on. Mamy w Windowsie 7 wersję 9 już Internet Explorera i co trzeba powiedzieć o tej przeglądarce, to tak jak mówiłem wcześniej, jest ona najbardziej wspierana przez komercyjne czytniki ekranów, to będę podkreślał. Ale z wersji na wersję, to też trzeba powiedzieć, ta przeglądarka jest szybsza. Czyli na przykład jeśli postawimy dwa komputery z Internet Explorerem, załóżmy 7 i z Internet Explorerem 9, 9 będzie zdecydowanie przyjemniejsza w użytkowaniu niż 7.
0: Bo ja powiem jeszcze...
1: Dlaczego 6?
0: No właśnie a propos tej 6 ja chciałem
1: dlaczego
0: też coś powiedzieć.
1: Bo ona jest taka prosta, tak?
0: Dokładnie.
1: Ona tam nie ma za wiele... Tutaj F6, chodzisz, masz pasek adresu, tak? I tam nic więcej nie ma. Wpisujesz adres, naciskasz Enter i tyle, tak? A tutaj... W przypadku Internet Explorera 9 tutaj się robią schody, bo tu mamy adres, jakiś pasek adresu, później jakieś tam mamy toolbary, nie wiadomo o co chodzi w ogóle, mamy jakieś zakładki, w ogóle co to są zakładki, no gdzie to, o co chodzi. W przypadku IE6 nie ma zakładek, mamy jedno okienko, które nam się otwiera. Tutaj troszeczkę namieszali w tym IE9, ale namieszali, powiem Państwu, z sensem. Zakładki, czyli generalnie chodzi o to, że kilka stron internetowych otwieramy w jednym oknie i za pomocą Control Taba możemy sobie po tych zakładkach chodzić. Toolbar, czyli taki pasek narzędziowy, gdzie znajdują się najczęściej używane przyciski, m.in. odśwież, do którego skrót klawiaturowy, to gorący klawisz, bo to nie jest skrót. Gorący klawisz to jest klawisz F5. No i co by tu jeszcze można powiedzieć? Przy pobieraniu pliku nam się w Internet Explorerze pokazuje taki właśnie paseczek, do którego dostajemy się przez naciśnięcie F6 i tam się zgadzamy na pobranie pliku, bądź się nie zgadzamy. W zależności od tego, o co nam chodzi. W przypadku IE6 tego nie było, to jest nowość, a jak wiemy, nie wszystkim nowości się podobają. Mnie osobiście się to podoba i myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Czy coś jeszcze ulega dodać?
0: No ja powiem jeszcze, dlaczego na przykład ja korzystam z Internet Explorera jeszcze w wersji 6 na co niektórych konfiguracjach. Z prostej przyczyny, dlatego, że właśnie, tak jak powiedziałeś, to jest prosta przeglądarka, A druga rzecz, że ja jednak jestem w obozie niekoniecznie farbowanego, aczkolwiek jednak lisa, czyli Firefoxa. Ale o Firefoxie sobie porozmawiamy za moment, także i jeszcze jedna rzecz. Ja tu mówię o tym, że korzystam z szóstki, natomiast ja nie chciałbym, żeby ktoś odebrał to w ten sposób, żeby ja korzystanie z Internet Explorera szóstki, czyli z wersji już starej, komuś zalecał. Jeżeli ktoś chce korzystać, to robi to na własną odpowiedzialność. Internet Explorer w wersji 6, z tego co wiem, ma sporo różnych krytycznych błędów, które zostały załatane w nowszych wersjach przeglądarki. Więc no, tu jest ryzyko, że ktoś odpowiednio preparując jakąś stronę internetową może nam zrobić krzywdę po prostu. Więc jeżeli ktoś decyduje się na korzystanie ze starszego oprogramowania, to tak jak to mawiają, z pełnym dobrodziejstwem inwentarza, dokładnie, i o tym tak trzeba powiedzieć. To może być wygodne, może być fajne, może być lekkie, ale mogą być tego poważne konsekwencje.
1: No tak jak się mówi, nie zawsze nowe jest lepsze, no i coś w tym jest, ale też myślę, że nie należy się bać nowego, bo często spotkamy się na naszych środowiskowych listach dyskusyjnych z pytaniem, czy instalować na przykład nową przeglądarkę. Przede wszystkim trzeba się dowiedzieć, czy nasz TinyDer tą nową przeglądarkę wspiera. Jeśli ją wspiera, to jeśli ona jest nowa, to coś nowego wnosi i ja bym ją zainstalował. Takie jest moje zdanie i tak zawsze robię. I póki co myślę, że dobrze na tym wychodzę.
0: Dokładnie. A co do Internet Explorera 9, tak jeszcze zapytam, bo to jest wersja przeglądarki, która dostępna jest jedynie w Windows 7. Czy w Viście kojarzysz może? Czy również użytkownicy Visty mają dostęp do 9?
1: 8 na pewno. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że 8 była.
0: No 8 to jest nawet, pod XP-kiem, ale właśnie chodzi mi przede wszystkim... Chodzi mi przede wszystkim o tych użytkowników, którzy...
1: Już nie miałem Visty, także ci nie powiem.
0: Aha, no dobrze. W każdym razie właśnie o to mi chodziło. Jak byś ocenił, porównując Internet Explorer 8 a 9? No i przede wszystkim jak to wygląda ze strony programów odczytu ekranu, bo z tego co słyszałem, no to tam różne problemy były z 9 na samym początku.
1: Wiesz co, może i były problemy. Według mnie to zdecydowanie lepiej sobie radzi ta przeglądarka z tak zwaną treścią dynamiczną, zmieniającą się, czyli to w wyszukiwarce Google sobie możemy sprawdzić na przykład z dynamicznym odświeżaniem się strony. Czy tam na przykład, jeśli czekamy na pobranie pliku i...
0: A jeszcze myślę, od razu poprawka, Kamil do nas napisał, że Internet Explorer 9 jest dostępny dla Visty. Okej, okay. Dziękujemy bardzo.
1: Aha, no tak, bo dokładnie. No, być może. To tutaj E9 sobie zdecydowanie z tym radzi. No i tak jak mówiłem, szybkość. To się jednak czuje, że to jest płynniejsze przy otwieraniu stron. Przy chodzeniu nawet, po co mnie od IE jakoś odpychało, to właśnie to, że chodzę sobie po stronie, naciskam strzałkę, muszę poczekać, znowu strzałkę, bo coś tu się zastanawia ten gadacz mój, żeby mi to przeczytać albo i nie. W przypadku Firefoxa takich efektów nie miałem. No i dlatego między innymi na tego Firefoxa w międzyczasie się zdecydowałem. A tutaj w IE9 już tego nie ma, już to działa zdecydowanie płynnie.
0: No więc dobrze, to o Firefoxie sobie powiemy za momencik, bo myślę, że no tu będzie o czym mówić, bo Firefox to jest też ciekawa przeglądarka. Ma swoich, jak powiedziałeś, zwolenników, są także tacy, którzy nie lubią Firefoxa. Mamy tu takich znajomych, którzy no, twierdzą, że Internet Explorer to Internet Explorer, i Firefox nie, bo on nie wszystko na przykład z programem odczytu ekranu pokazuje. No coś w tym może i rzeczywiście jest, bo to jest różnie. Aczkolwiek ja się zetknąłem ze stronami, które w Firefoxie były widoczne, a w Internet Explorerze z programem odczytu ekranu, konkretnie z Windowsem, no nie były widoczne, nie było tam informacji. Więc
1: ja bym powiedział
0: jest
1: tak,
0: różnie.
1: Ja nikogo do niczego nie namawiam i zawsze to podkreślam, że trzeba mieć własne zdanie i trzeba mieć przynajmniej dwie przeglądarki w systemie.
0: Dokładnie.
1: Trzeba mieć to IE, które na przykład zdecydowanie lepiej sobie radzi ze stronami bankowymi, które jak wiadomo są pisane pod Internet Explorera, czy jakimiś stronami rządowymi, tego typu rzeczami. Z Firefoxem tutaj jest gorzej, było gorzej, bo teraz szczerze mówiąc już takiej różnicy nie zauważam, ale ja może też jestem troszeczkę inaczej na to patrzę, już rutyna mnie zżera i to też niedobrze, myślę. Ale o czym chciałem mówić? Pogubiłem się trochę.
0: Żeby każdy sprawdzał.
1: Trzeba mieć dwie przeglądarki. Tak, trzeba mieć dwie przeglądarki w systemie i jednak zaczynać od tego IE, skoro on jest, na tym się uczmy, później ewentualnie możemy zobaczyć, co nam daje Firefox, a daje nam dużo, dużo więcej. Jeśli już tego internetu trochę używamy, trochę się znamy na tym, wiemy, czego szukamy w internecie, no to już wtedy zdecydowanie bardziej do gustu przypadnie nam na przykład Firefox ze swoimi rozwiązaniami, tak? Ale nie należy od niego zaczynać, takie jest moje zdanie.
0: A więc dobrze, o Firefoxie porozmawiamy sobie już za chwileczkę, bo teraz znowu odrobina muzycznego wytchnienia, a ja przypominam namiary kontaktowe do studia Radia N 223988027 wewnętrzny 938, to jest numer telefonu stacjonarnego, można oczywiście dzwonić również na Skype'ie, jesteśmy do waszej dyspozycji, nasz login to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Dziś o przeglądaniu stron internetowych rozmawiamy z Rafałem Kiwakiem. Radio N. Dziś Tyflo Podcast w Radio N poświęcony przeglądaniu stron internetowych, przez niewidomych użytkowników. Wspólnie z Rafałem Kiwakiem dziś podejmujemy ten temat. No i oczywiście można do nas dzwonić, oczywiście. Kamil do nas się ponownie dodzwonił, bo jeszcze ma do nas jakąś sprawę. Witaj Kamilu, słuchamy cię.
2: No więc witam ponownie i sprawa jest taka. Powiedzieliście, że... Znaczy, Rafał, ty konkretnie powiedziałeś, że na Internet Explorerze jakoś wolniej ci reaguje ze screenreaderem, jak próbujesz czytać. Natomiast ja mam zupełnie odwrotnie. Na Firefoxie teraz, nawet na siódemce, nieważne czy na laptopie, czy na komputerze stacjonarnym, ja mam takie dziwne wrażenie, że mi to działa dużo wolniej, a po prostu po instalacji nie zmieniam nic, działam na ustawieniach domyślnych, co tam trzeba ewentualnie zmienić, bo się tak zastanawiam. Czego mi jeszcze brakuje domyślnie w Firefoxie, to jest dźwięków nawigacji po stronach, takie jak są w Internet Explorerze lub takie, jakie można by było własnych przepisywać, dlatego że wiem, kiedy zaczyna się dźwięk, kiedy strona się zaczyna ładować i kiedy jest ten dźwięk taki jakby kończący ładowanie strony, wtedy wiem, że przeglądarka załadowała stronę, a nie, że w wirtualnym buforze programu odczytu ekranu pojawiła się jakaś tam część strony. To jest dla mnie na przykład bardzo ważne, wtedy się dużo płynniej przegląda stronę.
1: To tutaj WebVision troszeczkę się
0: właśnie
1: pomaga.
0: Właśnie chciałem zasugerować.
1: Przynajmniej wiesz, że strona się załadowała, bo masz tego klika takiego charakterystycznego przy użyciu WebVisuma. A co do zmian w Firefoxie, no to ja ci powiem właśnie, że nic się nie zmienia. I że bardzo mnie to dziwi, bo no może no dziesiątki komputerów przez moje ręce przeszły, gdzie instalowałem zarówno IE, jak i Firefoxa pod różnymi screenerami i Firefox z reguły chodził płynniej. I tak jest do dzisiaj. Znaczy, wiadomo, że są strony, ale to i tu myślę, że jest problem, jak strona jest przeładowana jakimś tam flashem, tak? I dużo się tam zmienia dynamicznych rzeczy i wtedy generalnie reakcja na polecenia jest wolniejsza, ale ja będę się upierał przy tym, że jednak Firefox jest zdecydowanie szybszy.
2: Znaczy, ja się nie upieram, po prostu się zastanawiam, dlaczego tak się u mnie akurat może dziać, dlatego że ja używam obu tych przeglądarek. Znaczy, głównie Internet Explorera, natomiast czasami porównuję.
1: Chociażby jak się zachowuje NVDA?
2: NVDA zachowuje się dużo lepiej. Dużo lepiej się zachowuje. No. Nawet z Internet Explorerem NVDA, muszę was pozytywnie zaskoczyć, chociaż na Facebooku się śmiałem, że darmowe lepsze niż płatne, radzi sobie dużo lepiej z niektórymi elementami na przykład Facebooka czy jakichś skomplikowanych forów.
1: Tak, to jest
2: tak,
1: prawda.
2: Jak radzi to sobie prawda. Dużo lepiej niż JOS 13 nawet. angielska.
0: No proszę, no to, to rzeczywiście, no NVDA, o którym też zresztą rozmawialiśmy swego czasu, również z Rafałem, okazuje się, że idzie do przodu jak burza i, tak. i to bardzo dobrze. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o przyspieszenie Firefoxa, to ja swego czasu wykonałem taki trik, teraz oczywiście nie podam dokładnego sposobu, jak to zrobić i oczywiście znowu będę się zastrzegał, że to jest tylko dla użytkowników, którzy wiedzą, co robią.
2: About config.
0: Dokładnie, about config. Tam to trzeba sobie poczytać o tym w internecie, jak przenieść pamięć podręczną do RAMu. W internecie można znaleźć informacje na ten temat, jak to zrobić, i to przyspiesza. To przyspiesza, to jest jeden ze sposobów na przyspieszenie Firefoxa. Ja to zrobiłem, no kosztem oczywiście pamięci operacyjnej, wiadomo, bo jeżeli, no bo co, jeżeli coś przenosimy do RAMu, to po prostu tego RAMu się pozbawiamy w tym momencie troszeczkę, ale jeżeli ktoś ma odpowiednią ilość, to na pewno przenosząc tą pamięć podręczną z dysku twardego do RAMu zyskujemy na szybkości.
1: Pobieranie grafiki również można wyłączyć, też ewentualnie może pomóc.
2: O właśnie, i to jest moje kolejne pytanie, bo ja z HTML-em, w ogóle z językami jeszcze na studiach nie miałem do czynienia, i takie moje pytanie, czy wyłączenie, powiedzmy, pobieranie grafiki dla nas coś zmieni w funkcjonalności, w sensie takim, że na przykład jeżeli jest jakiś link graficzny, on się jakby nie pobierze, czy nie pobierze po prostu tego obrazu?
0: Nie.
2: Jak to widać? Bo...
1: To znaczy, wiesz co, to wygląda tak, że masz... podaj kod z obrazka. Obrazka nie ma.
0: Właśnie. I tu jest problem.
1: Trzeba opcję grafiki sobie przełączyć i na chwilę włączyć, żeby się ona pobrała, tak? Ale generalnie na co dzień...
0: To można wyłączyć.
1: To można wyłączyć.
0: Jeżeli w Internet Explorerze, to na pewno można.
2: Czy
1: w Internet Explorerze jest w ogóle taka opcja?
0: No kiedyś była. Pobieraj obrazy. Czy...
1: Obrazki?
0: No właśnie, była. Ja już tam dawno nie zaglądałem, ale no mam nadzieję, że tej opcji się nie pozbyli. Może w następnej muzycznej przerwie gdzieś tam uda ci się prześledzić opcję, ale no to powinno być. To...
2: I te opcje są duże w Internet Explorer.
1: A tobie się z Firefoxem nie pomyliło przypadkiem?
0: Nie.
1: Dobrze, no sprawdź.
0: Nie. To jest też na pewno. Na pewno przynajmniej było, no chyba, że w nowych wersjach Internet Explorera pozbawili nas tej opcji. No zmartwiłbym się, gdyby tak było.
2: No właśnie, no Internet Explorer 9 jeszcze na przykład ja nie instaluję, chociaż używałem przez czas jakiś, ze względu na przykład na Windowsa, którego też używam, niestety jeszcze jest nie... Nie ma jeszcze wersji 7.5.
0: No takie jaskółki gdzieś do nas...
1: zaskoczył bardzo pozytywnie.
2: No właśnie, mnie też z czasem na...
1: Gorzej z Windowsem, który, no jak wiadomo, tutaj...
0: Spokojnie, jaskółki ćwierkają, że w tym tygodniu ma w końcu wyjść wersja 7.5. Wprawdzie Amerykanie mają już ją od maja, no ale miejmy nadzieję, że również i my się doczekamy.
2: No właśnie. A tak jeszcze a propos, też temat pokrewny, no niekoniecznie o przeglądarkach. W Office zmieniono od wersji 2007, moim zdaniem na niekorzyść, używanie tego edytora Wordowskiego i tego do odczytywania poczty e-mail, i to zdecydowanie, znaczy da się z tym pracować, ale to już nie pracuje pod wirtualnym kursorem i nie jest tak intuicyjne, bo maile się czyta jak sformatowane dokumenty w Wordzie na przykład, co też nie jest zbyt miłe.
0: No niestety, no. Postęp, to tak samo jak się
1: Read-only edit, tak?
0: No.
2: Tak, masz read-only edit z zablokowaną opcją pisania. Ba, można nawet pisać, jak sobie wyłączysz klawisze szybkiej nawigacji. Wtedy możesz wpisać i możesz przypadkiem zmodyfikować wiadomość, która ci przyszła na listę, gdzie Outlook Express czy nawet w Outlook 2003 po prostu nie było to kompletnie możliwe. Teraz możesz sobie łatwo zmienić treść wiadomości, to jest dla mnie
1: no tak jak mówiłem wcześniej, nowsze nie zawsze znaczy
0: nie zawsze,
1: lepsze.
0: Nie zawsze lepsze,
2: nie
0: ale,
2: znaczy lepsze tak.
0: Ale warto wypróbować chociaż, bo może się okazać, że Janusz Widele jest lepsze. Dobrze, Kamilu, dziękujemy ci bardzo za telefon, do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiamy.
2: No to pozdrawiam również.
0: Na razie. No cóż, to teraz może w końcu przejdźmy do tego Firefoxa, bo nam tu trochę się tematów pobocznych gdzieś wkrada, ale to dobrze, że dzwonicie, to dobrze, że chcecie się z nami dzielić swoimi przemyśleniami na tematy, które poruszamy w audycji.
1: No Firefox, ja powiem tak, no trzeba go zainstalować i wypróbować, bo dużo się o nim mówi. Tak jak mówimy, mamy tu znajomych, którzy go nie lubią strasznie. Mówią, że zdecydowanie mniej czyta. Tutaj Kamil mówił, że mu wolno działa. Ja tego absolutnie nie potwierdzam, no ale też nie jestem wyrocznią, tak, że akurat racja jest po mojej stronie. Trzeba zainstalować, trzeba wypróbować, ale co trzeba powiedzieć, to dodatki, które do Firefoxa możemy sobie doinstalować, rozszerzyć jego funkcjonalność. No i tak chyba najbardziej znanym dodatkiem jest WebVisum, tak, który służy do rozpoznawania kodów CAPTCHA na stronach internetowych, czyli tych wszystkich obrazków graficznych. Przepisz kod z obrazka. Z większością tychże obrazków tenże WebVisum sobie radzi. No on tam ma jeszcze parę innych opcji, m.in. ten klik, o którym mówiłem podczas załadowania się strony, który też pomaga w nawigacji po stronach. Drugi taki dodatek jest to AdBlock Plus. Nie pomyliłem się, mam nadzieję?
0: Nie.
1: AdBlock Plus AdBlock służy do blokowania wszelkich reklam na stronie, czyli jak chodzimy sobie po stronach i mamy ramka i w tejże ramce jakieś tam promocje za złoty 22 i coś tam jeszcze, nie wiadomo o co chodzi, i z tej ramki trudno nam później wyjść i tak naprawdę bardziej się podenerwujemy niż się z tej strony czegoś dowiemy. Także właśnie AdBlock powoduje to, że takich ramek reklamowych, różnych dziwnych nie zobaczymy, nie usłyszymy, może tak.
0: No i jeszcze właśnie, jeszcze jedna rzecz a propos AdBlocka, z którą sobie też jest w stanie radzić, bo on nie tylko reklamy takie typowo tekstowe blokuje, ale także jest w stanie radzić sobie z różnego rodzaju złośliwymi reklamami, które nam się na przykład odtwarzają. No co jest, mówię tu o reklamach chociażby właśnie flashowych, co jest męczarnią, jeżeli ktoś na przykład korzysta z syntezatora sprzętowego i dysponuje jedną kartą dźwiękową.
1: Tak, to prawda. I jeszcze mamy AdBlocka i FlashBlocka. Ja używam obu i już troszeczkę się gubię, który co robi, ale jeśli mamy taką animację Flash na stronie, wówczas mamy taki jakby link do niej. Jeśli chcemy, to na YouTubie sobie możemy sprawdzić. Jeśli chcemy, wchodzimy na YouTube, znajdujemy jakiś tam filmik, który chcemy sobie odtworzyć. No i gdybyśmy tych wtyczek nie mieli, to po wczytaniu tejże strony ten film automatycznie by był odtwarzany. A tutaj ułatwienie i utrudnienie, w sumie dla mnie ułatwienie, no bo ja nie lubię, jak coś mi się samo robi, jest takie, że musimy w ten link obiekt zagnieżdżony Flash kliknąć i dopiero wtedy następuje jego odtwarzanie. A tych Flashy jest dużo, one robią różne dziwne rzeczy, niekoniecznie takie, które chcemy, żeby robiły. Także te wtyczki się do tego przydają.
0: Jeszcze a propos Flasha, to ja bym chciał dodać, że jeżeli, no bo też się spotkałem już niejednokrotnie z taką opinią, że się Firefox na Flashach zawiesza, i to jest niestety prawda, ja to muszę potwierdzić, przynajmniej z moich własnych obserwacji i doświadczeń. Jeżeli to nas spotka, no to niestety musimy wejść w menedżer zadań i ubić proces, który się nazywa plugincontainer.exe. Bo w tym momencie po prostu no, przeglądarka nam się zamraża. Nie jesteśmy w stanie w zasadzie nic na stronie zrobić. Często nawet może dojść do tego, że po prostu program odczytu ekranu przestanie odpowiadać. Ale no, metodą na to jest właśnie zabicie tego procesu plugincontainer.exe. I właśnie dlatego ja lubię jeszcze jeden dodatek, który jest bardzo fajny i o którym ty, zdaje się, też chciałeś powiedzieć, czyli NoScript.
1: NoScript, ale tu musimy podkreślić bardzo mocno, że NoScripta używają osoby zaawansowane.
0: Które wiedzą, co robią.
1: Które wiedzą, o co chodzi, tak dokładnie, gdyż jeśli zainstalujemy osobie początkującej NoScripta, no to wielu rzeczy na stronach internetowych nie zrobi. NoScript, czyli taka wtyczka, która pokazuje nam tylko i wyłącznie tekst na stronie. Znaczy, może nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć.
0: Pozbawia nas tej otoczki dynamicznej, czyli wszelkiego rodzaju JavaScriptów, które są używane do... O ile są używane do budowy jakichś ozdobników na stronie, to jeszcze pół biedy. Niestety problem jest w tym, że na części stron internetowych te skrypty są integralną ich całością. Więc po prostu jeżeli sobie taki skrypt zablokujemy, może się okazać, że nie mamy dostępu do jakiegoś formularza, nie możemy korzystać z jakichś konkretnych przycisków, nie możemy, no nie wiem, zarejestrować się w danym miejscu, bo coś jest zweryfikowane jakimś JavaScriptem. Nie możemy tego typu rzeczy robić, więc po prostu no strona nie jest w pełni funkcjonalna. Wtedy musimy skorzystać z opcji NoScripta, aby no dla takiej strony utworzyć wyjątek, że on jednak może pobierać z adresu właśnie domeny tej strony jakieś skrypty i może je uruchamiać. Też
1: mamy opcję nie blokuj, tymczasowo nie blokuj i właśnie z opcji tymczasowo nie blokuj radzę korzystać, to się sprawdza.
0: I ja no, jeszcze chciałem powiedzieć...
1: Jesteśmy na danej stronie dość często, no to wtedy wiadomo, że jeśli jesteśmy pewni strony, no to ustawiamy na zawsze nie blokuj czegoś, tak?
0: Ja jeszcze chciałem powiedzieć, bo z tą opcją jest problem. Ostatnio miałem taką zagwostkę. Chciałem wywołać w pasku przeglądarki konkretny jakiś JavaScript ze strony, czyli wpisać, wiadomo, JavaScript dwukropek, coś tam, bo było mi to do pewnej rzeczy potrzebne. No i niestety NoScript mi to skutecznie blokował. Kazał zmienić jakąś tam konkretną opcję, nie mogłem się tego doszukać, no i proszę Państwa, informacja, jeżeli ktoś by też tego szukał, to jest w About Config, czyli w tym takim zaawansowanym narzędziu do ustawień Firefoxa, do którego no raczej powinny sięgać tylko osoby, które wiedzą, co chcą zrobić. W pasku adresu wpisujemy About dwukropek config i tam to mamy.
1: Ale przedtem robimy sobie kopię zapasową naszych ustawień, gdyby coś się właśnie było zepsuło, bo to się niestety zdarza.
0: Dokładnie, więc tak. lepiej na to uważać i sprawdzać, co tak naprawdę się dzieje. Mamy telefon w międzyczasie jeszcze. Nawiązaliśmy połączenie z Pawłem. Witaj, Pawle.
3: Witam serdecznie po raz wtóry wszystkich prezenterów oraz słuchaczy naszej dzisiejszej audycji.
1: Ja już się boję.
3: Nie, ja tym razem już powróciłem ze wstępnymi wynikami testów Lunascape. Coś, co się pewnie spodoba większości słuchaczy w tej przeglądarce, jest możliwość wyboru silników renderujących stronę. Czyli możemy sobie wybrać, czy chcemy korzystać z tego Internet Explorerowskiego silnika, który się nazywa Gecko z Firefoxa oraz WebKit z Chroma i Safari. I możemy przełączać się między tymi silnikami w opcjach. Możemy nawet przypisać, by konkretne strony ładowane były przy użyciu konkretnych silników.
0: Już mi się podoba.
3: I to myślę, że będzie dość
1: tak,
3: dobre
1: do
3: testowania dostępności. Możemy nawet udawać, że jesteśmy z przeglądarki, czyli jest podmieniany user agent. I możemy tak samo ustawić, myślę, dla każdej strony, że jedną stroną chodzimy jako po Firefoxie, inną chodzimy jako Internet Explorer, inną jeszcze jako tam Safari czy Chrome.
0: Już wiem, co będę robił dzisiejszego wieczoru. Pawle, nieprzespaną noc będę tobie zawdzięczał.
3: Okej. Jakie bugi znalazłem do tej pory? No, niby są te toolbary, sidebary i tak dalej, wszelkiego rodzaju paski narzędziowe, ale o ile w Firefoxie jest do tego dostęp, mianowicie otwieramy pasek adresu i tabulator naciskamy, to w Lunascape mam z tym problem.
0: A myszką się da?
3: Nie wiem, nie próbowałem. Tak samo jest, jeżeli ja próbuję wpisać pasek w pasku adresu adres i próbuję go przejrzeć strzałkami lewo-prawo, tudzież nawet cały adres kontrol lewo-prawo, to on mi nagle wyskakuje z paska adresu na stronę, jakoś tak dziwnie jest. Albo przywołuje jakąś starą stronę z historii.
1: Być może kontrol lewo-prawo coś robi na stronie, bo to też...
0: Właśnie, bo to też tak
3: może być. W każdym razie przeglądarka importuje świetnie ustawienia z EA i Firefoxa. Co więcej, chyba są kompatybilne wtyczki Firefoxowe.
0: O, czyli można będzie sobie na przykład WebVisuma zainstalować.
3: Tak, u mnie WebVisum się
1: importuje ustawienia. A czy importuje ustawienia z Firefoxa, gdzie profil znajduje się w jakimś nietypowym miejscu?
3: Nie wiem, tego nie próbowałem. Wiem, że mi wykrył profil Firefoxa w systemie i mi go zaimportował. Pytał się od razu, czy chcesz go zaimportować.
1: Tak, mi zawsze default widzi, ja używam profilu innego, gdzie...
3: Nawet chyba można wybrać
1: zupełnie gdzie indziej.
3: On tam coś miał, że inny folder.
1: Także z tym mam zawsze problem.
3: Myślę, że można coś tam skonfigurować po drodze. W każdym razie jest też możliwość konfiguracji. Jest jakiś czytnik RSS, jest, którego nie testowałem. Można też po swojemu poukładać zakładki i różne ich zachowanie. Tego też jeszcze nie testowałem. No i tak jak mówię, no wygląda to strasznie jak Firefox, bardzo jest podobne. I po pasku menu parę dziwnych rzeczy czyta. Nie wiem, z czego to wynika. Na przykład menu plik jest oznaczone etykietką M13. Po rozwinięciu każda opcja jest M14, M15, tak do M32. No i w bok potem są w ogóle jakoś tak dziwnie to czyta ten pasek menu.
0: To znaczy, ale czyta jak rozumiem M13 na przykład plik?
3: Tak.
0: Aha, rozumiem. Trzeba będzie to po prostu sprawdzić.
3: No i w sumie to myślę, że to jest tyle, ale to z tymi silnikami myślę, to jest dość dobre.
0: No i Pawle, pytanie za 100 punktów. Na jakim programie odczytu ekranu to testowałeś?
3: JAWS 10.
0: Okej.
3: Ale myślę, że jeśli są używane silniki, to on powinien działać wszystkimi screenreaderami obsługiwanymi przez te silniki. Gdy przełączyłem na WebKida, nie byłem w stanie niczego odczytać.
0: Wiesz, teoretycznie tak, natomiast ja już się przekonałem chociażby we współpracy z Windowsem i zresztą nie tylko z Windowsem, ale z NVDA także, że nie wszystko, co jest na przykład na Gecko postawione, to jest dostępne. Tak bardzo. Coś tam czyta, ale, ale na przykład, jak on się nazywa, ten odtwarzacz teraz? Songbird?
3: Tak.
1: Songbird.
0: No właśnie, no nie jest to coś, co ja bym polecał na przykład. No chyba, że ktoś z was ma inne zdanie.
3: Ja testowałem Songbirda i osobiście mi się wykrzaczył przy tabowaniu wokół interfejsu.
0: No właśnie, no właśnie.
3: No w każdym razie, tak jak mówię, nawet jest w stanie ten Lunascape pokazać oryginalne opcje, gdy ja chciałbym właśnie z tego Internet Explorerowskiego silnika pobrać ustawienia, czy znaczy przejrzeć je i tam skonfigurować. O, Trident się nazywa ten silnik, sprawdziłem właśnie we własnych tweetach, bo już teraz napisałem, Trident, więc jeżeli ja chcę opcję Tridenta, to on mi pokazuje

0: wewnątrz programu pobierane jako pluginy do Lunascape'a.
1: Okej, okay. Dobrze, Pawle, to jeszcze może przypomnijmy adres przeglądarki, jeżeli ktoś będzie się chciał pobawić.
0: www.lunascape.tv, pisane lunascape.tv.
1: Dobrze, dziękujemy Ci bardzo. Z placu boju testu nowej przeglądarki mówił Paweł Masarczyk. Trzymaj się, Pawle, do usłyszenia. Cześć. No to co, jeszcze o Firefoxie może coś powiemy.
2: No trzeba by się pobawić.
1: No trzeba się będzie pobawić, zabrzmiało obiecująco.
2: Będzie co robić, tak, dokładnie. Firefox, co by tu jeszcze o Firefoxie? Jeszcze powiem o tych dodatkach, że dodatków jest strasznie dużo i zalecam rozwagę, żeby nie przedobrzeć z tymi dodatkami, bo ja już też zauważam, że po prostu niektóre dodatki mam i już gubię się w tym, do czego one tak naprawdę są. Ale najważniejsza rzecz, jaką chcę powiedzieć o Firefoxie, to niekoniecznie dotyczy przeglądania stron internetowych, ale zachowywania kopii zapasowych. Że w Internet Explorerze zawsze miałem z tym problem, żeby to wszystko wyeksportować tak, żeby ustawienia po reinstalacji systemu się nie bawić. No i generalnie jest to trudne, oczywiście da się, gałęzi rejestru jakieś tam i tak dalej, kupa roboty z tym jest. Natomiast jeśli chodzi o Firefoxa, wystarczy tylko odpowiedni folder skopiować sobie gdzieś tam na bok i później po reinstalacji systemu go przywrócić i wszystko pięknie działa. I to też jest, myślę, ważne dla...
1: A jeżeli ktoś się nie chce nawet bawić w jakieś tam kopiowanie, odnajdywanie, to może skorzystać z programu Moz Backup. Kiedyś ten program opisywałem w jednym z Tyflo podcastów, więc jeżeli kogoś interesuje, to może sobie zajrzeć do archiwum, na pewno znajdzie. Jakoś na początku 2011 roku nagrałem taką audycję. Jeszcze co myślę, że w Firefoxie jest interesującego, to są profile. Te profile oczywiście mogą być do, że tak powiem, no personalizacji, jeżeli z komputera korzysta ileś osób, iluś użytkowników, ale także to jest fajna sprawa, że można sobie zrobić na przykład profil z dodatkami, jakimiś konkretnymi, można sobie zrobić drugi profil z innymi dodatkami, a można sobie zrobić jeszcze profil jakiś jeden, trzeci bez dodatków, żeby zobaczyć, jak ta strona się zachowuje w takiej domyślnej konfiguracji. To jest też bardzo przydatne, jeżeli ktoś testuje różne strony, testuje ich dostępność, testuje różne zachowania, jaki wpływ ma włączenie bądź też wyłączenie danego dodatku na wyświetlanie danej strony. To jest naprawdę coś fajnego, a także myślę, że z takiej perspektywy poznawczej również warto się w to pobawić.
2: Żeby taki profil, menedżer profilów sobie uruchomić, wpisujemy firefox.exe/p w okienko uruchom, bo to się tak nie da.
1: A ja zawsze wpisywałem trochę inaczej. Ja zawsze wpisywałem w uruchom Firefox spacja myślnik profile banager.
2: Aha, no. Można p.
1: Lubię sobie popisać, no.
2: I to samo tyczy się Thunderbirda też, jakby ktoś chciał, póki pamiętam.
1: Bo to się też może przydać. Swoją drogą, w Tyfloświecie, bo się chyba jeszcze nie ukazał, ale niebawem się ukaże, króciutki artykuł na temat wtyczki do Firefoxa umożliwiającej tłumaczenie stron za pomocą translatora Google za naciśnięciem jednego klawisza. To jest też fajne, bo ten translator Google to tak z dostępnością ma różnie. Generalnie da się z niego korzystać, natomiast do najwygodniejszych to nie należy. No i przede wszystkim, no musimy otworzyć nową kartę, wkleić adres i tak dalej, i tak dalej. Więc no jest to troszeczkę czasochłonne, a tak pod naciśnięciem jednego klawisza mamy translatora Google.
2: Mamy
1: więc...
2: też Addis, który dość fajną wtyczką jest, publikujący wspomagający publikowanie wszelkich nowinek na portalach społecznościowych.
1: Zgadza się.
2: Też mogę tak polecić.
1: Ja też polecam i polecam jeszcze z jednego względu. Ostatnio Addis zrobił się taki fajny, że umożliwia z poziomu wtyczki publikowanie nie tylko na stronie naszego profilu na Facebooku, ale jeżeli na przykład administrujemy jakąś stroną na Facebooku, to umożliwia opublikowanie danego odnośnika na tej stronie, na stronie jakiejś grupy, do której należymy, albo jeszcze na stronie jakiegoś naszego znajomego. To jest bardzo fajna sprawa.
2: Dokładnie tak.
1: No, więc...
2: I to chyba tyle o Firefoxie.

0: co by tu jeszcze można powiedzieć? Myślę, że można jeszcze wspomnieć troszkę o to, o czym już mówiłem, o Simanki.
1: Simanki
0: też to jest przeglądarka oparta na silniku Gecko, czyli działająca bardzo dobrze z WDą, dobrze z JOSem, z Windowayem, nie wiem. I to jest właśnie taki pakiecik, w którym jest kilka programów zawartych. Występuje on też w wersji portable, także można się pobawić wersją przenośną, nie instalując sobie w systemie nic, jakby ktoś chciał. Zresztą tak też przy okazji polecam stronę www.portableinfo.pl. Bardzo fajna stronka, bardzo dużo programów można sobie tam na tej stronce znaleźć. To tak poza konkursem.
1: No i
0: kolejna, już przejdę powoli do Chroma.
1: No właśnie, bo to jest Chromie też za dużo nowum, nie powiemy. W sumie.
0: To jest nowum i to jest bardzo obiecujące nowum. Nowum, które, tak jak mówiliśmy już wcześniej, zaczęło współpracować z NVDA, później wyszła nowa wersja, współpracowało niekoniecznie dobrze, no ale jakoś tam się chłopaki dogadali i później jedno z drugim się lubiło. I zupełnym przypadkiem kiedyś uruchomiłem sobie Chroma pod JOSem, nie wiedząc o tym, że ten Chrom mi zadziała. No i się okazało, że tu jednak wszystko jest pięknie widoczne. Strona Google się otworzyła, można wpisywać, można przeglądać, można sobie po tym chodzić. No i jeszcze mamy problemik z tabelkami, które niekoniecznie są dobrze odczytywane. Na przykład jeśli logujemy się do jakiegoś systemu bankowego, to możemy sprawdzić, że te tabelki nam się tak fajnie rozjeżdżają. No ale pamiętajmy, że to tutaj już od Google'a zależy, co ten Google z tym zrobi. Mamy Chroma i ten Chrom wydaje się naprawdę bardzo prosty, bo ma jeden pasek narzędzi jakby, gdzie mamy te wszystkie opcje, które służą do otwarcia adresu. Nowa karta, nowa zakładka i tak dalej, nowe okno. Tu jest cały taki paseczek zgrupowany. No i oczywiście też klawiszem F6 na pasek adresu i do zakładek możemy się dostać. Też bardzo łatwo można sobie zaimportować dane z Internet Explorera, czy chociażby z Firefoxa. Oczywiście pod warunkiem, że nasz profil znajduje się w odpowiednim miejscu, a nie jest gdzieś tam przełożony, jak to ma miejsce u mnie, bo u mnie to ten import jakoś niespecjalnie chce
1: w ogóle wyjść, zresztą Chrome jest dosyć prosty, ale to jest też jego wada, bo ostatnio czytałem artykuł, w którym autorka skarżyła się, że ona by sobie chciała zainstalować Chroma na jakimś innym dysku, niekoniecznie w domyślnej lokalizacji, to się nawet nie dało, to po prostu trzeba było przenieść folder, zwyczajnie metodą wytnij wklej i pozamieniać jeszcze ścieżki w rejestrze. Tak jest prosty Chrome.
0: No w ogóle Chrome ma taki sposób instalacji w ogóle, co mnie przeraża, szczerze mówiąc, że uruchamiamy plik exe i to tyle, co musimy zrobić. I po tam 10 sekundach załóżmy, no nie mierzyłem tego czasu, tak, ale po stosunkowo krótkim czasie otwiera nam się strona. I to jest instalacja i my nie wiemy, gdzie to się zainstalowało, jakie nam skróty na pulpicie, czy zrobił, czy nie, czy w menu start i tak dalej. Co to, gdzie to w ogóle, jak to... No ale jest, no, działa.
1: Jest i działa. I nawet ma w harmonogramie zadań, automatycznie instaluje sobie jakieś zadania aktualizacyjne. Także nawet nie bardzo wiadomo, kiedy to się aktualizuje i co to robi. Ostatnio sobie przeglądam listę zadań. 3 zadania od Google'a. No cóż.
0: Tak, i to nawet można sobie przeczytać w pomocy Chroma, że użytkownik tak naprawdę nie wie, kiedy się przeglądarka aktualizuje. Ona to sobie zrobi sama.
1: Ale bardzo. Ale co ja muszę powiedzieć, to bardzo mi się podobają komunikaty Chroma. Kiedy na przykład.
0: Tak, ups,
1: niemożliwe.
0: Przeglądarka się zawiesiła.
1: Przeglądarka, tak. Ojej, przeglądarka nie działa, czy coś tam wystąpił jakiś błąd. Bardzo takie fajne, to jest takie ludzkie podejście. Ten program takiej ludzkiej twarzy nabiera, bo tak to zawsze przepraszamy. Program uległ awarii. A tu, no kurczę, no tak. To nie wyszło, no sorry.
0: Czekaj, aż program zacznie odpowiadać, tak? To
1: tak.
0: Jest komunikat z Windowsa 7, który zawsze mnie rozbawia, bo można sobie czekać długo, długo i generalnie nic z tego nie wychodzi, z tego czekania, a tutaj mamy te komunikaty tak w prosty, fajny sposób przedstawiane. No i Chrome, tak jak mówiliśmy, jest prosty, ale ma full również dodatków, które możemy sobie zainstalować z Chrome Web Store. No jest tego mnóstwo, mnóstwo.
1: A swoją
0: mnóstwo.
1: Drogą, jak dostępność można... tych dodatków? Testowałeś coś może?
0: Wiesz co, ja testowałem jeden dodatek, który mnie póki co na razie zawiódł, bo jakoś tak w skrytości liczyłem, że mi się uda. Jest taki dodatek, Chrome Remote Desktop się nazywa, czyli służący do połączeń z pulpitu zdalnego. No i tak sobie myślałem, że skoro ten Chrome się udostępnił, to może z tym dodatkiem coś się podziała na tych pulpitach zdalnych. Okazało się, że no niestety niewiele się da zrobić. I sam Chrome Web Store jest niezbyt przyjazny, bo tam z poziomu tego Web Store'a te dodatki się uruchamia też, pomimo tego, że one są już zainstalowane, tak robi się trochę dziwnie. Oczywiście może dla osób widzących jest jakaś ikonka uruchamiająca dane dodatki, ale dla osób niewidomych niestety musimy wejść do tego Web Store'a i tam wybrać dodatek, uruchom i tak dalej, i tak dalej. Także jest trochę z tym roboty.
1: Niemniej jednak, jeżeli ktoś chce się pobawić przeglądarką od Google'a, to informujemy, że już się da. I z Windowsem niestety się nie da. Przynajmniej na razie się nie da. Próbowałem, nie działa. Szkoda, może będzie działać kiedyś tam, w jakiejś przyszłości. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy cały czas na temat przeglądania internetu przez osoby niewidome. Rozmawiamy o przeglądarkach, rozmawiamy wspólnie z Rafałem Kiwakiem, no i rzecz jasna z wami, drodzy słuchacze. Jeżeli macie ochotę zadzwonić, to jeszcze jest czas. Jeszcze można się podzielić swoimi refleksjami, można jakieś pytanie zadać, jak będziemy tylko znali odpowiedź na to pytanie, to oczywiście odpowiemy. 223988027 wewnętrzne 938, jesteśmy do waszej dyspozycji także na Skype'ie, nasz login to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Do rozmowy wracamy już za chwilę.

0: słuchacie cały czas audycji Tyflo Podcast w Radiu N. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat przeglądania internetu przez osoby niewidome. Tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie 223988027, wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu. Można dzwonić, można pytać i można oczywiście jakimiś informacjami cennymi się z nami tu dzielić, a tymczasem przy okazji również i z wszystkimi słuchaczami, którzy będą tego słuchać albo na żywo, właśnie w tym momencie na antenie Radia N, albo później ze strony internetowej tyflopodcast.net z podcastów dostępnych do pobrania za darmo w postaci plików MP3. Wracamy do rozmowy z Rafałem Kiwakiem, czyli z gościem dzisiejszego programu. Rafale, tak powiedzieliśmy już nieco na temat przeglądarek, ale myślę, że jeszcze warto powiedzieć słów kilka na temat RSS-ów, bo to jest też bardzo przydatna rzecz, z której no niejednokrotnie, szczególnie jeżeli mamy dużo ulubionych stron, się korzysta.
1: Tak, bardzo ważna rzecz, ale póki pamiętam, bo oczywiście zaraz zapomnę, jeszcze o jednym ważnym dodatku króciutko powiem, bo to w sumie nie bardzo jest nawet nad czym się rozwodzić. Dodatek Sync się nazywa, służący do synchronizacji zakładek ulubionych i różnych haseł zapisanych w Firefoxie pomiędzy kilkoma komputerami. Także jeśli na jednym komputerze dodamy sobie jakąś zakładkę, ona będzie widoczna za chwil kilka na wszystkich naszych pozostałych komputerach. Albo na komputerze po reinstalacji systemu, gdzie zapomnimy sobie zrobić kopię zapasową. Jeśli tylko znamy, będziemy pamiętać hasło do tego profilu Sync, login, no to wszystko nam pięknie wróci. Także to też przekonuje mnie bardziej do Firefoxa, bo IE niestety takich opcji nie posiada. A co do RSS-ów?
0: To może najpierw, RSS-y... zanim do RSS-ów, to powiedzmy może, czym to jest właściwie, bo może ktoś nie wie.
1: RSS, oczywiście z angielskiego nigdy nie pamiętam, może ty pamiętasz, ale ja nie.
0: Jak dobrze pamiętam, to jest Real Syndicated Content.
1: No, być może. Chodzi tu o to, że mamy skrót taki nagłówek artykułu, który nas interesuje. RSS-y się subskrybuje, RSS-y różnotematyczne z danego tematu, na przykład najnowsze programy, subskrybujemy sobie RSS-a z najnowszymi programami. Jeśli tylko coś na tym RSS-ie się pojawi, my automatycznie jesteśmy o tym powiadamiani. Jeśli nas to interesuje, możemy sobie to przeczytać, jeśli nie, no to nie. I teraz to chyba najszybciej omówiłem RSS-y, jak się dało. I teraz w przypadku przeglądarek mamy przeglądarki RSS, przeglądarki. I tutaj muszę powiedzieć, że Internet Explorer ma to bardzo fajnie rozwiązane. Gdyż w Internet Explorerze otwiera nam się stronka tych wszystkich naszych RSS-ów i jest to poukładane w nagłówkach, czyli literką H sobie chodzimy od wiadomości do wiadomości. W przypadku Firefoxa są dwa sposoby. Jeden fajny, drugi bardziej fajny. Ten fajny to jest z lewego alta, gdzie wchodzimy do paska menu. Mamy zakładki, folder zakładek osobistych, bodajże tak to się nazywa. I tam sobie rozwijamy poszczególne nasze wiadomości. No i za każdym razem musimy tą operację powtórzyć. Jeśli skończymy czytać wiadomości, chcemy dalej się je przeglądać. Bądź to uaktywniamy pasek boczny skrótem klawiaturowym Ctrl-B i z tegoż Ctrl-B mamy takie okienko wyszukiwania. Mamy przycisk, który służy do posortowania tychże RSS-ów, zakładek, bo to nie tylko RSS-ów, ale również wszystkich zakładek. I tutaj w postaci drzewka nam te RSS-y się pojawiają. Jeśli nas coś interesuje, rozwijamy, czytamy. Jeśli chcemy przeczytać cały artykuł, naciskamy Enter. Tak to wygląda. Tak samo wygląda to w przypadku przeglądarki Simanki. W przypadku Chroma jest do tego wtyczka, której nazwy teraz nie pomnę. I przyznam się szczerze, że nawet jej nie testowałem.
0: Natomiast oprócz tego, że jest to w przeglądarkach, to pamiętajmy także, że są aplikacje zewnętrzne, które umożliwiają również korzystanie z kanałów RSS. Ty, Rafale, jak dobrze pamiętam, z Thunderbirda swego czasu dosyć tak, intensywnie korzystałeś.
1: Tak, do dzisiaj tak mam, tak mi zostało i tak już chyba zostanie. RSS-y w Thunderbirdzie.
0: To może coś chociaż króciutko powiedz na ten temat, bo przy okazji to poczty znaczy, to o tym nie rozmawialiśmy chyba zbyt wiele.
1: Ja już to mówiłem niejednokrotnie na podcastach, nie na podcastach, gdzie tylko mogę. Thunderbird przedstawia RSS-y jako zwykłe wiadomości e-mail. I po prostu mamy RSS na przykład krajgazeta.pl, folder tak się nazywa, wchodzimy sobie w ten folderek i mamy, że pan Tusk wygłosił expose. Na przykład taki nagłóweczek, jeśli chcemy sobie to przeczytać, no to enter i otwiera nam się normalnie tak jakby strona internetowa z tymże artykułem o expose pana premiera. No i to dotyczy każdego innego RSS-a o każdym innym temacie. To się nazywa aktualności i blogi. Jeśli byśmy szukali takiej opcji w programie Mozilla Thunderbird. Zresztą ten RSS jest również dostępny w Windows Live Mail, który to jest instalowany z systemem Windows 7, z następcą Outlook Expressa. Nawet do Outlooka była jakaś wtyczka, która umożliwia odczytywanie wiadomości RSS. W Outlook 2007 również jest coś do RSS-ów. Także te RSS-y są praktycznie wszędzie, no i mamy też szereg aplikacji zewnętrznych.
0: Właśnie, o tych zewnętrznych to ja króciutko powiem. Swego czasu nagrałem audycję o programie SharpReader. SharpReader, program nierozwijany już od kilku ładnych lat, ale nadal, no powiem szczerze, mój niemalże ideał klienta RSS. Bo w zasadzie wygląda to w ten sposób, że mamy drzewko, mamy listę i drzewko jest z folderami, podfolderami i kanałami, a lista jest z wpisami, które się tam znajdują. Więc na przykład możemy sobie zrobić folder, powiedzmy, komputery i wrzucić kilka kanałów RSS do tego foldera komputery i kiedy ustawimy się na folderze komputery, to mamy informacje w formie listy z tych wszystkich kanałów, które się znajdują w środku. Bardzo wygodne do przeglądania. Jest jeszcze aplikacja, którą bawię się od jakiegoś czasu i to jest program cały czas rozwijany, RSS OWL. RSS OWL się pisze dokładnie nazwę tego programu. Tam trzeba dodać sobie skrót klawiaturowy do przełączania się między folderami a listą, bo inaczej to po prostu nie damy rady tego zrobić. Trzeba przestawić widok na listę, a nie na jakąś tam powiedzmy tryb gazetowy czy inny. Trzeba po prostu przestawić widok na listę. No i to wtedy też działa. Tam można też dodawać foldery, tam można też dodawać kanały, natomiast ja mam jakiś problem jeszcze na chwilę obecną ze zrobieniem czegoś takiego jak w SharpReaderze, czyli po prostu, że mam sobie na przykład jakieś kilka kanałów w obrębie danego foldera, to raz mi wyświetla część informacji z tych kanałów, raz nie. Będę musiał jeszcze nad tym posiedzieć i zbadać dlaczego. Natomiast czytnik jest również dostępny, można się bawić, można testować, no jest bardzo przyjemny. A jeżeli ktoś chciałby skorzystać ze SharpReadera, to jest podcast w Tyflo Podcaście. Zachęcam do wysłuchania, no i na pewno będzie okazja pobawić się taką aplikacją, bo nie wiem, Rafale, czy się ze mną zgodzisz, ale RSS-y wśród niewidomych użytkowników, zresztą nie tylko wśród niewidomych, nie są popularne. Ci, co wiedzą, to korzystają, ale ci, którzy jakoś tak zaczynają swoją przygodę z RSS-ami, z komputerem w ogóle, z internetem, to jakoś o tych RSS-ach to niespecjalnie mają pojęcie.
1: Bardziej Twitter na przykład, bardziej Facebook z różnymi tam nowościami, jak lubimy różne instytucje, nie instytucje, strony, czy nie wiem co tam jeszcze, to tak RSS jakoś niekoniecznie, choć generalnie to chodzi o to samo, myślę.
0: Tak, no i przecież gro stron internetowych właśnie napędza Facebooka właśnie przez RSS-y, bo są takie aplikacje na Facebooku, dzięki którym po prostu podpinasz sobie właśnie kanał RSS do danego profilu I właśnie z RSS-a wysyłane są informacje na stronę. Więc jeżeli na przykład ja opublikuję coś na stronie, to po prostu właśnie przez RSS-a leci to na Facebooka. Czy na Twittera, bo na Twittera też można w ten sposób.
1: No a już właśnie Twitter to już zdecydowanie nawet bardziej mi się kojarzy z RSS-em. 140 znaków, czyli taki jakby temat, taka zajawka tego RSS-a, tak? No jeśli chcemy rozwinąć dany temat, no to klikamy sobie w link zawarty w takim tweecie, no i czytamy sobie. No i generalnie tak samo obsługuje się RSS-y, ale nie wiem, może o nazwę chodzi, czy
0: może
1: czy
0: właśnie, bo może, może ja te wiem. RSS-y to jest taka enigmatyczna strasznie nazwa, ludzie nie bardzo wiedzą, o co w tym chodzi, a to naprawdę nie jest nic strasznego. Ja bardzo zachęcam do korzystania z RSS-ów, bo to jest naprawdę wygodne. Jeżeli mamy ileś stron ulubionych, które chcemy śledzić i które chcemy sprawdzać pod kątem tego, czy coś tam nam się nowego pojawiło na tej stronie, no to ja sobie osobiście nie wyobrażam, żebym miał każdą stronę otwierać, przeglądać stronę główną, czy aby coś tam się nowego nie pojawiło. No ale przecież, nie wiem czy pamiętasz, ja jeszcze pamiętam te czasy. Tak się kiedyś robiło. Kilka
1: no,
0: ładnych lat temu.
1: No jeszcze były newslettery w międzyczasie, tak?
0: No właśnie.
1: Kiedyś jeszcze przychodziły newslettery, które to takie solidne były, duże, zapełniały nasze skrzynki bidne. No newslettery mamy do dzisiaj też.
0: Oczywiście.
1: Jak ktoś koniecznie chce.
0: Część osób jeszcze korzysta z newsletterów.
1: Ale no jednak RSS-y są zdecydowanie wygodniejsze. A jeszcze RSS-y, jak zresztą cały internet dla nas dostępny, jest dostępny w telefonach komórkowych, czy chociażby w urządzeniach mobilnych, palmtopach, iPhone, iPad, iPod i tak dalej. Jest to dość fajnie zrobione też, także można sobie czytać, nie, jadąc w autobusie na przykład, jak ktoś lubi, a czemuż by nie. Także no nie wiem, ja też przekonuję ludzi do RSS, nawet w Thunderbirdzie jest to nazwane jako aktualności i blogi. To z samym RSS-em jakoś tak nie bardzo się kojarzy, no ale to jest właśnie to. Czyli jak tam w te aktualności i blogi zajrzymy, tam coś tam sobie pododajemy, no to to jest właśnie to i w przypadku Firefoxa to się nazywa dynamiczne zakładki. Jeszcze inaczej.
0: No właśnie, ja mam wrażenie, że RSS jest tak traktowany przez użytkowników, bo tak naprawdę nie bardzo wiadomo, co to jest, bo w każdej przeglądarce nazywa się to inaczej. Tu ktoś nam na przykład powie o takiej opcji, a my przecież takiej opcji nie mamy. No, może to być jakimś tam problemem. Niemniej jednak naprawdę zachęcamy do korzystania z kanałów RSS. No, jeszcze przecież Tyflo Podcast, podcasty. Medium tak. W Polsce niestety jakoś tak niezbyt popularne. A szkoda. Podcastów takich regularnie aktualizowanych to jest stosunkowo niewiele. Jakoś nie zdobyło to zbyt dużego uznania. Natomiast prawda jest taka, że jednak jest tego trochę i najwygodniejszym sposobem na korzystanie z podcastów to są właśnie kanały RSS.
1: Też mamy słynny Nokia Podcasting, już tak do tych telefonów komórkowych się przyczepiłem. Też działający, też można sobie te podcasty popierać, zwłaszcza, że sieć Wi-Fi teraz jest ogólnie dostępna, praktycznie każdy ma router w domu, a jak nie w domu, to jest tych hotspotów mnóstwo, także to
0: no
1: jest
0: i mobilny internet też już zaczyna być
1: mobilny internet
0: dosyć fajny.
1: Ma spore limity danych, także to nie jest problem. A jeszcze wracając do RSS-ów, w IE nazywa się to źródła, żeby było śmieszniej.
0: Ja bym nie znalazł.
1: A tak, to jest subskrybuj to źródło, to można tak też...
0: Mi się źródło ze źródłem strony kojarzy, no okej, dobrze.
1: No tak, dokładnie tak, a tutaj mamy źródła, odnajdywanie źródeł nawet mamy też, można to, jak się komuś pić chce może, czy coś.
0: Przestaję się dziwić, dlaczego RSS-y nie są popularne.
1: Dokładnie tak, ale są fajne, są wygodne, polecam szczerze.
0: Polecamy, oczywiście. W Tyfloświecie też swego czasu pisałem kilka artykułów na temat tego, jak z RSS-ów korzystać, dlatego jeżeli chcecie sobie poczytać, to również zachęcam www.tyfloswiat.pl, W Tyflopodcaście też jest trochę audycji na ten temat, chociażby a propos tego Sharp Readera, więc można, zachęcamy, bo warto. Skoro już tak jesteśmy przy telefonach i przy urządzeniach mobilnych, to może jeszcze właśnie coś a propos tego, powiedzmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przeglądanie stron internetowych z tych niewielkich urządzeń.
1: No kiedyś, jak wiadomo, to była droga kwestia. Wiązało się to z jakimiś tam opłatami, sporymi nawet. Już pamiętam od swojego pierwszego Symbiana gadającego, jaki posiadałem, od Nokii 6670, że był program, który nazywał się Usługi. Też nazwa wiele mówiąca, jeśli chodzi o internet, no cóż. No i w tychże usługach to była przeglądarka internetowa, która była przez Toxa spokojnie wspierana. No i tak jest do dzisiaj. Mamy teraz Symbiana Annę, gdzie ta przeglądarka internetowa w ogóle zmieniła się praktycznie nie do poznania, ale jest to zupełnie wygodne. Można z internetu korzystać, można korzystać z kanałów internetowych. To się nazywa kanały internetowe, a propos RSS-ów w komórce, tak, to też tak. Kanały INT jeszcze mamy z kropką, żeby było śmieszniej.
0: No cóż.
1: Tak. Można sobie z tego korzystać. Też jest to bardzo fajnie wspierane, zarówno przez Toxa, jak i przez Mobile Speaka. Nawet z Windowsem Mobile nie było z tym problemów. Na owy czas, kiedy się tym bawiłem, no było to jakiś czas temu, także to się pewnie dużo zmieniło, ale jakieś 2 lata temu, kiedy miałem z tym styczność, też się dało. Tyle można o tym powiedzieć. No i zachęcam, bo ten internet tak naprawdę nie boli w telefonie komórkowym, a dość fajnie można, dość szybko i praktycznie w każdym miejscu można się jakichś ważnych rzeczy dowiedzieć. Ja korzystam często, lubię i polecam.
0: I też rozumiem, można oczywiście przemieszczać się po konkretnych elementach strony, tak jak na przykład opisywaliśmy.
1: Tak, nawet już były podcasty na ten temat, internet w komórce, robiony przez Piotra Witka. Ja tam również swego czasu też coś na ten temat mówiłem przy omawianiu screenerów naszych. No, co prawda to jakiś czas temu było, ale to się zmienia i to się zmienia na lepsze. Coraz lepiej to chodzi, coraz więcej jest tych skrótów, zwłaszcza jeśli chodzi o program MobileSpeak, który poszedł do przodu w związku z internetem i nie tylko z internetem.
0: A powiedz mi, czy z dostępnością stron internetowych, na przykład jeżeli jakaś strona jest chociażby dostępna, no powiedzmy, dobrze na przeglądarce zwykłej, takiej komputerowej, czy to Firefox, czy Internet Explorer. Czy kiedyś spotkałeś się ze stroną, która po prostu w komórce na przykład okazała się niedostępna, coś tam nie chciało działać?
1: Spotkałem się ze stronami, które nie chciały się załadować ze względu na swój rozmiar. I teraz nie wiem, czy to jest kwestia jakichś ustawień w moim telefonie, ale to już na kilku telefonach mi się to zdarzyło, także nie sądzę. A wszystkie ustawienia raczej przeglądam. Czy to po prostu tak dziwnie się robi, że ten tam bufor tego skillidera naszego nie daje rady załadować, to się wszystko wysypuje. I treść dynamiczna zmieniająca się na stronach. Tu jest gorzej. Na przykład strona Play24. Jak ktoś kiedyś widział taką stronę, to tam jeśli się zmienia taryfę, to wszystko odnośnie zmiany tej taryfy, nowe takie wyskakujące okienka pokazują się u dołu strony. No i na komórce się już niestety nie da tego zrobić. Trzeba by tą stronę odświeżać, kolejne ładowanie, przeładowywanie i wydłuża się to w czasie. No i niestety mamy z tym problem. A czy z dostępnością? Wydaje mi się, że nie. Chociaż na przykład w przypadku stron bankowych mamy pod IE, czy pod Firefoxem, pod Windowsem, może tak się umówmy, mamy pola przy hasłach maskowanych, mamy opisane, że tam znak 3, znak 4, znak 5. Tu w przypadku komórek tej informacji nie mamy, także jest gorzej. A tak, wiesz, inna rzecz, że ja jestem takim użytkownikiem, że jak ja coś chcę znaleźć, to po prostu znajduję i nie bardzo się zastanawiam nad tym, jak ja to zrobiłem.
0: Albo także, się udaje, no, albo nie, że za którymś tam podejście.
1: Tak, albo się udaje, albo dokładnie tak. reguły mi się udaje, także nawet gdybym miał tam jakieś przeszkody, no to może nawet niekoniecznie je pamiętam.
0: No to wiesz, nie tylko tobie się udało, udało się Pawłowi znaleźć jakiś dostępny kolejny czytnik RSS, napisał mi przed momentem, więc odbierzmy od niego telefon. Witaj Pawle, co znalazłeś?
2: Witam serdecznie. Program, który bym chciał przedstawić, to już znalazłem jakiś czas temu, ale dopiero teraz, jak zaczęliście mówić, to postanowiłem go sprawdzić, tak samo jak zresztą z Lunascape'em to było. Program nazywa się RSS Desktop Aggregator. I to jest chyba program tego samego gościa, co napisał Facebook Newsreader. Pamiętacie ten programik, który opisywałem kiedyś na Tyflosie?
0: No tak, on specjalnie wygodny nie był. Mam nadzieję, że ten program, o którym ty mówisz, jest wygodniejszy.
2: To znaczy, on jest do RSS-ów wygodniejszy, bo ja pamiętam taki sam interfejs w SharpReaderze. Mianowicie feedy są pogrupowane. Tak jak pogrupowane były w tamtym programie osoby, które wysłały zdarzenie na Facebooka, a po przejściu tabulatorem jest pokazany w HTML content treść tego feeda i rzecz jasna te feedy są pokazywane jako dymki, oczywiście wyskakujące dymki, baloniki na pulpicie.
0: Aha, na tej zasadzie, więc jak rozumiem, interfejs programu to też jest po prostu drzewko, lista i jakaś tam powiedzmy, nie wiem, kontrolka HTML, tak?
2: Tak, tam są jeszcze jakieś zakładki, tak, właśnie jakiś log, żeby pokazywał jakiś log tekstowy, ale generalnie jest to tam w formie, tam pole list, jest zakładka chyba feeds, tam jest dalej jakieś parę opcji typu mark all as read i tego typu rzeczy, oznaczania jako przeczytanych, lista, która grupuje feedy, no i pewnie tam potem już pokazane jakoś w jakiś sposób konkretne wiadomości z tych feedów.
0: No to dobrze.
2: No i oczywiście dymki.
0: To fajna sprawa. Możesz jakiś adres strony podać?
2: Desk agregator, chyba to jest przez 2G chyba. Desk agregator przez 1 lub 2G, teraz już nie pamiętam. I agregator przez 2G na początku. Dobrze. Desk agregator.sourceforge, czyli sourceforge.net.
0: Więc aplikacja darmowa, no i zachęcamy do przetestowania, może się okazać kolejną ciekawą alternatywą, jeżeli ktoś lubi zewnętrzne czytniki RSS. Ja powiem szczerze, jakoś nie mogę się przekonać do tych rozwiązań przeglądarkowych. Jakoś jednak wolę to w zewnętrznej aplikacji
2: trzymać. Ja osobiście używam pluginu do Mirandy, który chociaż jest troszeczkę dziurawy i lubi się wykrzaczyć, to ja tam go bardzo sobie cenię i wysyłam wiadomości, tak jak na normalnym gadu-gadu. To się dzieje, dostaje wiadomość.
1: A ile masz źródeł zasubskrybowanych?
0: Właśnie.
2: Miałem gdzieś tam jedno, bo ja tak mało z tego korzystałem. Do Dropboxa mi to było bardzo potrzebne.
1: Oj, będziesz miał 47, to porozmawiamy.
0: jak będziesz miał zasubskrybowany wykop, to też porozmawiamy, Pawle.
2: Rozumiem. Jeśli ktoś używa też iOS, to polecany jest Feedler. To jest płatny czytnik, ale dużo osób niewidomych go chwali, z tego co widziałem na Apple Visie. Mhm. Także tutaj jeszcze wróciłem, pisałem do was na czata, troszeczkę do przeglądarek wracając. Jest taki bardzo ponoć fajny plugin do Firefoxa, Grace Monkey, który pozwala na pisanie różnego rodzaju skryptów, które robią różne rzeczy, włącznie z tym, że zmieniają zupełnie wygląd strony konkretnej. I tak na przykład autor NVDA napisał taki cały zestaw skryptów, który udostępnia Twittera, stronę, ten interfejs oficjalny Twittera, poprzez prawidłowe zastosowanie zaznaczników AR i A.
0: O, to też może być interesujące. Właśnie Grace Monkey to jest też ciekawa wtyczka, natomiast trzeba już tam nieco więcej wiedzieć, jak z tej wtyczki korzystać, bo tam trzeba te skrypty pododawać.
2: Zawsze można pobierać gotowe skrypty.
0: A to się zgadza, no ja już nie mówię o samym pisaniu, ale ja się kiedyś bawiłem, to oczywiście dało się to wszystko pododawać, natomiast no było to troszeczkę takie problematyczne i było to tak bardzo intuicyjne. Ale niemniej jednak faktycznie wtyczka jest interesująca, ona jest dla Firefoxa, dobrze pamiętam.
2: Tak,
0: można
2: miejmy
0: sobie
2: nadzieję,
0: używać.
2: Że z Lunascape'em też zadziała dzisiaj odkrytym i z Google Chrome'em, bo coś słyszałem, że Google Chrome jest kompatybilny z wtyczkami Firefoxa, nie wiem czy to prawda.
0: Rafał, ty coś wiesz?
1: Wiesz co, mi się ta sztuka nie udała. Próbowałem z WebVisumem, nie wyszło.
0: Albo może po prostu
1: nie
0: z wszystkimi.
1: Może.
2: WebVisum też nie nadgania z wszystkimi nowymi wersjami Firefoxa, też trzeba przyznać.
0: No nie, ostatnio nadgania. Czy znowu są jakieś problemy?
2: Nie wiem, nic o tym nie wiadomo, ale chodzi. Nie, bo tam dużo ludzi używało ten Add-ons Compatibility Reporter.
0: Nie, to już jest dawna sprawa. Już od dawna nie trzeba używać tego dodatku. Wszystko działa ładnie. Najnowsza wersja WebVisuma bezproblemowo radzi sobie z nowymi wersjami Firefoxa. Aczkolwiek ja jakoś tak szczerze mówiąc korzystam w dalszym ciągu. Ja sprawdzam nowe wersje Firefoxa. ale jakoś wracam do tej najnowszej trójki, szczerze powiedziawszy. Nie wiem na przykład.
2: Ludzie wolą starsze wersje, tak samo jest i Skype'em.
0: Nie wiem na przykład, czy wam podobnie, bo mi brakuje na przykład w nowych Firefoxach, no chyba, że gdzieś to można sobie włączyć, tego paska statusu na dole. Mi on się chowa. No, teraz Rafał będzie sprawdzał. Zaraz zobaczymy, co wyjdzie ze sprawdzenia.
1: Wiesz co, i tu zadałeś mi ćwieka, muszę się przyznać, że ja w ogóle dopiero teraz zwróciłem na to uwagę, że ja go nie mam.
0: Okej, okay, dobrze. Czyli i to jest, słuchajcie, właśnie rzecz, która wynika z indywidualnych preferencji i z tego, jak kto przegląda internet.
1: Nie, to jest
0: ja
1: straszne,
0: bardzo,
1: to jest...
0: Ja bardzo lubię wiedzieć, co mi się dzieje z tą stroną. Ja bardzo często zerkam do paska statusu, żeby na przykład wiedzieć, czy pozostało ileś elementów, czy on coś wczytuje, czy tam mi wyświetla przeglądarka jakiś komunikat. No, bez paska adresu to po prostu dla mnie nie jest dla mnie nie jest przeglądanie. To ja to muszę mieć. Nie mam tego w Firefoxie, nie mam tego w nowym Firefoxie. Do widzenia. Wracam do trójki.
1: Nie, to ja... No rutyna jest straszna, niestety. Uważajcie na to, drodzy państwo, bo to głupi. Można
0: dokładnie.
1: Się zdziwić, kiedy i jak widać po mnie, że nawet na niektóre rzeczy nie zwracam uwagi.
0: No dobrze, Pawle, w takim razie dziękujemy ci bardzo za telefon.
2: Proszę
0: chyba,
2: bardzo.
0: Że jeszcze nam jakąś informację chcesz przekazać, może jeszcze coś odkryłeś?
2: No, chwilowo to już limit wyczerpany na dzisiaj.
0: Dobrze.
2: Niestety. W mobilnych przeglądarkach też niestety nic specjalnego nie słychać póki co, o ile mi wiadomo.
0: O właśnie, a to ja ciebie jeszcze tu podtrzymam chwilę, bo skoro już jesteś, bo ty używasz dosyć dużo iPhone'a, z tego co wiem, powiedz mi, jak oceniasz pracę z Safari? No, na tym urządzeniu.
2: Mi się to osobiście bardzo podoba. Wszystko, co chciałbym osiągnąć, mogę. Co mi się wybitnie podoba, jest to, że rotor, czyli to pokrętło tak zwane, które domyślnie ma pozycję znaki, wyrazy, czyli nawigację jakby kursorem, może być też ustawiane na różne kontrolki strony, na nagłówki, na narzędzia formularzy,
1: świetne,
2: na
1: tak.
2: Łącza i różne inne elementy i to po prostu ułatwia strasznie nawigację. No w sumie w Symbianie jest to samo pod różnymi klawiszami klawiatury, także... No, ale że tak powiem, że iPhone to nie Symbian, też potrzebuje mieć pewne elementy, które są obecne również w konkurencyjnych systemach operacyjnych, zarówno desktopowych, tudzież komputerowych innych, jak i mobilnych. No i to jest coś, co mi się bardzo właśnie podoba. No oczywiście Safari wspiera zakładki. Niestety, Safari nie wspiera Flasha, nad czym ubolewam. To już jest taka polityka Apple, która jest... Nie wiem, nie dogadali się z Adobe i wyszło jak wyszło. Nie jesteśmy w stanie niestety obejrzeć żadnego filmu osadzonego na stronie, co no jest szkoda, bo niestety czasami jest streaming tylko we Flashu, który bym chciał obejrzeć z poziomu iPhone'a, a niestety nie mogę. Pobieranie plików jest również niemożliwe z uwagi na politykę Apple, no, że nic z zewnątrz poza iTunes nie może wpłynąć do telefonu. Po jailbreaku oczywiście różne rzeczy sobie można, ale mówimy tutaj o tym, co dostaje użytkownik.
0: Natomiast odtwarzać...
1: Bądźmy legalni, tak.
0: To znaczy
1: tak.
0: Nie, to nawet nie ma nic wspólnego z legalnością,
1: nie,
0: bo jailbreak jest legalny jak najbardziej, ale odtwarzać pliki ze stron internetowych na przykład można, bo jakiś czas temu eksperymentowałem z Tyflopodcastem chociażby. Można sobie stuknąć dwa razy w dany plik i nam zacznie grać z poziomu Safari chociażby. Natomiast
2: tak, grać może, tylko tam jakieś były problemy.
1: Ale Pawłowi chodzi o Flash.
0: No tak, o Flash, ale ja już mówię o pobieraniu plików.
2: Aha, okej. Okay.
0: Więc grać może, momencie, ale pobierać nie bardzo.
2: Mam dzisiaj taki odtwarzacz w App Store, jest odtwarzacz, który się nazywa Oplayer, Oplayer się pisze. Wersja Lite istnieje, wersja Full kosztuje 2,39 euro. On ma wbudowaną przeglądarkę, nie wiem niestety na ile to jest dostępne, która umożliwia właśnie ładowanie plików z sieci, z Samby, czyli z urządzeń lokalnych w sieci oraz z FTP-a, ładowanie plików do playlisty właśnie Oplayera, czyli możemy zamiast iPoda w Oplayerze słuchać wszystkiego, włącznie z tym, co sobie sami ściągniemy.
0: No to jest też interesująca rzecz. Natomiast ja, jeżeli chodzi o przeglądanie w Safari, to powiem szczerze, że dla mnie na przykład na iPodzie jest trochę za mało miejsca. Jakoś tak ja troszeczkę te gesty robię takie raczej bardziej zamaszyste, że tak powiem. O czym zresztą mówiłem w audycji ostatniej.
2: Potrzebujesz iPada.
0: Tak, a propos nowości w iOS, że po prostu, no kurczę, jednak to jak
2: iPada, ja właśnie mam... Można wygrać w konkursie utility.
0: Dokładnie. No tylko ja nie mogę, no... Ale wszystkich zachęcamy, jeżeli ktoś miałby ochotę, to zachęcamy do brania udziału w konkursie Utility, zachęcamy na www.utility.pl, znajdziecie wszelkie informacje, bo iPady czekają, no, czekają i...
2: Udostępnianie stron to również jest część dzisiejszej audycji pewnie, czyli przeglądania internetu.
0: Dokładnie. Swoją drogą zachęcamy bardzo serdecznie do sprawdzania dostępności różnych stron, chociażby właśnie Utility, bo to się przydaje jednak, jak będziecie wysyłać informacje webmasterom, że coś jest nie tak z ich stroną, a przy okazji jeszcze poprzecie taką stronę, taką swoją uwagę jakimś raportem, no to może się przydać, to może być dla kogoś cenna wskazówka. Właśnie. Dobrze, Pawle, to co? Jeszcze coś chciałbyś dodać a propos jakichś swoich refleksji na temat iOS-a? Bo właśnie przede wszystkim też jeszcze o to mi chodzi. Bo no, myślę, że tu coś warto
2: iOS,
0: powiedzieć.
2: No,
0: i stron,
2: nie
0: i przeglądania stron.
2: Nie testowałem żadnych alternatywnych przeglądarek. Ale no, z tego co wiem, to jest różnie. Jest chyba trochę dostępnych, ale raczej w większości ludzie korzystają z Safari i do tego trzeba by się ograniczyć. No Safari, nie wiem, czy też nie było takie założenie przy VoiceOverze, nie wiem, bo tego nie bardzo sprawdzałem, no że po prostu dzięki temu, że mamy dotykowy ekran, możemy sobie w sposób po prostu normalnie fizyczny i taki, jak to robią widzący, obejrzeć rozmieszczenie elementów na stronie. Nie wiem, na ile to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości.
0: Z tego co wiem, ma.
2: No więc
1: z tego co wiem, ja też słyszałem, że ma duże odzwierciedlenie i tutaj no, zdecydowanie już... właśnie Apple wygrywa z Windowsem.
2: Nie będziesz musiał się już kłócić z żoną, czy logo jest po lewej, u góry, czy gdzie indziej.
1: Tak, dokładnie tak.
0: A to się może przydać, dokładnie, bo rzeczywiście, tak. Jeżeli na przykład ktoś nam tłumaczy, może, no słuchaj, tu sobie wejdziesz na tą stronę i masz tam gdzieś u góry taki przycisk. No dobrze, no to wchodzę sobie z takiego urządzenia iOS-owego, czy z iPada, czy z iPoda, no i szukam tego przycisku u góry po lewej. Ja zresztą, słuchajcie, jakiś czas temu słuchałem sobie podcastu na temat tego, jak jailbreakować właśnie urządzenie iOS, to jeszcze za pomocą tej strony internetowej. To już teraz w przypadku iOS-a 5, no nie zdaję egzaminu, ale kiedyś to tam działało, jailbreakme.com.
2: Tak.
0: I tam właśnie było coś takiego, że to był podcast prowadzony przez osoby niewidome, Daily Tech, jakoś tak, jakoś tak nazywa się ten podcast.
2: A, chyba tak, chyba wiem, o który ci chodzi. Tam
0: no właśnie, takie króciutkie materiały codziennie tam się w zasadzie ukazują w języku angielskim. I teraz, o co chodzi? Właśnie tam prowadząca mówiła, no to teraz wchodzimy sobie na tą stronę. Niestety będziemy musieli wyłączyć voiceover, ale po wyłączeniu voiceovera to gdzieś tak mniej więcej w połowie troszeczkę wyżej niż w połowie będzie taki przycisk, sobie tam w to stuknijcie. Ja nie widziałam, a mi się udało, więc na pewno wam też się uda. Więc no cóż, co
2: pewnie
0: można powiedzieć.
2: Tak, Access Weekly może.
0: Dokładnie, tak, tylko że to jest tylko że to jest co tydzień, a oni też takie codzienne epizody mają.
2: To pozdrowieniami dla Erin Edgar administrator.
0: Dokładnie, to jest ta pani, która tam się udziela w tym podcaście.
2: Ja też myślę, że warto zwrócić uwagę na nową opcję iOS-a 5, jaką jest Item Chooser. To jest taki wybieracz elementów, czy wybór rzeczy, to się nazywa po polsku. Po prostu wywołujemy
0: to pokrętło takie, tak?
2: Nie. Wywołujemy to dwa razy stukamy i przytrzymujemy na ekranie dwa palce. I wtedy pokazuje się lista wszystkich elementów na danym ekranie, włącznie z ich położeniem.
0: Aha, no to może być też interesujące. No i w nowym iOS-ie też można sobie etykietować różnego rodzaju elementy.
2: Tak. Można,
0: jeżeli nie są podpisane. No, ale to już tak troszeczkę nawet już odchodzimy od tematu przeglądania stron, ale jest istotne.
2: Tak, chodziło mi o to, że Item Chooser może też prawdopodobnie pokazać położenie elementów, nam udźwiękowić położenie elementów na stronach.
0: To się zgadza.
2: To nie jest tak, być może.
0: No i jeszcze Rafał, tu taka kwestia do ciebie, bo myślę, że też jest ważne, żeby powiedzieć o tym, że programy odczytu ekranu mają możliwość, z tego nie zawsze się korzysta, ale to może być czasem przydatne, jeżeli ktoś lubi, wyświetlania list linków albo list różnych innych elementów, chociażby w Windowsie.
1: Tak, listy linków, listy nagłówków.
0: Insert tab jest taka opcja.
1: Listy praktycznie wszystkich elementów, jeśli chodzi o JOS-a. To jest, możemy wyświetlić sobie listę wszystkich elementów znajdujących się na danej stronie. Także jeśli wiemy, że to jest link zaloguj, nie chce nam się za bardzo przez tą całą stronę tam przeklikiwać się, że tak powiem kolokwialnie, naciskamy insert F7, literkę Z i jeśli to jest pierwsze na literkę Z, mamy link zaloguj. Wówczas enter, od razu zostajemy przenoszeni na tenże link i co więcej, ten link zostanie od razu aktywowany.
0: No chyba, że
1: taką
0: mamy
1: opcję
0: stronę...
1: Też ma NVDA.
0: Dokładnie. A jaki skrót w NVDA?
1: Również insert F7.
0: A w Windowsie to jest insert i tab.
1: Insert tab.
0: Dokładnie. Bardzo, bardzo fajna sprawa. No chyba, że mamy na stronie dużo linków, czytaj dalej, czytaj dalej, czytaj dalej. To wtedy powodzenia. Dobrze, Pawle, ja ci bardzo dziękuję za telefon. W takim razie do usłyszenia, trzymaj się.
2: Do usłyszenia.
0: No a my, Rafale, będziemy chyba naszą audycję dzisiejszą kończyć. Miejmy nadzieję, że wyczerpaliśmy temat. No, coś tak. Jeszcze na koniec chciałbyś dodać?
1: Cóż ja mogę powiedzieć? Niech każdy używa tego, co lubi i niech każdy nie boi się nowych rzeczy, bo coś, co jest nowe, może niekoniecznie jest od razu lepsze, ale z biegiem czasu staje się lepsze i to się jednak sprawdza. Także polecam nowe zabawki różne i w wolnych chwilach się pobawić i wybrać to, co jest dla nas najwygodniejsze.
0: Trzeba przede wszystkim testować. Widzący testują również, ale mam takie wrażenie, że w niektórych sytuacjach osoby niewidome muszą jednak trochę więcej potestować różnych rzeczy, żeby znaleźć coś dla siebie, chociażby ze względu na dostępność interfejsów.
1: No przede wszystkim ze względu na dostępność, później dochodzi interfejs samego programu i tak dalej, i tak dalej. No,
0: no i wygoda pracy też jeszcze.
1: Tak, czy tak, to zawsze musimy wiedzieć więcej od osób widzących, także no nie ma co się nad tym zastanawiać, myślę. Tak po prostu jest i już.
0: No i jeszcze tak a propos przeglądarek, niestety ja mam żal do panów z firmy Opera, bo kiedyś można było wyczytać, że Opera będzie współpracować z Windowsem, a do dziś tak naprawdę Opera to jest już teraz w zasadzie jedyna przeglądarka, która nie jest dostępna? Tak z tych większych, z tych takich mainstreamowych?
1: Z tych znanych tak. No nie, no tabem se pochodzić tam po linkach, coś tam ci przeczyta ewentualnie, ale generalnie nic więcej z tym nie zrobisz.
0: Dokładnie.
1: A szkoda, bo operę ludzie chwalą za szybkość, za... Chociaż dla nas, aby te elementy w stronie internetowej były dobrze odczytywane, szybkość to jest pojęcie względne. Chodzi generalnie o to, żeby się screener nie zawieszał, nie przycinał, jak ja to mówię. No i tyle, no. Także jeśli jest wybór, to dobrze, ale też no, rozwaga przede wszystkim, no, tyle mogę powiedzieć.
0: Rozwaga i testy. Testy i jeszcze raz testy. Najlepiej, żeby każdy po prostu sprawdził sobie przeglądarki i wybrał to, z czego korzysta mu się najbardziej. A zapewniam, i myślę, że się ze mną zgodzisz, Rafale, że i tak niejednokrotnie jeszcze będzie każdy użytkownik musiał się zastanawiać, co właściwie zrobić na tej stronie, żeby to zaczęło działać. Jak sobie z tym radzić?
1: Tak, dokładnie.
0: No ale
1: dokładnie.
0: Na to uniwersalnej metody niestety wam, moi drodzy, nie podamy. Dzisiejszy Tyflo Podcast w Radiu N dobiega już do końca. Dziękuję bardzo za współudział w audycji Rafałowi Kiwakowi. Dziękuję, Rafale.
1: Dziękuję również. Dziękuję.
0: I do usłyszenia. Spotykamy się ponownie już za tydzień po godzinie 19 w kolejnym wydaniu programu Tyflo Podcast w Radiu N. My jeszcze słyszymy się na antenie Radia N wcześniej, bo słyszymy się w niedzielę po godzinie 20 w audycji zatytułowanej Z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem, czyli podcastem dla osób niewidomych i słabowidzących. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie i za konsoletą Tyflo Radia Michał Dziwisz. Już za momencik nasza główna część dzisiejszej audycji, czyli rozmawiać będziemy na temat matur z moimi dzisiejszymi gośćmi, ale zanim jeszcze pojawią się goście na żywo w naszym wirtualnym studio, to ja zaproszę bardzo serdecznie na wiadomości, które przygotował Krzysztof Wostal. To jest na razie taki pilotażowy materiał, który Krzysztof roboczo nazwał serwis informacyjny Oko. Zatem zapraszam na premierę tego materiału. Postaramy się w miarę możliwości i oczywiście również w miarę czasu Krzysztofa publikować takie materiały na naszej antenie co tydzień. Teraz już oddajemy głos Krzysztofowi.
5: Witam serdecznie w serwisie informacyjnym Oko, przed mikrofonem Krzysztof Wostal. Serwis informacyjny Oko będzie emitowany co tydzień w Tyfloradiu. Będzie to program, który w sposób bardzo przeglądowy i bardzo błyskawiczny poinformuje o tym, co dzieje się w świecie niepełnosprawności wzroku. Poinformujemy o prezentacjach, o nowościach, poinformujemy o programach celowych, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie na jakiś cel. Nasz serwis będzie powstawał również z udziałem Was, naszych słuchaczy. Zapraszamy do kontaktu pod adresem poczty elektronicznej krzysztof@wostal.info. krzysztof@wostal.info. Jeżeli napiszecie Państwo na ten właśnie adres, to w tym momencie ta wiadomość trafi bezpośrednio do mnie i informacja o wydarzeniu, o którym chcielibyście Państwo poinformować, znajdzie się w serwisie informacyjnym Oko. 21 maja bieżącego roku w Kielcach odbyła się prezentacja mody ekskluzywnej. Tą modę prezentowały dziewczyny niewidome i słabowidzące z województwa świętokrzyskiego. Akcję w trakcie imprezy Off Fashion zorganizowała Fundacja Szansa dla Niewidomych, oddział świętokrzyski tej fundacji. W trakcie tej imprezy dziewczyny w strojach ekskluzywnych, jak już wspomniałem, prezentowały się na wybiegach na jednej z uliczek przylegających do rynku kieleckiego. Niewidome i słabowidzące dziewczyny były prowadzone przez siatkarzy Efektor Kielce. To jest drużyna siatkówki właśnie z Kielc. Podczas tej imprezy zbierane były także środki na wyjazd niewidomych i słabowidzących mieszkańców województwa świętokrzyskiego na międzynarodową konferencję Rehab for the Blind in Poland, która odbędzie się już w grudniu bieżącego roku. To będzie 11. edycja właśnie tej konferencji. Do dnia 22 lipiec 2013, taka jest data, można składać pracę w konkursie Otwarte Drzwi. Będzie to już 10. konkurs, który organizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach tego konkursu można składać prace magisterskie, doktorskie na temat osób niepełnosprawnych w wymiarze społecznym, zawodowym bądź zdrowotnym, które zostały napisane. Prace mogą składać dziekani wydziałów, mogą kierownicy instytutów, a także promotorzy, recenzenci. Serdecznie zapraszamy do tego, aby składać swoje prace, jeżeli zostały napisane w temacie, o którym wcześniej wspominałem, to zachęcamy, bo jest to świetny sposób na promocję zagadnień związanych z niepełnosprawnością, a także na promocję swojej własnej osoby. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod adresem www.fron.org.pl www.fron.org.pl. cały czas trwają konsultacje i zmiany lekkie, ale jednak można składać swoje wnioski w ramach programu Aktywny Samorząd. W ramach tego programu można ubiegać się o dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania, a także szkoleń, które dotyczyć będą nauki, obsługi właśnie zakupionego w ramach tego programu sprzętu i specjalistycznego oprogramowania. Te wnioski można składać w powiatowych centrach pomocy rodzinie bądź w miejskich ośrodkach pomocy społecznej lub miejskich ośrodkach pomocy rodzinie. W tych jednostkach, które właśnie realizują zadania z zakresu niepełnosprawności. To zależy od tego, jaki mamy powiat. Jeżeli mamy powiat ziemski, no to wtedy w powiatowych centrach pomocy rodzinie. Natomiast w powiatach grodzkich nie ma powiatowych centrów pomocy rodzinie i najczęściej właśnie zadaniami PCPR-u zajmują się miejskie ośrodki pomocy społecznej bądź miejskie ośrodki pomocy rodzinie. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego programu. Zapraszam do kontaktu. Przypominam adres poczty elektronicznej krzysztof@wostal.info. Zapraszam do wysłuchania programu za tydzień. Dziękuję i do usłyszenia.
0: I to właśnie był pierwszy na antenie Tyfloradia serwis informacyjny Oko, który przygotował i przedstawił Krzysztof Wostal. Kolejne tego typu materiały w następnych tygodniach na naszej antenie, miejmy nadzieję, będą się pojawiać. Tymczasem rozpoczynamy już takie pełne spotkanie z Tyfloradiem, z audycją Tyflopodcastu na żywo. Rozmawiać dziś będziemy o maturach. Ja witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości. Miała być was trójka, a jest was tylko dwóch. Witam bardzo serdecznie Patryka Faliszewskiego i Pawła Masarczyka. Cześć.
6: Dobry. Witamy serdecznie.
0: Miał być jeszcze z nami tu Kamil Krygier, ale jakieś, zdaje się, wydarzenia losowo techniczne albo jakieś inne po prostu Kamilowi uniemożliwiły obecność dziś w naszej audycji. No miejmy nadzieję, że się może jeszcze jakoś pojawi i powie co nieco na temat wrażeń o swojej maturze, o swoim egzaminie dojrzałości, bo to by było akurat też dość ciekawe, bo Kamil zdawał maturę w szkole masowej, wy zdawaliście maturę w ośrodkach. Tak?
7: Tak, zgadza się.
8: Ja we Wrocławiu, Paweł w Krakowie.
6: I w Krakowie.
0: No właśnie, więc tak może na dobry początek was zapytam, bo każdy po takiej maturze, po egzaminie dojrzałości mówi, a właściwie większość, ja się bardzo często spotykam z takimi opiniami, że no tak się w sumie wszyscy stresowali, a później to jednak okazało się, że to nie było wcale aż takie trudne, takie ciężkie. Jeszcze nie znacie wyników egzaminów, ale jakie jest wasze zdanie? Tegoroczna matura była trudna? No to Patryku, może ty, no, albo Pawle, zdaniem... bo już ty zacząłeś. Okay. Dobrze, proszę bardzo.
6: Moim zdaniem nie było źle. Tutaj wszyscy się śmieją. Dziś nawet czytałem artykuł na temat tekstu sprawdzającego umiejętność czytania ze zrozumieniem podczas egzaminu z języka polskiego. Przypominam, autorem tekstu był pan Tomasz Rożek, który sam swój własny tekst dał na 70%, co jest już drugim takim przypadkiem po pani Wysławie Szymborskiej. No i ciekaw jestem, czy wielu będzie maturzystów, którzy zdali tekst i zinterpretowali go lepiej niż sam autor. Natomiast co do reszty, no to nie wiem, myślę, że to jest tak, że nie taki diabeł straszny, jak go malują i strach ma wielkie oczy. Wiadomo, że stres był potrzebny, bo pozytywny stres motywuje. Natomiast po egzaminie, no wiadomo, jestem zadowolony ze swojej pracy, a jakie będą wyniki, zobaczymy. Powinno być dobrze.
0: A ty, Patryku?
6: Nie było trudno.
7: No, wiadomo, że dużo tego stresu i tego, o czym się mówi, jest rozdmuchane często, natomiast w rezultacie jest na pewno lepiej niż przewidywałem, że będzie. Zobaczymy, czy jak to sobie żartuję.

0: bo być może słuchają nas także młodsi od was, którzy będą chcieli za jakiś czas zmierzyć się z egzaminem dojrzałości, to jeszcze tak was zapytam, jak to było z przygotowywaniem się do matur? Dużo czasu spędzaliście nad książkami, nad powtarzaniem sobie materiału z poprzednich klas, czy to raczej podeszliście do tego na luzie?
1: No to... Ja wyszedłem z założenia, że czego się jaś nie nauczył tego, ja nie będzie umiał. W rezultacie miałem na bąblowanie, bimbanie i uczenie się może czasem też 2 lata i kawałek trzeciego. To już w te ostatnie naście dni to się nie ma sensu uczyć, bo o ile można sobie zrobić szybką powtórkę, bardzo, bardzo hasłową, o tyle taka powtórka raczej nie da nam wiele więcej punktów na maturze, mówię tu szczególnie o rzeczach humanistycznych, niż gdybyśmy jej nie zrobili.
2: Znaczy, z pewnością upadł mit o zakuwaniu, które nigdy się nie kończy i które nie pozostawia żadnej wolnej przestrzeni czasowej na przyjemności, na to, żeby ten czas matur też spędzić miło i się zrelaksować. Na pewno najwięcej uwagi trzeba poświęcić, tu taka porada dla naszych młodszych słuchaczy, na przedmioty rozszerzone, bo to jest to, co daje wam furtkę na wasze wymarzone studia i to jest to, co wybraliście sobie jako dodatek, który nie jest obowiązkowy, więc najlepiej jest poświęcić temu. No w moim przypadku to były języki obce, zarówno angielski, jak i niemiecki. Z obydwu przedmiotów miałem wspaniałe fakultety i zrobiliśmy dużo ćwiczeń, zarówno gramatycznych, jak i ćwiczyliśmy formy pisemne. Mam nadzieję, że da to jakieś owoce. No ja najbardziej bałem się z podstaw matematyki, dlatego też dużo zadań rozwiązywałem i w weekendy, i podczas fakultetu w szkole. No niemniej jednak znajdzie się na pewno też czas na to, żeby o nauce nie myśleć podczas tego całego
1: roku. Jak ktoś jest nogą, to rozwiąże 400 zadań, mu nie wyjdzie od tak jak ja na przykład. Dobrze, także...
0: Czyli co, twierdzisz, że ci nie wyszło, Patryku?
1: Jest szansa, że mogło mi nie wyjść. Oczywiście. Okay. Stąd też się śmieję na temat tego drugiego etapu względnie tak zwanych 4 razy nie, bo reszta to ja tam raczej jestem spokojny, jakikolwiek by ten wynik nie był, on będzie pozytywny, ale matematyka może być albo na krawędzi, albo troszkę nad, albo troszkę pod.
0: Oby było nad, albo chociaż na krawędzi. Natomiast ja się jeszcze zapytam a propos fakultetów, bo Paweł wspomniał, że w Krakowie te zajęcia dodatkowe, takie powtórkowe, wzbogacające jego wiedzę, to było sporo. On jeszcze gdzieś tam sobie w domu, szczególnie królową nauk, zapoznawał się z nią nieco bliżej. Natomiast pytanie, jak to było w twoim przypadku? Czy w ogóle we Wrocławiu, jak to było z tymi zajęciami dodatkowymi, fakultetami tak zwanymi, mieliście w ogóle coś takiego? Przygotowywali was nauczyciele jakoś do tej matury?
1: Znaczy, prywatny stosunek psychiczno-fizyczny z królową nauk był faktycznie faktem, w moim wypadku też tym bardziej, bo wiadomo, no jakoś trzeba to zdać i robić wszystko, żeby zdać, nawet jeśli są 2 czy 3 miesiące do matury.
0: Czyli teraz tłumacząc to na polski, brałeś prywatne korepetycje.
1: Dokładnie.
0: Okej, okay, dobrze, tak, posługujmy się językiem zrozumiałym dla wszystkich. Natomiast chodzi mi o to, jak to było ze szkołą. Czy was przygotowywali również do tego jakoś tam, czy to było tylko tyle, co
1: na lekcjach? To zależy od nauczyciela.
0: Aha.
1: To zależy od nauczyciela, bo na przykład... O ile kiedy było kilka osób i były to przedmioty typu biologia podstawowa na przykład, historia podstawowa na przykład, czy nawet niemiecki podstawowy ktoś chciał zdawać, miał większą opiekę zdecydowanie, jeśli chodzi o te fakultety, o podstawę programową, o materiał, o czasami nawet wręcz takie testowe, po prostu zero-jedynkowe. Na maturze musicie napisać tak, bo tego wymaga test. No, ale to jest w ogóle osobny rozdział, jak należy zdawać maturę, bo to...
0: A to też warto o tym powiedzieć.
1: To wbrew pozorom kieruje się własnymi kryteriami, czasami nie do końca logicznymi.
0: Okej, okay, ale myślę, że jeszcze też o tym powiemy, co was zaskoczyło na tych testach, ale właśnie a propos przygotowania
1: przedmioty, natomiast przedmioty rozszerzone... Po pierwsze, rozszerzenia u nas w szkole cieszą się bardzo małą popularnością. No w ogóle

0: zaryzykuję stwierdzenie, że jak ktoś zdaje coś rozszerzonego, to przez resztę klasy bywa postrzegany jako wręcz taka elita, trochę taki ktoś nad... Nie popieram tego, no ale niestety takie są fakty i takie są realia. Natomiast w moim wypadku na przykład języka angielskiego rozszerzonego, jaki zdawałem, nie było tego przygotowania. Musiałem dbać o to we własnym zakresie i spotkałem się tu po prostu może nie z odmową i nie wyniosłością, ale takim ignorowaniem trochę mojego stanowiska. Na zasadzie mówiłem wprost nauczycielce, że najprawdopodobniej będę chciał zdawać tą maturę rozszerzoną. No to coś zobaczymy. Zobaczymy, co się da zrobić.
1: I zobaczenie trwało do matury.
0: I zobaczenie trwało do dnia przed maturą, tak.
1: Tak.
2: Znaczy tutaj problem też jest taki, że nie wiem, czy to jest tylko problem Krakowa, który teraz przechodzi kłopoty finansowe jako miasto ogólnie. Nie ma niestety pieniędzy na to, żeby w to, co nauczyciele tam mają, w ten ich grafik, wkleić godziny specjalne na fakultety, więc co się dzieje? Nauczyciele, którzy są na tyle dobrzy i naprawdę im zależy, i tu muszę pochwalić rzeczywiście moją szkołę, bo stanęła na wysokości zadania, zostają prywatnie po godzinach po to, żeby udzielać nam fakultetów.
1: Przy okazji tego dzwonka, który się pojawił, to ja jeszcze powiem, że można do nas dzwonić oczywiście. 123-834-835. To jest nasz numer telefonu stacjonarnego. Przypomnę, że to jest numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Natomiast jeżeli ktoś woli za darmo do nas zadzwonić i chciałby to uczynić za pomocą Skype'a, no to zapraszam, tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Ten login Skype'owy jest również do waszej dyspozycji. Ja jeszcze tak się pokręcę w okolicach tego przygotowywania do matur i tych wszystkich kwestii, to już wiemy, jak to było u was z tymi zajęciami dodatkowymi. Natomiast zapytam jeszcze o matury próbne. Czy coś takiego w ogóle miało miejsce w waszych szkołach, czy to sobie odpuszczono i wpuszczono was na tak zwany żywioł?
0: Nie, no matury próbne jak najbardziej miały miejsce. Były, wiadomo, troszeczkę łagodniej traktowane i troszeczkę z takim domysłem na zasadzie, że no dobra, my cię, jeśli coś było nie tak zgodnie z procedurą, to no dobra, my cię wpuścimy, ale pamiętaj, na normalnej maturze takie coś nie przejdzie.
1: To znaczy, co
0: jeśli
1: przez to
0: rozumiesz? Miał jakieś... Tam ktoś tam dowodu sobie zapomniał, ktoś tam był 3 minuty później czy 5, bo się spóźnił przez komunikację i tak dalej.
1: Rozumiem.
0: To jakieś takie małe w sumie rzeczy były, no i arkusz był przynajmniej z matematyki trochę trudniejszy jednak.
1: Na próbnej.
0: Ten, co był właściwy, tak.
1: Rozumiem. A u ciebie, Pawle?
2: Co do mnie, właśnie my zaczęliśmy próbną maturą z operonu i wydawało mi się, że po prostu będzie taki etap, że najpierw operon i zaliczamy wszystkie przedmioty próbnie, potem oficjalna CKE próbna i potem już finał, prawda? Premiera naszych możliwości. No, u nas był operon rzeczywiście w całości, potem próbna jeszcze była zorganizowana, ale już nie w żadnej synchronizacji z innymi szkołami, z matematyki. Widocznie taka potrzeba wyrosła właśnie z tego przedmiotu przeprowadzić ponownie maturę próbną. Nie było trudno ani z procedurami, ani z zestawami. Wiadomo, że też jak zwykle był stres, ale obydwie próbne udało mi się zaliczyć właśnie z matematyki. Z polskiego również próbna wyszła jak trzeba.
0: Myśmy nie mieli centralnej z CKE.
2: Właśnie my też nie. Myśmy mieli operon. Na pewno w całości operon był.
1: A później, nie było już z CKE.
0: Reklama i po reklamie później... też żeśmy operon mieli akurat.
2: W własnym zakresie, tak. Matematyka była zorganizowana na pewno.
0: Nie, u nas nic. U nas tak. Tylko
1: czyli,
0: operon.
1: Czyli no, to było po prostu... A to powiedzcie może, o co chodzi z tą próbną maturą z operonu. To, bo to operon to jest takie wydawnictwo, to dla tych,
0: jedno,
1: którzy
0: jedno
1: nie
0: z wydawnictw, tak. Przygotowuje po prostu arkusze maturalne na bazie trochę wcześniejszych doświadczeń, wcześniejszych arkuszy, trochę na bazie podstawy programowej, według po prostu co według tych ludzi z wydawnictwa może pojawić się na maturze, ewentualnie co się pojawiało gdzieś tam we wcześniejszych latach, to podobnie sformułowane zadania, delikatnie może trudniejsze, bo dokładniej obejmujące ten zakres programowy, pojawiają się po prostu w formie arkuszy, są przysyłane tam czasami do szkół i szkoły mogą sobie z tego spokojnie korzystać jako z materiału dydaktycznego i przeprowadzić taką próbną maturę.
1: I to było taką bazą w waszych ośrodkach do tego, żeby sprawdzić waszą wiedzę, przynajmniej tak na próbę, tak?
0: Tak, i u nas nie było powtórnej z CKE.
1: Rozumiem.
0: Z matematyki.
1: A w Krakowie była, ale była z matematyki tylko. Dobrze, więc to już mamy. To teraz jeszcze zapytam, co zdawaliście? Ty, Pawle, powiedziałeś już, że zdawałeś języki obce, tak? Jak to było? Bo tak, przypomnijmy najpierw jeszcze. Trzeba zdać na pewno język polski, trzeba zdać
0: na pewno matematykę,
1: tak?
2: Język
1: obcy, nowożytny, dokładnie. Tak. Więc no i jakiś przedmiot dodatkowy. Trzeba sobie tam, to znaczy trzeba czy można sobie wybrać?
2: Nie trzeba, można.
0: Nie trzeba. Okay. Jeszcze nie trzeba.
2: Wiadomo, to nie trzeba.
1: Dobrze.
2: Więc wiadomo, że poszerzone ułatwiają tam potem wejście na konkretną uczelnię, tak? No ale jeżeli ktoś nie chce, to nie trzeba.
1: To nie musi.
2: Mnóstwo osób zdaje samą podstawę.
1: Dobrze, więc teraz pytanie do ciebie, Pawle, co konkretnie zdawałeś?
2: Język angielski i język niemiecki. To są dwa języki obce wrzucone w program nauczania w moim ośrodku, na ulicy Tyjeckiej w Krakowie. Więc, że miałem do takich języków dostęp, takie języki też postanowiłem wybrać. Nawet znalazłem już kierunek, który by mnie interesował w związku z tymi językami, więc to był już od dawna zaplanowany motyw i od dawna zaplanowany zestaw przedmiotów. No i dlatego właśnie zdecydowałem się zdawać język też niemiecki, który wiele osób nie potrafi go po prostu przetrawić. Cóż by dużo mówić, ja się porwałem na to. No i przystąpiłem do tego egzaminu we wtorek, tydzień temu.
1: Okej, zdawałeś też język polski, zdawałeś matematykę, coś jeszcze?
2: Język angielski w podstawie.
1: Język angielski w podstawie i nic więcej, to
2: tak,
1: było
2: tak,
1: wszystko.
2: Tak.
1: Okej.
2: Nie. No oczywiście jeszcze ustne, ale to już...
1: No wiadomo, to jeszcze egzaminy ustne, o tym
2: we własnej głowie to rozbijam.
1: O tym też sobie powiemy, bo jeszcze pamiętajmy właśnie, że trzeba zdać z języka obcego i z języka polskiego tak zwany egzamin ustny, który jest oceniany przez komisję lokalną danej szkoły. Tam jeszcze ewentualnie jest ktoś jeden
0: z
1: zewnątrz, bo to jest
0: ktoś jeden z zewnątrz,
1: tak,
0: ktoś jeden stąd.
1: Okej, dobrze.
2: Tak.
1: Dobrze, więc teraz tak. Patryku, jak to u ciebie wyglądało? Co tam zdawałeś ciekawego?
0: U mnie był to język angielski rozszerzony. Cała podstawa, czyli polski, matematyka i też angielski w podstawie. Troszkę szkoda, że już nie ma tak, że można było, jak się zdawało angielski rozszerzony, to można było nie zdawać angielskiego w podstawie, bo w moim wypadku wypadły, i zresztą w Pawła też, wypadł angielski rozszerzony i podstawowy w ten sam dzień, jeden o 9, drugi o 14.
2: Oj tak.
0: Co było to tak sobie przyjemne, szczerze mówiąc, szczególnie, że rozszerzony był o 14. Mhm. Poza tym historia u mnie, jeszcze na poziomie podstawowym.
1: I to tyle.
0: Tak.
1: Dobrze.
0: Nie zdawałem języka niemieckiego.
1: Okej. To już wiemy, jak wyglądało to, z czym wam się przyszło zmierzyć. No i teraz może powiedzmy pokrótce o wrażeniach waszych z egzaminów, może na dobry początek, jak to wyglądało technicznie. Jak zdawaliście te egzaminy? Czy dostaliście arkusze w Braille'u? Czy zdawaliście to jakoś na komputerze? Czy jakoś jeszcze inaczej? Jak to wyglądało?
0: To jak zdawaliśmy i to w jaki sposób chcemy zdawać wypełniło się w tej tak zwanej deklaracji maturalnej w rubryczce dla, w naszym wypadku, na pewno w moim wrocławskim, ale myślę, że w Pawła też, zajmuje się tym albo rehabilitantka wzroku, albo osoba, która koło tego wzroku uczniów ośrodka dla niewidomych,
2: tak,
0: gdzieś tam chodzi.
2: Coś koło,
0: Zajmuje się tak zwanymi dostosowaniami, czyli ona zbiera to wszystko. Jeden uczeń to chce czcionkę 24 i chce mieć lupę jeszcze na miejscu. A ja to w zasadzie chcę sobie tą maturę pisać na komputerze, ale że lubię czytać w Braille'u, to sobie arkusz wezmę w Braille'u. A ktoś tam jeszcze to chce w ogóle na płycie mieć w dokumencie wordowskim i sobie pisać tą maturę. I jeszcze najlepiej, żeby miał czcionkę powiększoną także pisząc. I tych dostosowań troszeczkę było. Także to się załatwia koło lutego mniej więcej. Im wcześniej, tym lepiej. Koło lutego, marca to już tak warto to mieć dopięte na ostatni guzik. I ja wszystko oprócz matematyki pisałem na zasadzie arkusz brajlowski fizyczny, ale na komputerze odpowiedzi, które potem są drukowane do czarnodruku i w formie nawet nie karty odpowiedzi, tylko czystego tekstu, średnio nawet sformatowanego, jakoś szczególnie wysyłane do oceny.

0: w Wordzie. Było już to gotowe dla mnie i przygotowane, więc naprawdę udało się to w miarę szybko i sprawnie załatwić i zorganizować. Oczywiście były czasem problemy, na przykład z CKE przychodziły zestawy niekoniecznie zgodne. Na niemieckim chyba wyszedł jakiś taki bubel, że nie dotarła moja płytka ze słuchanką na niemiecki, z Herferstein. I tam szybko, na szczęście, zainterweniowano do CKE w czasie pierwszej części i na drugą część płytka już się znalazła. No jednak pomimo takich, że tak powiem, drobnych problemów tam po drodze, udało nam się to wszystko szczęśliwie przeprowadzić i na tych komputerach wszystko sprawnie zadziałało. Tak powinno.
1: Można oczywiście do nas dzwonić, ja przypominam, tyflopodcast.net, jesteśmy także na Skype'ie, o tym loginie. Można także dzwonić za pomocą zwykłego, tradycyjnego telefonu 123 834 835, ale można też do nas również pisać i z takiej właśnie opcji skorzystała jedna z naszych słuchaczek. Słuchaczka się nie podpisała, w Skype'ie widzę, że ukrywa się pod pseudonimem Ogóreczek, więc Ogóreczek napisała do nas tak. Bardzo ciekawa jest kwestia tego, jak zdawać matury. Ja niemieckiego nie umiałam za bardzo, ale chciałam go zdawać na poziomie rozszerzonym, aby mieć szansę dostać się na studia filologiczne. Wiedząc, że jedną z pisemnych opcji będzie ułożenie opowiadania, pisałam przez cały rok ich wiele, dałam nauczycielce do poprawiania i uczyłam się ich na pamięć poprawionych wersji. Na maturze jeden z tematów był podobny do jednego z moich opowiadań, więc przepisałam moje opowiadanie z pamięci i w taki sposób, nie umiejąc wiele, uzyskałam około 80%. Gratulujemy.
2: Gratulujemy kreatywności i pomysłowości.
1: Dokładnie. Gratulujemy szczerze.
0: Tak, tak. Oczywiście gratulujemy, natomiast...
1: No, i zawziętości.
2: Ja... Zawziętości, owszem. Dokładnie. Determinacji, bo to...
0: Tak. Analizowałem też taki wątek, analizowałem też taką alternatywę, natomiast jednak ja w przypadku mojej matury zdecydowałem się na rozprawkę, ponieważ podpadł mi bardzo, przypadł mi do gustu temat owej, a było to wpływ, czy jakby wady i zalety wzrastającej popularności portali społecznościowych. To był temat rozprawki na rozszerzonym niemieckim w tym roku.
1: Ciekawy temat. I to akurat jest też dobrze, że zaczynają się pojawiać takie tematy, które są jakieś w miarę, powiedzmy, z życia wzięte, że to nie są tylko takie tematy, napisz list do kolegi i w liście tym zrób coś tam. Chociaż nie da się ukryć, że nie wiem jak w waszym przypadku, ale ja pamiętam, że u nas naprawdę dużo tego się wałkowało na języku obcym chociażby, bo takie rzeczy to są takie najbardziej klasyczne.
0: Znaczy, myślę, że warto wspomnieć tutaj, że inaczej wygląda część pisemna języka w podstawie, inaczej wygląda część pisemna języka rozszerzonego. No, w podstawie jest krótka forma użytkowa, czyli ogłoszenie zazwyczaj jakiś komunikat, w którym podane mamy listę jakby informacji, które trzeba zawrzeć i trzeba zawrzeć to w jak najkrótszy sposób. Lakonicznie przekazać te informacje, nie liczy się ilość słów, natomiast no, że to krótka forma użytkowa, trzeba się streszczać i w jak najbardziej zwięzły sposób przekazać komunikat o języku obcym. A następnie jest już, to z reguły to jest chyba list, albo jakieś, to jest chyba, listy są zazwyczaj na podstawowym języku, które już są między 120 a 150 słów, to już jest liczone. To jest coś, co mnie zawsze drażniło, chyba Patryk się to ze mną zgodzi, że narzucane są ramki słów.
2: Więc tak, tak, obcym. Tak, wkurza.
1: Nie można przekroczyć.
0: Oczywiście. Nie można. Tam od któregoś nawet już progu, jeżeli się przekroczy tam o 50 słów bodajże, limit
2: się dostaje chyba zero limitu, za formę,
0: zero punktów
2: w ogóle,
0: za kompozycję. Punktów. Za kompozycję? Za formę?
2: Albo no, za formę, albo za kompozycję.
0: Za kompozycję chyba.
1: Dobrze, to teraz ja proponuję, skoro już... Okej, to jeszcze dokończ, Pawle, tak?
0: Natomiast o języku rozszerzonym nie ma tam mowy o listach kompletnie. Tam jest do wyboru opowiadanie, rozprawka albo opis wydarzenia, człowieka lub miejsca. Te opisy się zmieniają, a najczęściej to są takie zmienne, a z reguły właśnie rozprawki i opowiadania są stałymi.
1: Okej, okay. To już wiemy, jak to wygląda. Rzeczywiście teraz sobie też tak przypominam,
0: limit,
1: że
0: słów
1: tak...
0: 200 do 250.
1: Też? To mało.
0: Tak.
1: To mało. 200...

0: 250, za 300 słów w górę 0 punktów z kompozycji.
1: Nawet i w zaawansowanej, tej rozszerzonej maturze, tak?
2: Tak, okay. Tak.
0: Samo jest też na certyfikatach typu FCE. Advanced i tak dalej.
1: No niestety, znaczy, trzeba się streszczać.
2: I niestety, dlatego że to poniekąd pokazuje umiejętność, czy lud się jest w stanie streścić taki uczeń.
1: I czy zna słownictwo, no bo wiadomo, że można użyć jednego zdania, żeby opisać jedno słowo, którego się zapomniało aktualnie, jeżeli ktoś ma taką fantazję, a po prostu można użyć tego jednego słowa, które no wiadomo, że pokazuje bogatość naszej wiedzy lingwistycznej. Teraz proponuję, żebyśmy przeszli sobie tak po tych wszystkich przedmiotach, które zdawaliście i porozmawiali o nich co nieco, to może na dobry początek przedmiot, który no wszyscy zdawać musieliście, język polski. Patryku, jak to twoim zdaniem wyglądało? Może na początek zapytam, bo ty zdawałeś język polski na komputerze. Powiedz mi, czy nie miałeś żadnych problemów z dostępnością tych plików, które tam były, które się pojawiały, czy tam wszystko było podpisane jak należy, czy nie miałeś jakichś kłopotów z odczytaniem tego?
2: Znaczy, arkusz miałem w Braille'u, więc...
1: Arkusz miałeś w Braille'u, czyli nie miałeś w pliku wordowskim.
2: Nie, ja o tym mówiłem. Arkusz miałem w Braille'u, oczywiście.
1: Okej, dobrze. To przepraszam, widocznie po prostu umknęła mi ta informacja. Czyli czytałeś sobie tekst w Braille'u, a w pliku po prostu uzupełniałeś odpowiedzi.
2: Tak, dokładnie.
1: Dobrze. I jak oceniasz ten język polski, jego trudność? Były takie momenty, które sprawiły ci jakiś kłopot, czy wszystko raczej było proste?
2: Raczej było to jasne. No wiadomo, ja czegoś mogłem na przykład nie wiedzieć, no to wtedy to był to rodzaj kłopotu, natomiast to ewentualnie takiego typu kłopot, a nie było kłopotu z arkuszem, z tekstem arkusza jako takim egzaminacyjnego. Nie, z tym nie było problemu.
1: Pawle, a w twoim przypadku?
0: Taka rzecz, która mnie śmieszyła w arkuszach CKE dla osób niewidomych na komputerze, mam wrażenie, że to są zupełnie inne arkusze niż dla osób widzących, które chciałyby ewentualnie na jakieś przyczyny na komputerze zdawać.
2: Nawet brajlowskie są dość dużo inne.
0: Polecenia były kierowane do mnie z takim założeniem, że ja moją maturę zdaję na maszynie. To znaczy odpowiedzi umieszczaj na dołączonych do zestawu kartkach brajlowskich, zakodowanych odpowiednio przez komisję, etc., etc. To jest taka drobnostka, natomiast co do dostępności arkusza, nie, jak najbardziej wszystko było dobrze zrobione. O tekście już mówiłem, no to jest to, że komisje tworzące zestawy maturalne nie konsultują specjalnie tych tekstów z autorami i potem wynajdują w nich jakieś powiązania, których nawet nie widzą sami autorzy. Było parę pytań, które rzeczywiście napędziły mi stracha, natomiast na zasadzie wiem, coś tam napiszę, bo nie jest tak, że nie wiem kompletnie nic, się poddam, ale czy to będzie opunktowane, to nie założyłbym się. Natomiast temat rozprawki, wypracowania, jak najbardziej tak. Spasowało, bo przecież były dwa. Jak na początku przeglądaliśmy arkusze pod kątem sprawdzenia ilości stron, to jest jedna również z procedur maturalnych, to przestraszyliśmy się na widok jednego tematu, ale drugi potem jakby obniżył ten poziom adrenaliny, jak najbardziej lektura, zarówno jak i temat.
2: Drugi był ładny. Powiedzmy może słuchaczom, że była do omówienia Gloria Victis Elizy Orzeszkowej, skonfrontowana z wierszem Mazowsze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jako alternatywa, jako temat drugi było Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.
0: Tak, i podejście postaci zaprezentowane w fragmencie do autorytetów. Postawa wobec autorytetów w ich życiu. No bo też warto przypomnieć, że w przypadku języka polskiego jest tak, że mamy dwa tematy wypracowania. Pierwszy jest powiązany z prozą, z jakimiś lekturami z kanonu lektur szkolnych dla liceum, slash technikum, a drugi to poezja, czyli odniesienie się do jakiegoś wiersza, porównanie dwóch wierszy. Często jest to porównanie, często jest to scharakteryzowanie jakiegoś gatunku na podstawie danego wiersza, udowodnienie, że on należy do tego gatunku, dlaczego, właśnie tak. tego typu ćwiczenia.
1: Rozumiem. Czyli tak wyglądał język polski. To teraz możemy przejść dalej. No to przejdźmy może do języka obcego. No ty, Pawle, to dwa języki obce miałeś. Ty, Patryku, angielski tylko, tak? I to na poziomie
2: tak,
1: rozszerzonym.
2: W dwóch postaciach.
1: Dobrze, więc...
2: Podstawowej, rozszerzonej,
1: co byś
2: tak.
1: powiedział? Co byś powiedział w tym temacie?
2: Egzaminy z języków to zawsze charakteryzują się tym, że mają dwie lub więcej części. Więcej w sensie zależy co uznamy za część, bo od na przykład podstawowy egzamin składa się z części rozumienia tekstu słuchanego i rozumienia tekstu pisanego. Gdzie w rozumieniu tekstu słuchanego mamy po prostu płytę i mamy parę tam tekstów i mamy różnego typu ćwiczenia na dobieranie, na uzupełnianie właściwych luk, na wybieranie odpowiedniego wariantu odpowiedzi. Takich zadań jest 3. Następnie cała reszta egzaminu jest rozumieniem tekstu pisanego, a na samym końcu są 2 zadania, 2 pytania. Jest krótka forma wypowiedzi, na przykład taki ogłoszenie jakieś tam, w tym roku chyba nawet było ogłoszenie. I potem jest dłuższa forma typu jakieś opowiadanie, takie małe, albo list na maturze podstawowej.
1: Okej.
2: Okay. Matura rozszerzona to też 2 części. Trochę bardziej zaawansowane technicznie, dlatego że pierwsza część to są 3 pytania. Ja się przeraziłem, jak dostałem taki ładny, cieniutki arkusz w Braille'u. Jedno pytanie z gramatyki, drugie pytanie trochę słownictwa, ale w sumie też gramatyka, słownictwo powiązane z gramatyką. Trzecie pytanie, mamy 3 tematy, podobnie jak na polskim. Na przykład tam opowiadanie, opis i rozprawka. Wybieramy sobie temat i to jest 20 parę punktów z danej matury po prostu. To poniekąd być albo nie być.
1: No tak, bo jest tych punktów sporo.
2: Tak. Druga część to... taka trudniejsza podstawowa. 3 albo 4, teraz nie pamiętam, zdaje się, że 3 pytania słuchane na odpowiednio trudniejszym poziomie. W przypadku tych słuchanych rzeczy jest jeszcze jedna rzecz. Często podawane są na przykład do pytania, gdzie wypowiadają się 4 osoby, 5 wypowiedzi, gdzie jedna celowo ma nie pasować. W przypadku matury rozszerzonej i zarówno tekstów słuchanych, jak i pisanych są to 2 niepasujące wypowiedzi.
1: Jak oceniasz, dla ciebie to było skomplikowane, czy nie sprawiło ci problemów matura z angielskiego w ogóle?
2: Mogłem wywalić się gdzieś tam na gramatyce, powiedzmy, i na konstrukcjach typowo fachowych, natomiast to jest tak, wiedziałem czego się spodziewać i w zasadzie wszystko to było.
1: Rozumiem. Spoglądam na naszego Skype'a, no i mamy kolejną informację. Napisała do nas Linda tym razem i napisała tak. Witam bardzo serdecznie, również zdawałam niemiecki na maturze. Chciałam trochę dołączyć się do audycji i dodać parę słów od siebie. W Łodzi w szkole dla niewidomych niestety nikt nie zdawał matury na komputerze. Wszyscy dostawali arkusze w Braille'u. W moim przypadku zdawałam całą maturę Braille'em, pisząc na maszynie, włącznie z językami polskim i niemieckim. Nasza szkoła bardzo stroni od współczesności, w związku z tym nie wiedziałam, że można prosić o udogodnienia komputerowe. Niestety udało mi się podczas matury z niemieckiego wykończyć 1 maszynę brajlowską. Jeśli chodzi o język polski, to zdawanie go w Braille'u było uciążliwe. Napisałam 15 kartek tym pismem i co chwilę musiałam je zmieniać. Matura z tego języka była prosta, trudne było jednak wstrzelenie się w klucz odpowiedzi tekstu na rozumienie.
2: Dokładnie.
1: No i jeszcze mamy pozdrowienia i jeszcze ogóreczek do nas napisała, to jeszcze to też od razu przeczytam. Niech tylko znajdę to wiadomość, tę wiadomość. O, jest. Ogóreczek napisała do nas tak. Cieszę się, że komisje wychodzą naprzeciw potrzeb niewidomych, bo kiedy ja pisałam maturę, nie można było pisać na komputerze i przyzwyczajona do komputera musiałam odzwyczajać się od komputera i przyzwyczajać do maszyny. Arkusze też miałam w Braille'u, więc po kilku godzinach pisania i czytania czytania czułam się zmęczona przede wszystkim fizycznie, gdyż dużo wysiłku wkładałam w porządne pisanie na maszynie, tak aby wszystkie punkty były równo napisane. No, to akurat jest dosyć ciekawe, o czym piszesz, bo ja zawsze myślałem, że i zresztą tak z doświadczenia pamiętam, no, że po prostu te klawisze wystarczy jakoś tam wciskać i to nie był problem. No, może po prostu to zależy od tego, jaką maszyną dysponowałaś, bo to też wygląda różnie.
2: Uwierz mi, Michale, czasami jest to problem, bo jak maszyna jest troszeczkę zużyta, no to już niestety...
1: No tak, a podejrzewam, że właśnie w różnego rodzaju ośrodkach, szkołach, to te maszyny mogą przechodzić przez wiele rąk i różne rzeczy mogą się z nimi dziać.
2: Tak, a inna sprawa, że czasami naprawdę na ciekawe egzemplarze można trafić tych maszyn.
1: A to też prawda. Ja przypomnę jeszcze namiary
2: dość
1: kontaktowe.
2: Ładnie zadbane.
1: Ja jeszcze przypomnę namiary kontaktowe do nas, tyflopodcast.net to Skype. Dziś nie dzwonicie, a piszecie jakoś tak przynajmniej póki co. Skype to tyflopodcast.net. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. To jest numer telefonu stacjonarnego. Pawle, to teraz przechodzę do ciebie i pytam, jak to u ciebie wyglądało, jeżeli chodzi o maturę z języków obcych. No, u ciebie to było tego znacznie więcej, bo u ciebie były dwa języki, tak? Był niemiecki i angielski.
0: Zgadza się. No przede wszystkim to, co już mówiłem tutaj wcześniej, że angielski strasznie wykańczał mentalnie i fizycznie. To jest to, że egzaminy zaczynały się o 9, a z drobnymi przerwami kończyły się około godziny 18-19. No i jednak jest to dużo czasu, sporo czasu spędzonego przed komputerem, sporo czasu spędzonego w skupieniu i trochę też stresie. Na różne rzeczy trzeba zwracać uwagę, od słuchania przez czytanie, potem po kreatywność w pisaniu. To są wszystko takie czynniki, które negatywnie wpływają.
1: Oj, komuś się bardzo intensywnie łączność odezwała mobilna.
2: Pawłowi.
1: Więc jakby mógł cię, Pawle,
0: nie mam tu mojego telefonu.
1: Prosić, żebyś jeszcze raz powtórzył.
0: To nie moje, mamy naszego trzeciego słuchacza, mamy naszego trzeciego współprowadzącego, chciałem zauważyć.
1: Telefon, telefon, dokładnie. Nie ma Kamila, a miał być, to, ale zamiast Kamila jest telefon.
2: Jest telefon.
0: Jest Kamosz, panowie.
3: Tylko czekałem
1: witamy cię, Kamilu, ja już cię podgłaśniam.
3: Ja tylko chciałem przeprosić za to, że nie byłem, po prostu najbardziej prozaiczna z prozaicznych rzeczy, zapomniałem, nikt mi niestety nie przypomniał. A jak to się u nas mówi, byłem wyjechany, więc no to więc jestem.
1: Dokładnie.
3: Za wszystkie konsekwencje odpowiadam osobiście.
1: Pamięć ludzka zawodną jest. No to teraz panowie będziecie mieć trochę przerwy, bo Kamila trochę pomagluje na temat
2: czekajcie,
1: tej...
2: Czekajcie, bo ja tu już szykowałem fanfary dla Kamila.
1: Okej.
3: Okay. Ja mogę powiedzieć, miałem najdziwniejszą maturę, jaką w ogóle można było mieć, ponieważ jeśli chodzi oczywiście o matematykę.
1: Jeszcze powiedzmy, Kamilu, dla uściślenia, ty jesteś uczniem szkoły masowej, ty w szkole masowej zdawałeś maturę. To nie był żaden ośrodek.
3: To nie był żaden ośrodek. O co chodziło, już mówię. Po pierwsze, kwestia zapisu. Zapis w moim przypadku był taki, że od mojej szkoły poszła notacja, jak ja w ogóle będę pisał, jak ja będę pisać tą maturę. Pisałem ją oczywiście na komputerze, żadnych maszyn nie było i nawet większość z arkuszy, które dostałem, wszystkie arkusze były na komputerze, znaczy w PDF-ach, a w zasadzie nie w PDF-ach, ale w docach, a w docksach, żeby jeszcze ściślej mówiąc. Aczkolwiek arkusz z matematyki był zrobiony tak, że w ogóle nie dało się z niego korzystać i nawet się nie wysilili panowie, czy tam nawet może i panie, z komisji egzaminacyjnej i musiałem tak naprawdę korzystać z arkusza w Braille'u. Jeśli chodzi o zapis, to nie korzystałem z żadnego LaTeX ani niczego takiego, po prostu została wysłana adnotacja, jakiego ja systemu używam. No i w zasadzie tyle mogę powiedzieć, bo tu więcej chyba się nie da. I jeśli chodzi o język polski i język obcy i historię, to było ze mną tak jak w przypadku, mi się zdaje, kolegów.
1: Tak to wygląda, rozumiem. A powiedz mi, jak to było z tą notacją? To było tak, że ty po prostu, Kamilu, no jakby... miałeś wypracowany jakiś swój własny zapis pewnych znaków brajlowskich, czy po prostu korzystasz z którejś notacji matematycznej, tej powszechnej?
3: Przepraszam, jeszcze raz?
1: Czy masz jakiś wypracowany przez siebie system zapisu matematycznego? Bo czasem wiem, że tak się zdarza.
3: To było tak. Na początku szkoły licealnej został wypracowany między mną a panią z matematyki system podobny do Pascala, taki, który generalnie wszyscy potrafiliby sobie jakoś zrozumieć. Po prostu widzi się i daszek 2 to jest do potęgi drugiej, tak? Z pierwiastkami był troszkę problem. Ja to zapisywałem w taki dość swoisty sposób, można powiedzieć. I też logarytmy troszeczkę inaczej i sinusy. A tak to wszystko było, no tak jak ten cały LaTeX, tak?
1: Rozumiem, czyli po prostu, czyli nie korzystałeś z którejś z tych notacji matematycznych, tylko po prostu opracowaliście coś swojego własnego. I tyle.
3: Tak, i mam nadzieję, chociaż to jeszcze poczekam na wyniki, ale mam nadzieję, że nie będzie praca nieczytelna. Zdaje się na to, że tam będą rozumieć, co ja tam do nich napisałem.
1: Dobrze, to jeszcze cię zapytam o te przedmioty, o które również pytałem pozostałych współprowadzących, mianowicie o język polski i o język obcy. I jeszcze zapytam, jak to u ciebie było, bo ja wiem, że ty pochodzisz z rejonów kaszubskich. Czy u ciebie to jeszcze trzeba było zdawać właśnie kaszubski, czy nie? Czy ty nie musiałeś?
3: Nie trzeba, miałem taki zamiar, ale problem był taki, że po pierwsze nie ma wypracowanego systemu Braille'a kaszubskiego. Ja chciałem się tego podjąć, bo jestem chyba jedną z nielicznych osób niewidomych, które tutaj zamieszkują i które tutaj jakoś mają do tego, można powiedzieć, jakieś predyspozycje albo możliwości, ale też nie ma syntezy kaszubskiej, więc no nie chciałem się tego podejmować, bo po prostu albo miałbym trudności z przeczytaniem tekstu. No z zapisem nie ma problemu, bo jest klawiatura kaszubska. Miałem nawet taki pomysł eksperymentalnie, ale raczej potem zawiesiłem to.
1: Rozumiem. A co z językiem polskim, co z językiem angielskim? Jak u ciebie wyglądała forma? Czy to były arkusze elektroniczne w plikach, czy Braille? Wspominaj, że elektroniczne.
3: Został mi wysłany arkusz w Braille'u, ale chyba nawet go nie rozpakowali, nie musiałem z niego korzystać. To było po prostu wszystko na płytach, w docksach. Potem to się wszystko nagrywało na płyty i jeszcze wydrukowywało się na kartkach.
1: Rozumiem. Dobrze, wróćmy zatem teraz jeszcze, Pawle, do ciebie. Ty wspominałeś, że język angielski, tak? To był męczący egzamin, bo trzeba było trochę czasu poświęcić na ten egzamin.
0: Zgadza się, to była taka najcięższa sesja, bo tak naprawdę były dwa egzaminy w jednym dniu. Później egzamin rozszerzony z języka niemieckiego pisałem również od godziny 14, ale miałem przynajmniej ten czas rano, chociaż oczywiście stres był, no jednak na to, żeby troszeczkę też odpocząć. W każdym razie nie spędziłem go pisząc jakiś inny jeszcze egzamin, więc tyle miałem tego swojego czasu. Natomiast ten angielski to rzeczywiście była ciężka sprawa. Mentalnie, fizycznie, tak jak już tu mówiłem. Natomiast taka jeszcze rzecz, którą zauważyłem, i to już nie był pierwszy test tego typu, który pisałem, bo jeszcze przed tym przystępowałem wcześniej do egzaminu FCE. Co by się przydało na pewno w takich arkuszach? Na FCE mi to pięknie zrobiono właśnie w Braille'u. Być może osobny dokument z tekstem, jeżeli mam pracować nad tekstem, na przykład właśnie tak jak te czytania z zrozumieniem, i osobny plik z pytaniami. Bo co się potem dzieje? Ja muszę skakać między tekstem a pytaniami za pomocą tam page up, page down, co nie jest oczywiście problemem, natomiast szybciej by mi to wszystko zeszło, szybciej bym sobie z tym poradził, gdybym miał albo dwa osobne pliki, albo edytor tekstu, nie wiem czy Jarte ma taką możliwość, żeby otworzyć dwa dokumenty w dwóch zakładkach przełączonych Ctrl Tabem, gdzie w jednym kursor jest umiejscowiony na tekście, skupiony wokół tekstu, a w drugiej skupiony wokół właśnie pytań. Pewnie mógłbym to jakoś rozdzielić, kopiując sobie pytania na przykład do drugiego dokumentu tymczasowego, ale no akurat nie pomyślałem o tym. Ale właśnie szybki dostęp osobno do poleceń, osobno do tekstu, w dwóch osobnych jakichś plikach czy zakładkach pewnie ułatwiłby właśnie kwestię szybkiego i sprawnego odpowiadania na pytania pod tekstem, z którego jestem egzaminowany odpytywany.
1: Ty również korzystałeś z wersji elektronicznej arkuszy, tak?
0: Tak, do angielskiego. Się. Tak.
1: A powiedz mi, jak było z syntezą? Korzystałeś z polskiej czy angielskiej?
0: To jest moje prywatne przyzwyczajenie, korzystałem z polskiej, z Syntoka, mojego ulubionego, ale oczywiście, że to był JAWS, to miałem możliwość przełączenia się na Eloquence, zarówno angielski, jak i niemiecki. Ale że zawsze czytam teksty polskie, przepraszam, angielskie, czy nawet czasem niemieckie, bo ostatnio posunęłem się do tego stopnia daleko, że wprowadziłem sobie wpisy słownika, żeby Syntok czytał umlauty w moim prywatnym NVDA, to również na egzaminie czytałem teksty obcojęzyczne polską syntezą.
2: Dokładnie tak samo robię.
3: Ja też tak samo, jeśli chodzi o język angielski. Korzystałem z Espika. Oczywiście bez... niestety Espik oznacza się tym, że ma różne takie niedogodności w postaci tego, że czyta różne rzeczy typu Norse i tak dalej, ale to tak jakoś obeszłem i mam nadzieję, że zdałem ten angielski.
1: Jeszcze tu takie pytanie od Ogóreczka padło, czy Paweł nie mógł sobie stworzyć pliku z pytaniami? No tak jak Paweł powiedział, mógł, ale po prostu nie zastanowił się nad tym i myślę, że ciężko od niego tego wymagać w chwili, kiedy tu trzeba się skupić.
2: Stresie.
1: Tak, szczególnie w stresie.
3: Myślę, że można byłoby to zrobić, ale to się wlicza w... To się robienie tego wszystkiego wlicza się w czas...
1: Ale wiesz co,
3: tematury, tak?
1: Kamilu, ja myślę, że to... No, przepraszam bardzo, ale to nie jest wtedy to
2: 20
1: ty myślisz
2: sekund.
1: O tym. Tak, wtedy to ty myślisz o tym, żeby to po prostu zdać i nie zastanawiasz
3: Dokładnie.
1: Się niekiedy, jak możesz sobie ułatwić zadanie, bo po prostu no, czasem ciężko, żeby ci to przyszło do głowy. Czyli mam takie wrażenie.
2: Ja sobie ułatwiałem zadanie. Nikt mi nie powiedział, że to jest nielegalne, więc co nie jest zabronione, jest dozwolone. Wyszedłem z takiego założenia. Ja na przykład pisząc sobie tekst, jak nauczyciel tworzył mi dokument, tam powiedzmy polski.doc na moje odpowiedzi, robiłem sobie nowy dokument, roboczo nazywany tekst, albo w ogóle taki niezapisywany, w którym było pisane wypracowanie, tylko po to, żeby móc sobie skorzystać z takiej magicznej opcji w Wordzie, jaką jest statystyka wyrazów.
3: Znaczy, ba, no statystyka
2: nikt,
3: wyrazów, ale...
2: Nikt nie mówił, że jest, prawda, zabroniona, no to też korzystałem no, sobie z takowej...
0: To powinno być dozwolone, bo zauważcie, że chyba w instrukcji Patryku, dla osób widzących... No, przepraszam cię, Kamilu.
3: Ale nawet jeśli została wyłączona opcja przez widzącego informatyka poprawiania błędów, to niestety, albo i może stety, synteza brała ze źródła.
2: Synteza jest silniejsza, synteza idzie u źródła, oczywiście. I to też można o tym powiedzieć jako ciekawostka. Wszyscy egzaminatorzy proszeni są o wyłączenie radioodbiornika.
3: Właśnie,
1: albo o przewinięcie, jeżeli słuchają tego z podcastu.
2: Tego jako podcast, tak.
3: Albo wyłączenie najlepiej.
2: Bo otóż programy odczytu ekranu, jeśli są nieodpowiednio skonfigurowane, a często informatykom nie jest w głowie bawienie się w tak szczegółowe i drobiazgowe opcje, bo często jest to poukrywane, a czy no na pewno nie jest premedytacją, ale jest to po prostu jako jedna z bardziej zaawansowanych opcji możliwości programu, pole wyboru lub cały dialog opcji dotyczących tego, jakie nasze błędy Word ma czytać lub nie czytać, a w zasadzie program odczytu ekranu. I tak na przykład my sobie jako osoby widzące wyłączymy powiedzmy autokorektę czy inne ułatwianie pisowni, czy nawet podkreślanie jakimś tam kolorem błędów w tejże, ale tak naprawdę musielibyśmy się mocno nabawić z samymi plikami rejestru i technicznymi zabawami i technicznymi modyfikacjami w plikach, żeby te słowniki wyłączyć faktycznie.
1: To znaczy nie, no,
2: żeby nawet zaznaczenie tego pola wyboru.
1: W programie odczytu ekranu to akurat nie jest jakaś wielka filozofia, żeby to wyłączyć, tylko że druga sprawa, że można to bardzo szybko włączyć.
2: Dokładnie, bo jest
0: oj,
2: to...
0: u mnie było to trochę inaczej. U mnie były kompletnie odinstalowane
3: tylko
0: te komponenty Worda odpowiedzialne za słowniki.
3: Chciałbym tylko jeszcze zaznaczyć, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Korzystałem z komputera swojego, nie z żadnego szkolnego, tylko po prostu ze swojego małego netbooka i mieli nawet dla mnie taką stację, dysków, prawda, DVD, więc mogłem, nawet gdybym chciał, to bym mógł sobie, ale tego nie robiłem, mógłbym sobie nawet do siebie dochylić ekran
2: i ściągać.
3: Robić co mi się żywnie podoba, tak?
1: No to już jest po prostu taka kwestia, jak to zdawał, a wiadomo, wygląda to za każdym razem po prostu różnie tego typu egzaminy.
3: Bardzo mi się nie podobało to, że tak naprawdę każdy z nas, kto tu jest, miał inne zasady i chyba każdemu zasady inne zostały
2: przekazane,
3: tak widzę. Patrykowi mówili co innego, mi mówili też co innego i widzę, że w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
2: twierdzą jeszcze osoby, co innego.
3: Tak, ale myślę, że tam zasiadają osoby cokolwiek niekompetentne, jeśli chodzi o osoby niewidome, tak widzę. Też było tak, że nijak nie mogli mi przekazać... Ja test z matematyki maturalny pisałem jako pierwszy. Wcześniej robiłem jakieś próbne, ale nikt nigdy nie wysłał mi żadnego testu w Braille'u, ani żadnego przygotowanego. Wszedłem na żywioł, wszedłem na maturę i się zastanawiałem, jak ja tą w ogóle maturę dostanę i w jaki sposób ja to będę pisał. Nic nie wiedziałem, kompletnie. Wszystko się okazywało w trakcie, to była jedna wielka prowizorka.
1: No ja myślę, wiesz Kamilu, że to jest jeszcze taka kwestia, że szkoły masowe także troszeczkę nie bardzo wiedzą, czego wymagać od tych komisji, a przypuszczam, że byłeś tam pierwszym niewidomym, tak? W twojej szkole, w twoim liceum.
3: Tak, ja w ogóle chyba byłem jedynym w tym roku, który...
1: Przecierałeś szlaki. No
3: maturę,
1: tak.
3: Tak, tutaj na Pomorzu.
1: Więc to po prostu też z tego wynika. Czasem nauczyciele jeszcze trochę się gubią, ale spokojnie, jeżeli ktoś będzie po tobie zdawał maturę, też jakiś niewidomy swojego miasta, to myślę, że już będzie troszeczkę miał zadanie, powiedzmy, ułatwione i już będzie to jakoś usystematyzowane, bo także nauczyciele będą wiedzieli, czego mniej więcej oczekiwać od komisji.
3: Nikt już nie będzie chciał zdawać. Muszę zdać, żeby zrobić taką reklamę, że zdał tutaj niewidomy z Kościerzyny, tak.
1: No i oby ci się udało. Dobrze, to przejdźmy może jeszcze, powiedzmy może jeszcze coś o matematyce, bo tak jeszcze was, zdaje się, o to nie pytałem. Tu Kamila pytałem, ale ciebie, Patryku, i ciebie, Pawle, nie pytałem o matematykę. Jak to w waszym wypadku wyglądało? To Patryku, może od ciebie zacznę, bo ty się tej matematyki jakoś tak obawiasz mocno.
2: No, ja ta matematyka, to ja się jej obawiam stricte matematycznie, a nie technicznie jakby, bo notacja jakoś tam była uczona, ja mogę narzekać na mniejszy lub większy niedobór godzin, bo tych godzin jest zdecydowanie za mało i mi jako osobie z trudnościami gdzieś tam z matematyki to, co było, nie wystarczało, co było gdzieś tam umożliwiane i udostępniane przez szkołę. Natomiast jakieś pojęcie o tej notacji brajlowskiej miałem, dostałem zatem arkusz brajlu i maszynę brajlowską, zestaw kartek, no i piszemy.
1: A powiedz mi, jak to wyglądało technicznie, na przykład było dużo, były w ogóle jakieś rysunki w tych arkuszach?
2: Były rysunki.
1: One były przy zadaniu, czy one na przykład były gdzieś z tyłu i trzeba było przewracać te karty?
2: One były przy zadaniu.
3: Przy zadaniu.
2: Były przy zadaniu rysunki pomocnicze.
1: Bo wiecie, ja pamiętam kiedyś, gdy pisałem egzamin gimnazjalny, to ja właśnie pamiętam, że rysunki były w ogóle na... z tyłu, gdzieś tam w tym teście i w człowieku
3: ja
1: już pominę, szukaj.
3: Tych rysunków, że one...
1: A no, wiesz co, a to jest, to znaczy ja ci, Kamil, powiem inną, ja ci powiem inną rzecz, to nawet nie chodzi o czytelność tych rysunków jako takich, bo ja podejrzewam, że one są czytelne. Zresztą to zaraz was o to zapytam, ale takie moje dywagacje luźne, bo ja matury z matematyki nie zdawałem, bo nie musiałem. Natomiast powiem wam tak, że wydaje mi się, że rysunki, to nie jest problem z czytelnością rysunków. To jest problem z tym, że jeżeli ktoś chodzi do szkoły masowej, to nie ma do czynienia z rysunkami brajlowskimi wykonywanymi w jakiś taki konkretny sposób. Tam w takich szkołach zupełnie inaczej wykonuje się takie rysunki. Za moich czasów, jak to zabrzmiało, za moich czasów to robiło się rysunki po prostu, dajmy na to, na folii takiej z mleczarni gdzieś tam kupowanej, podkładką była, bo taka standardowa tablica, to było za mało, to brało się wycieraczkę taką dużą gumową, przypinało się do niej taką folię, jakiś tam długopis albo coś innego do rycia, no i się ryło taki rysunek. I tak wyglądała u mnie tyflografika. A ja tu przychodzę na egzamin, faktem, że gimnazjalny, ale dostaję jakieś rysunki, w tych rysunkach coś poopisywane. Jak tu się z tym połapać?
3: Ja ci powiem więcej. No ja w ogóle zawsze miałem szczęście do nauczycieli matematyki. Mi pani w liceum powiedziała: ty nie jesteś w stanie wszystkiego zrobić, ty miej tylko te 30%, ja z tobą nie będę robić stereometrii. No to ani tak naprawdę tylko tak po łebkach będziemy robić te rzeczy, które będą trudniejsze, czy tam bardziej ten. I myśmy zrobili tylko kilka wykresów tak naprawdę, i to też wykonanych tak średnio. Więc od 3 lat w ogóle nie miałem do czynienia z jakimikolwiek rysunkami. W gimnazjum trochę się więcej tego robiło, ale w liceum to takie pierwsze rysunki z prawdziwego zdarzenia to były te właśnie naturalne.
1: To znaczy, wiesz co, mi się wydaje, Kamilu, że akurat to jest kwestia też zaangażowania nauczyciela, bo ja pamiętam, że moja nauczycielka właśnie też w gimnazjum i w szkole podstawowej to bardzo chciała mi pokazać różnego rodzaju rzeczy związane z geometrią i powiem ci, że naprawdę jej to się udało. Ja geometrię i w ogóle rzeczy związane z rysunkami ja bardzo pozytywnie wspominam, bo po prostu dla mnie to było bardzo czytelne. My tyle tych rysunków robiliśmy, my tak to wałkowaliśmy, że dla mnie nie stanowiła geometria najmniejszego problemu. Rysowanie różnego rodzaju rzeczy także.
3: Dla mnie też nie stanowiło, aczkolwiek stereometria to jest już większa trudność. Nawet nie te siatki, ale modele przestrzenne, które są wykonywane na płaszczyźnie, to już było dla mnie za dużo.
2: Tak zwane rzuty, to jest rzuty. Tego rzuty, też nie tak? Lubię.
1: A rzuty to jeszcze pamiętam chociażby z jakichś tam dawniejszych czasów, jeszcze nawet na różnych zajęciach to się wykonywało. Jeszcze też nawet pamiętam, że na technice kiedyś mieliśmy jeszcze wcześniej rzuty. No i w liceum to się też zgadza. Też to było. Jeszcze mamy tu informację od Lindy. Linda napisała do nas tak. Ja również obawiam się matematyki, również matematycznie. Tak samo jak Patryk, fakultety były, ale prowadziło je 3 matematyków, więc wyniesienie czegoś z nich było trudne. Rysunki strasznie mi się nie podobały, gdyż były nieczytelne i źle. I co źle? Przeczytam, co źle? Może mi się jeszcze uda. A, zrobione. Po prostu były niewyraźne. Tak napisała Linda a propos rysunków. Co ty, Patryku, powiesz na temat rysunków, jeżeli chodzi o matematykę? Faktycznie tak było z nimi źle? Jakie są twoje odczucia?
2: Były porównywalne do lat poprzednich.
1: Rozumiem.
2: Normalne, standardowe po prostu.
1: Standardowe, czyli...
3: Standardowo nieczytelne.
1: Czyli, ale jak to jest właśnie, bo chciałbym się tego też dowiedzieć. Czy ty uważasz, że na przykład tak jak tu powiedzmy my z Kamilem psioczymy na te rysunki, to jest dlatego, że my może z nimi mamy mało do czynienia, czy dlatego, że one faktycznie są źle robione?
2: Inaczej, bywa, że one są źle robione. Natomiast czasami ale to wynika z dużo robione. Prostszej rzeczy. Jest na tych rysunkach za dużo niepotrzebnych szczegółów. I przez to mniej miejsca na opisanie rzeczy potrzebnych.
1: Rozumiem. Okej. Więc to już...
2: Ale zdarzają się całkiem niezłe, naprawdę czytelne rysunki. Mhm.
1: No tak, to się zgadza.
0: Że to nie tak, jest tak, że... Dla mnie wykresy funkcji były dość czytelne akurat w zadaniach.
2: Tak, wykresy funkcji były czytelne.
0: Tak, geometria to jest mój osobisty problem, ja nie mam wyobraźni przestrzennej i to jest to, że mi żaden nawet najlepszy chyba rysunek nie pomoże, bo to jest coś, co niektórzy mają, niektórzy tego nie mają, no i tego się nie da wykształcić poniekąd, tak? Więc geometria czasem mnie już przerasta, w momencie, kiedy jeszcze jej potrzebowałem, mam nadzieję, że już uporam się z tym problemem na wieki wieków. Natomiast funkcje, nie, funkcje, z zadaniami z funkcji sobie nawet poradziłem i porównując je później z kolegami widzącymi, którzy też przystąpili do matury, raczej te zadania rozwiązałem dobrze, związane w których musiałem wykorzystać te wykresy.
1: A jakieś...
2: Inna sprawa, że my mamy kilka zadań na przykład zmienianych, kiedy oni już mają na przykład jakiś rzut i nie jest to konieczne zadanie, nie jest to na przykład takie wielkie za 4-5 punktów, tylko jest to na przykład za 2 punkty, to my mamy albo jakiś trapez podawany wtedy, albo troszeczkę zmienianą troszeczkę zmienione polecenie, co mamy obliczyć z danego rysunku trapezu.
3: A były zadania zmienione w naszej maturze?
2: tym roku nie wiem, które były zmienione, ale wiem, że były zmieniane względem czarnodrukowych w arkuszach.
3: O, to ja nawet nie wiedziałem o tym.
1: Pawle, a dla ciebie ta matura z matematyki sprawiała jakieś problemy takie techniczne w czymś, może poza rysunkami, może jakieś rzeczy związane z zapisem na przykład, czy nie? Czy wszystko było jasne?
0: Nie. Raczej tu nie mogę narzekać. To wszystko było dobrze przygotowane i nie było jak żadnych niejasności w zadaniach właśnie pod względem technicznym. Jeżeli jakieś tam pojawiły się zgrzyty, to raczej po pierwsze stres, bo w ogóle u mnie wystąpiło coś takiego, że z początku zobaczyłem kilka pierwszych zadań i się przestraszyłem, bo nawet nie wiedziałem, jak je rozwiązać, chociaż były bajecznie proste. Natomiast jak już przeszedłem przez te zadania, które potrafiłem rozwiązać i na koniec wróciłem do tych pierwszych, które wydawały mi się jakieś kosmicznie trudne, to okazało się, że nagle znajduje się jakiś sposób, więc to była tylko kwestia rozgrzania komórek szarych do działania.
1: No i świetnie.
0: Ale technicznie nie mogę narzekać, to było dobrze zrobione.
1: Ja przypominam, że dziś rozmawiamy na temat tegorocznych matur. Patryk Waliszewski, Paweł Masarczyk i Kamil Krygier dziś rozmawiają ze mną na ten temat. To tegoroczni maturzyści dziś na antenie Tyfloradia goszczą. 123 834 835 to nasz numer telefonu, to telefon stacjonarny. Jesteśmy także na Skype'ie do waszej dyspozycji, a nasz Skype to login tyflopodcast.net. Można dzwonić, można pisać, dziś piszecie jakoś tak bardziej. No ale okej, można i w ten sposób. Patryku, a historia? Jak to z historią było? Tam chyba nie powinno być jakichś problemów, bo przypuszczam, że rysunków nie było. To tu coś mogło być zastąpione.
2: W maturze brajlowskiej nie ma rysunków. Mhm. Natomiast czarnodruk miał wiele rzeczy z mapą w tym roku. Co sprawiało tym słabiej widzącym trudność i to wiem, bo już też wypytałem się o relacje po prostu.
3: Ja tylko tak wtrącę. Jednym problemem, który myślałem, że będzie, ale chyba jakoś nie sprawia mi trudności, to jest takie tabele, bardzo nietabelowo zrobione, można tak powiedzieć.
2: Nie, one były ładnie zrobione. Bez problemu się z nich czytało.
3: Bez problemu, ale no mogliby to fajnie.
1: Ale to znaczy, co Kamilu rozumiesz pod hasłem nietabelowo zrobione? To znaczy nie było tam wstawionej po tabelki, tylko przerwy były zrobione spacjami?
3: Tak.
1: Aha, na tej zasadzie to było zrobione. Czyli Patryku...
2: Przerwy były zrobione spacjami, ale była linia pionowa między nimi, więc był wyraźny podział na komórki.
3: Ale to dla widzących było.
1: Aha, no to nie, ale
2: nie.
1: To mogło sprawiać problem. No przepraszam, ale programy odczytu ekranu mają różnego rodzaju funkcje do przeglądania tych tabeli. Gdyby to było dobrze zrobione.
2: Dobrze.
1: I gdyby było zrobione dobrze, no to.
3: To nie była tabela w sensu stricto, ale tabela w takim tekstowym wydaniu.
1: Dokładnie, także nie, no tu to akurat, jeżeli takie były problemy, to faktycznie były problemy.
2: W arkuszu brajlowskim była ta tabela bardzo dobrze zrobiona, tak jak powinna, z kreską pionową, z kreską nad dzielącą to na kolumny, ładnie to było.
1: Rozumiem.
3: Ale to było raczej w łatwiejszych zadaniach, więc to nie było jakieś takie kosmicznie trudne. No to nie było też aż tak zbyt wiele.
1: No to jeszcze, Pawle, w takim razie bym cię prosił o kilka słów na temat niemieckiego. Jak to u ciebie wyglądało?
0: Technicznie identycznie w zasadzie jak angielski, no bo też jest podzielone na dwie części i to nawet już z moimi nauczycielami śmiałem, że nawet gdybym maturę z chińskiego zdawał, to byłoby dokładnie to samo. Też po południu, również część najpierw pisemna, to znaczy ta, która zawiera część, która zawiera pracę pisemną, no i te kawałki gramatyczne, o których mówił Patryk. Oraz leksykalne. To jest 3 godziny, przerwa pół godziny i potem na słuchankę i czytankę godzina 45. No i to ja tylko, że różni się język, prawda? No i oczywiście teksty, pytania i tak dalej. Więc no nie wiem, no żadnych niczego nowego tutaj jakby nie odkryłem. No jedynie to, że takie odczucie trochę takiej indywidualności. Ja byłem jedynym zdającym niemiecki. No i śmialiśmy się nawet z procedur maturalnych, jakie występują. Do mnie jednego wydelegowano 4 osoby komisji i procedury nawet uwzględniały to, że muszę z nauczycielem, muszę zejść do dyrekcji, odebrać tam arkusz, wkroczyć na górę do pokoju, w którym zdawałem, do klasy, oczywiście tam odbyć tą maturę, napisać cały test. Potem to jest wszystko drukowane, zapisywane, nagrywane na płytki, laminowane, kodowane, zaklejane. I wracamy znowu do dyrekcji z zaklętym arkuszem. To jest wszystko po to, żeby uczeń miał wgląd w to, że komisja, prawda, nie dokonuje żadnych zmian, nie dokonuje żadnych machlojek za plecami ucznia względem jego napisanej już matury. I to rzeczywiście wyglądało, miałem taką osobistą eskortę, która szła ze mną jednym do dyrekcji po arkusze.
2: U mnie było podobnie, byłem jedyną osobą, która pisała angielski w stopniu rozszerzonym.
3: Ja byłem jedyną osobą niewidomą.
1: No to już w ogóle miałeś ciekawie. Mamy telefon na Skype'ie. Linda się do nas dodzwoniła, najpierw pisała, teraz witam. Dzwoni. Witaj.
4: Postanowiłam, że tutaj jednak zabiorę głos i chciałam powiedzieć, bo słyszę, że tak zauważam, że jestem jedyną osobą, która zdawała biologię na maturze.
1: O!
4: I też chciałam powiedzieć, jak
2: chyba
4: to się przedstawiało.
2: Tak.
1: No to słuchamy.
2: Chyba z nas tak.
4: Otóż, tak, bo do technikum masażu to postanowiłam, że ją zdam. Otóż nie było żadnych rysunków, jeśli chodzi o maturę w Braille'u. Widzący mieli jakiś rysunek serca i różne do niego polecenia. No, w Braille'u trzeba było pouzupełniać tekst, jeżeli chodzi o pracę serca skurcze, rozkurcze. W danym momencie trzeba było pouzupełniać, jeżeli chodzi o żyły wątrobowe, wrotne i różne to, różne to co one robią i tak dalej, trzeba było też pouzupełniać. Także wszystko polegało na uzupełnieniu, żadnych rysunków nie było, także to też technicznie przedstawiało się w miarę dobrze.
1: To się zgadza. I zdawałaś, jak rozumiem, tę maturę w Braille'u.
4: Tak, tak. Całą maturę w Braille'u zdawałam. Nic nie pisałam na komputerze, bo jak mówię wcześniej, pisałam... To u nas w szkole po prostu nie powiedzieli takiej informacji, że można zdawać ją w inny sposób. No ja też nie byłam jakby poinformowana, no bo skąd mogłam o tym wiedzieć? Tak to bym pewnie sobie jakoś też udogodniła łatwiej, no bo w Braille'u no sprawnie to idzie, ale jednak jak trzeba szukać fragmenty w tekstach, to idzie to troszeczkę gorzej.
2: Idzie to zdecydowanie gorzej. Ja potem żałowałem, że nie wziąłem sobie płyty w Wordzie.
4: Dokładnie. Idzie wolniej. Nie tyle co gorzej, no bo czytanie nie jest trudne, no jakoś sprawnie to się wykonuje, ale jednak idzie to wolniej i potrzeba rzeczywiście więcej tego czasu niż jak się czyta na komputerze.
2: Jak ktoś umie czytać, no to przeczyta, to fakt, ale
1: to jest
2: to
1: jeszcze, też kwestia tego, że na przykład na jednej kartce mieści się mniej tekstu i trzeba później te kartki przewracać, a powiedzmy, tak, no tak. Taki tekst z języka polskiego, to na przykład na ilu kartkach się mieścił, pamiętacie?
2: Coś koło 12 zdaje się.
1: No właśnie.
4: Było uciążliwe.
2: Dlatego też z informatycznego punktu widzenia to jest ten tak zwany dostęp losowy, bo potem jeszcze Michale, to wszystko jest fajnie. Tylko potem zachowuje się niczym prawdziwy RAM w informatyce, bo to w zadaniu czwartym na przykład piszą ci, że na podstawie tekstu akapitu czwartego zinterpretuj.
4: Tak, tak. I trzeba było tego szukać. Tak samo wypracowanie też w języku polskim. No to bardzo dużo kartek zajmowało. Także też było
2: tak,
4: ciężko.
2: Tak, tylko wypracowanie o tyle jest łatwe, że zaczynasz ten tekst i go czytasz ciągiem, ale potem, zaraz, ale czy on to ten do tamtego to powiedział, czy tamten do jeszcze kogoś?
1: Ale tak naprawdę,
2: cztery kratki w tył, czytamy.
1: Ale tak naprawdę, wiecie co, ja przynajmniej pamiętając czasy swojej matury, to mam takie wrażenie, że to wypracowanie, które pisało się na podstawie jakiegoś tekstu, to ten tekst był tak naprawdę tylko jakimś przyczynkiem do tego, o co w tym wypracowaniu chodziło. Bo ten tekst to tak naprawdę wielu informacji nie zawierał. On po prostu był jakąś tam ilustracją czegoś, z czego my mieliśmy wyjść i pokazać, że my tak naprawdę tę lekturę przeczytaliśmy, tak. Jeżeli chcieliśmy uzyskać dużą ilość punktów.
0: Tylko tak, teraz jest nasze wymaganie, trzeba przeprowadzić analizę tekstu, analizę fragmentu.
4: Tak, ja właśnie chciałam coś tutaj dodać, ponieważ mieliśmy na maturze tekst na rozumienie. Jaki to miał tytuł dokładnie? Świat w 44 zerach. Tak, coś takiego. Tak. No ja jak zaczęłam to czytać, no to z początku mówię, co to za matematyka, fizyka, coś tam, bo no taki ten tekst był. I taką ostatnio też taką ciekawostkę się właśnie gdzieś zasłyszałam, przeczytałam w internecie, tudzież od kogoś usłyszałam, że autor tekstu właśnie tego
0: napisał 70%.
4: Sobie... Tak, napisał sobie tą maturę i
0: Tak, no, ja dzisiaj właśnie już mówiłem o tym, że czytaliśmy ten.
4: Więc jaki artykuł. Paradoks z tego wynika, tak? Że no, ktoś, kto chce zdawać.
0: Ale Szymborska swój własny wiersz na 60% zinterpretowała przecież.
4: No tak, no to jest takie bardzo nieścisłość. No i nie wiem, dlaczego akurat taką maturę. Podoba mi się z polskiego matura rozszerzona, no ponieważ tam trzeba. Nie zdawałam jej, ale mam zamiar w przyszłym roku. No w tym roku zwyczajnie nie dałabym rady, no bo egzaminy zawodowe i dodatkowe z masażu i terapii manualnej to. Po prostu, no, nie można. 13 egzaminów mi wystarczy. Także, no, tam...
1: Współczujemy.
4: Dziękuję. Jeszcze 3 mi zostały. Od kwietnia tak już mi się ciągną. W każdym razie na rozszerzeniu jest tylko wypracowanie do napisania, także można pomyśleć nad nim, nie ma żadnych tekstów, także chyba prościej jest napisać rozszerzenie z polskiego niż podstawę.
3: Jest jeden, na zasadzie dwa.
1: Kamilu, ja bym cię bardzo prosił, żebyś się do tego mikrofonu zbliżył jednak troszeczkę. On nie gryzie, wiesz?
0: Co się nie podobało w tym tekście, jeżeli mogę na chwileczkę. Był straszny bałagan, był taki straszny chaos, jeżeli chodzi o odnoszenie się do tekstu. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że w pierwszym pytaniu jestem proszony na przykład o odniesienie się do kapitułu powiedzmy pierwszego, w drugim no powiedzmy, że też, w trzecim powiedzmy, że drugi, a może nawet trzeci. Ale nie do czegoś takiego, że w pytaniu czwartym wracamy do akapitu pierwszego.
4: No tak, też to mi przeszkadzało.
5: A to nie było w Braille'u ponumerowane?
0: Nie, było. Znaczy to było... Nie, wiem, to jak było Braille, po prostu akapity. Na komputerze było ponumerowane? Aha.
4: To nie było tak, ponumerowane, nie, bo o ile dobrze sobie
5: przypomnę. W Wordzie to ja miałem wszystko ładnie ponumerowane.
4: Chociaż może i było, z tego stresu to
2: było
4: nie pamiętam.
2: Było ponumerowane.
4: może
0: po prostu straszny chaos, to jest takie, nie wiem, no... Bądźmy konsekwentni, tak? Idziemy do przodu z pytaniami, to idźmy do przodu z akapitami, a...
1: Ale to wiesz, to może o to chodziło, żeby sprawdzić, czy uczeń potrafi poruszać się po tekście. Kto wie, matura z języka polskiego to jest naprawdę totalna zagadka, o co tak naprawdę w niej chodzi. Tak. I skoro autorzy tekstów mają problemy z ich poprawną interpretacją. Lindo, to jeszcze tak zapytam przy okazji, no tę maturę zdaje się po coś. Po co ty zdawałaś? Co dalej?
4: Znaczy, ja teraz zawodowo będę się jeszcze spełniać, no niestety jeszcze rozszerzenia nie zdawałam, tak nie podchodziłam, no bo zwyczajnie nie dałabym rady, ale jeżeli w przyszłym roku właśnie się spełnię jeszcze zawodowo, dokształcę się, to chciałam jeszcze kształcić się tym polskim i niemieckim dopiero później za rok na studia, no bo innej możliwości niestety nie miałam.
1: Rozumiem. No to w takim razie życzymy powodzenia w twoich planach. Pozdrawiamy i dziękujemy za telefon.
4: Bardzo również pozdrawiam.
1: Do usłyszenia, trzymaj się. Czekamy oczywiście na kolejne telefony. tyflopodcast.net 123 834 835, to są namiary do nas. Tak sobie przeszliśmy przez te matury, przez języki obce, przez przedmioty, które zdawaliście, ale to były matury pisemne. A teraz jeszcze coś takiego mamy, co nazywa się matury ustne. Znowu będzie za moich czasów. To się zdawało przed maturami pisemnymi. Z tego, co wiem, to teraz to jest w odwrotnej kolejności, czyli zdajemy matury ustne po egzaminach pisemnych, tak?
0: Dokładnie. Mniej więcej w naszym przypadku było tak, że tydzień po maturze z polskiego pisemnej nastąpiła matura ustna, czyli prezentacja, a dzień później... Nie, to było w moim przypadku. Więc bardzo tutaj to nie jest uniwersalne. U mnie był polski, angielski zaraz obok, ale to w zależności od szkoły, bo czasem jest tak, że szkoły zdają rozszerzenia z różnych przedmiotów i wtedy nie można odbyć naturalnie matur ustnych. Więc to jest po prostu potem odbywane w każdej szkole inaczej. Ja miałem inaczej, Patryk miał inaczej, Kamil miał inaczej. No i potem się robią różne rzeczy, typu na przykład dialogi przykładowe z angielskiego krążą na Facebooku.
1: No można i tak. W końcu skoro jest taka okazja, to czemu jej nie wykorzystać? To
2: chociaż
1: się zgadza.
2: W ogóle matury ustne z języka angielskiego w przypadku osób niewidomych to są w ogóle bardzo ciekawe i tu jestem ciekaw, jak to wyglądało zarówno u Kamila, jak i u Pawła. Dlatego, że...
0: Chodzi o obrazki, tak? O obrazki słynne.
2: Tak, obrazki.
0: Wstawiono mi dodatkową sytuację. Bo właśnie, bo na maturze angielskiej, ustnej, z języka obcego, jakiegokolwiek, bo to nie jest tylko angielski, ktoś może sobie wybrać niemiecki w podstawie i wtedy zdaje niemiecki.
5: A tak, albo kaszubski.
0: Chyba. Tak. W każdym bądź razie tam jest kilka zadań, tego nie pamiętam po kolei. Na pewno trzeba przeprowadzić dialog z egzaminatorem na jakiś temat. To się w ogóle losuje. zacznijmy od tego, że po prostu wchodzimy na salę, podajemy dowód i następuje losowanie. Jest kilka zestawów, losujemy jeden z owych, a następnie przechodzimy do wypełniania zadań. Jest dialog z egzaminatorem, czyli przez jakąś tam minutę czy dwie próbujemy się na coś zdecydować. To może być wszystko, to może być warunki wspólnego mieszkania, to może być wyjście do restauracji. Do wszystkiego są chmurki, czyli cztery kwestie, które należy omówić w dialogu. I taki dialog zaczyna albo egzaminator, albo zdający. I przeprowadzamy ten dialog w języku oczywiście obcym z egzaminatorem. Następnie jest właśnie osoby widzące mają jakieś obrazki do porównania. Mają stwierdzić, który im się bardziej podoba i dlaczego, czy który wybierają. No. A następnie jest jakieś pytanie ogólne dotyczące tematyki poruszonej na obrazkach. Czyli jeżeli tam gdzieś były pokazane osoby, które jakoś spędzają czas wolny, no to padnie pytanie na przykład, jak ty spędzasz czas wolny, albo jakie są popularne formy spędzania czasu. U mnie to zostało zastąpione jakąś tam jeszcze sytuacją. Chyba zostało mi po prostu zadane jakieś pytanie, w jaki sposób, żebym rozważył dwie opcje podróżowania. W moim przypadku to było chyba właśnie, miałem wyjechać do Anglii i czy wolę autokarem, czy wolę samolotem. No i tam chyba wybrałem ten samolot, ale musiałem oczywiście przeanalizować, dlaczego samolot, a dlaczego nie autokar. No i jeszcze tam trzecie zadanie polegało chyba na czymś, nie pamiętam już teraz. No mniej więcej tak wygląda właśnie ustna matura z języka obcego.
1: Patryku, a jak to było w twoim przypadku?
2: No u mnie właśnie było bardzo podobnie, też losowanie, też dodatkowa sytuacja po prostu. Jedno to była jakaś tam wizyta u lekarza, drugie to było jakieś tam, nie pamiętam nawet, co bym wybrał, chyba hotel, czy pole namiotowe, jakieś też takie generalnie absurdalne coś.
1: Kamilu, a u ciebie?
3: U mnie to... Muszę sobie przypomnieć, jak to było, bo to...
1: Bo to dawno trochę, było, tak?
3: Trochę dawno. Było o jakiś dialog o tym, żeby kupić jakiś telewizor i jaki, i gdzie go postawić i w ogóle. Było też pytanie o zoo. Dlaczego zoo jest fajne, a dlaczego nie fajne i co jest w czym i wszelkie argumenty za i przeciw. No, trzeciego pytania sobie nie przypominam, ale było bez obrazka i na pewno pamiętam, że musiałem wybrać sobie tematy od 1 do 7, więc na pewno nie było tematu, który był specjalnie dla mnie przygotowany. Chyba komisja szła jakoś na żywioł, czy coś takiego. Nie wiem, ja teraz kompletnie nie potrafię sobie przypomnieć, jak to jest rzeczywiście z całym układem tej matury, więc nie potrafię odnieść rzeczy, które miałem, do rzeczy, które rzeczywiście powinny być.
1: To ja wam muszę powiedzieć, że moja matura była bogatsza, jeżeli chodzi o te kwestie.
3: Na swoich
1: czasów. Tak, tak, bo u mnie, wiecie co, był dźwięk. U mnie przyszła z komisji egzaminacyjnej, z centralnej zdaje się, czy z jakiejś tam okręgowej, już teraz nie pamiętam skąd to przyszło, do mnie przyszła płytka z dźwiękiem, to znaczy tych płytek ileś musiało być, bo po tak, prostu bo... no ja tam losowałem. Natomiast...
2: Tak, bo testowali, znaczy bo się zmieniła od 2011, zdaje się, matura po prostu.
1: Natomiast powiem szczerze, że gdybym dorwał tego kogoś...
3: Łączono podstawę z rozszerzeniem.
1: Kto robił te dźwięki, to bym mu, delikatnie mówiąc, zwrócił uwagę na jakość tych dźwięków, bo to było chyba po prostu coś dla fanów muzyki bardzo awangardowej i bardzo abstrakcyjnej.
3: Bo od 40 na taśmę i odgłos ptaków.
1: Wiecie co? Nie, to był po prostu jakiś jeden wielki szum o bardzo słabej jakości, który miał
0: dubstep
1: mi się kojarzyć.
0: Dubstep.
1: Który miał. Nie, to nie był nawet dubstep, wiesz, bo dubstep to brzmi mniej więcej tak, jakby ci koparka zaczęła, albo jakiś młot pneumatyczny zaczął pracować pod oknem.
0: Mikrofon w pralce.
1: Też. A to był jakiś taki szum po prostu, który ja sobie miałem skojarzyć z jakąś...
0: Ambient?
1: Tak, wiesz co, tak bardziej. Ale jakiś taki industrialny bardziej nawet, albo nawet dark ambient. Ja sobie musiałem to skojarzyć z jakąś porą roku po prostu. No, z jaką porą roku możesz sobie skojarzyć?
3: Post-apo jakieś.
1: z jaką sobie porą roku może skojarzyć jakiś...
2: Stanisława Lemana oglądał.
1: No być może, bo to właśnie tak bardzo, bo to tak bardzo futurystycznie brzmiało, to takie science fiction dźwiękowe, naprawdę.
0: Pamiętnik narkomana.
1: Jeszcze widzę, że Ogóreczek do nas coś pisze. Mam już tu. To spróbuję to przeczytać. Ja z angielskiego sytuację miałam nagraną zamiast obrazka. O, czyli okazuje się, że jednak nie tylko ja miałem kwestie dźwiękowe, ale tu chyba będzie lepiej, bo pisze Ogóreczek do nas dalej tak. To była mała historyjka o przyjęciu bardzo głośnym i było słychać, jak jakaś osoba z trudem idzie po schodach. O, to było ciekawe przyjęcie. Puka do drzwi, za którymi słychać było muzykę, ale nikt nie odpowiada. Moim zdaniem było ją opowiedzieć, w sensie tę historyjkę. Potem egzaminator zadał mi kilka pytań dotyczących i powiązanych z tą sytuacją. No to czyli widzisz...
2: Nie, no tak, bo to jest, mówię, ten stary tryb zdawania sprzed 2.11.
1: Ale on był ciekawy, no fakt,

0: W tym stylu, coś w tym stylu. No w każdym razie to wymagało też takiej trochę inwencji twórczej, niemniej jednak mogło to być stresujące dla zdającego, bo ja rozumiem, gdyby ktoś dał mi taki konkurs czułe ucho na języku polskim, którym władam dobrze, ale jeżeli zdaję...
1: Zgadnij co to.
0: Tak, ale jeżeli zdaję to na języku obcym, no jeszcze ja się tu muszę zastanawiać, jak odpowiednio w słowa wszystko ubrać, no to już jest naprawdę problematyczne, ale okej. Okay. No tak to wyglądało kiedyś, teraz jest inaczej, czy lepiej, czy gorzej, to już sami zdający muszą ocenić. A mam nadzieję, że nikt nie miał okazji porównać tych dwóch egzaminów, bo pierwszy zdał od razu.
2: Znaczy przede wszystkim
1: może ktoś będzie z nas
2: ten drugi by chyba też zdawał wtedy po staremu.
0: No.
2: Ale nie wiem, nie czuję się tu kompetentny w prawie, więc...
0: Okay.
2: Jak ktoś wie lepiej, to niech napisze.
0: Dobrze, no i przechodzimy teraz do ostatniego przedmiotu, tak myślę. A nie, jeszcze a nie, Kamil, ty też opowiedziałeś faktycznie a propos języka. Dobrze, więc przechodzimy do języka polskiego i do prezentacji. Ja coś słyszałem, że z tych prezentacji chcą się wycofać w ogóle za tam czas jakiś, nie wiem, tak, czy w przyszłym roku.
2: Bo sobie ludzie kupują to i bawią się w to i to jest mało miarodajne, a miało być zupełnie inaczej. Idea tego była inna.
0: Ja nie wiem, dlaczego ludzie to robią. Moim zdaniem szkoda na to pieniędzy po prostu, żeby coś takiego kupować, skoro to naprawdę nie wymaga wysiłku, ale to zaraz o tym powiemy. Bo myślę, że to... Bo to jest naprawdę dosyć ciekawy przypadek. Może przypomnijmy, na czym w ogóle polega ta cała idea prezentacji, powiedzmy naszym słuchaczom.
3: Więc przede wszystkim wybieramy sobie temat, mniej więcej na początku roku szkolnego, ponieważ już składając pierwotną deklarację maturalną, wpisujemy tam temat języka polskiego. Oczywiście to może potem ulec modyfikacjom i tak dalej, ale już trzeba się na coś zdecydować, jakąś wstępną deklarację złożyć. Swój temat, temat może być dowolny, ja skorzystałem z jednego z tych bardziej sztampowych, z listy już przerobionych i gotowych, ale można było wymyślić swoje i naprawdę wszystko jest tam uwzględniane, włącznie z motywami religijnymi w piosenkach raperów, chociaż w zasadzie literatury przedmiotu chyba tam specjalnie wtedy nie ma. No ale w przypadku takich typowo literackich tematów, które można oprzeć o jakieś lektury, jakieś publikacje, no to wybieramy sobie literaturę podmiotu tak zwaną. Tutaj nasi młodsi słuchacze mogą się uczyć terminologii już. Literatura podmiotu to są dzieła literackie, z których korzystamy, czyli jakieś lektury, jakieś książki z konkretną treścią, fabułą. A literatura przedmiotu to są wszelkiego rodzaju materiały pomocnicze, czyli opracowania, słowniki, i co tylko nam jeszcze może się przydać, żeby opracować te konkretne elementy literatury podmiotu. Jak wszystko jest już gotowe, musimy to oczywiście przeczytać, zapoznać się z wszystkimi publikacjami i na tej podstawie kompilujemy sobie wypowiedź ustną długości około 15 minut, ponieważ to jest taki przysłowiowy maks na wygłoszenie naszej prezentacji. Która po prostu musi zawierać. Przygotowujemy sobie jeszcze plan. Jeżeli mamy plan, tym łatwiej, bo możemy się o coś oprzeć. Plan można też złożyć u komisji przed maturą. Jakiś czas oczywiście. No i potem wygłaszamy tą maturę. Oczywiście piszemy sobie tą maturę. W moim przypadku wyszła matura w długości 25 minut. Znaczy prezentacja 25-minutowa. Natomiast wiadomo, że nie będziemy czytać z kartki. Raczej będziemy się tego uczyć na, może nie na pamięć, ale na tyle, żeby kartka była tylko pomocą. Więc tutaj też taka porada, nie uczcie się całej prezentacji na pamięć, bo potem wam wszystko...
2: Źle na tym wyjdziecie.
3: Dokładnie. No i potem, no w moim przypadku nawet się nie wspomagałem specjalnie materiałami, byłem tak zestresowany, że poleciałem kompletnie. Oczywiście mając w głowie to wszystko, co sobie poukładałem, ale bez jakiegoś tam spinania się, bez patrzenia w kartki, muszę coś śledzić, jakiś plan. Po prostu pamiętałem w głowie mój plan i przechodziłem konsekwentnie od punktu do punktu. I akurat wyszło 14 minut 25 sekund. Naprawdę fartem. Przysłowiowy.
0: A jaki był twój temat, Pawle?
3: Dokładna treść, bo to jest też wszystko. Przedstaw różne ujęcia motywu homowiator w literaturze. To jest homowiator, czyli człowiek wędrujący.
0: Okay.
3: Czyli różnego rodzaju wędrowcy. Ja się tam oparłem o Biblię, czyli naród wybrany, który wędrował do Ziemi Obiecanej. Legenda o świętym Aleksym średniowieczna, Kordian, sonety krymskie oraz lalka.
0: No tak. Mnie zamurowało. Dobrze. Patryk.

0: przypadku,
1: norma.
0: A w twoim przypadku, jak to wyglądało? Coś czuję, że będzie podobnie jak ja, ale nie uprzedzajmy szczegółów.
1: Ale po co? No można uprzedzać. Będzie podobnie jak ty.
0: Okej, okay, no to...
1: Będzie podobnie jak ty, tylko troszeczkę inaczej i nowocześniej, dlatego że ja miałem ogólnie język współczesnego użytkownika komputera, czyli... Przedstaw aspekty flexyjne, składniowe, zwróć uwagę na zapożyczenia. Prezentacja, do której czytam od lat 10? 9? Odkąd mam komputer w zasadzie. Wieczne przygotowywanie się do tej prezentacji. Dlatego, że w dużej części była ona oparta na wiedzy własnej, na słownikach, w literaturze przedmiotu, a adnotacji, że będzie brana pod uwagę korespondencja prywatna zarówno z wiadomości SMS, MMS, jak i komunikatorów internetowych po prostu w literaturze podmiotu. No bo maili i korespondencji prywatnej cytował w bibliografii nie będę i jeszcze nie zwariowałem, przynajmniej tak uważam. Przeszło bez problemu w komisji. Prezentacja, do której zdana jest ogłoszony wynik, więc mogę się spokojnie przyznać. Był bardzo ładny, piękny konspekt, tylko on był koło stycznia. W marcu w zasadzie nic z tego konspektu nie zostało. Prezentacja trwała 14:52.
2: No nie, no z moimi przygotowaniami było jednak troszeczkę krócej. Znaczy ja w ogóle odkładałem jak wiele rzeczy w moim życiu na ostatnią chwilę. Co pewnie kiedyś się na mnie zemściło.
1: Pawle, no ostateczny kształt prezentacji został ułożony w minut 18 przed samym zdaniem, więc...
3: Mogę tylko dodać, że jeśli chodzi o mnie, to żadnego konspektu nie robiłem, a bibliografię zdałem dosłownie na ostatni dzwonek. A moim tematem był... Co to było? Motywy antyutopijne w literaturze, czyli coś, co tak naprawdę mi podsunął mój polonista i w czym rzeczywiście się dość dobrze czuję, czyli Lem, Seidel i inne Orwelle.
0: Nowy wspaniały świat i podobne rzeczy.
3: Nowy wspaniały świat, tak. Huxley i tak dalej, więc raczej poszło mi... Cieszę się z tego wyniku, bo to było akurat 95%. Czyli no... Dobrze, po prostu. Tak sądzę, że jestem zadowolony z tego wyniku, a się w ogóle nie przygotowywałem. No tak sobie układałem, jak to można było powiedzieć i tak dalej, ale też nie liczyłem sobie, ile to będzie minut.
0: Ja jeszcze do tego, o czym wy mówicie, to chciałbym dodać jedną rzecz. Dlaczego tak powiedziałem, że Patryk będzie podobnie pewnie jak ja? Ja chciałem powiedzieć o tym, że kiedy ja zdawałem maturę, to... Bardzo często spotykałem się w ogóle z niezrozumieniem całej reszty mojej klasy, po co ja w ogóle sobie brałem taki wielki problem, jakim jest wzięcie tematu o języku. A ja mogę to z czystym sumieniem powiedzieć. Słuchajcie, jeżeli korzystacie z komputera, jeżeli korzystacie z internetu, jeżeli jeszcze będą matury ustne z języka polskiego i ten język lubicie, bo to, no wiadomo, no jeżeli ktoś tego nie lubi, nie czuje, to nie ma sensu,
1: to
0: nie ma sensu, żeby się za to brał, ale jeżeli ktoś w miarę sprawnie włada tym językiem, a nie chce po prostu robić sobie jakiegoś tam wielkiego problemu i nie chce ślęczeć w książkach, bo woli na przykład albo spędzić ten czas po prostu sobie w jakiś tam swobodny sposób,
1: albo
0: ćwiczyć ten język w praktyce. Dokładnie, to bierzcie sobie coś odnośnie internetu, odnośnie takich nowoczesnych rzeczy, z jakimi macie do czynienia na co dzień, bo do tego tak naprawdę bardzo szybko robi się konspekt, bardzo fajnie robi się jakąś dokumentację, że tak powiem, czyli całą tą bibliografię, bo wystarczy się trochę przespacerować po sieci, co i tak robimy, że także naprawdę jest to jeden z wdzięczniejszych tematów.
3: Moim zdaniem w ogóle matury ustne bardzo trudno jest nie zdać. Trzeba się, myślę, kompletnie postarać i trzeba być nie wiem kim, żeby naprawdę mieć mniej niż te 30%, jeśli chodzi o to.
2: To znaczy 6 punktów.
0: To znaczy, wiesz...
1: Ale uwierz mi, Kamilu, można.
0: Można. Ja przypuszczam, że można, a to szczególnie mają do tego tendencję te osoby, które właśnie zrobiły coś takiego, o czym powiedzieliśmy jakiś czas temu, czyli sobie po prostu te prezentacje kupiły. Naprawdę nie róbcie tego. Szkoda pieniędzy, a wy więcej czasu zmarnujecie na nauczenie się tej prezentacji, niż gdybyście pozbierali jakieś materiały i zrobili to własnymi słowami, bo tak jest po prostu zwyczajnie łatwiej. nie ma co w tej kwestii kombinować, bo to się nie opłaca, to się zemści. To się po prostu
1: znaczy,
0: zemści.
1: Jeszcze, wiesz Michale, jeszcze jak ktoś sobie kupi prezentację na zasadzie nie chce mi się robić, ale znam temat, to sobie on sprawdzi, skonsultuje z własną wiedzą, się nauczy, poduczy, no i to się z dwojga złego to się mniej nie opłaca, niż jeśli ktoś wybierze sobie temat,
0: na którego kompletnie nie czuje.
1: Dokładnie, na tydzień przed się dowie, że musi zrobić tą prezentację, kupi sobie ją i będzie wkuwał na pamięć.
0: Tylko wiecie co,
1: tego już w ogóle
0: w przypadku osób niewidomych to mam wrażenie, że to nie ma sensu, bo ktoś od was wymagał prezentacji jakiejś takiej, nie wiem, w PowerPoincie, żeby zrobić
1: nie.
2: Nie, prezentację każdy może zrobić po swojemu, nawet widzący nie musi w PowerPoincie, to po prostu wystarczy nawet wyjść na środek klasy, usiąść sobie przy stoliczku i ją wygłosić, nawet własnymi słowami. U mnie nawet widzący czy słabowidzący nie robili w PowerPoincie raczej. Nie wszyscy, byli tacy oczywiście, którzy gdzieś to ubogacali i urozmaicali multimediami, ale nie jest to obowiązkiem. Oczywiście wtedy pozytywnie można zabłysnąć u komisji, bo komisja, która ogląda tych prezentacji czy słucha w zasadzie już dziesiątki każdego dnia, jak to się jeszcze tam odbywa gdzieś i oni już słyszeli tych prezentacji, zwłaszcza w szkołach masowych, wiele, to taka prezentacja z multimediami bardziej właśnie przykuje uwagę. Zapada w pamięć i przede wszystkim no, urozmaica też życie znudzonej zwykłymi prezentacjami komisji.
0: A komisja też
1: nie,
0: ludzie.
1: Dokładnie można się znudzić, a komisja też ludzie, dokładnie.
0: Dokładnie. Więc przeszliśmy przez te wszystkie przedmioty odnośnie matur tegorocznych, z którymi wy się mieliście okazję zmierzyć. No i zadałem już to pytanie, Lindzie, zadam i wam. No, po coś tę maturę, przypuszczam, że zdawaliście? Że to nie jest tak tylko po to, no bo warto to mieć, bo to jest jakiś tam, powiedzmy, papier.
4: Mama który... kazali.
0: Tak, albo mama kazali, dokładnie. Albo skoro już skończyłem szkołę średnią, no to warto by było jeszcze mieć ten papier, że zdałem maturę. I tak dalej, i tak dalej. No po coś to zrobiliście, więc co dalej?
1: To ty. Powiem mi ci, że właśnie trochę chyba jednak... Po to, żeby przynajmniej na razie mieć ten papier, dlatego że idę sobie na, planuję przynajmniej iść na studium do Krakowa odnośnie realizacji dźwięku, a następnie mogę myśleć o jakiejś politechnice i tak dalej, jeśli przez ten czas się podszkolę w Królowej Nauk, gdzie będę mógł już myśleć o jakiejś inżynierii, powiedzmy, no to fajnie by było wtedy. A na razie, no to na razie przede mną Kraków, który i tak ode mnie jakoś szczególnie tej matury nie będzie wymagał. I 5 lat na do zdanie sobie to przedmiotów,
3: to zobacz, co z tego
1: które mi się będą mogły przydać potem.
0: Rozumiem. A ty, Pawle?
2: No właśnie ja tutaj o tych językach wspominałem. No myślę jako o priorytecie o Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałbym w przyszłości zająć się tłumaczeniami różnego typu. No oczywiście moim marzeniem byłaby dokumentacja komputerowa i lokalizacja oprogramowania. No natomiast zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to też wymaga pewnie jakiejś informatyki, chociażby na licencjacie, a ja też z matematyki orłem nie jestem, a to pewnie będzie wymagane, chociaż może mi się poszczęści i gdzieś uda się to oprzeć o jakiś kurs po prostu, konkretnych umiejętności, które będą mi potrzebne. Jeżeli nie wyjdzie mi lingwistyka, bo na przykład niemiecki zawalę, czego się spodziewam, bo no nie byłem w tym mistrzem, to znaczy dogaduję, ale na przykład z rozprawkami już miałem problemy, zwłaszcza jak ćwiczyliśmy to na fakultetach. Więc jeżeli by tutaj coś poleciało, to alternatywnie jakaś filologia, a im bardziej taka mniej popularna, mniej sztampowa, tym lepiej. Myślę o czeskiej na przykład na UJ-cie w Krakowie. W ostateczności może być też i angielska, gdzieś tu na przykład na Śląsku, nie wiem, może hungarystyka. Właśnie wschód Europy bardzo mnie interesuje, to wszędzie blisko. Zawsze można odwiedzić czy znajomych, czy na praktykę gdzieś się dostać. Oczywiście między tym myślę o wielu jakichś europejskich projektach, o Erasmusie, o IVS-ie, czyli wolontariacie europejskim. Trochę bym chciał właśnie pozwiedzać, żeby te studia były połączone też jakoś lingwistycznie, językowo. Rozważałem też studiowanie w ogóle w całości w Czechach. Bardzo ten kraj interesuje, zarówno pod kątem rozwiązań właśnie technologicznych dla osób niewidomych, jak i temperamentu, nastawienia Czechów i Czeszek do życia, którzy wydają się po prostu być bardzo pogodnymi ludźmi, którzy zawsze się uśmiechają. No i przede wszystkim też dzięki wspomnianym już w którejś z poprzednich audycji obozom ICC udało mi się też nawiązać trochę znajomości na Uniwersytecie w Brnie i mam nadzieję, że zostanę tam po pewnych staraniach poczynionych typu kurs czeskiego przyjęty.
0: No to jeszcze Kamilu pytanie to samo do ciebie.
4: Mnie oczywiście słychać.
0: Słychać cię oczywiście.
4: No, dobrze.
3: Ja tak samo jak Patryk chciałem iść na ten Kraków, ale to nie wiadomo, czy w ogóle to otworzą, a jak tego nie otworzą, to jest, że tak powiem, droga otwarta. Ja kompletnie nie wiem, co ja w takim razie bym mógł robić.
0: Ale masz, wiem, masz prostu... jakiś chociaż tak cień takiego planu awaryjnego, gdyby się do tego Krakowa nie udało, bo na przykład nie, nie byłoby tego kierunku?
3: Moim planem awaryjnym byłoby ewentualnie pójście na Akademię Muzyczną na kierunek kompozycji, ale już wiem, że się na to raczej nie dostanę. A jak nie, to w dziennikarstwo albo polonistyka.
0: To w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam powodzenia w waszych planach. I co byście mogli jeszcze powiedzieć na koniec tym wszystkim, którzy tej audycji być może będą słuchać za kilka, kilkanaście miesięcy i będą myśleć, no kurczę, przede mną matura.
2: Polecam uwadze naszych słuchaczy kanał YouTube'owy Matura to bzdura.
1: Tak.
0: Bardzo ciekawy program pokazujący, że naprawdę no matura to właśnie bzdura.
1: Nawet jeśli czasami wypowiedzi są montowane, bo nie ukrywajmy, no czasami są, w jakimś tam stopniu, tak zawsze na tych nastu znajdzie się kilku statystycznych, którzy po prostu autentycznie dostarczą tych wypowiedzi do programu Matura to bzdura i nawet nie będą to dorośli ludzie niejednokrotnie ze stanowiskiem.
0: Ale tak...
1: Natomiast jako takie motto końcowe... Zdawajcie tą maturę, póki jeszcze jest w obecnym kształcie. A bo potem coś, nie wiadomo, co będzie.
0: A coś masz jakieś informacje, Patryku, co tam się ma zmienić za te dwa lata?
1: No zmieniło się od dwóch lat, czyli w tym roku ostatni, znaczy za rok w sensie będzie ostatni rocznik starym programem. Zmienił się zupełnie program nauczania, gdzie mamy mniej godzin wszystkiego innego. I będzie obowiązek zdania, teraz nie pamiętam, jednego albo dwóch przedmiotów w rozszerzeniu na maturze.
0: I matematyka ma zostać, tak? Jeszcze do tego
1: tak,
0: wszystkiego.
1: Tak, ma zostać.
0: Właśnie tej matematyki to ludzie jednak obawiają. Nie wiem, słusznie czy niesłusznie okaże się, natomiast no fakt faktem tu chociażby
2: aha,
0: to, o czym mówił...
2: jeszcze jedna rzecz, bo tak przypomniał mi Michał o braku matematyki. Wiele osób mnie straszyło, że wiecie, rok temu była łatwa, za dużo ludzi zdało, to w tym roku sinusoidą idąc CKE do wali nie zdacie. Nie przejmujcie się generalnie opiniami jakoś tak ludzi, bo mam wrażenie, że otoczenie bardziej się tym przejmuje niż wy sami. A otoczenie jest rzeczywiście czynnikiem stresogennym. Czy wasza rodzina, czy wasi znajomi. Będzie tysiące pytań, jak przed maturą, jak się czujesz, jak tam przygotowania, a jak ci poszło.
3: Człowiek ma do tego dosyć potem, kompletnie.
2: Tak, otóż to. I właśnie, zwłaszcza starsze roczniki, no, trzeba mówić, że a ja to miałem przerąbane, a ja to miałem problem taki. I to będzie takie wzmaganie strachu i tak naprawdę no, trzeba opracować własny system, ale to jest tak jak ze wszystkim, tak samo z nową szkołą, ze studiami. Warto słuchać porad starszych kolegów, ale też nie warto popadać przez ich negatywne jakieś tam feedbacki w jakąś panikę związaną właśnie z maturą. I też nie jest tak, jak mówię, nie jest tak, że się cały czas siedzi, to wszystko zależy oczywiście od tego, jakim ktoś jest uczniem, jaki jest systematyczny, jak szybko pojmuje, jak chłonie wiedzę, ale nie ma też tak, że rok maturalny to jest odcięcie od świata, asceza i siedzimy w kompletnym zamknięciu, milczeniu i się uczymy. Będziecie mieli ten czas i na naukę, i na przyjemności.
0: Nawet jeżeli będziecie mieć jakieś tam, powiedzmy, problemy z jakiegoś przedmiotu, po prostu dla własnego komfortu psychicznego nie da się cały czas siedzieć i zakuwać. Tego się po prostu nie da zrobić.
3: No nie da się.
0: Nie ma to sensu.
3: Nie, w ogóle mi się nie udało ani chwili, że tak powiem, przesiedzieć nad tym. No, czasu nie miałem na to, można tak powiedzieć.
0: Oznacza to, Kamilu, że no po prostu byłeś pilnym uczniem we wszystkich trzech klasach.
1: Niczym Murzynek Bambo.
0: Tak, liceum.
3: Tak.
0: No, dobrze. Zatem wyników jeszcze nie znamy, matur, ale ja mam nadzieję, że nikt z was nie będzie musiał zmierzyć się z żadnym przedmiotem.
1: Opublikujemy wyniki każdego z nas na głównej stronie Tyflo Podcastu.
0: Wiesz co, wystarczy w komentarzu.
2: Jestem za tym, żeby CKE wprowadziło na stronie właśnie z wynikami w tym systemie obieg przycisk lubię to.
0: O, to by było dobre.
3: A będą wyniki dostępne? Przez
2: w obiegu.
0: Tak.
2: W obiegu. Nie dostałeś loginu z hasłem? Kamosz.
3: Nie, nie dostałem.
1: Oj. Nie. W ogóle można no, nie wszystkie szkoły są w tym zrzeszone.
2: Okej, okay, w porządku. No to nie musiał tam jest system obieg, tak, też dla tych, którzy nie wiedzą, który właśnie zrzesza szkoły i każdy maturzysta dostaje swój osobisty login, hasło, gdzie może zalogować się i sprawdzić odpowiedzi zaraz w dniu ukończenia testu oraz oczywiście wyniki, kiedy się tylko ukażą.
1: W sensie swoje odpowiedzi nie, prawidłowe.
2: Tak? Nie, poprawne.
1: Słyszałem, że poprawne versus swoje.
0: A kiedy...
2: Nie.
0: A kiedy wiadomo, kiedy się ta... Kiedy będą ogłoszone wyniki?
1: No 28 albo 7 czerwca.
2: Tak, właśnie tak. Coś w tego końca.
3: Sprawdzić,
0: no to co, pochwalicie się w komentarzach?
2: No, jak nie będzie ten
1: jak nie znam, to oczywiście.
0: Jak zdasz to też.
2: Nie będzie ten wpis tak głęboko zakopany?
0: Okej, okay. No raczej nie będzie. Myślę, że do wszystkiego będzie można dotrzeć. Dobrze, no to...
2: Trzeba już do ulubionych dodać.
0: To trzymam za słowo w takim razie. I bardzo serdecznie wam dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Przypominam, że gośćmi Tyflo Radia byli Patryk Faliszewski, Paweł Masarczyk i Kamil Krygier, który do nas dotarł. Lepiej późno niż wcale. Dziękuję wam raz jeszcze.
1: Dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.
0: I do usłyszenia, bo myślę, że się jeszcze niejednokrotnie usłyszymy na antenie Tyfloradia.
2: Do
0: ja też dziękuję. Mówił te słowa...
3: Do usłyszenia.
0: Tak, do usłyszenia. Mówił te słowa do was prowadzący dzisiejszy program Michał Dziwisz. Kłaniam się, no słyszymy się w następnym programie na antenie Tyfloradia. Trzymajcie się, cześć.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu mamy 17 kwietnia, troszkę taki deszczowy dzień, trochę tak mało wiosennie nam się zrobiło, ale...
0: A już było tak ładnie.
5: Tak. A już było tak ładnie, naprawdę było ładnie, już tak prawie letnie było, no ale...
1: No, co 28 się 8 zrobiło.
5: Tak, co się odwlecze, to nie uciecze. Zaczynamy Tyflo Przegląd, konkretnie 229. audycję Tyflo Przeglądu. Dzisiaj w takim dość kameralnym składzie Piotrek Machacz, Michał Witajcie. Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki.
0: Witajcie.
5: No i oczywiście zaczynamy o tym, o czym dzisiaj będziemy mówić, a o tym... co dzisiaj w audycji przedstawimy, znaczy powiemy, no to przedstawię Michał. Troszkę się zaplątałem.
6: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Monarch będzie urządzeniem przede wszystkim do nauki i matematyki. Jak zaznaczyć kilka dodatków w sklepie NVDA? Dostępnościowe nowości w Androidzie 15. Kolejne informacje na temat Braille Emotion. Nowy interfejs Eleven Labs źle działa z niektórymi czytnikami ekranu. Obsługa techniczna może przywrócić stary wygląd. ARA. Kolejny detektor przeszkód, tym razem umieszczany na klatce piersiowej. Sztuczna inteligencja pomaga niewidomym grać w Counter-Strike'a. Lubisz wodę? Zapisz się na warsztaty żeglarskie. Duża aktualizacja Mortal Kombat przynosi kolejne poprawki dostępności. Nowy sezon ustawek w Hearthstone. Elektroniczna, mówiąca kostka do gier. Nowości od Envision. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
7: Tyflo Przegląd jest audycją na żywo, dlatego zapraszamy Państwa do kontaktu z nami na różne sposoby. Można zadzwonić pod numer 663-883-600. Powtarzam, 663-883-600 lub wysłać pod ten numer wiadomość głosową na WhatsAppie. Można również napisać do nas wiadomość tekstową, używając formularza na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub aplikacji na system Windows od Dawida Piepera. Czekamy również na kontakt pod transmisjami na Facebooku oraz YouTubie. Staramy się także zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda. Zachęcamy więc Państwa do dzielenia się z nami newsami, pytaniami czy komentarzami.
6: Tak jest. I już widzę, tak, że mamy pierwsze wasze komentarze, pierwsze wasze wypowiedzi. Skorzystaliście z tego, że odpaliliśmy od razu WhatsAppa. No to proszę bardzo, to zobaczmy, o czym do nas się nagrywacie. Pierwsza wiadomość od Sylwestra.
8: Ja mam do was pytanie. Czy system Windows będzie naprawdę kiedyś płatny? Czy to będzie konieczne, czy nie? Czy wersja podstawowa będzie wolna od płatności? Czy za premium i za rozszerzenie trzeba będzie płacić? Proszę mi odpowiedzieć na te pytania.
5: No, to chyba nie wiadomo.
6: To znaczy,
5: w gruncie
1: tak naprawdę to Windows zawsze był płatny.
5: Właśnie, znaczy, tak, no to się zgadza. Znaczy, bo ja się domyślam, że tu chodzi pewnie o jakieś subskrypcyjne płatności, no bo tam były jakieś takie... Chyba
6: mówi się o tym, o tak, że kiedyś właśnie zostanie to wprowadzone. No i tego nie wiemy. Natomiast co do zasady, to Windows zawsze był płatny. Ewentualnie można było, i tu myślę, dlatego jest właśnie tak, że ludzie sobie myślą, że no, ten Windows jest za darmo, bo on bardzo często jest z komputerami po prostu dostępny. Ale tak, tak naprawdę.
1: Producenci naszego komputera opłacają nam te licencje i one dokładnie są do tego stopnia tak dzisiaj zaszyte, że te klucze są w BIOSie, czy właściwie w UEFI nawet teraz przechowywane.
6: Tak, nie trzeba są narzędzia, nawet podawać żadnego
1: są narzędzia
6: klucza produktu,
1: które mogą to czytać, natomiast Windows też to robi sam podczas instalacji, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że my nawet tego ekranu aktywacji po prostu nigdy nie zauważymy, bo to się w tle nam zrobi. Natomiast gdybyśmy składali komputer od zera, no to jak najbardziej musimy sobie tego Windowsa kupić, tak?
6: Dokładnie. I jeszcze mamy jedną wiadomość, tym razem nieco dłuższą, od Szarlotki.
9: Witajcie, z tej strony Szarlotka. Ja się chciałam zapytać odnośnie Audio Hijacka, tutaj myślę, że Piotra, ponieważ ostatnio była aktualizacja, jak wiadomo, która niestety u mnie troszeczkę namieszała i nie wiem jak u ciebie, Piotrze, ale u mnie niestety aplikacja zaczęła zachowywać się bardzo dziwnie, ponieważ kiedy przekierowuję dźwięk i jest odsłuch danej sesji, to słyszę dźwięk rozdwojony. Najpierw jakby pierwotny dźwięk, a potem takie echo, które jest tak jakby dwa głosy się nakładają na siebie i to przy odtwarzaniu konkretnej jakiejś aplikacji, aplikacji w źródle dźwięku, które jest przekierowane na odsłuch. Niestety tak się u mnie dzieje. A kolejna rzecz to taka, że kiedy rozmawiałam przez FaceTime z moim znajomym, to cały czas aplikacja FaceTime się zamykała, wyskakiwał błąd połączenia. Miałam podłączony interfejs i mikrofon, oczywiście słuchawki do interfejsu, odsłuch i zawsze ta sesja działała prawidłowo, a tutaj nagle coś takiego się zaczęło dziać. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jak już wszystko ruszyło w końcu za którymś razem z kolei, rozmowa cała się nagrała, wszystko fajnie się odtwarzało, no to ja siebie oczywiście też słyszałam w odsłuchu, tak jak powinno być. No to niestety, kiedy kolega się rozłączył, to mam wrażenie, że tak jakby interfejs mi się zawiesił, czy nie wiem o co chodzi w każdym razie. Ja przestałam słyszeć się w odsłuchu, ja już siebie nie słyszałam. I voiceovera również nie słyszałam. Nie pomagało odpinanie, podłączanie interfejsu. Nic niestety nie pomagało. Nie miałam nawet dźwięków przesuwania kursora voiceover, nic. Po prostu tylko takie pykanie, że nie da się nic zrobić na Macu, takie pyk, pyk, pyk, pyk, pyk i nic poza tym. No i nie wiedziałam, co w tej sytuacji zrobić, no to postanowiłam zrestartować MacBooka po prostu. Jak zrestartowałam MacBooka, no to hasło wpisywałam, normalnie syntezę miałam, to jest oczywiste, no bo to są wstępne ustawienia komputera. No i później niestety znowu synteza zamilkła, ale wystarczyło, że podłączyłam interfejs i już wszystko działało tak, jak powinno. No i zastanawiałam się, czy ta sesja mi się nagrała, czy mi się ta sesja nie nagrała. Okazało się, że sesja jak najbardziej się nagrała, ku mojemu zaskoczeniu, więc tutaj plus dla Audio Hijacka. No i byłam ciekawa też, jak to się nagrało z perspektywy Audio Hijacka. No i te wszystkie dźwięki mnie już nie było słychać, czyli jakby źródło mikrofonu było odcięte. Było słychać tylko dźwięki systemu. Oczywiście syntezy też nie było słychać, tylko to pykanie. I nic poza tym. Także wniosek jest taki, że po aktualizacji dzieją się dziwne rzeczy właśnie z tym rozdwajaniem mowy. Wtedy trzeba zatrzymać sesję, wznowić i wtedy już działa wszystko dobrze. No ale przy nagrywaniu rozmów niestety potrafi się to wykrzaczać, także można się pozbyć całej syntezy i to tak na dobre. A wszystko wtedy działało, bo sobie rozpoznałam Sync AI, czy tam się coś wyświetla na Macu, czy cały MacBook się zawiesił, czy coś, ale wszystko działało. Wyłączałam VoiceOvera, włączałam, ale to też nic nie pomagało. Kompletnie nic. Dopóki nie zrestartowałam MacBooka, wtedy się to poprawiło i po ponownym podłączeniu interfejsu to wszystko zaczęło działać jak powinno. Także tutaj, jeśli o to chodzi, to mam takie problemy po aktualizacji. Nie wiem, czy u siebie też zauważyłeś takie problemy. Oczywiście tutaj zaznaczam, że mam najnowszą wersję macOS-a, macOS 14.4, także wszystko powinno teoretycznie działać jak należy. No, ale z tym przechwytywaniem dźwięku dzieją się jakieś dziwne rzeczy. No i czy ty też taką u siebie zauważyłeś taki problem, czy nie? Pozdrawiam serdecznie.
10: Jeśli chodzi o pierwszą kwestię z przechwytywaniem aplikacji, nie zdarzyło mi się coś takiego. Natomiast jeśli chodzi o ten problem z nagrywaniem, no to akurat ostatnio mi się nie zdarzyło nagrywać żadnych rozmów po FaceTime czy zresztą w jakichś innych aplikacjach i po prostu no, też mi się takie sytuacje nie zdarzyły, natomiast faktycznie tutaj mamy no, zmianę technologii poniekąd, można powiedzieć, no bo wcześniej Audio Hijack korzystał z własnych rozszerzeń, a teraz korzysta z mechanizmu, które zostały dodane do systemu przez Apple, więc może w tym okresie przejściowym faktycznie jakieś błędy są. Ja bym tutaj sugerował też napisać do wsparcia firmy Rogue'em i was zgłosić im takie rzeczy, napisać z jakiej konfiguracji korzystasz i no, co akurat robiłaś w tej sytuacji, no to może oni potwierdzą, że taki problem się pojawił, a może oni nie wiedzieli, no to przy okazji będą w stanie to przetestować, bo na pewno też no, mogą u siebie z różnymi interfejsami takie scenariusze przetestować i jeśli faktycznie jakieś błędy są, no to może będą w stanie je w ten sposób rozwiązać.
6: No i mamy jeszcze jedną wiadomość, dosłownie rzutem na taśmę przed momentem nam się pojawiła wiadomość głosowa od Krzysztofa.
11: Pozdrowienia, witam wszystkich tyflo przeglądaczy, pozdrowienia dla Szarlotki, wpadłem tam na i Szarlotkę jakąś, jakby z jabłuszkiem była, to ja chętnie wpadam na i Szarlotkę, także polecam wszystkim i Szarlotkę. No i pozdrowienia dla całej ekipy i miłego prowadzenia audycji. Hej.
6: I to jak na razie tyle. Dzięki Krzysztofie, pozdrawiamy cię również. A teraz myślę, że możemy przejść do naszych tematów.
5: Tak. To przechodzimy do tego, co dla was przygotowaliśmy. A zaczynamy jeszcze od newsu z poprzedniej audycji. O Monarchu?
6: Monarch, jak chyba.
5: Monarch.
6: Chyba
5: Monarch.
6: Tak, chyba.
5: Monarch mi się z jednym kojarzy, co prawda, z syntezatorem pewnym, muzycznym, ale tu nie o syntezatorze mowa, tylko o urządzeniu dosyć zresztą ciekawym, o którym mówiliśmy. Jeśli dobrze kojarzę, no to jest
6: ze dwie audycje temu, to Paulina wzmiankowała tak troszkę o tym sprzęcie, bo gdzieś jakieś informacje zaczęły się pojawiać, no a teraz już wiemy o nim nieco więcej. Co to właściwie będzie, jak będzie wyglądało, jak się będzie zachowywało, natomiast nie jest znana jak na razie cena. Ja się zapisałem na listę zainteresowanych tym sprzętem, więc pewnie w maju, bo właśnie American Printing House for the Blind, na których stronie można się na taką listę zainteresowanych Monarchem zapisać, to poinformował, że prawdopodobnie w maju będą się odzywać i informować, że można już kupować. Nie sądzę, by było mnie na to stać. Natomiast rzeczywiście urządzenie wygląda bardzo obiecująco i bardzo interesująco. Natomiast już też wiadomo, do czego ono właściwie może się przydać. Przede wszystkim wyobraźcie sobie, do nauki matematyki. To urządzenie to jest, tak jak Tomku wspomniałeś, no monitor brajlowski, ale taki monitor, który jest w stanie wyświetlać zarówno tekst, jak i grafikę. A to wszystko dzięki temu, że jest wyposażony w 10 wierszy po 32 komórki brajlowskie. I teraz tak, jeżeli chodzi o te punkty, które ma ten monitor, no to jest 3840 punktów. Taką właśnie ma rozdzielczość, 3840 punktów, które mogą się niezależnie od siebie wysuwać i w ten sposób wyświetlać zarówno teksty, jak i materiały graficzne. No bo właśnie tu a propos tej grafiki, to myślę, że będzie szczególnie interesująca rzecz. Natomiast co do samego urządzenia i jak to w ogóle ma działać, no to przede wszystkim ta matematyka ma być dostępna dzięki, i to uwaga, nie żadnym specjalnym plikom, które będą jeszcze dodatkowo wymagane, ale po prostu dzięki Wordowi. Otóż podstawowym zastosowaniem tego urządzenia ma być przede wszystkim szkoła i właśnie dzięki temu, że Monarch będzie w stanie otwierać pliki Microsoft Worda, no to zdecydowanie uprości ten cały proces, w którym to nauczyciel na przykład musiał przygotować dla ucznia jakiś test albo jakieś zadania albo inne rzeczy związane z matematyką. Teraz po prostu ten nauczyciel będzie mógł sobie siąść do swojego własnego Microsoft Worda, przygotować odpowiednie działania matematyczne. Te działania zostaną zapisane przez Microsoft Office jako MathML w ramach tego dokumentu, a później uczeń będzie mógł sobie po prostu to wszystko odczytać na monitorze brajlowskim i też będzie mógł również odpowiedzi udzielić w odpowiedni sposób, zapisując to albo w kodzie Nemeta, albo w UEB, więc w zależności od tego, jaką notacją będzie się posługiwał, to w ten sposób będzie w stanie tę matematykę zapisać i będzie to matematyka, która jeżeli oczywiście zostanie zapisana w poprawny sposób, to na komputerze nauczyciela wyświetli się bez najmniejszego problemu, nie trzeba będzie znać Braille'a, żeby tej matematyki uczyć. Oprócz tego Monarch będzie posiadał odpowiednie złącze, no prawdopodobnie HDMI po prostu, za pomocą którego będzie można podpiąć monitor do tego urządzenia. Jeżeli na przykład nauczyciel będzie chciał obserwować pracę ucznia, to również nie będzie najmniejszego z tym problemu. Kolejna rzecz, w którą jest wyposażony ten monitor, no to jest kalkulator graficzny. Kalkulator graficzny, który będzie pozwalał na tworzenie różnego rodzaju wykresów. Tam właśnie na stronach APH można przeczytać wypowiedź jednego z nauczycieli, który bardzo, ale to bardzo się z tego cieszy, bo nie musi już przygotowywać wypukłych rysunków, na przykład różnego rodzaju wykresów funkcji, tylko może po prostu z uczniami usiąść i od razu pracować, a oni mogą sobie już oglądać od razu te wykresy na monitorze brajlowskim. Będzie też jakiś program do wyświetlania wypukłych grafik. To wszystko we współpracy z Humanware, no bo te programy to ze stajni Keysoft będą, więc jeżeli ktoś zna tego typu urządzenia, jak chociażby Brilliant, no to nie powinien mieć żadnego problemu z obsługą Monarcha. Niektóre programy będą bliźniaczo podobne do tego, co już znamy, a oprócz tego oczywiście będą też programy nowe, jak chociażby ten do grafiki, czy jak ten graficzny kalkulator. Urządzenie będzie wyposażone w 8-punktową klawiaturę brajlowską, czyli ten taki standardowy standard Perkinsa. Będzie posiadać odpowiednie klawisze nawigacyjne. Coś czytałem o jakichś klawiszach takich dedykowanych bezpośrednio systemowi Android, więc prawdopodobnie właśnie to o Androida będzie to wszystko oparte. No i cóż, i tak naprawdę pozostaje tylko czekać, aż nas wszystkich zniechęcą informacją o cenie. Opisują to jako rewolucję, natomiast jeżeli cena byłaby równie rewolucyjna, to ja bym się ucieszył. Jeżeli na przykład taki monitor byłby w stanie kosztować, no powiedzmy
5: no nie wiem, te ze 20 tysięcy, tak? Czyli jak taka super linijka brajlowska już jakaś, no to ewentualnie byłoby to, myślę, coś, ale ja coś czuję, że będzie drożej. Teraz przedstawiciele APH, z tego co wiem, jeżdżą po Stanach Zjednoczonych. Można brać udział w szkoleniach z zakresu obsługi tego sprzętu. No i na koniec takiego szkolenia takie urządzenie się otrzymuje. Ile się za to płaci i czy się płaci? Czy to są jakieś takie szkolenia na zasadzie promocji i dobrze rozdamy teraz kilka kopii tego urządzenia, żeby po prostu zrobić sobie dobry PR? Tego nie wiem, no bo posiłkuję się tylko informacjami pochodzącymi z ich strony internetowej. Natomiast no, myślę, że urządzenie samo w sobie faktycznie jest ciekawe.
12: To się zgadza. A teraz news też z poprzedniej audycji, bo Alt Store dostępny w Europie, a pierwsze emulatory w App Store. Tak jest news zatytułowany.
10: Dokładnie. To jest też informacja z poprzedniej albo audycji przed 2 tygodni. Teraz sobie nie przypomnę, natomiast żeby tutaj nie powtarzać informacji któryś raz z kolei, no Unia Europejska wymusiła kilka zmian na dużych korporacjach. Jedną z tych zmian było to, że na iPhone'ach konkretnie muszą się pojawić alternatywne sklepy z aplikacjami niekontrolowane przez firmę Apple i to się pomału zaczyna dziać. Rozmawialiśmy już o kilku osobach, czy o kilku firmach, które chcą takie rzeczy robić. Jest Setup, no i jest coś, co już jako alternatywny sklep poniekąd działało, natomiast wymagało no dosyć dużej konfiguracji i dbania o to, bo co jakiś czas tę aplikację trzeba było pobierać jeszcze raz, a mianowicie była to aplikacja Alt Store, której autor napisał, że już rozmawia z firmą Apple, przechodzi wszelkie procesy weryfikacyjne, żeby ten Alt Store już pojawił się jako oficjalny sklep z aplikacjami alternatywny w Europie. No i słuchajcie, jakieś pół godziny przed rozpoczęciem naszej audycji pojawiła się w sieci informacja, że ten Alt Store w Europie już się pojawił, nazywa się Alt Store PAL. No i możecie sobie już go ściągać, będzie do tego link, natomiast więcej na razie nie mogę powiedzieć, no bo po prostu to się wszystko zdarzyło tak szybko. Mniej więcej na początek będą dostępne dwie aplikacje od pana Riley'a Testuta, czyli autora tego wszystkiego. Będzie to emulator Delta i będzie to taki bardzo zaawansowany menedżer schowka, który w przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji w App Store jest w stanie działać nam w tle, a co za tym idzie, no potrafi nam faktycznie wszystko, co do tego schowka jest kopiowane, przechwycić, no przynajmniej jeśli się na to zgodzimy, bo aplikacja działa w ten sposób, że za każdym razem, kiedy coś kopiujemy, będziemy dostawać powiadomienie, na które musimy kliknąć, żeby faktycznie to się nam zapisało, więc na szczęście tutaj nie będzie sytuacji, że aplikacja nam przez przypadek zapisze jakieś na przykład dane karty, jeśli tego nie chcemy. No natomiast za jakiś czas też to już będzie otwarte dla innych. Tutaj jest powiedziane niezależnych deweloperów, nawet jest, będzie dodany taki system takich repozytoriów, że będzie można sobie własne adresy dodać do tej aplikacji i w ten sposób aplikację pobierać, więc to zapowiada się bardzo ciekawie. Na pewno będę chciał sobie tego Alt Store'a ściągnąć i już będę na przyszły tydzień wam w stanie powiedzieć więcej, jak on działa, jak jest dostępny, jak to jest tym menadżerem schowka, bo też mnie bardzo ciekawi. Swoją drogą, jeśli chodzi o ceny, no to emulator Delta jest darmowy, a ten menadżer schowka wymaga, żebyśmy zostali patronem jego autora, natomiast minimalna cena to jest 1 euro miesięcznie, więc jeśli ktoś chce przetestować, no to też na szczęście dużo pieniędzy na tym nie stracimy. No ale skoro o emulatorach mowa, coś o czym nie mówiłem, bo to też stało się jakoś zaraz po tych audycjach, o których mówiłem o alternatywnych sklepach, no Apple też próbuje namówić deweloperów, że no jednak App Store jest fajny, no i warto w App Store jednak aplikacje publikować, nawet jeśli pojawią się jakieś inne alternatywy. A może przy okazji, żeby też rządy innych krajów, które też się zastanawiają nad podobnymi przepisami, a kilka krajów takich już jest, może żeby im troszkę dali spokój, próbuję wprowadzać różne zmiany, żeby wpuścić do App Store'a więcej aplikacji, które wcześniej nie były pozwalane. Między innymi tutaj była mowa o emulatorach. No i słuchajcie, pojawił się w App Store przepis nowy i to nie tylko w Europie, a na całym świecie, który no, pozwala deweloperom tworzyć emulatory na starsze urządzenia czy komputery i to nawet z możliwością ładowania tak zwanych ROM-ów, czyli obrazów, gier, aplikacji z internetu. Że możemy sobie na przykład przez aplikację pliki takie rzeczy ładować. To są rzeczy, które od początku tak naprawdę w sklepie Play były miłe widziane, więc na Androida dużo już było wcześniej emulatorów. No a na iOS-a no to dało się je instalować tylko albo poprzez właśnie takie alternatywne sklepy jak Alt Store, ewentualnie jak telefon miał tak zwanego jailbreaka. Jeśli ktoś wie, o co chodzi, to kiedyś było dużo bardziej popularne. No natomiast przez to, że te przepisy się zmieniły, no ten emulator Delta, o którym przed chwilą wspomniałem, nie pojawił się tylko w Alt Store, ale jego autor właśnie pan Riley Testud, no to też go od razu wysłał do App Store'a i on równolegle z tym, kiedy Alt Store wystartował w Europie, pojawił się również globalnie w App Store za darmo na całym świecie. No więc jeśli ktoś chce sobie jakieś stare gry pograć na swoim iPhone'ie, no to można to zrobić. Z tego co wiem, aplikacja jest dostępna, bo jakiś czas temu ludzie to testowali właśnie w kiedy trzeba było go zainstalować w inne sposoby. Aplikacja wspiera konsole od oryginalnego Famicoma, czy Nintendo, czy Pegasusa, nie tego od szpiegowania, tak jak ostatnio rozmawialiśmy, poprzez nowsze konsole Super Nintendo, Game Boya, Game Boya Advance, czyli na przykład jeśli ktoś by chciał sobie w tą taką grę rytmiczną Rhythm Heaven pograć, no to można. Nintendo 64, czyli tutaj już jakieś Mortal Kombat by się na przykład znalazły. Kończąc na Nintendo DS, to jest chyba najnowsza konsola, którą ten emulator wspiera, no tam też kilka dostępnych gier z tego co wiem jest, no to można sobie ładować te ROMy z aplikacji pliki, więc możemy sobie je ściągnąć gdzieś z internetu, czy właściwie z naszych legalnych kartridży, które sobie zakupiliśmy i załadować na telefon. Jest obsługa klawiatury, więc możemy sobie podłączyć klawiaturę i grać na klawiaturze. Jest obsługa kontrolerów do gier, więc jeśli mamy kontroler do właściwie dowolnej konsoli, bo iPhone'y działają ze wszystkimi kontrolerami, no to jeśli sparujemy go z telefonem, no to ten emulator też go wychwyci, więc to rozpoczyna się pomału początek tej epoki bardziej otwartego ekosystemu aplikacji na iPhone'a. Ciekawe, co z tym inni deweloperzy zrobią. Jeśli jakieś ciekawe aplikacje na Alt Store'a się pojawią, no to na pewno będziemy was o tym informować i na pewno do tematu w przyszłym tygodniu postaram się wrócić i opisać wam, jak wygląda procedura instalacji, no i jak te aplikacje pierwsze, które tam się pojawiły, się na iPhone'ach sprawują.
6: I mamy pytanie od naszego słuchacza Matiusa. Czy pojawi się coś z GPT i konkretniej z GPT-4 Turbo? To znaczy, czy jakieś informacje gdzie? Dziś się pojawią? Właśnie, gdzie? Bo u nas chyba dziś nic nie będzie akurat o GPT, chociaż pośrednio będzie, ale to za czas jakiś. I to tyle na razie waszych tekstowych wypowiedzi.
12: Ale to zdecydowanie nie tyle naszych newsów, bo jest jeszcze komentarz na temat tego, jak zaznaczyć kilka dodatków w sklepie NVDA.
10: Tak, tutaj napisał Zbyszko z pomarańczą, więc mieliśmy szarlotki, jabłuszka, to teraz, żeby była równowaga, mamy też pomarańcze. I tutaj napisał, że myślał, że tym tematem prima aprilisowym właśnie była ta informacja o nowym NVDA, w którym między innymi wspominałem, że możemy wykonywać działania w sklepie z dodatkami na kilku dodatkach jednocześnie. I tam wspomniałem, że na przykład gdybyśmy chcieli wszystkie dodatki zaktualizować, no to wystarczy nacisnąć Ctrl-A, żeby je wszystkie zaznaczyć, no i wtedy można nacisnąć na przycisku czynności, czy po prostu nawet nacisnąć Enter, no i te wszystkie dodatki naraz zaktualizować. Temat, no, rzecz dla mnie się wydawała oczywista, że jeśli to jest standardowy widok listy, no to skrót Ctrl-A zadziała, żeby to wszystko zaznaczyć, a informacja o tym jak najbardziej w changelogu była, że można kilka dodatków jednocześnie zaznaczyć. No, słuchajcie, nawet jeśli coś się wydaje oczywiste, nie zawsze okazuje się, że musi działać, no bo owszem, możemy kilka dodatków naraz zaznaczać, ale skrót Ctrl-A, który, no myślałem, że zadziała jednak nie zadziałał. Więc to jest na pewno coś, co zaraz po audycji zgłoszę, jeśli ktoś tego już nie zrobił. Natomiast jest na to obejście, no bo mimo to, że Ctrl-A nie działa, no to inne standardowe skróty do zaznaczania na listach w Windowsie jak najbardziej działają, czyli możemy sobie po prostu trzymając Shift i strzałkę w dół schodzić po dodatkach i zaznaczać je w ten sposób, jeden po drugim, no ale jeśli faktycznie chcemy zaznaczyć wszystkie, no to najprostszy na to sposób wydaje się być taki, żeby nacisnąć Home najpierw, żeby wrócić na początek tej listy i nacisnąć Shift End, żeby wszystkie dodatki od tego, który akurat mamy podświetlony fokusem, w dół się nam zaznaczyły i to już sprawdziłem, jak najbardziej działa. Wiemy o tym dlatego, że jeśli potem naciśniemy od razu Enter, no to w tym menu kontekstowym nawet będziemy mieli informacje typu zaktualizuj 5 dodatków i tak dalej. Oraz jeśli naciśniemy Tab, co przeniesie nas do obszaru, gdzie normalnie wyświetla się pole edycji z informacją o dodatku, który mamy zaznaczony, no przez to, że zaznaczone jest dodatków kilka, no to tam zamiast tego pola edycji po prostu będzie taki tekst, który nas poinformuje, na przykład, że mamy 5 dodatków zaznaczone, czy ile by tam akurat w danym momencie się pojawiło. Także faktycznie Ctrl-A nie działa, za to przepraszam, że no, to nie było do końca sprawdzone, natomiast są sposoby, żeby faktycznie kilka dodatków naraz zaznaczyć i zaktualizować, to też szuka i powiem, że dodatek do aktualizacji dodatków Add-on Updater cały czas działa i on nas będzie informował o tym automatycznie, że jakieś aktualizacje są. On też te aktualizacje pobiera ze sklepu, więc jeśli ktoś chce w ten sposób sobie te aktualizacje przeprowadzać, no to na ten moment jeszcze ten dodatek też jest wspierany i on zresztą domyślnie, kiedy to okienko z aktualizacjami się otwiera, jest stworzony tak, że te pola wyboru, bo akurat tam to działa na zasadzie listy z polami wyboru, no to domyślnie te wszystkie pola wyboru są pozaznaczane, także można to też w ten sposób ogarnąć na ten moment. I skoro rozmawiamy o komentarzach, tutaj pojawił się jeszcze jeden komentarz od DJ-a Mieszko. Tutaj nie będę go przytaczał całego, dlatego że tam gdzieś jest dużo kodu, który można sobie ewentualnie wkleić. Natomiast ten komentarz odnosił się do klawisza Copilot i brakującego klawisza menu kontekstowego na niektórych komputerach. No jest kilka sposobów, żeby ten klawisz odzyskać i tutaj Mieszko nam zaproponował kolejny, a mianowicie wykorzystując obsługę klawiatury NVDA. Bo okazuje się, że można w łatwy sposób sobie skonfigurować NVDA tak, żeby nam ten klawisz menu kontekstowego i to nawet różnymi modyfikatorami, takimi jak Shift czy Control, co na przykład w Reaperze się przydaje, no może nam NVDA jej tą funkcję pełnić. To nie jest coś, co możemy łatwo zrobić z poziomu tego ekranu, gdzie konfigurujemy skróty klawiszowe. Natomiast Mieszko podał instrukcję i kilka linii kodu, które musimy do odpowiedniego pliku konfiguracyjnego, w którym wszystkie skróty klawiszowe NVDA są zapisywane, sobie wkleić i jeśli to zrobimy, no to przypisze nam do klawisza Ctrl i Accent oraz Ctrl Shift Accent i Ctrl Alt Accent kilka skrótów, które nam ten klawisz menu kontekstowego z tymi pozostałymi modyfikatorami zaemuluje. No tutaj sugeruję, że właśnie w ten sposób ten klawisz Copilota jak najbardziej dałoby się zmienić, żeby pełnił jakąś inną funkcję, no bo faktycznie NVDA raczej bez problemu będzie w stanie ten skrót Windows Shift i to chyba było F23 czy F24, teraz nie pamiętam, przechwycić i coś z nim zrobić, więc przypuszczam, że kiedy takie komputery się zaczną pojawiać, kto wie, czy nie pojawi się w sklepie jakiś dodatek, który tą procedurę jeszcze bardziej uprości, natomiast tutaj też mamy, myślę, kolejną dosyć przydatną informację, więc jeśli chcielibyście z takiej możliwości skorzystać, no to zapraszam pod stronę audycji 228 do komentarzy i tam odpowiednie informacje znajdziecie.
12: Dobrze, i teraz już przechodzimy do newsów, że się tak wyrażę, bieżących. I na początku news od Michała, czyli kolejny, czyli ARA, czyli to jest detektor kolejny zresztą przeszkód, ale tym razem umieszczany na klatce piersiowej.
13: Tak jest. Z tego, co wyczytałem, to jest to urządzenie mocowane na nas w formie takiej jakby uprzęży, która na naszej klatce piersiowej się będzie przede wszystkim układać. No i Rdzeniem tego urządzenia mają być rozmaite czujniki rozmieszczone w taki sposób, aby skanować to, co jest przed nami. To urządzenie ma nie być jakimś zamiennikiem białej laski, natomiast ma być jej uzupełnieniem i zabezpieczać naszą górną część ciała, no bo wiadomo, że jeżeli będzie przed nami na wysokości właśnie czy naszej klatki piersiowej, czy głowy jakaś przeszkoda, no to my tego nie będziemy w stanie laską wyczuć. Natomiast właśnie Ara ma nam w tym pomagać, a informować nas będzie o tym za pomocą wibracji. I tam jest w opisie tego urządzenia, to jest nawet taka wskazówka, że to urządzenie może pomóc nam dosłownie wszędzie, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, czy znajdujemy się w domu, czy znajdujemy się w jakiejś otwartej przestrzeni, po prostu no zawsze może nas informować o różnego rodzaju przeszkodach. Ma mieć też jakiś taki specjalny tryb białej laski, to się konkretnie nazywa. Nie do końca byłem w stanie wyczytać, na czym ma ten tryb polegać i czym ma się różnić od tego głównego trybu pracy tego urządzenia. Natomiast ma być on dedykowany przede wszystkim takim sytuacjom, kiedy właśnie idziemy z białą laską albo kiedy idziemy z widzącym przewodnikiem lub też po prostu z psem przewodnikiem. To ma być takie uzupełnienie. Natomiast jeszcze dosyć ciekawą rzeczą, jeżeli chodzi o Arę, to ma być taki specjalny tryb, w którym będzie wykrywać to, że my się nie poruszamy. I co w takiej sytuacji? Ano po prostu będzie się wyłączać automatycznie, następnie wzbudzać, kiedy wykryje nasz ruch. A to wszystko po to, żeby oszczędzać w jakiś sposób baterię. No bo to urządzenie, wiadomo, będzie działało w oparciu o jakiś akumulator. Jest strona internetowa, na której można się zapoznać z możliwościami tego urządzenia. Możemy sobie o tym wszystkim poczytać. strap.tech. strap.tech. Możecie sobie tam wejść, poczytać i zamówić nawet to urządzenie. Tylko $1,700 za taką przyjemność, więc czy dużo, czy mało, to już każdy musi ocenić we własnym zakresie, ale zamówić już się da. Nawet są jakieś opcje płatności ratalnej. Za tam chyba 50 parę dolarów miesięcznie jest taka możliwość, natomiast wątpię, żeby była ona dostępna w Polsce. Więc jeżeli was to zainteresowało, jest już opis, jest cała specyfikacja na stronie strap.tech. Swoją drogą zastanawia mnie bardzo, dlaczego urządzenie nazywa się Ara, a domena jest tak bardzo różna. Czyżby w pewnym momencie dopiero doszli do wniosku, jak chcą to urządzenie nazwać, czy jakieś inne powody są, a być może to jest pierwsze z jakiejś linii urządzeń, które twórcy Ary mają nam zamiar w przyszłości objawić. Kolejne ciekawe urządzenie, zobaczymy jak się rozwinie i czy w ogóle ktoś zdecyduje się na to, żeby je sprzedawać w Polsce.
10: Wiesz co, z tego co widzę, to chyba po prostu firma się nazywa Strap.tech.
13: Aha, no to
10: okej. Bo taki jest tytuł strony.
13: Okej, no to rzeczywiście. Tylko wiesz, bardziej to też zastanawiające jest, że oni to nazwali Ara, tak? To jest chyba jedyne na razie urządzenie w ich portfolio i tak się trochę no jednak tu lokują jako zupełnie inna nazwa, więc to się może mylić jedno z drugim. No ale zobaczymy. Może będzie więcej po prostu tych sprzętów. To, i nie chcą się przywiązywać konkretnie do tej marki Ara.
12: Zobaczymy. A teraz coś trochę dla graczy, bo jest coś takiego, co pozwala grać Counter-Strike'a. Kto to jeszcze pamięta w pewnym sensie? Ale u nas jakoś tak to jest, że nieraz takie gry, które już troszkę są takie, no nie chcę powiedzieć zapomniane, ale troszkę starsze.
13: Przeleżałe.
12: Gdzieś tam no, udostępniane z różnych przyczyn dla nas.
10: A to ci zaskoczę, bo Counter-Strike ma się cały czas dobrze i parę miesięcy temu pojawił się Counter-Strike 2. I to ciekawe, gra jest w tym momencie przeszła na model free-to-play, więc jest tak naprawdę darmowa i zarabia na skórkach i przedmiotach tak naprawdę, a cały czas miliony dolarów przynosi firmie Valve. Także nie, Counter-Strike ma się dobrze, tutaj może trochę
12: to kontekstu. To widać, jak ja się znam na grach.
10: Tak, no jeśli ktoś powiedzmy był w pobliżu komputerów albo, nie wiem, w szkole przez ostatnie 20 lat, no to pewnie słyszał o tej grze, jeśli nie, no to jest gra, która rozpoczęła swój żywot jako mod do innej gry, do gry Half-Life, w którym terroryści mierzą się z antyterrorystami. No i naszym zadaniem jest po prostu wyeliminowanie wszystkich przeciwników, no jeśli jesteśmy antyterrorystami, no a jeśli jesteśmy terrorystami, no to głównym trybem gry jest podłożenie bomby w odpowiednim miejscu, więc no to jest główny motyw gry. No, gra rozpoczęła swoje życie jako mod, który tak się spodobał, że jego autorzy zostali po prostu zatrudnieni przez firmę Valve, która stworzyła grę Half-Life, do której ten mod powstał. No, to są ci sami ludzie od Steama, jak ktoś nie wie, kim ta firma jest. I no, myślę, że najlepiej obrazuje sukces Counter-Strike'a to, że ludzie 20 lat czekają na kolejną część Half-Life'a, a Counter-Strike ciągle dostaje aktualizację. No i tak jak wspominałem przed chwilą, parę miesięcy temu pojawiła się u niej kolejna taka duża odsłona, czyli Counter-Strike 2. I właśnie o tej grze będziemy tutaj mówić. I dziękuję tutaj Pawłowi za podesłanie tej informacji, którą ja dostałem nawet dużo szybciej od niego, niż na przykład dowiedziała się o niej społeczność Audio Gamesa, która...

zanim to zrobimy, moim zdaniem warto sobie jeszcze wejść do właściwości tej gry na Steamie i właśnie przejść do tego miejsca, gdzie te argumenty do wiersza poleceń dodajemy. Przejść sobie na koniec tych poleceń, które dopisała aplikacja GuidePlay i dodać sobie jeszcze jeden, a mianowicie jest to parametr myślnik console. To jest nam potrzebne do jednej rzeczy, bo jeśli ktoś na przykład grał w Quake'a, to tak najbardziej, no bo mod audio Quake tutaj ludzie będą na pewno kojarzyć, ale na przykład też Unreal Tournament też coś takiego miał. No takie gry mają często konsolę, którą możemy sobie otworzyć właśnie klawiszem tylde, klawiszem akcentu, który nam pozwala różne polecenia wpisać. To nam się przydaje do tego, żeby na przykład sobie wejść na konkretną mapę, co z wiersza poleceń, co jest łatwiejsze niż nawigowanie po interfejsie. Nie wiem, czemu tego polecenia nie dodaje sama aplikacja GuidePlay. Natomiast co, bo oni sugerują, żeby sobie tą konsolę włączyć, natomiast sugerują to zrobić przy pomocy osoby widzącej. Proszę, żeby sobie tego Counter-Strike'a otworzyć, kliknąć przycisk trybiku w lewym górnym rogu ekranu i tam przejść na ustawienia i zaznaczyć pole włącz konsolę deweloperską. Okazuje się, że można to zrobić samemu w dużo prostszy sposób i wtedy sobie tą konsolę otworzyć. Co nam się przyda, żeby wybrać sobie jakąś konkretną mapę, żeby sobie poćwiczyć z botami, bo z poziomu konsoli możemy sobie te boty dodawać i usuwać. Tu jeszcze, jeśli ktoś nie wie, boty, czyli po prostu gracze komputerowi, więc możemy sobie poćwiczyć na sami bez ingerencji innych osób. Też można z konsoli poprosić, żeby na przykład te boty do nas nie strzelały, kiedy byśmy się uczyli dźwięków tej gry. No i tutaj myślę, że możemy zacząć omawiać, jak ta aplikacja działa, jakie ma funkcje. No po pierwsze, no, mamy czytnik ekranu, który, no, jak wspominałem, sztuczna inteligencja, czyli jest jakiś OCR. Ten OCR zawsze działa na języku angielskim, nie da się tego zmienić i zawsze mówi angielskim głosem. Tego też nie da się zmienić, ignorowane jest, jaki mamy wybrany głos w systemie. Przynajmniej tak pisało kilka osób na forum, które miały inne języki wybrane. No i on działa w taki sposób, że czyta nam to, co jest pod myszką. Także niestety to nie będzie tak jak na przykład właśnie w Quake'u, gdzie no, wchodzimy sobie do jakiegoś menu, czy właśnie otwieramy konsolę, no, to nam ta konsola będzie czytana. Jeśli ktoś w czasie gry wyśle jakiś czat, czy jakieś inne komunikaty się wyświetlą, to też niestety czytane nie będzie. No jeśli będziemy faktycznie myszką ruszać, na przykład żeby sobie nasz inwentarz przejrzeć, wybrać broń konkretną przed startem gry, no to zostanie przeczytane, natomiast po prostu musimy sobie gdzieś tą myszką po ekranie jeździć, ewentualnie posilić się OCR-em. I wtedy, jeśli gdzieś myszkę skierujemy, no to nam zadziała. Sam interfejs aplikacji, którym też możemy sobie dźwięki pozmieniać i włączać, wyłączać niektóre opcje, co ciekawe, też no, da się po nim chodzić z klawiatury i co ciekawe, on też jest czytany przez ten czytnik ekranu, więc jeśli chodzimy po nim z klawiatury lub ustawiamy myszkę na konkretne miejsca, no to będziemy informowani, czy jakaś opcja jest włączona lub wyłączona, no ale jeśli zdecydujemy się chodzić po nim czytnikiem ekranu, bo to jest interfejs webowy, co ciekawe, jest po prostu strona internetowa, no to wszędzie tam, gdzie mamy na przykład pola wyboru, no one polami wyboru dla czytnika ekranu nie są. Będziemy mieli na przykład dwa elementy klikane on i off i to jest nasz przełącznik. Natomiast na szczęście ten czytnik ekranu nam będzie weryfikował, jeśli jakąś opcję włączymy lub wyłączymy. Także możemy sobie wszystko skonfigurować, możemy przejść do konkretnej mapy, no i wtedy rozpoczynamy rozgrywkę. Gra nam automatycznie włącza dźwięk binauralny, więc w samej grze no, ten dźwięk działa bardzo fajnie. Oczywiście na początku nie jesteś, nasze gdzieś te informacje, które dostajemy w grze nie są czytane, na przykład no, przy starcie jakiegoś pojedynku jesteśmy pytani, czy chcemy dołączyć do drużyny terrorystów lub antyterrorystów, o tym w dokumentacji jesteśmy informowani, natomiast no, musimy po prostu odpowiedni klawisz nacisnąć, no i poza tym komunikatu nie dostajemy. No ale kiedy już wejdziemy do gry, no to mamy kilka narzędzi, które nam mają pomóc grać. Jest mówiący kompas i on faktycznie działa. Kiedy się obracamy, no to nasze kierunki są czytane. Jesteśmy informowani przez syntezę, w jakim miejscu na mapie, nazwie strefy jesteśmy. To nawet też działa. Natomiast później zaczynają się schody. Mamy informacje o przeszkodach. Jakie to są przeszkody? No nie wiemy, to są, mogą być jakieś skrzynki, to mogą być jakieś ściany. No po prostu mamy jeden dźwięk na wszystkie przeszkody. Tutaj też dokumentacja

0: sugeruję, żeby za pierwszym razem po prostu mapę, które nas interesują, przejść sobie z osobą widzącą, która nam powie, co tam faktycznie jest. Z tymi dźwiękami też jest jeszcze jeden problem, przynajmniej według tej osoby, która ze mną grała, no a to jest osoba, która generalnie wie, co robił, no bo to był Talon, który no, na przykład stworzył kilka strzelanek audio w swojej historii, Road to Rage na przykład, więc to jest osoba, która jak najbardziej wie, o czym mówi. No powiedział mi, że te dźwięki informujące nas o przeszkodach nie zmieniają swojej pozycji w stereo, bo generalnie mamy tam też dźwięk beatdown runny, wtedy, kiedy my ruszamy kamerą, a tylko wtedy, kiedy nasza postać robi krok. Także powiedzmy, jeśli słyszymy, że jest jakaś przeszkoda przed nami i obrócimy się w lewo albo w prawo, żeby ją ominąć, no to ten dźwięk cały czas będziemy słyszeli przed nami, chyba że nasza postać zrobi krok do przodu właśnie albo w bok. I dopiero wtedy ten dźwięk się przeniesie, więc ta sztuczna inteligencja niestety nie działa na podstawie tego, gdzie jest kamera, przynajmniej w tym przypadku. Więc to jest taki jeden problem. No tutaj jakiegoś wsparcia nawigacyjnego przydałoby się trochę więcej, albo przynajmniej gdzieś więcej tych dźwięków. Później, jeśli chodzi o dźwięki, które nas informują albo o przeciwnikach, albo o osobach, które są po naszej stronie, w naszej drużynie, no to tutaj jest trochę lepiej, bo te dźwięki działają w taki sposób, że one faktycznie gdzieś swoją pozycję w stereo zmieniają, a o tym, jak daleko czy blisko ktoś jest od nas, jesteśmy informowani przez szybkość tego dźwięku, więc jak ktoś się zbliża, ten dźwięk się robi szybszy. To jest rozwiązane, myślę, całkiem fajnie. I to działa. I mamy jeszcze jeden dźwięk, który nas informuje o tym, kiedy możemy strzelać, natomiast to chyba nie zawsze działa, nie informuje nas o tym, kiedy ktoś faktycznie jest w celowniku, to znaczy, czy powinniśmy celować w dół, czy w górę. No tutaj Talon nie udało mu się nikogo zabić, niestety, chociaż ten dźwięk słyszał i próbował strzelać. Na forum ludzie sugerowali, żeby grać z joystickiem, tego nie próbowaliśmy, natomiast to ponoć działa trochę lepiej, pewnie dlatego, że gra nam gdzieś celowanie w górę, w dół, w tym przypadku trochę pomaga, więc może jeśli chcecie to przetestować, to warto faktycznie sobie to zrobić z joystickiem. No więc te dźwięki jakoś działają. No czytnik ekranu powiedzmy też jakoś działa, natomiast musimy wiedzieć o tym, że on akurat jest, no i musimy myszkę w odpowiednie miejsce skierować, więc jeśli chcemy pograć, no to no, wydaje mi się, że zastosowanie praktyczne tej funkcji akurat jest średnie. No i jest jeszcze jeden, wydaje mi się, dosyć istotny problem, przynajmniej jeśli chcemy grać z osobami widzącymi. Przez to, że to wszystko działa przez sztuczną inteligencję, która przetwarza obrazy, a no, gra odbywa się w 60 klatkach na sekundę, no to się zmienia dosyć dynamicznie, no to trochę czasu zajmuje. Ile czasu? No jakieś ćwierć sekundy. No, ktoś by powiedział, że to nie jest dużo. No jeśli chodzi o grę zwłaszcza po sieci, zwłaszcza grę z osobami widzącymi, no to jest bardzo dużo czasu, więc powiedzmy, my sobie idziemy, słyszymy, że ktoś jest z lewej strony, obracamy się, no to mija te ćwierć, nawet do pół sekundy, zanim dźwięk z tych funkcji asystujących podąży za tym, gdzie jest nasza postać. I to może być faktycznie duży problem. No jeśli gramy przeciwko innym osobom niewidomym, no to myślę, że spokojnie będzie się dało, chociaż to opóźnienie na pewno będziemy w stanie wyczuć, to jakbyśmy korzystali na przykład z słuchawek Bluetooth, no będziemy czuli, że ten dźwięk czasami będzie potrzebował trochę czasu, żeby w odpowiednim miejscu się przenieść. Natomiast jeśli chodzi o grę z osobami widzącymi, no to myślę, że to może być większy problem. No natomiast jakiś początek to jest, biorąc pod uwagę, że no tutaj faktycznie to nie działa na podstawie jakichś modów i to działa po prostu poprzez przetwarzanie no, obrazu, który aplikacja widzi. No to już raz było zrobione do innej gry, to akurat to była prostsza gra RPG, Cirilum, i tamten mod dostępnościowy działał nawet lepiej. Tutaj autorzy obiecują, że jakieś poprawki będą, obiecują, że może kiedyś będzie wsparcie dla innych gier, a no czemu nie, jeśli faktycznie system został w ten sposób zaprojektowany, że można go, tutaj w cudzysłowie powiem, wytrenować na odpowiednie gry. Gdyby kod źródłowy faktycznie został udostępniony, no jakiś to potencjał ma. Jeśli chcecie sobie to przetestować, no to myślę, że mimo wszystko warto. Natomiast praktycznie wydaje mi się, że to jest jeszcze projekt, który no, potrzebuje trochę czasu, żeby jeszcze dojrzeć, żeby mieć jakieś bardziej praktyczne zastosowanie. Natomiast autorzy tej aplikacji proszą o kontakt, o jakieś informacje zwrotne. Jest na stronie i w dokumentacji adres e-mail, na który można pisać i swoje informacje wysyłać. No, fajnie, że w ogóle tak duża firma jak JBL postanowiła coś takiego stworzyć. No nie wiem, czy tutaj to nie jest po prostu jakiś chwyt marketingowy, no bo z dostępnością tej strony na przykład, czy tej aplikacji jest różnie, no natomiast sam pomysł jest ciekawy i no po prostu zobaczymy, czy to faktycznie jakoś jeszcze będzie się rozwijać, czy to po prostu będzie taka jedna wersja, która taką została właśnie wypuszczona marketingowo, może za jakiś czas pojawi się kod źródłowy, ale niestety projekt nie będzie się rozwijał. No pożyjemy, zobaczymy, jeśli ktoś chce przetestować sobie, no to link będzie w komentarzu.
1: To tymczasem a propos komentarzy, to zaglądam do waszych wypowiedzi i tu mamy wypowiedź od Łukasza. Hej, w poprzedniej audycji, gdy opowiadaliście o dostępności Webex, Michał wspomniał, że pod Windows działa mu oznajmianie wiadomości na czacie. Chciałbym dopytać, czy chodziło tylko o to, że da się obsłużyć okno czatu, czy faktycznie NVDA oznajmiało ci treść przysłanych wiadomości? I Łukaszu, powiem szczerze, że już teraz to tak z ręką na sercu i w 100% nie pamiętam, jak to działało. Na pewno oznajmiało treść czatu, na pewno dało się zapoznać z tym. I to, czego też jestem pewien, to, że nie działało to oznajmianie poza oknem Webexa. To znaczy, kiedy wyszedłem sobie poza to okienko, przełączyłem się na jakąś inną aplikację, to na pewno w ogóle nic nie gadało, nic nie działało, żadnej informacji nie było. Natomiast wydaje mi się, że jakieś wiadomości z czatu NVDA odczytywało. I tu Łukasz kontynuuje swoją wiadomość. Teoretycznie są opcje dostępności, których włączenie powinno sprawić, że czytnik będzie oznajmiać różne rzeczy, ale w NVDA nigdy mi to nie działało, więc założyłem, że tak jak wspomniano w dokumentacji, tylko JOS, ale nigdy się jakoś nie zebrałem do sprawdzenia, czy JOS faktycznie sobie z tym radzi lepiej. Tak z mojej perspektywy, Webex jest u mnie w pracy podstawowym narzędziem do spotkań. To, co działa słabo, to brak powiadomień, gdy ktoś podnosi rękę i gdy dołącza do spotkania. Nie da się też wygodnie sprawdzić, kto obecnie mówi, no i po udostępnieniu ekranu skorzystanie z takiego pływającego okna z różnymi opcjami niby jest możliwe, ale nie ma to nic wspólnego z wygodą. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, kto obecnie mówi, to tam zdaje się, przy Niku była taka informacja? Tak, przy Niku była taka informacja. W Zoomie mamy dedykowany skrót do tego, za pomocą którego możemy informację uzyskać, kto w tym momencie się odzywa. To jest bodajże Ctrl 2, tak, sprawdziłem teraz, to jest Ctrl 2. W Webexie mamy to inaczej rozwiązane. W Webexie mamy taką listę użytkowników i przy tym użytkowniku, który się aktualnie odzywa, to jest taka adnotacja, że on mówi. No to jest zdecydowanie mniej wygodne, tu się w pełni zgodzę. Natomiast no, fakt faktem, z tego Webexa da się korzystać. Pytanie, na ile ty, Łukaszu, musisz z niego korzystać i jeszcze inne rzeczy tam robić. Jeżeli to jest twoje podstawowe narzędzie w pracy, to też jestem tego ciekaw, bo Webex, tak jak i zresztą Zoom, to tak naprawdę może być taki cały system, w którym po prostu to nie tylko, tak jak my się tu spotykamy na tyfloprzeglądowym meetingu i sobie rozmawiamy i używamy tego do transmisji głosu, ale to może być tak naprawdę cały system komunikacyjny w firmie. Jeżeli każdy użytkownik ma swoją licencję, czy na Webexie, czy na Zoomie, to możemy do niego zadzwonić, możemy mu zostawiać wiadomości głosowe, może to być spięte też z całym systemem telekomunikacyjnym danego przedsiębiorstwa i być na przykład przełączanie pomiędzy użytkownikami obsługiwane z Zooma, więc, czy z Webexa zresztą też, z tego co wiem, bo te platformy działają na dosyć podobnych zasadach, więc tam możliwości, a możliwości. I swoją drogą, Łukaszu, też właśnie pytanie, czy ty miałeś ten sam problem z ustawieniami Webexa? To znaczy po rozwinięciu drzewka, konkretnie rozwinięciu drzewka z ustawieniami audio, czy też u ciebie się ten klient najzwyczajniej w świecie wysypuje i automatycznie zamyka? No i tyle. To na razie, jeżeli chodzi o wasze komentarze.
2: No to skoro, Michał, już jesteś przy głosie, no to teraz taki twój news, podejrzewam, chociaż nie wiem, może się mylę, że raczej będzie to interesujące dla osób słabowidzących niż tych widomych, ale, bo tam nic nie widzę w tej notatce na temat osób całkowicie niewidomych, ale no właśnie, bo warsztaty żeglarskie.
1: Tak jest, warsztaty żeglarskie i z tego co wiem, to również dla osób całkowicie niewidomych. Można oczywiście to zweryfikować, podamy namiary i jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby się tematem zainteresować. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi wodę i ktoś marzy o wodnej przygodzie, taką informację my, czyli Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ostatnio na Facebooku udostępniliśmy, więc ja się tą informacją z naszymi tyflo przeglądowymi słuchaczami bardzo chętnie dzielę. To informacja o bezpłatnych warsztatach żeglarskich osób niepełnosprawnych 2024. Te warsztaty są dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są one organizowane przez Mazurską Szkołę Żeglarstwa. I dostępnych tu terminów jest całkiem sporo i one się zaczynają już niedługo, bo pierwszy termin to jest od 5 do 18 maja, później od 20 maja do 2 czerwca, następnie od 4 do 17 czerwca, później od 2 do 15 lipca, następnie od 17 do 30 lipca, od 1 sierpnia do 14 sierpnia, od 19 sierpnia do 1 września, od 17 do 30 września i od 2 października do 15 października. Organizatorem jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa i tu adres internetowy msz.org.pl. Miejscem tych warsztatów są Oczy Mazur, Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej, ulica Moniuszki 24 w Giżycku, www.oczymazur.pl, to jest adres tego miejsca. Udział w warsztatach dla osób z niepełnosprawnościami jest bezpłatny. I tu mamy wszystko, co wchodzi w zakres tych warsztatów, to zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt oraz instruktorzy. Natomiast organizator nie pokrywa kosztów dojazdu. Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe są do pobrania na stronie www.msz.org.pl. Mamy też maila msz@msz.org.pl. Oczywiście można szczegółowe informacje uzyskać także dzwoniąc do pani Katarzyny Sztachelskiej pod numer telefonu 667-666-219. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie. Jest jeszcze drugi numer telefonu, telefon stacjonarny 87-428-58-98. Zatem jeżeli komuś woda miła i chciałby swoich sił na łódce spróbować, no to może rzeczywiście warto.
2: Może rzeczywiście warto. No i teraz warto posłuchać Piotrka, bo Piotrek, no w zasadzie mikrofon dla ciebie w zasadzie został tutaj. To co? Najpierw pewnie nowości od Envision.
0: No właśnie, bo Envision ostatnio pojawia nam się dosyć często. Ostatnio chyba o Envision mówił Paweł, kiedy pojawili się w podcaście Jonathana Mosena i wtedy rozmawiali o planach swoich na przyszłość i jednym z takich większych planów, o którym dwóch kartaków opowiadało, bo założycielami firmy właśnie są dwaj panowie, którzy mają to samo imię, jest stworzenie takiego asystenta, który nam będzie w stanie, no będzie o nas wiedział trochę, bo będziemy mogli mu powiedzieć na przykład, no jaką dietę lubimy i jak chcemy, żeby do nas się zwracał, jaką miał osobowość, no a później będzie nam w stanie na przykład, no będziemy w restauracji, powiedzmy, zrobimy zdjęcie menu, powiemy go, co by nam polecił, no i on gdzieś, biorąc pod uwagę nasze preferencje, nawet jeśli byśmy byli w innym kraju, on nam to przetłumaczy, no i powie nam, co by warto w tym miejscu zamówić. Będzie też gdzieś w stanie nam w internecie pomagać wypełniać formularze, no bo ma być dostępny też w przeglądarce, nie tylko na smartfonie. Takie były plany. I zastanawialiśmy się, czy to kiedyś zastąpi aplikację Envision AI, czy jak to zostanie zintegrowane. No wygląda na to, że Envision Assistant, bo tak się to będzie nazywało, będzie po prostu osobną aplikacją, nawet ma w tym momencie osobną stronę internetową, więc myślę, że to zostało rozwiązane i no właśnie, ruszają beta testy tego asystenta i można się na nie zapisać. Będzie link w komentarzu do wątku na Apple Viz, gdzie znajdziemy link do tej właśnie głównej strony, gdzie jest kilka filmów demonstracyjnych oraz link właśnie, żeby zapisać się do tych beta testów. Na razie to będą beta testy tylko na iPhone'a, natomiast za jakiś czas też ma się pojawić wersja na Androida i jako rozszerzenie do przeglądarek internetowych. To jest w ogóle też ciekawe, bo wydawało mi się, z tego co pamiętam, oni tam mówili, że najpierw miało się właśnie to rozszerzenie pojawić, natomiast chyba jednak pierwsza będzie aplikacja. Jak to działa? No zobaczymy w praktyce, natomiast na razie mamy kilka materiałów demonstracyjnych, między innymi takie bardzo ciekawe wideo jakiegoś beta testera, który sobie to testował podczas konferencji CSUN i prosił takiego, on sobie tego asystenta stworzył takiego dosyć sarkastycznego, który bardzo lubi jakiś mroczny humor, żeby mu opisywał różne stoiska i tak mu właśnie opisywał na przykład stoisko Amazonu, że no tutaj kolorystycznie pasuje do ich loga, że tam stoi dużo ludzi, ci ludzie no zastanawiają się, co tam ludzie robią. Asystent stwierdził, że może rozmawiają o tym, jak Alexa przejmie kiedyś cały świat. No tutaj właśnie moja Alexa się odezwała, więc mam nadzieję, że, no, że nie weźmie tego do serca i faktycznie nie przejmie kontroli nad całym światem. Opisywał też inne stoisko, akurat stoisko Vispero. No i tutaj też właśnie opisywał, jak to stoisko wyglądało, że było parę monitorów, jakie tam były banery reklamowe, no, że to wszystko wygląda bardzo profesjonalnie oraz powiedział, że ich slogan reklamowy jest no tak subtelny jak młotek, bo tam było ich slogan "We got accessibility covered", no i stwierdził, że ten baner jest dosyć duży, więc to faktycznie no, wygląda, że ta dostępność pokrywa większość pola widzenia aparatu telefonu. Natomiast no, tego asystenta można dostosować. Tam ktoś się zapytał, czy on zawsze musi być taki sarkastyczny. Tutaj odpowiedź była nie, no to już każdy sobie ustala według indywidualnych potrzeb. No, jeśli jesteście ciekawi, jak, do jakiego stopnia można to skonfigurować, no to myślę, że warto na te testy się zapisać i kiedy firma Envision będzie gotowa, no to na pewno da wam znać. Jestem ciekawy, jak on sobie będzie radził z innymi językami. Nikt o to nie zapytał.
1: Ponoć na razie tylko angielski, ale to dotyczy interfejsu aplikacji, a być może jeżeli się do niego odezwiemy po polsku, no to pogada z nami po polsku. Kto wie, ja się na testy zapisałem, zobaczymy, kiedy dostanę jakiś dostęp.
0: Dokładnie, ja też się zapiszę, zwłaszcza, że pojawiła się jeszcze jedna nowość, która no poniekąd po polsku działa, bo pojawiła się też aktualizacja aplikacji Envision AI, która podobnie jak Seeing AI tydzień temu wspominaliśmy, dostała funkcję pytania się o zdjęcia, co jest na tych zdjęciach, no bo wcześniej mieliśmy taką funkcję w Envision, gdzie mogliśmy sobie z jakąś sztuczną inteligencją rozmawiać, to była funkcja Ask Envision, natomiast ona działała w taki sposób, że kiedy zrobiliśmy sobie zdjęcie na przykład jakiegoś tekstu, czy właściwie wykonaliśmy OCR na tym tekście, no to ta sztuczna inteligencja dostawała właśnie wynik tego OCR-u i mogliśmy się dopytać o zawartość dokumentu, który zeskanowaliśmy. To, co ciekawe, w ogóle działało na wszystkich stronach, więc jeśli mieliśmy jakiś duży plik PDF zaimportowany do aplikacji, no to mogliśmy się zapytać o całą zawartość tego dokumentu, natomiast to nie działało na na grafikach zawartych w tym dokumencie jeszcze, chociaż to jest też planowane, natomiast też nie mogliśmy tego zrobić na dowolnych innych zdjęciach. To się właśnie zmieniło, no bo pojawiła się nowa funkcja. Co ciekawe, ta opcja w ogóle jest dostępna jako osobne pole na tym ekranie udostępniania. Teraz aplikacja Envision ma takie dwa właśnie pola. Mamy przycisk Envision It, który no, działa tak jak wcześniej, i po prostu pozwala nam wykonać taki właśnie prosty opis aplikacją Envision, czy właśnie wysłać to zdjęcie do OCR-a. Ale mamy też nowy przycisk, który możemy sobie też dodać na przykład do ulubionych gdzieś w łatwo dostępnym miejscu. Mianowicie przycisk Ask Envision, który od razu nam da taki szczegółowy opis. Zresztą właśnie możemy sobie w ogóle w ustawieniach aplikacji zdecydować, czy przy otwarciu tej funkcji ma nam domyślnie zostać wygenerowany krótki, czy bardziej dłuższy opis, ile sekund ma aplikacja mieć czasu, żeby ten opis wygenerować, co chyba nie było dotąd oferowane przez inne aplikacje, więc to jest też ciekawe. No może ten Pixiebot, o którym Paweł mówił, gdzie tam kilka trybów mieliśmy. Natomiast no to działa tak, jak się tego można spodziewać. Kiedy sobie tam opcję otworzymy, no to dostaniemy komunikat, że aplikacja generuje nam opis, będziemy słyszeli dźwięki. Dźwięki, co ciekawe, chyba zapożyczone z Messengera, jest taki dźwięk, jakby ktoś do nas pisał, zapożyczony. Natomiast kiedy to się skończy przetwarzać, no to taki opis dostaniemy. No i pod spodem mamy pole tekstowe, w którym możemy zadawać pytania, oraz przycisk mikrofonu, który pozwala nam zadać pytania naszym głosem. I jeśli używamy tego trybu mikrofonu, no to wtedy przełącza się w taki typowy tryb rozmowy, że słyszymy dźwięk, mówimy nasze pytanie i kiedy aplikacja zwróci nam odpowiedź, to ona też jest czytana na głos i od razu znów włącza się mikrofon i możemy sobie taką rozmowę po prostu prowadzić do momentu, kiedy ona nam będzie potrzebna. Co ciekawe, też tam na tym ekranie jest przycisk, żeby to zdjęcie zapisać z tym opisem wygenerowanym, co wydaje mi się może się nam przydać, jeśli chcemy sobie szybko wiele takich opisów zapisać, zwłaszcza, że do tej funkcji też mamy dostęp z tego ekranu przeglądania zdjęć, na przykład w aplikacji Envision, jeśli chcemy sobie takie szczegółowe opisy do zdjęć dołączyć, żeby mieć do nich później łatwy dostęp, no to myślę, że to jest całkiem sensowny sposób, jak to zrobić. No, dla Polaków może byłby, gdyby te opisy wyglądały jakoś fajnie, bo tam chyba jest jakieś tłumaczenie maszynowe użyte i to nie jest takie fajne tłumaczenie jak na przykład w przypadku Be My Eyesa czy Seeing AI, no bo aplikacja jak najbardziej zwróci nam opisy po polsku i możemy z nią po polsku rozmawiać, to też testowałem, natomiast te opisy no, nie wychodzą tak ładnie gramatycznie, jak wychodziły po angielsku, dlatego że no ja myślę, że przeczytam opis, który wysłałem wcześniej tutaj do naszej wewnętrznej grupy, bo on był no, bardzo ciekawy i on wyglądał mniej więcej tak.
3: Obraz posiada mężczyznę i kobietę siedzącą przy stole jadalnym w restauracji, zarówno uśmiechnięte i ciesząc się posiłkiem. Mężczyzna trzyma telefon komórkowy, ewentualnie zrobienie zdjęcia lub udostępnianie z kimś. Tabela jest ustawiana z różnymi miskami żywności, kubków i naczyniach, takich jak widły i noże. W tle jest kilka innych osób, z których niektóre są również siedzące w stolikach jadalnych. Kilka krzeseł jest widocznych wokół pokoju, a plecak można zobaczyć umieszczony na podłodze. Restauracja wydaje się być przypadkowym restauracją z relaksującą atmosferą.
0: No właśnie, więc słychać, że to było...
1: Widły i noże.
2: Ale i noże. Dobra, no, można się śmieć, ale jakby wiadomo o co chodzi, tak?
0: Tak, wiadomo o co chodzi, tak, no jeśli więc przymrużymy oko na jadalne
2: byłbym
0: stoliki...
2: Byłbym w stanie przełknąć takie tłumaczenie, jeżeli jakby no, miałoby mi to pomóc jakby w zrozumieniu, co się dzieje, tak? No,
0: tak,
2: pytanie,
0: i myślę, że to na spokojnie... No,
2: ciekaw jestem, jak to zmyśla, tak? No, bo to jest największy problem tych wszystkich.
0: No trudno mi powiedzieć, ja to testowałem tylko gdzieś na kilku zdjęciach, akurat to zdjęcie, które opisywałem, to było zdjęcie, które sobie z internetu wziąłem, więc nie wiem, czy tam było coś zmyślone. No, przypuszczam, że tutaj nie chodziło o widła w widelce. Ale no, wydaje mi się, że opis jest na tyle. No, na pewno wiemy, co na tym zdjęciu jest. Wiem, że to było jakieś selfie, więc jestem w stanie uwierzyć, że faktycznie tam ktoś w restauracji siedział. Zapytałem go później, tego tutaj w tej wiadomości nie ma, co było w miskach, jakiego jedzenia tutaj, co było jedzone. No to powiedział, że tam były jakieś ryże, to chyba gdzieś było w Indonezji robione, więc bardzo możliwe, że jakaś kuchnia orientalna była. Natomiast też powiedział, że były smartfony. No to chyba w miskach nie było, natomiast można się domyślić, że na stole jakieś telefony leżały. No myślę, że samo samo opisywanie zdjęć, no nawet działa. Zobaczenie mogło być lepiej, natomiast to jest kolejna aplikacja, która w łatwy sposób pozwala nam sobie takie opisy generować. Nawet mamy integrację ze skrótami. Możemy sobie do właśnie od razu nawet tego trybu Ask and Vision przypisać skrót, no a przypominam, skróty to sobie możemy do gestów voiceovera przypisać, wywołać przez Siri, dodać do tego przycisku na nowych iPhone'ach, jeśli ktoś posiada, więc tutaj możliwości konfiguracyjne są całkiem spore. Niestety to nie pozwala nam wysyłać do aplikacji własnych zdjęć, a myślę, że to mogę zasugerować w sumie, bo fajnie byłoby sobie od razu na przykład zrobić zrzut ekranu i wysłać do tego trybu, tylko ten skrót po prostu automatycznie nam robi zdjęcie aparatem telefonu, więc może jest gdzieś mniej przydatne, natomiast faktycznie z ekranu udostępniania można to wysyłać. Wyniki chyba przychodzą trochę szybciej niż Be My Eyes, tak mi się wydaje. Chociaż no kilka sekund i tak musimy, wiadomo, poczekać. No natomiast gdzieś kolejny sposób, jaki możemy, używając sztucznej inteligencji, pytać się o zawartość zdjęcia. Jeśli chodzi o asystenta, no zapowiada się ciekawie, kiedy dostaniemy do niego dostęp, no to na pewno będziemy w stanie wam powiedzieć więcej, jak to wszystko wygląda.
1: Be My Eyes to ostatnio ma jakieś problemy z przyjmowaniem zdjęć, które się udostępnia. To akurat zauważyłem, bo testowałem Envision i Be My Eyes i z Be My Eyesem był jakiś problem. Mam nadzieję, że zostanie on szybko naprawiony, ale wiem, że nie tylko ja się na to skarżyłem, bo też inni użytkownicy sygnalizowali, że czasem po prostu jest jakaś informacja, że nie może uzyskać zdjęcia, jakiś taki komunikat. A tymczasem mamy telefon, Patryk jest z nami po drugiej stronie, witaj.
4: Witam bardzo serdecznie.
1: Słuchamy.
4: No to ja już tu chciałem się pochwalić, chciałem powiedzieć również o swoich wrażeniach z używania tego JBL GuidePlay. Chociaż ja jestem człowiekiem, któremu nie powinno to w zasadzie działać, ponieważ wymagana jest, ja mam kartę graficzną RTX 350, 3050, laptop GPU, która ma tylko skromne 4 giga wideoramu, podczas gdy karta, gdy tam jest wymagany RTX 6-gigowy, 6 giga wideoramu, ale najwidoczniej wideoramu nie przeszkadza, bo no, chciałem powiedzieć, że u mnie to działa. Choć działać teoretycznie nie powinno, aczkolwiek powiem wam, że nie obeszło się bez problemów na samym początku, bo ja w ogóle nie wiedziałem o tym, że tą konsolę można sobie włączyć inaczej i sobie tak po prostu na pałę ściągnąłem. Na szczęście no ja jako użytkownik czytnika ekranu ZDSR, który ma, ty Piotrze wiesz, jak wspaniałą on ma nawigację pikselową, więc po prostu jak mi pisało, że w lewym rogu ekranu mam kliknąć, no to bez problemu udało mi się to zrobić, no bo niestety z OCR-em to powiem wam, że tego nie zrobicie, dlatego że przycisk
0: settings... To jest settings, ikona trybiku, tak.
4: Przycisk settings jest przyciskiem graficznym, czyli takim... Ale jak już sobie to włączymy, no to w zasadzie miałem bardzo, przez długi czas miałem problem taki, że pomimo tego, że uruchamiałem to, uruchamiałem grę, to ten co jakiś czas stracił komunikat, ten Steam Guide stracił ten JBL GuidePlay stracił komunikat ze Steamem i wyświetlał komunikat, że nie znaleziono ścieżki do Steama. I może miałem wszystko na dysku C, ponieważ ja mam jeden dysk w komputerze, ale w końcu po kilku dniach coś się naprawiło i zaczęło to działać. I w ogóle generalnie z tym jest taki problem, że czasami pewne funkcje zadziałają, czasami pewne funkcje nie zadziałają. To znaczy u mnie jest to tak, że jeżeli nam to zadziała, to tam on powie syntezator Microsoft Zero, bo niestety taki syntezator u mnie działa i niestety nie da się to zmienić na żaden inny syntezator. I na przykład tam powie, że tam guide dev, tam audio guide started. No i w tym momencie, jeżeli będziemy w samej grze, no to w tym momencie nic się nie stanie. Musimy zrobić Alt-Tab, Czyli że ja przynajmniej tak muszę robić, że muszę jakby zminimalizować grę i w tym momencie on odtwarza taki dźwięk, taki piszczący dźwięk. I ten, jeżeli on nam odtwarza się dobrze, to znaczy, że jest wszystko w porządku i można dojść, mogę alt-tabem do tego. I co się w tym momencie dzieje? On odtwarza, jak jeżdżę myszką po ekranie, on odtwarza taki dźwięk, który informuje mnie poniekąd dźwiękiem, jak, w którym miejscu myszka jest na ekranie. I faktycznie, jeżeli chodzę sobie myszką po opcjach, no to on to czyta, na czym się znajduje. W opisie jest napisane, że trzeba w ogóle jakiś tutorial i ten tutorial on się nam pokaże i my musimy przejść go z osobą widzącą albo przeczytać na jakiejś tam dokumentacji na stronie Steama, jak to zrobić, co nie jest prawdą, bo nie musimy tego tutoriala przechodzić. Jeżeli on się nam pojawi, możemy zrobić sobie Alt F4, żeby wyjść z gry i wejść do niej jeszcze raz i w tym momencie ten tutorial już nas nie będzie jakby obchodził. No i w tym momencie tutaj, jeżeli mamy, nam działa ten mod na zasadzie, że jeździmy sobie myszką i wszystko słyszymy, to znaczy, że generalnie nam mod się prawidłowo ten program załadował. No i wystarczy, że sobie wejdziemy w konsolę akcentem i wpiszemy sobie tam taki komunikat, takie polecenie, żeby wczytał odpowiednią mapę. Nazwy teraz nie pamiętam, ale to tam wszystko jest opisane. No i po wczytaniu będzie mieć dźwięk binauralny, faktycznie tak jak tutaj Piotrek mówił i generalnie no z czym ja miałem problem, znaczy nie miałem problemu jakby z namierzeniem przeciwników, bo w zasadzie miałem taką broń, że mogłem z dość daleka sobie wystrzelić tam jakiś taki pistolet standardowy, faktycznie mi pinkało i mi słyszałem dźwiękiem 3D, gdzie jakby znajduje się przeciwnik i mogłem lewą gałką się obrócić na padzie i sobie po prostu wycelować, natomiast problem miałem z przeszkodami, bo odtwarzał mi się taki inny dźwięk, który mi tutaj pokazywał, gdzie są przeszkody, że jakaś przeszkoda jest, no tylko ja nie wiedziałem, co to jest za przeszkoda. Czy to było coś do podnoszenia, czy nie. No raz mi się udało coś niby podnieść, ale to tak w ogóle działa, że no niby coś zebrałem, ale on mi nie przeczytał ten screener, co zebrałem, co podniosłem. Jak przełączałem się na bronie różne, no to absolutnie nie było w żaden sposób czytane, na co się przełączam. W ogóle tego nie wiedziałem. On co jakiś czas w trakcie rozgrywki po prostu tracił połączenie ze Steamem i mi znowu potrafił wywalić błąd, że tam nie znaleziono Steama, że ojej, co się stało, nie? I znowu restartować grę musiałem. No podejrzewam, że te problemy też mogę mieć z tego powodu, że może moja karta graficzna tego wideoramu ma za mało. Natomiast no trochę mi się udało w to pograć, natomiast no w przypadku rozgrywki online no to it's a problem, ponieważ no w tym momencie jak próbowałem z kimś tam randomowym sobie pograć, no to okazuje się, że słyszałem pikanie, że jest przeciwnik. Tak naprawdę zbyt wcześnie działy się te rzeczy z pewnym opóźnieniem. W ogóle jak grałem online, to ten screen reader mi zaczął czytać z opóźnieniem pewne rzeczy. Raz mi się zrobił blue screen po prostu zupełnie bez powodu. Także no, ja to mówię z perspektywy osoby, która może faktycznie mieć problemy z tego, że ten wideoram był mały. Albo też niekoniecznie to mogą być problemy. To może być problem generalnie z tym, że to jest pierwsza wersja i błędy mogą być.
0: Tak, no ja słyszałem, że moje testy to był, no nie moje, ale tak, które obserwowałem, to był
4: Kevina, RTX,
0: tak, 3070, więc no nowsza karta. Komputer mocny, 32 RAM-u, jakiejś dosyć wysokiej klasy Ryzen, teraz nie przypomnę sobie jaki. Natomiast no, tam on przez internet nawet nie próbował, ale to samo, co ty mówisz, jeśli chodzi o opóźnienia, jeśli chodzi o przeszkody, to miał te same problemy. Tak?
4: On ma 10, on to jest 10-gigówka, no jeżeli mu Forza Motorsport działa na wymaganiach ultra i on jest w stanie streamować na tych wymaganiach ultra, to myślę, że 10 giga na pewno ma taka karta graficzna i on ma stacjonarkę, a nie laptopa.
0: Dokładnie tak, to stacjonarka.
4: No, a ja mam kartę graficzną, tą taką na RTX 3050, to jest tak jak były kiedyś karty MX, te takie mobilne, No to tak, teraz RTX-y też mają swoje mobilne. W ogóle trzeba strasznie uważać z tymi RTX-ami, bo to, że numerek jest wyższy albo niższy, to wcale nie oznacza, że wyższy numerek może oznaczać lepszą kartę graficzną. Ja się niestety naciąłem na to i tutaj tak, trzeba z tymi RTX-ami uważać, bo ich jest pełno i można sobie, że tak powiem, się naciąć troszeczkę. Natomiast ja to chciałem jeszcze troszeczkę z wami się podzielić takimi informacjami o Whisperze, ponieważ tutaj podziękowania dla... Bo pamiętacie, że mówiłem wam o problemach, tym, że miałem z cudą problemy. No tutaj podziękowania dla kolegi Mieczysława, bez którego, który mi pomógł to wszystko zainstalować, bo bez niego ja bym sobie kompletnie z tym wszystkim nie poradził. Zainstalował mi Faster Whispera, czyli tego takiego Whispera, no, tego chyba szybszego, nie? Jeśli się nie mylę, to nie jest ten zwykły Whisper. No i generalnie z czym się pojawił problem? No ja mam 4 GB teoretycznie karty graficznej, no oni wymagają, Whisper wymaga 6. No i na początku out of memory i generalnie problem, co tu w ogóle zrobić, ale nie straciliśmy głowy i okazało się, że Faster Whisper ma w konfigu pewną wartość, którą jeżeli zmniejszymy, no to się okaże, że jeżeli będziemy mieć mniej wideoramu, no bo to wcale nie przeszkodzi. No i faktycznie zmniejszyliśmy sobie to. No i się okazuje, że na najwyższym modelu naprawdę bardzo ładnie jest mi to w stanie działać. Ja dzisiaj sobie na przykład przerobiłem sobie z Wiedźmina. To jest ostatnie życzenie, to są te opowiadania Sapkowskiego. Wziąłem sobie pierwszą część, tam gdzie chyba było 15 plików. No to w 5 minut może mi zrobiło i porobiło mi z tych MP3-ek, co tam miałem. I szczerze powiedziawszy, miałem w pierwszym pliku miałem dosłownie parę literówek takich zrobionych, ale tak naprawdę powiem szczerze, że naprawdę poza tymi takimi jakimiś drobniutkimi błędami, no to ta jakość tego rozpoznawanego tekstu była naprawdę bardzo, bardzo fajna, także...
1: Tak, bo szczególnie jeżeli czytane jest to przez lektora, to naprawdę Whisper nie ma najmniejszego problemu z rozpoznawaniem.
4: To znaczy on miał tam naprawdę z jakimiś tam właśnie słowami, jeszcze teraz dokładnie nie potrafię przytoczyć, gdzie on tam zrobił jakąś, że mu się litera jakaś tam pomyliła w jakimś słowie. No, zamiast
1: no tak, ale
4: strzyga,
1: na lardu,
4: no
1: jak jest czytane
4: strzyga,
1: to przez...
4: na przykład zamiast strzyga, no
1: jak
4: to...
1: jest czytane przez jedną osobę i to jeszcze tak naprawdę wyraźnie, to te błędy będą rzeczywiście drobne.
4: Ale tam jeszcze się muzyka pojawiła. No tutaj akurat rzeczywiście Niedek pomógł mi to wszystko poinstalować, zainstalował. W ogóle okazało się, że udało mu się gdzieś znaleźć CUDEEMA, którego, bo ja nie widziałem na stronie CUDEEMA tylko pliki zip, które się gdzieś tam trzeba wrzucić. On znalazł pliki instalacyjne gdzieś CUDEEMA, także to okazuje się, że CUDEEMA można zainstalować normalnie sobie z instalatora, także jak gdzieś by był problem, to ja mogę instalkę podrzucić, bo mam do tego CUDEEMA, także no ja jestem zadowolony, działa mi to, aczkolwiek miałem problem, bo chciałem sobie pobrać, potestować to na piosenkach. I z Eltena sobie pobrałem z YouTube'a. Tam Eltena sobie pobrałem, bo mi się nie chciało niczym innym. Bo chciałem sobie pobrać kilka piosenek i przetestować, jak to w ogóle będzie działać. No i pobrałem jako wavy. No i jak załadowałem wavy, no to on w tym momencie zaczął coś rozpoznawać, ale w pewnym momencie zaczął w konsoli mi pokazywać jakieś dziwne krzaki, to znaczy jakieś po prostu dziwne zestaw znaki, po prostu ble, ble, ble, by, by, by, by coś tam. I w pewnym momencie się po prostu wywaliło w trakcie rozpoznawania to. Tak,
1: prawdopodobnie dlatego, że za duży rozmiar pliku był. To czasem na naszych tyfloprzeglądach niektórych to też mam taki problem, że muszę na przykład restartować komputer, jak mam...
2: A to ciekawe, bo najdłuższy plik, jaki rozpoznawałem, to miał ponad 24 godziny.
1: Wiesz co, tylko u mnie to prawdopodobnie jest dlatego, że czasem zapomnę zamknąć okna konsoli z jakimś poprzednim whisperem i ja mam w ogóle takie wrażenie, że on nie zawsze do końca po sobie sprząta z tej pamięci graficznej. I tam jak tu sobie coś otworzę, tam sobie coś otworzę, później mam kilka okien z wierszem poleceń, chcę jeszcze jednego whispera wczytać i nagle się okazuje, że to już jest jednak dla niego za dużo.
2: Być może.
4: No też... A też może on po prostu jak mi instalował, to nie doinstalował jakiegoś kodeka, który by na przykład pozwalał wavy robić. Może on tylko MP3-ki.
2: Wave zasadniczo nie wymaga kodeków, jeżeli to jest faktyczny wave, bo to jest jakby ten format, na którym jakby komputer prawie że pracuje. To tylko kwestia dostosowania jego parametrów. Ale to nie jest...
1: Zazwyczaj i tak sobie na przykład MP3 to musi zdekodować do jakiegoś
0: Tak,
1: wave'a.
0: To się konwertuje pewnie gdzieś, no właśnie.
2: Do wave'a zresztą. Znaczy no PCM-a tak naprawdę, ale nieważne.
4: To może restart komputera by mu pomógł, może on faktycznie
2: być
4: gdzieś
2: może.
4: Pamięć sobie gdzieś...
2: No też trzeba pamiętać, że różne implementacje tego Whispera mogą się różnie zachowywać, bo to co ja mówiłem, to robię na Whisper X, i on jest...
4: Aha, to on, nie, to co on mnie tak mi zainstalował, to też jest Whisper X.
2: Aha,
4: to też jest Whisper X.
2: No to u mnie nie było problemu, właśnie nawet na bardzo dużych plikach, ale nie wiem, może to kwestia nie wiem czego.
4: Może właśnie tego wideoramu, może faktycznie on jest zajęty i restart komputera. Natomiast mówię, jestem po prostu zadowolony i mówię, dla was, którzy będziecie mieć takiego RTX-a jak ja, a na szczęście mam kolegę, który ma takiego samego RTX-a jak ja, jest taki parametr, on tam nawet jest opisany, jak się otworzy ten taki plik konfiguracyjny, że jeżeli mniej wideoramu, to zmień, użyj takie i takie wartości i tam nawet oni piszą, że może być gorsza jakość rozpoznawanego tekstu, ale można się bawić tą wartością i sobie sprawdzać, jakie będą rezultaty, jak to wszystko będzie wyglądało. Także no, ja bardzo zadowolony jestem z tego i tutaj cieszę się, że mi to działa. No.
1: Okej, Patryku, czy jeszcze z czymś do nas dzwonisz?
4: No znaczy ja przetestowałem to słuchanie Tyflo Radia. No niestety u mnie jest taki problem z tym Tyflo Podcastem, że choćbym sobie klikał w ten link, który się nazywa Słuchaj, czy tam Posłuchaj.
1: Ale nie. Kiedy wejdziesz w Posłuchaj Tyflo Radia, to masz stronę, otwiera ci się strona i tam masz player po prostu.
4: No tam. Właśnie.
1: I tam masz guzik do odtworzenia i klikasz.
4: Właśnie, u mnie był dzisiaj taki problem, że jak chciałem kliknąć, to się w ogóle strona nie chciała otworzyć. Znaczy ja podejrzewam, że coś mam z tym Safari zrobione. Może jakieś blokady zawartości mi przeszkadzają.
1: Nie wiem, być może. No ja sprawdzałem to i u mnie to działa. Nie ma najmniejszego problemu. Ten player też nie jest żaden, jakiś nie korzysta z żadnych zewnętrznych bibliotek. To on wykorzystuje po prostu HTML-a 5 i tam jest odpowiednio obudowany, więc no nie wiem, dlaczego miałby nie działać. Tym bardziej, że ta zawartość właśnie specjalnie ze względu na kompatybilność i na to, żeby przeglądarki nie marudziły, to jeszcze jest dodatkowo zabezpieczona certyfikatem SSL. Bo czasem właśnie zdarza się tak, że jak mamy coś osadzone, a nasz serwer ten główny nie ma SSL-a, właśnie ze względu na z kolei kompatybilność ze starszymi urządzeniami i oprogramowaniem, no to po prostu jeżeli właśnie mamy ten tak zwany mix content, czyli coś jest z SSL-em, coś bez, no to niektóre przeglądarki mają z tym problem i ze względów bezpieczeństwa no nie chcą czegoś takiego odtwarzać. Natomiast tutaj się zabezpieczyłem i właśnie zrobiłem tak, żeby ten SSL był i no i u mnie działa. Cóż ja ci mogę więcej powiedzieć?
4: Natomiast tu jeszcze, Piotrze, chciałem doprecyzować pytanie, czy ten emulator Delta jest faktycznie w App Store?
0: Tak. Jest zarówno w tym alternatywnym, jak i w tym oficjalnym.
4: To się bardzo cieszę, bo jedyna gra, w którą sobie nigdy nie grałem, a chciałem spróbować, to jest Rhythm Heaven na DS-a. bo nie wiem, czy wiecie,
0: no
4: ale...
0: No właśnie, bo tam jest ekran dotykowy potrzebny.
4: Ekran dotykowy i właśnie jestem bardzo ciekawy, jak to będzie się zachowywało na iPhone'ie. Na szczęście mam legalną kopię tej gry, więc spokojnie jestem w stanie sobie
0: i
4: to...
0: I wiesz co, to też może być fajne zastosowanie dla rozpoznawania ekranu w sumie jako OCR-a, więc to pewnie, to może tak, być coś, co wiele ludzi zacznie testować w sumie.
4: Tylko ta zobaczę angielski system... iOS pamięć, nie?
0: No tak, natomiast gra jest po angielsku i tak, więc no...
1: No po prostu będziesz musiał, ale, chyba... ale tak czy tak będziesz musiał język zmienić, żeby to rozpoznawanie faktycznie lepiej zaczęło działać. No ale to jest, wiesz, kwestia restartu iPhone'a tak naprawdę.
4: Tak, to się robi bardzo łatwo, więc w ogóle... No i bardzo jestem ciekawy w ogóle, jak to będzie działać, dlatego że właśnie tam emulacja tego ekraniku jest bardzo mała. I jeszcze taka informacja, która mi się przypomniała a propos Hearthstone Accessa. Jest ostatnio problem ze stroną. I w ogóle tutaj sporo osób z Polski też zgłaszało ten problem, że zarówno jeżeli będziemy chcieli pobrać Hearthstone Accessa za pomocą tego patchera wbudowanego czy ze strony, strona ma jakiś problem z pobieraniem pliku. To znaczy w trakcie pobierania on po prostu pliku nie pobiera, tylko próbuje go pobrać, po czym wysypuje się błąd, że server timeout i niestety tutaj no trzeba chyba będzie pobrać z serwera Hearthstone Access. Mi się to udało, znaczy z Discorda. Mi się to udało po którymś tam razie Hearthstone Accessa pobrać, natomiast no ostrzegam, że problem może być z pobraniem.
0: To dobrze, że mówisz. Ja pobierałem w niedzielę i takiego problemu nie miałem, natomiast też może być alternatywą chyba GitHub, bo tam pamiętam, że kiedyś wszystkie wersje też się pojawiały, więc ewentualnie też można...
4: Znaczy na GitHub jest tylko ten patcher. Ja nie znalazłem...
0: A nie, czekaj, on na dysku Google kiedyś to wrzucał. Tak, masz rację, przepraszam, tak, to no właśnie tutaj ewentualnie Discord, no natomiast no ja tego problemu nie miałem u siebie akurat.
4: A skoro chyba nowa ustawka weszła, to chyba jakaś aktualizacja Hearthstone'a chyba była, nie?
0: Była wczoraj i patch też się zaktualizował, natomiast nowego trybu duetów, a o tym będę mówił za chwilę, jeszcze nie mamy w Accessie.
4: No i szczerze powiedziawszy, bardzo jestem ciekawy, bo ostatnio musiałem usunąć Mortal Kombat, żeby zrobić miejsce właśnie Counter-Strike'owi mój dysk, bo mój dysk niestety nie jest w stanie przemielić tego wszystkiego. Natomiast no powiem szczerze, że tutaj bardzo jestem ciekawy, co jeszcze nowego mogli dodać dostępności, gdzie już chyba wydaje mi się, że wszystko już jest dostępne w Mortal Kombat.
0: Mi się też tak wydawało, a jednak trochę dodali. To za chwilę będę mówił więcej.
4: Okej. Okay. No to jeszcze taka informacja dla króciutka dosłownie. Jeżeli chcecie streamować gry dla osób widzących, w tym przypadku na przykład ja miałem przygodę z World of Warcraft, gdzie chciałem postreamować, sprawdzajcie ile klatek na sekundę przed streamowaniem, ile takich klatek na sekundę taka gra jest w stanie wam przenieść. Dlatego, że World of Warcraft Retail jest bardzo źle zoptymalizowany i ja niestety wpadłem bardzo, no ponieważ bardzo zwiększyli wymagania i ta optymalizacja jest bardzo słaba. Chciałem postreamować na Discordzie. Osoba, która oglądała to, stwierdziła, że się oglądać tego, bardzo źle się to ogląda, dlatego, że u mnie World of Warcraft w standardowej rozdzielczości działa w 40 klatkach na sekundę. O Boże. A jak uruchomiłem na Discordzie stream, miałem 10 klatek na sekundę. A jak ktoś nie wiedział, no to klatki na sekundę to jest coś takiego, że po prostu obraz jest wyświetlany w klatkach. Jakbyśmy mieli album ze zdjęciami i każda rzecz, która się dzieje, to jest jakby jedna klatka na sekundę i w momencie jak tych klatek jest mało, no to niestety ten obraz jest kiepski, a niestety World of Warcraft Retail nie wspiera DLS-a, czyli takiej technologii, która sprawia, że jeżeli mamy mało klatek na sekundę, no to jakość obrazu w tym momencie sztuczną inteligencją jest poprawiana. Więc taka informacja dla osób niewidomych, którzy by chcieli World of Warcraft streamować. No, sprawdzajcie, ile macie tych klatek. Jeżeli jest 60 klatek albo 120 klatek, jak najbardziej można streamować. 32 klatek, no, nie polecam. Jak gramy sobie dla siebie, dla osób niewidomych, no to klatki nas nie obchodzą, ale jeżeli obchodzą nas osoby widzące, którą chcemy pokazać, jak gramy, no to w tym momencie warto, jeżeli te klatki na sekundę są małe, tą rozdzielczość trochę zmniejszyć. No osoba będzie wtedy widząca miała mniej wyraźny obraz, no bo ta rozdzielczość ekranu, no jeżeli zmniejszymy rozdzielczość ekranu, to zmniejszy nam się obraz na tyle, że nie będzie dociągany do krawędzi naszego ekranu, naszego monitora, ale zwiększy nam to wydajność i osoba widząca wtedy będzie ten obraz widziała szybciej, będzie się pokazywał. To taka po prostu informacja dla tych, którzy by chcieli sobie postreamować, bo może ktoś tutaj też by chciał pokazać. Ja to na przykładzie WoWa mówię, bo WoW jest bardzo kiepsko zoptymalizowany. W ogóle czytałem o tym, że nawet na dobrych kartach graficznych jest z tym problem. No także sprawdzajcie, jest do tego komenda odpowiednia, teraz nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, natomiast można sprawdzić, ile jest klatek na sekundę. 60 klatek na sekundę to jest taki akceptowalne minimum. Także taka rada.
1: To dobrze wiedzieć dla tych wszystkich, którzy chcieliby streamować gdzieś tam w sieci. Okej, Patryku.
4: Osobą widząc.
1: No tak, oczywiście. Okej, Patryku, to coś jeszcze?
4: I taki Mortal Kombat w ogóle, jeżeli a propos Mortal Kombat, tutaj mówimy, są osoby nawet niewidome, które by chciały sobie pograć z innymi osobami, to wyżej 64 klatek gra wam będzie krzyczeć nie ma 64 klatek, no to w multiplayerze będziesz mieć problem. I faktycznie tutaj grałem z koleżanką kiedyś, grałem sobie z koleżanką Kariną Machałą, pozdrowienia dla Kariny, właśnie i stwierdziłem, dlaczego tak kiepsko i źle to w ogóle idzie, dlaczego to tak wszystko wolno w ogóle działa, jakby ona w ogóle wolno grała. Nie, ona wcale wolno nie grała, tylko ja miałem włączone 32 klatki na sekundę, a tryb multiplayer zaleca 64 klatki. Zresztą moja karta graficzna w Mortal Kombat nie jest w stanie wyciągnąć więcej niż te 64, więc musimy ustawić, żeby tych klatek było 64 FPS, 64 klatki na sekundę i wtedy bez problemu multiplayer działa. Także też ma to znaczenie. Nie wiem dlaczego, ale ma.
1: No dobrze. To w takim razie, Patryku, to dzięki za te informacje. Myślę, że się przydadzą, przynajmniej co niektórym naszym słuchaczom. Jak rozumiem, tyle.
4: Tak, to wszystko.
1: Okej, to dobrej nocy w takim razie. Dzięki za telefon. Pozdrawiamy cię serdecznie. A teraz zajrzę do wypowiedzi naszego słuchacza Łukasza. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko przeczytać, bo Łukasz wysłał wiadomości na WhatsAppa i to są wiadomości tekstowe. Ja mam dla was taką serdeczną prośbę. Wysyłajcie tekstowe wiadomości do komentarzy na Facebooka, na YouTube'a albo na kontakt.tyflopodcast.net, jeżeli nie korzystacie z tych społecznościówek, bo z tego WhatsAppa webowego to mi się to tak średnio czyta, ale spróbuję. A tu Łukasz napisał całkiem sporo i myślę, że wartościowych rzeczy. Cześć, witajcie. Czas na małą recenzję przemysłowej wiosny 2024. Tak brzmi oficjalna nazwa targów obróbki metali w Kielcach. Chłopcy, przemysłowcy dali z siebie wszystko, żebym poznał dużo nowego. Niektóre wynalazki widziałem pierwszy raz w życiu, na przykład przenośnik magnetyczny. Jak to jest, że śruby czy nakrętki przesuwają się po blaszanej płycie, która sama jest nieruchoma? Zasada jest dość prosta. Pod blachą porusza się łańcuch zbudowany z magnesów neodymowych. Jest napędzany przez silnik i przekładnie i dzięki działaniu pola magnetycznego metalowe elementy mogą się przesuwać. Następna wiadomość. Tokarki, frezarki, elektrodrążarki. Co to jest? Prasy krawędziowe, roboty przemysłowe, pięknie pokazane i otłumaczone. Na jednej z tokarek udało mi się popracować. Gadająca pięcioosiowa frezarka od japońskiego Mazaka zaliczona. Tylko że programiści, którzy pisali tego gadacza, chyba musieli chlapnąć solidną szklanicę sake. Program Voice Advisor czyta wszystkie funkcje, ale nie czyta najważniejszego, czyli tych cyferek na danej osi oznaczających posuw narzędzia. A więc do wpisania wymiarów jest potrzebna pomoc osoby widzącej. Ja podejrzewam, że to jest dlatego, że ktoś zastosował sample, a tam nie ma czytnika ekranu, tylko wszystko bazuje na samplach, a być może zapomniał dograć tych cyferek. Maszyna ma sterowanie dotykowo-klawiszowe, posiada też funkcję powiększenia liter i kontrastu, więc słabowidzący mogą na niej pracować, co się bardzo chwali. Kolejna wiadomość. Ciekawym rozwiązaniem było połączenie prasy krawędziowej z robotem współpracującym z ludźmi. Robot taki, w przeciwieństwie do tradycyjnych, nie jest ogrodzony klatką. Ma czujniki sygnalizujące ruch i podczas pracy śmiało można go dotykać. Uwagę przykuł też ogromny robot spawalniczy, działający z dwiema

0: profilii i wycinania w nich przeróżnych otworów, aż po drukarkę 3D drukującą ze sproszkowanych stopów metali. Można na niej drukować nawet drobne części rakiet i samolotów. Drukarkę można było dokładnie podotykać, ona nie pracowała z oczywistych względów, ponieważ sproszkowany metal jest bardzo drogi. Niesamowitą ciekawość wzbudziły lasery do czyszczenia różnych materiałów, drewno, cegła, a przede wszystkim konstrukcje stalowe. A na koniec maszyna, na której powstała najpiękniejsza pamiątka z czasów o imieniu Asia. To znakowarka laserowa do wypalania różnych napisów na metalu. Nic dziwnego, że sprzęt był oblegany przez gromadki młodych ludzi i każdy chciał mieć jakiś śmieszny napis na laserowo wyciętym z blachy wielkanocnym zającu. Operatorzy bardzo dokładnie pokazali tę maszynę i okazało się, że nie tylko wypala na płaskich powierzchniach, ale umie też wypalać na powierzchniach przestrzennych, wypukłych i skośnych. Sami zapytali, czy macie coś metalowego o skomplikowanym kształcie, to pokażemy, jak zrobić takie imię od zera pomysłu do przemysłu. I zaczęła się przygoda. Wybór padł na moją własnej roboty słuchawkę. Na początek suwmiarka w dłoń i dokładne zmierzenie. Potem wpisanie wymiarów w komputer, następnie zeskanowanie całości. Operator miał zdjęcie i wymiary w komputerze, wpisał imię Asia i zaprogramował przejazd głowicy, a następnie zapisz. Zwymiarowanie i napisanie tego programu trwało około 5 minut, a teraz wkładamy słuchawkę, zamykamy maszynę i wciskamy start. 3 sekundy i po wszystkim. Program jest w pamięci, więc wyjmujemy następną słuchawkę z plecaka, podkładamy pod głowicę, zamknięcie, wciskamy start i potem wyjmujemy, no i tak to działa na skalę przemysłową. Takie znakowarki mogą współpracować z robotami, które same będą wkładać i wyciągać dany element, tak jak przy wtryskarkach do plastiku. I cóż my tu mamy jeszcze dalej, bo to nie wszystko. Imię jest zrobione bardzo dyskretnie, więc nie rzuca się w oczy. Idzie wymacać paznokciem chropowatą fakturę. Okej, tu mamy tę samą wiadomość, ale jeszcze mamy więcej. Ale to nie wszystko. Są programy przetwarzające czarnodruk na pismo Braille'a i lasery mogą śmiało wypalać brajlowskie napisy na tekturze lub plastiku. Widzicie słynne kropki na lekach? To jest właśnie ta technologia. Czy mamy jeszcze jakąś wiadomość, bo teraz mi się wyświetlają podwójnie. Jak coś pomyliłem lub nieprecyzyjnie opisałem, to wybaczcie. A podsumowując, było to najwspanialsze przywitanie wiosny w moim życiu i jak macie pytania związane z technologiami przemysłowymi, to dawajcie śmiało, chętnie odpowiem. Pozdrawiam. I my cię też, Łukaszu, bardzo serdecznie pozdrawiamy i ja to powtórzę któryś raz. Gratuluję pasji, bo naprawdę jest nietypowa.
1: Ja nie powiem, że się kiedyś chyba zastanawiałem, jak się takie wydruki na tekturze Braille'u wykonuje właśnie, więc przy okazji czego się dowiedziałem też.
2: No dobrze, to co, przechodzimy do naszych standardowych maratonów newsowych. To co, najpierw drobne newsy, okay. A potem gry?
1: Możemy tak zrobić. W takim razie, jeśli chodzi o drobne newsy ze świata technologii, które muszę sobie znaleźć, ale chyba Android był pierwszy. Tak, Android, bo rozpoczyna się kolejna faza beta testów Androida. Tym razem jest to jest to Android w wersji 15. Pojawiła się jego pierwsza wersja deweloperska, która, jeśli chodzi o sam system, no to przynosi generalnie takie gdzieś wewnętrzne zmiany. Natomiast znalazły się tam takie ciekawe zmiany też związane z dostępnością. Jedną z tych zmian zauważył taki człowiek, który no dużo pisze o nowościach w Androidzie, zanim one się publicznie pojawią, pan Michal Raman, który chyba dla firmy Google jakiś czas zresztą pracował. I zwrócił uwagę na jedną rzecz, która myślę wiele osób ucieszy. I to było coś, za co Android był dosyć długo krytykowany. A mianowicie tutaj mówimy o obsłudze monitorów brajlowskich.

0: i ich przez talkbacka, które działają w standardzie HID, o którym już wspominaliśmy i zresztą zaraz powiemy znowu, zarówno po USB i po Bluetooth. Bo no, iOS to już potrafił praktycznie od początku, więc na przykład te nowe monitory HumanWare'a, czy Mantisy, czy te nowe Brillianty właśnie na tym standardzie działają, czy chyba Orbity też, one chyba też takie wsparcie mają, ale teraz nie przypomnę sobie. Na pewno HumanWare i nowy monitor HIMSA, o którym jeszcze no, też za chwilę powiemy więcej znów. Natomiast w nowym TalkBacku, który dostał zintegrowaną usługę Braille'a, bo wcześniej do tego była osobna usługa dostępnościowa Braille'a, teraz to jest wszystko z TalkBackiem zintegrowane. Mimo to, że sama obsługa Braille'a jest faktycznie lepsza, no to monitory właśnie te nowe w standardzie HID były obsługiwane tylko po porcie USB, co było dosyć dużym problemem. Na początku chyba nawet nie były wspierane w ogóle, później właśnie przyszło wsparcie po USB, co no, dla wielu osób było problemem. No jeśli ktoś bardzo intensywnie korzysta z Braille'a, a ma właśnie taki nowy monitor, no to to był duży problem. Jonathan Mosen na to zwracał uwagę. Wiem, że tam miał różne perypetie ze wsparciem technicznym Google, które no, nie chciało, nie mogło mu odpowiednio odpowiedzi udzieli, tam chyba ludzie nie wiedzieli dokładnie, o czym on mówi. Finalnie udało się dostać do ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią, chyba nawet wsparcie HumanWare'a tutaj pomogło, no bo z Googlem współpracują. Okazało się, że sterowniki Bluetooth w jądrze Androida po prostu nie były w stanie tego obsłużyć. Tam były potrzebne zmiany właśnie głębiej w systemie, żeby to zaimplementować. No i w końcu przy okazji Androida 15 do tych zmian doszło i teraz już te wszystkie monitory z TalkBackiem działają zarówno właśnie po USB, jak i po Bluetoothie, więc jeśli macie właśnie jeden z tych nowych monitorów, macie telefon z Androidem, a pozastanawiacie się, żeby kupić telefon z Androidem i to jest dla was ważna dziś kwestia, no to warto się zastanowić nad telefonem, który no pewnie Android 15 wyjdzie za jakiś czas, więc no żeby taką aktualizację dostał lub za jakiś czas po prostu szukacie takiego telefonu, który takiego Androida ma. A to nie jest zresztą jedyna nowość, bo okazało się, że pojawiła się jeszcze jedna, myślę, dosyć istotna nowość. Coś, co już zostało zgłoszone przez osoby niewidome, tutaj przez pana Stevena Clarka, który też zwrócił uwagę na portalu Threads, co ciekawe, więc no i jesteś niewidomi z tego portalu też korzystają, że to, o co prosił firmę Google, zostało dodane do Androida 15. A mianowicie pomoc TalkBacka przy odblokowaniu telefonu odciskiem palca. No i tutaj pewnie zaraz pojawią się pytanie, no ale jaka pomoc? To jest, wydaje się, łatwe i oczywiste. No, generalnie tak. Natomiast dużo telefonów z Androidem ma te czytniki linii papilarnych pod ekranem na przykład i to są miejsca, których no, musimy się nauczyć na pamięć i one nie są zawsze bardzo fajnie wyczuwalne, więc tam faktycznie to jest coś, czego musimy się nauczyć. I kiedy dodajemy taki odcisk palca pierwszy raz, no to telefon nas instruował, przynajmniej mówił nam, czy faktycznie nasz cały palec było widać i mówił nam na przykład, że ten czytnik jest w prawo, musimy się przenieść trochę w prawo, trochę wyżej, niżej. No i podczas skanowania tego odcisku po raz pierwszy mieliśmy właśnie takie dodatkowe komunikaty, dodatkowe dźwięki, no i informacje o postępie tego skanowania. Natomiast kiedy już ten odcisk dodaliśmy i ten telefon odlokowujemy, no to nie mieliśmy już takich informacji żadnych, a jeśli właśnie mieliśmy taki telefon, gdzie ten czytnik był mało tak niewyczuwalny fajnie, no to po prostu takie odblokowanie, zwłaszcza na początku, na pewno zajęłoby nam więcej czasu. To zostało zmienione właśnie w Androidzie 15. I nawet podczas odblokowania telefonu TalkBack po prostu będzie nam mówił, jeśli położymy palec w takim miejscu, że on jest po prostu za daleko od tego czujnika, czynnika nawet. Po prostu będziemy informowani, to zresztą mamy też filmik, który to demonstruje. Jeśli w złym miejscu położymy palec, no to TalkBack nas poinformuje, że ten czytnik jest trochę po prawie. Musimy przenieść się trochę w prawo czy w górę i tak dalej. Nawet jeśli po prostu robimy to na ekranie blokady, a kiedy położymy palec w dobrym miejscu, to nam po prostu powie, że dotknęliśmy czytnika, urządzenie zostało odblokowane, też na to są dźwięki. No więc myślę, że to jest coś, co na pewno ucieszy osoby, które rozpoczynają dopiero przygodę ze swoim telefonem i faktycznie mają ten czytnik w takim miejscu, gdzie no, trudno jest go wyczuć i no i to myślę, że może być całkiem przydatna funkcja z tego powodu. No i z Następna informacja, tym razem już nie związana z Androidem. Natomiast wracamy do tematu, o którym już mówiliśmy wcześniej, mianowicie do nowego monitora od firmy HIMSS, czy właściwie Selvas Healthcare, bo oni też tak się nazywają. Trudno mi powiedzieć, czy to po prostu marka, która została jakoś przejęta, bo widzę te dwie nazwy naprzemiennie, więc no akurat tutaj w tym przypadku właśnie była stosowana ta druga nazwa, właśnie Selvas Healthcare. Mianowicie mówimy tutaj o nowym monitorze Braille Emotion, o którym już wspominaliśmy, bo pojawił się najpierw właśnie na stronie HIMSS międzynarodowej, później u naszego dystrybutora, czyli firmy ECE, gdzie dostaliśmy więcej informacji. No a teraz w podcaście brytyjskiego dystrybutora, czyli firmy Sight & Sound Technologies, pojawiła się pani Jenny Axler, którą możecie kojarzyć, no bo ona jest gdzieś międzynarodową osobą, która dziś przedstawia produkty firmy HIMSS, czy właśnie Selvas Healthcare, no na różnych targach i rozmawia z dystrybutorami i właśnie w podcaście Sight & Sound powiedziała trochę więcej o tym monitorze. No wiele informacji zostało powielone, jakie aplikacje będą dostępne, więc myślę, że do tego nie będziemy wracać, bo o tym już mówiliśmy, natomiast dowiedzieliśmy się kilka jeszcze ciekawych rzeczy. Na przykład wspominałem wtedy, że no to urządzenie też ma całkiem fajną obsługę dźwięku, bo mamy głośniki stereo, mamy gniazdo słuchawkowe, mamy mikrofony stereo, no i oczywiście ma funkcję Bluetooth i zastanawiałem się, czy nie będzie w stanie, podobnie jak Sense Player, który też możemy połączyć na przykład z naszym iPhone'em, czy komputerem, czy innymi urządzeniami po Bluetoothie, no to urządzenie jest w stanie działać jako głośnik i okazuje się, że faktycznie Braille Emotion też będzie coś takiego potrafić. Czyli jeśli pracujemy z naszym komputerem na przykład, nasz komputer gdzieś sobie stoi na biurku, a my sobie z tą linijką siedzimy na kanapie czy na łóżku i pracujemy z tym komputerem, no to oprócz tego, że no, ona będzie nam działać jako linijka Braille'owska, no to możemy też poprosić, żeby działała nam jako głośnik czy słuchawki. No i wtedy dźwięk z naszego komputera też po łączu Bluetooth jest wysyłany na urządzenie Braille Emotion, no i wtedy cały ten dźwięk słyszymy, możemy sobie podpiąć słuchawki. Tutaj przypominam, że mamy jacka, więc no jeśli mamy nowego iPhone'a, które takiego wejścia nie ma, a akurat potrzebujemy podłączyć takie tradycyjne słuchawki, nie mamy przejściówki z tego czy innego powodu, no to mamy poniekąd takie obejście, w jaki sposób moglibyśmy sobie w ten sposób takie łącze stworzyć, no ale generalnie to wydaje mi się całkiem faktycznie no, przydatna funkcja właśnie w takich sytuacjach. Siedzimy gdzieś dalej od komputera, pracujemy z nim, słuchamy może muzyki albo nawet jesteśmy na jakiejś rozmowie na Zoomie czy innej aplikacji tego typu, no to możemy sobie dźwięk z naszego komputera też do tego urządzenia przekierować. Nie wiem, czy mikrofon też, natomiast no, Sense Player potrafił też mikrofon wysyłać i mogliśmy w ten sposób prowadzić rozmowy, więc wcale się nie zdziwię, jeśli w tym przypadku to też będzie możliwe, no bo przecież wiemy, że Braille Emotion też ma dobre mikrofony, tym się producent zresztą chwalił wiele razy. Czego dowiedzieliśmy się jeszcze? No jeśli chodzi o układ urządzenia, no to jedna taka mała zmiana, która wiele osób myślę ucieszy, bo przynajmniej tutaj tak pani Jenny powiedziała, trochę osób o to prosiło, umieszczenie spacji się zmieniło, bo na monitorach wielu firm, na przykład monitorach Humanware czy na Focusach, spacja znajduje się pod linijką Braille'owską, to znaczy no, mamy ten ośmiopunkt nad komórkami Braille'owskimi, później mamy samą linijkę i później mamy spację, dzięki czemu gdzieś te kciuki możemy sobie fajnie ułożyć właśnie w wygodnym miejscu, natomiast na urządzeniach HIMSS ta spacja była bezpośrednio pod klawiaturą, ale nad linijką, przez co te no, ułożenie tych palców było troszeczkę inne. Nie wszystkim to pasowało. Dużo ludzi prosiło, żeby jednak spacja na ich urządzeniach była w innym miejscu. No i w przypadku Braille Emotion właśnie to zostało zrobione. I podobnie jak z urządzeniami innych firm, klawisz spacji został przeniesiony pod linijkę Braille'owską, a nie nad, tak jak to było wcześniej. I na koniec jeszcze dowiedzieliśmy się, że faktycznie urządzenie będzie wspierało ten właśnie nowy standard HID, o którym wspominałem przed chwilą, ale co ciekawe, będzie też można przełączyć się na tryb starego sterownika, no bo przecież monitory HIMSS już są na rynku od kilkunastu lat, więc będziemy mogli zdecydować, czy urządzenie ma się z komputerami łączyć właśnie w standardzie HID, tym nowym, co jest przydatne na przykład w, no właśnie w przypadku iPhone'ów na przykład, czy Maców, no bo one fajnie ten standard wspierają. lub używając tego starszego, pierwszego protokołu, które stworzyła ta firma. No i to się przydaje w przypadku, no, na przykład Androidów starszych czy czytników ekranu na Windowsie, między innymi JOSa, który bardzo fajnie działa z tym oryginalnym sterownikiem. I tutaj przy okazji pani Jenny Axter powiedziała, że ten sterownik dla obsługi monitorów HIMS z JOS-em został zaktualizowany i zmieniła się na przykład zestaw skrótów klawiszowych, który dostarcza firma z tymi monitorami, w taki sposób, żeby te skróty po prostu były z JOS-em bardziej intuicyjne, a mianowicie w taki sposób, żeby były identyczne do tych skrótów stosowanych na notatnikach Braille Sense. Więc jeśli często przeskakujemy między pracą z komputerem z JOS-em, z monitorem brailleowskim, a pracę na Braille Sense, no to skróty takie jak na przykład tutaj było podane przykład wyciszania syntezatora mowy, włączenie, wyłączenie, wyciszenie, no to te skróty teraz będą identyczne do tych używanych na Braille Sense, więc po prostu przeskakiwanie między tymi urządzeniami powinno być bardziej intuicyjne, bo będziemy musieli nauczyć się tylko jednego zestawu skrótów klawiszowych, który nam po prostu będzie działał wszędzie.
1: To Piotrze, to skoro no, ten segment brajlowski mamy za sobą, to może odbierzmy teraz telefon, bo mamy kolejnego słuchacza na linii, zanim przejdziemy dalej, i Bartek jest z nami tym razem. Dobry wieczór, Bartku.
2: No, witam was bardzo serdecznie w ten środowy wieczór. Ja do was króciutko dzwonię, bo tutaj pierwsza sprawa, o którą chciałem dopytać tylko, bo ten temat był dzisiaj poruszany a propos tych dodatków do NVDA, które można aktualizować, można powiedzieć, mnogo. A Piotrze, moje pytanie tylko brzmi, bo mówiłeś, że skrót Ctrl A, czyli zaznacz wszystko, nie działa, a na przykład Kontrol ze strzałkami, żeby zaznaczyć poszczególne dodatki. Czy ta kombinacja by działała?
0: Powinna, natomiast ja to mogę nawet szybko sprawdzić i zaraz ci powiem.
2: Bo właśnie tak z ciekawości tutaj, że na przykład chcemy zaktualizować piąty i na przykład siódmy dodatek. Oczywiście tak z ciekawości. Czy dałoby radę na przykład tylko poszczególne dodatki zaznaczyć?
0: Już sprawdziłem, tak. Kontrol strzałki też działają. Także możemy, trzymając kontrol, chodzić strzałkami góra-dół po tej liście i spacją przełączamy, czy...
2: Okej, okay, i oczywiście to spacją, no to jest oczywiste, jak tutaj po liście się poruszamy standardowo tak, no, we folderze.
0: Mówię, to powiedziałem tylko dla tych, którzy może nie wiedzieli, że taka możliwość jest. No, to też działa.
2: Okej, okay. I takie moje drugie pytanie a propos Lazarillo, ale na Blindshell Classic 2, bo zalogowałem się mailem, de facto tam chyba jeszcze, jeżeli logujemy się mailem, to jest potrzebna ta weryfikacja, prawda? I jakiś link powinien wtedy nam na tego maila przyjść, żeby jakby potwierdzić to logowanie, bo w aplikacji wyświetlała mi się pozycja, że mail nie zidentyfikowany, czy niepotwierdzony. I zajrzałem na pocztę, ale żadna wiadomość z takim acz-owym potwierdzeniem nie przyszła. I teraz właśnie się zastanawiam...
1: A może w spamie gdzieś siedzi?
2: No właśnie, przejrzałem tutaj wszystkie dostępne skrzynki i nic niestety nie przyszło. Ale najciekawsze jest to, że próbowałem wylogować się, mimo tego, że ten mail nie był zweryfikowany i opcja wyloguj jak najbardziej była dostępna, jednakże po ponownym wejściu w aplikację on nam pokazywał, jakby cały czas był zalogowany.
1: No ja nie używam Blindshella i chyba z nas to nikt nie używa,
2: no
1: więc...
2: tutaj właśnie wiem, że takie to dość skomplikowane
1: pytanie.
2: Więc może
1: ktoś z naszych
2: zadałem.
1: Słuchaczy będzie w stanie pomóc, jeżeli to zapraszamy do kontaktu.
2: Bo po każdym ponownym odpaleniu de facto jakby coś przychodziło, bo ta osoba chyba ma skonfigurowanego maila chyba w Blindshellu, ale tutaj nie dam głowy uciąć. Ale jak sprawdzałem na komputerze skrzynkę, to właśnie żadnej takiej ala wiadomości nie było, więc się zastanawiam, czy to właśnie ta weryfikacja przychodziła za każdym odpaleniem Lazarillo, czy po prostu to nie wiem, czy jakaś informacja właśnie, że mail nie został zweryfikowany, dlatego nie może z niej korzystać. Więc może jeżeli tutaj ktoś ze słuchaczy ewentualnie będzie miał jakąś sugestię albo właśnie jak zaradzić temu, żeby się pomyślnie wylogować, że po ponownym wejściu będzie, że zaloguj się, aby korzystać z Lazarillo, żeby po prostu można było to pomyślnie tą operację przeprowadzić, to będę wdzięczny. No i dobrze, i nie zabieram czasu antenowego, bo jeszcze chyba przed nami będzie ta informacja a propos tej kostki do gry udźwiękowanej, więc sam jestem ciekaw, co to będzie. Także przechodzę dalej do słuchania i dzięki serdecznie, że chociaż tutaj mogłem się tego dowiedzieć od was. Dzięki serdecznie.
1: Dzięki Bartku za telefon. Do usłyszenia.
2: Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
1: Pa, pa. I tak, skoro jeszcze zrobiliśmy sobie taką przerwę, to zróbmy sobie ją jeszcze odrobinkę dłuższą. Piotr sobie odpocznie, a my posłuchamy wiadomości, które do nas spływają, bo spływają. Cały czas do nas wysyłacie wiadomości. Teraz mamy na przykład wiadomość od Rafała.
3: No tak, dobry wieczór.
4: Wyślij przycisk.
3: Po tej stronie Rafał. Mam pytanko takie, jak się włączy w iPhone'ie tryb nie przeszkadzać, to jak to zrobić, żeby jak osoba będzie próbowała się dodzwonić, żeby był cały czas powiadomienia wyciszone, no, bo o co chodzi, bo co się dzieje, jak jest ten tryb włączony nie przeszkadzać, to że za drugi, jak osoba dzwoni dwa razy pod rząd, to za drugim razem już normalnie dzwoni. Już normalnie telefon jakby zachowuje się, jakby nie było tego drugiego, nie przeszkadzać. Za pierwszym razem, tak? A jak dzwoni już za drugim razem ta osoba, no to już dzwoni normalnie. No i chodzi o to, żeby cały czas był ten, nie przeszkadzać, czy on zadzwoni raz, czy dwa, czy 10 razy, tak? Niezależnie od tego. No, to tyle. Dziękuję. Słucham dalej.
4: Wyślij przycisk.
1: Piotrze, czy ty pamiętasz, bo to w ustawieniach gdzieś można było zmienić.
0: Tak, to jest w ustawieniach trybów skupienia. Możemy to spróbować szybko znaleźć. Sobie wejdziemy. Właśnie na tryb nie przeszkadzać.
5: Włącz powiadomienia o wybranych osób i wybrane zaznaczone. Osoby, Beliusia, Bacia, grupa
0: aplikacja,
5: brak dozwolonych. Opcje, dostosuj ekrany. Wybierz ekran, utwórz ten tryb, skup, 20, 26, 20, dodaj filtr. Możesz dostosować działanie, dodaj filtr,
0: przycisk. Aha, chyba trzeba wejść połączenia.
5: Włącz powiadomienia, nagłówek, powiadomienia, zaznaczone. Osoby, aplikacje, opcje, dostosuj ekrany. Wybierz opcję, przycisk.
0: Chyba w opcję.
5: Na ekranie blokad, wyciszone ukryj plakietki, ikona aplikacji na stole, wyciszaj powiadomienie. Połączenia przechodzącej powiadomienia będą wyciszane niezależnie od stanu, wygląd, nagłówek, przycisk, ekran.
0: Nie, kurczę, gdzieś to było właśnie w ustawieniach tych trybów skupienia, na pewno. No teraz nie mogę tego znaleźć na szybko, natomiast to na pewno dziś będzie właśnie w ustawieniach trybu skupienia. Wchodzimy sobie właśnie
1: tak,
0: tryb
1: bo dokładnie,
0: skupienia,
1: bo dokładnie tak, i... tak, bo dokładnie tak zachowuje się to, jak Rafale mówisz. Są dwie opcje. Jest opcja, która właśnie na to pozwala i jest opcja, która na to nie pozwala. Jak Piotr będzie dalej przedstawiał swoje informacje, ja spróbuję na szybko też przejrzeć te opcje i może coś się uda odnaleźć, żeby ci pomóc. Jeszcze mamy jedną wiadomość, tym razem mamy wiadomość od Mileny. No to posłuchajmy. Nagrywanie bez
6: przytrzymywania. Wyślij. Witajcie, mam do was pytanie do osób, które używają to samo, że ktoś z was używa, a jak nie, no to może ktoś ze słuchaczy będzie wiedział. Ostatnio nie mogę się połączyć zdalnie przez GoStandem, bo na przykład jak chcę uzyskać ten kod dostępu, daję uzyskaj kod, no to jest cały czas, że uzyskaj kod, jakby ten przycisk nie zmienia się, nie mam tego kodu, żeby komuś go podać i tak samo jak ktoś mi ten kod podaje, no to jak go wklepię i tam daję, żeby się wiadomo połączyło, to okienko, w którym się wpisuje ten kod i się tam łączy, to w ogóle nie znika. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, czy macie pomysł, co może być tego przyczyną?
1: Wielkie P. No, wyślij. No mi to wygląda po prostu na jakąś awarię tego serwera GoStandemowego, aczkolwiek byłoby to o tyle dziwne, że raczej jeżeli to by było to, no to podejrzewam, że wiele osób zgłaszałoby ten problem. ewentualnie może masz jakąś starszą wersję JOS-a i coś zostało w nowszych zmienione i po prostu...
0: No, natomiast jakoś wątpię, żeby Vispero tak wyłączyło tą obsługę.
1: Bo to, tak wygląda, bo to tak wygląda, jakby było to po prostu no, gdzieś blokowane i nie można było się połączyć do tego serwera, który jest odpowiedzialny za te połączenia pośredniczące w sesjach. Ewentualnie może coś blokuje albo twój operator z jakiegoś powodu dziwnego. Nie wiem, nie umiem jakby wpaść na to dlaczego. Albo może na przykład jakaś zapora na twoim komputerze może coś gdzieś blokuje. Warto by było przejrzeć aplikacje, które mają zezwolone połączenia wychodzące i czy tam przypadkiem gdzieś coś nie jest zablokowane. No to są takie podpowiedzi na szybko, bo nic innego więcej do głowy mi nie przychodzi.
0: No to, no.
1: Tak, nie, Piotrze, to nic. Kontynuuj.
0: Dobrze, no to jeszcze zanim przejdziemy do tematu gier, to jeszcze z takich drobnych nowości mamy informacje dla tych, którzy korzystają ze strony Eleven Labs, która ostatnio się zmieniła, zmienił się jej wygląd. No, który przy okazji gdzieś przynosi nowe funkcje, no bo na przykład można sobie odsłuchiwać próbę głosów, zanim wybierzemy jakiś głos, natomiast ten nowy interfejs powoduje problemy dostępności. Jak duże, to już zależy od czytnika ekranu, z jakiego korzystamy. Z NVDA jest najlepiej, ponoć chociaż niektórzy też muszą korzystać z nawigacji obiektowej. Z JOS-em jest trochę gorzej, z VoiceOver'em to jest po prostu tragicznie, bo na przykład kiedy otworzymy sobie menu wyboru głosu, no to ta strona po prostu znika całkowicie, więc no ludzie na Macach w ogóle mają z tym duże problemy. Ten nowy interfejs niestety faktycznie ma problemy dostępnościowe i firma o tym wie, natomiast jeszcze nie była w stanie tego poprawić, ale jeśli napiszemy do wsparcia technicznego, to już zrobiło kilka osób i właśnie jedna z tych osób napisała o tym na Macedonii, jeśli napiszemy do nich do wsparcia technicznego, wytłumaczymy, że korzystamy z czytnika ekranu, no to są nam w stanie na chwilę przynajmniej przywrócić ten stary wygląd, który no, powinien być dla nas bardziej dostępny do czasu, kiedy oni się z tym uporają i poprawią dostępność tego nowego interfejsu. No myślę, że no fajnie, byłoby jeszcze lepiej, gdyby ten nowy interfejs też był fajniej dostępny. No, usługa jest świetna, z dostępnością faktycznie tych niektórych funkcji jest różnie, bo też na przykład ten generator dźwięków też mógłby działać lepiej, to przyciski odtwarzania, pobierania są tylko widoczne jako klikalne elementy, tam faktycznie są rzeczy, które mogłyby działać lepiej, zwłaszcza, że no, usługa jest popularna wśród osób niewidomych. Miejmy nadzieję, że faktycznie jakieś zmiany zostaną wprowadzone. No trochę osób faktycznie z tego korzysta, więc no, mam tutaj nadzieję, że faktycznie jakieś poprawki się pojawią. No a na ten moment, jeśli potrzebujecie tej usługi do pracy, no, korzystacie z niej i ten nowy interfejs wam powoduje duże problemy, no to wystarczy do wsparcia technicznego napisać i problem w ten sposób zostanie na ten moment rozwiązany, dopóki faktycznie ten interfejs nie stanie się bardziej dostępny. No i teraz możemy przejść do tematu gier. Tutaj też mamy...
1: To zanim, wiesz co, bo no, mamy kolejne połączenie, mamy telefon, a ja w międzyczasie znalazłem opcję, gdzie można te powtórne połączenia wyłączyć. To po prostu wchodzimy w dany tryb, jeżeli chodzi o ustawienia, czyli to będzie w dany tryb skupienia, to tryb nie przeszkadzać zazwyczaj i wchodzimy sobie wtedy do... pod przycisk osoby. Następnie mamy tutaj coś takiego, to się nazywa pozwalaj na powtórne połączenia. I ten przełącznik pozwalaj na powtórne połączenia po prostu trzeba odznaczyć i w tym momencie już nie powinno być tak, że ktoś do nas będzie mógł się dodzwonić, aczkolwiek tak z mojego doświadczenia to na przykład jak mamy odblokowany ekran albo czasem jak ktoś bardzo uparcie się do nas próbuje dodzwonić, to i tak to przepuści z jakiegoś powodu dziwnego. Czasem tak po prostu jest. Tymczasem jeszcze Bartek raz się do nas dodzwonił. Dobry wieczór, Bartku.
4: No witam jeszcze raz, ale chyba de facto mógłbym od razu się rozłączyć, bo Michale mnie uprzedziłeś, jeżeli chodzi o ten tryb czuwania, bo właśnie też dokładnie nie zrozumiałem, o czym Rafał mówił, ale w międzyczasie też sprawdziłem i dokładnie trafiłem na to samo, co ty.
1: Tak, tak. To jest ta opcja.
4: I właśnie chciałem tutaj Rafała nakierować, ale mnie ubiegłeś tak, że dzięki ci serdeczny wtedy.
1: Okay.
4: Też za tą informację. I teraz już definitywnie do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. No to Piotrze, dawaj, gry.
0: Tak, co się dzieje w grach? No, zapowiedzieliśmy, że będzie Mortal Kombat i jest, no bo też wczoraj pojawiła się duża aktualizacja, zresztą w tym samym dniu, co duża aktualizacja Hearthstone'a, o której za chwilę. Natomiast co się w niej zmieniło? No, jak zwykle, jak co miesiąc mamy nowe postacie, które dochodzą do tego i przepustki sezonowej, czyli Combat Packa. Tym razem postacią, która została dodana, jest Ermac, czyli postać, która no już w uniwersum Mortal Kombata jest od chyba części trzeciej albo drugiej. Także no postać znana fanom tej serii. Poza tym oczywiście nowy sezon inwazji się rozpoczął. Tym razem jest to sezon burz, wcześniej to był sezon łowców, no teraz mamy sezon burz, więc tutaj takie motywy właśnie związane z błyskawicami i z postacią Raidena konkretnie, czyli właśnie boga błyskawic. No ale przy okazji dochodzi do innych zmian, jak zwykle mamy zmiany w różnych właściwościach postaci, tak zwane zmiany dotyczące balansu gry, no to takie standardowe informacje znajdziecie, link do wszystkich zmian w komentarzu zresztą, ale też mieliśmy tam notkę o poprawkach dotyczących czytnika ekranu. No, jedna informacja, która okazuje się jest bardziej rozległa i to na plus dla nas, żeby nie było, no bo tych zmian jest całkiem sporo. Po pierwsze, do ustawień dostępności, w których mieliśmy niedawno dodaną opcję zmiany głosu i głośności, doszedł jeszcze jeden z uwag, który myślę ucieszy wiele osób, zwłaszcza tych, którzy mają konsolę PlayStation, a mianowicie mamy suwak szybkości również, co no, tak jak wspomniałem, bardzo mnie ucieszyło. No bo jeśli ktoś gra na komputerze lub na Xboxie, to tam sobie prędkość możemy po prostu zmienić w ustawieniach systemu, bo tam gra korzysta z głosów wbudowanych w system. No i też mamy oczywiście w Windowsie i na Xboxie suwak prędkości. No PlayStation no, ma suwak szybkości dla czytnika ekranu, ale on nie ma wpływu na syntezę w innych aplikacjach czy grach, więc fajnie, że tutaj w Mortalu też taki suwak doszedł. Możemy sobie tą syntezę podkręcić na jaką szybkość chcemy. No i już tutaj czytanie takich rzeczy jak listy ruchów danych postaci no, działa dużo szybciej, czy naszych różnych statystyk w trybie inwazji. Tam jest dużo zawsze informacji do przeczytania. No i fajnie, że to w końcu można przyspieszyć. Pojawiła się też jeszcze jedna opcja, ale tym razem w sekcji dźwięków dodatkowych, które możemy włączyć, a mianowicie dodatkowe dźwięki do tak zwanych ruchów Fatal Blow. I to jest coś, o czym nie wiedziałem, co ciekawe, bo no to są te ruchy, które możemy wykonać, jeśli nasz przeciwnik zabierze nam ponad chyba 3/4 życia i w tym momencie możemy wykonać taki rozległy ruch, tak zwany właśnie Fatal Blow. To jest taka dosyć długa animacja, która co ciekawe też jest właśnie opatrzona audiodeskrypcją między innymi. To jest animacja, w której kamera często przenosi się do wewnątrz postaci, z którą walczymy, widać od środka, jakie obrażenia dokonujemy. Te ataki są takie no, dosyć skomplikowanie wyglądają, no, dlatego właśnie też mają audiodeskrypcję. Dużo rzeczy jest w zwolnionym tempie na przykład pokazywane. Co ciekawe, podczas tej animacji pojawiają się informacje, żebyśmy naciskali różne przyciski jak najszybciej i to powoduje, że ten atak zadaje nam więcej obrażeń. Ja nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy mają miejsce. No a okazuje się, że właśnie teraz zostały dodane na to dźwięki. Jeśli sobie te dźwięki włączymy, no to w tym momencie, kiedy te komunikaty zaczną się pojawiać, no to będziemy słyszeć takie ciche pikanie. Jeśli zaczniemy przyciski naciskać w odpowiednim momencie, no to będziemy mieli inne dźwięki, też takie rosnące, które nas będą informować o tym, że faktycznie obrażenia, które zadajemy, się zwiększają, jeszcze więcej punktów obrażeń ten nasz atak zaczął wykonywać, więc jak najbardziej zmiana na plus, fajnie, że coś takiego zostało dodane. To zresztą nie jedyna zmiana na plus, bo no, gra już czytała powiedzmy 99% rzeczy w interfejsie, więc to grało już się bardzo fajnie, ale okazuje się, że tutaj autorzy znaleźli jeszcze parę rzeczy, które można było dopracować. I tak na przykład te nieszczęsne kombosy w samouczku pierwszym, które musieliśmy szczytywać z internetu, generalnie generalnie cały samouczek był czytany, oprócz tego jakie właśnie kombosy tak zwane, czyli sekwencje ruchów mamy wykonać w takim pierwszym samouczku, który nas właśnie uczy, czym te kombosy są. One nie były jakieś skomplikowane, bo tam były, powiedzmy, to były takie sekwencje składające się z dwóch, trzech przycisków, żeby nam po prostu pokazać, o co w tym chodzi. No one nie były czytane, teraz już są, więc jesteśmy w stanie w 100% cały ten samouczek przejść sami, nie wyszukując informacji w internecie. Ponadto w trybie inwazji mamy jeszcze więcej rzeczy, o jeszcze większej ilości rzeczy jesteśmy informowani. Jeśli rozpoczniemy jakiś pojedynek, albo stoimy przed jakimś wyzwaniem, którym są tak zwane modyfikatory, to są rzeczy, które będą pojawiać się podczas naszej walki, które mogą albo nam pomóc, albo naszemu przeciwnikowi. To mogą być takie rzeczy jak na przykład spadające jakieś gromy z nieba, jakieś pola kwasu żrącego, które jeśli albo my, albo nasz przeciwnik wpadniemy, no to będą jakieś dodatkowe obrażenia zadane. To mogliśmy przeczytać, wchodząc do pauzy podczas pojedynku, ale teraz będziemy o informowani, zanim do danego wyzwania wejdziemy, więc no jeszcze szybciej. Ponadto na ekranie statystyk naszej postaci tak zwany wykres żywiołów jest czytany prawidłowo, no bo w tym trybie inwazji mamy taki trochę system kamień, papier, nożyce. Każda postać ma inny żywioł, ogień, właśnie kwas, energia, ataki fizyczne, magiczne i tak dalej. I no, te poszczególne typy są albo trochę lepsze, albo trochę gorsze przeciwko innym żywiołom. Mogliśmy sobie o tym informacje znaleźć w internecie, natomiast też mogliśmy sobie taki wykres wyświetlić w grze. On wcześniej czytany nie był, teraz już jest, więc jeśli naciśniemy odpowiedni przycisk, no to ten czytnik ekranu nam to wszystko też w samej grze odczyta. I na ekranie rozdysponowania punktów doświadczenia, no bo w tym trybie inwazji też zdobywamy poziomy, które dają nam punkty, które możemy rozdystrybuować do różnych statystyk, takich jak zdrowie, obrona, ataki fizyczne, ataki specjalne i tak dalej. Możemy sobie naszą postać w ten sposób dostosować. Tam liczba punktów, które mieliśmy do dyspozycji, nie była prawidłowo czytana, tam ktoś złą zmienną wpisał, bo ona miała być czytana, ale po prostu zła wartość była czytana. To można było łatwo wyczytać z tego, że strzałkami, kiedy chodzimy, no to w pewnym momencie po prostu nie słyszeliśmy komunikatów ani dźwięków, więc wiedzieliśmy, że wszystkie punkty rozdysponowaliśmy, ale teraz czytnik ekranu też nam to prawidłowo wszystko przeczyta, ile mamy punktów do rozdysponowania i ile nam zostało, więc też ten błąd został poprawiony. I no faktycznie moim zdaniem chyba już żadnych błędów z dostępnością nie ma, natomiast może ja nie zauważyłem czegoś, co zauważyli inni, natomiast fajnie, że faktycznie z każdą aktualizacją no tutaj firma widać, że dba o tą dostępność i rzeczy, które ludzie zgłaszali, a od początku pamiętam, że najpierw właśnie ludzie prosili o poprawki w tych różnych menu, to zostało zrobione, o zmianę głosu, to zostało zrobione, o regulację prędkości, no i to też już się pojawiło, no widać, że tam faktycznie są ludzie, którzy tych sugestii słuchają i no kilka razy już Mortal Kombat'a polecałem. Polecę jeszcze raz, bardzo fajna gra, spolszczona, no niestety może nie tryb fabuły i ta audiodeskrypcja, ale cały interfejs gry jak najbardziej w języku polskim jest dostępny, łącznie ze wszystkimi samouczkami i trybami, więc jak najbardziej, jeśli macie na tyle mocny komputer lub konsolę, warto sobie tą grę ściągnąć, kupić i pograć, bo bardzo jest dla nas dostępna. Podobnie jak Hearthstone zresztą, no tutaj dzięki modom, natomiast Hearthstone też dostał dużą aktualizację. Tym razem aktualizacja, która ucieszy fanów trybu ustawek. No bo tak jak wcześniej mieliśmy nowy sezon takiej tradycyjnej gry Hearthstone, nowe karty się pojawiły, no to teraz rozpoczął się nowy sezon, siódmy trybu ustawek. Jak to na nowy sezon wypada? Mamy dużo zmian, jeśli chodzi o samych stronników. Pojawiło się ponad 50 nowych, inne 50 zostało z gry usuniętych. No, taka standardowa rotacja, no takie rzeczy zawsze się w nowych sezonach dzieją. No, mamy na przykład dużo zmian dotyczących dla stronników w typie bestii, ale też piraci. No, właściwie każdy typ stronników jakieś duże zmiany ma, po prostu warto sobie informacje o tych zmianach przeczytać, no bo ich jest dosyć dużo. To jest jedna zmiana, a druga jest taka, że pojawił się nowy tryb tych ustawek, ustawki w duetach. Pomysł jest całkiem ciekawy, no bo tradycyjnie ustawki wyglądają tak, że no gra 8 graczy przeciwko sobie do momentu, kiedy, nie zosta- kiedy zostaje jeden. Po prostu nawzajem się eliminujemy, każdy ma swoje życie i pancerz, pokonując innych przeciwników, no, ich, zabieramy życie. No i jeśli wykluczymy wszystkich, no to taki cały jeden pojedynek ustawek wygrywamy. W trybie duetów, no, gramy duetami, czyli cztery drużyny po dwie osoby. I taka drużyna ma wspólny pasek życia i wspólny pancerz. Możemy sobie zobaczyć, jak wygląda plansza naszego przeciwnika i możemy sobie wysyłać karty, więc no, jeśli gramy, nasz kolega z drużyny szuka konkretnej karty, nie znajduje jej, ale my akurat w karcie taką kartę znaleźliśmy, możemy mu tą kartę kupić i za jedną złotą monetę portalem wysłać ją do niego. Też możemy się przez różne jakieś gesty, sygnały komunikować z naszym kolegą z drużyny, no i w ten sposób po prostu no, musimy pozostałe trzy drużyny, które są w tej ustawce, pokonać. Te ustawki duetów mają osobną planszę najlepszych wyników, więc nasz ranking w takich tradycyjnych ustawkach, jak i tych duetowych, są różne. No, rozgrywka zapowiada się bardzo ciekawie. No, niestety na razie my sobie w nią nie pogramy, dlatego że chociaż mod Hearthstone Access został zaktualizowany i to bardzo szybko, jakąś chyba godzinę albo dwie po tym, kiedy ta aktualizacja wczoraj się pojawiła, no to ten tryb z duetów jest trochę skomplikowany i zajmie trochę czasu, żeby on stał się dostępny. Natomiast już mogę powiedzieć, że prace trwają. Główny programista, który teraz nad Hearthstone Accessem pracuje, napisał, że no, szacuje, że około tygodnia do dwóch tygodni to mu powinno zająć, a więc jeśli czekacie na te duety, spokojnie, one dostępne się staną, już trwają nad tym prace, no, przez to, że parę nowych rzeczy zostało dodane, właśnie te portale, możliwość przeglądania planszy naszego kolegi z drużyny i ponoć to jest najbardziej skomplikowana rzecz tego, jak to udostępnić, programistycznie przynajmniej, ale tutaj już prace nad tym trwają, więc no w tym, ewentualnie najpóźniej w przyszłym tygodniu, to już dla nas też powinno być dostępne, więc jeśli chcielibyście z kolegą lub koleżanką, która też lubi Hearthstone'a, w te duety pograć, ale też można grać z losowymi osobami, no wtedy po prostu gra nam losowo, jakiegoś kolegę do drużyny dobierze, też będzie można, ale po prostu musimy trochę poczekać, a jeśli chcecie sobie pograć solo, no to jak najbardziej po prostu wystarczy zarówno grę, jak i moda Hearthstone'a Access zaktualizować i śmiało można sobie zobaczyć, co się w ustawkach pozmieniało. I na koniec taka ciekawostka. Urządzenie Dice Master 2000. Urządzenie, które zostało stworzone przez osobę, która miała znajomego, który lubił tak zwane gry tabletop, takie gry stołowe, gry RPG, które gramy z innymi osobami. Tak zwanym mistrzem gry, to są takie bardzo fajne gry społeczne poniekąd, no bo właśnie w świecie po prostu gramy z innymi osobami i odgrywamy różne role. No i ta osoba pomału traciła wzrok. Chciał jej zrobić prezent i używając malinki, ale akurat jednej z tych mniejszych malinek, takiej jeszcze mniejszej płytki, coś bardziej zbliżonego Arduino, jeśli ktoś wie, o co chodzi, stworzył urządzenie, które działa jako elektroniczna kostka do gier. Natomiast to nie jest taka typowa kostka, którą możemy rzucać i po prostu nam wtedy mówi, na jaką wartość trafiliśmy, tylko to jest takie małe urządzenie, do którego on stworzył własną obudowę, do której zresztą można znaleźć w internecie za darmo szkic, więc jeśli ktoś ma drukarkę 3D, można sobie to wydrukować. Ta obudowa ma kilka przycisków, które też są obrajlowione dodatkowo. I to urządzenie pozwala nam rzucać kościami. Możemy sobie rzucać kościami, które mają różne ilości stron, 6, 8, 10, to są rzeczy, które w takich grach często się przydają. Można rzucić kilkoma kościami jednocześnie, to też coś, co się przydaje. Można sobie takie konfiguracje ulubione zapisywać. To zresztą jakiś czas temu podobna aplikacja na iPhone'a chyba powstała. No tutaj mamy do tego dedykowane urządzenie, które do nas po prostu mówi. Jak dużo mówi, też można zresztą skonfigurować, no bo w domyślnej konfiguracji, no to mówi dosyć dużo, bo mówi nam na przykład rzucam dwoma sześciostronnymi gościami. No, jak ktoś nie chce, żeby to tyle gadało, można wyłączyć i wtedy nam będą tylko wartości czytane. No i można właśnie sobie takie ulubione rzeczy, ulubione zestawy kości zapisywać. One się na karcie microSD zapisują, więc nie są utracone, kiedy to urządzenie wyłączamy. No i wydaje się, że działa całkiem fajnie. Interfejs został całkiem sensownie rozwiązany. Tak już wspominałem, szkic modelu 3D do tego urządzenia został udostępniony. Jest wideo demonstrujące, jak to wszystko działa. Natomiast na ten moment autor tego projektu nie upublikował kodu źródłowego, który wgrywamy na tą malinkę, ale wiem, że parę osób w społeczności jest tym zainteresowane. Chciałyby coś takiego sobie kupić, więc wiem, że już jakieś próby kontaktu z tą osobą były. Więc myślę, że jeśli zainteresowanie będzie na tyle duże, a modele już zostały udostępnione, no to myślę, że może ta osoba też byłaby skora, żeby też kod źródłowy do tej strony software'owej oprogramowania udostępnić, no i wtedy już zainteresowane osoby, gdyby kto chciał, oczywiście ma umiejętności, żeby sobie właśnie takiego Raspberry Pi'a kupić, wydrukować taką obudowę, no to będzie w stanie sobie takie urządzenie stworzyć, no i wtedy ewentualnie w tego typu gry w ten sposób sobie grać.
1: Tymczasem mamy kolejny telefon, jest z nami Rafał. Dobry wieczór.
7: No to dobry wieczór ponownie. Ja sprawdziłem... co to było mówione, ale efekt nieosiągnięty.
1: To znaczy?
7: To znaczy, że no dalej osoba dzwoni.
8: Mało tego od razu.
7: I od razu, nie działa to, przestało to działać.
1: A to ciekawe. Masz najnowszego iOS-a?
7: No tak, tak.
1: A to bardzo ciekawa sprawa. I ten tryb nie przeszkadzać, jak rozumiem, jest aktywny.
7: No tak.
1: Ha, ot i zagadka. U mnie to akurat działa, chociaż tak jak mówiłem, zdarza mu się i tego, i jeszcze powiem szczerze, nie wychwyciłem sytuacji, w jakich mu się zdarza, a w jakich nie, ale od czasu do czasu zdarza mu się, że jakieś połączenie przepuści. Tam oczywiście możesz wybierać sobie też, jakie osoby mają być dopuszczane, jakie osoby mają być blokowane i tam też można to sobie zmieniać. Natomiast czasem zdarzy się tak, że rzeczywiście coś przepuści, no ale ja nie miałem takiej sytuacji, żeby...
7: No właśnie.
0: Ja też nie,
1: żeby od razu.
0: Z tych trybów skupienia korzystam dosyć intensywnie i mam tych trybów kilka zresztą, właśnie ten tryb nie przeszkadzać. Mam osobny tryb pracy i mam osobny tryb uśmienia, one mają inne ustawy, jak to do mnie może dzwonić, ale no raczej te połączenia, które nie mają być przepuszczone, nie są. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby telefon mi zadzwonił w nieodpowiednim momencie.
7: Mhm. No jeszcze wytłumaczę, jeszcze sprawdzę, bo może gdzieś coś tam, coś jest, coś, no nie wiem co. Może coś nie, co nie działa, jeszcze sprawdzę jeszcze jedną kwestię, może i jeszcze raz nawet odzwonię, dam znać.
1: Bo dobrze.
7: To jest dziwne jakieś. Jak mówicie, czy powinno działać?
1: No powinno działać. W najnowszym iOSie na pewno, no ja mam, działa wszystko tak, jak powinno. Chociaż tak jak mówię, zdarzyło mi się, że on tam przepuścił, ale to raczej wyjątek niż reguła. To nie jest tak, że on zawsze przepuszcza.
7: No dobra, to jeszcze dobrze sprawdzać, czy wszystkie mam systemy nowe i wszystko, czy coś, bo może faktycznie coś w międzyczasie wyszło. A nie ma jakiejś nowej wersji? Teraz jaka jest wersja teraz?
0: 17.4, no jest 17.5 w fazie beta.
1: W becie, ale 4.1 chyba, tak? 17.4.1.
0: No, możliwe.
7: 4.1, a 5 jeszcze w becie.
1: W becie.
7: W becie. No dobra. No dobra, no to w takim razie to sprawdzę, jak ktoś to się odezwę tam znać.
1: Okay.
7: A jakby chciał na przykład zrobić, żeby na przykład ten kontakt na przykład jakiś tam konkretny był w wyjątkach, to jak to zrobić? Wystarczy, że dodać do tam
0: Na tym samym ekranie tam możesz sobie zdecydować, czy tam możesz sobie dodawać osoby, ale też aplikacje konkretnie.
1: Aplikacje też, dokładnie. Ja na przykład mam tak teraz zrobione, mam taki tryb skupienia, który nazwałem sobie audycja, że mogę odbierać telefony, że wyświetlają mi się powiadomienia właśnie z telefonu, z WhatsAppa, jeszcze z takiej innej aplikacji do odbierania połączeń VoIP-owych, bo też mi to jest potrzebne na akurat inne audycje, natomiast inne aplikacje nie wyświetlają mi powiadomień i sobie to wszystko można konfigurować.
7: Okej. A tak normalnie to, jak jest wyciszone, to powinno działać dla wszystkich.
1: Tak.
7: No dobra. To sprawdzę, jak coś tam
1: jest taka fajna funkcja, jeżeli na przykład masz sporo różnych kontaktów, to możesz za jednym zamachem zrobić wyjątek dla wszystkich, których masz w ulubionych. Jest taka opcja.
7: To jest. No dobra, no jest. No to dobrze. To dzięki za wszelkie informacje. Jak coś za chwilę sprawdzę i dam znać, jak dzwonię, czy... No to dzięki.
1: Do usłyszenia.
7: Do usłyszenia.
1: I to tyle. Chociaż nie, jeszcze mamy jedną wiadomość, właściwie dwie wiadomości. Mamy dwie wiadomości od Sylwestra. Posłuchajmy.
9: Czy jest nowy Android 15 i czy się ukaże na Samsungu Galaxy? Mam pytanie do was. Ja mam do was pytanie w sprawie Androida 15. Czy na Galaxy Android 15 się pokaże, czy nie jeszcze?
0: No. Kiedy będzie publicznie dostępny, to jest pytanie, na którym?
10: Tak, bo Galaxy to jest seria smartfonów od Samsunga i ich jest w tej serii bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo.
0: Bo właściwie wszystkie smartfony Samsunga, co się nazywają Galaxy ostatnio, chyba nie?
10: Chyba, nie jestem pewien, ale to jest możliwe.
0: Chyba tak. No mniej więcej na razie ta beta chyba jest tylko na Pixelach, czyli tych smartfonach od Google'a, których w Polsce zresztą nie ma i... Nie wiem, czy jeszcze na jednym z chińskich producentów, natomiast no, tej bety na pewno na razie na Samsungach nie ma. No, ten Android zacznie się oficjalnie pojawiać pewnie za parę miesięcy i to też wiadomo stopniowo. Tak, aktualizacje Androida, no to zawsze to jest proces, który trochę czasu zajmuje, na pewno jest szybciej niż kiedyś, natomiast zawsze tak jest, że najpierw te aktualizacje dostają te telefony flagowe tak zwane, więc tutaj pewnie to będzie Galaxy S24, później pewnie 23, no dziś później stopniowo do tej średniej, niskiej półki te aktualizacje też się zaczną pojawiać. No generalnie po prostu warto w internecie sobie, no w wyszukiwarce Google po prostu, jeśli jakiś Android nowy się pojawi, wpisać model telefonu, ten, czyli Samsung Galaxy konkretny, który ty masz, dostanie Androida 15, bo z reguły znajdziesz jakieś strony, które o tym piszą.
1: Matius do nas pisze i pyta, czy była omawiana gra Champions Corruption 2. Matiusie, zdaje się, że w poprzedniej audycji też o to pytałeś. Nie omawialiśmy tej gry, ale jeżeli jest jakaś ciekawa, to odezwij się do nas i o niej nam opowiedz. Nie wiem, ty Piotr kojarzysz w ogóle tę grę? Bo ja nie.
0: Pierwszą część chyba kojarzę, na pewno ona się kiedyś w newsletterach Audio Games pojawiała, natomiast czy jakieś aktualizacje się do tej gry pojawiły, teraz sobie nie przypominam, żeby coś było.
1: Okej.
0: Okay.
1: No to dobrze. Kolejny telefon mamy, słuchajcie. Rozdzwoniliście się tak na koniec, ale bardzo dobrze. Wojtek z nami jest tym razem, tylko jeszcze wyciszę mowę, żeby się voiceover nie odzywał. Cześć Wojtku.
11: Cześć. No to dobrze, że się zmieściłem, że na koniec. Super. Mam do was takie nietypowe pytanie, a potem już same bardziej typowe. Mianowicie tutaj, gdzie mieszkamy, widać, że spółdzielnia ma straszne ciśnienie na to, żeby zamontować szlabany wszędzie. No i my tam akurat jesteśmy w tej grupie, która jest przeciwna temu rozwiązaniu, ale być może, że to jednak zostanie wdrożone. W związku z tym pytanie, czy ktoś z was zetknął się z dostępną aplikacją do sterowania takim szlabanem, żeby go sobie tam otworzyć, zamknąć, przepuścić kogoś, bo to będzie nas na pewno czekało. Jakbyśmy im na przykład podpowiedzieli, że ta jest, a ta nie jest dostępna, to może by akurat wdrożyli tę dostępną.
1: No, ja nie wiem jak wy,
10: To obawiam się, że też nie.
0: Ja też.
11: No, ale może zostanie to, to może ktoś w komentarzu albo w kolejnej audycji może się akurat znajdzie ktoś, kto tym się posługiwał. No, ja to najchętniej bym pozbył się tych planów szlabanowych, no ale wiadomo, zobaczymy, co tam zjazd postanowi.
1: Ciekawe, czy na przykład, wiesz co, tak sobie myślę, czy tego typu urządzenia są w stanie się integrować z jakimiś różnymi zewnętrznymi sprzętami, bo może w ten sposób można by było, tak jak są te różne pineski, pastylki tak zwane domofonowe, można by było pójść tą drogą, jeżeli byłby problem na przykład z aplikacją, albo by była nieznana jej dostępność, to może się z jakimiś innymi zewnętrznymi akcesoriami są w stanie zintegrować, ale tak kompletnie strzelam, bo temat jest mi obcy, co do zasady.
11: Nie, no, pewnie piloty jakieś będą nam oferowali.
1: No właśnie, może też coś takiego.
11: Wszystko badziewie, zapomnisz pilota, pójdziesz do znajomych, wracasz taksówką, wiezie cię ktoś, kto nie zna języka polskiego i ty mu tłumaczysz, że ty musisz tam iść i poszukać sobie tego przycisku czy czegoś tam, gdzie dzwonisz, żeby cię wpuścili, no i koniec i cię wysadza. Bo nie, no to nie jest to dobre dla nas, myślę, rozwiązanie. No, ale...
1: no tak.
11: Zobaczymy, co tam wyjdzie. No, ale to takie pytanie, ale takie już bardziej standardowe rzeczy, to dotyczą tej aktualizacji Audio Hijacka, bo ona, czy to jest tak, że ona zastępuje ten system ACE, jeśli dobrze pamiętam, się tak nazywał, czy to jest tak, że to są równoległe opcje i można sobie wybrać, i czy jeśli tak, jeśli ta druga opcja, to czy jest jakaś korzyść z przejścia na ten nowy system?
0: No, główna korzyść jest taka, no, z tego co ja rozumiem, to ta aktualizacja ten system zastępuje. Nie wiem, czy on jest odinstalowany od systemu. No, korzyść jest taka, że teraz to już nie wymaga instalowania tych rozszerzeń, które pewnie za jakiś czas z macOS-a zostaną całkiem usunięte, więc przypuszczam, że w przyszłości zaktualizowanie tego hijacka, żeby działał z najnowszymi wersjami macOS-a, będzie dla firmy dużo prostsze. Nawet sobie teraz go otworzę. No właśnie, patrzyłem nawet ja nie widzę w menu aplikacji tego polecenia uninstall ACE, które tam zawsze było. Więc nie wiem, czy on to po cichu sam nie zrobił, no czy po prostu ta opcja zniknęła. No, na stronie to jest teraz tak, że dla starszych wersji systemu, i w sumie to może być sposób, żeby wrócić do tej wersji starszej, gdybyś potrzebował z jakiegoś powodu. Teraz mamy dwa linki, żeby tą wersję pobrać. Dla macOS 14.4, czy to jest właśnie Hijack 4.4, no ale też równolegle jest rozwijana wersja 4.3 dla starszych systemów.
11: Nie, no to czyli po prostu to on sobie sam to automatycznie załatwia i w ogóle mnie to nie interesuje, bo na razie odpukać wszystko działa, więc super, bardzo się cieszę, że to działa, bo z tego programu po prostu to jest najlepsza inwestycja, nie wiem, w ubiegłym roku już to kupiłem, ale tak się cieszę, że to kupiłem. Trochę mnie też zainspirowaliście tymi dyskusjami o odszumianiu, czy też dodawaniu właściwie tej góry w ubiegłym tygodniu i zastanawiam się, czy jest taki klocek właśnie na tego hijacka, żeby coś takiego w czasie rzeczywistym zrobić, czy można w ogóle, może nie.
0: Jeśli kiedyś powstanie wtyczka, która to będzie w stanie zrobić w miarę szybko, a takie wtyczki no, zazwyczaj są dostępne w tym standardzie Audio Unit, to jest taki no, standard tak naprawdę, no to będzie się ją dało do hijacka załadować. No, nie wiem, czy ktoś z was testował tą wtyczkę DX Revive, o której mówił słuchacz na zeszłym tygodniu Tomek, mówię, że coś planowałeś testować.
10: Nie testowałem, na razie słuchałem linku, znaczy filmików na YouTubie. No i co? Bardzo drogie to jest. Ponad 1000 zł to kosztuje. I szczerze mówiąc, te filmiki to jakoś mnie nie... To trochę było efektowało, ale tylko trochę. A zważywszy na to, że to jest dość droga impreza, to na razie jeszcze się nie zdecydowałem.
0: Natomiast no, powstają ciągle nowe modele. Ta aplikacja, o której Tomek mówił w zeszłym tygodniu, jest dostępna jako wtyczka na taki system Linuxowy. Pewnie byłaby możliwe, żeby ją przeportować, bo nawet są nawet tego języka Rust, którym to powstało, takie biblioteki, które pozwalają w łatwy sposób tworzyć wtyczki VST i Audio Unit, to właśnie Audio Unitów korzysta Hijack, więc jeśli dałoby się namówić tych ludzi, żeby coś takiego stworzyli, jeśli to faktycznie działa w miarę w czasie rzeczywistym, no to może byłby na to sposób. Ja też spróbuję do nich napisać, czy byliby zainteresowani czegoś takiego się podjąć. No i zobaczymy.
11: To byłbym bardzo, bardzo zobowiązany, no bo to jest cały czas wieczna walka z tymi prelegentami na Zoomie, żeby włączali te opcje lepszego dźwięku i oni oczywiście zawsze to olewają. I koniec końców zawsze sytuacja jest taka, że to po prostu się godzinami siedzi i tłumaczy z tej puszki takiej zamkniętej.
1: Swoją drogą, a propos Zooma, to taka mało fajna...
11: aktualizacja.
1: Tak, mało fajna informacja, bo aktualizacja doszła i nie wiem, może jakieś poprawki pod maską wnosi, ale dla nas to na pewno wnosi to, że się trochę utrudniło włączanie dźwięku oryginalnego, bo teraz, żeby to włączyć, żeby ten przycisk się pojawił, to w wersji polskiej musimy kliknąć w coś takiego, co się nazywa bardzo intuicyjnie.

0: jest jedna z dobrych nowości.
1: A jedna rzecz. Jedna rzecz tylko, to nie zawsze musi wam się pojawić, bo teraz Zoom zachowuje się tak trochę jak strona internetowa. I wiecie, jak zmaksymalizujecie okno, czego ja nie zrobiłem, to tego nie ma. Więc jest normalnie ten przycisk dźwięku oryginalnego, ale to jest z naszej perspektywy, zwłaszcza jak ktoś z Zooma nie korzysta na co dzień, to jest moim zdaniem takie kolejne utrudnienie trochę, bo no, kto by się spodziewał, że mamy tego szukać pod przyciskiem więcej odznak, szczególnie, że ten przycisk więcej odznak niekoniecznie zawsze musi występować, bo u mnie wystąpił, bo nie miałem okna zmaksymalizowanego, a jak teraz zmaksymalizowałem okienko, to już jest wszystko okej.
0: Okay. No tak, to tak samo ciekawe, jak się miewa nasz partyjny kolega, towarzysz AI.
1: To
0: było dobre. Ciekawe, czy to poprawi. Chyba nie, ale w ogóle jest ciekawa właśnie rzecz i to ciekawe też, jak tam dostępnościowo to załatwili, że można teraz manipulować położeniem tych kafelków takich w tym panelu tam, gdzie jest audio, wideo, uczestnicy, podziel, udostępnij ekran i tak dalej, to można zrobić coś takiego, żeby właśnie nie wisiały nam w kropkach różne rzeczy, tylko zawsze, żeby one były na widoku. I to jest fantastyczne. No właśnie z takimi rzeczami, jak ktoś coś nietypowego robi. No mnie jest na przykład cały czas ten interfejs tłumaczeniowy potrzebny. I to da się zrobić teraz. Ciekawe, czy właśnie dałoby się też ze screen readerem to poprzesuwać, te kafelki. Bo myszką to jest w miarę proste do zrobienia. Ciekawe, jak nie mam takich informacji, jak to działa, ale jest jako feature, to jest już udostępnione i moim zdaniem to jest bardzo dobra wiadomość, bo nawet jak potem klikasz tym tabem, no to w końcu wpadniesz na to, co chcesz, a nie musisz dawać więcej i jeszcze tego szukać.
1: To się zgadza. Ja dziś dopiero zaktualizowałem sobie Zooma do tej nowej wersji, więc jeszcze też nie zgłębiłem tematu, ale faktycznie widzę, że tu trochę pozmieniali.
0: Natomiast nie widzę żadnych takich jakichś ciekawych aktualizacji teraz w Zoomie. No ostatnio moje takie odkrycie, może ktoś będzie tego potrzebował, bo tam na Windowsie to pamiętałem, że ten skrót to... W ogóle moje doświadczenie ostatnio z Zoomem jest pozytywne, ponieważ odkryłem skrót, którym się przełącza między jednym językiem nadawania i drugim językiem nadawania na przy tłumaczeniu, ale negatywne moje i to mega negatywne doświadczenie to jest praca na Zoomie z wieloma językami wejścia, jakby. Bo tam jak ustawiasz opcję tłumaczenia, no to ty możesz mówić, co też jest trochę ograniczeniem, ale niedużym powiedzmy, możesz mówić albo tam w języku jednym, albo w języku drugim, w języku A i B powiedzmy, czyli na przykład polski, angielski możesz tłumaczyć, ale możesz też mieć takie spotkanie, w którym po prostu jest bardzo dużo innych i w takim spotkaniu właśnie uczestniczyłem ostatnio, gdzie było tam węgierski, słowacki, czeski i tam jakby jest taka lista rozwijalna, gdzie jest tam język główny, czyli tak zwany floor i potem jest tam, wylistowane są te języki. I niestety to jest bardzo źle zrobione, ponieważ jeżeli tym językiem, tak to się fachowo nazywa pivotowy, taki obrotowy, czyli jakby wszystko na ten język jest tłumaczone i wszystko z tego języka tłumaczone jest, jeżeli jest na przykład język polski i ty sobie tłumaczysz spokojnie na ten język polski z angielskiego, ale w pewnym momencie musisz przejść sobie na odsłuch tego języka polskiego, a Zoom wie lepiej, że nie możesz mieć i odsłuchu i nadawania. To jest takie paternalistyczne, ale dobra, no to po prostu znalezienie tego na tej liście rozwijalnej jest kompletnie jakieś bezsensowne, ponieważ ten język ciągle zmienia swoją pozycję. To nie jest tak, że jest tam stale tam główny język polski, angielski, nie wiem, hiszpański, grecki.
1: To tak trochę jak lista użytkowników, też oni się zmieniają, jeżeli chodzi o kolejność. Chyba ci, co są aktywni, to są wyżej, jakoś tak to zdaje się jest na Zoomie.
0: No i nie ma. Właśnie w tej profesjonalnej platformie, którą teraz testuję, to jest super, dlatego że są do tego skróty i jest od razu powiedziane tam, no trzeba to oczywiście zbadać, ale potem wie, że na przykład Shift 1 to zawsze jest polski odsłuch, Shift 2 to jest zawsze tam angielski odsłuch, Shift 3 to jest zawsze hiszpański. I to samo, Shift A to będzie zawsze polski, Shift B, Shift C. No to jak dojdziemy wreszcie do tego momentu, że będzie ta audycja, to wszystko pokaże, jak to wygląda. No i to rzeczywiście są takie już ograniczenia, że przy takich konferencjach, że jest tam tych języków 5, no to jest trudno, no ale też ostatnio byłem na takim seminarium, no i po prostu wszyscy wszędzie oczywiście korzystają z Zooma, no bo jest mainstreamowy, a z tych platform, które są bardziej

0: profesjonalne, wygodniejsze dla tłumaczy, to bardzo rzadko ktokolwiek korzysta, bo, no bo są, nawet jeśli, nawet nie, jeśli nie są jakieś drogie, no to i tak, jak już masz kupionego Zooma, no to po co wydawać dodatkowe pieniądze na jakieś jedno spotkanie?
1: No i też kwestia tak jakiegoś takiego punktu wejścia, tak? I trudności z wejściem w coś nowego, bo oprócz tłumaczy to jeszcze tam są uczestnicy tego spotkania, a z tak. nimi to jest, podejrzewam, największy problem.
0: No to jest ciekawe, właśnie pokażę to na, w tym podcaście, jak to wygląda z tymi uczestnikami. Tam bardzo ktoś fajnie pomyślał. Na przykład, że można sobie zrobić tak, że nie pobierasz w ogóle tych headsetów, tych odbiorników, tylko właśnie masz to na telefonie komórkowym i on ci wykrywa automatycznie, że spotkanie jest przy ulicy X, ty tam jesteś pod tym adresem, no to ci mówi, a to może byś chciał w takim razie posłuchać tłumaczenia na tym spotkaniu. I tylko wchodzisz w to, cyk, cyk, cyk, wybierasz sobie kanał.
1: Ale to jakąś aplikację musisz mieć zainstalowaną,
0: nie? Tak, tak, ma interakcję, ma aplikację na iPhone'a i Androida i to instalujesz, udostępniasz mu GPS-a i koniec.
1: No, no właśnie,
0: jest po sprawie.
1: A wiesz, chodzi mi o to, o użytkowników jako takich, to niektórzy mają problem i z tym.
0: No tak.
1: Więc
0: no, ale to można różne rzeczy robić. Jeszcze mam jedno pytanie, już się obiecuję rozłączyć. Mianowicie o inną aplikację z tej firmy, zrobioną przez tę firmę Rogue Amoeba. Cały czas się zastanawiam, czy ten audio loopback to się nazywa, czy to jest sensowne. Moje pytanie jest następujące. Czy tam można zrobić coś takiego, że masz podłączone do interfejsu audio, który ma, z którego korzystasz powiedzmy z 6 kanałów i każdy z tych kanałów wysyłasz na osobną kartę wirtualną. I masz 6 kart wirtualnych.
2: Wydaje mi się, że tak. Dawno się tą aplikacją nie bawiłem, ale tam na pewno można sobie poszczególne kanały włączać i wyłączać i tam się na pewno da tworzyć tyle kabli wirtualnych, ile potrzebujesz, więc no to powinno zadziałać. Zawsze możesz sobie ściągnąć wersję DAMO. Jedynym ograniczeniem wersji DAMO jest to, że tam po 10 minutach co jakiś czas wysyła szum. Ale wydaje mi się, że to powinno być do zrobienia.
0: No pójdę do pracy i to sprawdzę, bo to by się rzeczywiście przydało. No muszę wam powiedzieć, że już w tej chwili dotarłem do takiej biegłości w tej hybrydzie, że napisała do mnie studentka 15 minut przed zajęciami. Zaspałam. Czy ja mogę przyjść na Zooma? No i normalnie ją podłączyłem, wszystko słyszałem elegancko. Dokładnie powiedziała, że wrażenie było takie, jakby po prostu przyszła na zajęcia. Świetna jakość dźwięku, wszystko zrobiła, wszystko mam nagrane, już dawno przepisane to, co zrobiła przez Mac Whispera, także rewelacja. To jest, naprawdę to daje bardzo duże możliwości, no i to jest też pułapka, nie? Bo trzeba się na tym znać, a jak się ktoś na tym nie zna, to powinien mieć jakieś wsparcie techniczne. W zasadzie jesteśmy z tym zostawieni od tych 3 lat. Nie, ile to? 4 lata od wybuchu tej pandemii. No to
1: i powiem ci szczerze, że jesteś jedyną znaną mi osobą oprócz nas, która w ogóle jakąkolwiek wagę przywiązuje do tego, żeby dźwięk na konferencjach zdalnych brzmiał dobrze. Na konferencjach, które są online, które są realizowane za pomocą różnego rodzaju narzędzi. To trochę smutkiem to napawa.
0: No, nie wiem jak wam, ale mnie już troszeczkę w uszach piszczy, a chciałbym jeszcze popracować zawodowo trochę, a niezbędny jest do tego słuch, także...
1: To prawda.
0: Ale gdzie mogę, mam stworzoną też taką, mogę się podzielić oczywiście, taką instrukcję, jak te, po angielsku, jak udostępniać ten dźwięk oryginalny i gdzie mogę, to wysyłam. Oczywiście w 95% oni po prostu to ignorują. Ale cóż, kropla dąży skałę, trzeba działać, bo jak nie będziemy działać, to nie ma szans, żeby to zadziałało dobrze.
1: Też racja.
0: To trzymajcie się, pozdrawiam was i dzięki za te wszystkie dojaśnienia.
1: Dzięki Wojtku za telefon, dobrej nocy. Pozdrawiamy cię serdecznie. Ktoś, widzę, że jeszcze się do nas próbował dodzwonić, natomiast no pytanie, czy jeszcze zdoła się z nami połączyć, bo to chyba wszystko już.
3: Teoretycznie tak, ale jest jeden news, którego nie wpisałem.
1: i to chyba będzie mój jedyny news, bo dzisiaj rzeczywiście nie ma nic wpisanego w naszej rubryczce Technikalia, ale żeby nie, tutaj nie, nie było, że nie ma rzeczywiście, przepraszam, to będzie news i to sztucznie inteligentny, bo jakiś chyba niecały tydzień temu, albo już tydzień temu, pojawiła się wieś, czy nie pamiętam, chyba było o tym mówione, o Udio.
3: Nie było. Ja w trakcie naszego programu nawet się zdążyłem tam zarejestrować, tego poprzedniego. Natomiast
2: tak, bo się pojawiło jakoś.
3: Zniechęcił mnie do mówienia o tym interfejs tegoż, bo to jakoś
1: to
3: bardzo
1: słabo.
3: To ja zaraz
1: pokażę, jak się to obsługuje, bo to jest dosyć ciekawe. Już mówię, o co chodzi. Jest to konkurencja dla Suno, dla Hirpa, Chirpa. Nieważne, czyli sztuczna inteligencja do tworzenia muzyki. Póki co jest to beta, a więc nie jest to za darmo. Można dość dużo sobie tam tworzyć, chyba 600 generacji w miesiącu, więc no jest dużo w porównaniu do Chirpa. Natomiast to działa troszeczkę inaczej, ponieważ tutaj generuje się fragment pół minuty i to jest taki fragment ze środka. To nie ma początku z reguły i to nie ma końca też z reguły. Natomiast można to rozszerzyć, dodając intro, kolejne sekcje przed albo po tym wygenerowanym fragmencie, albo outro na końcu. No i w ten sposób można sobie jakby tworzyć muzykę trochę tak krok po kroku w pewnym sensie. Tak samo jak w przypadku Chirpa generowane są dwie wersje każdej takiej piosenki. I zaraz pokażę, jak to wygląda. Ja tu sobie troszeczkę to wszystko pozwalniam. I wchodzimy na stronę w
4: Link Mix Relations.
1: My Creations.
4: Signin dialogue almost signin to continue. Google logo signin with Google przycisk. Signin tak. Dialogue.
1: Tutaj muszę się zalogować kontem Google albo Discord albo tam jakimś. Ja się zaloguję Googlem. To nawet nie będę tego pokazał. To standardowa procedura logowania Googlem. I teraz tak, jak się zaloguję.
4: Usta.
1: Wygląda to wszystko tak.
4: A son gabota vigilantes justice.
1: Czy ja chyba jestem troszeczkę na prawo.
4: Odwiedzony link.
1: Się wydaje.
4: Ale a son gabota vigilantes justice pole edycji.
1: I tak. Tutaj jest pole edycji, to jest pierwsze pole edycji na stronie.
4: A sonka.
1: Warto sobie tutaj po pierwsze wcisnąć F11,
4: aby zamknąć pełny.
1: Przynajmniej tak w Chrobie mam i zmaksymalizować stronę. Jak jestem w pole edycji, wyłączam tryb przeglądania,
4: a sonka
1: włączam w tryb formularzy i na tym polu wciskam znaczy tak, tutaj mogę sobie wpisać albo o czym to ma być piosenka, ewentualnie
4: pusta.
1: Zdaje się tagi, czyli jakiś gatunek, w jakim chcę to stworzyć i naciskam potem klawisz tabulator. On nie mówi nic, ale ja teraz ciskam znowu insert spacja i
4: przycisk reset, suggested tags, rockelet stronic popias slash sical.
1: No tutaj mamy kilka różnych tagów.
4: Rock for metal house, nagłówek sustom, nagłówek poziom 1 lyrics.
1: I teraz tak.
4: Sustom, vritejo równy lyrics, instrumental, vrit sustom.
1: Teraz jeżeli wcisnę custom.
4: Vritejo równy lyrics, pusta, instrumental, autogenerated, pusta, vrite sustom lyrics, here pole edycji wielowierszowe.
1: Tutaj mamy pole na tekst. Ale jeżeli kliknę w instrumental, ja mam wyłączone oznajmienie o elementach klikalnych, bo to bardzo często trochę mnie rozprasza, więc nie wiem, czy to jest klikalne, czy to jest zwykły tekst, ale jeżeli wcisnę teraz instrumental,
4: usta, autogenerated, usta, link search,
1: to już nie mam tego enter your lyrics here. No tylko po prostu mam dalsze rzeczy.
4: A son gabota,
1: mogę tutaj sobie wpisać
4: son, pusta,
1: coś.
4: Pusta.
1: Wpiszę sobie, no zaznaczyłem instrumental, bo nie mam trochę siły na grzebanie w tekstach w tej chwili. Ale co by tu wpisać? Wpiszemy sobie na przykład classical.
4: Slash sical.
5: O, nigdy nie tworzyłem akurat z takiego promptu, zobaczymy co
4: przycisk,
5: tworzy.
4: Przycisk, przycisk, niedostępne. Alert amazing musicis is set on psawal. 8600 daily priority generations 26600 monthly generations. Przycisk, niedostępne.
5: Tak, czyli on mi mówi, że dzisiaj 8600, miesięcznie 26600 już wygenerowałem rzeczy i teraz to się robi.
4: Odwiedzony link loading pasek postępu 0.
5: Loading pasek postępu 0, czyli ładowanie 0%. Przy czym jeżeli się załaduje jedna z tych dwóch piosenek, będzie 50%, jak się załaduje druga, będzie 100%. Tutaj nie wiem, czy to jest błąd, czy to tak ma być, no czy to jest błąd, czy no właśnie, czy to tak ma być. W każdym razie, jeżeli wygeneruje coś drugiego, to ten loading na początku będzie 50 i kolejna piosenka będzie 75, kolejna 100%. Następny to będzie tam 66%, tam 80 chyba coś i znowu 100%. Czyli jakby z każdą generacją kolejnej piosenki w jednej sesji, no, gdy jestem zalogowany, no to jakby ten zwiększa mi się ten loading. Natomiast wystarczy, że tę stronę chyba odświeżę i to już mi się zeruje. I z powrotem jest loading 0. No, nie wiem, możliwe, że to tak ma być, możliwe, że nie. To się generuje dość długo w tej chwili i chyba się na to nie doczekam, więc mogę pokazać coś, co stworzyłem.
4: Odwiedzony link 02.
5: Wcześniej. Przy czym algorytm sam sobie nazywa te rzeczy, które wygenerował. Mam tutaj pod nagłówkami.
4: Myc relations dyskoteka kociego blasku nagłówek poziom 3 link.
5: Tak, ja tu wpisałem jakoś przed audycją, żeby mi stworzył piosenkę disco lat 70. o kotach, przy czym żeby on ją wygenerował, więc możemy tam chwilkę posłuchać, nie wiem, średnio ma sens, ale można coś pokazać.
6: Raz, dwa, trzy, tu kotek gra. Hej!
5: No to niech sobie gra ten wstęp. Ja tylko mogę powiedzieć, że on ma trochę inne

0: No te teksty generowane są dziwne.
1: Takie połączenie wczesnego kombi i piaska.
0: Troszkę. Więc jest to dość, dość ciekawe. Mam w ogóle wrażenie, ale no to zobaczymy jakby, jak to będzie wyglądało później, że ta baza piosenek jest mała, ale w przeciwieństwie do Suno mam wrażenie, że tutaj wybierali jakieś takie rzeczy, które są gdzieś tam na topie list przebojów. Na przykład gdy generowałem jakiś jazz, rock progresywny, to to miało naprawdę znacznie większy sens niż w przypadku Suno. Natomiast on już będzie... Patrzcie, jaki tu jest tekst teraz.

0: To jest jakiś niby polskawy język? Nie wiem, jak go nazwać.
1: No właśnie, jakiś taki...
0: Takie dziwne coś. I jemu się tak zdarza w tych autogenerowanych, ale czasami też się mu tak zdarza, jak coś wpisze, jakiś tekst. Także no, można się pobawić, bo póki co jest za darmo. No i też trzeba pamiętać, że to jest pierwsza wersja tego czegoś, więc zobaczymy, co będzie później. No, kilka rzeczy na mnie zrobiło wrażenie, choć rzeczywiście są to raczej takie kwestie no rzeczywiście jakieś właśnie jazzowe, czy jakieś takie. Mam wrażenie, że on, ten algorytm, nauczył się na muzyce wyższych lotów, że tak powiem, i on umie generować takie rzeczy, które są bardziej skomplikowane, troszkę lepiej, ale to takie moje wrażenie, być może tutaj ktoś będzie miał inne wrażenie. Generalnie no, mówi się o tym, że to jest w ogóle pogromca trochę sum. No, na pewno wokale ma lepiej zrobione, nie ma takiego efektu wokadera, czy jak go nazwać. Mhm. Więc no, można się tym pobawić, jak już mówiłem, no, jest to zupełnie za darmo, przynajmniej na razie. Zobaczymy, co będzie później. Pewnie nie będzie za darmo, no bo no, na czym muszą zarobić ostatecznie. No ale no, póki co jest za darmo, no to można korzystać. A tymczasem, potem zobaczymy.
1: Tymczasem ktoś skorzystał z telefonu, żeby się do nas dodzwonić jeszcze, no, tak więc było. Odbieramy. Kogo witamy po drugiej stronie?
2: No to i ja jeszcze raz. Rafał, miałem dać znać odnośnie z tym.
1: No jak tam, Rafale?
2: Nic z tego.
1: O, jeszcze
3: no
1: ktoś
3: niestety
1: dzwoni.
3: Nic z tego.
1: Nie...
3: Tak, tak. Jesteśmy we dwoje. No nic z tego. Ja nawet, bo ja miałam Rafała, pomilę lat tej strony, ja miałam Rafała w wyjątkach i nawet usunęłam z wyjątków i to nic nie dało, że tak powiem. Więc... No ciekawa to jest sprawa, szczerze mówiąc.
1: No bardzo ciekawa, zwłaszcza, że to po prostu, no tak jak tu z Piotrem mówiliśmy, no u nas to najzwyczajniej w świecie działa. No trzeba by było na spokojnie przejrzeć te ustawienia, albo może po prostu stworzyć nowy tryb, skonfigurować go od zera. Może tak.
3: No może tak.
1: No.
3: A może po prostu nie wszędzie to działa. W niektórych telefonach. Już teraz zaobserwowałam, że po prostu na niektórych telefonach coś działa, coś nie działa, więc nie wiem, może tego kwestia.
1: Może, ale to bardzo dziwne by było.
2: No, ale w każdym razie u nas to nie działa.
1: Okej, okay. No to dzięki w takim razie za informację, chociaż raczej nie jest ona szczęśliwa.
3: No nie jest.
1: Okay.
4: Cóż, no nie miała szczęśliwe nie zakończenie.
1: Dokładnie, dokładnie. Jeżeli coś wam się uda z tym zdziałać, to dajcie znać.
2: Rozumiem, jak kończycie audycję, to życzę przy okazji dobrej nocy.
1: Dobrej nocy.
3: Pozdrawiamy.
1: Jeszcze widziałem w międzyczasie, że ktoś do nas dzwoni. Pod sam koniec audycji tak. To się rzeczywiście rozdzwoniliście. Zobaczymy, czy się jeszcze uda z kimś... O! Uda się połączyć. Rzutem na taśmę. Dosłownie. Dobrze. Odbieramy. Kogo witamy po drugiej stronie?
5: Mateusz z tej strony teraz.
1: Cześć, Mateusz.
5: Ja tutaj dwie rzeczy, a nawet więcej, bo jedna to jest ta wcześniejsza, co kiedyś wspominałem, problem z klawiszem Windows i okazuje się, że ten problem występuje tylko na klawiaturze laptopa, ale ten problem jest jeszcze bogatszy i szerszy, bo nie działa numeryczna ósemka ani dwójka, przynajmniej MVDA nie potrafi z tych klawiszy skorzystać i system również. Również page up, page down, a na klawiaturze zewnętrznej, gamingowej, podłączonej pod USB, klawisz Windows działa oraz page up, page down, wszystko działa, tylko na klawiaturze laptopa to nie działa.
1: A może po prostu to jest problem typowo fizyczny z klawiaturą?
5: Też się zastanawiam, więc... No,
1: powiem ci, Mateuszu, że ja ostatnio już też mam coraz większy problem akurat ze swoją klawiaturą, na przykład mi z jakiegoś powodu już przestaje powoli działać litera G, ale w taki bardzo dziwny sposób. Nie namawiam cię raczej do tego, bo szkoda laptopa, ale kiedy się odpowiednią siłę przyłoży do tej literki G, to ona zaczyna działać do momentu, aż przestanie i potem znowu, tak, więc... Coś już ewidentnie klawiatura powoli chce chyba... przynajmniej ta moja, przejść na spoczynek. Więc być może u ciebie też to jest jakiś tego typu problem.
5: Właśnie, bardzo możliwe, że chyba tak trzeba będzie ją zajrzeć jej tam od spodu, co tam się dzieje, bo może tak być. Druga rzecz to jest No mam tę rozszerzoną wersję OpenChatu, GPT, tam OpenAI, tą na stronie, nie tą od API, tylko tą ze strony. Mhm. No i właśnie od dawna mi OpenAI wysłało maila, że no jest nowa wersja tego GPT 4 Turbo, tam jest tam wersja, nie pamiętam teraz, 20, coś tam, nie pamiętam. No i że tam większy kontekst, tak, oczywiście tam, że jej wiedza została zaktualizowana do grudnia 2023 roku, że tam no już można ją z niej korzystać zewnętrznie dla wszystkich. Tak przynajmniej zrozumiałem, że to jako wtyczkę chyba, czy jakoś, no że ogólnie czy nie jako API, a nie z poziomu tej strony, bo jak ja próbowałam tam znaleźć ten model, no to na tam, wśród tych modeli na stronie no, tego nie ma.
4: To też chyba chodzi o to, że ten model Turbo, czy w ogóle GPT-4 chyba jest też dostępny po prostu w tej wersji darmowej teraz. Bo tego chyba nie było, może to mieli na myśli.
5: A może
4: wiem,
5: to,
4: że coś tam
5: może,
4: teraz zostało może, za darmo niedawno udostępnione.
5: Okej, okay, no może i to, no właśnie, że ta wiedza i tam, że może teraz tam pobierać grafikę i coś tam jeszcze z nią robić, już nie pamiętam, no ale cały tam jest mail, wszystkie tam różne informacje, no całkiem sporo potrafi, no więcej trochę niż te turbo potrafiło, bo tak już też i samo turbo jest aktualizowane. No i trzecia rzecz, no to właśnie a propos tej gry, którą pisałem, pytałem, no to Corruption of Heroes 2, no to jest gra napisana w Elektronie, przynajmniej tak to rozumiem, bo tak, no to okienko pokazuje się gry, że tam jest ładowanie Elektronu i tak dalej, więc raczej w tym zostało to napisane. No i gra jest całkowicie tekstowa, nie ma żadnych dźwięków, nie ma niczego, jest po prostu goły tekst, całkowicie po angielsku. No i najważniejsza taka uwaga jakby, że to jest no, dla osób dorosłych, całkowicie dorosłych, bo to jest gra z elementami jakimiś artystycznymi i tym podobnymi. No i główny jakby taki wątek, no to jest, że my przybywamy do takiej wioski, gdzie jest wielka zimowa zamieć i do tej wioski też przybyła taka pewna dziewczyna, no i z nią wyruszamy tam, żeby jej pomóc. No i się okazuje, że jej siostra została złożona powiedzmy w ofierze i wrzucona w pewien portal, no i przez ten portal zamiast niej przychodzi demon, który chce wszystko wypaczyć i zniszczyć. No i naszym jakby zadaniem jest się przeciwstawić temu demonowi, chociaż możemy też stanąć po jego stronie, powiedzmy. No i zbieramy drużynę tam z różnych osób. No i możemy wybrać jako klasę, no to mamy tam elfa leśnego, takiego można powiedzieć, tylko tak, orka, człowieka, to tam ma swoją nazwę, ale powiedzmy, że to nazwijmy tą klasę wilkołakiem, bo to tam jakby jest pół człowiek, pół wilk, tak trochę, że on ma futro, ma ogon, ale reszta na przykład ma twarz, no to taką trochę ludzką, ma uszy takie trochę jak wilk i tak dalej, więc takie, nie wiem jak to nazwać, no nie mutacja, ale takie wersja ludzka, wilcza trochę. No i tam różne inne opcje można wybrać, no i tak samo no też co jest ważne też poprzez to, że ten interfejs jest tekstowy całkowicie, no to wszelkie interakcje z otoczeniem my wchodzimy poprzez wybieranie kierunku, tak jak trochę, że nie wybierało się, że idziemy na północ, no to pójdziemy na północ, tak? Wybieramy się na południe, to pójdziemy na południe. No i tylko ta gra rozróżnia te cztery główne kierunki poruszania się postaci. Walka jest całkowicie turowa, gdzie no, możemy zrobić, że albo sterujemy tylko naszą postacią i naszą drużyną kieruje komputer, ale i przeciwnikami, albo możemy zrobić, że no, kierujemy każdą postacią, no nie przeciwnikami, ale każdą postacią z drużyny, z osobna. No najłatwiej tam albo się przełączać tabulatorem po prostu między opcjami, że to trochę jak strona internetowa, albo można się przełączać klawiszem F, żeby po przyciskach jakby przełączać. I to najlepiej to jakby robić tym jednym i drugim w sumie, bo czasami jest tak zrobione, że na przykład F przeskakuje po przyciskach takich aktywnych, powiedzmy, A tablator no to też nam pokaże takie, które są nieaktywne, w tym przynajmniej w danym momencie. Chociaż no, też są pewne minusy tej gry, takie, że jeżeli chcemy wejść na przykład w ekwipunek, czy chcemy nie wiem, wejść do sklepu jakiegoś, na przykład nie wybieramy sklep u kogoś, no to nam pokazuje listę rzeczy, owszem, tylko że nie możemy tego przejrzeć, tak jak mówiłem, tablatorem, no tym przyciskiem F, tylko niestety trzeba to wszystko ręcznie przejrzeć strzałką w dół i jeżeli coś chcemy, no to na tym dać Enter, bo z takim przyciskiem, tak jak na niektórych stronach bywa, że inaczej w to nie wejdziemy, tylko Enterem albo myszką, no tutaj wystarczy na szczęście Enterem, ale jednak to trzeba tak ręcznie kliknąć. I co też może być denerwujące, że no to normalne jest, że w wielu grach jest ekwipunek się na przykład no, może nam zapełnić, tylko że jeżeli na przykład coś się wydarzy losowego w tej grze i ty nagle podnosisz jakiś przedmiot, no to musisz wyrzucić coś. No tak, tylko że teraz musisz zaznaczyć, że chcesz na przykład coś wyrzucić, dopiero jeszcze potem kliknąć tam tym F, przeskoczyć ileś tam opcji, aż znaleźć, tak, na pewno chcesz to wyrzucić. Na pewno tak chcesz, tylko żeby to zrobić, no to mówię, trzeba przelecieć cały tekst na pewno i wiedzieć, co to jest, no to musisz na górę strony strzałką sobie potem wyjechać do tego, aha, to jest to i to, potem dopiero doskoczyć do tego, że na pewno chcesz to wyrzucić i dopiero możesz to wyrzucić, bo ci gra tak to nie powie niestety z automatu, co to podniosłeś, co to ci daje, tylko musisz aż na górę strony i wszystko ręcznie przeglądać.
1: No czyli to tak jak takie... w niektórych stronach internetowych, na niektórych stronach internetowych ma to tak. miejsce, nie?

0: niestety.
1: Tak. To jest no, pewien mankament tego, chociaż no mówię, tych interakcji jest bardzo dużo z postaciami, bo są i wątki, i fabuła jest, jakby zadania są poboczne dla naszych kompanów. No nawet jeżeli, no zależnie jaką mamy płeć, ale ogólnie no, możemy wchodzić w związki z postaciami, no i to też na przykład może się kończyć tym, na przykład, że albo nasza postać, albo nasz kompan, z którym weszliśmy w jakiś związek, jest w ciąży i potem mamy dzieci z tą postacią na przykład. Bo już mi się to raz zdarzyło na przykład, no i też jest system szybkiej podróży, który tam jest, tak jak w większości grach bywa, że dochodzimy do jakiegoś punktu i odblokowujemy ten punkt i dopiero ten punkt jest dostępny. Raz jest bardzo dużo, wydarzeń losowych też jest całkiem sporo, wątków tych zadań pobocznych też jest bardzo dużo. I nawet jak to jakieś, nie wiem, zadanie wykonamy, no to też mamy pewne profity jakieś tam dodatkowe, że nie wiem, jak pomożemy kapłanowi, no to potem wybuduje na przykład klasztor, gdzie na przykład możemy medytować, dzięki temu możemy jakieś tam statystyki sobie podnosić i tak dalej. A i właśnie, a propos postaci, no to też wbijamy poziomy i tam możemy wybierać, co chcemy rozwijać. I no to też jakby przeglądamy opcje po prostu postaci, mamy tam te statystyki, ale żeby to wybrać, to niestety nie ma napisane na przykład jakoś, nie wiem, dodaj czy coś, tylko jest po prostu taki jakby, nie wiem, przycisk strzałka w prawo, o, czy coś takiego. No i to jak zobaczyłem, że aha, no to potestowałem, no to sprawia, że ten punkt jakiś zostaje przepisywany do naszego danej statystyki. To trochę utrudnia przeglądanie, bo nie działa tak, że nie wiem, mamy daną statystykę i ją klikamy i dopiero mamy te przyciski, że tutaj chcemy, tylko pod każdym paskiem mamy te przyciski w lewo i w prawo, że ujmujemy lub dodajemy. No i to tak trochę jakby wydłuża ten proces cały. Kolejny taka dla mnie przynajmniej mankament to jest, że jeżeli nawet nauczymy się nowej umiejętności i nawet wbijemy jakiś poziom, to możemy mieć więcej jakby umiejętności niż slotów, których możemy użyć umiejętność. I mam na myśli minus taki, że jakby odejmowanie, wyrzucanie tych umiejętności, które chcemy zastąpić, też jest że takim przeglądanym niestety ręcznym, że musimy przejrzeć ręcznie tą listę. Czasami te umiejętności się powtarzają jakieś. I na przykład tam miałem, że mam postać lekarza kapłana, no i tam jest, że ta, nie wiem, zaklęcie leczące mi się powtarzało chyba ze 3 razy, a normalnie tak podczas walki mam tylko jedno. I żeby to wyrzucić, no to musiałem kliknąć na to Enter, potem doszukać się tej drugiej opcji, tamtej, że którą chcę jakby zastąpić, dopiero potwierdzić. I tak z każdym tym, żeby to wyrzucić. I żaden tabulator, żaden F nie działa na tym okienku. Po prostu no, trzeba się ręcznie pobawić i wszystko przeglądać mechanicznie i ręcznie. No, ale trudno. Co zrobić? Co myślę, że dla mnie raczej może być ciekawe dla wielu osób, to są też zadania, które mogą no, pójść źle, tak? I takie zadanie zostaje zaliczone do dziennika jako niezaliczone i nie da się go powtórzyć, więc no, warto zapisywać. Plus jeszcze są zagadki, są na przykład skrzynie, które mówią z zagadką, no i musimy wpisać słowo, które jest odpowiedzią na tą zagadkę, żeby otworzyć. I takich skrzyń, no to przynajmniej znalazłem 2, ale myślę, że ich jest jeszcze więcej. No i tak jak mówiłem, walka jest całkowicie turowa. A i jeszcze, że gra przynajmniej raz na miesiąc na ma jakąś aktualizację większą, gdzie jest dodawana zawartość, bo gra jest we wczesnym dostępie w ogóle. Na Steamie chyba kosztowała 30 zł, chyba nie pamiętam, bo już ją można kupić, ale jak mówię, wczesny dostęp. No i to wszystko.
0: To rzeczywiście ciekawa gra. Myślę, że jeżeli ktoś lubi właśnie takie RPGi, to może być fajne.
1: No tak, myślę, że tak. Tym razem mówię, tych postaci, jakby tych drużynę możemy stworzyć, jakby mieć do wyboru więcej

0: osób, bo tam chyba mam chyba 5 czy 6, ale jakby ostatecznie na wyprawę, na jakieś zadanie można wziąć maksymalnie 3, łącznie z nami, czyli no 2 jakby wybieramy, tak? To w sumie jest ważne. Teraz faktycznie już wszystko.
1: Okej, no to dzięki Mateuszu w takim razie
0: za opis. No to dziękuję, trzymajcie się.
1: Dzięki, dobrej nocy.
0: Jak ktoś będzie chciał, to może zagrać. No, trzymajcie się, do wszystkiego dobrego. Dobranoc.
2: Telefony się nam urywają. My nie mamy dużo newsów, no to wy macie newsy dla
1: ale
2: nas.
1: Ale to dobrze. Się uzupełniamy, to bardzo dobrze, słuchajcie.
2: Tak jest. To... tak jest. Niemniej, no, nie wiem, mnie się newsy no, skończyły. Ledwie się zaczęły, już się skończyły.
1: Nam też.
2: Ale, no właśnie. To co, to chyba pora zakończyć dzisiejszy Tyfloprzegląd. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj braliśmy udział we trójkę, czyli Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli
3: dobrej
2: Tomek Bilecki.
1: Dobrej
2: no
1: nocy.
2: I to usłyszymy, miejmy nadzieję, za tydzień.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia, tym razem w piątek 31 października, w Halloween. Ale dziś nie będziemy robić wam żadnych psikusów.
5: No to hello.
1: Tak, no to hello. Nie będziemy robić wam żadnych psikusów, o cukierki też się nie będziemy dopraszać, no chyba, że ktoś będzie chciał nas poczęstować, no to przecież nie odmówimy. Ale dziś będziemy jak najbardziej rozmawiać o poważnych rzeczach, mianowicie o aplikacji Flex, o aplikacji, która jest po prostu klawiaturą, tak można by pokrótce powiedzieć, do urządzeń mobilnych, zarówno na iOS-a, jak i Androida. Witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, który już się ujawnił mówiąc hello, czyli Pawła Masarczyka. Witaj, Pawle.
5: Dobry wieczór, Tyflo Podcaście. Dobry wieczór, nasi słuchacze. Witam wszystkich.
1: A gdzie hello?
5: Wieczór. I hello.
1: Hello, no właśnie.
5: Witamy. Nie, bo Flex już teraz po polsku pisze, więc ja tak.
1: Okej, okej. Przy okazji od razu podajemy wam nasze namiary kontaktowe. 123 834 835. To jest nasz telefon, tyflopodcast.net. To jest nasz Skype. Gdyby ktoś chciał się z nami skontaktować, to oczywiście może, jak najbardziej. Dziś opowiemy co nieco na temat Flexi. Paweł pewnie opowie więcej, ja opowiem nieco mniej, bo się bawiłem tą aplikacją, ale powiem szczerze, to nie jest aplikacja z jakichś takich gatunków moich ulubionych. Natomiast no, potestowałem, sprawdziłem, pokażę, co będę potrafił tylko pokazać za pomocą tej aplikacji. Ale to Pawle, może na dobry początek oddam ci głos, bo powiedziałem, że to jest klawiatura, ale czy to jest wszystko, czy Flexi potrafi coś więcej niż tylko być taką klawiaturą systemową?
5: Flexi jest to klawiatura, która ma jakby taki za cel postawione pisanie szybko i pisanie bez patrzenia na ekran. Projekt w ogóle wystartował jakieś 3 lata temu, jest to dzieło dwóch, zdaje się, Greków mieszkających w Stanach, to jest Ioannis Verdelis i Kostas Eleftheriou.
1: Coś wspominałeś o tym, że to dlatego tak pisze się to w sposób nietypowy, bo piszemy to fyly e kysy y, nie przez X, tylko przez KS.
5: Tak, przez KS i przez Y, więc taka typowo polska pisownia, ale czytamy chyba Flexi. I na początku była to aplikacja na iPhone'a. Czyli nie klawiatura, tylko aplikacja, tak jak Embrail, w której dało się pisać teksty, potem je wyeksportować do innej aplikacji, no bo takie były wtedy ograniczenia iOS-a. No i aplikacja wspierała wtedy tylko język angielski. Ja byłem wtedy jednym z pierwszych jej testerów, ponieważ chłopaki szukali chętnych testerów na Applebee's. Spodobał mi się projekt, a na czym polega? Ano polega na tym, że dotykamy palcem liter, tak jakby nam się wydawało, że wiemy, gdzie są. Czyli po prostu nie przejmując się tym, że przesuniemy o parę centymetrów tam, czy centymetr, milimetrów, przepraszam bardzo, w lewo czy w prawo, no to aplikacja powinna się domyślić, jakie słowo chcieliśmy napisać.
1: Mhm. Czyli na początku to była aplikacja, tak. Ale to wynikało też z polityki Apple'a szczególnie, bo Apple do systemów iOS niższych niż 7 to w ogóle nie chciał, niższych niż 8, przepraszam bardzo, nie chciał w ogóle słyszeć o czymś takim jak zewnętrzne klawiatury. To nie było w ogóle mowy o czymś takim, żeby mogło to być inaczej.
5: Tak, dlatego pierwszym jakby takim prawdziwym polem popisu dla Flexi był Android, gdzie można było instalować dodatkowe klawiatury i właśnie ten potencjał Androida wykorzystała firma tworząca Flexi i w ten sposób program właśnie zatriumfował na Androidzie, już potem miał więcej języków, dużo testerów i spodobał się wielu użytkownikom też i w Polsce, zanim jeszcze Polski zaczął wspierać.
1: To jak oni sobie radzili wtedy, zanim Polski zaczął wspierać? To za bardzo
5: wiesz co, pisali głównie
1: języku?
5: Po angielsku, ale podobał się sam pomysł, tak? Samo
1: rozumiem,
5: to, że ta klawiatura tak działa i prosili o polski. Więc wtedy powstało też
1: zainteresowanie.
5: Tak, i się doczekali. Od miesiąca, może nawet mniej, mamy już wersję polską. Beta jest już od ponad miesiąca, no od jakichś 3 tygodni może, czy 2 jest polska wersja.
1: Flexi to nie jest darmowy program, on tam kosztuje nieco, tak? To jakieś tam niewielkie opłaty są, jak dobrze pamiętam, 0,89
5: tak, euro. 89 centów na iPhone'ie, natomiast na Androidzie nie wiedzieć czemu 12,50 zł. Do dzisiaj jeszcze jest promocja, 3,20 tylko.
1: Więc jeżeli ktoś nas słucha na żywo, to jeżeli ma ochotę zakupić, jeżeli zainteresuje kogoś ta aplikacja, to zachęcamy, bo można po prostu oszczędzić.
5: Tak, i jest też wersja darmowa, to znaczy trial, który działa przez dni 30. Natomiast jeżeli ktoś się postara i będzie tam aktywnie klawiatury używał, włączał różne jej funkcje, eksperymentował, to oni są chętni przyznawać dodatkowe dni jako nagrodę. Mhm. Za używanie Flexi często i do różnych zastosowań.
1: Rozumiem, na tej zasadzie.
5: Mi się udało tak o 10 dni czy ileś przedłużyć.
1: W iOSie trzeba po prostu kupić, nie ma chyba wersji takiej testowej.
5: Nie znalazłem nic takiego.
1: Sobie nawet, powiem szczerze, wcześniej zainstalowałem już tę klawiaturę w momencie premiery iOSa 8, bo tyle się mówiło o tych klawiaturach zewnętrznych, że to będzie działać i że będzie to takie fajne. Flexi to była chyba pierwsza albo jedna z pierwszych klawiatur, które po premierze iOSa 8 były tymi klawiaturami zewnętrznymi. No niestety...
5: Tak, oni już się zapowiedzieli w momencie, kiedy keynote Apple'a się odbył, że oni będą pierwszymi, którzy wezmą udział w testach tych klawiatur i pierwsi chyba wydadzą nawet.
1: No niestety problem
5: dokładnie
1: był taki.
5: Dokładnie w dzień premiery iOSa wypuścili.
1: Dokładnie, bo ja sobie chyba dzień po instalacji iOSa 8, takiej, znaczy oficjalnej instalacji, dzień po premierze iOSa 8 instalowałem sobie Flexi. No niestety zawiodłem się, bo nie było to dostępne, ale to nie ze względu na problem Flexi, a bardziej problem iOSa, a konkretnie VoiceOvera. Dopiero w wersji 8.1 zostały poprawione błędy związane z pracą z klawiaturami zewnętrznymi. Dopiero od wersji 8.1 niewidomi mogą korzystać z klawiatur zewnętrznych, o ile oczywiście one będą dostępne dla nas, tak?
5: Tak, aczkolwiek dało się wcześniej też pracować z Flexi, tylko trzeba było VoiceOvera wyłączyć i włączyć opcję Voice Input, o której za chwileczkę będziemy mówić, ponieważ będzie miała dość kluczowe znaczenie w tym, o czym tutaj mówimy.
1: Na tyle cierpliwości.
5: Ja tak muszę na Androidzie niestety, bo dopiero chyba w Lollipopie będzie można robić to Direct Touch, czyli to przepuszczanie gestów talkbacka na rzecz gestów aplikacji, własnych gestów aplikacji.
1: Okej, więc zacznijmy od początku. Może na dobry początek, bo ustaliliśmy, Pawle, że ty będziesz opowiadał przynajmniej część rzeczy. Praktycznie oczywiście też pokażesz, ale o instalacji to może opowiedz na dobry początek. Ja później postaram się pokazać, jak to zainstalować tę klawiaturę dla iOSa. Nie jest to jakoś bardzo skomplikowane, ale kilka rzeczy trzeba zrobić, żeby dodać zewnętrzną klawiaturę do systemu i ja to z chęcią pokażę.
5: No więc jeśli chodzi o Androida, bo pewnie o tym chciałbyś, żebym opowiedział.
1: Tak.
5: Flexi raczej instruuje użytkownika o tym, co trzeba zrobić. Zaraz po pobraniu aplikacji, kiedy otworzymy jej ikonę z pulpitu, pokazuje się kreator, który nas prowadzi, niestety na razie po angielsku, nie wiem nic o planach polskiej wersji językowej interfejsu, przez wszystkie kroki. I na początku musimy zezwolić Flexi na w ogóle dostęp do wpisywania tekstu, to co robimy z każdą klawiaturą Androida. Przy czym Flexi nas instruuje i przesyła od razu do odpowiednich ekranów, czyli napisane jest na przykład Najpierw musisz zautoryzować Flex jako klawiaturę, czy tam włączyć jej dostęp. Stukamy w to jednym palcem dwa razy. Pokazuje się ekran wyboru klawiatur Androida, czy raczej to okno język i wprowadzanie tekstu. I tam zaznaczamy Flexy jako klawiaturę, która ma dostęp. No i oczywiście jest standardowe pytanie, czy na pewno chcesz zezwolić. Wiąże się to z tym, że klawiatura będzie miała dostęp do haseł, pinów kart kredytowych itd. Naciskamy OK, wracamy do aplikacji Flexy, gdzie pojawia się drugi krok. A teraz ustaw Flexy jako klawiaturę domyślną. Stukamy, pokazuje się okienko Androida, to typowe właśnie z wyborem klawiatury. Wybieramy Flexy, a teraz chyba spersonalizuj swoją Flexy, ponieważ Flexy oprócz tego, że ma swój słownik, potrafi też się uczyć naszego stylu pisania z różnych źródeł. Potrafi się uczyć z naszych SMS-ów, potrafi się uczyć ze słownika urządzenia, potrafi się uczyć z kontaktów, na przykład zaimportuje sobie kontakty i nazwiska naszych znajomych albo ludzi z naszych kontaktów też są w słowniku Flexy. Może się uczyć z naszego Gmaila, z naszych wiadomości e-mail, które wysyłamy, z Twittera i z Facebooka. No i gdy przejdziemy już przez ten cały kreator, no to mamy możliwość konfiguracji właśnie ustawień Flexy przeróżnych, przetestowania od razu klawiatury na żywo w specjalnym polu edycyjnym treningowym, no i taka prawda już używania Flexy jako klawiatury.
1: Jeżeli chodzi o ten samouczek Flexy pod iOS-em, to działa to troszeczkę inaczej. Znaczy tam jest tylko taka informacja, ja może postaram się to pokazać na iPhone'ie. No mam nadzieję, że będzie chciało to ze mną współpracować. O właśnie, widzę, że Paweł nie próżnuje i wspomniał o tym, że audycja jest. Świetnie.
5: Używasz echofona swoją drogą?
1: Tak, tak.
5: O.
1: Dokładnie.
5: Pewnie po audycji zapytam czemu, bo tak raczej tendencje są Twitterific.
1: Wiesz co, raczej tak po prostu dlatego, że mało korzystam z Twittera. I to był jakiś tam jeden z pierwszych klientów, jakie zainstalowałem i tak mi jakoś zostało, ale jakoś nie korzystam specjalnie dużo z Twittera na iPhone'ie. I to chyba po prostu jest jedyny powód. Dobrze, poszukajmy tego Flexy. Odpalamy Flexy. Cóż widzimy?
3: Flexy. Enable Flexy. Bo to setting zwiększenie, general zwiększenie, szkoda zwiększenie, szkoda zwiększenie, szkoda zwiększenie, szkoda zwiększenie, szkoda zwiększenie, szkoda
1: zwiększenie. I tyle. I tyle mamy na ekranie.
3: Enable Flexy. Bo to setting zwiększenie, general zwiększenie, szkoda
1: zwiększenie, szkoda zwiększenie,
5: szkoda zwiększenie. Wynika to z tego, że nie można, aplikacje iPhone'owe nie mają na tyle uprawnień, żeby odsyłać cię do konkretnych ekranów ustawień.
1: Dokładnie.
5: To jest najprawdopodobniej ograniczeniem.
1: No. Najprawdopodobniej właśnie tak jest. Chociaż niektóre, jak dobrze kojarzę, to coś tam jednak, coś mnie kiedyś odsyłało do jakichś ustawień. Ale to może po prostu do konkretnych ustawień tylko te aplikacje mają dostęp, a do konkretnych nie. Dobrze, przejdźmy sobie zatem teraz do pierwszego ekranu. Poszukajmy ustawień.
5: Właśnie aplikacja dla tych, którzy nie zrozumieli, poinstruowała Michała, aby przeszedł do ustawień, potem do ogólne.
1: Ja może zwolnię w ogóle mowę troszkę, bo...
3: Język, kontener, nagłówki, interpunkt, głośność, szybkość mowy, 75%, 65%.
1: Bo może nie dla wszystkich będzie to zrozumiałe. Ja mam ustawioną w zasadzie na stówkę tą mowę, żeby po prostu szybko się dało korzystać z iPhone'a. Dobrze, teraz przechodzimy sobie do ustawień ogólnych.
3: Ogólne ustawienia, przycisk grup, ogólne.
1: I teraz szukamy sobie
3: dostęp, użycie, odświeżanie w tle, autoblokada, ograniczenia, data i czas, klawiatura, przycisk.
1: Takiego przycisku jak klawiatura.
3: Pastów, 3-5, klawiatura, zaczynaj wielką literą, włączone.
1: I tu mamy
3: wszystkie tle, skróty, przycisk,
1: kilka,
3: klawiatury, ogólne.
1: Od samej góry, o.
3: Klawiatury, nagłówek, klawiatury, 3, przycisk.
1: Klawiatury, 3, przycisk. W moim przypadku akurat są 3 klawiatury ustawione, bo mam polski, angielski i ikony emoji, o których może też za chwileczkę chociaż co nieco powiemy, co to jest w ogóle i po co to. Więc wchodzę w ten przycisk.
3: Klawiatura, nagłówek, edycja, przycisk, polski, przycisk, angielski, przycisk, ikony emoji.
1: Tak.
3: Dodaj klawiaturę, przycisk.
1: I mamy coś takiego jak dodaj klawiaturę.
3: Pastów. Dodaj klawiaturę, anuluj, przycisk, dodaj klawiaturę, sugerowane klawiatury, polski, angielski, klawiatury innych, Flexy.
1: Właśnie. I mamy coś takiego jak klawiatury innych firm. To jest nagłówek. To można oczywiście się szybciej po tym poruszać, ale chcę pokazać jakby cały ekran.
3: Flexy.
1: Ma być coś takiego.
3: Nagłówek angielski, Australia, inne klawiatury, Flexy.
1: Jak Flexy.
3: Klawiatury innych firm.
1: Pod nagłówkiem klawiatury innych firm.
3: Flexy.
1: Stukam w to dwukrotnie.
3: klawiaturę, klawiaturę, przycisk wróć, klawiaturę, menu, edycja, przycisk, polski, angielski, ikony emoji, flexy, flexy, wiele języków, przycisk.
1: Tak, flexy, flexy, wiele języków. Jeżeli chcielibyśmy się tego pozbyć, bo ta klawiatura jest już dodana, to możemy sobie przeciągnąć właśnie, przesunąć palcem w dół.
3: Usuń.
1: I wybrać usuń, ale w tym momencie nie będę tego robił, bo przecież nie po to ją dodałem, żeby ją od razu usuwać, ale trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz w tym miejscu. To już chyba będzie nawet zrobione domyślnie, bo system to zapamiętuje, nawet jeżeli tej klawiatury się pozbędę, ale domyślnie to nie jest włączone. Musimy tu wejść w
3: flexy.
1: Tak. I mamy coś takiego, pełny dostęp włączone. Żebyśmy mogli korzystać z flexy, w naszym systemie musimy to włączyć. Więc jeżeli tu wejdziemy, to tak standardowo będzie pewnie pełny dostęp wyłączone i kiedy w to stukniemy, to będziemy jeszcze zapytani, czy aby na pewno chcemy to włączyć, bo to będzie oznaczało, że klawiatura ma dostęp do wszystkiego, łącznie z jakimiś tam wprowadzanymi przez nas hasłami, kartami kredytowymi, numerami kart kredytowych, kodami PIN i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli będziemy pewni, że chcemy to zrobić, a musimy to zrobić, jeżeli chcemy korzystać z Flexy, to po prostu musimy nadać jeszcze tej klawiaturze takie dodatkowe uprawnienie, jak właśnie ten pełny dostęp.
5: Chociaż wydaje mi się, Michale, z doświadczenia, że raczej do haseł i raczej i takich poufnych danych stosowana jest ta standardowa klawiatura Apple.
1: To znaczy, wiesz co, szczerze powiem, nie sprawdzałem tego. Niemniej jednak system uprzedza o tym, że do wszystkich danych będzie mieć dostęp ta
5: tak,
1: klawiatura.
5: Wiem,
1: więc
5: to jest takie
1: więc po prostu
5: ostrzeżenie dla słuchaczy, żeby się nie martwili, bo raczej przy wpisywaniu haseł, co nawet się przydaje teraz, bo jak zaraz pokażemy, jak klawiatura działa, to się zorientujecie, że do haseł ona najwygodniejsza, na przykład nie jest.
1: No
5: do
1: nie
5: loginu.
1: Jest, nie.
5: No to w polu pisania właśnie zdaje się hasło, nie pamiętam jak loginy. Loginy chyba nie. Loginy są dalej na flexy, ale...
1: Tak, zwłaszcza mailowe, bo chciałem dziś sobie nawet Gmaila dodać, a to będziemy mogli od razu sprawdzić. Poddałem się na tym Gmailu, szczerze mówiąc, na tym koncie Gmailowym, bo się musiałem zalogować.
5: Ja też tam miałem problemy.
1: Tak.
5: Bralnie działał chyba.
1: Ale tam właśnie w polu mailowym było flexy, nie sprawdzałem w haśle. Ale to
5: tak,
1: za chwileczkę...
5: W haśle nie powinno być. No, ale
1: okay. to za chwileczkę pokażemy. Ja jeszcze teraz pokażę, zanim zademonstrujemy, to nie wiem, Pawle, teraz myślę, że jeszcze a propos ustawień tej klawiatury, skoro już jestem, to pokażę, a później ty pokażesz co nieco na Androidzie, co tam w ogóle jest, jak wygląda interfejs tej aplikacji. Teraz mam Flexy uruchomione. Zastanawiam się, czy ona będzie... czy mi się pojawi już... to okienko z konfiguracją, czy nie? Bo ostatnio nie chciało mi się pojawić. Musiałem, że tak powiem, tą Flexy, ten proces Flexy ubić aplikację i dopiero wtedy to zadziałało. Zobaczymy. Wchodzę do ekranu już uruchomionych aplikacji i wybieram sobie Flexy.
3: Menu, tak, przycisk.
1: O, i tu już działa. I tu już działa, jest, mamy dostęp do konfiguracji Flexy.
3: Aparency, tak, przycisk, zaznaczone. My Flexy, tak, settings, tak, personalization. Dictionary, my badges, menu, download notem, błaga. Share Flexy, use Flexy for 21 days in a row. Share Flexy.
1: I teraz...
3: menu, tak, przycisk.
1: Myślę, że taka najważniejsza rzecz...
3: Aparency, tak, przycisk, zaznaczone. My Flexy, tak, przycisk, settings, tak, przycisk,
1: którą personalization. Którą powinniśmy zrobić, to jest w ogóle chyba wejście w menu, tak?
3: Menu, tak, przycisk.
5: Nie, na razie jesteś tu. Mhm. Okej. Okay. Tam była opcja download another language. Trzeba ściągnąć polski słownik.
1: Tak, trzeba ściągnąć polski. Ja to już mam pobrane, ale ja to robiłem jakoś, pamiętam, inaczej, ale nie.
3: Mamy.
1: Mamy coś takiego.
5: Dobrze. Są takie linki do polecenia znajomym, do wysyłania opinii autorom, do przywracania zakupionych motywów, bo można tej klawiatury motywy kupić. Na razie są to tylko motywy graficzne. Próbowałem coś namawiać autorów na dźwiękowe też, ale mówią, że to nie jest najważniejsza funkcja, ale wezmą pod uwagę kiedyś.
1: Dobrze, to wejdźmy sobie w settings, bo zdaje się, że to tu było. O właśnie, i mamy language. Domyślnie będzie language English. I tu mamy coś takiego, ale to jest tak zwana stopka, czyli w to, jak sobie klikniemy, to nam nie zadziała. Musimy sobie kliknąć w ten language. Domyślnie będzie English, nie będzie polskiego. I sobie tu wchodzimy.
3: Na błagę, przycisk wróć. Language, Nowy edit, przycisk, English, US, zaznaczone, polski.
1: Tak, i sobie tu wybieramy. Ja mam zainstalowane dwa języki, angielski i polski.
3: Download other languages, nagłówek.
1: A poniżej mam download other languages. I mogę sobie tu wybierać kolejne języki. W przypadku nowej instalacji Flexi to będzie tylko jeden język dostępny. Będzie mianowicie dostępny English US. No i po prostu będziemy musieli w tym, pod tym nagłówkiem poszukać języka polskiego. Tu mamy
3: angielski, Kanada, angielski, arabski.
1: Mnóstwo angielskich, o, arabski nawet jest, bułgarski,
3: chorwacki,
1: kataloński, czeski, chorwacki,
3: estoński, francuski, Kanada, grecki, hebrajski.
1: I tak dalej, i tak dalej. I po prostu byśmy musieli się dobić do tego języka polskiego, stuknąć w niego dwa razy i poczekać, aż nam się to pobierze. Ja już w tym momencie nie muszę tego robić, bo mam zainstalowany ten język w aplikacji Flexi. Tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą trzeba zrobić, prawda, Pawle? Jeszcze trzeba włączyć...
5: Tak, opcję Voice Input.
1: Voice Input.
5: Konieczność tego wynika z tego, że owszem, klawiatura jest wspierana przez VoiceOvera, natomiast nie wiem, czy to dopiero nadejdzie, czy to tak ma być, bo jeszcze zgłosili autorzy, że będzie masa poprawek dla VoiceOvera w tej klawiaturze.
1: Trzymamy za słowo.
5: Tak, VoiceOver nie odczytuje słów, które wpisujemy. Za chwileczkę powiem, dlaczego słów, a nie pojedynczych znaków, jak zademonstrujemy, jak klawiatura działa.
1: Bo znaków w ogóle nie odczytuje.
5: Tak, natomiast, no bo też trochę nie o to w tej klawiaturze chodzi. Znaczy czasami chodzi, ale zasada ogólna jest taka, że znaki nam są niepotrzebne. Powiem ci nawet ciekawostkę, tą klawiaturę można schować, zrobić ją niewidzialną. Także osoby widzące, jak piszą, też nie widzą, co ta klawiatura w ogóle przedstawia.
1: Aha.
5: To jest w ogóle ekstra tryb, za który można zdobyć, bo tu można plakietki zdobywać, różne takie sprawności. I jedną ze sprawności jest właśnie napisz ileś tam słów w trybie niewidzialnym. I to jest też takie ćwiczenie dla osób widzących, bo ta klawiatura też ma i widzącym, i niewidomym służyć napisanie bezwzrokowe. W każdym bądź razie, jako że VoiceOver nie odczytuje tych słów, które wpisujemy, musimy się posiłkować syntezą wbudowaną iOS. I w tym momencie trzeba włączyć opcję Voice Feedback, która właśnie uaktywnia tę syntezę.
1: Dobrze, to ja spróbuję teraz to znaleźć, chyba że mi tak podpowiesz, gdzie ja tego mogę szukać. Muszę odblokować.
5: Chyba w Look and Appearance.
1: Odblokuj. Już tego, zaraz.
5: Ja dobrze pamiętam iOS-ową wersję, bo u nas jeszcze jest na Androidzie Look and Feel i Advanced.
1: Tak. Appearance już.
5: To są różnego rodzaju motywy.
1: No, nie bardzo. To chyba nie.
5: Aha, to w takim razie settings.
1: To wejdźmy sobie w menu.
3: Zaznaczone. Menu, tutorial, contact, tutorial, hosto, settings, Flexi tag, settings tag, przycisk.
1: Settings.
3: Zaznaczone, settings tag, select and download additional language, settings, autocapitalization, przełącznik, włączone.
1: O właśnie, tu jest kilka takich rzeczy. Autocapitalization, czyli jak dobrze rozumiem, że zdanie zaczynać będzie na przykład od wielkiej litery, tak?
5: Tak.
3: Autocorrection,
5: tak.
3: Przełącznik, włączone.
1: Autocorrection, czyli
5: poprawianie automatycznie błędów.
3: Fast delete, przełącznik, włączone.
1: A fast delete?
5: Fast delete to jest właśnie gest usuwania słowa poprzez przesunięcie palcem w lewo. Mhm. Flex ma parę gestów, które będziemy za chwilę demonstrować. To jest ten gest usuwania słów.
3: Włączone.
1: Keyboard clicks,
5: to są dźwięki pisania.
1: Takie bardzo cichutkie. Bardzo cichutkie, ale one jednak są.
5: Mnie one na Androidzie drażnią, bo widzisz, w iOSie jest to fajne, że synteza wypchnie ci głośność klikania na mniejszą, tak? Jest to kaczkowanie, ten ducking.
1: Wiesz co? Ja zauważyłem, że to w ogóle jest jakieś takie strasznie ciche, chyba że ja mam jakoś dźwięki znowu poprzestawiane. Gdzieś...
5: Jest tam suwak głośności, zdaje się, obok.
1: Czekaj.
3: Przełącznik włączone.
1: Nie.
3: Włączone. Swipe sounds.
1: Tak.
3: Przełącznik.
5: Swipe sounds. To jest są odgłosy tych gestów.
1: Gestów.
5: Przesuwania.
3: Voice feedback. Przełącznik. Włączone.
1: I tu właśnie to będzie domyślnie wyłączone. Trzeba sobie to włączyć. Voice feedback. To pole wyboru.
5: Tak.
1: I to jest wszystko.
5: To jest odczytywanie różnych rzeczy przez syntezę.
1: I to jest wszystko. Tak. Przynajmniej to jest wszystko, co ja musiałem zrobić. Nie wiem, czy jeszcze o czymś warto na iOSie, Pawle, powiedzieć.
5: Nie. Myślę, że z takiej grzebaniny w opcjach jak na razie wystarczy.
1: Dobrze.
5: Wystarczy.
1: To teraz może ty pokaż to nieco na Androidzie.
5: Troszeczkę. Nie ma sprawy. Odblokowuję telefon i otwieram aplikację Flexi. Natomiast tutaj będzie trochę więcej ustawień. Aplikacja Flexi na Androidzie wygląda tak. Przycisk back. Tutorial to jest samouczek, który pokazuje nam pierwsze kroki z Flexi. World Record Challenge to jest konkurs taki, czy jakby wyzwanie, zadanie. Możemy się zmierzyć z napisaniem w jak najszybszym tempie zdania, które było rekordem Guinnessa w pisaniu najszybciej, jak najdłuższego zdania w SMS-ie. Za pomocą chyba słownika T9 czy coś takiego. I ludzie bili takie rekordy właśnie szybkiego pisania

0: Gdybyś mógł, Pawle, może troszeczkę tą syntezę podgłośnić, tak. bo jest ona tak dosyć słabo słyszalna.
1: Jasne.
0: O.
1: Deutsch, Esti, jakieś niemieckie, estońskie języki. Tutaj się też właśnie tak u Michała pojawi w kolejności alfabetycznej polski.pl, który należy stuknąć dwa razy, pojawi się downloading, a po jakiejś chwili język będzie już pobrany, tylko trzeba będzie go zaznaczyć. Więc to jest tyle, jeżeli chodzi o sekcję języków Flexy. Languages? My Flexy to jest taki dział, Michał tego nie pokazywał, ale tam są, jest na przykład nasz słownik, który możemy modyfikować, możemy dodawać nowe słowa. Jeżeli standardowy słownik nie rozpoznaje pewnych słów, tu możemy podglądać te nasze sprawności, które też uzyskaliśmy. No nie, My Badges, sprawności są tutaj. Tam był słownik i chyba personalizacja. Teraz zresztą zajrzymy. Tak, cloud, czyli zabezpieczanie naszych słowników i ustawień w chmurze Google. Personalization to jest to, o czym mówiłem, czyli dostosowywanie klawiatury do naszego stylu pisania za pomocą właśnie SMS-ów, Twittera, Facebooka, Gmaila. Dictionary to jest nasz słownik, tu możemy dodawać wpisy. Restore purchases, tu można przywrócić zakupione motywy. Usage stats to są statystyki używania, czyli ile słów zaoszczędziliśmy już pisząc Flexy, ile wykonaliśmy gestów, ile wpisaliśmy znaków. Oni tak się lubią chwalić, jak bardzo przyspieszyli nam pisanie. My Flexy Infographic to pewnie jakaś infografika prezentująca statystyki. No i tu już są jakieś statystyki. Tak, typos corrected, czyli ile poprawiło mi błędów, literówek tak zwanych. I takie różne statystyki, którymi można się pochwalić. Look and feel, czyli to jest wygląd aplikacji. Tu możemy dostosować różne ustawienia wyglądu klawiatury i zachowania. Tu są różnego rodzaju tematy, zdaje się, czy wygląd klawiatury, ułożenie. Original, small, tiny. To są różne rozmiary klawiatur. Mogą być ze spacją, bez spacji.
0: No i tu jest też ta invisible keyboard tam było, czyli to, o czym wspominałeś.
1: Tak, to jest opcja ukrywania klawiatury, tak, że nawet osoba widząca jej nie widzi, jak pisze. Czyli pisze kompletnie tak jak my.
0: Czyli jak zawodowa maszynistka.
1: Tak, tu jest spacebar, czyli spacja, którą możemy odhaczyć albo zahaczyć. No i wtedy spacja jest na klawiaturze albo jej nie ma. Ja ją zazwyczaj wyłączoną, bo wtedy klawiatura ma więcej miejsca na litery i wygodniej się troszeczkę pisze, bo jest więcej miejsca na ekranie, żeby pisać. I się nie stuka w tą spację przez przypadek, jak się pisze słowo. Wtedy ten rząd od Z do M zaczyna się już nad klawiszem Home, więc bardzo łatwo trafić w te litery krańcowe typu Z, M, Q, P, A, L. No, trzeba tylko utrzymać dobrą wysokość. Case Sensitive Layout to jest pewnie też coś jak to Auto Capitalization, aczkolwiek ta opcja też tam jest. Niestety jeszcze nie odkryłem, do czego to służy. I Typing Sound to są dźwięki pisania. Ja je mam włączone, ale zciszone na zero, czyli tak jakby wyłączone, ponieważ przeszkadzają mi troszeczkę i jako, że w Androidzie nie ma tego wyciszania dźwięków na rzecz syntezy, no to, a raczej jest, ale trochę niedopracowane moim zdaniem, dlatego wolę się pozbyć dźwięków, no bo synteza ważniejsza, żebym dobrze rozumiał, jakie słowa wybieram. Key press vibration, czyli czy ma wibrować przy naciśnięciu literek. I też można regulować siłę tej wibracji. Space for vibration, czyli wibracja przy naciśnięciu spacji. I też jest do regulowania poziom wibracji spacji. I tu jest już pole edycji check it out, czyli pole, gdzie można na żywo potestować, jak Flexy działa bez otwierania wiadomości czy innych tam notatek. Jak nie mamy pomysłu, gdzie pisać, gdzie potestować Flexy, to możemy tu. I chyba tego pola będę też używał ja, demonstrując na Androidzie, jak to działa. I ostatnia sekcja. Gdzie to jest? Ach, tu. Advanced. Czyli ustawienia zaawansowane. Autocorrect errors. To, co Michał już pokazywał. Poprawianie błędów. Import contacts. Też polecam zaznaczyć, wtedy będziemy mogli za pomocą Flexy wpisywać imiona i nazwiska naszych znajomych z kontaktów. Bardzo przydatna funkcja, jak się szuka kontaktu do SMS-ów, albo jak się chociażby o kimś wspomina w jakiejś naszej wiadomości, czy z imienia, czy z nazwiska. Wtedy już będzie można te imiona wpisywać. Auto Learn Words, czyli tryb, w którym jak napiszemy nawet jakieś słowo błędnie,

0: ale piszemy dalej, to Flexy dochodzi do wniosku, że to słowo jest poprawne i zapisuje je w słowniku. Jeżeli dobrze umiemy już pisać na Flexy, jeżeli uda nam się napisać słowo, którego nie ma w słowniku bezbłędnie, no to całkiem sensowna funkcja. I voice feedback, który polecam zaznaczyć też, bo właśnie w Androidzie problem polega na tym, że trzeba używać Flexy bez talkbacka włączonego, co będę zresztą zaraz demonstrował. Wtedy niezbędna jest funkcja właśnie odczytywania różnych operacji, które wykonujemy we Flexy bez syntezy. Smart spacing, czyli wykrywanie chyba błędów w spacji, albo wykrywanie, kiedy spacja powinna być, a kiedy nie. Flexy też się powinna tego sama domyślić. Auto capitalization, czyli automatyczne stawianie wielkich liter na początku zdań. Tap and hold delay, czyli opóźnienie przytrzymania, naciśnięcia z przytrzymaniem. Osobiście nie znalazłem jeszcze żadnego zastosowania tej funkcji w naszym przypadku. I swipe length, czyli długość machnięcia, długość wykonania gestu przesunięcia. Można regulować, czy delikatne przesunięcie w prawo to już jest spacja, czy takie troszeczkę większe, z większym rozmachem. Ja mam na 100% i tak dla mnie jest to za mało. No ale to już jestem po prostu ja i próba szybkiego pisania. Zresztą pewnie zaraz się przekonacie, jak się to mści na użytkowniku. Legacy Button Layout to jest funkcja, która jest tylko na Androidzie, weszła niedawno. Polega na tym, że jest to nowy układ spacji i przycisku Delete. Poprzednio w układzie bez spacji Delete by się nie pokazał. Teraz Delete jest, taki malutki, malutki klawiszek zupełnie w rogu za literką M. Można usuwać pojedyncze znaki, nie mając równocześnie pokazanej spacji. Z tego wynika też na przykład to, że można za pomocą gestu przesunięcia klawiaturą w stronę rogu ekranu, czyli przytrzymujemy w dowolnym miejscu na klawiaturze przez chwilę palec i przesuwamy w prawy albo lewy dolny róg. Przełączamy języki, jeżeli mamy kilka języków, to możemy je przełączać takim właśnie gestem. Jak wyłączymy, to będziemy mogli tylko te języki przełączać poprzez przesunięcie gwałtowne palcem na spacji. No i wtedy też delete pokaże się z prawej strony spacji, z prawej strony delete, a będzie wtedy po prawej zupełnie stronie ekranu enter, czyli wstawianie nowej linii. I to jest coś, co było zawsze do tej pory, do ostatniej aktualizacji. Teraz jest nowy układ i nowa aktualizacja, ale jeżeli komuś bardziej odpowiada stary układ, może sobie go włączyć. To by było tyle, jeżeli chodzi o ustawienia Flexy na Androidzie.
1: No to teraz można chyba przejść do pisania i do demonstracji tego, jak to wygląda wszystko w praktyce. Ja powiem szczerze, nie mam zbyt dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o pisanie za pomocą Flexy. Pokażę na dobry początek w ogóle, jak to zrobić, żeby za pomocą tej klawiatury móc w ogóle zacząć pisać gdziekolwiek. Więc dajmy na to, otworzymy sobie jakiegoś maila, powiedzmy. O, muszę tylko udostępnić wam syntezę.
2: Odblokuj. Przycisk. Odblokuj.
1: Odblokujmy.
2: Początek. Telefon.
1: Otwarte.
2: Wiadomość. Telefon. Mail. Nieczytane wiadomości. Mail. 41630.
1: I teraz poczta. Powiedzmy sobie tak.
2: Przycisk.
1: Utwórz.
2: Do. Pole tekstowe. Lektor. Do. Pole. Treść wiadomości. Przecinek. Czcionka systemowa. 17 punkt. Lektes.
1: Mhm. Tu już od razu, w tym momencie zdaje się, że Flexy się, tak?
2: Spacja.
1: Pojawiło. Flexy się pojawiło w tym momencie. Dlaczego? Szczerze mówiąc nie wiem, być może mail to sobie gdzieś tam zapamiętał, bo wcześniej było tak, że po prostu ona się pojawiała gdzieś tam indziej. Natomiast z racji tego, że ja szczerze mówiąc nie wiem, jak z Flexy wyjść bez usuwania jej po prostu z klawiatur, to mogę powiedzieć tylko tyle, jak ją uaktywnić, jeżeli byśmy chcieli. Musimy w lewym dolnym rogu poszukać sobie takiego klawisza, który on nam tam powie, jaka to jest klawiatura, czyli następna klawiatura, dajmy na to angielski, albo następna klawiatura Flexy, albo ikony Emoji, albo jakąś inną, jakąkolwiek mamy, i musimy się po prostu przez ten klawisz tyle razy przeklikać, ile mamy układów klawiatur, no i w końcu dotrzemy do Flexy i będziemy mogli za pomocą tej klawiatury wpisywać.
0: Michale, a nie jest przypadkiem tak, że tym przyciskiem można też przesuwać? Bo ja tak coś kojarzę, że dało się chyba przesuwać między układami palcem, góra, dół, albo lewo, prawo.
1: Wiesz co, całkiem być może, ja po prostu nie korzystałem z niego w ten sposób.
0: Okej.
1: Więc nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy tak się da to zrobić. Natomiast teraz tak. Co by tu można było pokazać? Dobrze, załóżmy, mam tego maila.
2: Poczta.
1: I teraz
2: pole tekstowe, edycja, nowy wiersz.
1: Będę chciał spróbować coś napisać, więc po prostu dotykam w tym miejscu, gdzie wydaje mi się, że jest, że są te literki, które będę chciał wpisać, a później wykonuję gest przesunięcia palcem w prawą stronę. No.
2: Kto?
1: No, nie, kto?
2: LTL.
1: Teraz chcę sprawdzić, znaczy, kto mi się nie podoba, więc przesuwam palcem w dół, jednym.
2: LTL. Łyk. Łyk.
1: No nie, ja chciałem napisać to, a nie kto, a trzy litery mi się wcisnęły, więc przesuwam palcem w lewą stronę. O.
2: To.
1: O, i teraz poszło.
2: Hece.
1: No hecy to niekoniecznie.
2: Heiglek. Heiglek. Heiglek. Delete heiglek. Jedź. Jast. Jedź. Jeks. Hede. Hede. Hede. Jeks.
0: Właśnie to jest też to, żeby utrzymać dobrą wysokość, bo on na wysokość jeszcze się nie orientuje.
2: Jast.
0: Jak człowiek się już przyzwyczai,
2: jast. Hasz.
0: To te hasz. Słowa chyba lepiej wychodzą.
2: Hasz.
0: Jaki hasz.
1: No właśnie. Jast albo hasz.
0: Czy ty, Michale, masz pokazaną spację w tym momencie na dole? Czy możesz schowaną?
1: Zaraz ci powiem. Mam ukrytą spację.
0: Okej, okay, aha, dobrze.
1: Mam ukrytą spację. I jeszcze właśnie powiedzmy, jak tą spację ukrywać, bo to jest też istotne.
0: No więc spacja może czasem przeszkadzać, no bo możemy na nią przypadkowo trafiać palcem, ona się wtedy odzywa, mówi spacę i się wstawia spacja i całe słowo się rozleciało, bo tu we fleksji chodzi o to, żeby pisać słowa, czyli tak jak Michał pokazał. Dotykamy liter, piszemy sobie szybko, tak by nam się wydawało, że wszystko wiemy, tylko żeby wysokość się zgadzała.
1: No, chyba aż za szybko.
0: I wtedy przesuwamy palcem w prawo i Flexy odczytuje, jakie słowo wydaje się temu programowi, że chcieliśmy napisać. No i tak Michał pokazał. Jeżeli nam się podoba, to zostawiamy, piszemy dalej. Jeżeli nie, to palcem w dół przełączamy na następną sugestię. No i czasami ta spacja przeszkadza, więc możemy ją sobie schować, żeby mieć po pierwsze, no nie mieć tej spacji i mieć spokój, a po drugie mieć więcej miejsca na klawiaturę. W tym celu przesuwamy dwoma palcami w dół. I spacja się wtedy chowa.
1: Ja chciałem powiedzieć, że to, jak ja teraz pokazuję wprowadzanie tych znaków na Flexy, też może być niemiarodajne, bo raz, ja się tą klawiaturą bawię przez kilka zaledwie dni, a dwa, że mam w tym momencie trochę telefon, że tak powiem, uwiązany do mojego sprzętu audio w postaci jeszcze kabla, który mi się tu plącze, więc też to może być tak, że no właśnie efektem tego jakiś hasz zamiast jest się pojawia.
0: Ja się staram domyślić, w jaki sposób ta klawiatura myśli za ciebie. Jeżeli napisałeś, on ci proponuje tak, jakbyś troszeczkę za nisko pisał te literę E na przykład, piszesz chyba rząd niżej niż powinieneś.
1: Rozumiem. No to może ty, Pawle, pokaż teraz, jak to na Androidzie wygląda wprowadzanie tego,
0: nie ma sprawy,
1: tego tekstu. Okay, pewnie tobie pójdzie lepiej. To jest właśnie od razu muszę powiedzieć to dziś przed audycją nasz redakcyjny kolega Kamil Żak wspomniał o tym i ja chciałbym zacytować jego słowa. To w końcu będzie jedna z niewielu audycji, w których coś na Androidzie będzie działało lepiej niż na iOSie, więc no, masz, Pawle, zobowiązania pewne.
0: Bo ja na iPhone'ie też dość dobrze na tym pisałem, naprawdę. I osoba,
1: zgadza się.
0: Jest zadowolona z tego, więc to jest kwestia, myślę,
1: tak, to jest kwestia przyzwyczajenia i wprawy.
0: Ja mam też większy
1: dokładnie.
0: Ekran. Ja mam 5-calowy ekran Galaxy S4, dlatego też pewnie no, jest tu też więcej miejsca.
1: Też może być lepiej z tego powodu, oczywiście.
0: Nie ma sprawy. W takim razie look and feel. I jest pole edycji check it out. Jak widzicie, dotykam klawiatury. No, TalkBack nie chce mi nic powiedzieć. Gdybym stuknął dwa razy, to powiedziałbym, ale co wprowadziłem, a nie co podświetlam. Więc jak widzicie, no musimy niestety wyciszyć TalkBacka. Robi się to tak, że robimy tak zwaną L-kę, czyli gest w dół, jedną z, czyli gest w dół i w prawo. Menu globalnego kontekstu. I w lewym górnym rogu jest opcja wstrzymaj reagowanie. I wyłączyłem TalkBacka. I teraz jestem sobie sam, zdany na voice Flex. Feedback i na Flexy. Spróbuję napisać to samo, co napisał Michał, tylko na Flexy.
2: Yeah.
0: jakiś Yeti. I tu
1: no.
0: Hop.
1: O, wyszło.
0: To nie jest Urdu, to jest...
1: Test.
0: Tędy, to też się często zdarza jak za... O!
1: Udało się!
0: Się zdarza jak... Tak jak zamiast po prostu E... Nie, S nacisnę D. On wtedy ma zupełnie inny zestaw sugestii. No i wtedy tak to się dzieje, ale jak widać mi się udało. Muszę pamiętać po prostu, że jak piszę test, to muszę ten palec dać bardziej w lewo niż zazwyczaj. Mhm. No i to się tam potem już na najczęściej w spisanych słowach ćwiczy się swego rodzaju już schematy nawet.
1: Na tej zasadzie.
0: To jest klawiatura, do której trzeba się trochę przyzwyczaić.
1: Przyzwyczaić, tak, to jest po prostu no...
0: Natomiast jak już się opanuje, to bardzo szybko się na niej pisze. Ja bardzo nie lubię pisać właśnie SMS-y, czy lubię na niej pisać jakieś statusy na portalach społecznościowych. Jest do tego po prostu moim zdaniem dobra.
1: Rozumiem. To teraz jeszcze, skoro pokazałeś, jak można pisać za pomocą tej klawiatury, to powiedz, co my z tym naszym nieszczęsnym talkbackiem teraz powinniśmy zrobić. Załóżmy, skończyliśmy pisać i co teraz?
0: Wystarczy nacisnąć dwa razy power, czyli w teorii zablokować ekran i go odblokować. Zablokowałem ekran. Odblokowałem ekran.
1: I działa.
0: Talkback wrócił.
1: Talkback wrócił. No to jeszcze myślę, że też to była dosyć istotna informacja, żeby nasi słuchacze później nie zostali sami na placu boju z milczącym telefonem, tak?
0: No, jest też to, że ja mam wyłączony ekran blokady, więc jest o jeden krok więcej, pewnie mniej, więc u większości z was pewnie trzeba będzie jeszcze odblokować ekran, ale ja sobie go wyłączyłem, bo dużo się bawiłem ekranami blokady i w końcu stwierdziłem, że chyba najlepiej mi bez.
1: Rozumiem. No, pokazaliśmy tak naprawdę tak najprostszą rzecz i w zasadzie no, podstawową, do której to Flexy jest wykorzystywana. Co jeszcze warto, na co jeszcze warto, Pawle, zwrócić uwagę? Co jeszcze warto pokazać?
0: Ja nie pokazałem, zdaje się, na przykład jak się interpunkcję wprowadza.
1: O właśnie, to pokaż,
0: przynajmniej taką podstawową.
1: Tak.
0: I chciałbym wam to pokazać. Okej, okay, wyciszyłem talkbacka i teraz usuwam to, co tu popisałem.
1: Czyli w lewo przesuwasz palcem.
0: Mhm. Tak,
1: bo gesty, palcem jeszcze się upewnię, gesty na iOS-ie i na Androidzie są tożsame, czy one są różne?
0: Tak.
1: Okay. Mhm,
0: one są takie same i zaraz będę zresztą demonstrował ich kilka, bo pojawiło się też trochę nowych. Nie wiem, czy wszystkie pamiętam, bo nie z wszystkich korzystam i nie wszystkie nam mogą pomóc, bo na przykład klawiatura EMOI na Androidzie niestety działa średnio. A czyli w ogóle, znaczy niektóre...
1: To właśnie, to Pawle, zanim, to powiedzmy o tym EMOI. Co to właściwie jest, bo o tym się słyszy, tam to jest jakaś taka klawiatura, dodajemy sobie tą klawiaturę, a właściwie tę klawiaturę, wyskakują nam tam jakieś obrazki, jakieś takie różne dziwne rzeczy. Co to jest, po co to jest i do czego to się może
0: EMOI
1: w ogóle
0: przydać? EMOI to jest taki nowy japoński wynalazek, taka bardziej zaawansowana wersja emot ikon, czyli takie obrazki już, to już nie są takie emotki na zasadzie buziek, że buźka smutna, buźka wesoła, dwukropek prawy nawias.
1: Czyli nie składają się jakby ze znaków ASCII, tak? Czy tak, to są znaki ASCII?
0: Tak, to nie, to są jakieś znaki chyba właśnie unikodowe, ponieważ normalnie synteza ich nie odczytuje. Natomiast one formują obrazki, które są tam zrozumiałe dla większości teraz telefonów, czy dla programów, które wspierają te EMOI. No i na szczęście firma Apple się naprawdę postarała, bo zaetykietowała te EMOI z voice-overem.
1: Dokładnie.
0: Więc możecie
1: takie obrazki. I czasem naprawdę się pojawia jakieś tam ostatnio w jakiejś aplikacji pojawił mi się taki właśnie alert fajerwerki. Coś tam fajerwerki i jakiś tam komunikat. O, w tekst translatorze, czy tekst reader, translator.
0: Twitterific wykorzystuje też te.
1: Chociażby.
0: Dlatego macie na przykład, jak ktoś ma Twitterific, to tam w powiadomieniach na przykład jest, że strzałka zawinięta w prawą stronę symbolizująca ponowne odtwarzanie całego nośnika, albo duży pomarańczowy romb, duży niebieski romb. To są wszystko ikony EMOI. Możecie je znaleźć na klawiaturze EMOI i je wysyłać znajomym. Tam jest dużo kategorii, w każdej kategorii jest po 10 stron tych buziek, więc naprawdę są bardzo rozbudowane.
1: Można sobie coś wybrać.
0: Ludzi. zwierząt, tak, i to jest często stosowane w nikach, na przykład na portalach społecznościowych, czy
1: tak, jakiś czas temu, wyświetlanych. Jakiś czas temu dostałem życzenia wielkanocne od znajomego właśnie i była emotikona kurczak wykluwający się z jajka, czy jakoś tak, że nawet na tę okoliczność są takie ikony.
0: Tak, jest dużo też japońskich symboli, których ja oczywiście nie rozumiem i nie znam ich przeznaczenia, ale... Ale też są jakiś japoński gest dobrze, japońska budowla jakaś tam, chińska budowla taka. No bo to japoński wynalazek, tak jak wspomniałem.
1: No tak. Dobrze, to przejdźmy do gestów.
0: Dobrze. W takim razie... Zdaje się... Aha, zablokował mi się ekran, nie ma sprawy. Okej. Okay. Ja spróbuję napisać jakieś dłuższe teraz zdanie, żeby zakończyć je kropką i żeby też przy okazji pokazać, że to flexy... W praktyce to nie tylko piszemy, to jest test, ale też no, różne inne rzeczy, żeby wam pokazać, jak wygląda takie moje przykładowe pisanie SMS-a.
1: No paradoksalnie ten to jest test, to wcale tak szybko nie poszedł, ani mnie, ani tobie.
0: Wiem, natomiast no, z reguły to mam nadzieję, że teraz jakoś...
1: Miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej, no właśnie.
0: Dobrze, a teraz...
2: Teraz.
0: Napiszę.
2: Napiszę.
0: Coś.
2: Coś.
0: Szybko.
2: Szybki. Szybko.
0: Jak już napisałem słowo szybko, podpowiedziała mi je po przesunięciu palcem w prawo, byłem z niego zadowolony, przesunąłem palcem w prawo raz jeszcze i usłyszałem period, czyli kropka. Teraz mogę zamiast kropki wybrać palcem w dół. Przecinek.
2: Question mark.
0: Pytajnik.
2: Exclamation mark.
0: Wykrzyknik.
2: Solo.
0: Średnik.
2: Semicolon.
0: Dwukropek. O, i teraz średnik. I to jest chyba tak, tyle znaków interpunkcyjnych, jakie można w ten sposób wpisać. Cała reszta dostępna jest po przytrzymaniu liter. Jak przytrzymamy literę to i puścimy, to usłyszymy, jaki znak interpunkcyjny wprowadziliśmy. Przynajmniej w większości znaków. Niektórych tam jakichś nawiasów czy cudzysłowiów nie czyta, ale wiem, że dużo, dużo, dużo czyta.
2: Asterysk.
0: To jest gwiazdka. Pojedynczy cudzysłów, no bo w angielskim jest też stosowany podwójny. To jest średnik. To jest kreska. K, teraz L przytrzymuje. Nic tu nie ma? Aha. No to wyżej coś będzie pewnie. Przytrzymuje. I tu są cyfry. Czyli rząd kuwerty ujop. To są cyfry od 1 do 0. A i też przytrzymując cyfrę możemy wpisać sobie, no właśnie, cyfrę.
1: Zdaje się, że w iOSie też jest tak, być może tu również, tylko jeszcze a propos tej spacji, o której wspomniałeś, to ja muszę powiedzieć, że w iOSie problem jest generalnie z tą spacją i z tym całym rządkiem taki, że w iOSie ten dolny rządek to jest przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk. No i do czego przycisk taki, a taki inny ma służyć, to szczerze mówiąc nie udało mi się dojść do tego. Natomiast co wykryłem, że zdaje się... Pierwszy przycisk z prawej strony to przełącza tę klawiaturę w ogóle w taki tryb wpisywania cyfr i znaków różnych.
0: To jest pewnie to samo, co przycisk symbole, czy przełącz na tryb symboli. I tutaj też jest, jeżeli się przesunie, zdaje się, od lewego dolnego rogu, czyli od litery Z w górę albo w prawo. I się włącza wtedy ten tryb symboli i cyfr. Natomiast no, nie jest to aż tak konieczne, zdaje mi się. A wiem, że kiedyś te przyciski na iOSie były podpisane. Znaczy nie wszystkie. Jeden był podpisany jako polski i tam się dało wtedy przyłączać języki klawiatury za pomocą przycisku.
1: Tak, przycisk polski. Tak, przycisk polski nadal jest podpisany, ale to tylko to. Tylko to. Nic więcej. Aha.
0: Tak, no to w takim razie pewnie to będzie to zostanie poprawione w następnych wersjach, ponieważ właśnie tak jak mówiłem, obiecali poprawki pod VoiceOvera.
1: Dobrze, to co jeszcze mógłbyś, Pawle, pokazać a propos?
0: Flex. Taki nowy gest, który mam nadzieję, że mi się uda wykonać, to jest zmiana języka. Ja osobiście piszę często teksty, tak ktoś ma mnie na Twitterze czy na Facebooku, to widzisz, często piszę po angielsku. No a Flexy bazuje na słownikach, więc o ile z reguły układów klawiatur nie zmieniam, to teraz muszę. Najnowsza wersja Flexy na Androida wprowadziła właśnie ten nowy tryb, w którym nie trzeba już przesuwać niczym, żadną spacją w prawo ani w lewo, tylko można od razu z poziomu klawiatury tej mini, którą ja osobiście preferuję, wykonać ten gest i zmienić sobie język. Zobaczymy, czy mi się to uda. Przytrzymam palcem klawiaturę i przesunę w prawy dolny róg.
2: Spacja.
0: Tak, nic nie wpisałem, bo jak widzę, jakbym dał palec w prawo, to bym powiedział, że jakieś M albo AM albo coś jeszcze, powiedział spacja. Czyli zdaje się, że nie wpisałem nic, a wykonałem jakiś gest. Spróbuję w takim razie napisać coś po angielsku. No może this is a test. Aha, udało mi się napisać this is a test po angielsku. No i jak najbardziej widać, że to zadziałało. No dobrze, to za koniec spróbuję wrócić na polski. Przytrzymam klawiaturę, przesunę w lewy dolny róg. No, wygląda na to, że znowu by się udało. Zobaczmy, czy napiszę... A? Teraz?
2: Teraz.
0: Napiszę. No nie kapuście, ale napiszę.
2: Napiszę.
0: Coś?
2: Coś.
0: Po polsku. Proszę bardzo. Voilà, wszystko działa.
1: Udało się. I to teraz naprawdę wyszło całkiem szybko. To może jeszcze teraz, Pawle, pokażmy słowniki. Jak można by było dodać coś do słownika? Może ja spróbuję jakoś to zademonstrować na iOSie. Wprawdzie nigdy tego nie robiłem. Nie dodawałem niczego do słownika, ale może coś podpowiesz.
0: Ja pokażę na razie taką metodę, która jest to... Dlatego moim jednym z wielkich apeli do Flexy jest to, aby dodali możliwość w ramach tego voice feedback odczytywania znaków wpisywanych na żądanie. Bo wtedy moglibyśmy z poziomu klawiatury bez łażenia po ustawieniach dodawać słowa. Do tego też jest gest. Spróbuję napisać coś krótkiego, na przykład MIDI, bo MIDI na pewno nie będzie w moich sugestiach, bo chyba nie mam cię tak nigdzie wpisanego w kontaktach. Aha. No chyba, że to gdzieś wykrył indziej w jakimś Twitterze. No zobaczymy. Spróbuję to napisać... Na ślepo, tak mniej więcej domyślając się, w co uderzam. Może mi to nie wyjść za pierwszym razem, albo nie wyjść w ogóle, ale spróbuję podjąć chociaż jedną czy dwie próby. Hop, hop, hop, chyba tu i tu. Jakieś ifi wyszło. D, Z, I. O, MIDI.
1: Nawet jest.
0: Odpowiedział nudzi. Podpowiedział nudzi, przesunąłem palcem w górę. Przesunięcie palca w górę podrzuca... To słowo, które dokładnie napisaliśmy, czyli jeżeli napisaliśmy stek literek, to będzie to stek literek. Ja akurat trafiłem i napisałem MIDI i teraz po tym pierwszym przesunięciu w górę, kiedy wróciłem do mojej, do tego, co rzeczywiście wpisałem, a nie żadnych podpowiedzi, przesuwam palcem w górę raz jeszcze i tak oto po cichu dodałem słowo MIDI do słownika.
1: No to...
0: W ten sposób się dodaje z poziomu klawiatury. Jak widzicie, no mi się udało. Przy jakichś dłuższych słowach no można stracić cierpliwość, ale...
1: Dokładnie.
0: MIDI,
1: ja planowałem Tyflo Podcast, ale to chyba trochę za długie. Mam takie wrażenie, jak na moje możliwości. No ale to spróbuję też MIDI dodać. Nie wiem, po co mam siebie dodawać do słownika, ale okej. Zobaczymy. Podniosę tu suwak na mikserze, żeby to wszystko było...
2: Odblokuj.
1: Słyszalny?
2: Przycisk.
1: O, dlaczego tylko w jednym kanale? Coś już chyba...
2: Przycisk.
1: Powoli zaczyna mi szwankować mikser.
2: Otwórz aparat.
1: O.
2: Przycisk. Odblokuj. Przycisk.
1: Dobrze.
2: Odblokuj.
1: Otwórzmy sobie...
2: Poczta. Treść wiadomości.
1: Znowu tego...
2: Edycja. To.
1: Maila.
2: Deletek to.
1: Dobrze. No i teraz... Uwaga! Próbuję!
2: Moczu.
0: Dobra, ale może, w górę palec?
1: Może nie będę tego komentował?
2: Mizu.
1: No nie, Mizu.
0: Prawie jak Meizu. Wiesz, ta firma chińska, co robi sprzęt Meizu.
1: To spróbuję jeszcze raz. Nie poddajemy się, do trzech razy sztuka. Na razie drugie podejście.
2: Jędze.
1: No.
2: Kada zabije.
1: Jeszcze gorzej. Dobrze.
0: Trochę niżej, trochę obniżamy.
1: Spróbujmy, tak, spróbujmy ostatni raz. Oj, to chyba teraz już w ogóle popłynąłem. No nie, to wymaga więcej wprawy. Najzwyczajniej w świecie. Tyle można powiedzieć.
0: Natomiast jest druga metoda na pocieszenie.
1: Aha.
0: Ja to mogę zademonstrować, bo ty musiałbyś... No chociaż ty też w sumie byś mógł, bo w Braille'u możesz. To, co już wcześniej, o czym już wcześniej mówiłem, wrócę w ekran wyżej w tym Flex. Jest look and feel, wchodzę w ustawienia główne albo menu główne samej aplikacji.
1: Mhm.
0: Okej, dobra. O, nie to chciałem. Aha. Tak, to. MyFlexi? W iPhone jest to tak samo. Dictionary, czyli słownik. Dictionary. Enter a new word. Wchodzę. To jest pole edycji i w tym momencie przełącza się szybko w Androidzie. Jest coś, co bardzo odkryłem niedawno i polecam właśnie przy używaniu w połączeniu z Flexi. W centrum powiadomień jest widget do zmiany klawiatury na szybko. Otwieram centrum. Wybierz metodę wprowadzania Flexi. Stukam. Wybierz metodę wprowadzania. Wybieram sobie jakąkolwiek inną klawiaturę. Klawiatura Google na przykład. Jestem w polu edycji. Napiszemy Tyflo Podcast, właśnie taką zwykłą klawiaturą. Napisałem Tyflo Podcast. Stukam w przycisk, który jest obok. I zdaje się, że to dałem. Tak. Sprawdzimy to w praniu. Wejdę w... Tak, już. Nie. Widzicie, jak się piekli. Co chwilę się przypomina, żeby być domyślną metodą wprowadzania. I teraz wejdę znowu w look and feel. Jest check it out. Wyciszyłem i teraz próbuję napisać Tyflo Podcast w Flexi. Aha! Jak widać działa.
1: Udało się. A żebym ja to mógł zrobić, to musiałbym na przykład albo to jakoś głosowo podyktować, co być może by się udało, albo za pomocą Braille'a wpisać, tak?
0: Tak.
1: Spróbujmy,
0: dobrze. Raczej Braille'a, bo dyktowanie niestety nie działa we Flexy, bo jest ograniczenie iOS-a. Klawiatury firm innych nie mogą korzystać z dyktowania.
1: No to dobrze, to spróbujmy. Gdzie jest to?
2: Flexy.
1: Teraz będę musiał się z Braillem, że tak powiem.
2: Minimal, original, 100%, spacerbak.
1: Zobaczymy.
0: No. Musisz wrócić do głównego, a właśnie. MyFlexy.
2: Przycisk.
1: Czekaj, bo tu...
0: Tak, bo właśnie Flexy ma tą przypadłość, że blokuje fokus, dlatego że się pokazuje ta klawiatura.
1: W prawym, nie, w lewym górnym rogu jest coś takiego jak menu ta. Jak menu...
2: Aferencje zaznaczone. Menu tab.
1: Menu tab, tak. Menu tab. I... Aferencje,
2: tak.
1: To sobie tak. Najlepiej settings, tak. Wybrać. Przycisk. To będzie co? MyFlexy, tak?
0: MyFlexy, tak.
2: Zaznaczone. Dobrze. MyFlexy, tak.
1: To już, o, nam się podkład skończył. To już niech sobie gra dalej.
2: Personalizacja.
1: I teraz mamy coś takiego jak dictionary.
2: Dictionary, przycisk wróć. Dictionary, nagłów, edit, przycisk, enter new word, poletekst, add, wygaszony, jakra.
1: Aha, ja już coś dodałem nawet.
2: Add, enter new word,
0: poletekst, nie przez przypadek.
1: Zapewne, jak testowałem.
2: Lektes.
1: Dobrze, i teraz...
2: Język. Tryb wpisywania. Edycja. Tryb wpisywania. Bezpośrednie wpisywanie. Wpisywanie bezwzrokowe. Edycja. Kontenery. Nagłówki. Interpunkcja. Głośność. Szybkość mowy. Wyrazy. Pismo ręczne. Znaki. Język. Tryb wpisywania. Edycja. Tryb wpisywania. Bezpośrednie wpisywanie standard. Wpisywanie bezwzrokowe. Bezpośrednie wpisywanie. Wpisywanie bezwzrokowe.
1: A może? Nie.
0: A powinien być Braille?
1: Chyba, że ja po prostu tego tu nie mam zaznaczonego. Ale nie, powinienem mieć Braille'a. No i co wyszło?
2: Jakra. Pole tekstowe. Edycja. Wysoki task.
1: No nie, za pomocą Flexy próbowałem wprowadzić Tyflo Podcast i wyszło Tyflo Picast. No nie, jak się okazuje, to jest jednak na takie do takich testów, to mi dla użytkownika początkującego nie jest to łatwe, ale namawiamy do tego, żeby próbować oczywiście i żeby
0: tak, zwłaszcza, że
1: klawiatura
0: ma dosyć usprawnienia pod kątem voiceover, więc na pewno będzie to jeszcze wszystko wyglądało lepiej niż na razie tu Michał, a gdzieś tam wychodzi.
1: Dokładnie. Dokładnie. Chociaż ja myślę, że wiesz co, ja myślę, że nawet i na obecnym etapie ta klawiatura ma potencjał, natomiast problemem jest po prostu kwestia wprawy, tak naprawdę. A jeszcze jedno. Tu jeszcze to trzeba zaznaczyć i powiedzieć naszym słuchaczom, że ta klawiatura jest mniej więcej takiej wielkości, jak ta klawiatura standardowa do wprowadzania tekstu. To nie jest, proszę Państwa, tak, że ona nam zajmuje jakiś, nie wiem, cały ekran, bo ona zajmuje tam, no nie wiem, 1/3 tego ekranu, dajmy na to. To nie jest całość ekranu, to jest po prostu jakiś tam wycinek i musimy się dosyć jakby ograniczać z ruchami, bo po prostu wyjdą nam cuda, więc tu już trzeba tej koordynacji takiej też dosyć dobrej, żeby to wprowadzać, albo po prostu no, trzeba najzwyczajniej w świecie ćwiczyć, żeby na tym dobrze pisać. Ale pisać szybko można, co Paweł pokazał. Ja próbowałem pokazać i nawet tam parę słów mi wyszło. Udało się wprowadzić. No ale już z takimi jakby, że tak powiem, słowami własnymi to już inna bajka. Czy coś jeszcze, Pawle, a propos Flexy, warto powiedzieć o czymś, na coś uczulić naszych słuchaczy? Coś jest ważne jeszcze w przypadku tej klawiatury?
0: Ja myślę, że mógłbym pokazać jeszcze parę gestów.
1: To proszę bardzo.
0: Dla przykładu... Nie wiem, czy mi się teraz uda zrobić, bo dawno tego nie robiłem, ale właśnie w przeciwieństwie do wersji iOS-owej na Androidzie można uaktywnić dyktowanie głosowe Google, co może się czasem przydać, jak nie mam cierpliwości czegoś tam wpisywać, chcemy podyktować, no to możemy przeciągnąć wtedy palcem od litery M w górę i w prawo i przytrzymać. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie, bo te gesty, ja kiedyś je ćwiczyłem. Nie chce mi się specjalnie to włączyć.
1: Jeszcze powiem, że Mateusz do nas napisał i poprosił o przypomnienie, gdzie się uruchamia voice feedback. W ustawieniach, w settings Flexy.
0: Tak, to i jeszcze przypomnę. Odpowiednio settings dla iPhone'a, a dla Androida Advanced. Ponieważ jeszcze też zależy na jakiej to platformie. Właśnie tak to jest. Nie chce mi się coś zrobić, ta komenda może nie ma sensu, żebym teraz się bawił i zajmował czas antenowy. No w każdym bądź razie przesunięcie też od litery M w górę to jest nowa linia, co się często przydaje na przykład w WhatsAppie jako Enter do wysyłania wiadomości, czy w IM Plus, czy w każdej aplikacji, która w jakiś sposób wspiera przycisk Enter. W sklepie Play to będzie szukanie, chociaż aplikacji tym nie polecam szukać, jeżeli mają zwłaszcza jakieś niestandardowe nazwy. Natomiast właśnie jeżeli piszemy na przykład na WhatsAppie, czy nawet w Tweetings, w kliencie Twittera, którego ja używam na Androida, można używać Entera do wysyłania wiadomości, więc... No więc, tak jak widać, po prostu ten gest może się przydać.
1: No oczywiście, jeżeli ktoś będzie używał, to z pewnością się przyda. Jeszcze jakieś gesty są, Pawle, takie w miarę ciekawe?
0: Gesty... Zdaje się, że przesunięcie od lewej krawędzi w górę, czyli od litery Z to jest Shift, a przytrzymanie to Caps Lock. Czyli jeżeli przytrzymam przez chwilę, to włączy się Caps Lock. Przesunięcie od litery M w górę, tak mówiłem, to Enter. Od M w górę z przytrzymaniem, co teraz mi jakoś nie chce działać, może wynika to z właśnie nowych gestów. Jest to aktywacja dyktowania głosowego. Natomiast od prawego rogu w lewo...
1: Ale dyktowania głosowego tylko MOI. W Androidzie, bo w iOSie nam nie
0: tylko
1: zadziała.
0: Tylko w Androidzie i właśnie tylko Google, czyli bez interpunkcji. Niestety nie jest to swipe.
1: No cóż, nie można mieć wszystkiego, jak się okazuje. Dobrze, zatem chyba tak naprawdę pokazaliśmy większość możliwości klawiatury Flexy. Jeżeli komuś to się przydało, no to świetnie. Życzymy powodzenia i zachęcamy do testów, bo oczywiście ja nie wątpię, że można za pomocą tej klawiatury szybko pisać. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę się wprawić i ktoś też manualnie będzie w stanie sobie z tym poradzić, To jak najbardziej może być to naprawdę ciekawa alternatywa. Tym bardziej, że jest dostępna. Już przypomnę, także iOS od wersji 8.0, w praktyce dla niewidomych 8.1 ma możliwość korzystania z klawiatur zewnętrznych, więc z Flexy można korzystać, można używać, można pisać szybko i efektywnie, zarówno na iOSie, jak i na Androidzie. Aplikacja, przypomnijmy, jest płatna, nie są to jakieś astronomiczne kwoty, 0,89 euro dla iOSa, dla Androida 11,50?
0: 12,50 z reguły, a do jeszcze do dziś, do końca dnia 3,20.
1: Tak, zatem jeżeli ktoś ma ochotę na promocję, to jeszcze może się załapać. Dziś, do końca dnia dzisiejszego, czyli do końca 31 października 2014 roku. To jeszcze tak dla formalności dodam. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Pawle, za udział w dzisiejszej audycji i za zademonstrowanie możliwości Flexy. O, no, Paweł tak się z nami żegna. Okej.
0: Okay. Nie dziurkuję. Nie dziurkuję.
1: Dobrze. Jeszcze Mikołaj.
0: To naprawdę działa.
1: To naprawdę działa. Jeszcze Mikołaj do nas napisał. Na sam koniec. Zobaczmy, co Mikołaj do nas napisał, bo może to jeszcze jakaś istotna kwestia być. Ja jak próbuję włączyć voice feedback na iOS, to VoiceOver cały czas mówi wyłączone. Czemu może tak być? Mikołaju, szczerze mówiąc, nie wiem. Dlatego, że u mnie się to udało włączyć bez problemu. Może spróbuj zrestartować VoiceOvera na przykład po prostu, albo w najgorszym wypadku całego iPhone'a, no bo nie mam jakby żadnej innej konstruktywnej dla ciebie porady w tym momencie, bo po prostu u mnie udało się to włączyć bez jakichkolwiek kłopotów. A zatem no to by było tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję ci, Pawle, raz jeszcze. To co, napiszesz czy powiesz?
0: Myślę, że już teraz powiem.
1: Dobrze.
0: Telefon się zmęczył, Agatka chyba chciałaby się teraz napić i wody troszeczkę, bo zaschuje w kartle od tego pisania.
1: Albo cukierka dostać, bo nie dostała cukierków i psikusy robi.
0: No tak, tak.
1: No właśnie. Już wiadomo czemu. Dobrze, dziękujemy bardzo serdecznie. Paweł Masarczyk, mój dzisiejszy gość i współprowadzący audycję Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia na temat Flexi. Ja również się żegnam. Michał Dziwisz, czyli prowadzący tę audycję. Kłaniam się, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu mamy 19 dzień września 2016 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz. No ale dziś tej audycji sam nie będę prowadził. Jest ze mną Edwin Tarka. Witaj.
4: Dobry wieczór, Michale, i dobry wieczór wszystkim.
1: Dziś telewizję będziemy oglądać. Seriale, filmy. Różne takie rzeczy.
4: W ogóle tyle popkultury ja tutaj dzisiaj przyniosłem do studia, że głowa mała.
1: No, zwłaszcza pop. Okej. Okay. Dziś o Netflixie mówić będziemy, czyli o serwisie, który się już zadomowił tak trochę również i w naszych polskich realiach. Początkowo się wszyscy zastanawiali, co to z tego będzie. Ameryka do nas wchodzi, oferuje nam amerykańskie seriale przede wszystkim i inne tego typu materiały. Czy ludzie to kupią? Czy będą chcieli za to płacić? Przede wszystkim, czy będą chcieli za to płacić? Okazuje się, że chyba chcą. No a skoro już ten Netflix jest, to czas by pomówić także o jego dostępności. Nasza audycja, jeszcze tylko tak dodam, ma formę interaktywną, więc jeżeli macie to szczęście i słuchacie nas 19 września 2016 roku, no to ja zapraszam bardzo serdecznie do korzystania z naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net. Można do nas dzwonić, jeżeli coś będzie niejasne, jeżeli o coś będziecie chcieli dopytać, albo może sami korzystacie z Netflixa i waszego oraz mojego dzisiejszego gościa będziecie chcieli w czymś uzupełnić, to zapraszamy serdecznie. Ale na dobry początek, Edwinie, zanim przejdziemy do kwestii dostępnościowych, to ja tu tak pokrótce nakreśliłem temat, czym jest Netflix. Może jakoś będziesz chciał to rozszerzyć. Co my tam w ogóle możemy oglądać, za ile, jak to wszystko wygląda.
4: Okej, także Netflix początkowo był w ogóle wypożyczalnią wideo i DVD, jedną z większych na świecie, i działają już od 97 roku. Obecnie jest to tak naprawdę potentat w dziedzinie tak zwanego VOD, czyli wideo na życzenie. Jest to, tak jak już tutaj wspomniałeś, serwis streamingujący, strumieniujący wszelkiej maści filmy, bajki, animowane seriale, innego typu materiały, filmy dokumentalne, również jakieś może relacje z wydarzeń, ale to już
1: wiesz co, od razu a propos seriali, bo dostaliśmy przed wejściem na antenę takie pytanie od jednego z naszych kolegów. Pozdrawiamy cię serdecznie, Darku. Darek zapytał, czy można sobie w Netflixie obejrzeć Trudne sprawy.
4: Jeszcze nie. Netflix oczywiście od momentu wkroczenia na polski rynek stara się, żeby było jak najwięcej polskich treści, ale no chyba akurat nie wiem, czy z Polsatem się dogadają w kwestii tego typu produkcji. To takie trochę nie Netflixowe.
1: Poza tym, jeżeli komuś mało Trudnych spraw czy innego Mięsnego jeża, to wszystko można sobie za darmo obejrzeć na Ipli. Tego typu produkcje są udostępniane bezpłatnie, a Ipla no, jakoś jest dostępna, więc jakoś przynajmniej jest, jeżeli dostępna, chodzi o tę aplikację mobilną, więc można sobie z tego korzystać.
4: Albo z poziomu aplikacji, albo z poziomu strony. No dobrze, ale wracając do naszych baranów, jak to mówią, Netflix jest obecny tak naprawdę na całym świecie, na wszystkich rynkach, oprócz, no i tutaj coś, co nie powinno nas, myślę, zdziwić, oprócz Chin, Syrii, Korei Północnej i Krymu. No ale to ze względu na to, że prawda, polityka, różne obostrzenia licencyjne, jeżeli chodzi o Chiny. No a Krym, Korea, Syria, no wiadomo. Ameryka nie za bardzo za tymi regionami przepada ostatnio, albo po prostu są tam prowadzone pewnego rodzaju działania. Natomiast poza tym cała reszta świata jest już ogarnięta przez firmę z Los Gatos, czyli Netflix. Dokładnie od stycznia 2016 roku na targach CES zostało ogłoszone to, że na chyba ponad 100 rynkach, 130 rynkach nowych Netflix został uruchomiony, w tym w Polsce. Także od stycznia można spokojnie na Netflixa się logować z naszego pięknego kraju.
1: I nie trzeba już kombinować z jakimiś VPN-ami, bo wcześniej także ci wszyscy, którzy byli bardzo zdeterminowani i chcieli płacić za treści, to mogli sobie skorzystać z różnych usług VPN-ów, które podawały no, nieco inne IP i na skutek tego podawały nieco inną lokalizację niż ta
4: dokładnie
1: nasza właściwa. Ale to w ogóle był taki, to w ogóle był taki paradoks swoją drogą a propos tych VPN-ów. No bo teoretycznie mamy te geoblokady i teoretycznie nie powinniśmy mieć w ogóle prawa oglądać rzeczy, które dla naszych oczu nieprzeznaczone są. Ale z drugiej strony my za to płacimy. My chcemy zapłacić.
4: No i właśnie tutaj ja nie rozumiem po prostu ograniczeń internetu, nie rozumiem tych wszelkich tutaj uwarunkowań licencyjnych, ale powiem ci, paradoks był jeszcze większy. Dlatego, że my musieliśmy obchodzić blokadę po to, żeby obejrzeć na Netflixie rzeczy z polskim lektorem albo napisami.
1: A tak, to też było dość zabawne. Więc w ogóle, tak skoro już mówimy o tym, to taka dygresja mi się nasuwa. Kiedyś przeczytałem dość mądre słowa. Internet w ogóle nie został stworzony, nie został zaprojektowany, te wszelkie technologie, które zostały zbudowane jakby i stanowią bazę internetu, nie są stworzone do jakichkolwiek ograniczeń i wszelkie implementacje mające na celu stworzenie takich ograniczeń zawsze pociągają za sobą konieczność naprawdę dość dużych nakładów, czy to czasowych, czy finansowych, żeby coś takiego zrobić. Internet nie po to został stworzony. Więc to coś w tym jest, a później ludzie kombinują jak tylko mogą, żeby jednak mimo wszystko ta otwartość internetu została zachowana.
4: Dokładnie. Troszeczkę, że tak powiem, tutaj poruszyliśmy tematów pobocznych, takich questów, żeśmy sobie porobili co do tego internetu. Może tak, za ile, to już zobaczymy w praktyce, dlatego że ja pokażę ustawienia konta, profilu i tam też będzie wybór cennika, planu, ale najtańszą opcją, z której zresztą też korzystam, bo w sumie po co mi więcej, to jest tak zwane one screen, dlatego że tam jest to liczone w screenach, czyli ilości po prostu ekranów na dany abonament. I to jest za 34 zł miesięcznie. Netflix od kilku miesięcy zdecydował się spolszczyć tutaj, prawda, swoje stawki. Przypisano polską walutę jednak do Netflixa, więc płacimy w PLN-ach. I płacimy wygodnie, dlatego że Netflix, to trzeba dodać, jest usługą subskrypcyjną, więc jeżeli na jakiś konkretny pakiet się zdecydujemy, w moim przypadku to jest One Screen SD, czyli taka jakość Standard Definition na jeden ekran, czyli co w tym idzie w parze? Co z tym idzie w parze? To nie znaczy, że ja tylko z jednego urządzenia mogę korzystać, oglądając Netflixa, tylko to znaczy jedno urządzenie per sesja. Cała rodzinka sobie w tym samym momencie nie obejrzy, bo jeżeli obejrzy, na przykład obejrzę ja, no to już brat, siostra, żona, matka, kochanka nie obejrzą, tak? Po prostu jedno aktywne, zalogowane urządzenie ogląda w danym momencie treści Netflixowe i to taka przyjemność kosztuje na chwilę obecną 34 zł na miesiąc. Cyklicznie, miesiąc w miesiąc, subskrypcyjnie jest nam to pobierane z konta.
1: Ale nie działa to w ten sposób, że na przykład pewne abonamenty mają jakąś bogatszą treść, a inne mają uboższą. To różnice są inne, ale nie jest jakby zróżnicowana treść, co najwyżej odnosi się do ilości urządzeń, na jakich możemy jednocześnie odtwarzać i jakości.
4: I jakości, więc dla nas, jako dla osób niewidomych, patrząc z perspektywy tej osób niewidomych lub z dysfunkcjami wzroku,
1: to jest wystarczy.
4: Myślę, że prawda, jakość Ultra HD nam nie będzie w ogóle do niczego potrzebna. Ewentualnie, jeżeli prawda, więcej domowników by chciało korzystać z Netflixa, to wtedy trzeba pomyśleć o większym abonamencie. Miałem jeszcze mówić tak na wstępie o tym, co na Netflixie obejrzeć możemy i w jakiej wersji. Na samym początku sprawa wyglądała naprawdę dość mizernie, bo kiedy Netflix wszedł na polski rynek, ja tutaj idąc za ciosem stworzyłem sobie konto. Dodam jeszcze, że jest możliwość wypróbowania Netflixa i to całkiem nieźle, bo przez miesiąc możemy go testować zupełnie za darmo. Tylko trzeba pamiętać, że po miesiącu, jeżeli nie anulujemy abonamentu, a nie będziemy zadowoleni z niego, to mimo wszystko nam obciąży nasze konto, ponieważ warunek jest taki, że możemy testować za darmo Netflixa, ale musimy podpiąć swoją kartę płatniczą lub PayPala. Czyli tworząc konto, podpinamy płatność i pierwszy miesiąc mamy za darmo i ja z tego darmowego miesiąca 1 stycznia skorzystałem, wtedy jeszcze płacąc w euro. I co do treści, ja zaraz będę też to wszystko troszeczkę omawiał, pokazywał, jak już będziemy, jak przejdziemy do prezentacji Netflixa, natomiast no jest teraz, na chwilę obecną jest się czym interesować, naprawdę, bo zaczynając, Netflix w Polsce był mizerny, ubogi, mało polskiego tak zwanego kontentu, czyli no naprawdę stosunkowo mało rzeczy z polskim lektorem, dubbingiem albo z napisami. Teraz z miesiąca na miesiąc jest to, zwiększa się to w bardzo szybkim tempie. Ja na dzisiejszej audycji również pokażę stronę pomocniczą, która na pewno wam się wszystkim przyda, wszystkim zainteresowanym Netflixem, na której można podejrzeć, co aktualnie zostało opublikowane w Netflixie w Polsce, dlatego że mimo wszystko Netflix jest ograniczony pod względem oferty. To nie jest tak, że nawet, że obejrzymy wszystko, co jest na Netflixie dostępne. Są jakieś obostrzenia licencyjne, właśnie o tym, co mówiliśmy, że internet nie jest taki otwarty, jak być powinien, i są rzeczy Netflixowe, których nawet teraz nie obejrzymy, bo nie mieszkamy na przykład w Stanach Zjednoczonych, one będą dla nas dostępne za jakiś czas.
1: Ale paradoksalnie działa to też w drugą stronę i na przykład Amerykanie, jak dobrze pamiętam, był taki moment, w którym Amerykanie właśnie nie mogli obejrzeć czegoś, co mogli obejrzeć Polacy. Już teraz nie pamiętam, co to dokładnie było, ale wszelkie portale technologiczne swego czasu rozpisywały się na ten temat, bo w ogóle wejście Netflixa to był taki boom i mam wrażenie, że kwestia związana z wejściem tego serwisu na polski rynek początkowo budziła naprawdę mega sensację. Później było sporo artykułów, no ale myśleliśmy, że będzie inaczej, mniej więcej w takim wydźwięku, a teraz to już po prostu wszyscy przeszli na tym do porządku dziennego, po prostu Netflix jest, korzystamy.
4: Teraz Netflix jest, korzystamy i całe szczęście coraz więcej treści interesujących na Netflixie mamy, jest lektor, jest czasami dubbing. Pokażę taki jeden dobry tytuł nawet, który można sobie obejrzeć z dubbingiem. Mam nadzieję, że tutaj będzie można trochę poreklamować dzisiaj na audycji, czy nie bardzo?
1: Proszę bardzo.
4: Różnych produkcji serialowych.
1: Co warto obejrzeć, to wiesz, to ja myślę, że naprawdę...
4: Po to tutaj jesteśmy.
1: Po to tu jesteśmy, żeby coś polecić naszym słuchaczom. Żeby wejdą sobie do Netflixa, założą sobie konto, no dobra, ale co ja mam tu oglądać?
4: Ale co dalej? Co ja mam tu oglądać? Netflix oczywiście nam się personalizuje jak każdy inny streaming, czyli obejrzymy jeden, dwa, trzy filmy albo seriale.
1: On już nas wyczuje.
4: Wszechmocne, inteligentne algorytmy, wielki brat tutaj podpowie, a to może być dobre dla ciebie, więc obejrzyj sobie to. Jeszcze tak dla ścisłości powiem, że Netflixa będę dzisiaj prezentował na dwóch platformach. Będzie to strona internetowa. Będę tutaj używał do tego programu NVDA plus Mozilla Firefox. Natomiast pokażę również aplikację na system iOS i w ramach takiej ciekawostki, chociaż to tylko i wyłącznie ciekawostka, bo chyba do niczego nam się nie przyda, ale pokażę również, jak wygląda aplikacja Metro na Windows 10.
1: Androida nie będzie.
4: Androida nie będzie, nie korzystam z Androida.
1: Ale może ktoś z naszych słuchaczy korzysta. Może i chciałby się podzielić informacjami dotyczącymi dostępności Netflixa na Androida. Jeżeli tak, śmiało, tyflopodcast.net, łączność już aktywna, można dzwonić. To od czego zaczniemy?
4: No to w takim razie może, skoro pierwszą wymieniłem stronę internetową, to może zacznijmy od tej strony, bo to w sumie tam najwięcej się dzieje i ona jest, że tak powiem, ciekawa. Jest co pokazywać.
1: Okej.
4: Okay. Będę używał NVDA, tak jak wspominałem, synteza.
5: Start przycisk public.
4: Mam nadzieję, że już dochodzi do państwa.
1: Dochodzi jak najbardziej.
4: Dochodzi.
5: Mozilla Firefox 14.
4: Troszeczkę może ją z
5: wysokość, głośność, sto wysokość, głośność, sto prędkość, wysok prędkość, 70 prędkość, 60.
4: Minimalnie troszeczkę zwolnię, żeby może była
1: bardziej zrozumiała.
5: Ten Mozilla Firefox.
4: Więc cóż. Uruchamiam
5: strona startowa programu Mozilla Firefox, Mozilla Firefox, strona startowa, klikalne, wybierz spośród pasek narzędzi.
4: Wchodzimy oczywiście przez Netflix, tak jak słyszymy, przez X na końcu, N-E-T-F-L-I-X, netflix.com.
5: Strona startowa programu Mozilla Firefox, dokument zajęty, link, wybierz spośród tysięcy dodatków.
4: Okej, i co my tutaj mamy?
5: Odwiedzony link Netflix.
4: Specjalnie wylogowałem się z Netflixa, żeby pokazać, jak to wygląda tutaj w praktyce.
5: Odwiedzony link, sign-in.
4: Mamy opcję sign in, czyli żeby się zalogować.
5: Klikalne. Save cards next. Watch anywhere. Cancelane time.
4: Watch anywhere. Cancel anytime. Bo Netflix nie wiąże nas umowami. Jeżeli nam się nie spodoba, możemy w każdej chwili anulować subskrypcję i wtedy do końca czasu rozliczeniowego, czyli jeżeli na przykład wykupimy na 30 dni, a anulujemy po 10, no to jeszcze 20 dni możemy z tego Netflixa korzystać.
5: Link join thread for a month. Klikalne no commitment. Cancelowane watchany time. Klikalne watchany w chwilę. Klikalne disk your price.
4: Tak, czyli tutaj słyszymy wszelkie reklamy. Pick your price. No commitments. Zero
1: Ja od razu zapytam, ta strona jest zawsze po angielsku, czy jest jakaś możliwość przełączenia się na język polski?
4: Możemy ustawiać języki, ale na razie jeszcze nie ma języka polskiego. To jest dobra kolejna wiadomość, że w tym roku Netflix nie tylko wprowadził polską walutę do rozliczeń, ale też pojawi się polski interfejs. Póki co możemy ustawić inne języki, ale nie mamy jeszcze polskiego. Będzie polski. Także tutaj mamy dużo takich rzeczy reklamowych, join free i tak dalej.
1: Bardzo jest duży nacisk położony na to, że rzeczywiście możesz z tego zrezygnować, jeżeli tylko będziesz chciał, że to niczym cię nie wiąże. To dla tych wszystkich,
4: ale swoją drogą, tak, którzy by chcieli zrezygnować, ale to oni też są troszeczkę sprytni i można zrezygnować, owszem, ale tylko i wyłącznie przez stronę internetową. Już z aplikacji się nie wypisze z Netflixa. Na iPhone'ie.
1: A podejrzewam, że właśnie z aplikacji mobilnej użytkownicy będą oglądali najczęściej.

0: kanalu społecznościowym są.
1: Odwiedzam link.
0: Więc może przejdę do sekcji Sign In. Tworzenie nowego konta nie jest skomplikowane. Po prostu należy wpisać mail, hasło, potwierdzić hasło. A skoro mamy już wykupione konto, więc może pokażemy, jak to działa na żywym organizmie.
1: Netflix dokument zajęty, klikalne
0: email. Mamy sign in.
1: Odwiedzony sign in, enter your email address, to są cinue. Klikalne pole edycji, auto uzupełnianie.
0: Albo po prostu od początku strony można wcisnąć klawisz E.
1: Klikalne email address, plac.
0: Przejść sobie na pole edycji.
1: Numlock wyłączone.
0: I
1: czytaj pisane znaki nie.
0: Tutaj wklepujemy nasz adres e-mail, który jest...
1: Nieprawidłowy wpis. S. Pusta.
0: Dobrze. Który jest naszym...
1: Numlock włączone.
0: ...loginem.
1: 4.
0: Wpisujemy jako login właśnie e-mail i to jest nawet...
1: Continue to password. Aha.
0: I nietypowo nie mamy kolejnego pola edycji password, tylko musimy kliknąć continue to password.
1: Password przycisk, niedostępne password pole edycji.
0: I od razu
2: no
0: nas
2: i teraz się pojawia.
0: Password. Password. Oczywiście. I jedziesz, Krystyna.
1: Ostrzeżenie www. Netflix. Ostrzeżenie www.
0: Okay.
1: Odwiedzony link Netflix.
0: I mamy stronę główną. I ona nie jest jeszcze taka główna, ponieważ Netflix...
1: Numlock włączone. Numlock włączone.
0: Jest prorodzinny.
1: Who's watching?
0: Who's watching? Kto będzie oglądał tego Netflixa?
1: Link Edwin.
0: Edwin, czyli ja.
1: Link Kids.
0: Ewentualnie dzieciaki. Kids.
1: Link Add Profile.
0: Albo Add Profile.
1: Link Manage Profiles.
0: Manage Profiles. Zarządzaj profilami.
1: Link Manage Profiles. Link Add Profile. Link Kids.
0: Więc... No cóż.
1: Link Edwin.
0: Ja to ja. Więc Edwin, okej. I teraz przechodzimy na tak naprawdę na to, co, jak to się mówi, tygryski lubią najbardziej, czyli to jest ten główny dashboard tej, powiedziałbym, aplikacji internetowej, bo nazywając Netflixa stroną, to troszeczkę tak jakby im odjąć 10 punktów od lansu. Jesteśmy w głównym oknie tej aplikacji internetowej i ta główna sekcja nazywa się... To jest taka jakby featured materials, homepage, jakbykolwiek.
2: Czyli takie
0: to
2: polecane,
0: to
2: są, tak?
0: Polecane, najnowsze, trending now, teraz oglądane. No zobaczmy, jak to wygląda. No, główna
1: Netflix.
0: Strona Netflixa.
1: Przycisk menu rozwijane, klikalne browse.
0: Tutaj właśnie mamy to menu rozwijane, browse z kategoriami, co chcemy w danym momencie przeglądać. Tu jest profil dla właśnie dzieciaków. Nie wiem, po co on tutaj się, szczerze powiedziawszy, znalazł.
1: Przycisk search.
0: Search to ciekawostka, żeby cokolwiek znaleźć, trzeba wcisnąć dwa razy Enter na tym polu edycji.
1: Przycisk menu rozwijane notifikacje.
0: Potem mamy jakieś nasze powiadomienia.
1: Przycisk menu rozwijane klikalne Edwin Adson setting.
0: Tu są ustawienia naszego konta.
1: Klikalne grafika, klikalne feature content.
0: I feature content, czyli to są właśnie na podstawie tego, co oglądamy w Netflixie. Tutaj w tej sekcji wyświetla nam się content czy treść, którą możemy sobie oglądać.
1: Grafika, klikalne Narcos.
0: Narcos. Aha, i tutaj też są takie jakby reklamy. Teraz akurat zaproponowano mi Narcos, czyli ten serial, bo to jest tytuł serialu o, zdaje się, że wydziale do spraw narkotykowych, który tam walczy z kartelami różnymi. Osobiście serialu jeszcze nie oglądałem, mam zamiar, ale po prostu nie wiem, kiedy ja czas znajdę na nadrobienie wszystkiego, co Netflixowe. Tutaj te tytuły się zmieniają. Teraz jest akurat Narcos, ale tu pojawiają się różne rzeczy, które są aktualnie na topie w Netflixie. I jest do nich opis krótki i odnośnik play, żeby od razu z automatu zacząć oglądać. Lub dodanie do tak zwanej my list, czyli listy obecnie oglądanych. Netflix oczywiście jest mądry i zapamiętuje to, co ostatnio oglądałem, więc możemy kontynuować oglądanie dla tego, co przerwaliśmy, nawet chamsko dając Alt F4 i zamykając przeglądarkę. Ostatnio,
2: albo na przykład,
0: widać,
2: bo to od razu jeszcze zapytam, jeżeli na przykład przełączymy się na inne urządzenie, dajmy na to, skończymy oglądać w 10 minucie dany film.
0: Na iPhone'ie?
2: Tak, tak? Na iPhone'ie i przełączymy się na przykład na przeglądarkę, to co, to zaczyna nam od 10 minuty odtwarzać.
0: Tak, dajemy resume i tego. I to jest wszystko, prawda, nie ma jak dobra chmura.
1: Co link House of Cards.
0: I ostatnio oglądałem Scream i House of Cards. No House of Cards to jest polityczny serial, tak naprawdę sztandarowa produkcja Netflixa. Nawet myślę, że ludzie, którzy nie oglądali House of Cards, to jakoś to się tak już przyjęło, że gdzie by nie padł tytuł House of Cards, to już każdy mówi, a to robi

0: Netflix.
1: Link na list.
0: Też House of Cards można dodać do My List. O, a przy
1: link,
0: Scream?
1: Link,
0: a przy Scream nie prosił, żeby dodać do My List, bo Scream mam na liście.
1: Link, Scream. Link, Flacket.
0: I My List to jest tak zwane właśnie to, co oglądamy w danym momencie, albo to, co chcemy obejrzeć i dodajemy do takiej jakby biblioteki naszej.
2: Żeby audiobooki. Po prostu było to pod ręką i żeby się nie przedzierać tak. Przez całe drzewo.
0: Przez całe drzewo. I teraz każda kolejna sekcja...
1: Link, Netflix, Originals.
0: To jest tak naprawdę, no musiałbym chyba 5 godzin tu omawiać, bo teraz mamy na przykład Netflix Originals.
1: Trending not.
0: Na szybko sprawdziłem, możemy sprawdzać literą H po nagłówkach. Netflix Originals, czyli to są jakby oryginalne produkcje Netflixa albo koprodukcje.
1: Link, Stranger Things.
0: Stranger Things. Niedługo powiem coś o tym serialu.
1: Link, Narcos.
0: Narcos.
1: Link,
0: Orange, is the New Black.
1: Link,
0: House of Cards.
1: Link, Better Call Saul.
0: Better Call Saul.
1: Link, Head Stable France. Click on Marvel's Daredevil. Click on Netflix Returned. Przycisk Seymour Chicles.
0: I zawsze mamy na końcu tej sekcji mamy Seymour Titles, jeżeli nam mało tych originals, możemy dać...
1: Click on przycisk
0: Seymour Titles.
1: Marvel's Daredevil Link.
0: Marvel's Daredevil, serial marvelowski. Marvela mamy dużo, jeżeli lubicie filmy, komiksy, znaczy no komiksy to raczej niewidomi nie, ale filmy na podstawie komiksów Marvela. Marvela mamy dużo na Netflixie, więc jest wybór. Są nawet Netflixowe produkcje na podstawie Marvela. I dałem po prostu more titles, czyli po prostu kolejne jakby kategorie nam się odsłaniają tych, że Netflix Originals. I na takiej samej zasadzie jest każda kolejna sekcja. Trending now, czyli teraz w modzie. Jakiś film ARQ,
1: Link, Blacklist.
0: The Blacklist, serial, czarna lista,
1: Link, Pokemon,
0: Pokemony, bajki,
1: Link, Scream.
0: Scream niedawno oglądany. I potem na przykład mamy taki because, dlatego że dodałeś Scream, a Scream jest horrorem, no to mamy sekcję dla ciebie.
1: Link,
0: i tu jest jakiś horror film Scream,
1: Link, Bates, Motel.
0: Bates Motel, psychoza, serial na podstawie psychozy, Boże, kogo to, Hitchcocka. Na podstawie Alfreda Hitchcocka stworzono serial Bates Motel,
1: Link,
0: Between,
1: Link,
0: The Returned, to będzie o Returned też zaraz powiem, jeżeli chodzi o dubbing.
1: Action, Adventure.
0: I tych kategorii jak na każdym, czy tam na jak na prawilny serwis VOD przystało, jest troszeczkę. Action,
1: Popular,
0: popular. To jest taka główna strona, na której tutaj operujemy. I z tego poziomu możemy wybrać interesujące nas tytuły, to co nam tutaj Netflix zaproponuje na podstawie naszych tutaj oglądalności, naszych czynności, albo po prostu to, co jest teraz rzeczywiście cool, jazzy i trendy i na Netflixie dzisiaj jest do zaproponowania w Polsce.
2: W międzyczasie napisał do nas Grzegorz i Grzegorz napisał o tym, że aplikacja Netflixa na Androida jest dostępna. No, Grzegorzu, domyślamy się, natomiast gdybyś mógł coś więcej o dostępności napisać, bo że aplikacja jest, to no trudno by było, żeby jej nie było, ale jeżeli masz jakąś wiedzę na temat dostępności z Talkbackiem albo z Shine Plusem, tej aplikacji, to bardzo chętnie usłyszymy od ciebie kilka słów na ten temat. tyflopodcast.net, to się zresztą tyczy wszystkich naszych słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli ktoś miałby ochotę coś dodać do dzisiejszej audycji, bo być może tak jak Edwin ogląda materiały z Netflixa, to zapraszam.
0: Bardzo. Ostatnio bardzo przyznam się, że jestem pochłaniaczem popkultury. Oczywiście tej fajniejszej, ale mimo wszystko Netflixowej. Dobrze, w takim razie strony głównej mamy tutaj bardzo dużo, ale tak naprawdę będę się skupiał na jej górnych sekcjach. Bo z tego poziomu będziemy wszystkim tak naprawdę sterowali.
1: Odwiedzam.
0: Tak więc
1: mamy
0: chociażby Continue Watching. Ostatnio skończyłem oglądać Scream, więc wejdźmy w ten Scream i co on mi powie.
1: Netflix, Mozilla, Firefox, nieznane. Netflix, Mozilla, Firefox, Netflix, dokument, link, Scream, klikalne, Scream, link, resume, link quotes of, klikalne link grafika scream.
0: Gdzieś mi się tu przypomentało, ale jest, jest chociażby resume. Scream i mamy przycisk resume. Ja go tyknę. Trzeba chwilę poczekać, Netflix, bo materiał nam się nie znamy. W tej chwili wczytuje na ekranie i w ogóle komputer. To jest horror, więc tutaj jakieś krzyki będziemy słyszeli w tle. I w tym momencie już leci odcinek. Po kliknięciu resume już tutaj nie muszę się w żadne
2: i jest lektor.
0: Bawić, rzeczy. Natomiast
1: klikalne. Słuchaj, 38,
0: 38, teraz mamy pod ręką taki player Netflixowy, do którego są skróty. Skróty działają w ten sposób, że wyłączamy tryb przeglądania NVDA, czy klawisz skrótów NVDA plus spację.
1: Netflix, mozik, net, suwak, przy, suwak.
0: O, teraz mi zadziałało.
3: To się nazywa folia.
0: I na przykład.
3: Paranoja indukowana.
0: Nie wiem, spacja?
1: Suwak, 6, complet.
0: Tak, pauza. Spacją robimy pauzę. Ten mój, akurat jestem na stacjonarnym komputerze, który jest...
1: Suwak, 6,
3: o, jedna zaburzona tak. Osoba przenosi swoje urojenia na drugą.
0: To jest mute. Wyciszamy M.
3: Psychozę silniejszą niż stworzyłyby
0: oddzielnie. Natomiast F to dla
3: jedna
0: wzrokowców
3: może
0: bardziej, albo osób
3: do psychotycznego załamania.
1: Suwak 7.
0: Full screen.
3: Uważasz, że Majodry cierpią
0: tak na to? Troszeczkę jak na YouTubie. Te skróty działają.
3: Sądząc po wideo, które publikują, wydaje się...
0: Zatrzymałem teraz.
1: Numlock włączony.
0: Tak działają skróty w każdym materiale, czyli spacja, pauza, strzałkami w lewo, w prawo możemy przewijać, ale to też tak troszeczkę najlepiej spauzować, przewinąć i odpauzować. Zaraz zobaczymy, czy to zadziała.
3: To jasne. One nie umieją poradzić sobie.
0: Spauzuję. Spróbuję troszeczkę przewinąć w lewo. O.
2: Oj, się rzeczywiście coś jednak... dzieje. Innego. Jakaś wcześniejsza
0: tak, to jest
2: scena.
0: Pierwsza scena. Jakieś dziewczyny tutaj chyba są tam uwięzione
3: ty,
0: czy coś.
3: Ja. Jak zwykle.
0: No ale dobrze, to jest prawda instruktaż, nie będziemy tutaj filmów oglądać. A wracamy do trybu NVDA, a teraz jak wygląda interfejsiątko nasze
1: klikalne
0: wewnętrzne?
1: Suwak 387.
0: Tutaj mamy
1: suwak, przycisk.
0: Suwaki.
1: Przycisk, pauzę.
0: Które są do czasu i do głośności.
1: Suwak, suwak 387.
0: Tylko teraz bądź człowiek.
2: Który jest
0: mądry.
2: Który?
0: Zagrasz?
3: Tak. Nie zrobiłyśmy tego. Słyszysz?
1: Pusta. Suwak 3, suwak przycisk. Suwak 3.
3: Patrz na drogę.
0: O, widzę, że pierwszy jest na pewno do głośności. Pierwszy suwak, który mamy, jest na pewno do głośności. Drugi zapewne
1: pusta.
0: Do...
1: Suwak.
0: Do czasu. Tylko teraz jak się zacząłem bawić suwakiem, właśnie to jest problem dostępności Netflixa, że on jest niby dostępny, niby tu jest coś czytelnego i niby wiemy o co temu playerowi chodzi, ale jak on się uprze, że teraz przestań mi grać, facet.
1: Suwak,
0: że jakiś skrót mu nie zaskoczy, odświeżyłem go, mam nadzieję, że przestanie mi teraz grać.
2: Albo zacznie za chwilę znowu.
0: Tak,
3: jak zwykle.
2: Byłem złym prorokiem.
0: Spauzowałem. Po prostu czasami nie trybi jakiś skrót.
1: Pusta.
0: Dobrze, czyli skróty z wyłączonym NVDA plus spacja, czyli z tym trybem przeglądania, wyłączamy go i możemy operować tymi skrótami. Pauza, pełny ekran, ściszanie, zgłaśnianie i przewijanie.
1: Suwak, przycisk, plany. No, przycisk mute.
0: Play
1: mute.
2: Gdyby nam się skrótów nie chciało uczyć, to mamy jeszcze przyciski. I one też działają, tak?
0: Słucham, bo tutaj troszeczkę mam technicznych. O.
2: Mówiłem, że mamy skróty, znaczy mamy przyciski, tak? Gdyby nam się skrótów nie chciało uczyć.
0: Tak, gdyby nam się skrótów nie chciało uczyć, mamy do tego przyciski. Pod spodem mamy informację, który odcinek oglądamy, tylko że to jest też charakterystyczne, bo jak oglądamy kilka odcinków tak zwanym longiem, że nam się przełącza automatycznie z odcinka na odcinek, to llepiej wcisnąć czasami F5, odświeżyć stronę, bo nawet minimalizacja i powrót do tej strony to nie daje, że na przykład oglądam sezon pierwszy, odcinek pierwszy, co z tego, że on przejdzie na odcinek drugi? Ja go muszę odświeżyć F5 i on mi wtedy powie, Netflix mi wtedy powie, że to jest sezon pierwszy, odcinek drugi. Inaczej on nadal się będzie upierał, że to jest pierwszy.
2: Od razu zapytam, jeżeli oglądasz na przykład jakiś odcinek, to domyślne zachowanie jest takie, że jeżeli on się skończy, to przejdzie do następnego odcinka, tak?
0: Czy... takie jest domyślne, można to wyłączyć, że automatycznie nie oglądaj kolejnych odcinków.
2: Rozumiem.
0: To jest do grania w preferencjach.
1: Klikal net sram, seacom 2.12.
0: Tu mamy opisane, który to odcinek, który to sezon, tytuł odcinka, opis.
1: Pause.
0: Jest post.
1: Karty, szpak, pole, szuka, Netflix, pusta, 4012, sub, pusta, suwak, przycisk, link, back, top,
0: aha, bo tu się musiałem trochę poposiłkować tabulatorem, bo tutaj też nie zawsze po prostu, nawet trudno mi, drodzy słuchacze, to opisać. Czasami po prostu trzeba jakimś tabem, alt-tabem, trochę pokombinować po tej stronie, żeby go wyprowadzić z jakiegoś takiego dziwnego stanu, żeby on odsłonił cały ten player, bo on tutaj mi się zatrzymał chyba. Post. I dalej, chociaż wciskałem strzałkę w dół, nic mi nie chciał pokazać. Natomiast chociażby tutaj ciekawą rzeczą w tym playerze jest wybór ścieżki audio i wybór napisów. On domyślnie zachowuje ostatnie ustawienia. Czyli jeżeli włączyłem Scream, odcinek drugi z 12, teraz Continue Watching, on jest ustawiony z polskim lektorem i bez napisów, to każda następna treść, którą załączymy sobie, będzie z polskim lektorem i bez napisów, o ile ten polski lektor jest. Bo o ile lektora nie ma, lektor lub dubbing, uściślijmy. Jeżeli nie ma polskiej wersji językowej, przełącza nam się automatycznie na domyślną. Czyli jeżeli film jest angielski, będzie po angielsku, jeżeli francuski, po francusku.
2: A co jeżeli są napisy? Czy one są dla nas jakoś dostępne?
0: Za chwilkę to pokażę.
1: Numlock włączony, numlock włączony. Klikalny suwak, przycisk, play.
0: Dajmy play. Okej. Okay. Jestem w...
3: Nie zrobiłem.
1: Klikal, przycisk, back, stop, link, back, przycisk, stop, klikalny przycisk, audio, subtitles.
0: Klikam opcję audio and subtitles.
1: Przycisk, link, back, stop, link, back, przycisk, klikalny przycisk, edisodes. Klikalny przycisk, audio, subtitles. Klikalny przycisk, a przycisk, go, link, back, stop, link, back, stop.
0: I to jest właśnie Netflix.
1: Audycja Netflix.
0: To jest właśnie nasz Netflix, który, pulpit, mimo że ja mu Netflix, klikam audycja, na przycisk audio and subtitles, nie zaskakuje.
1: Przycisk, link, back, stop, link, klikalny przycisk, audio, subtitle, klikalny przycisk,
0: ale spróbujemy go znów odświeżyć, F5.
1: Netflix, dokument, zajęty, pusta.
0: To ten audio and subtitles jest oczywiście dostępne i osiągalne.
3: Jak zwykle.
0: Spróbujemy
1: przycisk,
0: teraz.
1: Klikalny przycisk, audio, klikalny audio.
0: I jest. Kliknąłem audio subtitles.
2: Słyszysz?
0: Mam nadzieję, że mnie oprócz tego, że ten film głośno gra, to słychać.
2: Słychać.
0: Mamy audio and subtitles.
1: English audio description.
0: O proszę bardzo. English and audio description. O tym miałem mówić. Mamy audio deskrypcję.
2: Ale po angielsku.
0: Tak, posłuchajmy chwilkę. He swerves to avoid the killer standing in the road. The car veers out of control, tossing the girls in the back seat. Jeżeli znamy język angielski, mamy audiodeskrypcję.
1: The girls are
0: thrown back. Albo po angielsku. Proszę bardzo. Kto bogatemu zabroni? Miałem to pokazywać na innym przykładzie, ale akurat mamy tutaj. Możemy po niemiecku z niemieckim dubbingiem.
1: Subtitles, link Polish.
0: Lub Polish. Proszę bardzo, lektor. Oczywiście teraz nic nie mówią, ale ścieżka dźwiękowa się nam przełączyła. Było słychać, że chwila pauzy.
1: Subtitles, link off.
0: Subtitles. Można wyłączyć.
1: Link English, CC.
0: Dać po angielsku.
1: Link German.
0: German.
1: Link Polish.
0: Polish.
1: Przycisk, Polish. Go, Polish. Link Polish.
0: No więc dajmy napisy na polskie. I jedziemy na górę.
1: Pusta. Suwak 30, suwak przycisk, pauz.
0: No, pomówcie. Bo tu musimy poczekać na dialog.
2: Na razie są na zajęci razie, czym innym.
3: Gdzie on się podział?
1: Suwak przycisk, suwak pusta. Suwak pusta.
2: No, na razie to mamy pusta. Lektora.
0: Mamy lektora, ale napisy są dostępne spod strzałek, wiesz? Na początku strony, gdzieś one są umiejscowione i jak strzałkami się po nich przemieszczam, to Ten NVDA je...
3: To kluczyki do
1: kajdana.
0: O, coś... Tego nie zdążyłem akurat. To jest właśnie... One są tak dostępne i niedostępne.
2: Czyli nie da się zrobić tak, żeby...
1: Chodź.
0: O.
1: Chodź. Sub, pusta, pusta, suwak 38. On gdzieś tu jest.
0: On gdzieś tu jest.
1: Emma, 6 zompletek, pusta, suwak 38, 30 pusta.
2: Ale nie da się zrobić, żeby on to automatycznie czytał.
3: To się nazywa folie edu.
1: To się nazywa folie edu. Suwak 30, przenosić spód, przenosić swoje urojenia na drugą.
0: O właśnie, te napisy właśnie nie wiem, jak zrobić, aby to się dało czytać. Ja sam chciałbym wiedzieć, czy jest jakieś rozwiązanie na to. Dlatego, że nawet jak wyłączę tryb przeglądania,
3: podwójne szaleństwo. Sądząc po wiadomościach i wideo, które...
0: To on nie czyta tych napisów.
3: To jasne.
2: Być może z zastosowaniem jakichś ustawień ARIA, które musiałby wprowadzić sam Netflix, ewentualnie może dałoby się jakiegoś JOS-a zmusić, żeby monitorował pewien obszar strony.
1: Przycisk, pauzę. Pauzę, przycisk, plany, przycisk.
0: O, udało mi się teraz spauzować. Widzisz, akurat dwie pieczenie na jednym ogniu załatwiliśmy, bo miałem inny tytuł, przy którym chciałem pokazać audiodeskrypcję, więc teraz może tak.
2: Od razu pytanie. Polskiej audiodeskrypcji nie ma.
0: Czy póki jest? Co nie ma. No, plany Netflixa są takie, żeby jak najbardziej tutaj inwestować w polski rynek. Netflix czuje w Polsce, mówiąc kolokwialnie, pieniądz. Nie wiem na jakiej podstawie, dlatego że na początku, tak jak wspomniałeś i dobrze wspomniałeś, euforii nie było spowodowanej tym Netflixem. Natomiast na chwilę obecną Netflix twierdzi, że dla Polaków będzie przygotowywał materiały, że będzie przygotowywał dubbing, napisy, lektora, może w przyszłości audiodeskrypcję. Natomiast audiodeskrypcja jest dostępna po angielsku, jeżeli jesteście dobrzy z angielskiego, nic nie stoi na przeszkodzie, co by sobie ustawić ścieżkę dźwiękową English and Audio Description. I tak chociażby mamy w przypadku filmu Matrix, bo chciałem pokazać na Matrixie, ale pokazałem na Scream i w sumie mi to wyszło, była audiodeskrypcja, słyszeliśmy przez chwilę. Więc tak podsumowując to, co do tej pory, bo było dużo krzyku, dużo samochodów, strzelania i słuchacze nam się mogli troszeczkę rozproszyć przez to wszystko. Odtwarzacz Netflixowy jest ogólnie dostępny przez stronę. Ogólnie dostępny to znaczy jakoś dostępny z małą zabawą. To nie jest zabawa przerażająca. Czasami trzeba odświeżyć stronę, czasami trzeba dać jakiś tab, control tab, czy tam zmienić tryb przeglądania. Na to nie ma reguły, po prostu to jest HTML5 chyba już, który się czasami lubi dziwnie zachować. Ale nie jest tak, że mamy coś nieolabelowane albo się tutaj czujemy na tej stronie jak dziecko we mgle. Także player Netflixowy w miarę można ogarnąć. Możemy zmienić odcinek. Jest przycisk Episodes, który możemy kliknąć. Ja go postaram się zaraz...
1: Episodes.
0: Zmieni mi się. I proszę bardzo.
1: Przycisk Select Season 2.
0: Season 2.
1: Przycisk Select Season.
0: To jest Select Season, potem będzie
1: episode.
0: Select Episode. Możemy zmienić na 1 albo na 2. Teraz jest ustawiony na 2 i mamy pod ręką linki do poszczególnych odcinków.
2: Więc możemy sobie wybrać dowolny i oglądać.
0: I oglądać. Tam też jest właśnie wyświetlanie tych napisów. To, co jest fajne i niefajne, bo po prostu no, przez cały film nie możemy się skoncentrować na filmie, tylko na przesuwanie strzałki, żeby te napisy...
2: W górę, tak.
0: Tak, żeby te napisy odczytywać. Jeżeli tutaj może taki mój mały apel, jeżeli ktoś umie troszeczkę, no nie wiem, zna się na tworzeniu skryptów do NVDA i może ma pojęcie o internecie, o aplikacjach internetowych, może byłoby coś, nie wiem, takiego, żeby można napisać jakiś skrypt pod ten Netflix. No byłoby to na pewno mile widziane. Jakiś taki dodatek, który umożliwiałby na tej konkretnie stronie odczytywanie polskich napisów.
2: Kto wie,
0: bo
2: może ktoś...
0: nie ukrywam, jest to przydatne.
2: Może ktoś byłby chętny.
0: Natomiast Michał, ja mam teraz pytanie do ciebie. Tak? Z czym ci się tak, że tak powiem, głównie, z czym ci się kojarzy polski dubbing?
2: Z bajkami. Typem... Przede wszystkim z bajkami. Pamiętam jeszcze moje dwa naprawdę dość lubiane dubbingi nie bajkowe, ale kojarzące się wybitnie z bajkami. To były dwa seriale, nie wiem czy pamiętasz. Star Trek, Voyager i Przyjaciele, bo Przyjaciele też byli wyposażeni w polski dubbing, tylko to była ta wersja, zresztą w przypadku Star Treka, Voyagera tak samo, to były obie wersje na kanale Plus. I to wiele, wiele, no jakieś 20 lat temu, no, może 18, miałem okazję sobie to oglądać. Ale przede wszystkim bajki.
0: No więc zaraz trochę poreklamuję, bo jeżeli chodzi o dubbing, Netflix ma dla nas propozycję również bajkowe, w których się średnio orientuje. Natomiast z polskim dubbingiem jest bardzo dobry serial, który się nazywa The Returned. Fabuła mniej więcej kręci się wokół małej lokalnej społeczności pewnego takiego górskiego miasteczka, do której wracają zmarli. Ale proszę się nie bać, albo bać się, ale troszeczkę w innych kategoriach. To nie jest Noc Żywych Trupów i to nie będzie film o zombie. Tylko mamy scenę na przykład w stylu: a nasza córka zginęła 4 lata temu w wypadku. 20 minut później mama tejże zmarłej dziewczyny siedzi w domu. Dziewczyna wchodzi przez drzwi: cześć mamo. No, zgubiłam się, wracałam, no godzinę, no nie było mnie. No co chodzi? No chodzi o to, że ci zmarli rzeczywiście zaczynają powracać i dzieje się w tym miasteczku dużo różnych niewyjaśnionych, nadnaturalnych rzeczy. To jest serial amerykański na podstawie francuskiego, amerykańska adaptacja. I myślę, że warto go obejrzeć. On ma polski dubbing, dobrze zrobiony. Więc jeżeli chcecie na Netflixie obejrzeć coś z polskim dubbingiem, a niekoniecznie bajkę, proszę sobie wyszukiwarkę wpisać. Ja nawet przy okazji pokażę, jak działa wyszukiwarka. Najeżdżamy od głównej strony. Mamy search, dajemy na niego dwa razy enter. O. I wpisujemy hasło tche. Returned. Wychodzimy escape'em z tejże wyszukiwarki, bo ona jest tak... No tak, jeszcze nie jest tak jak ta stare wyszukiwarki, które nam przeładowują strony.
1: Klikalne. Przycisk menu, przycisk menu, explorer, cicle, selatetto, link, returned, link, returned.
0: No i
1: dialog,
0: link, i mamy, the returned.
1: Klikalne, returned, link, plady, link, 2000.
0: I proszę bardzo.
1: Klikalne, link, grafika, returned, link, plady.
0: I zagra nam, daje play.
1: Netflix, Mozilla, Firefox, nieznane, Netflix, Mozilla, Firefox, Netflix, dokument, klikalne, link, plady.
0: I powinien nam zagrać. Nie dość, że gra, to powinien nam zagrać z polskim właśnie dubbingiem. On się będzie rozkręcał długo, więc nie wiem, czy na ten dubbing będziemy czekać.
2: Ewentualnie możesz przewinąć kawałek.
0: Spróbujemy.
2: Może się uda.
0: No facet.
2: Chyba za bardzo przewinąłeś.
0: Tak, to przewijanie właśnie w Netflixie mnie to strasznie, mnie te skróty czasami irytują.
2: Tak, bo niestety on sobie musi ten serial gdzieś tam pobrać, tak czy inaczej.
1: Pauzę, przycisk. O,
0: coś przewinąłem. Dałem play.
2: Zobaczymy. Już się coś dzieje.
0: Czy będzie dubbing polski?
2: Ktoś coś robi.
0: Coś robi nastrojowa muzyka, prawda? Serial nie jest ogólnie aż tak bardzo napakowany akcją, ale jest wciągający i to jest jedna z tych rzeczy, które warto obejrzeć na Netflixie. Tak myślę. Natomiast z polskim dubbingiem może podczas tej muzyki nadal będę mówił, bo to tak troszeczkę niezręcznie tutaj będzie brzmiało. Tak, akurat w czołówkę się wpasowałem. Nie wyrobiłem się w wintrze tak zwane.
2: Wintrze czołówki.
0: Tak.
4: Jamie, teraz twoja kolej.
0: O, mamy dubbing polski.
4: Chris chciałaby wam powiedzieć coś ważnego.
0: To jest jeden z głównych bohaterów filmu. Więc...
1: Pusta.
5: No więc ja, a właściwie Matthew i ja, chcemy wam powiedzieć, że...
0: Że wracamy do przeglądania Netflixa.
5: Będziemy mieli dziecko.
1: Klik pusta.
2: No oni chcieli akurat powiedzieć co innego, ale...
1: Pause, przy link, max, to brof. Po edycji z autouzupełnianiem.
0: Browse.
1: Odwiedzony link Netflix. Ciklet z problem generac.
0: Na główną stronę, żeby nam się tutaj nic nie plątało. Okej. Okay. Także widzicie, jest polski dubbing, nie jestem gołosłowny. Z polskim dubbingiem poza tym mamy jakiegoś King Konga, ale to nie ten film Petera Jacksona King Kong, tylko jakaś właśnie bajka. Chyba jakieś Pokémony, o ile się nie mylę. No i dużo właśnie różnych takich rzeczy bajkowych, bajkopodobnych. Jest jeszcze jeden serial, już nie będę go pokazywał, musicie mi uwierzyć na słowo, ten dubbing jest, serial komediowy, którego nie będę odmawiał, nie będę polecał, jeszcze go po prostu sam nie oglądałem, nie wiem co to jest za serial, nazywa się Flaked, pisane Flaked. Wiem po prostu tylko tyle, że jest to serial z 2016 roku.
2: Czyli
0: jest
2: nówka.
0: To serial amerykański, tak, jest to nówka sztuka, jest z polskim dubbingiem. Słuchałem pierwszych 5 minut, więc wiem, że dubbing w tym serialu tutaj figuruje, prawda? Także główna strona to przede wszystkim wszystko, co trendy teraz w Netflixie. Odtwarzacz dostępny, w miarę dostępny. Myślę, że da się w nim połapać. Jeżeli jakąś tutaj może niejasność powiedziałem, albo dla kogoś może coś niejasnego, to proponuję jednak dzwońcie na tego naszego radiowego Skype'a tyflopodcast.net. To wszystko się tutaj nam w praktyce będzie prostowało. Natomiast jest jeszcze taka sekcja, bo miałem wspomnieć o cenach za Netflixa. Szukarkę pokazałem, że dwa razy wciskamy Enter na search.
1: Przycisk menu rozwijane, klikalne Edwin Accent.
0: Edwin Account Settings.
2: Czyli wszelkie ustawienia teraz.
1: Link Your Account. Link Help Center.
0: Tak, bo myślę, że wyszukiwanie i oglądanie filmów, to co pokazałem, to nam spokojnie wystarczy. Po głównej stronie możemy szukać. Po kategoriach w Browse, których też troszeczkę jest i to są też linki i menu na tej samej zasadzie, to demonstrowanie całej tej strony, ona jest na tyle obszerna i na tyle zapełniona tym kontentem, że no musielibyśmy chociażby omawiać to, co na niej jest przez najbliższe parę godzin, więc myślę, że to się troszeczkę...
2: A ze względu na to, że to się później może zmienić, to chyba nawet nie ma to sensu.
0: To lepiej, bo układ, nie ma to sensu.
2: Bo układ strony no, może zostać przebudowany przy jakiejś
0: troszeczkę
2: najbliższej modernizacji gdzieś tam.
0: Ale to myślę, że pokazywanie tego typu rzeczy to jest troszeczkę jak pokazywanie osi czasu w Facebooku, tak, która jest dynamiczna. Your account. I tutaj klikając w opcję Your account,
1: Netflix dokument zajęty,
0: dostajemy jakby, zmieniło nam się tło. Ogólnie jest wszystko jakby w takim na czarnym, czy tam w ciemniejszych barwach, to co mi oczy mówią. Tutaj jakby przechodzimy na taką troszeczkę inną stronę, podstronę, która jest jednak bardziej stroną niż aplikacją.
1: Link profce. Link klikalny, link hits, klikalne grafika, klikalne Edwin, klikalne pole wyboru nieoznaczone, search, pole edycji z autouzupełnianiem.
0: O, i tutaj już mamy szukarkę w pole edycji normalne bez klikania, ale mamy my
1: klikalne
0: account.
1: Members, hippie, link.
2: A do czego było to tak? Pole wyboru przy Edwin?
1: Klika search, pole wyboru nieoznaczone, oznaczone, ciklet, people, generate, pole edycji z autouzupełnianiem. Pole
2: znaczy
1: wyboru
2: jakieś chyba
1: edycji,
2: rozszerzone
1: pole
2: wyszukiwanie, tak.
1: Speo, pole wyboru, klikalne grafika, klikalne account,
0: coś
1: klikalne
0: takiego,
1: members, hippie, link samcel, members,
0: coś members. Takiego właśnie. Takie pole wyboru, które... To jest jedno z tych pól, które do końca nie zastanawiasz się, po co jest, po prostu je omijasz.
2: Okej.
0: Okay. Czasami tak jest na stronie, że w sumie nawet nie wiesz, do czego to jest, nie jest ci to potrzebne do szczęścia. Membership and billing.
1: Link sam cel members.
0: Tu możemy anulować.
1: Senek 1000, 900, 900,
0: to jest moje oczywiście hasło i tak dalej. możemy zmienić maila, zmienić hasło, zmienić numer telefonu. Tu mam podpiętego PayPala, tak. Wszyscy się dowiedzą, że to ja mam akurat po PayPalu.
2: A przy okazji dowiedzieli się, jaki jest twój adres e-mail, gdyby chcieli ci coś wysłać na PayPala.
0: Tak, jeżeli ktoś chciałby kartkę na święta, tylko proszę wirusów nie rozsyłać, ani ofert, prawda, blenderów, ani garnków od Filipiaka. Także jak ktoś chce, to, prawda, ja jestem otwarty na nowe znajomości. Można zaktualizować informacje o płatnościach, no może to nie będę w to chodził. Billing details, czyli adres mój.
1: Plan details.
0: Plan details. Na jeden screen. I właśnie, ja tutaj wejdę w opcję Change Plan, żeby wam przy okazji powiedzieć, jak jest z cennikiem. Bo nie wiem.
1: Dokument, odwiedzony link.
0: A stąd się dowiem.
1: Odwiedzony link, click with support, hanget, streaming plan. Click on net, and plan.
0: Proszę, troszeczkę dałem strzałką w dół do... do tego search i za tym search, który już widzieliśmy na tamtej podstronie, mamy Change Streaming Plan.
1: Click on
0: net,
1: and plan.
0: I...
1: jeden screen.
0: Aktualny mój plan to jest jeden ekran i rzeczywiście 34 zł miesięcznie. Oglądaj na jednym ekranie w standardowej rozdzielczości. W tym samym czasie może oglądać jedno urządzenie. Możemy wykupić na dwa ekrany. Za 43 zł miesięcznie. Jakość HD dostępna. Lub 4 screens, 4 ekrany.
1: PLN 52 mont.
2: 52
0: zł miesięcznie. No ale...
1: Wartcom 4 screens,
2: ale, 4... ale zobacz, jaka różnica. Ten 34 za 1, a tu 52. Czyli w sumie nawet niecałe 20 zł więcej.
0: Żeby była jasność, każdy z tych planów daje nam nielimitowany dostęp do wszystkich seriali i filmów. Wtedy, kiedy nam się podoba, oglądamy tyle, ile fabryka dała, ale... ale High Definition i Ultra Definition są dostępne... Oczywiście uzależnione są od naszego operatora internetowego. Także jeżeli mamy słabe łącze, to możemy, nawet jeżeli sobie wykupimy najwyższy pakiet, to logiczne, że tego nie dostaniemy. No i oczywiście dajemy tutaj go back, bo nie będziemy tego planu zmieniać. Mamy tutaj ustawienia i w ustawieniach możemy zmienić jakieś ustawienia communications. Zaraz zajrzymy. Tu mamy blokadę rodzicielską. Ja nie potrzebuję, ale jeżeli już doczekam się swojego potomstwa, pociech swoich, to pewnie będę musiał z takiej parental control skorzystać.
2: No tak, bo niekoniecznie chciałbyś, żeby małe dziecko oglądało horror.
0: No właśnie, albo Marvela za wcześnie. Chociaż nie mam nic do Marvela, uwielbiam Marvela, no ale chyba dla trzylatka czy pięciolatka nie jest to
2: może
0: wskazane.
2: Być za wcześnie,
1: Test participation.
0: Test participation. W sumie też w to nigdy nie zaglądałem. Activate a device. Tu możemy wyłączyć albo włączyć urządzenie, na którym Netflixa będziemy oglądać. Jak dla mnie opcja jest troszeczkę zbędna, dlatego że dzisiaj w ogóle z jakiegoś obcego urządzenia się zalogowałem i wystarczyło po prostu się zalogować. Nie trzeba było niczego aktywować, więc w sumie nie wiem dlaczego miałbym aktywować przez to.
2: Być może chodzi o jakieś urządzenie, jakieś set-top boxy. Może Netflix ma, wiesz, jakieś porozumienia z różnymi producentami.
0: Może jakiś dekoder?
2: Jakieś dekodery, tego typu kwestie.
0: Z ciekawostek dla wszystkich użytkowników UPC od 2017 roku będzie dostępna oferta Netflixa dla abonentów UPC. Czyli jeżeli ktoś z słuchaczy używa UPC Polska, dostanie w dekoderze dostęp do Netflixa od następnego roku na mocy umowy firmy Liberty Global, czy tak się chyba nazywa właściciel UPC, z Netflixem właśnie. Można się wypisać ze wszystkich urządzeń, czyli jakby no tak wycofać chyba Netflixa na tym, co żeśmy się pologowali.
1: Profile. Grafika Edwin.
0: O właśnie, tutaj w opcjach profilu możemy zmienić język strony, możemy zmienić ustawienia odtwarzania. wygląd napisów i viewing activity. Gift offers. Przelecę to tak troszeczkę, potem powiem co ważne. Tutaj możemy zredeemować, jeżeli dostaniemy od kogoś jakąś kartę upominkową. Niestety takich kart próbowałem kupić na Allegro, żeby zobaczyć, czy można coś taniej z tym Netflixem, jakąś kartę upominkową, prawda, kod rabatowy wpisać. Niestety w Polsce takiego czegoś nie widziałem. Ale mamy stronę, gdzie możemy kupić karty upominkowe. I potem już oczywiście standard. Help Center, Questions i tak dalej. Contact Us. Ważną sekcją w tym, co tutaj przewijałem przed chwilą, jest Viewing Activity. To jest opcja, która nam pozwala zrestartować oglądane przez nas rzeczy. Czyli na przykład, jeżeli mówiąc tak troszeczkę współcześnie, pomesowaliśmy sobie troszeczkę w tym Netflixie i powłączaliśmy jakiś Matrix, jakiegoś Władcę Pierścieni, jakieś tego i to nam się teraz wszystko wyświetla, resume, continue watching, to przez tą opcję viewing activity możemy to wszystko sobie ładnie pousuwać, porestartować, co nie chcemy z tej my list, co mamy pod ręką, też usunąć. Także jeżeli nam się zbytni bałagan zaczyna na tym Netflixie, na tym profilu robić,
2: to można to doprowadzić właśnie tu do porządku.
0: Do porządku i do pełnej kultury. Przez to właśnie viewing activity. Subtitle appearance to nas akurat nie będzie chyba interesowało. Wygląd napisów, czcionka, kolor i tak dalej, ale... Z ciekawości zobaczmy. Tak, to bardziej dopasowanie do poszczególnych urządzeń font. Text size. Shadow. Background.
1: Przycisk save. Przycisk reset,
0: i tak dalej.
1: Przycisk cancel, link Google, klikalny.
0: Cancel.
1: Netflix, odwiedzony link, odwiedzony link. Hangetla, subcicle, brak następnego link, playback settings.
0: Playback settings. Netflix, to będzie nas interesowało.
1: Odwiedzony link, klik search, pole playback settings.
0: Chociażby dla tych, dla których mamy troszeczkę słabe łącza.
1: Data usage, screen.
0: Data usage for screen.
1: Przycisk opcji oznaczone, klikalne auto.
0: To jest auto, czyli Netflix sam sobie dopasowuje się do naszego łącza.
1: Default video quality and data usage. Przycisk opcji nieoznaczone, klikalne off.
0: Można dać na najniższą.
1: Przycisk opcji klikalne medium standard video quality. Przycisk opcji niedosklikalne click.
0: High, ale
1: przycisk
0: high.
1: Opcji niedostępne, nieoznaczone.
0: O, jest niedostępne.
2: Masz niedostępne może dlatego, że nie masz tego wyższego pakietu,
0: tak,
2: z HD.
0: Tak, bo nie mam wyższego pakietu oczywiście z HD.
1: Pole wyboru oznaczone.
0: Autoplay i to co się pytałeś.
1: Klikalne play next episode automatically.
0: Play next episode automatically. To mam zahaczone.
1: Pole wyboru oznaczone.
0: Ale ja to mogę odhaczyć.
1: Nieoznaczone.
0: Jak oglądam serial, to skończy mi się po następnym, po danym odcinku i co dalej to należy do mnie. Myślę, że to dla nas dobrze jednak sobie mieć odznaczone to play automatically, bo się możemy zagapić, nie odróżnić muzyki od filmów, od muzyki z filmu od napisów. A bywa czasami tak, że nie rozpoznamy muzyczki z napisów końcowych, bo coś tam, bo obcy serial i on się na nieświadomce nam przełączy na kolejny odcinek.
1: Klika przycisk save. Przycisk,
0: i to jest w sumie
1: link, Google, link, help,
0: tyle.
1: Przycisk save.
0: Save. A co, zapiszę sobie to.
1: Netflix dokument. Odwiedzony link. Odwiedzony link. Odwiedzony link. Hapla, chyba, subcicle, aparam, odwiedzony link, language.
0: Language. Język jako...
1: Netflix, link, klikalne pole, search, pole, edit, language, select your preferred language for Netflix, alt, TV, schof, sand, mowiec, are not available in all languages. Przycisk opcji nieoznaczone, klikalne dansk.
0: I tutaj mamy języki. Przycisk, klikalne duński, niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, włoski, norweski, norweski, portugalski, słomi nawet...
1: Przyklikalne. Przycisk opcji nie oznacz, klik, przycisk opcji nie oznacz, klikalne, przycisk opcji, klikalne,
0: przyklikalne, pewnie jakieś przycisk, orientalne, przycisk, chińskie i tak dalej,
1: przycisk,
0: ale to jest Netflix. Tylko i wyłącznie do...
1: Odwiedzony link, link profce, hangetla, language, link manager, profiles, Edwin.
0: To jest tylko i wyłącznie do wyświetlania Netflixa. Natomiast ścieżkę dźwiękową preferowaną, czyli to co pokazywałem w odtwarzaczu, to ustawiamy w odtwarzaczu, a nie w ustawieniach. Czyli wchodzimy w dany film, dajemy tam ten przycisk, pamiętasz, audio subtitles?
2: Tak.
0: I tam ustawiamy.
2: I wybieramy.
0: wybieramy, czy chcemy napisy, czy chcemy lektor, ewentualnie w jakim języku to wszystko ma być pokazywane. Mamy takie tutaj też opcje do pokazywania, zarządzania profilami, do dodawania profili. Ja tym wszystkim tak naprawdę się nie bawiłem, dlatego że ja jestem tego typu człowiekiem, że korzystam z tych opcji, które potrzebuję i tak szczerze powiedziawszy też nigdy nie zajmowałem się tym, żeby tego Netflixa przestudiować od A do Z, bo jest tam wiele opcji, które mi są aktualnie po prostu do życia niepotrzebne.
2: No tak, szczególnie jeżeli masz profil na jakby jedno konto, nie ogląda tego cała twoja rodzina chociażby.
0: Dokładnie. Pokażę jeszcze tylko tą zakładkę Browse. Daję Browse. I co my tutaj teraz mamy? Home. Właśnie ta My List, to co chcemy mieć pod ręką. I tutaj mamy, już zaczynają nam się kategorie. Originals to są produkcje Netflixa. New Arrivals, czyli nowości. To, co aktualnie Netflix nam nowości, albo to są nawet spersonalizowane nowości.
1: Audio subtitles.
0: Audio subtitles.
1: Link historic. Link audio subtitles. Link historic. Link TV-scopes. Link action. Link historic. Link audio subtitles.
0: Jezu, to są jakieś nowe kategorie, których przedtem nie widziałem.
1: Link historic.
0: Ale to jest właśnie dynamicznie zmieniająca się zawartość.
1: Link TV-s, link action.
0: TV shows, seriale, link potem mamy jakąś link. Akcje, jakieś oscarowe filmy, czy tam nagrodzone.
1: Link children, family.
0: Dla, familijne.
1: Link
0: klasyka kina.
1: Link
0: komedie,
1: link
0: kryminały.
1: Link
0: i tak dalej, cała tutaj gama tego wszystkiego.
1: Link dramat.
0: Z rzeczy, które chciałbym jeszcze coś pokazać istotnego z punktu widzenia niewidomych. Tylko zaraz też
1: odwiedzony link, klikalne od link, link originals, link neparliv, link, link, link, odwiedzony link home.
0: Dajmy home, bo tutaj ja to widziałem.
1: Odwiedzony link, przy link, kicks, przycisk, przycisk, przycisk, klikalne grafika, klikalne featuret,
0: zontent. Czy to będzie?
1: Znać dialog, deskripcji, net, błąd, chwyszne.
0: A, bo ja się pomyliłem w pisaniu.
1: Znać dialog, zaznaczenie, zdjęte. Net, link, deskripcji, dialog, link, audio, desk. Dialog, przycisk, semo, etiklet, brak następnego nagłówka. Dialog, link, link, help, link, media center.
0: Na tym, na w stopce strony, tutaj gdzie mamy te wszystkie takie, jakby to powiedzieć, te główne, niezmienne rzeczy typu pomoc dla prasy, regulamin.
1: Link, help, link, audio description, przy audio, przycisk, audio description, in and
0: with. Wszedłem w link audio description na głównej stronie. On jest w tej właśnie, w tej stopkowej części strony, jak ja to nazywam. I tutaj jest napis audio description in English, czyli tak jak mówiłeś, nie ma polskiej deskrypcji, na razie się na nią chyba nie zanosi, ale jest angielska.
2: Netflixie, więc... popraw to koniecznie.
0: Tak, Netflixie, popraw się koniecznie.
1: Popraw się.
0: Mamy genres, gatunki,
1: albo
0: sortowanie, sugestie. I mamy Narcos, Stranger Things, Orange is the New Black. Po prostu wyświetlone na tacy seriale, czy możemy tutaj po prostu... To jest jakby sekcja, uproszczając, to jest jakby... Tu możemy sobie też szukać po gatunkach, po słowach.
2: Ale tu mamy audiodeskrypcję.
0: Ale tylko i wyłącznie audiodeskrypcję. Przechodzimy jakby do tej sekcji tylko i wyłącznie deskrypcyjnej, z której...
1: Odwiedzony link Netflix.
0: Też możemy się wypisać i... O, proszę bardzo, główna strona Netflix. Już jesteśmy tutaj, gdzie...
1: Przycisk, menu, link, przycisk, klikalne, grafika, klik, grafika, klik, season, dwa...
0: I tu już gdzie byliśmy na głównej stronie, także... Jeżeli kogoś interesuje audiodeskrypcja w języku angielskim, no to oczywiście na stopkę strony wchodzimy i wchodzimy na link audio description.
2: Czy coś, Michale, jeszcze a propos strony?
0: A propos strony, nie wiem, nie mamy żadnych wiadomości, nie dzwonią
2: nie,
0: do nas?
2: Jak na razie nic nie widzę. Jeszcze przejrzę naszego radiowego Skype'a. Może Grzegorz do nas zadzwoni a propos tego Androida, bo szczerze mówiąc jestem ciekaw, jak to wygląda. Nie widzę przynajmniej na razie, żeby się pojawiły jakieś informacje, żeby ktoś miał jakieś pytania. Także widocznie wszystko jest jasne.
0: Tak naprawdę powinno być wszystko jasne. No, z grubsza nakreśliłem, jak ta strona Netflixowa wygląda. Jest parę ustawień. Jest duża, duża, duża baza.
2: Oj, tak.
0: Bardzo pop i bardzo kulturowa. Ale może reklamy i co warto, to patrz na koniec audycji, słuchaczu drogi, na pod koniec audycji tak też zesumuję to wszystko, co warto obejrzeć i po co tak naprawdę tego Netflixa można założyć. Ale warto i chociażby dlatego tutaj dzisiaj jestem, bo gdyby nie było warto, to bym w ogóle tego do studia nie przyniósł. Ale obiecałem wam jeszcze jedną rzecz.
1: Plugin. Audycja.
0: Obiecałem aplikację na iOS-a, którą za chwilę zaprezentuję. Ponieważ aplikacja iOS-owska jest w miarę dostępna.
6: 20.13. KTO multimedialny programów. 29 nowych rzeczy. KTO organizacji programów. KTO eduki. KTO organizacji.
0: Słychać mnie z tym iPhone'em.
2: Wiesz co, jakbyś mógł troszeczkę się, go troszeczkę może podgłośnić, to ja myślę, że słuchacze byliby ci wdzięczni.
0: O. Poprawię się troszeczkę. Tutaj, o.
6: Strona 1 z 5. Netflix.
0: No i dobra, ja mam aplikację Netflixa, więc ją uruchomię.
6: Netflix. In progress. Dowsem. Przycisk.
0: Pytanie, czy ja mam się z tego Netflixa specjalnie wylogowywać?
2: Nie, bo myślę, że
0: logowanie
2: nie
0: jest filozofią.
2: Myślę, że nie ma to sensu, a poza tym i tak nie będziesz mógł tego za bardzo pokazać, no bo przecież wszyscy
0: przecież
2: poznają
0: i tak
2: twoje.
0: Właśnie. Musiałbym się i tak wyciszyć na
2: tak,
0: ten moment.
2: Więc nie ma to sensu.
0: Z aplikacją, co prawda, jest dostępnie, ale nie jest tak bardzo kolorowo jak na stronie. No bo tutaj troszeczkę nam ten fokus lubi skakać, tu się różne rzeczy lubią dziać. Ale ogólnie
6: przycisk.
0: Mamy pierwszy przycisk, to jest browse z pod kategoriami. I to co troszeczkę wygląda jak strona, że... No właśnie, i tu jest you watched... O, i tutaj jak kliknę, to zacznie mi grać House of Cards, bo go oglądałem. Albo Scream, który prezentowałem na tutaj dzisiaj dla was na audycji. Też on, aplikacja się poorientowała, że jest coś takiego i... Że oglądałem w internecie przed chwilą i gdybym teraz chciał oglądać na iOS-ie, mogę kliknąć... Continue watching. Ciekawostką jest to, że trudno się tutaj po tej aplikacji przemieszczać na zasadzie wrócić teraz na przykład do home screenu jej. Bo... Bo
2: palcami trzeba przesuwać pewnie tym gestem palczastym.
0: Staram się cofnąć jakby do początku tejże strony.
2: Jest, browse.
0: Jak ja to odcisnę? No, odcisnąłem browse i chyba mamy główną stronę. Target selector. Ten przycisk.
6: Target selector. Search. Przycisk.
0: Nie wiem, do czego jest. Kliknąłem, nic się nie stało. I tutaj też mamy różne featuresy, które się czasami różnią z tymi na stronie. Znaczy ten feature content. Na stronie widzieliśmy oglądaj koniecznie drugi sezon serialu Narcos. Tutaj mamy oglądaj koniecznie serial The Get Down. Watch Now. Continue watching. To, co widzieliśmy na stronie. The Returned. Ucieka mi fokus. Możemy ta sekcja continue watching for me odnosi się do tych rzeczy, które właśnie zaczęliśmy oglądać. Potem mamy tą my list. I potem znowu mamy sekcje popularne. Czyli to są różne takie taka właśnie główna strona, tylko że przerzucona na aplikację.
2: I najpopularniejsze rzeczy są wypchnięte, albo takie przeznaczone do promocji.
0: Na piedestał taki. Czy ja z poziomu tej strony mogę coś ciekawego pokazać? No mogę pewnie, że mogę pokazać. Tylko palcami znowu trzeba przesunąć. Oglądaliśmy na przykład... Z dubbingiem oglądaliśmy The Returned. Klikam w to. Continue watching. Jest orient...
5: Będziemy mieli dziecko.
0: To, co oglądaliśmy, tutaj gra. Jest orientacja pozioma, więc muszę
5: jesteśmy
0: go ustawić inaczej.
5: PHR to jest 1-1 co mile. Wygaszony.
0: No, tytuł odcinka.
5: Airplay. Przycisk. Tragedii. Target Select Store. Przycisk. Airplay. Przycisk. Przycisk. Poszliśmy naprzód. Teraz już zaznaczone. Dzwony. Audio. Cancel. Przycisk.
0: Tu jest do Airplaya. Nigdy z nie korzystałem. Więc wróćmy. Mamy listę odcinków, gdybyśmy chcieli te odcinki sobie zmienić, tak jak na stronie. Mamy opcję audio i subtitles, która analogicznie działa i jest dostępna.
2: A czy te napisy tu są jakoś lepiej czytane?
5: Audio subtitle options. Przycisk.
0: Tutaj nie chcę skłamać.
5: Zaznaczone. Polish. English.
0: Więc sprawdzimy na żywym, ale...
5: Zaznaczone. Polish. Off. Z nosem. Przycisk. Off.
2: Teoretycznie jest włączone Polish.
5: Z nosem. Przycisk.
0: Nawet jest zaznaczone, że ja nawet nie wyłączyłem tych napisów na stronie.
5: Back to Brose. Przycisk. PHR to mnie. AR. Target. Episode list. Przycisk. Audio. Subtitle. Volume. Pause. Reading 10. Wklad position. 9. Rema i nikime. Rema i nikime. 42 minuty i 12 sekund.
0: Tylko nie wiem, gdzie ja miałbym ich szukać w tym momencie. Na razie i tak nie ma, bo nikt nic nie mówi, ale tutaj chyba napisów nie widać. A voice over też ich chyba nie odczytuje.
2: A szkoda, więc... bo by mógł.
0: Ale zaraz się przekonamy, nie chcę tutaj nieprawdy mówić.
4: Prąd wysiadł w całym.
5: Tak, usi, ale ma i nikim. Tak, reading 10, pauzę, wolumen, audio, episode list, przycisk. Targetce, aja, pecha, back to browse.
2: Obawiam się, że nie ma.
0: Back to browse. Przycisk. Klikam back to browse, zatrzymuje nam się plik aktualnie odtwarzany. Natomiast to, co mnie tutaj troszeczkę irytuje, to to, że tutaj nie ma takiego wysuwanego menu, które byłoby jakby takimi ustawieniami. Mamy ten przycisk browse. Chociaż coś tutaj widzę, ale... Ale po prostu to nie są opcje jako takie.
2: Tylko to wygląda jakby jedno nakładało się tak poniekąd na drugie.
0: Na drugie i...
2: No takie mamy tu te kategorie.
0: Te, które były. Natomiast tutaj to się jakby nakłada na siebie i po prostu nie mam dostępu do ikony, która by była settings. Ja nie jestem pewien, czy ja z poziomu strony, czy z poziomu apki mogę zmienić te wszystkie ustawienia typu tam język interfejsu, blokada rodzicielska, blokada jakaś tam, to co wam pokazywałem przedtem, czyli te wszystkie ustawienia napisów, ustawienia odtwarzania, jakość, to co jest dostępne ze strony, tutaj tego nie widzę. Tutaj jest, mogę wyszukać film
2: i go włączyć.
0: I oglądać, i włączyć, wyłączyć, spauzować, zmienić odcinek, czyli podstawowe funkcjonalności Netflixa mamy na apce dostępne. Jest ewentualnie switch profiles i notifications. A jak chcemy z tego wyjść, z tego browse, to po prostu jedziemy do początku i klikamy jeszcze raz browse i nam się to po prostu zamyka i
2: albo
0: mamy
2: otwiera.
0: Główną stronę, albo tak, zamyka lub otwiera i mamy główną stronę serwisu Netflix przed sobą. I ten target selector. No nie. Jeszcze przesunę się na... Ale tutaj to są tylko i wyłącznie... To są tylko i wyłącznie proponowane rzeczy. Natomiast tutaj nie ma żadnych
2: opcji.
0: Dojechałem do końca.
2: Nie ma.
0: I mamy jakieś tam japońskie, chińskie i inne tego typu bajki.

0: kto ma iPhone'a, może sobie spokojnie tego Netflixa tam oglądać.
1: No to teraz pytanie, czy warto i co warto?
0: Pytanie jest już teraz łatwiejsze, bo Netflix wchodził, rozumiesz, w styczniu i kiedy oni na tych targach CES określili, że 130 rynków otwieramy. Słuchajcie, Netflix na całym świecie, oni kompletnie na te gospodarki nie byli przygotowani. Oni nie wiedzieli, z czym oni się mierzą. No wchodzą do Polski, okej. Odblokowana została ta zapora, że bez VPN-u możemy wejść.
1: Ale to no w zasadzie było tyle. Nie przewidzieli, że, tyle? Że Polacy może niekoniecznie chcą oglądać po angielsku. Niektórzy chcą, ale...
0: Dokładnie, no parę rzeczy było i to, co mówiłem, to było tym paradoksem, że... Bo to już było głośno w mediach, słuchaj, w tamtym roku, nie? Że
1: no tak.
0: Netflix szykuje się na polski. Wnioskujemy po pojawiającym się kontencie z polskimi napisami i lektorem. I ja się wtedy śmiałem, że trzeba VPN-a, żeby w Ameryce lektora obejrzeć albo dubbing. Także tych treści jest coraz więcej. Czy warto? Ja jestem akurat zdania, że warto, dlatego że po pierwsze lubię Marvela. Na Netflixie tego Marvela jest dużo.
1: Może dla tych, którzy nie wiedzą, to powiedzmy, co to jest Marvel, czego się można spodziewać.
0: Jasne.
1: Po tej twórczości.
0: Jasne. Marvel to jest ogólnie bardzo spore uniwersum komiksowe. Myślę, że kojarzycie wszyscy chociażby takie postaci jak Spider-Man, Iron Man, kto tam jeszcze, Hulk, Kapitan Ameryka, nie wiem, Thor, no to są takie najbardziej znane postaci z Avengers, chociażby ta drużyna superbohaterów, teraz od niedawna też był film Ant-Man, to są takie najgłówniejsze postaci z tego uniwersum. Było od groma komiksów, jeszcze więcej bajek i kreskówek za dzieciństwa się oglądało. Teraz jest coś, co się nazywa Marvel Cinematic Universe, czyli całe to uniwersum marvelowskie przerzucone na szeroko pojęte kino, czyli filmy kinowe, seriale telewizyjne. Jednym z producentów Marvela jest chociażby właśnie Netflix. I to są różne seriale poboczne, spin-offy. Coś, co mogę polecić, to jest właśnie chociażby Marvel's Daredevil. To jest serial na podstawie właśnie komiksu Daredevil o superbohaterze, który jest niewidomy. Za dnia prawnik, w nocy wymierzający sprawiedliwość tym, którzy na tę sprawiedliwość zasługują. Serial chyba doczekał się aktualnie 2 sezonów, 3 w drodze. Z Marvela jeszcze oczywiście Agenci Tarczy, czyli też tej organizacji antyterrorystycznej Tarcza. Nie wiem, no nie, trudno mi się teraz rozwodzić nad Marvelem, bo o samym Marvelu moglibyśmy osobny tyflo podcast zrobić albo podcast, bo to jest temat rzeka. Natomiast co warto obejrzeć jeszcze poza tym? No jest chociażby krzyk mody na Netflixie tego roku, tych wakacji tak naprawdę. Serial, którym się naprawdę bardzo ludzie podjarali, odkąd on tylko został udostępniony. A z tego co wiem, Netflix go udostępnił hurtem. Macie tutaj wszystkie 8 odcinków. I to jest też dobre, bo na Netflixie są często serie, są duże serie, ale są takie, że my zrobimy 8 odcinków, ale zrobimy je porządnie. I przykładem tego typu serii jest serial Stranger Things. To jest horror, taki naprawdę prawilny horror z krwi i kości, osadzony w latach 80. Serial charakteryzuje się tym, że wyobraźcie sobie Harry'ego Pottera przerzuconego na świat rzeczywisty i na lata 80. Czyli nie mamy tutaj magii, ale dlaczego Harry Potter? Dlatego, że główną rolę w tym serialu odgrywają dzieci, które szukają swojego zaginionego kolegi, który im zaginął w dość niejasnych okolicznościach. Zaginął w okolicznościach, z którymi łączą się różne nadprzyrodzone zdarzenia w tymże miasteczku. Pojawia się tajemnicza dziewczynka, która pojawiła się tak naprawdę znikąd, która nie ma nawet jakiegoś sensownego imienia, ale o tym już w serialu. Dzieją się jakieś

0: dziwne rzeczy z prądem. Matka zaginionego chłopca, którego również chce odnaleźć, no, swojego syna, podobno rozmawia z nim przez światło, przez prąd. I różne inne dziwne rzeczy się dzieją. Wspomniałem o Harrym Potterze, dlatego że mamy grupę bohaterskich dzieciaków, którzy naprawdę w dość troszeczkę odrealniony sposób walczą, czasami nawet uciekają albo ścierają się z agentami amerykańskimi, dlatego to jest takie troszeczkę na wyrost. Ale to jest to tak zwana niezobowiązująca rozrywka, która jest fajna, która jest ciekawa, ale po której macie to wrażenie, że kurczę, jednak fajnie tego Netflixa było kupić. Że to nie jest tak naprawdę stracony czas.
1: To ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo opowiadasz tu o dość ciekawych materiałach, a powiedz mi, oglądasz to sam czy z kimś? Czy oglądając samemu, niewidomy jest w stanie tyle z tych seriali, z tych produkcji Netflixowych wydedukować nawet bez audiodeskrypcji, żeby mieć z tego przyjemność oglądania?
0: No wiesz, to jest dobre pytanie. Bo to dobre pytanie, ja ci dam jeszcze lepszą odpowiedź. No zależy od tego, co sobie włączysz. Dlatego, że to zależy już po prostu od budowy konkretnego filmu. Czy na przykład, o ile ja akurat odnosząc się chociażby do Scream i Stranger Things, Scream też polecam, zaraz o tym chwilkę. Ja po prostu polegałem na dźwiękach z filmu i na dialogach. Oglądałem to sam, dlatego że akurat Stranger Things przypadł na czas, kiedy akurat nigdzie nie wyjeżdżałem, tak, to pewnie kogoś bym zaraz zaciągnął do oglądania ze mną filmów, prawda, kolegę, koleżankę, kogokolwiek ze znajomych, ale akurat większą część sierpnia miałem sporo do roboty w domu, więc oglądałem w domu. No, materiały, które oglądałem, raczej nie nadają się do oglądania z moimi rodzicami, chociażby z uwagi na to, że jednak lubią zupełnie inne rzeczy, niż ja bym im tutaj proponował. Więc starałem się jak najwięcej ogarnąć z dialogów, z tego, co jest powiedziane w serialu, oraz z dźwięków. Całej reszty starałem się domyślić. Na pewno to nie jest taka przyjemność, jaką miałaby osoba widząca. Stąd też właśnie chociażby ta dzisiejsza audycja taka może nie do końca was przekonywać, no bo filmy bez audiodeskrypcji, filmy w ogóle, ale myślę, że jednak mimo tego, że jesteśmy osobami niewidomymi, to też często porywamy się na to, że oglądamy telewizję, oglądamy filmy bez takiego konkretnego przekonania, bo nie mamy audiodeskrypcji. Ja mówię destrukcji, dlatego że ja paradoksalnie tej audiodeskrypcją, ja ją tak średnio lubię, przynajmniej w tej polskiej wersji, bo średnio ona była zrobiona.
1: Ja szczerze powiedziawszy, nie mogłem się bardzo długo przyzwyczaić do audiodeskrypcji.
0: No właśnie, o to chodziło.
1: Dla mnie to było
0: ona
1: takie coś nienaturalnego.
0: Ona często mnie rozwalała cały klimat. Poza tym,
1: fajnie, że jest, ale kurczę, ale naprawdę to nie jest wcale takie oczywiste, że kiedy się ileś tam lat oglądało materiały bez audiodeskrypcji, że się człowiek nauczył niejako i zmuszonym był do wnioskowania po najdrobniejszych efektach, to nagle ktoś ci tak podaje coś na tacy.
0: Ale czasami nawet podaje coś na tacy. Ja w ogóle pierwszy raz z audiodeskrypcją spotkałem się w teatrze. I nie dość, że mi ktoś coś podaje na tacy, to jeszcze podaje mi to w specyficzny sposób. Na przykład, no, siedzę na spektaklu i słyszę: młoda para leży pod beżową pościelą. Co mnie interesuje do jasnej anielki, to że pościel jest beżowa. Skupcie się na innych, nie wiem, detalach, które można zauważyć, ale nie na kolorze pościeli, bo to akurat mi i takich zapychaczy w stylu wchodzi kobieta w... Znaczy, no, akurat czasami kolor ma znaczenie, bo na przykład jeżeli tam jest po śmierci kogoś i ona wchodzi w czarnej sukni, okej, zgadza się. Ale często jest tak, że tam opowiadają mi o dekoracji i o tym, że coś jest tam, powiedzmy, jakieś tam świecące, srebrzyste, złociste i tak dalej. a jednak moja wyobraźnia, to też może zależy od człowieka, moja wyobraźnia działa w ten sposób, że raczej reaguje na otoczenie, na detale takie bardziej, jakby to powiedzieć, obiektowe niż na to, że ja wiem, jakiego to jest koloru. No, kolor sobie jakoś tam można dopowiedzieć samemu. Bardziej mnie interesuje jakiś wystrój, to, co się rzeczywiście na tym ekranie dzieje i to, co jest w kadrze. Natomiast no, wracając do materiałów Netflixowych, bo tutaj nie chcę za bardzo też dygresji robić co do tej audiodeskrypcji. Myślę, że jest dużo rzeczy, które warto obejrzeć. Oglądam też serial The 100 i jego też polecam. To powinno się tobie spodobać, bo ja, prawda, skądinąd wiem, znaczy no, naszych tutaj rozmów już prywatnych, pozaaudycyjnych, że ty jesteś człowiek od science fiction. No więc tutaj masz serial typowo science fiction, Ziemia po wybuchu jakimś tam atomowym, no ogólnie nie nadaje się do życia.
1: Czyli takie postapo.
0: Ludzie mieszkają na tak zwanej Arce, w kosmosie, żeby nie było, więc mamy tutaj jakąś tam obcą planetę czy stację kosmiczną. I po kilku latach, czy po kilkudziesięciu latach, oni wysyłają setkę młodych przestępców na Ziemię, takich osób, które tam gdzieś są aresztowane czy coś, na zasadzie nie jesteście pełnoprawnymi obywatelami.
1: Spróbujcie
0: ją skolonizować.
1: No czyli i tak jak kiedyś na Australię wysyłano.
0: Tak jak kiedyś wysyłano na Australię, tak teraz Ziemia będzie podlegała kolonizacji. Okazuje się oczywiście, że oni nie będą tam sami i różne dziwne rzeczy i po prostu w pewnym momencie, jak tam się pojawią jacyś tubylcy i słyszę słowo, oj, Ziemianie. I po prostu to jest takie trochę dziwne, że oni są tak naprawdę jednak z matki Ziemi tak naprawdę powstali, żadnej ewolucji nie było, po prostu musieli się przenieść w pewną kwarantannę, wracają jednak do domu i nagle, o, to Ziemianie. Także to taka śmieszna sprawa, ale serial godny polecenia, jestem po 3 odcinkach, dzisiaj chyba wieczorem też sobie coś obejrzę z The 100.
1: No ten Star Trek też mnie zainteresował, powiem szczerze, bo Star Treka to ja jeszcze w czasach dzieciństwa oglądałem namiętnie, co tylko było.
0: Tam i z tego Star Treka to w sumie nie powiem ci teraz, bo nie zajrzałem teraz w link, więc nie wiem, czy to film, czy to serial, ale no cóż, no.
1: Trzeba będzie zobaczyć.
0: Netflix stoi otworem, no.
1: Tak.
0: Trzeba zobaczyć, co z tym Star Trekiem, że tak powiem, w trawie piszczy. Natomiast tak uwijając się, jeszcze obiecałem, że zerkniemy chociażby na chwilę na aplikację na Windowsa 10, bo jestem użytkownikiem Windowsa 10 i przed audycją tę aplikację ściągnąłem ze sklepu. To będzie tak kompletnie na żywo, ale że ja lubię rzeczy na żywo i na spontana, więc zobaczmy, co to jest.
2: Netflix, zaufana aplikacja Netflix. Netflix, okno, dokument, pasek postępu, dokument, pasek postępu.
0: Tak, pasek postępu. Nie wiem, co ta aplikacja nam da.
2: Sign in.
0: Ale mamy sign in, więc...
2: Pole edycji email. Pole edycji zabez, pole edycji email. Pusta, pole edycji email.
0: Aha, czyli to działa troszeczkę jak...
1: Jak strona internetowa.
0: Jak strona. Zobaczymy, do jakiego momentu ona działa jak strona.
2: Password.
1: Tu hasło.
2: Sign in przycisk.
1: I sign in.
2: Hosad Inc. Grupa. Edwin 1Z2.
0: Edwin, proszę bardzo.
2: Kicks 2, Edwin 1Z2. Kicks Edwin. Kick Edwin 1Z. Kick Edwin 1.
1: Może to trzeba myszką kliknąć.
2: Kicks Edwin 1Z.
0: Tylko że.
2: Numlock wyłączony. Przepom profile gate. Pusta. Początek. On profile gate. Pust. Kicks 2, Edwin 1.
0: Tylko tak właśnie.
1: I tu się zaczyna problem.
0: O, wyłączyłem ten tryb przeglądania i dałem Enter. I weszło.
2: Menu link. Search link.
0: I teraz patrz, że.
1: No taka strona.
2: Mogę przycisk. Scram link. Flaket link.
0: Scream flaket.
2: Flaket link. Scram link.
0: Coś.
2: Mogę opcjonować. Przypomnę home. Przycisk.
0: Ale jestem, wiesz co, powiem ci szczerze, jestem zaskoczony, bo ze 3 tygodnie temu na moim drugim komputerze odpaliłem tę aplikację, nie było dostępne w ogóle nic. Także, zalogowałem
2: link,
0: się
2: link,
0: i co?
2: Link.
0: Chociaż tu już troszeczkę się zgubiłem na tej stronie. Tak, wygląda to jak troszeczkę jak taka strona, ale...
2: Continue watching for Edwin Blink.
0: Continue watching for Edwin.
2: Blink. Pusta.
0: Dam continue watching.
1: Ciekawe.
2: Pusta. Pusta, pusta, pusta, pusta, pusta, pusta, pusta, pusta, pusta, pusta.
0: Tak średnio, dlatego...
2: Przycisk. Pusta, pusta,
1: jakiś
2: pusta.
1: Przycisk.
2: Episode 2, Simon, episode 1, Samile.
1: A, bo tu się...
0: A,
1: bo tu nam się rozwinęło to, jakby sezon na listę epizodów, ale... Ale coś żeby jest? To było, coś jest, ale to takie jest, no... Coś.
2: O? Przycisk.
0: A nawet patrz...
1: Czekaj, gra. Ło.
2: Seksuwak, gobac 10, seks, full screen, przycisk oznaczony.
0: Full screen, nawet przycisk, episode,
2: selector, audio, subtitles, volume, przycisk, play, przycisk.
1: Play.
0: I chyba gra?
1: Jest.
0: Ćwir, tak.
1: Czyli muzyczka.
0: Czyli tak...
1: No, da się.
0: Da się, coś się da, coś przejrzeć, da się coś nawet włączyć. Także to nie jest tak źle. Jak...
3: Ciekawe dlaczego.
0: O, nawet mamy dubbing.
3: Nie widzę ani jednej chmury.
0: Myślałem, że pokażę,
1: że
0: tylko
1: gorzej
0: to, żeby
1: będzie.
2: Numlock włączony.
0: Ja myślałem, że tylko się pośmiejemy z tego, że jednak metro, niedostępne.
1: A to proszę.
0: Teraz nie wiem, czy to jest sprawka w tym Netflixa, czy sprawka w tym państwa od NVDA, że coś pracują nad wsparciem dla Windowsa 10, bo nie wiem, gdzie tutaj szukać, że tak powiem, darczyńcy tej możliwości, że to jest wszystko dostępne. Zamknąłem już naszego Netflixa, ale jeżeli używacie Windowsa 10 i macie tutaj możliwość pobrania aplikacji,
1: nie
0: no to na
1: Windows 10... sklepu tak jak ja na przykład.
0: Słucham?
1: Nie wywaliliście sklepu tak jak ja na przykład z dziesiątki.
0: Aha, czyli wywaliłeś sklep, stwierdziłeś,
1: tak,
0: że nie jest ci do...
1: Ja wyciąłem wszystko to nowoczesne, tak, bo z dziesiątką zaprzyjaźniałem się w czasach, kiedy totalnie to było bezużyteczne i stwierdziłem, że w sumie, no okej, pod maską może tam są i fajne rzeczy, ale interfejs to ja chcę taki jak z Windowsa 7 i istotnie mam prawie taki jak z Windowsa 7.
0: No właśnie. Także podsumowując, podsumowując i w podsumowaniu, co, że tak powiem, jest najistotniejsze. Netflixa w Polsce oglądać się da. Oglądać się da za cenę, nie wiem czy przyzwoitą, to już jest kwestia każdego, że tak powiem, jaki kto ma budżet, ile może na to przeznaczyć. Myślę, ja osobiście, że ten one screen, czyli tą podstawową, za 34 zł miesięcznie, no można sobie zafundować.
1: Cena jeżeli takiej nie lepszej pizzy, no powiedzmy.
0: Tak, więc jedną pizzę mniej. Niekoniecznie musimy miesiąc w miesiąc. Możemy na przykład sobie wykupić na miesiąc. Naoglądać się, nadrobić zaległości, a potem sobie kupić, no nie wiem, za pół roku, jeżeli wola. Kontentu dużo jest, dochodzi powoli. I tutaj to, co miałem powiedzieć, pokazać, uwaga, attention, jest polska strona, na której to jest taki jakby blog i na tymże blogu autorzy wpisują, co aktualnie jest nowego w Netflix Polska, jaka premiera, bo tego nie zawsze na głównej stronie uświadczymy, i co jest nowego z polskimi rzeczami, czyli z dubbingiem, lektorem, napisami. Podaję adres tej strony, to jest nflix.pl, czyli nflix.pl, nflix.pl. Nie wiem, Michale, może gdzieś sobie też to, nie wiem, czy odnotować, czy gdzieś przy opisie audycji też może tą stronę gdzieś zostawić, żeby się to słuchaczom nie zaplątało.
1: Tak, bo to się może przydać.
0: Albo może po prostu ja po audycji napiszę to w komentarzach.
1: W komentarzu. Mhm.
0: O, i będzie najprościej, więc nflix.pl. Już tej strony nie będę teraz pokazywał, bo to już, że tak powiem, każdy może...
1: To taki zwykły blog chyba jest, tak? Dobrze kojarzę?
0: Zwykły blog, mamy pod nagłówkami daty postów i w postach są na przykład dzisiejsze premiery, dzisiejsze aktualizacje, nowości z polskim lektorem, napisami, dubbingiem. I po prostu... To, co się dzieje na Netflixie Polska, czyli to, co aktualnie Netflix Polska ma dla nas nowego, w jakich filmach zostały uzupełnione napisy, w jakich lektor, co jest wydane nowego, możemy to śledzić, coś nas zainteresuje, tylko że właśnie to jest też prowadzone tak bardziej dla osób zorientowanych albo dla umiejących szukać, dlatego że tam mamy dla przykładu. Dzisiejsza premiera Stranger Things. Dostępna z polskim lektorem i napisami. Koniec. I musimy sobie znaleźć, co to ten Stranger Things jest.
1: No tak, bo oni zakładają, że po prostu wiemy, o co chodzi.
0: Wiemy, o co chodzi, jesteśmy Netflixowcami, spoko.
1: Tego. I teraz patrzę sobie... bo sobie właśnie zajrzałem na stronę. Widzę, że już na przykład dziś coś było aktualizowane na 19 września. Wcześniej było na 18 września. Także no coś mamy i to co dzień rzeczywiście jest, wygląda na to, że jest aktualizowane.
0: Tak, to się prężnie aktualizuje. To się bardzo prężnie aktualizuje, dlatego że Netflix się prężnie rozwija i nie chce Polski stracić. Nawet zapowiada jakieś polskie produkcje. Jestem ich w sumie ciekaw. A was, drodzy słuchacze, jestem ciekaw, ilu z was się przekona po dzisiejszej audycji do tej prezentacji i do tego, żeby po prostu w tego Netflixa się zaopatrzyć, bo ja naprawdę z czystym sercem polecam, używam, oglądam i jest to naprawdę dobre rozwiązanie, jeżeli na przykład nie chcemy trzymać tych wszystkich filmów na dysku, bo oficjalnie lub mniej oficjalnie możemy je pozyskać z różnych innych źródeł, seriale chociażby Netflixowe, one gdzieś tam są dostępne, chociażby...
1: Przecież i w tych telewizjach różnego rodzaju też, no, z opóźnieniem być może, ale jednak przecież też gdzieś tam się pojawiają, tak?
0: No to jest właśnie jedna z ciekawostek. Netflix, kiedy wchodził do Polski, nie udostępnił swojej sztandarowej produkcji, House of Cards. Najbardziej, że tak powiem, rozpoznawanej marki Netflixa, a to dlatego, że właśnie w Polsce jakaś stacja ją wykupiła, prawa do emisji, i po prostu Netflix sam swojego produktu nie mógł na naszym rynku udostępnić, bo jakiś TVN to miał, czy inny Polsat.
1: Od ironia losu.
0: Także myślę, że chyba z mojej strony to tyle w największym skrócie, bo mówić o poszczególnych filmach, serialach mógłbym sporo. To, co polecam na początek, to oczywiście Marvel, Scream, Stranger Things, no ten Star Trek można by zobaczyć, Narcos, serial sensacyjny, serial The 100 o setce młodych kolonistów, czy kolonizatorów, prawda, planety matczynej tutaj naszej Ziemi. Jak i wiele różnych filmów, tylko że właśnie jeżeli chodzi o... To jest też ta oferta Netflixowa jest taka charakterystyczna, że jeżeli chodzi o seriale, Netflix jest bardzo dobry. Jeżeli chodzi o filmy pełnometrażowe, niestety mam wrażenie, że jest troszeczkę do tyłu. No i kinowymi nowościami sprzed paru miesięcy to on nas nie uraczy. Są filmy nowe, są filmy sprzed paru lat, są nawet filmy tegoroczne, mniej znane, jakieś tam z jakiegoś festiwalu, jakieś gdzieś tam nagrodzone, ale na przykład, no, poczekaj, co mamy teraz z takich nowych filmów? Obecność 2, albo Warcraft, Początek, albo, nie wiem, Angry Birds na podstawie tej topowej gry, prawda, na smartfony wyszedł film. No, tych filmów na Netflixie tak szybko bym się chyba nie spodziewał.
1: No, z rok, dwa, my w Polsce też poczekać. Mamy teraz jeden film, którego chyba też na Netflixie się bym nie spodziewał. Taki kasowy.
0: Taki bardzo, bardzo
1: kasowy, wybuchowy.
0: Kasowy, ale chyba bardzo wybuchowy.
1: Tak, i też film. Chyba bym się go nie spodziewał na Netflixie.
0: I bardzo emocjonalny, jeżeli chodzi o tutaj, odbiór. Prawda, krytykę i o odbiór.
1: Tak, tak.
0: Nawet ktoś go nazwał na jednym portalu filmowym, prawda, filmem propagandowym. Tak. Tak został nazwany,
1: tak.
0: Jako czyste kino propagandowe. No ale może nie wchodźmy już, bo tutaj z tego by nam się pewnie też quasi-polityczna konwersacja urodziła. Chyba nie o to chodzi. O Netflixie tutaj rozmawiamy i mówiąc tak popkulturowo i podsumowując, no to prawda, oko Morfeusza z Matrixa albo Saurona na to, z Władcy Pierścieni, na to wszystko patrzy i bacznie obserwuje.
1: Tak, więc
0: co my tutaj wyczyniamy.
1: Więc skoro obserwuję, to my sobie już idziemy oglądać coś.
0: No ja nawet oglądać Netflixa, wiesz, nowy tablet dzisiaj do mnie przyszedł, to
1: no
0: chyba
1: tak,
0: będę oglądał.
1: O nim też będzie zresztą za czas jakiś, pewnie jakaś audycja.
0: Tak, tylko myślę, że nie wiem, albo się spotkamy na żywo, albo audycja instruktażowa, to już kwestia dogadania.
1: Dokładnie.
0: Ale myślę, że takiej lub innej formie na pewno jeszcze się usłyszymy w Tyflo Podcaście i zdradzę już dzisiaj, że to będzie polski tablet i będę go opisywał.
1: Polska myśl technologiczna. Ja jeszcze dodam na koniec, że napisał Grzegorz a propos tej aplikacji Netflixa na Androida, że próbował ją zainstalować, ale niestety nie bardzo może. Aplikacja zajmuje około 17 MB, ma Grzegorz 500 MB wolnego miejsca w telefonie. A pojawia się informacja, że niestety, ale te 500 mega to jest za mało, żeby zainstalować aplikację Netflixa. No, ciekawe, czy to tylko taka kwestia jego telefonu, czy to jest jakiś większy problem, ciężko stwierdzić. W każdym razie, Grzegorzu, dziękujemy bardzo za chęć sprawdzenia i pozdrawiamy cię serdecznie.
0: Natomiast wszystkich androidowców, potencjalnych użytkowników Netflixa, to bardzo chętnie też prosimy o komentarze pod audycją, bo ja też jestem ciekaw,
1: jak
0: chociaż nie zamierzam tak kupować Androida, jak to działa na Androidzie.
1: Tak, bo to rzeczywiście może być interesujące. Ja tu mam taki telefon z Androidem, który mi się w końcu udało uruchomić po jakimś czasie. Więc może też sobie to potestuję. A na dziś to tyle. Dziękuję ci bardzo za udział w programie.
0: Dzięki wielkie. Dzięki, pozdrawiam serdecznie.
1: Edwin Tarka był waszym oraz moim dzisiejszym gościem. Rozmawialiśmy o serwisie Netflix. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia. Do następnego spotkania w Tyfloradiu. Hej.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: I wrzesień w kalendarzu nam nastał. Mamy środę, czwarty dzień września 2024 roku, a zatem rozpoczynamy kolejne wydanie Tyflo Przeglądu. To już jest odcinek numer 248. A dziś witamy was w bardzo jeszcze wakacyjnym składzie, bo dziś nas jest tylko dwóch. Jestem ja, czyli Michał Dziwisz, i Piotr Machacz po drugiej stronie.
5: Cześć, witajcie.
1: Cześć, Piotrze. No ty to wyrabiasz 300% normy, jeżeli chodzi o swoją aktywność tyflopodcastową, bo przypomnijmy, że jeszcze jutro się spotkamy. Jutro wspólnie z Arkiem i Dorotą będziecie omawiać dalsze nowości w systemach Apple, bo na razie tak. To my się na iOSie zatrzymaliśmy. Ale to spokojnie, to dopiero jutro po godzinie 19, a tymczasem mamy Tyflo Przegląd. A co w tym Tyflo Przeglądzie? No to posłuchajcie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Producent zapewnia, Orkam jednak nie zniknie. Dostępność aplikacji Santandera na iOS naprawiona. TalkBack 15 wydany. Polscy niewidomi zdobyli Kilimandżaro. Nowości w grach. 2 lata minęły, a komu? Rimowi. Nowa wersja oprogramowania Zoom H6 Essential. Aktualizacja menedżera haseł Bitwarden poprawia dostępność. Podcast Living Blindfully dobiega końca. Wspomnień Czar. Zdigitalizowano stare kasety dodawane do Braille Speaka. Co nowego w okularach Envision? Nowości w Dolphin Screen Readerze i Supernowej. Stwórz swoją stronę internetową przez iMessage lub SMS. Shox Open Run Pro 2. Słuchawki z przewodnictwem kostnym i superbasem. Potrzebujesz sformatować kartę SD? Jest do tego oficjalne narzędzie. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
5: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
1: Tak jest, nasze łącza już teraz są do Waszej dyspozycji. Zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu, jeżeli chcecie skomentować to, o czym mówimy, albo o coś zapytać, albo jeżeli macie na przykład jakieś informacje, które chcielibyście przekazać słuchaczom, jak i nam, bo my nie mamy monopolu na wiedzę, tego się dzieje tyle, że nie zawsze jesteśmy w stanie do wszystkiego dotrzeć, to bardzo serdecznie zapraszam do tych naszych metod kontaktu. Wszystkie już są aktywne. Natomiast kogo dziś nie ma? Między innymi dziś nie ma Pawła Masarczyka, ale to też tak nie do końca, bo Paweł, co prawda nie jest dziś obecny w trakcie naszej audycji, ale przesłał nam taką małą pocztówkę dźwiękową, od której sobie zaczniemy nasz dzisiejszy program. I to myślę, że będzie pocztówka, która spodoba się przede wszystkim miłośnikom dawnej telekomunikacji.
6: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Przeglądu. Z tej strony Paweł Masarczyk. Pozdrawiam Was serdecznie z Muzeum Telekomunikacji Hoveling w Rotterdamie, gdzie wybrałem się między innymi na wakacje. I mam dla Was małą pocztówkę dźwiękową. Stoję sobie właśnie przed modelem automatycznej centrali biurczej firmy Siemens i będę teraz wykonywał połączenie i powinniście słyszeć wszystkie, już trochę w tle słyszycie, towarzyszące temu dźwięki. Podnoszę słuchawkę. Pewnie w lewym kanale słyszycie ten sygnał. 3140?
7: Nie,

0: Oh, it's on the other side.
1: Yes. Here you have the...
0: Ah, the other phone? The other phone. Halo, halo? O, teraz mówię z telefonu, z którego dzwoniłem. Mam przy uchu prawym telefon, na który dzwonię. I zamieniamy się. Mówię do telefonu, na który dzwoniłem. No, nie słychać tego aż tak dobrze niestety. Tutaj nie przenosi to za bardzo dźwięku. To już są chyba dość stare. O, trochę trzeszczy. Telefony na tarczę. No i tak to właśnie działa. Okej.
1: Okay.
0: Ja?
1: And the connection goes back to zero.
0: To zero.
1: Yeah.
0: Yeah, perfect.
2: I tak to właśnie brzmiało, no rzeczywiście bardzo interesująca pocztówka dźwiękowa. Dziękujemy Ci bardzo, Pawle. Myślę, że w przyszłym tygodniu, w przyszłym Tyflo Przeglądzie Paweł też opowie nieco więcej na temat tego muzeum, w którym był i co tam widział ciekawego. Swoją drogą, akurat jeżeli jesteśmy już przy temacie Tyflo Przeglądu przyszłego, to myślę, że on się pojawi, natomiast on nie będzie zrealizowany na żywo. To już myślę, że mogę teraz powiedzieć, generalnie audycje Tyflo Radia na przyszły tydzień robią sobie na żywo przerwę. No chociaż jeden tydzień. A teraz przechodzimy już powolutku do tematów, które mamy w naszych aktualnościach. Zaczynamy jednak od takich tematów, które już kiedyś poruszaliśmy w Tyflo Przeglądach, między innymi dotyczących urządzenia, a właściwie urządzeń Orcam, bo tych Orcamów to troszeczkę jest i pojawiła się taka informacja na jednym z portali internetowych, że Orcam będzie, że po prostu twórcy zmieniają grupę docelową. Twórcy Orcama zmieniają grupę docelową, że będą teraz działać bardziej na rzecz głuchych niż na rzecz osób niewidomych i generalnie oni zaprzestają produkcji tych urządzeń. Dotyczyło to... I takie pogłoski się gdzieś tam też pojawiły, chociażby ze względu na to, że pracownicy tej firmy zostali zwolnieni, a przynajmniej znaczna część tych pracowników. Natomiast mamy nieco więcej światła w tej sprawie i to dzięki podcastowi Living Blindfully, który to podcast jeszcze dziś pojawi się u nas w informacji, którą przygotował Piotr. Natomiast w poprzednim odcinku Living Blindfully Jonathan Mosen, czyli gospodarz tego programu, przeczytał list, który jeden z zarządców Orcama wysłał, jakiś dyrektor generalny zdaje się, wysłał do jednego z dystrybutorów, konkretnie do dystrybutora w Australii. No bo sami dystrybutorzy nie wiedzieli, co się dzieje. To nie jest tak, że ta informacja pojawiła się gdzieś tam tylko w jednym miejscu, ale ona metodą kuli śnieżnej wręcz zaczęła gdzieś tam krążyć w różnych miejscach. Żadnej oficjalnej informacji na stronach Orcama tak naprawdę nie ma do dziś, bo ja tam zajrzałem z ciekawości. Czy w ogóle coś jest na ten temat? Nie. Oni w swoich materiałach w żaden sposób się do tego nie odnieśli, natomiast odnieśli się w formie listu, którego tłumaczenie pozwolę sobie teraz przeczytać. Drodzy dystrybutorzy, chcielibyśmy skorzystać z tej okazji, aby przedstawić ważną aktualizację dotyczącą ostatniej dyskusji w prasie na temat restrukturyzacji Orcam w Stanach Zjednoczonych. Konieczne jest, abyśmy wyjaśnili, że nie wycofujemy się z branży wizyjnej i pozostajemy w pełni zaangażowani w rozwój naszych produktów i inicjatyw skoncentrowanych na wizji. Niedawne zwolnienia pracowników sprzedaży oznaczają naszą decyzję o odejściu od modelu sprzedaży bezpośredniej do konsumenta. Strategicznie zmierzamy w kierunku umocnienia współpracy z pojedynczymi lokalnymi dystrybutorami, podobnie jak w przypadku naszego partnerstwa z Quantum w Australii. Australii. To jest właśnie, a właściwie Quantum RLV w Australii, to jest właśnie ta firma, która to, której przedstawiciele zapytali Orkana wprost, co się dzieje i czego mają się spodziewać. Takie podejście, kontynuując dalej ten list, takie podejście ma na celu utorowanie drogi dla lepszych możliwości, tym bardziej konkurencyjnych cen dla naszych uznanych serii Orkan My Eye i Orkan Read, a także ułatwienie udanego wprowadzenia nowych produktów. Niezwykle ważne jest dla nas zapewnienie, że Orkan pozostaje niezachwiany w naszym zaangażowaniu we wspieranie każdego aspektu produkcji, wsparcia i sukcesu klientów w zakresie naszych urządzeń wizyjnych. Oprócz naszego zaangażowania w urządzenia dla osób niedowidzących, wkraczamy również na nowe terytoria innowacji. Po wprowadzeniu na rynek urządzeń Orkan Read 5 i Orkan Read 3, a także zbliżającej się premierze My Eye 5 z usługami dużych modelów językowych, czyli sztucznej inteligencji, skupimy się na badaniach i rozwoju Orkan Hear, czyli ekscytującego nowego urządzenia dla osób z ubytkiem słuchu. Zamierzamy wprowadzić ten innowacyjny produkt na skalę globalną jeszcze w tym roku. Misja Orkan polegająca na tworzeniu zmieniających życie asystentów pozostaje niezmienna. Naszym celem jest wzmocnienie i poprawa jakości życia osób o różnych zdolnościach, upośledzeniach lub różnicach w skali globalnej. Jesteśmy naprawdę wdzięczni za wsparcie i współpracę, którą otrzymujemy od naszych zaufanych dystrybutorów i z niecierpliwością czekamy na dalsze zacieśnianie naszych partnerstw, gdyż będziemy nadal realizować nasze wspólne cele. Dziękujemy za nieustające partnerstwo i wsparcie. To są słowa dyrektora generalnego Orkan skierowane do australijskiego dystrybutora tego urządzenia. Także no, wygląda na to, że Orkan się rzeczywiście z rynku dla osób niewidomych nie zwija. Zastanawiać może, co tak naprawdę to oznacza w praktyce. No, u nas w Polsce Orkan nie był sprzedawany przez te konkretną firmę. Nie był sprzedawany przez producenta. Dystrybutorem Orkana, zdaje się, jest Lumen, więc tu u nas nic się nie zmienia. Pozostaje mieć nadzieję, że twórcy tego urządzenia rzeczywiście będą nadal je rozwijać. Ja w międzyczasie zerknąłem też na jakieś zapowiedzi tego sprzętu Orkan Hear, czyli tego urządzenia dla osób z problemami ze słuchem. I tam gdzieś w opisie widziałem, że na przykład ma ono wyodrębniać głosy. Jeżeli na przykład jesteśmy w hałasie, to ma to urządzenie pozwolić na wyodrębnienie głosu konkretnej osoby, z którą mówimy, z którą rozmawiamy, więc między innymi taka ma być jego funkcja. Jak to będzie działało i czy rzeczywiście się to sprawdzi, no to o tym przekonamy się, podejrzewam, za czas jakiś, kiedy urządzenie wejdzie do masowej produkcji. No, ciekawe też, ile będzie kosztowało, bo Orkany, no to nie są tanie urządzenia, niestety. A teraz przechodzimy do kolejnej informacji, tym razem dotyczącej Santandera i konkretnie aplikacji mobilnej, bo jest lepiej, prawda, Piotrze?
3: Jest lepiej, tak. Dla tych, którzy może słuchali nas w zeszłym tygodniu, to może będziecie pamiętać rozmowę, którą mieliśmy z Maćkiem Walczakiem, który zwracał uwagę na dosyć poważny problem, który mianowicie po prostu polegał na tym, że kiedy próbowaliśmy wykonać nowy przelew z poziomu aplikacji mobilnej i przechodziliśmy do ekranu, gdzie wybieramy tryb przelewu, czyli tam zwykły przelew, przelew Elixir, Blue Cache i tak dalej, no te wszystkie typy przelewów tam były wyświetlane, no to po prostu było dla nas w ogóle przez VoiceOvera nieczytane. Także problem był jak najbardziej bardzo poważny i można było odnieść wrażenie, przynajmniej z tego, jak jaki kontakt ze wsparciem technicznym Maciek miał, że Santander sobie trochę tą kwestię lekceważył, albo przynajmniej ci pracownicy akurat ze wsparciem, z którym oni rozmawiali, nie potrafili odpowiednio wyeskalować tego problemu. No, przynajmniej tak to wyglądało w teorii. Były obiecywane aktualizacje w jakimś bardzo odległym czasie. Na szczęście dzisiaj rano, bo wczoraj wieczorem pojawiła się aktualizacja. Jest to konkretnie dla tych, którzy chcieliby sobie sprawdzić, czy mają najnowszą wersję A tak, nawet przedwczoraj, 2 września. Jest to wersja 8.24.73 i w tej wersji po prostu ten problem już został naprawiony. Sprawdziłem u siebie na becie iOS 18 i faktycznie tam widzę wszystkie typy przelewów, nawet VoiceOver też czyta, który jest wybrany, który jest niewybrany i też miałem potwierdzoną informację, że inne osoby, w tym Maciek chyba też to testował i po prostu to już działa tak, jak powinno.
2: No to rzeczywiście bardzo dobrze i pytanie, czy inne błędy, bo zdaje się, że to nie tylko tego typu problemy tam z aplikacją Santandera się pojawiały, ale też inne jakieś różnego rodzaju, no to pozostaje mieć nadzieję, że one też zostaną wyeliminowane, tego byśmy sobie
3: tak,
2: no
3: ta
2: życzyli.
3: Aplikacja jest taka,
2: jest
3: sobie
2: gorsza,
3: bym powiedział.
2: Jest gorsza.
3: Zdecydowanie, tak.
2: No to czekamy na rozwój wypadków, a tymczasem odbieramy pierwszy dzisiejszego późnego popołudnia, wczesnego wieczoru telefon. Jest z nami Bartek. Cześć, Bartku.
4: No witam was bardzo serdecznie w ten środowy wieczór, wczesny dość. Dzwonię do was z takim dość niespodziewanym dla mnie bynajmniej tematem, a mianowicie sprawa tyczy się strony, nie wiem właśnie, czy o niej czasem już jakiś czas temu nie mówiliście, bo dzisiaj szczerze powiedziawszy poświęciłem się i przesłuchałem kilkadziesiąt, około tam 30 tyfloheadów, tyfloprzeglądów wcześniej i nie natrafiłem na ten temat, ale postanowiłem do was zadzwonić w tej sprawie, bo że tak powiem, mnie zaniepokoiła. A mianowicie chodzi o to, czy nie wiem, czy słyszeliście o takiej stronie jak adeskrypcja.ovh.
2: To znaczy, tak, jest taka strona, jest. A co, no, cóż takiego
4: no,
2: z nią?
4: No właśnie, ja tylko pokrótce powiem, że na tej stronie znajdują się pliki w formacie MP3, na których można odsłuchać filmy, seriale, różnego typu programy z audiodeskrypcją. Mamy po prostu sam dźwięk i możemy, no tak jak tutaj nadmieniłem, zapoznać się z taka można powiedzieć audiodeskrypcja w samej formie audio, ale do czego dążę?
2: Aha.
4: Do niedzieli ta strona działała bez szwanku, bynajmniej u mnie jest, zastanawiam się tylko dlaczego, tak tylko ja taką mam dygresję tutaj wtrącę, że tą stronę bynajmniej na moim komputerze udało się tylko odpalić przez Google Chrome, a nie przez Firefoxa. To zacznę od tego, a druga strona medalu jest taka, że jak wszedłem wczoraj, żeby sobie coś tam odpalić, mówiąc w cudzysłowie, wyświetlił mi się komunikat z jakimś logowaniem.
2: No tak, rzeczywiście tak to działa. Prawdopodobnie, to znaczy ja szczerze mówiąc nie do końca wiem, kto za tą stroną stoi, natomiast to nie jest chyba żadna taka oficjalna strona, więc być może to jest po prostu takie miejsce, gdzie dostęp mają tylko osoby, które są, jak to się mawia, krewnymi i znajomymi królika. Być
4: można
2: może o to tu chodzi.
4: To zaczęło się nawet nie, że od początku września, bo pamiętajmy, że pierwszy był w niedzielę, a w niedzielę jeszcze ta strona u mnie działała bez zarzutu i dopiero od początku tygodnia to się pojawiło. I tak się zastanawiam, co można w ogóle tam zrobić, bo nawet nie można poruszać się za pomocą trybu przeglądania, czyli nawet żadne nagłówki, nic. I nie można tego typu obiektów namierzyć. Jest tylko pole do wpisania loginu i hasła. Nawet nie ma możliwości, żeby się zarejestrować.
3: Tak, bo to logowanie pochodzi od przeglądarki.
2: Dokładnie.
3: Więc to się wyświetla jako okienko dialogowe, nawet nie tyle okienko dialogowe na stronie, tylko po prostu właśnie okienko
2: przeglądarki. Ja podejrzewam, Bartku, że stała się sprawa najprostsza z możliwych. No, strona zniknęła z sieci jako taka, a przynajmniej zniknęła dla ogólnego dostępu. Ja też widziałem już na Facebooku na przykład kilkukrotnie, że niektóre osoby podawały linki do tych materiałów. Być może właśnie chodzi po prostu o to, że zbyt intensywnie i zbyt szeroko stała się ta strona popularna, a po prostu być może jej twórcy sobie tego nie życzyli.
4: W porządku. No to możliwe, że może jeszcze coś się zmieni, ale będziemy to obserwować z biegiem czasu. I jeszcze drugie pytanie, Piotrze, tutaj do ciebie a propos poniedziałkowej audycji, bo ja de facto wtedy nagrałem swoją krótką wiadomość głosową, ale prawdopodobnie ze względu na złą jakość nagrania jej nie odtworzyliście, a może nawet i dobrze. Ale Piotrze, tutaj nawiązując jeszcze do tego iOS 18, który niebawem ma do nas zawitać, poruszałeś kwestię ustawień i wyszukiwarki i mianowicie historii tego ostatniego przeglądania ustawień. O czymś takim było mówione. I teraz tylko moje pytanie się pojawia, czy taką historię ewentualnie możemy sobie wyczyścić?
3: To pokazywał Arek i czy tam był jakiś przycisk wyczyść,
4: bo
3: czy tam
4: Arek
3: była jakaś...
4: pokazywał tylko początkowe te elementy, nie wiem co jest dalej.
3: Dalej przypuszczam, że ta historia się przewija. Szczerze mówiąc, nie zaglądałem do wyszukiwarki, bo ja generalnie po prostu...
4: Bo wiadomo ustawiaj... przecież, że jeszcze masz betę, tak? Więc
3: tak, dlatego szybko jest, to ale... dlatego sobie to szybko sprawdzę. Natomiast przypuszczam, że może nie być takiej opcji, ale zaraz zobaczymy. No nie, ta historia nam wyświetla ostatnie 6 elementów. I po prostu z czasem, kiedy my coś nowego tworzymy, to po prostu ostatni element
4: czyli
3: listy jest usuwany.
4: Że ten ostatni szósty element właśnie jest usuwany i na miejsce tego wchodzi ten pierwszy. Ostatni,
3: dokładnie,
4: który był przeglądany. Okej, no tylko jeszcze taka moja krótka ocena tego systemu, jeżeli właśnie chodzi o same ustawienia. No to mogę powiedzieć, że się cieszę, że w końcu pozycja ogólna zmieni swoje miejsce, że będzie wyżej, bo można będzie do niej szybciej dotrzeć, prawda? Nawet jak z tą baterią tutaj pokazywaliście w poniedziałek.
3: Tak, no bateria znacznie została przeniesiona do góry, to no, po prostu tutaj firma, tak rozmawialiśmy, popatrzyła na to, gdzie ludzie pewnie wchodzą najczęściej, bo na pewno system zbiera takie anonimowe dane o tym i na tej podstawie takie zmiany zostały dokonane.
4: Zgadza się, jest to bardzo prawdopodobne, że wszystko to jest oparte na statystykach, więc... No, wydaje mi się, że większość znajdzie swoich sprzymierzeńców i pozytywny odgłos z tą konfiguracją bynajmniej.
3: Z nowymi wersjami raczej tak. Myślę, że tak, jak rozmawialiśmy, raczej dużo dobrego dziś.
4: A kiedy on się pojawił w Polsce? Wiem, że w połowie, tak? Ale tak mniej więcej datę można tutaj określić?
3: Przypuszczam, że za 2-3 tygodnie, bo w przyszłym tygodniu, 9 września, mamy konferencję Apple, na której prawdopodobnie będą nowe sprzęty pokazane. Oczywiście też będziemy o tym mówić po tej konferencji. A z reguły nowe iOS-y to pojawiają się właśnie jakiś tydzień, dwa po. A też gdzieś nieoficjalne źródła, na przykład pan Mark Gurman, który pisze dla Forbesa bodajże, często ma rację, właśnie mówił, że te bety też wkraczają właśnie w taką fazę zamrożenia, gdzieś ta wersja już została zamrożona właśnie na tych nowych iPhone'ów, więc to jest pewnie kwestia...
4: No dobrze, czyli nie pozostaje nic innego, tylko po prostu czekać.
3: Dokładnie.
4: Dobrze, to w takim razie jeszcze raz dziękuję tutaj za możliwość wypowiedzi na antenie i słucham wtedy was dalej.
2: Trzymajcie. Dzięki bardzo za telefon. Pozdrawiamy cię serdecznie i do usłyszenia. Dobrze, to teraz może takie jeszcze pytanko, które się pojawiło na WhatsAppie w formie tekstowej. Za chwilę będziemy też odbierać telefon, bo widzę, że już ktoś do nas też dzwoni, więc za momencik sobie odbierzemy ten telefon. Natomiast zanim jeszcze to będzie pytanie w wersji tekstowej, a to pytanie w wersji tekstowej pochodzi od użytkownika Exterminator i on napisał do nas tak. Za jakiś czas będę miał komputer z Windowsem 11. Czy jest coś, o czym powinienem wiedzieć, co jest inne niż Windows 10? Czego powinienem się nauczyć, do czego przyzwyczaić? Czy przesiadka z Windowsa 10 na 11 jest łatwo przyswajalna? Tak nas Exterminator pyta. No to Piotrze, czy ty masz jakieś z 11 większe doświadczenia? Bo ja szczerze mówiąc, to cały czas jeszcze na 10.
3: To znaczy, ja korzystam z 11 sporadycznie w wirtualnej maszynie na Macu, no bo na stacjonarnym komputerze mam Windowsa 10, natomiast nie raczej. Co zauważyłem, no są mniej rzeczy, które czasem mogą wymagać od nas więcej klawiszy. Co mam na myśli? To są takie rzeczy jak zasobnik systemowy teraz jest tak ustawiony, że nie możemy mieć na wierzchu zawsze wszystkich ikon. Nie ma tej opcji zawsze pokazuj wszystkie ikony, więc do tego musimy się przyzwyczaić. Ewentualnie w ustawieniach sobie powłączać te ikony, które zawsze chcemy widzieć. Nie wiem, jakieś Dropboxy, dyski Google, tego typu rzeczy, które zawsze chcemy, do których zawsze chcemy mieć dostęp. Podobnie w eksploratorze domyślnie menu kontekstowe nam tylko wyświetli tam kilka elementów i też trzeba znaleźć taki przycisk więcej, Są też sposoby w rejestrze, żeby to na stałe włączyć. Teraz nie pamiętam, gdzie to jest, ale no generalnie ten system jest podobny. Czasem mogą być miejsca właśnie, gdzie trzeba kliknąć gdzieś więcej. Aplikacja ustawień też podobnie, ja mam wrażenie, w większej ilości miejscach musimy więcej razy użyć klawisza Tab, jakieś teksty są pozwijane przyciskami, ale generalnie jeśli wiedziałeś, gdzie coś było w Windowsie 10, to prawdopodobnie w 11 też to znajdziesz.
2: Okej, okay, no to teraz myślę, że możemy odebrać telefon. Sylwester jest z nami, witamy cię.
5: Witam, czołba się dzieje. Dlaczego ja nie słyszę nic w komputerze?
2: A to tego nie wiemy, a gdzie nas słuchasz?
5: Na internecie.
2: No ale gdzie, na Facebooku, na YouTubie?
5: Nie na YouTubie, tylko na tej Tyflopodcastie.
3: Przez stronę, tak?
2: No, to zaraz sprawdzimy, bo ja przed momentem sprawdzałem. Nie, no, sprawdzam i jest, działa. Więc to chyba coś u ciebie, Sylwester.
5: Ja właśnie was nie słyszę w ogóle. Coś tam trochę było i przerwało.
3: W jakim odtwarzaczu nas słuchasz? Czy to przeglądarka? W jakim odtwarzaczu nas słuchasz? Czy to jest przeglądarka? Czy to jest jakiś Winamp?
2: W czym nas...
5: Bo ja...
2: Sylwestrze, w czym nas słuchasz? W czym odtwarzasz? W przeglądarce?
5: W tej chwili słyszę w telefonie.
2: Dobrze, ale w czym odtwarzasz ze strony nasz sygnał?
5: W komputerze.
3: W jakim programie?
5: Tylko, że nie słychać nic.
3: W jakim programie na komputerze nasz próbujesz słuchać?
5: Coś, nie wiem, czy to u mnie, ale ja sprawdzałem przed chwilą na Spotify i na tych innych. Działa internet.
2: No to ciężko nam powiedzieć, podejrzewam, że to może być coś u ciebie, bo ja przed momentem sprawdziłem u siebie i działa. I u mnie tu działa wszystko. Myślałem, że może na przykład coś znowu się zadziało na YouTubie albo na Facebooku, bo z tym istotnie czasem mamy problemy, ale ale nie, to nie jest ten przypadek. Ale
5: tak... No nie wiem, bo coś jakaś awaria jest chyba.
3: No tylko pytaliśmy się, w jakim programie nasz na komputerze słuchasz, może po prostu jesteś wyciszone z tego typu problem.
5: Więc nie, możesz głośność... jest wyciszony.
3: Okej.
5: Okay. To zaraz się rozłączę i zobaczę coś, ale nie jest wyciszony.
2: Okej, okay. Dobrze, Sylwestrze, to dziękujemy ci bardzo w takim razie.
5: Ja się rozłączę.
2: Okej, okay, dobrze. To dziękujemy ci bardzo za telefon. No cóż, to niestety czasem ciężko to zweryfikować, dlatego też prosimy
3: tak,
2: was...
3: U mnie też Tyflo Radio działa, teraz sprawdziłem.
2: No właśnie,
3: nie ma problemu.
2: Właśnie. Ewentualnie gdybyś mógł jeszcze tak na szybko, Piotrze, YouTube'a zerknąć, to...
3: Już?
2: Bo być może tam coś się zadziało, a tu Sylwester...
3: Też działa.
2: A widzisz, no to nie. Czyli to u naszego słuchacza jest ewidentnie problem. Tym razem nie po nasze tej stronie. Dobrze, przechodzimy do kolejnych tematów. No, mamy komentarz, jeden z komentarzy i to myślę, że dosyć istotny. Od Michała pod ostatnią audycją się pojawił, ja teraz pozwolę sobie go przeczytać. Cześć, aplikacja ChatGPT pod iOS. Mam problem z kliknięciem, aktywowaniem przycisku wyślij. Zapytanie można wysłać przy pomocy klawisza Enter sprzętowej klawiatury. Mam wrażenie, że podobny problem z kliknięciem i aktywowaniem dotyczy przycisku kontynuuj generowanie, ale tym razem nie ma jak go obejść, nawet enterem. Czy ktoś potwierdza powyższy problem lub miał go i potrafi rozwiązać? Posunąłem się, to jeszcze może przeczytam tutaj do końca ten komentarz. Posunąłem się nawet do przywrócenia ustawień fabrycznych, poleceń VoiceOvera i dalej nic. Nie wykluczam, że może coś poza VoiceOverem przestawiłem w ustawieniach dostępności, a może zwyczajnie pojawił się ten problem u każdego i niezależnie od ustawień. Za podpowiedzi w temacie z góry dziękuję.
3: Ja tylko chciałem niestety powiedzieć, że problem jest znany gdzieś w międzynarodowej społeczności. W mediach społecznościowych widziałem posty o tym. Jedna użytkowniczka to nawet porównała do grania w operację, jak ktoś grał, czyli no właśnie wyłącza voiceovera i gdzieś próbuje na ślepo ten przycisk znaleźć. Nie jest to łatwe, ale faktycznie problem występuje. No i chyba takiego prostego rozwiązania niestety nie ma. Pytanie, jak to jest też na Androidzie? Czy tam też się to popsuło, bo na iOSie niestety na pewno taki problem jest.
2: Tak, i też jest problem z przełączeniem się na tryb głosowy. To też jest problem. Generalnie aplikacja ChatGPT na iOSa na ten moment dostała się w zasadzie bezużyteczna. Tam z jej dostępnością były problemy i to takie bardziej na zasadzie, że do niektórych rzeczy ciężko było dotrzeć, ale teraz to tam się w zasadzie nie da zrobić nic. Więc no niestety pozostaje mieć nadzieję, że ktoś to zrobi, tym bardziej i coś zrobi z tą aplikacją, tym bardziej, że tam ewidentnie przynajmniej część ludzi w zespole ma świadomość dostępności i tego, że fajnie jest robić różne rzeczy, tak żeby na przykład użytkownicy czytników ekranu byli w stanie z tego korzystać, chociażby mając na względzie to, co zrobiono na stronie internetowej ChatGPT. Tam teraz naprawdę to fajnie działa, tak jak mówiliśmy zdaje się tydzień temu, że te informacje są wysyłane do czytnika ekranu za pomocą ARI w odpowiedni sposób, więc no ktoś tam wie, o co chodzi, a tutaj nie wiem, dlaczego akurat zdecydowali się tak to popsuć. Pozostaje mieć nadzieję, że to nieświadome działanie, tylko zwyczajny przypadek i jak najszybciej zostanie to naprawione. A teraz Talkback. Nowy Talkback, już o numerze 15. No i nowości w tym Talkbacku. Też będzie o sztucznej inteligencji troszkę.
3: No jakże, no to jest produkt googlowski, więc jakaś sztuczna inteligencja musi być. Zresztą wspominaliśmy przy okazji nowości w Androidzie 15, że takie nowości się pojawią, aczkolwiek okazuje się, że nie tylko dla użytkowników Androida 15, więc myślę, że to wiele osób ucieszy. A jakie nowości, o jakich nowościach tutaj będziemy mówić? No, zaczynając właśnie od opisów obrazków właśnie opartych o, o Gemini. Co, jak to wyglądało wcześniej, jak opisuje serwis Accessible Android. W wersji 14.1 zostały dodane takie proste opisy tekstów i ikonek, można było poprosić o opis zdjęcia. To bazowało na jakichś modelach offline, które no jakiś tam nam prosty opis dawały, ale on jakoś bardzo dokładny nie był. Z tego co słyszałem, to było takie porównywalne do opisów, które na przykład na iPhone'ie dostają. Więc no przydatne, ale no ChatGPT czy Gemini to nie jest. A teraz właśnie Gemini możemy mieć. Możemy sobie włączyć to w ustawieniach Talkbacka lub używając polecenia opisz zdjęcie, jeśli to zrobimy pierwszy raz po aktualizacji Talkbacka, to zostaniemy zapytani, czy chcemy użyć opisów generowanych z chmury przez internet i jeśli się na to zgodzimy, no to będziemy dostawali szczegółowe opisy oparte o AI. I co nam to daje? Jak tutaj pisze serwis, rezultatem są bardziej szczegółowe opisy, które były bardziej przydatne, nawet do tego stopnia, że ten model jest w stanie nam opisać po imieniu, jeśli dobrze rozumiem, znane osoby. Tutaj było testowane na jakichś politykach, nie jest powiedziane jakich, ale no, te osoby zostały nam nazwane po imieniu. Natomiast ma to też swoje minusy.
2: A propos tych polityków, to jestem bardzo ciekaw, no, czy będzie w stanie rozpoznawać

0: Więc ciekawe, jak będzie tutaj.
1: Tak, ciekawe, czy też coś nie zostanie wyłączone. No jak macie tego nowego talkbacka, zaktualizowaliście sobie wszystko, dajcie nam znać. Możecie potestować i powiedzieć nam akurat, ani Michał, ani ja nie mamy dostępu do urządzenia z Androidem, żeby to sprawdzić. Natomiast to też nie jest do końca dobra zmiana. To znaczy, ma to też swoje minusy, może powiedzmy tak. Mianowicie, gdybyśmy też chcieli korzystać z takiego bardziej szczegółowego rozpoznawania na urządzeniu na bazie tych nowych modeli, no to na ten moment jest to dostępne tylko na najnowszym Pixelu 9. No, wspominaliśmy o tym, że on ma już na tyle mocny procesor, że jest tam w stanie takie rzeczy przetwarzać na urządzeniu. I drugi problem jest taki, że kiedy wcześniej wykorzystaliśmy tą funkcję opisywania zdjęć, no to kiedy nam to czytało tekst, no to był do tego wykorzystywany tradycyjny mechanizm OCR. A teraz te opisy są generowane na podstawie właśnie Gemini nam te opisy generuje, więc tutaj mamy do czynienia z czytaniem tekstu przez model językowy, z czym bywają problemy. Wspominaliśmy o tym, to jest coś, na co trzeba zwracać uwagę. On to generalnie z reguły wychodzi dobrze, ale zdarzają się sytuacje i to nierzadko, że może wyjść coś źle. I tutaj na to też zwracają uwagę w autorzy serwisu Accessible Android. No i mamy też taki problem, że kiedy wcześniej TalkBack nam wykrył jakiś tekst, no to on był nam po prostu czytany verbatim, no to tutaj, jak to modele językowe lubią, po prostu jest nam streszczany, tak? Więc dostaniemy, jeśli na przykład zrobimy zdjęcie jakiegoś rzutu ekranu, no to nie zobaczymy po prostu tekstu tego zrzutu, tylko możemy dostać informacje typu zdjęcie przedstawia zrzut ekranu posta w mediach społecznościowych, który mówi mniej więcej to. Więc nie mamy już takiego dokładnego OCR-a w TalkBacku. Też dla większości telefonów to wszystko działa online i jeśli wykonamy to polecenie, żeby rozpoznać zdjęcie, jeśli nie mamy na tyle właśnie nowego telefonu, czyli nowego Pixela, no to nam może zająć więcej czasu i nie możemy wrócić wtedy do tego starego systemu. Ten stary system będzie tylko wykorzystywany w sytuacji, kiedy mamy to automatyczne identyfikowanie przycisków i ikonek, tak? Czyli mamy coś niezaetykietowanego, po prostu chodzimy sobie po interfejsie i TalkBack nam coś sam czyta, no to wtedy faktycznie taki tradycyjny OCR będzie wykorzystany, ale jeśli wykorzystujemy tą funkcję opisz zdjęcie, no to mamy w skrócie po prostu Gemini albo nic w tym momencie, ale no, te opisy też są bardzo fajne, więc to jest chyba pierwszy czytnik ekranu, który nam w sobie coś tak szczegółowego, no bez pomocy dodatków nam zaoferuje. Ale to nie jest jedyna nowość, która się pojawiła, bo pojawiła się nowość, która, szczerze mówiąc, byłem przekonany, że już od jakiegoś czasu w TalkBacku była, okazuje się, że nie została dodana dopiero teraz, a mianowicie możemy sobie wybrać, ile ma być nam czytane interpunkcji. Mamy do wyboru trzy poziomy, co ciekawe. Domyślny tryb to jest niektóre. Możemy też ustawić go na większość lub wszystkie. Więc co ciekawe, tutaj nie ma opcji brak. To też nie ma wpływu na nawigację po znakach, więc wiadomo, jeśli chodzimy po znakach, no to wszystkie znaki przystankowe czy inne będą nam czytane. Możemy sobie je dodać do tego, no nazwijmy to pokrętła, tak, do tych kontrolek czytania. Więc jak ktoś chce to często przełączać, to można sobie to dodać, natomiast wiadomo, nie wiem jak to jest Jeshuo, na pewno na iOSie te funkcje są bardziej rozbudowane, bo tam mamy, no akurat mamy trzy poziomy, a nie cztery, natomiast na iOSie też mamy możliwość tworzenia własnych poziomów, więc jakby ktoś chciał sobie do, nie wiem, do programowania albo do innych celi stworzyć własny taki zestaw czytanych znaków, jak one mają być czytane, to można to zrobić na Androidzie, mamy te trzy poziomy. No niemniej jednak, jeśli na przykład właśnie dużo piszemy i chcemy sobie posprawdzać, jak ta interpunkcja jest zapisana, czy jest wszystko prawidłowo, no to myślę, że jak najbardziej funkcja się przyda. I na koniec mamy nowości w Braille'u, mianowicie dla zarówno ekranowej klawiatury braille'owskiej TalkBack, jak i monitorów braille'owskich zostały dodane polecenia do zaznaczenia tekstu. Konkretnie mamy polecenie, które nam pozwoli zaznaczyć od kursora do początku lub do końca pola edycji, czyli tak jakby Ctrl-Shift-Home i Ctrl-Shift-End. I jakie to są skróty? Na

0: Na monitorze brajlowskim jest to akord 1, 2, 3, 7, 8, żeby zaznaczyć do początku, a do końca to jest akord 4, 5, 6, 7, 8. Znaczy prosty w sumie skrót, bo tak akord 1, 2, 3 przynosi nas na początek interfejsu, na początek okna, 4, 5, 6 na koniec, no to tutaj dokładamy punkt 7, 8 i wtedy się nam to zaznacza. A na klawiaturze ekranowej zaznaczamy od kursora do początku, trzymając punkty 4 i 5 i przesuwając w górę dwoma palcami do góry. Czyli tak, trzymamy punkt 4, 5 i dwoma palcami przesuwamy w górę. Drugą ręką to tak zaznaczamy do początku, no a do końca analogicznie trzymamy punkt 4, 5 i przesuwamy palcami dwoma w dół. I mamy jeszcze mniej, ostatnie jakieś różne zmiany. Funkcja czytaj od następnego elementu, jej nazwa została zmieniona na czytaj od elementu, który ma fokus, bo faktycznie teraz nam ta funkcja najpierw przeczyta element pod fokusem i dopiero potem zacznie czytać w dół, no, czyli podobnie jak to wyglądało w innych czytnikach ekranu, jeśli zaczniemy sobie jakiś artykuł czytać, no to też nam TalkBack przeczyta element najpierw, który ma fokus, a dopiero później zacznie schodzić w dół strony. Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że ta wersja jest bardziej responsywna, natomiast tutaj serwis Accessible Android nie może tego potwierdzić, czy faktycznie to jest bardziej responsywne, czy po prostu te osoby odczuwają efekt placebo, bo to nowa wersja, więc musi być lepiej. Natomiast bardzo możliwe, że faktycznie jest to bardziej responsywne. I z ustawień TalkBacka mamy łatwy skrót do kontaktu ze wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami Google, czyli też taki łatwy skrót został dodany. No, czyli podsumowując, nowy TalkBack to głównie funkcje AI, które pojawiają się we wszystkich produktach Google, przydatne, aczkolwiek no fajnie byłoby, gdyby jednak taki klasyczny OCR też w jakiejś wersji był dostępny, no ale poza tym myślę, że wielu osobom te funkcje interpunkcji czy zaznaczanie tekstu, jeśli pracujemy z Braille'em, jak najbardziej też się mogą przydać.
1: Zdecydowanie fajnie, gdyby można było sobie to po prostu przełączać, albo decydujemy się na OCR, albo decydujemy się na sztuczną inteligencję, bo sztuczna inteligencja, warto o tym pamiętać, nie działa, jeżeli nie mamy połączenia z internetem, więc w takim przypadku no to niczego nie uda nam się tak naprawdę rozpoznać. Zaglądamy do wiadomości na WhatsAppie, mamy wiadomość głosową od Bartka.
2: Witam. Tu jeszcze raz z tej strony Bartek. Usłyszałem przed chwilą, że Sylwester ma problem ze słuchaniem waszej audycji. Moja rada jest taka, jeżeli on rzeczywiście słucha tego przez stronę internetową, przez ten klasyczny odtwarzacz, to może niech sprawdzi, czy...
1: No i nie dowiemy się, czy co, a nie dowiemy się dlatego, że nam ktoś dzwoni na WhatsAppie, więc... Powróćmy do tej wiadomości.
2: Nie ma aktywnego przycisku wyciszenia.
1: No właśnie, być może to tutaj jest jakiś problem, chociaż zobaczymy, bo właśnie Sylwester z nami jest i odbierzemy teraz od niego telefon. Jak tam Sylwestrze, dalej jest jakiś problem?
3: No niestety, coś chyba z komputerem jest nie tak.
1: O, no to przykro nam bardzo.
3: Musiałem restartować i jeszcze coś, co... No niestety, ani YouTube, ani to.
1: Nic nie działa,
3: Nie.
1: No to, a powiedz mi...
3: To dobrze, że jesteście, to ja jak będzie nagranie, to ja po prostu odsłucham najwyżej.
1: Dobrze, a jaka...
3: Na razie.
1: No to na razie,
3: Trzymajcie się.
1: Okej. Dobrze, no niestety, właściwie dla Sylwestra niedobrze, bo... ma jakiś problem rzeczywiście z komputerem. Szkoda. Ale okej, przejdźmy teraz do kolejnych tematów. Teraz będzie coś takiego, z jednej strony mogłoby się wydawać wakacyjnego, rekreacyjnego, chociaż jak sobie pomyślę o włażeniu na tę górę, to nie wydaje mi się to aż tak bardzo relaksujące. Otóż polscy niewidomi zdobyli Kilimandżaro. Jak podaje radio RMF FM, wczoraj, czyli 3 września to było, o godzinie 7.30 czasu polskiego ekipa takiego projektu, działania, jak zwał, tak zwał, oni nazwali się Dotknąć Kilimandżaro, zdobyła najwyższy szczyt Afryki. Jak czytamy na facebookowej stronie wydarzenia, atak szczytowy był prawdziwą próbą sił, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Każdy krok w górę był walką, ale każdy z nas wiedział, że to, co czeka nas na końcu tej drogi, jest warte każdego wysiłku. Gdy pierwszy promień słońca przebił się przez chmury, poczuliśmy coś nie do opisania. Zmęczenie zniknęło na moment, a zastąpiła je czysta radość, duma i wzruszenie. Każda kropla potu, każdy trudny oddech, to wszystko zniknęło w obliczu tego, co osiągnęliśmy. Kilimandżaro jest nasze. Troje niewidomych, tu dalej cytując radio RMF FM, portal rmf24.pl, troje niewidomych, trzech widzących asystentów, lekarka i ratowniczka GOPR, 26 sierpnia wyruszyło na wyprawę życia, którą kierowali Piotr Żurek i Paweł Wróbel. Po 8 dniach wędrówki udało się im osiągnąć swój cel. Zmęczeni, ale szczęśliwi, stanęli na dachu Afryki, bo tak też nazywana jest najwyższa góra Kilimandżaro. 5895 metrów nad poziomem morza. No to jest bardzo, bardzo wysoki szczyt. Jak przekazał Radio RMF FM kierownik wyprawy, pomysł pojawił się 16 miesięcy temu. Przygotowania były prowadzone dwutorowo. Jedna sprawa to przygotowanie całej wyprawy. Wszystko robiliśmy samodzielnie. Druga sprawa natomiast to przygotowanie fizyczne. Spotykaliśmy się raz w miesiącu na zgrupowaniach i wędrowaliśmy po górach, Tatrach, Bieszczadach czy Beskidach. Gratulujemy, bo to jest rzeczywiście
0: tak jest.
1: No, niezłe osiągnięcie i myślę, że bardzo, bardzo mało osób, także i zupełnie sprawnych może się pochwalić tym, że weszło sobie na Kilimandżaro. Super inicjatywa. Ja raczej bym się tego nie podjął.
0: Trochę nie wiem, czy ktoś by mi zapłacił to.
1: No właśnie, trochę wysoko. Trochę za wysoko i trochę za dużo się trzeba nachodzić.
0: Tak.
1: Ale naprawdę gratulacje, determinacji. Fajnie jest realizować takie swoje marzenia, ambicje, cele. Chociażby nawet sami dla siebie. Tam jeszcze były w tym artykule różne takie informacje, to znaczy takie wypowiedzi, z którymi ja się z kolei do końca nie mogę zgodzić. Na przykład takie bardzo charakterystyczne i bardzo często powtarzane, mam wrażenie, że trochę bez refleksji, że ograniczenia są tylko w naszych głowach. No nie do końca. Akurat tutaj, no z odpowiednią pomocą jak najbardziej ten cel udało się osiągnąć, natomiast no to, no niestety, ta nasza niepełnosprawność w pewnych kwestiach nas ogranicza i warto też sobie zdawać z tego sprawę i bardzo dobrze, że akurat tutaj udało się zebrać też ekipę, która pomogła i która rzeczywiście w całości i bez jakichś kłopotów weszła na Kilimandżaro. Gratulacje jeszcze raz. A teraz, skoro jesteśmy w tematach rozrywkowych, no to jak rozrywka, to gry. Piotrze, co tam nowego?
0: Na pewno mogę obiecać, że nie będzie trzeba się wspinać nigdzie, także...
1: A nie ma jakiejś gry, gdzie tam wchodzisz na górę?
0: Akurat w tym miesiącu nie, ale kto wie co...
1: Ale coś było pojawi. Takiego, tylko że tam się leciało w górę.
0: Tak, leciało się w górę, a też Crazy Party jest taka jedna minigra, że cię wchodzi na szczyt, więc coś się znajdzie,
1: prawda.
0: Oczywiście. Tylko tam nas jakieś pszczoły goniły i wiatr nas tego, też. Ale mniej więcej tak, mamy koniec miesiąca, więc tradycyjnie pojawiło się kolejne zestawienie nowości na audiogames.net, ale nie tylko, bo po tym zestawieniu też się pojawiło kilka ciekawych osobnych nowości, o których też chcę wam opowiedzieć. Jeśli chodzi o nowości, no to o wielu rzeczach starałem się was informować na bieżąco, natomiast jeśli chodzi o nowe gry i tak coś się tutaj znajdzie, między innymi, no, może nie do końca nowa gra, natomiast gra, która w końcu ukazała się w pełnej wersji i to nie tylko na portalu itch.io, ale jeszcze też na Steamie. Jest to mianowicie gra Periphery. No w sumie tam też by się dało powspinać, bo to jest gra, w której znajdujemy się na obcej planecie w takim specjalnym skafandrze i naszym zadaniem jest eksploracja tej planety, no a w tym celu musimy zbierać różne surowce, żeby nasz skafander ulepszać. No i co jest ciekawego w tej grze, ona działa zupełnie w przeglądarce i jej krajobraz dźwiękowy jest w pełni stworzony syntetycznie, czyli wszystkie dźwięki, które słyszymy, są syntezowane, daje je tej grze i zresztą innym grom tego autora jest to użytkownik podpisujący się jako Shift Baktik, taki bardzo specyficzny, synthwave'owy, taki retro klimat, bardzo specyficzny, ale bardzo przyjemnie się w to gra. Na dodatek jeszcze mamy w grze taki mini instrument muzyczny, którym możemy grać no, albo na klawiaturze, albo na padzie, bo gra też wspiera pady i to zresztą gorąco polecam, bo bardzo fajnie jest tutaj wibracja zrealizowana. I co my możemy nad tym skafandrem robić? No możemy chodzić, na początku to właściwie będziemy mogli głównie właśnie chodzić po tej planecie, ale możemy, zbierając odpowiednie surowce, to też w międzyczasie będziemy znajdywać różne tak zwane percepcje, czyli po prostu takie krótkie logi tekstowe, które nam coś będą wiedzieć, powiedzą więcej o tym, gdzie jesteśmy. Natomiast no, będziemy mogli nazbierać surowce tak, żeby ten skafander ulepszyć do tego stopnia, że będziemy mogli wyciągnąć koła i jeździć sobie po tej planecie, jak takim pojazdem. No i wtedy możemy sobie gdzieś dryfować po piaskach. Możemy też różne parametry tego pojazdu i zresztą skafandra ulepszać, czyli jak szybko chodzimy, jak wysoko skaczemy, bo też możemy skakać. Możemy nawet sobie, to kiedy przejdziemy do następnego poziomu, uaktywnić plecak odrzutowy, czyli właściwie takie, no taki właśnie, w sumie tak, plecak odrzutowy, tak to można nazwać i będziemy mogli sobie po tej planecie latać. No to wtedy nawet się wspinać nie trzeba, słuchajcie, wystarczy, że włączymy sobie ten plecak i już lecimy do góry.
1: I tak by można na to Kilimandżaro się dostać.
0: Oczywiście, że tak, ale jakby ktoś wolał popływać, to na tej planecie jest też świat wodny, jest jeszcze taki trzeci poziom, w którym to nasz skafander automatycznie zamienia się w łódź podwodną, no i wtedy szukamy różnych skarbów, surowców pod wodą. No i tutaj też możemy sobie jak surferzy i skakać po falach, bo tutaj też w tej grze jest fizyka wody odwzorowana, więc jeśli nie zanurzyliśmy się pod wodę, a sobie płyniemy po jej powierzchni, no to też będziemy podskakiwać i to zarówno słychać i można odczuć na kontrolerze. No bardzo relaksująca gra, która też nie kosztuje jakoś dużo, tam kilka dolarów, którą naprawdę gorąco polecam, bo no bardzo przyjemnie można się przy tej grze zrelaksować. No i nawet w łatwy sposób właśnie ci powspinać, czyli jednak coś się znalazło. Co mamy jeszcze z rzeczy, o których jeszcze nie mówiliśmy? No na przykład pojawiła się modyfikacja gry Sound RTS. Nie będę mówił jej całej nazwy, bo ta nazwa jest taka dosyć długa, natomiast no to jest po prostu modyfikacja, która pozwala na szersze modyfikacje tej gry, bo ona powstała została stworzona gdzieś przez jednego z użytkowników z chińskiej społeczności gier audio, a została stworzona po to, żeby dało się tą grę lepiej zmodyfikować. Akurat on pracował nad ulepszeniem moda Blitzkrieg, czyli moda, który gdzieś dodaje różne jednostki z ery II wojny światowej. Po prostu na co nam pozwala? No pozwala nam na przykład, żeby różne jednostki, które budujemy, miały kilka broni naraz, więc na przykład nawet nie tyle już mówiąc o II wojnie światowej, ale na przykład włócznicy mogą mieć zarówno no, te włócznie, które wykorzystują na długich dystansach, ale też takie małe miecze, gdyby ktoś podszedł do nich za blisko, a normalnie w tej grze takich rzeczy nie było. Pociski też mogą powodować wybuchy i te wybuchy tam też mogą mieć różne parametry i no, niszczyć kilka rzeczy naraz. No to już w przypadku, jak ktoś próbuje jakieś mody, które dodają broń palną, dodać, no to takie rzeczy się przydają. Są głównie takie zmiany programistyczne, natomiast głównym celem tego pakietu jest właśnie to, żeby te modyfikacje działały, więc jeśli ktoś chce posymulować coś bardziej współczesnego w Sound RTS-ie, no to właśnie można sobie tą paczkę ściągnąć, tam chyba ten mod też jest w zestawie, bo tam nawet jest jakiś samouczek, jest jakaś kampania jednoosobowa nawet, no to możecie sobie tego zmodyfikowanego Sound RTS-a ściągnąć. I to, jeśli chodzi o nowości, o których jeszcze nie mówiliśmy, zestawieniu jest wszystko, natomiast pojawiła się jeszcze jedna nowa gra, która właściwie jeszcze nie wyszła. Wyjdzie w piątek, więc jeśli słuchacie nas z archiwów, no to ona już raczej będzie dostępna. Gra nazywa się Ranger Legend i to jest chyba też kolejna gra wywodząca się z Chin, natomiast już jest dostępna w języku angielskim też i 11 innych. Jest też zapowiedziane, że będzie więcej języków, więc kto wie, czy kiedyś polski też się nie pojawi. I to jest taka gra RPG, trochę coś z elementami inkrementalnymi, głównie no, zarządzamy naszą postacią, dajemy jej różny ekwipunek, możemy wykonywać misje, natomiast nie musimy sami wykonywać walki, po prostu wskazujemy na przeciwników i nasza postać automatycznie podchodzi i z tymi przeciwnikami walczy, używając tego ekwipunku, który my jej damy. No, tyle wiemy z materiałów demonstracyjnych, tam jest jeden klip na YouTubie, którym możecie sobie posłuchać, zobaczyć, jak ta gra wygląda. Jeśli zalogujecie się dziś w pierwszym tygodniu od uruchomienia tej gry, no to dostaniemy paczkę z przedmiotami wartymi, uwaga, deweloperzy piszą $2000 ponad. Więc pewnie warto wtedy się zalogować. Natomiast to też można sugerować, no i też gdzieś przez to, że to jest mobilna właśnie gra RPG w roku 2024, wywodząca się z kraju, gdzie gry typu gacha, to się ładnie mówi, są bardzo popularne, że w tej grze może być dużo mikropłatności, sama gra będzie oczywiście darmowa, więc jak bardzo pay to win to będzie, czyli no jak bardzo będziemy musieli za coś zapłacić, żeby cokolwiek w tej grze będziemy chcieli zrobić, no to będziemy po prostu musieli zobaczyć. Niemniej jednak jest dosyć ciekawa oprawa muzyczna, są dźwięki, więc no, gra zapowiada się przynajmniej ciekawie, więc pewnie będzie warto przynajmniej ściągnąć i sprawdzić, jak to będzie w praktyce. To są nowości, ale myślę, że jeszcze zanim przejdziemy do aktualizacji, tutaj jeszcze możemy się zatrzymać, bo jeśli chodzi o też takie nowe rzeczy, które się pojawiły, to pojawiło się tłumaczenie na język angielski do gry, która nie jest nowa, ale jest naprawdę bardzo kultowa i jeśli ktoś w nią nie grał, to myślę, że powinien. A mianowicie jest to japońska gra RPG akcji Shadowrun. Jest to gra, która już ma kilka lat, natomiast gra jest o tyle ciekawa, że wzoruje się grami akcji RPG, nie wiem, na przykład Zelda, bo głównie właśnie tutaj inspiracja jest z gry Zelda. To jest gra, która nam zajmie trochę czasu na przejście i jak na grę audio, to tutaj produkcja jest naprawdę na wysokim poziomie, bo mamy pełne udźwiękowienie, no akurat udźwiękowienie w języku japońskim, natomiast słychać, że ci aktorzy no, generalnie wiedzą, co robią. Mamy muzykę, nawet tam trochę muzyki zostało oryginalnie dla tej gry skomponowane. Oprawa dźwiękowa też bardzo ładnie pasuje do siebie. No i o co chodzi w tej grze? No, jesteśmy osobą, która zostaje ściągnięta z takiego naszego współczesnego świata, do jakiegoś świata fantasy. Lądujemy w jakiejś świątyni i dostajemy generalnie informację, że zaraz będzie koniec świata. Jesteśmy wybrańcem, który musi ten świat uratować i dostajemy jakiś specjalny miecz, którego moc musimy odblokować. I tak się ta gra zaczyna. Będziemy też czasem mogli odblokować kolejne postacie, którymi będziemy mogli grać w bardzo specyficzny sposób. Jaki nie powiem, bo nie chcę spoilerować fabuły, ale jeśli jeszcze nie graliście, albo chcecie sobie tą fabułę odświeżyć, to jest dobry moment. Dlaczego? No bo do tej pory gra była dostępna wyłącznie w języku japońskim. To nie przeszkadzało społeczności międzynarodowej w granie w Shadowrun, bo gra była po prostu tak dobra i no, grało się to tłumaczem, tak? Tłumaczem na przykład przez tą grę głównie na przykład powstał taki dodatek jak Japanese Game Translator dla NVDA. Natomiast no, tłumaczenie maszynowe nie zawsze działa fajnie i mimo wszystko teksty mogą nie być tak zrozumiałe. Jeśli są jakieś żarty, no to one często też nie są dobrze przekładane. No i do tego samego wniosku doszedł Lord Lucius, czyli jedna z osób, która prowadzi taki kanał let's playowy na YouTubie. Teraz nie przypomnę sobie, jak ten kanał się nazywa, bardzo was przepraszam. No ale właśnie przechodzili Shadowruna i doszli do wniosku, że kurczę, trudno coś tą fabułę zrozumieć. No i zastanawiali się, jak ją ładnie przełożyć. No i wpadli na pomysł, żeby poprosić czata GPT o pomoc, żeby nawet właśnie różne rzeczy przełożyć. Bo też okazało się, że gra ma obsługę tłumaczenia, to znaczy ma tak zwany plik ze stringami, czyli wszystkimi tekstami, które w grze się pojawiają, no prawie wszystkimi, do tego dojdziemy za chwilę, który właśnie był przygotowany w celu przetłumaczenia gry na język angielski w przyszłości, natomiast no, do tłumaczenia nigdy oficjalnego nie doszło, no ale fundamenty zostały do tego przygotowane, co mogło właśnie zostać wykonane. Więc z pomocą tłumaczy, z pomocą chata GPT gra została przełożona na język angielski w taki bardziej w sposób, który bardziej odwzorowuje oryginalną fabułę. Jak bardzo? Niestety nie wypowiem się, bo japońskiego nie znam, aczkolwiek ciągle obiecuję sobie, że kiedyś spróbuję się nauczyć. Niemniej jednak osoby, które grały już tą przetłumaczoną wersję, faktycznie mówią, że no, przekład wyszedł całkiem fajnie, zdecydowanie lepiej niż te poprzednie tłumaczenia maszynowe, które mieliśmy, no i przez to, że to jest po prostu plik, który wklejamy w odpowiednie miejsce do gry, no to nie musimy tutaj mieć jakiegoś tłumacza, no mniej więcej, dlatego że są jakieś pojedyncze menu, na przykład menu ustawień, tam gdzie sobie ustawiamy jakiego czytnika ekranu chcemy korzystać, czy ze słowka, poziomy głośności, przez zdefiniowanie przycisków na padzie, no to tam jakiś tłumacz nam się przyda, no ale to nie jest problem, mamy kilka dodatków do tego dla kilku czytników ekranu, ale kiedy już wejdziemy do samej gry, no to tam wszystko już przetłumaczone będzie. Jeśli chodzi o samo tłumaczenie, no to znajdziecie link do wątku na Audio Games, gdzie jest instalator, który sobie pobieramy i ten instalator po prostu nam to tłumaczenie pobierze automatycznie i skopiuje w odpowiednie miejsce. Także jeśli jeszcze nie graliście, no między innymi przez tą barierę językową, która jest gdzieś większa niż zwykle, to naprawdę gorąco polecam. Albo może jeśli graliście dawno temu właśnie z takimi gorszymi tłumaczeniami, to może być dobry powód, żeby do tej gry wrócić, co pewnie sam za jakiś czas też zrobię. To są nowości, natomiast jeszcze nie skończyliśmy, bo zanim jeszcze przejdziemy do aktualizacji, to jeszcze pojawiła się jedna ciekawa rzecz, tu znów dla osób, które korzystają z systemu operacyjnego Linux i chcą sobie na tym Linuxie grać w gry, które trafiają na platformę Steam, która podobnie jak na Macu, na Linuxie też niestety jest kompletnie niedostępna. Co na Linuxie jest nawet większym problemem, o tyle, że na Linuxie jest dostępne więcej gier niż na Macu, między innymi przez taki system Proton, który emuluje Windowsa w jakimś stopniu, na tyle, że większość popularnych gier da się w ten sposób odpalić. No, problem jest z samym Steamem. Tematem postanowił zająć się jeden z bardziej zagorzałych użytkowników Linuxa i stworzył taki prosty przewodnik, który składa się z dwóch części. Pierwsza część to pokazuje, jak z wiersza poleceń dowolną grę na Steamie instalować, a druga to jest skrypt, który możecie sobie ściągnąć i uruchomić, który nam pozwoli z takiego prostego menu dowolną grę, która jest na naszym Steamie zainstalowana, uruchomić. Także jeśli korzystacie z Linuxa, to sobie możecie ten przewodnik przeczytać, bo myślę, że może on być jak najbardziej przydatny. No i tym sposobem przechodzimy do aktualizacji, a tutaj aktualizacji jest sporo, też nie o niektórych mówiliśmy, ale nie o wszystkich. O Legend of the King chyba Patryk wspominał, ale w razie czego przypomnę, to jest też kolejna mobilna gra RPG, która to pojawiła się teraz na iOSie w łatwiejszy sposób właśnie na test flight, na ten moment, i w międzyczasie została otwarta czwarta strefa w tej grze, więc jej świat się znacznie poszerzył, pojawił się też nowy serwer, na co też są jakieś bonusy, więc jeśli macie albo iPhone'a czy Androida, więc to też gra mobilna, no to można sobie tą grę Legend of the King też ściągnąć na telefon i potestować. O Doomie, o modzie do Dooma już mówiliśmy, co się akurat tam też zaktualizowało. Co jeszcze tutaj, o czym jeszcze nie mówiliśmy? Wave of the Undead, czyli gra, w której walczymy przeciwko zombie, cały czas się aktualizuje i w nowej wersji zostały dodane dwa nowe typy zombie, jakieś duże zombie oraz łucznicy, czyli jakieś zombie, które pewnie będą nas atakować z łuczni strzałami. Mamy też kombinacje zombie, które łączą ze w sobie dwa tryby w takich trudniejszych gdzieś trybach rozgrywki. Cztery nowe rodzaje wieżyczek wspierających, które nam gdzieś pomogą naprawiać inne wieże, leczyć naszą postać i tego typu rzeczy. TWS, czyli symulator pociągów, też cały czas się aktualizuje. Pojawiło się kilka nowych pociągów. Jeśli mamy linijkę brajlowską, to teraz na niej też będą wyświetlać się informacje o nadchodzących sygnałach, więc jeśli gdzieś jest żółte albo czerwone światło, gdzie musimy gdzieś zwolnić, no to też na linijce będą nam takie informacje wyświetlane. O, akurat pociąg jedzie, jaki zbieg okoliczności. Poprawki błędów mamy i zostały dodane nowe modyfikacje, czyli takie zewnętrzne trasy, które sobie możemy pobrać. Nowa elektryczna lokomotywa do trasy w Stanach Zjednoczonych, North East Corner, oraz w Niemczech pojawiła się nowa trasa Schnellfahrstrecke, która prowadzi od Rhein do Main, do Frankfurtu. Także też autor pisał, że na tej trasie jedzie ponad 300 na godzinę, więc są takie naprawdę współczesne pociągi. Jak lubicie jeździć szybko, no to myślę, że warto tą trasą się zainteresować. O Hearthstone'ie już wspominaliśmy, ale to też można przypomnieć, 8 sezon stawek się rozpoczął. O Forzie też, cały czas dostępność Forzy jest ulepszana, ale w sumie przy okazji myślę, że można wspomnieć, że deweloperzy Forzy ostatnio uruchomili taki program Forza Insiders, więc jeśli lubicie tą grę i chcielibyście pomóc deweloperom w ulepszaniu tej gry i na przykład decydować o tym, co zostanie dodane w przyszłości, zanim deweloperzy podejmą decyzję, jeśli chcecie jakieś takie ankiety wypełniać i testować wersje takie wczesne, no to możecie wejść sobie na stronę deweloperów albo po prostu wpisać sobie w Google Forza Insider. No i podobnie jak z innymi produktami Microsoftu, gdzie mamy takie programy insiderskie, możemy się zapisać i po prostu w takich testach brać udział. Także myślę, że też warto to zrobić. Następnie gra Fruit Typing Challenge, czyli gra, w której po prostu jest sprawdzana nasza dokładność i prędkość pisania na klawiaturze. Teraz nam zapisuje najlepsze wyniki, więc możemy porównywać, czy idzie nam coraz lepiej lub nie. I jeśli też zmienimy głośność muzyki w grze, to też nam to zostanie zapisane. O Upheaval wspominał Patryk, ale tu tylko dodamy, że do fabuły zostały dodane 3 nowe postacie. Będziemy mogli spotkać na naszej drodze jakiegoś liska, jakąś wredną kozę, słowa dewelopera, nie moje, i jakąś tajemniczą wiewiórkę. Oprócz tego mapa powinna być dostępna w wersji graficznej i została dodana szczegółowość syntezy, bo tam gra nam miała dużo komunikatów takich samouczkowych, typowo naciśnij tab, aby przejść do następnego elementu i tak dalej. Teraz te komunikaty można wyłączyć, jeśli nam przeszkadzają. Następnie gra War Sim, czyli też kolejna gra, która prężnie się cały czas rozwija. Jej deweloper miał trochę świętowania, bo między innymi gra przez swoje kilka lat istnienia osiągnęła 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy na Steamie, co na taką bardzo niszową grę indie, czyli niezależnego twórcy, to jest całkiem spory, całkiem ładny wynik. I dzięki temu też gra została wypromowana przez Steama jako super okazja, taka błyskawiczna okazja. Steam czasami takie rzeczy robi, że jakaś gra dostaje dużą promocję przez 24 godziny, takie dzienne okazje. I właśnie War Sim był częścią takiej okazji i deweloper dzięki temu trochę to świętował, dodając między innymi kolejne wydarzenia w naszej komnacie tronowej. Nowa zawartość do trybu eksploracji, kiedy wychodzimy poza nasze królestwo, możemy więcej statystyk w trybie areny zobaczyć i dużo więcej. Gra też doczekała się wersji fizycznej, więc gdyby ktoś chciał sobie taką grę kupić na płycie, no to można. warsimstore.com. I oprócz samej gry, no to tam w tej grze na przykład jest moneta wykreowana w uniwersum gry, tylko no, w wersji fizycznej dostępna, i tam jeszcze jakieś mapki, też inne rzeczy, na które można popatrzeć, jeśli ktoś takie rzeczy lubi. Następnie mamy grę Text Space, czyli tutaj też kolejna gra, która lubi się nam pojawiać. To jest gra znów science fiction, też taki internetowy, taki MMO, które gramy w przeglądarce. I co tutaj mamy? Dwie nowe wersje się pojawiły w sierpniu. I co nam dodały? Na przykład dodały opcję zaznaczenia wielu elementów naraz, kiedy przeglądamy nasz inwentarz na statku. Nowy rozdział fabuły został dodany i nowe przedmioty, które możemy w naszej grze wykorzystać. To była pierwsza aktualizacja, a druga dodała nam badanie planet podwodnych, nowe, lepsze tworzenie automatyczne misji, więc będziemy mieli więcej treści, które będziemy mogli przejść sobie. Nowe części dla naszego statku i kolejne poprawki do zarządzania inwentarzem. Także tutaj cały czas się to rozwija. Następnie Simple Fighter, czyli taka prosta strzelanka, w której możemy też tworzyć własne mapy, i właśnie na tym tworzeniu map to się wszystko skupiło w tej aktualizacji. Można więcej elementów do tych map dodawać, między innymi zostały dodane takie ruchome taśmy, na których gdzieś nasza postać może wejść i wtedy automatycznie będziemy przenoszeni na drugą stronę tej taśmy. Co mamy jeszcze, o czym nie mówiliśmy? Na przykład gra Travel, tylko pisane przez W, a nie V, jak tu można się spodziewać, została zaktualizowana. I system kar został ulepszony. Gdybyś nam coś się stało po jakiejś misji, no to lekarstwa na to, co nam się stało, będziemy musieli szukać dłużej, bo wcześniej większość rzeczy mogliśmy załatwić w jednym miejscu w mieście, no a teraz zależnie od tego, co nam się stało, to będziemy po prostu musieli do odpowiedniego budynku w mieście dotrzeć. Advanced Wars, czyli taka taktyczna gra, też tak RPG, ale głównie tutaj bardziej chodzi o taką właśnie strategię. Większość menu zostało szczegółowo opisane, co każda opcja w tym menu robi, oraz większość czynności dla każdej jednostki, którą dowodzimy, też po prostu jest wszystko lepiej opisane. Została też dodana możliwość powtarzania klawiszy, więc jeśli jakiś klawisz będziemy trzymać, no to jego funkcja będzie szybko powtarzana. No i tradycyjnie też mamy poprawki błędów. Następnie mod Alter Eon, który cały czas też się aktualizuje. Nowe miejsca, jakie zostało otwarte dla graczy, którzy mają wysokie poziomy. Poza tym możemy tworzyć amunicję dla kurz, na przykład ciskając w siebie jakimiś pociskami, jakimiś ikrami lodowymi, i to spowoduje, że nam się amunicja stworzy. Jeśli mamy umiejętności, jeśli nasza postać ma umiejętności gotowania, a coś sobie kupimy, coś będziemy jeść, to nam gra powie, jaki to coś ma smak. Mamy możliwość tworzenia farb dla wojowników, którymi później możemy się malować, i to nam będzie dawało różne efekty. I gdzieś kolejne, jeszcze jedna strefa została otwarta dla graczy, którzy mają przynajmniej poziom 40. O Marvel Realm chyba mówiliśmy, to jest ta platforma z różnymi minigrami, do której jest wymagana subskrypcja, którą możemy kupić wyłącznie kryptowalutami. Zostało dodane do niej lista znajomych, możemy sobie różne osoby obserwować, i jeśli to zrobimy, no to będziemy mogli na takiej stronie aktualności zobaczyć, jeśli ktoś osiągnie lepszy wynik, to będzie jakieś osiągnięcie, a podobnie jak na Steamie, czy na Xboxie, na PlayStation, też takie rzeczy są. No i tutaj właśnie Marvel Realm też coś takiego nam zaoferował. No a poza tym pojawiła się nowa gra. Gra science fiction, co ciekawe, gra darmowa, więc nawet jeśli nie mamy tej subskrypcji, oprócz tego, że teraz możemy prowadzić kawiarnię, to pojawiła się jeszcze jedna nowa gra, w której wcielamy się w malutką sondę, która rozgląda się w jakiejś jaskini na obcej planecie i naszym zadaniem jest zrobienie zdjęć jak największej ilości różnych kamieni, których na Ziemi nie ma, ale jednocześnie musimy unikać różnych przeszkód, które napotkamy na naszej drodze. Będziemy oceniani za dokładność w zrobieniu tych zdjęć, więc no, będziemy musieli pewnie w miarę blisko do tych kamieni podchodzić, żeby te zdjęcia wychodziły dobrze, no bo jeśli tego nie zrobimy, to po prostu no, nie dostaniemy tylu punktów. I na koniec mod dostępnościowy do Factorio. Factorio Access też się aktualizuje i zostały dodane audiolinijki, czyli po prostu dźwiękami gra nam pomoże odpowiednio rozmieszczać obiekty, budynki, przewody i inne rzeczy. Przypomnę, w tej grze naszym zadaniem jest stworzenie fabryki, która produkuje różne surowce. Finalnie chodzi o to, żeby zbudować rakietę kosmiczną, żeby z planety, na której jesteśmy, uciec. Poza tym został ulepszony autopilot naszej postaci i mamy poprawki w poruszaniu się naszą postacią i delikatnemu przesuwaniu różnych przedmiotów. I to pewnie też nie koniec, bo w międzyczasie też pojawiła się kolejna wersja tego moda, w której to walka została ulepszona, bo w tej grze też czasami możemy spotkać się z jakimiś obcymi, którzy będą chcieli naszą fabrykę zniszczyć, no i wtedy w takich sytuacjach musimy się obronić. No i teraz ten mod też zaczyna nam te funkcje udostępniać. No, jak widać, całkiem sporo się działo w świecie gier, no i pewnie w przyszłych audycjach będzie takich newsów o grach jeszcze więcej.
1: Gry zostawiamy na razie, a teraz przechodzimy do narzędzia, o którym mówiliśmy od samego początku, któremu nawet poświęciliśmy osobną audycję, jeżeli chodzi o Tyflo Podcast, kiedy ono się pojawiło, a jest to narzędzie od Nima Solutions, które to kiedyś pod brandem Serotek też funkcjonowało w dawnych, dawnych czasach, a mowa o Remote Incident Manager, bo to narzędzie obchodzi swoje drugie urodziny, przynajmniej w tej wersji Nima Solutions, bo wcześniej, no to wiadomo, to już ten brand jako RIM i RAM jeszcze, to no już jest z nami od chyba nawet kilkunastu ładnych lat. Natomiast Remote Incident Manager to, przypomnę, takie narzędzie, za pomocą którego możemy połączyć się zdalnie z jakimś komputerem, który będziemy wtedy mogli kontrolować i no wyświadczyć komuś na przykład jakąś pomoc, udzielić pomocy, jeżeli coś mu tam nie działa. Oczywiście wiadomo, no jest NVDA Remote i RIM korzysta też z NVDA Remote w jakimś tam stopniu, natomiast no założenie jest takie, żeby to wszystko było jednak mimo wszystko prostsze, ale też no i nic za darmo, nic za darmo. Ale co do tych drugich urodzin, no to twórcy RIMA poprosili o nadsyłanie różnych takich ciekawych przypadków, w których to narzędzie okazało się pomocnym. No i tu kilka takich przypadków jest, które sobie teraz pozwolę odczytać. Już mam te notatki. I mamy na przykład tak. Sterowanie domowym komputerem podczas podróży za granicę, czując się prawie tak, jakbyś tam był. Czyli przy tym komputerze. Tak, to jest prawda i ja jestem skłonny uwierzyć, że tak istotnie jest, bo no, jeżeli to działa na NVDA Remote, a przynajmniej w jakiejś tam części, to naprawdę jest bardzo szybkie narzędzie. Jeżeli i bardzo, bardzo zwrotne, bardzo responsywne. To naprawdę jest w stanie działać bardzo dobrze. szybkie rozwiązanie problemu z komputerem, takiego jak awaria dźwięku, za pomocą jednego połączenia z użytkownikiem RIM, oszczędzając czas i frustrację. No, też myślę, że to może być ciekawy przypadek. Ja co prawda akurat, jeżeli mam tego typu problem, a parę razy w życiu zdarzyło mi się stracić dźwięk w komputerze, to ja się ratuję jeszcze starym, dobrym syntezatorem sprzętowym, ale oczywiście zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że jestem w mniejszości i z syntezatorów sprzętowych korzysta już w dzisiejszych czasach mało kto, i w takiej sytuacji to rzeczywiście jakieś takie narzędzie zdalne i czyjaś pomoc, albo po prostu drugi komputer, którym możemy sobie ten dźwięk podnieść, no może być bardzo, ale to bardzo przydatny. Pomoc znajomemu w wypróbowaniu systemu macOS. A to jest bardzo ciekawy przypadek, bo tu rzeczywiście od czasu do czasu się pojawiają takie pytania gdzieś tam w przestrzeni naszych środowiskowych grup dyskusyjnych. Czy ten Mac to jest coś fajnego? Czy to warto, czy to nie warto, bo iPhone jest super, a jak z tym Maciem? No i jeżeli ktoś nie jest pewien, jeżeli ktoś się zastanawia, czy to mu się przyda, czy jest w ogóle sens iść w Maca, a mamy znajomego już z Maciem, no to rzeczywiście za pomocą tego Remote Incident Managera można się połączyć z naszym znajomym, jeżeli będzie na tyle miły, że nam udostępni ten komputer na jakieś testy, no to można się pobawić, bo warto o tym pamiętać, że RIM właśnie działa już na dwóch systemach. To jest Windows.
0: Jako jedyny.
1: Tak, jako jedyny. To jest Windows i to jest macOS. Instalacja karty dźwiękowej z pomocą modułu zdalnej dostępności. No tak, to też całkiem fajna sprawa. Zwłaszcza, jeżeli jest to jedyna karta dźwiękowa i na przykład jeżeli coś się stało z tymi sterownikami do karty dźwiękowej i komuś po prostu wysiadł dźwięk absolutnie, no to taka sytuacja może być przydatna. W takiej sytuacji może być przydatny ten RIM. Albo na przykład, jeżeli instalujemy kartę dźwiękową i w trakcie instalacji dźwięk nam zniknie, a to się czasem zdarza w różnych przypadkach, bo na przykład przełączy się ten dźwięk na jakieś wyjście karty dźwiękowej, do którego w danym momencie nie jesteśmy się w stanie dostać. Na przykład jakieś wyjście cyfrowe, które system sobie wykryje jako urządzenie domyślne. No i wtedy też jesteśmy w kłopocie. Pomaganie niedowidzącym członkom rodziny w obsłudze ich komputerów bez konieczności korzystania z czytnika ekranu. Ja bym to rozszerzył nawet i do tego, że taki RIM, czy w ogóle pomoc zdalna może się przydać także i nie tylko w przypadku osób słabowidzących, ale też po prostu w ogóle posługujących się wzrokiem bez problemu. Jeżeli nie chcemy instalować czytnika ekranu z różnych powodów, albo na przykład jeżeli wykorzystujemy to w pracy i świadczymy jakieś usługi pomocy zdalnej, pomocy technicznej, no to jest bardzo dobry przykład i bardzo dobre rozwiązanie do tego, żeby można było taką osobę poinstruować, no, tak jak czyni to wsparcie techniczne takie standardowe. Jeżeli ktoś jest widzącym helpdeskowcem, no to też mówi, no dobra, to zainstaluj sobie albo odpal sobie tam TeamViewera, czy jakiegoś Anydeska, czy jakieś inne narzędzie, podaj mi tutaj klucz, ja się połączę i zrobię co trzeba i pomogę. I my za pomocą RIM-a jesteśmy w stanie zrobić to samo. I co my tu jeszcze mamy? Instalacja RIM za pomocą jednego kliknięcia bez konieczności logowania, rzadkość w dzisiejszych czasach. No to też jest prawda. To taka prostota obsługi tego typu narzędzia jest istotna do tego, żeby faktycznie było ono dla wszystkich użyteczne. Bo o ile my jako osoby jakoś tam powiedzmy technicznie sprawne nie mamy problemu z różnego rodzaju programami, z instalacją tych programów, z ich konfiguracją, no to osoba, której trzeba pomóc, to nierzadko, to naprawdę z komputerem nie ma wielkich doświadczeń i dla takiej osoby wszystko jest problematyczne. Zastanawiam się, jak tutaj wygląda kwestia z Maciem, bo tam z Maciem to zdaje się było jednak trochę zabawy. To chyba dalej tak jest, Piotrze.
0: Tak, cały czas jest, bo tam kwestia jest modułu, który jest potrzebny do obsługi klawiatury, no i wszystkich uprawnień. Akurat to jest na Macu standard. Faktycznie, jeśli chodzi o instalację na Windowsie, no to instalujemy jeden plik i kiedy tworzymy tą aplikację, to wyświetla się pytanie, podaj kod, który dała ci osoba, która chce ci zaoferować pomoc i to tyle. No a na Macu jednak trzeba się przez kilka rzeczy przeklikać, no i najgorsza jest ta instalacja tego rozszerzenia do obsługi klawiatury.
1: Tak, bo to tam trzeba zrestartować ten komputer, wejść w ten tryb taki specjalny i się tym bawić, no niestety.
0: Tak, tryb, w którym nie mamy polskiej syntezy, więc u nas no tak. To jest jeszcze bardziej utrudnione.
1: I teraz...
0: W Hijacku już tego nie ma, a w Rimie zostało niestety.
1: No to pozostaje czekać na to, aż oni to zrobią. Podejrzewam, że skoro Rogue Amoeba była w stanie sobie z tym poradzić, no to i oni w końcu to zrobią i będzie to rzeczywiście już wtedy to można powiedzieć, że naprawdę ten Rim jest prosty zarówno na Windowsie, jak i na Macu. I co nowego z okazji tych dwóch lat Remote Incident Managera mamy. Braille ma się pojawić, obsługa Braille'a, obsługa monitorów brajlowskich i też jeszcze ulepszone możliwości w zakresie wideo. Podejrzewam, że tu w zakresie nawet bardziej obrazu, w tym obsługa wielu monitorów. I jak sami twórcy informują, to dopiero początek, mamy w zanadrzu kilka niespodzianek, które ujawnimy w miarę rozwoju Remote Incident Managera. Super. Pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście narzędzie będzie się rozwijać, bo też coraz więcej różnych firm, co prawda nie w Polsce, ale w różnych krajach i to nie tylko Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, ale też na przykład w Hiszpanii. Ta organizacja niewidomych, ONCE, zdaje się, oni się tak nazywają, to też korzysta z Remote Incident Managera. Oni podpisali jakąś umowę z Nima Solutions, nieco większą, więc podejrzewam, że jeżeli na przykład oni świadczą jakieś kwestie związane z pomocą, jakieś usługi związane z pomocą zdalną, no to w takiej sytuacji właśnie wykorzystują Rima dla swoich beneficjentów. No i dobrze, dobrze. Też zresztą pojawiają się tłumaczenia Remote Incident Managera na inne języki. Jak na razie nic o polskim nie wiadomo. No ale może kiedyś w końcu i tego się doczekamy. Sylwester do nas dzwoni ponownie. Sylwester, tak, to co tam? Udało się naprawić?
3: Ruszyło na YouTubie.
1: Super, no to fajnie. To bardzo się cieszymy z tego powodu. Czy do nas dzwonisz z czymś jeszcze?
3: Nie, bo ja tak na YouTubie dopiero ruszyłem i YouTube odtwarza, a to co na tym podcastu coś nie odtwarza.
1: No to ciekawa sprawa. Później na to też jeszcze zerknę, co tam się właściwie stało. Ale tak czy inaczej dzięki za informację, no i miłego wieczoru ci życzymy już tym razem z Tyflo przeglądem, skoro możesz nas słuchać. No to następny dział, i to rzeczywiście dział, bo to drobne newsy. Już do drobnych newsów dotarliśmy. Piotrze, ty masz ich więcej, ja tu też coś mam, jedną informację, no ale zacznijmy od tego, co ty przygotowałeś.
0: Tak jest. No to co, zaczniemy od rejestratorów Zoom Essential, które co jakiś czas się pojawiają. Ostatnio wrzutka na końcu była, że pojawił się nowy pakiet akcesoriów do Hi-End Essential, a teraz tym razem będziemy mówić o modelu najdroższym i najbardziej wypasionym, czyli H6 Essential, bo właśnie do tego modelu pojawiła się nowa wersja oprogramowania. Jest to konkretnie wersja 2.02. Informacji dowiedzieliśmy się dzięki Patrickowi Perdue, który zwrócił po prostu na nią uwagę. I co zostało do tej aktualizacji dodane? Zostało dodane wsparcie dla nowych typów mikrofonów, które można dokupić. To znaczy właściwie jeden to jest mikrofon, bo jest to ten taki mikrofon SSH-6E i to jest mikrofon typu shotgun. Nie wiem, czy to jakoś się tłumaczy. Do prowadzenia wywiadu jest taki często popularny i pojawił się kolejny moduł, który nam dodaje dwa dodatkowe wyjścia XLR, więc jeśli nie potrzebujemy tych mikrofonów budowanych, a przydałyby nam się jeszcze dwa wyjścia XLR, żeby jeszcze więcej zewnętrznych mikrofonów podłączyć, no to mamy moduł EXH-6E, który dodaje nam właśnie jeszcze dwa wejścia na górze XLR i one właśnie w tej nowej wersji oprogramowania są już wspierane przez urządzenie. I została dodana jeszcze jedna funkcja, wydaje mi się bardzo przydatna, a mianowicie przycisk pauzy. Bo do tej pory, kiedy uruchomiliśmy nagrywanie, no to jedynie mogliśmy to nagrywanie zatrzymać i po prostu rozpocząć kolejny plik, gdybyśmy chcieli pauzę zrobić, no i później w edytorze audio te pliki złączyć ze sobą. No a teraz została też dodana funkcja pauzy, więc po prostu podczas nagrywania będziemy mogli sobie włączyć pauzę i wznowić ten plik, do którego już wcześniej nagrywaliśmy. Poza tym mamy poprawki błędów. Funkcja mid-side nie zawsze miała efekt na odsłuchu, czyli tego, co słyszeliśmy w słuchawkach, już powinna. Nie zawsze urządzenie wyświetlało nam komunikat o przeładowaniu któregoś z wejść, ten komunikat overload, kiedy sygnał jest nawet tak mocny, że nawet ten 32-bitowy flow, czyli właściwie bardziej przetworniki urządzenia już nie dawały radę. No teraz już te komunikaty zawsze powinny być wyświetlane i jeszcze jakieś inne drobne błędy w tej aktualizacji zostały poprawione. Można sobie ją ściągnąć ze strony wsparcia Zoom i też taka, myślę, istotna informacja, że plik dostępnościowy, czyli plik, gdzie mamy wszystkie komunikaty głosowe, nie został zaktualizowany, no po prostu nowe komunikaty widocznie nie były potrzebne. Także w przypadku tej aktualizacji wystarczy, że pobierzemy właśnie samo nowe oprogramowanie, nie musimy tej dostępności aktualizować. Ale a propos aktualizacji dostępności, to aplikacja, z której ja korzystam już od kilku lat, dostała aktualizację, która tą dostępność poprawia. Jest to mianowicie menadżer haseł Bitwarden. Menadżer haseł, który cechuje się tym, że oferuje wiele swoich funkcji za darmo z bardzo niedrogim abonamentem za kilka takich przydatnych dodatków, gdyby ktoś potrzebował jeszcze na przykład załączników i tego typu rzeczy. Natomiast to jest też usługa, którą możemy postawić na własnym serwerze, jeśli zależy nam na tym, żeby nam nasze hasła synchronizowały się z komputerami, ze smartfonami, ze wszystkimi przeglądarkami na świecie, no to Bitwarden nam na to może pozwolić. I jeśli chodzi o jego aplikacje mobilne, to one do tej pory były pisane w takim systemie wieloplatformowym Xamarin, później chyba jeszcze Maui, czyli to jest .NET, Microsoftowe produkty, które no, pozwalają na pisanie aplikacji wieloplatformowych, no ale mają swoje wady, bo te aplikacje często nie wyglądają natywnie, są duże, no aplikacja Bitwardena miała chyba 300 mega, więc faktycznie małe to nie było. Działało, żeby nie było. No ale faktycznie aplikacja może ładowała się trochę dłużej. No i z dostępnością tam było różnie. Gdzieś niektóre przyciski mogłyby być zaetykietowane lepiej, gdzie generalnie, powiedzmy, sama strona internetowa, bo aplikacja jest też oczywiście dostępna jako rozszerzenie w przeglądarce i aplikacja komputerowa, która jest elektronicznie pisała, one akurat były bardzo fajnie dostępne, tam wszędzie są odpowiednie nagłówki, punkty orientacyjne stosowane, więc akurat z tym nie było nigdy problemu. Natomiast te aplikacje mobilne, dało się z nich korzystać, no ale mogłyby one działać szybciej, na przykład gdzieś na liście haseł, no to jedno hasło to było 4-3-4 w gesty przesunięcia palcem, tam kursor się zatrzymywał na poszczególnych elementach, no więc mogło to być zoptymalizowane lepiej. Na co się zdecydował producent? No producent dla aplikacji mobilnych zdecydował się na przepisanie ich od zera, używając natywnych języków programowania dla swoich platform. Czyli na iOSie jest to Swift i Swift UI, na Androidzie jest to Kotlin i Jetpack chyba to się nazywa. I dzięki temu aplikacje są o wiele mniejsze, na iOSie jest to chyba 30 mega, więc no trochę schudła ta aplikacja. No ale przy okazji też są dużo bardziej dostępne. Na temat Androida się nie wypowiem. Na Androidzie chyba jeszcze też aplikacja się ciut opóźniła, więc ona pewnie za tydzień, dwa powinna się pojawić. Natomiast na iOSie ta nowa, w pełni natywna wersja już się pojawiła jako wersja stabilna. Ona wcześniej była dostępna jako beta, którą każdy mógł sobie z testflighta pobrać. No ale ta natywna aplikacja jest naprawdę świetna. Wszystko jest ładnie zaetykietowane. Na liście haseł wszystko mamy, jeden gest to jest jeden element na liście, więc nawiguje się po tym bardzo szybko. Może jakoś dużo czynności nie ma, to gdzieś ewentualnie jedna rzecz, która mogłaby być poprawiona, natomiast no mamy czynność więcej, która nam rozwija menu ze wszystkimi opcjami, których moglibyśmy potrzebować, więc tutaj nie ma problemu. Wszystkie inne funkcje są dostępne. Jeśli ktoś szuka właśnie takiego wieloplatformowego, niedrogiego albo nawet darmowego i zarazem dostępnego menadżera haseł, też takiego, który jeśli wiemy jak zarządzać serwerami na Linuxie, wiemy co to jest Docker, chcemy postawić sami, no to Bitwarden na gorąco polecam. Jest bardzo fajna aplikacja, która stała się jeszcze bardziej dostępna. Myślę, że mogę zdradzić, że za jakiś czas pewnie o niej też się powinien podcast, jakaś audycja ukazać, bo planuję taką nagrać. I co mamy jeszcze? Mamy smutną informację. Kontynuujemy pasę rzeczy, które znikają w roku 2024 i to tak niespodziewanie. I do tego dołącza podcast Living Blindfully, o którym już dzisiaj mówiliśmy, bo czerpiemy z niego informacje bardzo często, no bo między innymi właśnie informacje o Orkamie, ale też informacja o monitorze Monarch, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu, to właśnie z tego, na tym podcaście pojawił się wywiad z jego twórcami. Podcast rozwijał się bardzo prężnie, miał stabilne grono wspierających, którzy wspierali go finansowo. Nawet doczekał się ostatnio możliwości kontaktu przez WhatsAppa, więc to co my mamy od jakiegoś czasu, że właśnie ludzie mogli do Living Blindfully się nagrywać i dzielić opiniami. Podcast, który poruszał

0: tylko podcastingu, ale też i radia wśród osób niewidomych. No to imię i nazwisko jest bardzo, bardzo znane.
1: Bardzo znane i do czego zmierzam? No później pracował też w kilku tyflofirmach, bo na przykład w Pulse Data, czyli producentów notatników Brainnote, później Humanware. Potem pracował w Freedom Scientific. Później nie pamiętam, wiem, że później też pracował w firmie Aira i ostatnie lata pracował w nowozelandzkiej firmie, która zajmowała się bodajże wspomaganiem zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, więc też tutaj gdzieś tematy związane. W czerwcu z tej ostatniej pracy odszedł właśnie między innymi, żeby znaleźć nowe wyzwania i skupić się na podcaście Living Blindfully. No i tutaj przechodzimy do sedna, no bo pojawiła się informacja, że z końcem września, więc jeszcze kilka odcinków się pojawi, dobiją do odcinka 300, słuchajcie, bo pojawił się wczoraj odcinek 299, także jeszcze będzie ponad 300 odcinków, myślę, że mam nadzieję, że nam też się uda.
0: No, ponad 300 to nie będzie, będzie jakieś tam, będzie jeszcze kilka tych odcinków.
1: Tak, dokładnie, tam 302-3 chyba. No więc jeszcze do końca września kilka odcinków się pojawi, natomiast po tym czasie już nie będą się nowe odcinki pojawiać. Dlaczego? No w skrócie, Jonathan znalazł nową pracę, a mianowicie dołączy do National Federation of the Blind, czyli największej organizacji zrzeszającej osoby niewidome w Stanach Zjednoczonych, słynne NFB, które też co jakiś czas się u nas pojawia. Też od nich przy okazji konferencji, która była, dostał nagrodę za właśnie swoją twórczość w tym podcaście. No i dlaczego ten podcast już nie będzie rozwijany? No bo Jonathan obawia się, że już w swojej nowej roli nie mógłby zachować takiej pełnej neutralności, a na tym mu po prostu zależało. Mimo to, że NFB nie broniło mu, tak? Były negocjacje, rozmowy, że mógł ten podcast prowadzić dalej, ale po prostu czuł, że nie mógłby być w stanie już tego robić tak, jak to robił wcześniej.
0: Tam też była jeszcze wcześniej? Taka jedna rzecz, o której on również mówił, że pracując w NFB, to znaczy jeszcze w tym poprzednim odcinku, bo teraz się dowiedzieliśmy, gdzie będzie pracował, w najnowszym odcinku Living Blindfully, ale w poprzednim odcinku to jeszcze nie ujawniał, gdzie będzie to jego nowe miejsce pracy i on tam wspomniał o tym, że pracując właśnie w tym nowym miejscu, będzie miał dostęp do różnych informacji, o których nie zawsze będzie mógł mówić. I w przypadku takim, kiedy był takim niezależnym publicystą, dziennikarzem, jak zwał, tak zwał, podcasterem, to do czego dotarł, o tym zawsze mógł powiedzieć. W tym przypadku, tworząc podcast, musiałby od czasu do czasu się gryźć w język, albo na przykład no nie mógłby mówić o pewnych rzeczach, podejrzewam, takich bardziej negatywnych dotyczących NFB, a trochę tego było. Jakieś tam różne aferki i większe i mniejsze z tą organizacją związane również się pojawiały.
1: O której swoją drogą też pytali go jego słuchacze w mediach społecznościowych i odpowiedział, że jego zdaniem po rozmowach właśnie z prezydentem NFB, czyli panem Markiem Riccabono, po prostu dla niego już te tematy zostały na tyle gdzieś rozwiązane, zamknięte, że nie miał z tym problemu. A co będzie w NFB robił? No będzie zajmował się właśnie technologiami generalnie. Będzie głównym łącznikiem NFB, takimi różnymi częściami, bo każdy gdzieś stan ma swoją filię NFB, też są osobne działy, które zajmują się między innymi nauką, informatyką, pracą i tak dalej. No i będzie właśnie pomagał im w sprawach technologicznych, a także właśnie w kontakcie z różnymi korporacjami, bo NFB często też bierze udział w rozwoju różnych produktów. Patch Monarch, nawet było o tym wspominane, że Monarch też był rozwijany między innymi w wsparciu NFB, ale też no właśnie jeśli NFB będzie współpracować z jakąś firmą nad dostępnością produktów różnych, właśnie takich, które mogą się jeszcze być nie pojawić, tak? Bo tutaj zależy im na tym, żeby ta dostępność była wdrażana jak najszybciej, no to właśnie w tego typu rozmowach Jonathan będzie teraz mógł mieć okazję brać udział i tego typu rzeczami się zajmować. Nie wyklucza też podcastów, też wspominał o tym, że może jakieś podcasty spod szyldu NFB będą się pojawiać, więc będziemy po prostu musieli obserwować. Także no, co można powiedzieć w skrócie, na pewno Living Blindfully będzie brakować. No ale życzymy Jonathanowi

0: sukcesów, bo myślę, że to może być odpowiednia osoba w odpowiednim miejscu.
1: To się zgadza.
0: Tak, ale to jeszcze nie koniec drobnych newsów, bo chciałbym też jeszcze powiedzieć o notatniku mailowskim, o którym nie mówiliśmy, a on okazuje się ma się dobrze i cały czas się prawnie rozwija, a jest to notatnik BT Speak, czyli notatnik stworzony przez firmę Blazy Technologies, czyli to urządzenie, które swoje korzenie sięgają jak najbardziej do lubianych Braille and Speaków, Braille Lightów, tego typu urządzeń. No to nowe urządzenie jest już oparte o nowszych podzespołach, działa na podstawie systemu Linux. Można nawet sobie uruchomić takiego pełnego okienkowego Linuxa, jakby ktoś chciał, natomiast głównie pracujemy z nim z poziomu takiego prostego notatnika, gdzie większość poleceń bardzo przypomina właśnie te notatki pierwsze, notatniki nawet, które pojawiały się od firmy wtedy Blazy, jak oni się Blazy Engineering nazywali, teraz to jest Blazy Technologies. No i ten notatnik się rozwija, jest coraz bardziej internetowy, dostaje coraz więcej funkcji. I co się pojawiło w aktualizacji sierpniowej? No na przykład został dodany samouczek audio, który wcześniej gdzieś trzeba było sobie pobrać z internetu, on teraz jest dostępny na urządzeniu właśnie w wersji audio, jak i w wersji tekstowej. Jeśli sobie ten samouczek otworzymy w wersji audio, to mamy globalne skróty klawiszowe, które nam na urządzeniu z dowolnego miejsca na urządzeniu pozwalają sterować odtwarzaniem, w tym prędkością, głośnością, przewijanie, pauza. Te polecenia zresztą działają z dowolnym multimedium, które otwarzamy, bo tam też oczywiście możemy sobie odtwarzać pliki audio, radia internetowe, jest też aplikacja z radiami internetowymi oparta chyba od Radio Browsera, więc tam Tyflo Radio też byście jak najbardziej znalazło.
1: No to bardzo dobrze, że w końcu tak. Nie tylko na Pandorze oparte, bo tak. Z Pandory w Polsce nie skorzystamy.
0: Nie skorzystamy, dokładnie. No nie, tutaj już mamy taki bardziej uniwersalny katalog. Oprócz tego menu opcji zostało troszeczkę uproszczone. Większość ustawień była pochowana w menu administracja systemu i to menu się zaczęło coraz bardziej bałaganić. A teraz po prostu w menu opcji mamy takie podmenu ustawień i tam między innymi wszystkie ustawienia audio się teraz znalazły. Tam między innymi możemy wybrać ustawienia mikrofonu, poziom głośności, bo urządzenie w wersji Pro, a to jest też jedyna wersja, która jest teraz sprzedawana zresztą, ma mikrofon, mamy aplikację dyktafonu, która może nawet chyba w formacie FLAC nagrywać, jakby ktoś chciał bezstratnie, ale też MP3 i WAV są dostępne. No i to też właśnie można sobie ustawić. Z takich ważniejszych zmian, urządzenie ma prostą książkę adresową i kalendarz, który no do tej pory działał w pełni offline, tak? No mieliśmy kalendarz, ale on po prostu z niczym się nie synchronizował. To się zmienia i od teraz, od tej aktualizacji, i wydaje mi się, to jest dosyć przydatna sprawa, możemy go połączyć z naszym kontem Google. Więc jeśli korzystamy z kalendarza lub kontaktów Google, no to możemy zarówno właśnie aplikację książki telefonicznej, tak to się nazywa, i właśnie kalendarza zsynchronizować z naszym kontem Google, no i wtedy wszystkie zmiany, które wprowadzimy na urządzeniu BT Speak albo z innego urządzenia, więc jeśli na przykład sobie z poziomu telefonu, może jakimś asystentem głosowym dodamy jakieś wydarzenie do kalendarza, to BT Speak nam też te rzeczy ściągnie. Następna zmiana też jest, wydaje mi się, dla nas dosyć istotna, a dotyczy obsługi syntezatorów, bo BT Speak też ma całkiem szeroki wachlarz obsługiwanych syntezatorów, no bo to jest Linux. Bo w standardzie mamy TikToka, no, który wspiera tylko język angielski, ale mamy też eSpeaka i w eSpeaku możemy sobie wszystkie języki wybierać, więc to już jest jedno. Możemy też sobie dokupywać głosy Vocalizer od firmy Voxin, jak ktoś zna, jest, oni oferują właśnie syntezator Vocalizer dla Linuxa, ten najnowszy. No i też sobie możemy dowolne głosy kupić, oczywiście w tym w języku polskim, i to zadziała. Ale wbudowany też mamy syntezator RH Voice. Do tej pory on wspierał wyłącznie język angielski, ale w tej najnowszej aktualizacji została dodana opcja do zainstalowania nowych, dodatkowych języków RH Voice, która dodaje 9 dodatkowych języków. Nie jest napisane jakie języki, ale śmiem przypuszczać, że język polski też tutaj będzie dostępny. Więc jeśli ktoś lubi właśnie głosy RH Voice, zastanawiam się może nad tym urządzeniem, to może być jak najbardziej coś, co może przekonać nas do zainteresowania się nad tym urządzeniem. Co mamy jeszcze? Aplikacja Dyktafon została ulepszona, kiedy zaczynamy i kończymy nagrywanie. Będziemy też otrzymywali wibrację, która nam potwierdzi, że to nagrywanie się rozpoczęło lub zostało zatrzymane. I zostało też dodane narzędzie, które nam wyeksportuje plik pomocy, archiwum plików pomocy do folderu zip. Więc gdybyśmy chcieli sobie ten podręcznik przeczytać, nie wiem, na komputerze, spokojnie w jakiejś innej aplikacji, no to możemy użyć tego polecenia. Wtedy dostaniemy no właśnie plik skompresowany, który możemy sobie na komputer przenieść i sobie czytać w dowolnej aplikacji, na której chcemy. Zostało też dodane polecenie do zresetowania czytnika ekranu Orca, no bo tutaj też mamy właśnie ten tryb notatnika i mamy też ten tryb tabletu, jak to się nazywa, czy tryb komputerowy chyba teraz to się nazywa, gdzie no właśnie jest wykorzystywana Orca, czyli linuxowy czytnik ekranu. No on czasami się lubi zawiesić, no i gdyby to się nam stało, to możemy z tego interfejsu notatnika Orkę zresetować. Ponadto dodano rosyjską tablicę brajlowską, dokument pomocy o zarządzaniu plików został przepisany, powinien być bardziej przejrzysty. Kiedy sprawdzamy aktualizację, to komunikat, że aktualizacje są lub nie są dostępne, będzie zawsze teraz czytany. Wcześniej z jakiegoś powodu to zależało od tego, jakie mieliśmy echo klawiatury. W książce adresowej możemy przeglądać dowolne pole znak po znaku, akordami punkt trzeci i szósty. Dla niektórych osób w trybie komputerowym nie działała karta, nie widzieli jej zawartości karty SD, to też już zostało naprawione. I w celach, które mają pomóc tłumaczenie tego urządzenia na inne języki, w stoperze, jeśli nacisnęliśmy jakieś polecenie, które było niewspierane, był komunikat, że co? Który nie był łatwy do przetłumaczenia, teraz to zostało zmienione, po prostu urządzenie będzie odtwarzało po prostu dźwięk błędu i tyle. Także to wszystko, co się pojawiło w nowym PC Speaku, natomiast jeszcze nie kończymy wątku notatników Blazy.
1: Zgadza się, bo teraz myślę, że warto o tym wspomnieć, że kiedyś Blazy, Dean Blazy konkretnie, miał taką firmę jak Blazy Engineering i ta firma produkowała już notatniki brajlowskie, w Polsce znane chociażby BrailleLight, Braille and Speak, tam jeszcze był chyba TypeLight i Type and Speak, tego ostatniego nie jestem pewien, ale TypeLight był na pewno, to był notatnik z klawiaturą QWERTY i linijką brajlowską. Natomiast co do Braille and Speaka, to ja pamiętam, że kiedy dostałem swojego, chociaż akurat ja miałem BrailleLighta, natomiast z każdym tym notatnikiem, no to jeszcze był przełom wieków, końcówka lat 90., początek lat 2000, to przychodziły kasety. I ja pamiętam, że te kasety to w ogóle było coś, czego tak naprawdę nie bardzo dało się używać w polskich realiach. Bo nie dość, że one były po angielsku, to jeszcze były nagrane z jakąś dziwną prędkością, że po prostu kiedy w naszym jakimś rodzimym polskim magnetofonie o to odtwarzaliśmy, to był ten dźwięk bardzo przyspieszony. Tak jak gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, w tych bajkach typu Alvin i Wiewiórki, tak? Jakby te wiewiórki nam tam zaczynały gadać. A no to po prostu był inny system. i te kasety to były chyba nagrywane tym systemem takim czterościeżkowym, że tam jeszcze więcej tego materiału na tych kasetach mogło się zmieścić. Potrzebny był do tego, aby to odtworzyć, odpowiedni magnetofon. Oczywiście w polskich realiach absolutnie niedostępny. Natomiast jeżeli byliście kiedyś ciekawi, co tak naprawdę na tych kasetach się znajdowało, no to wcześniejsze, bo z początku lat 90. nagrania dotyczące notatnika, konkretnie Brian Speak, zostały zdigitalizowane, zostały zgrane i udostępnione do postaci cyfrowej. Tu, jeżeli chodzi o osobę odpowiedzialną za stworzenie tego podręcznika i jego przeczytanie, to jest pani Olga Espinowa, która no też właśnie udziela się głosowo w tym nagraniu. Tam są w ogóle takie dość ciekawe smaczki typowe dla nagrań amerykańskich produkcji dla niewidomych, bo mamy na przykład te indeksy tonalne. Tam jest na samym początku tego materiału opis, co dany indeks robi i co on oznacza. Zdaje się, że niektóre magnetofony, które potrafiły takie kasety odtwarzać, to pozwalały na skakanie po tych indeksach. Można było sobie po prostu zażyczyć, że przewinął do konkretnego indeksu, do konkretnego miejsca i on sobie to po prostu wykrywał. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak brzmiał ten podręcznik i na co Brian Speak dawno, dawno temu, bo w latach 90. pozwalał, no to myślę, że jest to materiał interesujący i ciekawy do przesłuchania. Będzie link do Dropboxa, będzie tam plik zip z materiałami audio w formacie MP3, więc miłego słuchania. I to jeżeli chodzi o drobne newsy, tyle, chociaż kolejny temat też jest mój i on też nie będzie jakoś specjalnie długi, bo mamy okulary Envision Glasses. Okulary Envision, które cały czas się rozwijają i mamy wersję oprogramowania w tych okularach, która do nas przybyła 2.7.0 kilka dni temu, bo 29 sierpnia tego roku. No i cóż my tu mamy ciekawego? Przede wszystkim mamy ulepszony silnik zamiany tekstu na mowę. Natomiast co ważne, to te aktualizacje otrzymają tylko użytkownicy tak zwanego pasa, czyli tego abonamentu, który sobie trzeba wykupić, jeżeli chcecie używać najnowszych funkcji w okularach Envision. Oczywiście nie jesteście zobowiązani do tego, żeby to wykupywać, jeżeli nie chcecie. Natomiast no, sami twórcy zapowiadali, że sorry, ale pewnych rzeczy to bez tego po prostu nie uzyskacie na tych okularach, więc to już wasz wybór. No i co ta synteza? Co z tą syntezą? Teraz głos brzmi płynnie i bardziej naturalnie, zapewniając lepsze wrażenia słuchowe. Ciekawe, czy przypadkiem to nie jest jakiś głos generowany po stronie chmury, a nie po stronie samego urządzenia.
0: Pewnie tak.
1: To tak się zastanawiam. Może jakiś głos właśnie AI. I teraz tak, ręczne, tu jest napisane wprowadzanie poleceń głosowych, ale ja bym powiedział potwierdzanie bardziej poleceń głosowych. Możesz teraz ręcznie wysyłać polecenia głosowe, naciskając ponownie przycisk znajdujący się przy zawiasie tych okularów, gdy tylko skończysz mówić. Eliminuje to czas oczekiwania na automatyczne przesłanie i jest szczególnie przydatne w hałaśliwym otoczeniu. No tak, to zdecydowanie ma rację bytu, bo w takim przypadku, kiedy skończymy mówić, to możemy od razu kliknąć ten guziczek i to polecenie zostanie wysłane, bo jeżeli byśmy tego nie zrobili, to na przykład, jeżeli jest hałas, to może się nagle okazać, że ktoś nam jeszcze coś tam dopowie, albo te okulary potraktują wypowiedź kogoś poza nami jako jakieś uzupełnienie, czego my byśmy absolutnie nie chcieli. Więc no fajnie, że można sobie to od razu zakończyć, to nasłuchiwanie tego sprzętu. ulepszone rozpoznawanie gotówki, funkcja została zaktualizowana o ulepszenia i poprawki błędów w celu uzyskania dokładniejszych wyników. Ogłoszenie o procentowym stanie baterii. Tu w oparciu o opinię użytkowników okulary teraz częściej ogłaszają poziom naładowania baterii, aby informować użytkownika i żeby unikać nieoczekiwanych wyłączeń tych okularów. Więc to, jeżeli chodzi o okulary Envision, jeżeli posiadacie ten sprzęt, no to aktualizujcie, no bo kilka drobnych poprawek się pojawiło. A czy też takie drobne poprawki, czy jednak troszkę więcej w produktach Dolphina, Piotrze?
0: No niby wersja 23.02, gdzie wcześniej mieliśmy wersję 23, ale poprawek jest całkiem sporo, okazuje się. Właśnie dostałem niedawno wiadomość, e-mail od firmy Dolphin, która informuje właśnie, że takie aktualizacje się pojawiły. I czego się możemy spodziewać? Tutaj mamy zarówno aktualizację dla Supernowy, czyli to jest pakiet, który zarówno zawiera powiększanie i czytanie, jak i Dolphin Screen Readera, czyli no, tego tylko właśnie bez funkcji powiększających, to coś, co się kiedyś nazywało HAL po prostu. Zmiany głównie skupiają się na tym, żeby Supernowa została kompatybilna nadal z najnowszymi wersjami Office 365, ale nie tylko, bo też zostało dodane wsparcie dla innych aplikacji. No ale skoro rozmawiamy o Office, to zacznijmy od zmian dotyczących Office'a. Pojawiły się nowe skrypty i mapy dla właśnie aplikacji z pakietu Office 365, które wszystkie wykorzystują mechanizm UIA, czyli UI Automation, taki najnowszy system dostępnościowy od Microsoftu. To jest ten sam system, z którego od jakiegoś czasu już NVDA, jak i JAWS korzystają w NVDA. No i wreszcie też zresztą mamy w gdzieś zaawansowanych ustawieniach pola, które pozwalają nam włączyć właśnie korzystanie z UIA, które już teraz domyślnie są zresztą włączone, dzięki czemu te czytniki ekranu powinny zostawać responsywne, no i działać nawet z najnowszymi wersjami tych aplikacji. No i teraz Supernowa robi podobnie, więc to po prostu powinno być bardziej stabilne, no i nie psuć się z kolejnymi aktualizacjami. Poza tym, jeśli chodzi o powiększanie w Outlooku, jeśli korzystamy z czcionek True Font, po prostu ten tekst powinien być w Outlooku bardziej czytelny. To jest w skrzynce odbiorczej i w kalendarzu w Outlooku oraz w Excelu. Co mamy jeszcze? W pozostałych aplikacjach Office. Informacje o współrzędnych wierszy i kolumn ze wszystkimi syntezatorami mowy już powinny być czytane prawidłowo. Kiedy przełączamy się między arkuszami i skrótami Control, Page, Up i Down, będziemy teraz informowani, na którym arkuszu jesteśmy. To znaczy, nazwa była zawsze czytana, ale teraz też będziemy dostawać informacje typu arkusz 1 z 3, arkusz 2 z 3 i tak dalej. No właśnie, tutaj zarówno nazwa i numer tego arkusza jest czytany prawidłowo. Skrót Dolphin i apostrof prawidłowo będzie przełączał, czy są czytane duże litery w Excelu, czy nie. To wcześniej nie działało, już zostało naprawione. W Outlooku, kiedy korzystamy z kursora Dolphin, zawartość wiadomości e-mail już nie będzie pomijana. No, wydaje mi się, że to jest dosyć istotna sprawa i to już powinno działać. W Wordzie, jeśli używamy polecenia przeliteruj słowo, to nie jest już literowana spacja na końcu tego słowa. Jeśli mamy włączone czcionki True Font i korzystamy z powiększenia i otworzymy menu kontekstowe w Wordzie prawym kliknięciem myszki, to menu już jest wyświetlane prawidłowo. I na urządzeniach ze słabszymi procesorami zarówno powiększenie i mowa powinny być bardziej responsywne w Wordzie. Następnie Teamsy, więc cały czas dziś zostajemy w obrębie pakietów Microsoftowych. Nowe skróty klawiszowe zostały dodane. Mianowicie klawisz Dolphin Shift M informuje nas o stanie mikrofonu. Dolphin Shift O o stanie kamery. Prawy Alt 1 do 9 czyta nam wiadomość od, ostatnią wiadomość od 1 do 9, czyli od najnowszej do 9 najstarszej. A Alt-Shift 1 do 9 przenosi nam fokus do danej wiadomości. A skrót klawiszowy do czytania statusu aplikacji, czyli numeryczna dwójka, będzie nas informowała o tym, czy dana osoba, z którą rozmawiamy, jaka konwersacja jest otwarta, czy ta osoba jest akurat dostępna. Poza tym mamy poprawki. Powiększenie będzie prawidłowo śledzić nam kursor, kiedy jest na końcu linijki w polu edycji do pisania wiadomości. I zarówno powiększenie i mowa będzie prawidłowo nam czytała baloniki z powiadomieniami. Czyli to jakieś nowe wiadomości, przechodzące rozmowy, tego typu powiadomienia będą czytane prawidłowo. I też zostały dodane nowe skróty klawiszowe, które zawsze nas przeniosą do tego powiadomienia z każdego miejsca. Mianowicie to jest klawisz Shift, Windows i Y. Tutaj mam osobne skróty. Dla powiadomień Teams jest to Shift, Windows, Y. A dla Outlooka Shift, Windows, V. Czyli to jest ten skrót, widzę, systemowy. Jeśli jakieś pole wyboru jest zaznaczone lub nie, no to też będziemy o tym informowani mową. To są też cały czas Teamsy, także tutaj to już powinno działać. I ogólne poprawki. Supernova, Magnifier i Screen Reader teraz wspierają aplikację Be My Eyes, no czyli bardzo fajną aplikację, której często wspominamy. W Chromie lista rozwijana edytowania zakładek jest teraz czytana przez syntezę prawidłowo. Zależnie od tego, w jakiej jesteśmy aplikacji, klawisz Escape będzie działał prawidłowo, jeśli kursor Dolphin jest włączony, czyli będzie odpowiednią funkcję wykonywać. Jeśli chodzi o dysk Google, została dodana opcja do wysyłania zeskanowanego tekstu właśnie na dysk Google, no bo od jakiegoś czasu też do aplikacji Dolphin mają wbudowaną aplikację do czytania właśnie książek i tekstów, właśnie też możemy OCR wykonywać, no i z poziomu tej aplikacji możemy też zapisywać ten plik bezpośrednio na dysk Google. W Firefoxie puste komórki w tabelach już nie są czytane, kiedy korzystamy z klawiszy czytania. Jeśli mamy w powiększeniu włączone True Fonts, one będą teraz wyświetlane prawidłowo w sytuacji, kiedy taka czcionka dana nie jest zainstalowana na komputerze, ale jest częścią jakiejś aplikacji, czyli na przykład w Adobe Readerze mogliśmy mieć do czynienia z takiej sytuacji. Jeśli też chodzi o powiększenie, to powiększenie powinno zużywać mniej zasobów na komputerze, dzięki czemu na słabszych procesorach po prostu powinno być to powiększenie bardziej responsywne, też wygładzanie obrazu powinno działać lepiej. Funkcja True Font, czyli znów tutaj poprawki z czcionkami, powinna działać prawidłowo w oknie pomocy samej Supernowy. I w profilach opcja na nowych instalacjach, opcja czytaj tekst pod myszką nie jest już domyślnie włączona zarówno w profilu lupy i czynnika ekranu, czyli domyślnie jest to wyłączone i musimy sobie to włączyć, gdybyśmy tego potrzebowali. W opcjach startowych pole zapytaj użytkownika teraz działa prawidłowo. Jest to związane z tym, czy Supernova nas pyta, czy chcemy nasze ustawienia zapisać. To coś tam było zepsute, ale już powinno działać prawidłowo. Mamy możliwość dodania skrótu klawiszowego do otwarcia menu wyskakującego panelu sterowania czynnika ekranu. To jest właśnie może być zwłaszcza przydatne dla użytkowników syntezy. I też z poziomu Supernowy możemy zdecydować, jaki skrót klawiszowy ma tą Supernową uruchomić. I to się może przydać w sytuacji, kiedy kiedy ten skrót konfliktuje z innymi aplikacjami, to jest podany przykład odbierania połączenia w Teamsach. No kiedyś to chyba w ogóle nawet było Ctrl-Alt-S, ale chyba domyślam się, że to zmienili, bo to też dla nas byłby problem.
1: No kiedyś właśnie, pamiętam, że to było Ctrl-Shift-S.
0: Tak, a propos jakich opcji możemy właśnie wybrać? Brak? Ctrl-Shift-S albo Ctrl-Alt-S? No więc żadna z tych opcji nie jest jakaś idealna moim zdaniem, no ale...
1: Znaczy Ctrl-Shift-S to nam chyba niczego nie popsuje.
0: No może gdzieś w Reaperze, nie wiem.
1: Ewentualnie, tam, no tak, no w Reaperze właśnie, może.
0: Czy w Teamsach, z tego co tutaj czytam. No mniej więcej też jest informacja, że będzie wymagany restart, albo przynajmniej wylogowanie systemu Windows, żeby ten nowy skrót zaczął działać. A pewnie też możemy ręcznie po prostu sobie, bo to chyba ikonka na pulpicie, możemy sobie też ten skrót ręcznie zmienić, przepuszczam. Jeśli korzystamy z klawiszy warstwowych, bo też od jakiegoś czasu Supernova ma takie klawisze, właśnie gdzie mam warstwę, to jeśli przełączymy funkcje takie jak prędkość syntezy, poziom powiększenia, no to Supernova nam nie wyjdzie z tej warstwy, czyli no, jeśli po prostu chcemy o kilka kliknięć sobie tą prędkość na przykład zwiększyć, no to teraz możemy to zrobić, już nam nie będzie, nie będziemy musieli za każdym razem do tej warstwy powracać. Sterownik Microsoft One Core teraz będzie działał prawidłowo, czyli okazuje się, że Supernova też już wspiera te głosy Microsoftu, nie te neuronowe, tylko te takie, które teraz przychodzą z nowymi Windowsami. Jeśli mamy włączone echo po znakach, syntezator Orpheus też prawidłowo nam te znaki będzie odczytywał. Jeśli w ustawieniach czytania stylu tekstu zaznaczyliśmy opcję czytania dużych liter, no to Supernova też automatycznie zaznaczy pole czytania dużych liter podczas czytania wierszy. I Supernova też powinna prawidłowo uruchamiać się, kiedy urządzenie wybudza się z uśpienia. W Thunderbirdzie Supernova będzie teraz prawidłowo czytać aplikacje, wiadomości w widoku wątków. I też zarówno powiększenie i mowa w Thunderbirdzie powinno być bardziej responsywne. I też nie powinien się wysypywać, kiedy Supernova jest włączona, bo czasami po prostu Thunderbird się wysypywał. Mamy też wsparcie dla aplikacji WhatsApp. Między innymi dodaje nam to czytanie emoji. Czyli rozumiem, że w innych aplikacjach emoji Supernova nie czyta, to też wydaje mi się szkoda, ale może się mylę. I w kalkulatorze na Windowsie 11 zarówno mowa i powiększenie działa prawidłowo. I w eksploratorze plików, jeśli mamy poziom szczegółowości ustawiony na średni lub wysoki, no to na pulpicie nam Supernova będzie podawała pozycję na liście, czyli na przykład 10 z 20. Pole wyszukiwania działa prawidłowo w menu start w języku szwedzkim i w języku słoweńskim również. I też prawidłowo jest czytany sklep w Windows. I to jeszcze nie koniec, bo tutaj mamy techniczne zmiany. Mamy wsparcie dla aplikacji napisanych w języku Java. Zarówno w 64-bitowym Windowsie tutaj do tego musi być włączony Java Access Bridge, czyli tak standardowo. I tutaj też mamy takie zmiany dla użytkowników, którzy korzystają z wersji Enterprise, czyli dla takich dużych korporacji, to myślę, że tutaj nie będziemy się wczytywać. No ale jak widać, jak na taką niby drobną aktualizację, no to całkiem sporo zmian zostało tutaj wprowadzone.
1: Okej. Okay. I tyle, jeżeli chodzi o Tyflo aktualności, jeżeli mowa o dzisiejszym Tyflo przeglądzie. Teraz kilka technikaliów, ale to będzie raczej dosyć krótki kącik technikaliów. Mamy dla was kilka informacji. Na dobry początek coś, co znalazłem dziś, mianowicie taki serwis jak tti.im. Zapowiada się bardzo interesująco, natomiast albo aktywacja tego wszystkiego jest ręczna, albo z jakiegoś powodu nie działa w Polsce. Będę to jeszcze próbował. Jeżeli wy macie ochotę, to też możecie się tym pobawić. Natomiast no przede wszystkim podejrzewam, że skorzystają z tego użytkownicy iPhone'ów i innych urządzeń obsługujących iMessage, zwłaszcza w polskich realiach. Bo ten serwis pozwala na prowadzenie strony internetowej za pomocą iMessage. Jak to ma działać? Możemy mieć własną stronę pod adresem tti.im/nasza-wybrana-nazwa-użytkownika. No i na odpowiedni adres czy numer telefonu za pomocą właśnie iMessage wysyłać teksty, ale też i na przykład zdjęcia. I to wszystko, co tam wyślemy, zostanie opublikowane pod tym naszym adresem. Więc całkiem ciekawa koncepcja na jakiegoś takiego na przykład bloga, na jakąś taką stronę, za pomocą której możemy relacjonować, nie wiem, na przykład naszą wycieczkę i chcemy to udostępnić światu, publikować jakieś zdjęcia, no bo przecież do iMessage możemy też dołączyć zdjęcia. Ciekawe, jak na przykład z innymi plikami, tego nie wiem, bo tak jak mówię, nie miałem niestety okazji tego sprawdzić. Wypełniłem formularz i dostałem informację, że niedługo przyjdzie do mnie wiadomość. No wiadomość na razie do mnie nie przyszła, więc jeszcze powalczę, ale sama koncepcja wydaje mi się naprawdę bardzo interesująca. Tam jest też informacja, że można SMS-em również te informacje wysyłać na tę naszą stronę, ale no podejrzewam, że ze względu na różnego rodzaju koszty, to akurat no opcja SMS-ów czy MMS-ów to nie będzie czymś, co dla nas byłoby ciekawe, bo pewnie numer to nie będzie raczej z Polski. Natomiast iMessage, skoro to jest przez internet, skoro to jest za darmo w ramach naszego pakietu danych, no to myślę, że można by się tym jakoś tam pobawić. Też są odpowiednie komendy, które są zamieszczane na tej stronie. Na przykład jeżeli coś źle napisaliśmy i chcemy to poprawić, no to możemy chociażby wysłać takie polecenia, by skasował wiadomość, którą opublikowaliśmy przed momentem, aby skasował w ogóle wszystko. I jeszcze tam jest kilka innych tych komend poprzedzanych znakiem wykrzyknika. Więc całkiem interesująca koncepcja, lubię takie właśnie nietypowe wykorzystania różnych środków łączności do tego, żeby coś tam w sieci sobie opublikować, więc czekam na mój dostęp i mam nadzieję, że się w końcu doczekam. A teraz, Piotrze, twoja kolej. Słuchawki Shox, nowe i z basem.
0: Tak, to tak zaczynając od wprowadzenia, no właśnie. Słuchawki z przewodzeniem kostnym są wśród nas dosyć popularne właśnie przez to, że one działają w taki specyficzny sposób, dzięki czemu no my słyszymy to, co gra z tych słuchawek, ale jednocześnie nasze uszy nie są w żaden sposób blokowane, więc możemy na przykład w łatwy sposób sobie nawigować po świecie. Natomiast właśnie przez to, jak ta technologia działa, właśnie przenosząc wibracje przez tutaj kości, tak żebyśmy wszystko słyszeli, no to one właśnie nie miały jednej rzeczy, mianowicie właśnie miały bardzo mało basów, albo praktycznie w ogóle tego basu nie miały. Okazuje się, że firma Shox, przez to, że rośnie jej konkurencja, też stara się tą technologię ulepszać. I tym sposobem ostatnio pokazał się nowy model tych słuchawek. Konkretnie jest to seria Open Run Pro, czyli taka no jedna z właśnie lepszych, która jest dostosowana głównie dla tych, którzy dziś dużo biegają z tymi słuchawkami, ale nie tylko. Jest to Open Run Pro 2 i ten model cechuje się kilkoma, wydaje mi się, dosyć istotnymi ulepszeniami. Po pierwsze, tak technicznie, no to po prostu mają lepszą baterię, która powinna nam starczyć na 12 godzin, a nie 10. Z tym jest różnie, zależy jak głośno słuchamy, tak czytałem, no wiadomo, może być trochę mniej, natomiast no ta bateria powinna nam działać dłużej. Po drugie, jest Bluetooth 5.3, a nie 5.1 albo 5.2. Nie pamiętam, jaki był w poprzedniej wersji, ale na pewno to była niższa wersja tego protokołu, co prawdopodobno już cechuje się tym, że na przykład dla użytkowników VoiceOvera mamy na iPhone'ie przynajmniej lepszą responsywność. I po trzecie, zamiast takiego niestandardowego kabla ładującego, który tam magnetycznie do tych słuchawek się podłączał, jak to było w poprzednich modelach, mamy standardowe USB typu C, co też pozwala nam na szybsze ładowanie. Tak na przykład po 5 minutach ładowania tych nowych słuchawek mamy 2 godziny słuchania. Maksymalnie jest to godzin 12, jeśli są w pełni naładowane. Także całkiem dużo. Natomiast co najważniejsze, jeśli chodzi o te same słuchawki, no to mamy tutaj do czynienia z dwoma przetwornikami, dzięki którym ten bas mamy. Mamy taki właśnie standardowy przetwornik przewodzenia kostnego, który zajmuje się średnimi i wysokimi tonami i on cały czas nam dziś no, działa tak jak poprzednio. I mamy nowy przetwornik powietrzny, tak to nazywa producent, który gdzieś wprawiając powietrze wibracje, w sumie tak jak tradycyjny głośnik, ale ten słuchawki są tak do nas skierowane, że po prostu to powietrze jest bardzo dziś celowo kierowane w nasze uszy, jednocześnie ich nie zasłaniając. Mamy też przesyłany bas. Ten bas nie jest taki przesadnie mocny, wiadomo, też tutaj nie możemy się spodziewać jakiegoś mega mocnego basu do tych celów, i no to trzeba mieć jednak takie dedykowane słuchawki. Natomiast tego basu jest na pewno dużo więcej, to różni recenzenci potwierdzali. Więc jeśli komuś tego basu brakowało, może czasami chcieliście posłuchać takiej bardziej elektronicznej muzyki, ale może nie tylko, po prostu gdzieś no, słuchać jakieś inne rzeczy, gdzie faktycznie wam tego basu brakowało, no to ten nowy model faktycznie znacznie to poprawia. Słyszałem też komentarze, że gdzieś trochę ma mniej wyższych tonów, więc jednak tutaj gdzieś te częstotliwości, które są przenoszone, no, zostały bardziej skierowane w stronę tego basu, ale generalnie ten dźwięk, ogólne opinie są takie, że jest jednak faktycznie lepszy od tego, jak mieliśmy w poprzednich modelach. Co jeszcze możemy o tych słuchawkach powiedzieć? Są wodoodporne do poziomu IP55, czyli możemy je zmoczyć przez deszcz, możemy je gdzieś pochlapać, ale pływać z nimi nie możemy. I co jeszcze możemy powiedzieć? No już osoby niewidome zaczęły te słuchawki testować, nawet kilka osób. Ja tutaj się opiorę nad tym, co napisał Brian Smart na Mastodonie, bo on tak dosyć szczegółowo rozpisał jego wrażenia z tymi słuchawkami w porównaniu właśnie z poprzednim modelem Open Run Pro, co nam powiedział. No właśnie, brakujący bas był największym problemem w słuchawkach korzystających z przewodzenia kostnego. To zostało naprawione. Ten bas nie jest masywny, ale jest dobry. Tutaj porównuję go do takich tanich słuchawek otwartych, jeśli ktoś korzystał, to tutaj czegoś takiego możemy się spodziewać. Czyli no, dosyć duża, znacząca, dramatyczna zmiana od poprzednich słuchawek z przewodzeniem kostnym. Także no, jednak tutaj poprawa jest duża. Ponadto mamy teraz pięciopasmowy korektor i w przeciwieństwie do poprzednich modeli, jeśli ten korektor sobie zmienimy, to te ustawienia będą zapisywane. Ponoć w poprzednich modelach to było tak, że kiedy ten korektor zmieniliśmy, to on się resetował, kiedy dźwięk się zatrzymywał. No dziwne. A teraz na szczęście dla nas właśnie możemy sobie taki korektor dostosować do naszych potrzeb z aplikacji i on po prostu będzie nam działał. Ponadto mamy poprawki błędów w porównaniu właśnie z Open Run Pro. Między innymi, kiedy słuchawki przełączają się między profilami, na przykład słuchamy muzyki, wywołujemy Siri, albo nie wiem, ktoś do nas dzwoni, korzystamy gdzieś z mikrofonu, to ten czas przełączenia się między tymi profilami został znacząco skrócony, już nie ma przerwy w dźwięku, gdzie ten dźwięk tam uciekał, mogliśmy coś gubić, to już nie powinno się dziać. I też poziomy głośności zostały wyrównane, więc wcześniej było tak, że poziom głośności podczas rozmów i podczas odtwarzania innych multimediów na przykład był różny, teraz to zostało naprawione, już to powinno być bardziej równe. cieszy się właśnie z portu USB-C do ładowania i mówi, że opóźnienie jest mniejsze, ale nadal odczuwane. No, wiadomo, słuchawki Bluetooth, tutaj też nie możemy się spodziewać, że to opóźnienie nigdy nie będzie zerowe. I tutaj też pisze, nic nie jest idealne, zwraca uwagę na to, że przynajmniej w przypadku syntezatora Eloquent słyszę jakiś taki metaliczny poddźwięk, natomiast to jest pewnie spowodowane tym, że Eloquent jest bardzo specyficzny, jeśli chodzi o to, ile on ma basu, co będzie można poprawić na iOSie 18. Dostaniemy korektor dla każdego syntezatora, a też mówi, że w przypadku wszelkich innych materiałów, na które odtwarzał, czy to mowa, inne syntezatory, czy to jakieś dźwięki, czy to jakaś muzyka, to już takiego oddźwięku nie słyszał, więc to pewnie właśnie specyficzna kwestia syntezatora. No a właśnie w razie takiej sytuacji będziemy teraz mieli do dyspozycji korektor, więc nawet gdyby wam jakiś polski głos, jakieś dziwne, nieprzyjemne dźwięki na tych słuchawkach tworzył, no to będzie sposób na to, żeby się ich pozbyć. Słuchawki już w Stanach gdzieś są dostępne, na przykład też na Amazonie, kosztują $180, czyli około 700 zł. No wiadomo, w Polsce będzie więcej pewnie, bo musimy doliczyć VAT i tak dalej. Natomiast jeszcze w polskich sklepach ich nie znalazłem, może też nie szukałem dobrze. Natomiast przypuszczam, że lada chwila one też w Polsce powinny być dostępne i myślę, że dla osób, które tego typu sprzętu słuchają, mimo to, że no, to nie jest może jakiś bardzo tani sprzęt, to tego typu słuchawki już znalazły swoich fanów, właśnie na osoby, które korzystały z tego typu rozwiązań, mimo ich wad, właśnie tego braku basu głównie, no to jest model, który myślę, że może dużo osób zainteresować.
1: Zanim przejdziemy do ostatniej informacji w naszym dzisiejszym Tyflo-przeglądzie, no to jeszcze jedno pytanie, które się pojawiło na naszym panelu kontaktowym. Tyflo-pasjonata pisze do nas tak. Witajcie, czy da się w Numbers na iPhone'ie dopasować komórkę, żeby tekst nie zawijał się, jak komórka jest mniejsza, a jest większa treść? Jak to zrobić?
0: No niestety nie korzystam z Numbers, więc...
1: I ja podejrzewam...
0: Nie mam. Pewnie się da.
1: Też tu nie mam żadnej konkretnej, mądrej podpowiedzi, bo też nie korzystam z Numbersów, ale być może gdzieś w formatowaniu komórek, bo takie ustawienia, takie opcje zwykle znajduje się tam właśnie. Jeżeli masz jakieś opcje dotyczące formatowania komórki, to... Prawdopodobnie oprócz na przykład tego, że można ustalić, jaki typ danych jest w tej komórce, to można też kwestię zawijania treści sobie łączyć bądź też wyłączyć. No właśnie, a propos formatowania, ale nie komórek, a kart SD różnych, no to wiadomo, mamy kartę, mamy potrzebę jej sformatowania w odpowiedni sposób, no i wydawałoby się, że można skorzystać z narzędzi systemowych. No i pewnie, że można, ale taka organizacja SD Association to jest organizacja, która powstała w 2000 roku i w tej to właśnie organizacji partycypuje no, kilka firm, to jest między innymi Panasonic, SanDisk i Toshiba, teraz Toshiba to jest Kioxia, więc oni zakładali tę organizację skupiającą właśnie twórców tego typu nośników. No i ta organizacja na swoich stronach ma specjalne narzędzie, za pomocą którego formatuje się karty SD. MicroSD, SDHC i tak dalej, i tak dalej. I to narzędzie jest właśnie przez tę organizację rekomendowane jako właśnie takie, za pomocą którego można i powinno się formatować karty, gdyż inne narzędzia, no przynajmniej ich zdaniem, no mogą nie we właściwy sposób te karty formatować i przez to one nie będą tak bardzo wydajne. To narzędzie dostępne jest na wiele systemów, bo mamy i Windowsa, i Maca, i mamy też Linuxa. Obsługuje różne karty, różne typy kart, obsługuje też te różnego rodzaju przejściówki. No i instalacja tego jest bardzo prosta. Pobieramy sobie, przynajmniej w przypadku Windowsa, archiwum zip. W środku jest plik exe, instalujemy i odpalamy. Interfejs też jest dosyć prosty. Wybieramy sobie kartę, którą chcemy sformatować. Wybieramy typ formatowania i następnie klikamy formatuj. I możemy sobie właśnie za pomocą tego narzędzia opublikowanego przez właśnie SD Association formatować karty. Oni to narzędzie, zdaje się, że na bieżąco aktualizują cały czas, więc jeżeli na przykład macie sytuację taką, że czujecie, że ta wasza karta, której używacie, no nie wiem, na przykład w jakimś rejestratorze, albo notatniku, albo linijce brajlowskiej, która ma port do kart SD, no nie działa tak do końca, jakbyście sobie tego życzyli, no to można spróbować. Bo myślę, że nie popsuje, a skoro jest to organizacja, w której są firmy właśnie produkujące tego typu nośniki, to jak najbardziej może pomóc. I to tyle, jeżeli chodzi o komentarze, o notatki. Piotrze, pytanie, czy coś jeszcze udało ci się?
0: Na ten moment nie.
1: Na ten moment nie. No to kończymy. To kończymy, moi drodzy, dzisiejszy Tyflo-przegląd numer 248. 249 Tyflo-przegląd, tak jak mówię, najprawdopodobniej będzie audycją nagraną. No a 250 będzie na żywo. I w 250 Tyflo-przeglądzie będziemy mieli dla was niespodziankę. Jeżeli wszystko się uda. A jaka to będzie niespodzianka? Ha, no to jeszcze trochę będziecie musieli poczekać. Na dziś to tyle. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Po drugiej stronie Piotr Machacz.
0: Do usłyszenia.
1: I mówiący, dziękuję za uwagę. Tak, i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Do usłyszenia, dobrej nocy.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Minęła godzina 16 i to godzina 16 minęła już 8 minut temu. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z programem RTV. Witają was bardzo serdecznie Milena Wiśniewska
5: i Michał Dziwisz.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Nie było nas przez chwilę. Zrobiliśmy
5: długo
1: sobie,
5: nas nie
1: tak,
5: było.
1: Zrobiliśmy sobie mały urlop. W końcu czasem trzeba, prawda?
5: Dokładnie.
1: Tak, ale
5: tak się wydarzyło, ale jesteśmy spokojnie, mamy dla was garść informacji medialnych z tego czasu, kiedy nie mogliście nas słyszeć.
1: Tak, jesteśmy dla was po to, żeby znowu wam poopowiadać o interesujących rzeczach, które się dzieją w stacjach zarówno radiowych, jak i telewizyjnych. Zaczęliśmy od Andrzeja Grabowskiego, który męską rozmowę z telewizorem przeprowadził. To rzeczywiście dość ciekawe. W świecie według...
5: Aczkolwiek dzisiaj chyba będzie dużo o radiu, prawda?
1: Tak, będzie dużo o radiu. Czego? Oczywiście, że będzie dużo o radiu. Zresztą w świecie według kiepskich parę razy Andrzej Grabowski również męską rozmowę z telewizorem przeprowadzał. Mniej więcej w taki sposób. Próbując go naprawić. No, także...
5: Ty też tak rozmawiasz z telewizorem?
1: Ja rozmawiam...
5: Jako mężczyzna?
1: Ja rozmawiam z różnego rodzaju sprzętem elektronicznym w ten sposób i czasem zadziała, a czasem nie.
5: I on się rozumie wtedy?
1: Wtedy, wiesz co, wtedy mnie rozumie albo nie, bo to jak to sprzęt elektroniczny, to ma dwa stany. Działa, nie działa, działa, nie działa. Więc tak też i z tym rozumieniem mnie jest, jeżeli chodzi o ten sprzęt, jak z nim w ten sposób rozmawiam. No, ale tylko ze sprzętem elektronicznym, żeby nie było. Słusznie powiedziałaś, że będzie dziś sporo radia. Radia faktycznie będzie sporo, a żeby dobrze i godnie zacząć, to ja myślę, że trzeba coś wyemitować. Zgadzasz się ze mną?
5: Oj, tak, zdecydowanie.
1: Tak, ty się zawsze ze mnie śmiejesz, że ja emituję różne dźwięki, ale tym razem to nie będzie powód do śmiechu, bo teraz uwaga.
5: To nie będzie nasz dżingiel.
1: To nie będzie nasz dżingiel. Zrobi się bardzo poważnie. Uwaga.

0: Zdania są podzielone, kiedy oni wystartowali. Jedni mówią, że którego? 2 grudnia.
1: Tak, oni chyba sami tak piszą na stronie swojej, ale Wikipedia podaje, że 8 grudnia. No,
0: wiecie, w każdym razie...
1: Takie, że gdzieś tam drugiego mogły być już jakieś przymiarki techniczne czy coś w tym rodzaju. No, było to na początku grudnia roku 1991.
0: I bardzo dobrze, że chociaż rok udało się ustalić. 26 lat już z Torunia płynie katolicki głos do domów tych, którzy mają ochotę słuchać tego przekazu. Mowa oczywiście o Radiu Maryja, stacji redemptorystów, z którą to stacją no nieodłącznie kojarzyć się może Tadeusz Rydzyk, dyrektor, ojciec dyrektor tejże rozgłośni. Oni początkowo nadawali, jak ja dobrze pamiętam, jako taka stacja lokalna. Oni nadawali przede wszystkim to właśnie na terenie kujawsko-pomorskiego. Dopiero po jakimś czasie zaczęli nadawać na całą Polskę. A wtedy też nie obyło się bez afer, bo no, były jakieś tam takie afery, że za mało koncesji, czy za mało częstotliwości przydzielono, a przecież mieli koncesję ogólnopolską, także tam no, Radio Maryja dość intensywnie dopominało się o swoje. Natomiast my dziś, zupełnie abstrahując od tego, czy ktoś słucha, nie słucha, lubi, nie lubi, to tak postaramy się przynajmniej powiedzieć...
1: Darujemy sobie te konteksty polityczne, ideologiczne.
0: Tak, bo, tak, bo to nie ma sensu.
1: I się zawsze porusza przy okazji rozmawiania o Radiu Maryja, więc to zdecydowanie nie ma sensu. Jakoś spróbujemy od innej strony na nie spojrzeć, więc może przypomnisz jakieś audycje, które ci się kojarzą z Radiem Maryja, kiedy zdarzało ci się je włączyć gdzieś tam na skali po drodze.
0: Na przykład kojarzy mi się taka audycja jak Mogę, Chcę Pomóc. I to akurat audycja, co do której naprawdę złego słowa nie można o niej powiedzieć. Bo program polegał na tym, nie wiem, czy on jeszcze jest, czy go nie ma, bo dawno nie zaglądałem na częstotliwości Radia Maryja. Natomiast bardzo szlachetny program i cele szczytne. Po prostu ludzie deklarowali, co mają na przykład do oddania, do przekazania za darmo. Jeżeli były jakieś tam różne rzeczy, to po prostu dzwoniło się do Radia Maryja i można było powiedzieć, że mam tam coś do oddania, można sobie to zabrać. A teraz... To było wcześniej niż te wszystkie grupy na Facebooku. Także...
1: No, prawda.
0: Dokładnie. Na przykład były jeszcze porady kulinarne siostry Leonili.
1: Siostry Leonili. Gotowała, a raczej opowiadała o gotowaniu w środę o 10:30. Mówiła, że robi na przykład pierogi z kapustą i pieczarko. Tylko że włączyłam pewnego dnia i była tam już jakaś siostra Teresa bodaj. W następnym tygodniu też i w następnym też siostra Teresa, więc nie wiem, co się stało z siostrą Leonilą. Może wróciła, a może już nie.
0: Jeżeli ktoś wie, co się dzieje z siostrą Leonilią, to zapraszamy bardzo serdecznie na naszego radiowego Facebooka, facebook.com/radio-dht. No właśnie, Leonilą czy Leonilią?
1: Leonillą chyba.
0: Aha, okej. Ja zawsze myślałem, że Leonilią.
1: No nieważne.
0: Może też tam
1: takie
0: ktoś...
1: imiona nie
0: tak,
1: istnieją.
0: No, imię jest dość...
1: Nasz kolega Paweł był fanem siostry, więc jeżeli nas słucha, to niech da
0: to
1: znać.
0: To może nam powie. Tak, ale to też taki całkiem przydatny program, jeżeli ktoś sobie chciał tam coś ugotować ciekawego. Natomiast, no właśnie, jeszcze a propos tejże siostry, to ja ostatnio wpisałem sobie w Google'a jej imię i wyobraź sobie, że jej książki kucharskie, bo okazuje się, że ona nie tylko w radiu prezentowała różnego rodzaju przepisy, ale także jakieś książki pisała, no są nadal do kupienia w różnego rodzaju religijnych sklepach. Także...
1: No widzisz.
0: Także albo jest nadal na czasie, albo po prostu takie były duże nakłady, no bo przecież na pewno nie chodzi o to, że się książki słabo sprzedają. No nie, nie, nie.
1: No,
0: z pewnością nie o to chodzi. Jeszcze jakie programy? No oczywiście nie odłącznie.
1: Wieczorne modlitwy dzieci.
0: Tak, tak, ale i dorosłych, bo to generalnie...
1: Tak, ale tak z dzieciństwa pamiętam wieczorne
0: rzecz
1: modlitwy
0: jasna.
1: Dzieci, nie żebym tego słuchała, ale zdarzało mi się na to trafić, na dzieci, które albo śpiewały jakieś piosenki religijne, albo mówiły Zdrowaś Mario, mówiły tak jak potrafiły oczywiście w danym wieku swoim. No i chyba generalnie cechą tego programu było to, że dzwoniły tam ciągle te same dzieci, bo można było to poznać po tym, że ciągle pozdrawiają tych samych ludzi.
0: No, ja akurat nawet nie zwróciłem uwagi na to, jak często tam ktoś dzwonił, ale też to pamiętam, pamiętam ten program. Zresztą on jest obecny chyba nadal.
1: Nadal?
0: Tak, słyszeliśmy tak, to. Słyszeliśmy to.
1: No to jak... chyba to telewizja Trwam również transmituje, zdaje się, więc...
0: Zgadza się, to, więc bo Radio Maryja z telewizją obecnie. Trwam mają różnego rodzaju pasma wspólne, więc tak.
1: No i to tam również występował słynny telefon dla Polski Północnej, do Łodzi włącznie i dla Polski Południowej.
0: A to nie tak tylko... Wiesz, to nie
1: no
0: tylko...
1: No mówię, że między innymi no, tam, no. Ale z tym mi się kojarzy choćby.
0: Oczywiście, że tak. A potem jeszcze było tam dla słuchaczy w sieci w rodzinie, to już w późniejszych czasach. Tak, bo przecież tam jeszcze przy okazji pojawiła się sieć telefonii komórkowej działająca jako wirtualny operator. Skoro mowa o audycjach dla dzieci, to no nie da się nie wspomnieć o...

0: tak? Albo być szefem bandy jakiejś. To takie czasy były. Więc była też idea podwórkowych kółek różańcowych jako takiej swego rodzaju bandy, powiedzmy, tak? A szefową była Madzia. Tak.
1: Tak było.
0: Co tam jeszcze z takich ciekawych audycji? Oczywiście słynne rozmowy niedokończone, które...
1: No tak, ale to jest,
0: tak, to jest
1: rzecz znana.
0: Rzecz znana.
1: Czas wzrastania
0: w piątki to się pojawiało i może nawet się jeszcze pojawia na antenie Radia Maryja. Co jeszcze z takich jakichś interesujących programów? No właśnie, przy okazji Radia Maryja to nie można nie wspomnieć o tym, że oni również nadają w Stanach Zjednoczonych. Mają wynajęte częstotliwości. W Chicago na pewno w Nowym Jorku chyba też. I tam sieją program. Zresztą jest przygotowywany specjalny program w nocy dla słuchaczy ze Stanów Zjednoczonych. I tam w nocy,
1: tak,
0: w nocy dzwonią słuchacze i się wypowiadają na różnego rodzaju tematy. Jest na pewno audycja Radia Maryja WPNA na stacji, że tak powiem, 1080 AM w Chicago. Też tam jakieś godziny mają i chyba jeszcze gdzieś oni mają wykupione
1: chyba
0: te częstotliwości.
1: Sporo tego było.
0: Jest. Kiedyś też Radio Maryja nadawało na falach krótkich bądź średnich, już teraz nie pamiętam, ale mieli taki epizod i to się działo, oni z tego co pamiętam to zrezygnowali z tego nadawania jednak w pewnym momencie. Jeszcze jakieś audycje ciekawe pamiętasz?
1: No właśnie się tak zastanawiam. Nie byłam wierną słuchaczką, przyznaję szczerze, więc te chyba najbardziej.
0: Szczerze mówiąc, też nie byłem wiernym słuchaczem. Co tam na skali zahaczyłem się kiedyś o to, no to zdarzało mi się posłuchać. Natomiast mogę powiedzieć o tym, co mi się bardzo kojarzy z Radiem Maryja. Mianowicie w moim rodzinnym mieście w Iławie, i to któregoś dnia, któregoś roku, chyba w 2001 albo w 2000, jakoś tak. Wyobraź sobie jeszcze w dodatku w Boże Ciało. Włączam radio. Gdzie gałką nie przekręcisz, tam jest Radio Maryja. Wszędzie, po prostu wszędzie, na każdej częstotliwości. Okazało się, że oni sobie w Iławie uruchomili nadajnik. No tylko chyba ktoś czegoś nie dostroił. I po prostu wszędzie mieliśmy...
1: Siało.
0: Tak, wszędzie siało, no siało. Jak to ojciec Rydzyk mówił zawsze, siać, no to siali. Siali i to bardzo mocno, rzeczywiście. Na wszelkich częstotliwościach, do tego stopnia, że można było usłyszeć, jak się na przykład na RMF FM miesza muzyka pop plus modlitwa. To było dość interesujące zjawisko. Tak, przez kilka czy kilkanaście dni tak było. Tam się ludzie skarżyli dość mocno, no ale potem sytuacja się uspokoiła. Co do programów, to tak myślę, że to wejście trzeba zakończyć hitem.
1: Mamy dla was pewną niespodziankę muzyczną, powiedziałabym. Jingle pewnej audycji, aczkolwiek audycja ta jest nadal nadawana, ale już bez tego kultowego dżingla. Ja zaczęłam tego słuchać jakieś 10 lat temu, bo mi ktoś powiedział, posłuchaj piosenki tygodnia w Radiu Maryja, bo to jest ciekawy program. I tak rzeczywiście zdarzało mi się to włączać, nie ukrywam. Natomiast audycja i dżingiel jest znanym przebojem internetu do tego stopnia, że powstają nawet wersje zapętlone tego dżingla trwające godzinę. Jeżeli ktoś ma cierpliwość tego słuchać, to
0: jak pudi.
1: Zapraszamy na YouTube'a, a my wam pokażemy taką wersję klasyczną.
0: Wiesz co, ja nawet wczoraj szukając jakiejś w miarę dobrej wersji tego nagrania, znalazłem jakąś wersję dubstepową, ale oszczędzę.
1: Ojej, nie chciałabym.
0: Oszczędzę tego słuchaczom tego, za to teraz macie okazję usłyszeć piosenkę tygodnia.

0: Słuchacie Radia DHT.
1: No to jeszcze takie nawiązanie nam zrobiła grupa Big Cyc do Radia Maryja i do pokrewnych mediów, które ostatnio mają coraz większy posłuch w naszym społeczeństwie, ale nie, miało nie być o polityce. Chociaż nie da się.
2: Miało nie być. Ja tylko dodam tyle, że dziś w Toruniu, z tego co właśnie widzę na stronie, są jakieś obchody tejże rocznicy, więc może jeszcze ktoś może się wybrać, jeżeli jest zainteresowany, więc stąd pewnie też ta data drugiego jakoś tak się ugruntowała, że to dziś właśnie te obchody
1: tak,
2: są przeprowadzane.
1: To jest całkiem, możliwe, bo wiesz, w końcu lepiej zacząć wcześnie i fetować do ósmego.
2: No, jest, więc no.
1: No, ale wiesz, no, można cały tydzień. To czemu nie? Natomiast
2: Adwent jest.
1: A, to sorry. Ale oni tak świętują zapewne, że tam, wiesz, to pobożnie. Więc albo jakąś dyspensę można być może uzyskać. Okej, przechodzimy teraz do tematu, który wraca...
2: Powraca do nas w każdej audycji ostatnio.
1: Tak, tak.
2: Bo się dzieje w programie trzecim Polskiego Radia.
1: Tak, kolejnego dziennikarza nam ubędzie z Radiowej Trójki, właśnie ubyło już nam
2: już
1: z Radiowej
2: ubyło.
1: Trójki, tak, mianowicie Artura Orzecha, bowiem on rozstał się z programem Polskiego Radia. Warto jeszcze wspomnieć, że z anteną Trójki na stałe był związany od 2001 roku. Jako powód odejścia podaje trud...
2: Nawet odejście.
1: Tak, tak, dokładnie. Podejścia do odejścia, bo najpierw to było podejście do odejścia, a potem było odejście. Takie ostateczne
2: tłumacz
1: i oficjalne.
2: Się,
1: no, trzeba jakoś. W każdym razie, jednym z powodów jest ciężka atmosfera w stacji. Natomiast jest jeszcze drugi powód,
2: to nie on
1: prawda?
2: Pierwszy o tym mówi, tak. Natomiast jako drugi powód wskazuje na zmiany godziny nadawania swoich audycji. Otóż Trzy Kontynenty zostały, mówiąc kolokwialnie, przerzucone na środę, na godzinę 22, a wcześniej były nadawane chyba w sobotę o 16, jeżeli dobrze pamiętam. Zaś program Zaraz Wracam, obecny wcześniej w niedzielę o godzinie 13, został przesunięty na północ z wtorku na środę.
1: No to rzeczywiście, szczególnie ten drugi program, to trzeba przyznać, nie miał atrakcyjnej pory emisji. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, która spowodowała, że Artur Orzech zrezygnował ze współpracy z programem trzecim Polskiego Radia. Mianowicie chodzi o wymianę korespondencji mailowej pomiędzy redaktorem Orzechem a obecnym dyrektorem Trójki, czyli Wiktorem Świetlikiem, prawda?
2: Tak było, pan dyrektor Świetlik wysłał maila do Artura Orzecha ze swojego prywatnego adresu mailowego. 30 października ten mail został wysłany. Wiadomość trafiła również do wicedyrektorów Trójki, do Wojciecha Surmacza i Tomasza Kowalczewskiego.
1: Tak.
2: Mamy tutaj fragment tego maila.
1: Zacytujesz?
2: Bardzo proszę o nieobrażanie innych dziennikarzy Trójki, ani za pośrednictwem mediów społecznościowych, ani w innej formie. W przeciwnym razie, z przyczyn oczywistych, będziemy musieli zakończyć współpracę z panem redaktorem.
1: To teraz ja powiem kwestię Artura Orzecha, bo oczywiście tam była też odpowiedź redaktora Orzecha, również drogą elektroniczną. Oj, przestraszyłem się, a... Kogo pan ma na myśli, panie dyrektorze? Bo ja nikogo nie obrażam.
2: Nikogo nie obrażam.
1: Tak.
2: Tym bardziej w liczbie mnogiej.
1: Tym bardziej w liczbie mnogiej.
2: Tak, Artur Orzech, dając do zrozumienia, że w ogóle nie wie, o co chodzi i o jakie obrażanie chodzi, ale jednak coś na rzeczy było poniekąd, nawet może nie tyle obrażanie, o ile o wyrażenie poglądu przez pana Orzecha. Rzecz się rozbija o jego post na profilu na Facebooku. Post ten udostępnił w taki sposób, że jest on widoczny tylko dla jego znajomych, niemniej samych znajomych ma około 300. Więc
1: tak, i Wiktor Świetlik twierdzi, że z powodu takiego, że ten post dotarł do takiej ilości osób, to by nawet mimo tego, że jest prywatny, to jest publiczny. Nawet jak stoisz,
2: tak,
1: to się poruszasz?
2: No. Chyba.
1: No.
2: Ale to nie to radio. Bo może pan Świetlik powinien gdzie indziej zająć miejsce, to myślę, że trójkofani byliby szczęśliwi.
1: Tak. No w każdym razie chodzi właśnie o ten post, w którym to skrytykował Hirka Wronę i jego audycję Słownik Muzyczny.
2: Tak. tak. Ponieważ chodziło o to, że ta audycja zajęła w ramówce miejsce programu Zaraz Wracam, czyli pojawiła się w niedzielę o 13:00. A poza tym Artur Orzech uznał, że ta audycja jest po prostu słaba.
1: Tak, dokładnie. Natomiast no, Hirek Wrona również. I tam jeszcze w tym poście padło jakieś niecenzuralne słowo, ale niestety tego posta nie widzieliśmy, więc ciężko nam się odnieść do tego.
2: Nie należymy do tak, grona nie należymy. 300 przepraszam, znajomych publicznych. Tak. W każdym razie Hirek Wrona się również odniósł w komentarzu pod tymże wpisem i zaznaczył, że przed każdą zmianą ramówki kierownictwo Trójki prosi o koncepcję nowych programów. On taką zgłosił i ona została wybrana. Podkreślił poza tym, że w tym przypadku decyzję podjęło szefostwo Trójki, a on nie wiedział nawet, jaki program jest nadawany poprzednio w tej porze, o tej porze, więc jakby no tutaj no, tak, wiesz, nie może czuć się winien w żaden sposób.
1: Wiesz, no nie... Tak trochę złośliwy teraz będę. No my na przykład swoją ramówkę znamy i wiemy, kto co prowadzi w DHT, a w Trójce redaktorzy nie wiedzą, jakie audycje były, są, będą, coś. To takie małe zainteresowanie trochę. To jest takie dziwne,
2: no,
1: jak
2: wiesz,
1: dla
2: mnie. Hirek Wrona jest i tu, i w telewizji, i gdzie tam jeszcze, więc...
1: Nie, no to okej, okay, to jest jakieś wytłumaczenie, ale no, można by się jednak trochę chyba bardziej zainteresować tym, gdzie się pracuje. Tak uważam. Natomiast to jest taka jedna rzecz, bo Artura Orzecha nie ma, Hirek Wrona został, ale też mamy powroty. I to też się wiąże poniekąd z audycją, jedną z audycji Artura Orzecha, tak? Bo się godziny zwolniły i można było tam coś nowego,
2: dokładnie,
1: starego
2: rzucić. O tej porze, o której był nadawany program Trzy Kontynenty Artura Orzecha, powrócił program Trzy Wymiary Gitary Piotra Barona. Przypomnijmy, że to środa, godzina 22. Jest to audycja, która była nadawana już wcześniej, od poniedziałku do czwartku, godzinie 13:00. Natomiast miała przerwę trwającą 15 miesięcy i w ten oto sposób powróciła na antenę i teraz słuchacze nie wiedzą, czy się smucić, że nie ma o tej porze Trzech Kontynentów, czy się cieszyć, że Trzy Wymiary Gitary jednak powróciły po takim długim czasie nieobecności.
1: Jeżeli chodzi o powroty, to istnieje także szansa na to, że powróci Trzecia Strona Księżyca na antenę radiowej Trójki, natomiast no dopiero na wiosnę. Tak dla portalu Wirtualne Media taką informację przekazał Wiktor Świetlik.
2: Ale przynajmniej powróci.
1: Tak.
2: Słuchaczom się udało jakoś wpłynąć.
1: A czy wiesz, jest szansa. To jeszcze nie zostało tak powiedziane, że na pewno, oczywiście.
2: Nie
1: to jeszcze,
2: dnia
1: no, tak. To jeszcze dużo się może zmienić do tego czasu. No i jeszcze jedna zmiana, jeżeli chodzi o Trójkę, bo powtórka z rozrywki ma nowego prowadzącego, prawda?
2: Tak, jest nim Dariusz Pieruk, osoba już z Trójką związana od dłuższego czasu, od 93 roku, przy czym bardziej kojarzony w ostatnich czasach z tym, że jest wydawcą audycji, że odbiera telefony na przykład w audycji Zapraszamy do Trójki, więc szczerze mówiąc nie słyszałam go nigdy tak antenowo, tylko bardziej właśnie kojarzony przy telefonie Dariusz Pieruk, ale taki antenowy debiut będzie miał pan Dariusz na koncie i będzie prowadził powtórkę z rozrywki Na Zmianę z Natalią Grzeszczyk, o czym już wspominaliśmy w poprzedniej audycji.
1: Tak, prowadzili w kończącym się już tygodniu jakąś powtórkę z rozrywki razem, natomiast no, plan jest generalnie taki, żeby po prostu prowadzili naprzemiennie te audycje. Natomiast jeszcze z moich notatek wynika, a propos pana Dariusza, że przygotowywał kiedyś takie programy jak Fokus i Wrzuć Trójkę. To jeszcze tak a propos. No i co można jeszcze o Trójce powiedzieć?
2: Przychodzi grudzień.
1: Tak.
2: Już od 2000 roku grudzień w Trójce kojarzy się z pewną akcją, ona tam się różnie nazywała. Idą święta, pocztówka do Świętego Mikołaja, święta bez granic obecnie. W tym roku zbiórka w ramach tejże akcji charytatywnej, a raczej pieniądze z tejże będą przeznaczone na mieszkańców Aleppo. Już wczoraj była pierwsza licytacja, udało się zebrać bodajże 150 tysięcy złotych, więc już jest ładnie. No, słuchacze Trójki jednak są z tego znani, że kiedy przychodzi taki moment, to jednak zawsze okazują się bardzo hojni. No i z tą akcją wiąże się co roku pieśń o Karpiu w wykonaniu redaktorów Trójki. W tym roku, tak jak w ubiegłym, słowa do utworu napisał Michał Zabłocki, natomiast muzykę Wojciech Kaleta, który jest kompozytorem już od kilkunastu lat, w większości tych karpiowych przebojów, od pierwszego rozpoczynając. Zresztą bardzo mi się spodobał cytat z pana Wojciecha, który został zamieszczony na profilu Ratujmy Trójkę. Otóż w zeszłym roku, kiedy słuchacze Trójki postanowili sami stworzyć swoją karpiową piosenkę, to pan Wojciech użyczył im jednej ze swoich melodii i stwierdził w związku z tą sytuacją, że on to się żadnych prezesów nie boi, a jedyny prezes, którego poważa, to jest Jan Sebastian Bach. To jest bardzo ładne zdanie, przynajmniej mnie się podoba. Natomiast przechodząc do samego utworu, nosi on tytuł Skarpia Wąż, co jest, mam pewne wrażenie, strzałem w kolano.
1: I trochę Trójki, wodą na młyn.
2: Tak, i otóż to, ponieważ wyobrażacie sobie coś od razu może dziać na Facebooku. Tak, Skarpia Wąż, Trójka pluje jadem, Trójka jest śliska jak ten karp, czy tam wąż. No to jednak może trzeba było neutralnie nazwać, no ten utwór byłoby lepiej. Oczywiście czegokolwiek by teraz Trójka nie zrobiła i jaki ten karp by nie był, to się radiosłuchaczom nie będzie podobał. Będzie, że taki okrojony jak teraz Trójka i tak dalej, pełno jest takich komentarzy. Jakikolwiek, po prostu chociażby była najlepsza piosenka, to i tak nie będzie dobra.
1: Ale to tak w ogóle, że słuchaczami Trójki jest, to ja się zaraz do tego odniosę i ty już wiesz, co będę miał na myśli zapewne, ale dobrze, to skończmy na razie temat karpia, bo karpu nas zagości.
2: Tak, co do mnie, nie wiem jak ty uważasz, bo też zapoznaliśmy się, przypomnieliśmy sobie raczej poprzednie produkcje karpiowe, wydaje mi się, że ten karp jest średni. Były dużo gorsze piosenki, były też takie wyższe.
1: Były lepsze,
2: losy,
1: kiedy, tak.
2: Kiedy Artur Andrusłowa pisał, zresztą myślę, że przed świętami jeszcze coś wam przypomnimy z tych najlepszych karpiowych czasów, natomiast nie ma też aż tak bardzo co wybrzydzać, aż takiej tragedii nie ma, chociaż w tym karpiu nie występuje Wojciech Mann, a mnie się jednak on zawsze kojarzył. On
1: oczywiście.
2: I Helen, tak zwana Halinka Wachowicz, to są postaci dla karpia charakterystycznych. Helen tutaj jest, Manna niestety tu nie ma, oby to się złą wróżbą nie okazało. Natomiast już ci oddaję głos.
1: Tak, ja chciałem
2: Ja
1: chciałem a propos trójkosłuchaczy powiedzieć, że jedno miejsce w internecie, gdzie trójkosłuchacze od 17 lat mogli wyrażać swoje niezadowolenie z tego, że Trójka się stacza i że źle się dzieje, znika z internetu. Tak naprawdę już zniknęło z internetu kilka tygodni temu, tak mi się wydaje, bo sobie o nim zupełnie przypadkowo tak przypomniałem. Kiedyś była taka powieść w odcinkach pisana przez trójkofanów autorstwa redaktora Swędzi Piórko i to wszystko zamieszczone było na stronie trójka.net. W tym momencie już ten serwis nie działa. Za kilka dni, tudzież kilkanaście, domena prawdopodobnie w ogóle zostanie wyrejestrowana. Miało to się stać pod koniec listopada, natomiast no jeszcze działa. Zastanawiam się, co z tą domeną się stanie. Jeżeli ktoś by chciał sobie taką domenę złowić, to można, bo jest znana i myślę, że będzie ku temu jakaś tam okazja. Natomiast no okazuje się, że ja sobie zajrzałem na tę stronę, tobie zresztą też ją podrzuciłem
2: w serwisie WebArchive.
1: Tak, tak. Wpiszcie sobie na archive.org, archive.org przez CH i V, piszemy to archive i tam sobie poczytajcie artykuły. Ja po prostu jak czytam sobie te artykuły tak od początku 2000 czy 2001 roku, to słuchaczom zawsze coś się nie podobało. W gazetach też pisano, że Trójka schodzi na psy, że w Trójce się źle dzieje i to już tak przez te 17 lat. Także no i zresztą też różnego rodzaju
2: sytuacje. No jak była Magda Jeton i Czekoladowy Orzeł, to wszystko się wszystkim podobało, o co ci chodzi.
1: Wiesz co, nie. Na Trójka.net się nie podobało.
2: Orzeł mi się nie podobał?
1: Nie, wiesz co, tam akurat...
2: Ja na razie jestem na etapie, że Krzysztof Skowroński przyszedł do Trójki i będzie pięknie, więc no właśnie, dobrze, mam jeszcze sporo do przeczytania.
1: Ja dziś trafiłem na jakiś tam tekst, że Magda Jeton, to kto ją właściwie wybrał na dyrektora i tak dalej. Także nie, to tam naprawdę... Tam,
2: nie, no to czego by się nie zrobiło?
1: Co by się nie zrobiło, to zawsze będzie źle. No, ale w każdym razie poczytajcie sobie serwis trójka.net, bo to jest fajna lektura, szczególnie, że ktoś sobie zadał sporo trudu i powklejał artykuły dotyczące Trójki z różnego rodzaju rodzaju czasopism, gdzie tak naprawdę no, dotrzeć obecnie do tych tekstów w inny sposób byłby problem, chociażby dlatego, że niektóre te serwisy czy czasopisma już mogą nie istnieć po prostu, albo ich wydania elektroniczne mogą nie istnieć.
2: Dokładnie.
1: No, także sobie poczytajcie, zapraszamy serdecznie, a teraz co? Teraz posłuchamy sobie Karpika.
2: Posłuchajcie Karpia i ocencie, czy faktycznie jest taki zły, jak trójkofani twierdzą.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i tak właśnie brzmiał tegoroczny Karp. Możecie do nas napisać, jak wam się podoba, albo jak wam się nie podoba. Czekamy z utęsknieniem. facebook.com/radio-dht. Dziś bardzo radiowo, ale czas teraz przejść do telewizji, bo mamy co nieco na temat telewizji. Teraz będzie o tym, co na bieżąco się dzieje, a w drugiej godzinie sobie trochę powspominamy. Jeżeli chodzi o to, co na antenie TVN Style się pojawia, to mamy nowy program, bo w minioną sobotę, tak, to jest efekt tego, że nas nie było przez dwa tygodnie, w minioną sobotę...
2: Teraz musimy nadrabiać 300%
1: tak,
2: normy.
1: Oczywiście. Po godzinie 23 w minioną sobotę, tak późno coś, na antenie TVN Style miał...
2: Tam jest milion powtórek codziennie, także okay. Każdy pewnie swoją godzinę dla siebie znajdzie, chociaż to rzeczywiście mogli wybrać jakąś wcześniejszą porę.
1: Okej,
2: okay.
1: No te właśnie, zwłaszcza na premierę.
2: No, no ale... właśnie o to chodzi.
1: Tak. Miał...
2: Przechodząc do rzeczy.
1: Do rzeczy, tak. Przechodząc...
2: Minioną sobotę o godzinie 23 w TVN Style premierę miał nowy program Karoliny Korwin-Piotrowskiej, a więc znanej prezenterki tej stacji, a program nazywa się Sława.
1: Ale Sława z krzyżykiem.
2: No,
1: z krzyżykiem, hashtag, tak. Z tak zwanym haszem, żeby nie było. Jeżeli chodzi o to, co w ogóle ten program ma na celu, to program dotyczy tytułowej sławy. Prowadząca zastanawia się między innymi, co wpływa na to, że dane tematy interesują nas bardziej niż inne, dlaczego na przykład fascynują nas kryminaliści, dowiemy się, jak tworzono gwiazdy Hollywood, czy kiedy po raz pierwszy przygotowano tak zwaną ustawkę medialną. Korwin-Piotrowska analizuje również zagadnienia, które mają wpływ m.in. na popularność blogerów, celebrytów, a także zwykłych osób. Wśród gości m.in. Michał Piruk, Magdalena Cielecka czy też Łukasz Jebioł. Takie osoby się gdzieś tam w tym programie będą przewijać, więc jest czego posłuchać, co pooglądać, o ile oczywiście kogoś interesuje tak zwany lifestyle, bo to jest typowy taki program, gdzie będzie można, tak przynajmniej myślę, dowiedzieć się właśnie na temat jakiejś sławy, na temat tego wszystkiego, co jest obecnie popularne, modne, a może uzyskać jakieś porady w zakresie tego, jak samemu stać się sławnym.
2: No właśnie, skoro będzie o popularności blogerów, no to przecież mówmy się, no bycie blogerem jest w zasięgu ręki każdego z nas.
1: Oczywiście, każdy może założyć
2: sobie bloga. Można coś dla siebie zaczerpnąć.
1: Masz zamiar korzystać z tychże porad?
2: Ja nie potrzebuję być sławna.
1: No tak, bo już jesteś, bo prowadzisz audycję w Radiu DHT.
2: No to jest chwała i sława.
1: To jest, tak, no, zwłaszcza sława w odniesieniu do innej naszej audycji, bo Słowianie się tak witają właśnie, sława. A swoją drogą właśnie za tydzień i jeden dzień w niedzielę po godzinie 17:00 ostatnie spotkanie ze słowiańską wiarą dziś. To tak, gdyby kogoś ten temat jeszcze zainteresował. To my sobie teraz posłuchamy sławnej artystki ze sławną piosenką. Co ty na to?
2: Dobry pomysł.
1: No to się...
0: Radio DHT.
1: Za 8 minut będzie godzina 17, za 8 minut Radiowy Departament Spraw Zagranicznych na naszej antenie się pojawi. Patryk Waliszewski opowie o tym, co interesującego się dzieje w świecie, ale dziś nie tylko o świecie będzie. Natomiast teraz przenosimy się do Katowic, bo tam się również dzieje. Na Śląsk. O, Jerunie, na Śląsk się przenosimy. I to całkiem nieodległą przyszłość, bo przenosimy się do poniedziałku. Właśnie w poniedziałek, 4 grudnia, w dniu jubileuszu 90-lecia Radia Katowice, stacja zaprezentuje specjalny program Powróćmy jak za dawnych lat. I nie byłoby w tym nic dziwnego, ale deklarują, że ten program będzie zrealizowany bez użycia komputerów. To jest bardzo ciekawa sprawa.
2: Dokładnie. Audycja będzie tak przygotowywana, jak to robiono 90 lat temu, więc wtedy, kiedy radio powstawało. W jubileuszowym programie od godziny 9 do 13 wezmą udział specjalni goście, m.in. Joanna Wnuk-Nazarowa, to jest dyrektor Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach, a także na przykład Antoni Piechniczek, czy Ireneusz Dudek, czy Józef Skrzek. Także będzie tych znanych osób trochę, a także zespół pieśni i tańca Śląsk się pojawi.
1: No, to rzeczywiście będzie czego słuchać. I jeszcze dodatkiem do tych gości będzie też to, że dziennikarze Radia Katowice spróbują przygotować całą audycję bez użycia komputerów, bez montowania różnego rodzaju rzeczy. No bo 90 lat temu, to powiedzmy sobie szczerze, tak się programu nie przygotowywało. Robiono to w zupełnie inny sposób. Wszystko musiało pójść na żywo i trzeba było naprawdę zdecydowanie więcej przygotowania i zdecydowanie więcej talentu, żeby audycję na żywo poprowadzić na dobrym poziomie, bo wszystko szło na żywo, nie było możliwości, żeby sobie coś tam przyciąć, wyciąć. No, jak poszło, tak poszło. I tak też spróbują zrobić to dziennikarze Radia Katowice w najbliższy poniedziałek od 9 do 12. Natomiast od techniki tak całkowicie się nie odżegnują, bo audycja będzie rejestrowana przez 8 kamer, czyli pewnie z jakichś tam różnych ujęć, i będzie można sobie ją obejrzeć między innymi na www.radio.katowice.pl.
2: I na YouTube.
1: Tak, dokładnie. Będzie też transmisja na YouTubie. To taki drugi środek, za pomocą którego będzie można sobie obejrzeć tę transmisję. No, to jedna wiadomość z Katowic, a my mamy jeszcze jedną wiadomość z Katowic. Taką na już.
2: Ale mamy taką na już, taką, która się za moment zdezaktualizuje, ale jak na razie jest jeszcze aktualna od wczoraj. Otóż, drodzy mieszkańcy Katowic, możecie od wczoraj włączać częstotliwość 96,9, ponieważ tam okolicznościowo nadaje radio Egida. Emisja ta towarzyszy już po raz drugi Śląskiemu Festiwalowi Nauki, przy czym generalnie jest to już czwarta okazjonalna obecność Radia Egida w katowickim eterze. Pierwsza była w październiku w 2015 roku. Generalnie jest to radio, które działa w Katowicach już długo, bo od 1969 roku przez wiele lat było słyszalne w katowickich akademikach. Obecnie można go słuchać w internecie. No, na stałe jeszcze się nie pojawili w eterze, natomiast właśnie, jak widać, polują na takie okazjonalne możliwości nadawania i taką mamy teraz.
1: Jak rozumiem, Radio Egida to jest stacja stowarzyszona jakoś z Uniwersytetem Śląskim.
2: Czy z Uniwersytetem, czy w ogóle z Politechniką?
1: Z Politechniką, ale no to jest pytanie. To byśmy musieli sprawdzić, bo Politechnika Śląska to Gliwice.
2: Aha, no to pewnie z Uniwersytetem.
1: No, więc za momencik sobie to sprawdzimy. Jeszcze zanim zagramy wam bardzo ciekawą piosenkę, no to mamy jeszcze kilka informacji. Otóż między innymi Adrian do nas napisał o tym, że audycja Mogę, Chcę Pomóc na antenie Radia Maryja pojawia się nadal.
2: Jest i ma się dobrze. Tak. Od poniedziałku do soboty od 9.50, czyli pewne rzeczy się w przyrodzie nie zmieniają, więc ten program jak najbardziej jest emitowany. Oprócz tego Adrian dał nam jeszcze znać, że podoba mu się tegoroczny trójkowy karp, a więc jak widać są też głosy entuzjastyczne. I oświecił mnie nieco i bardzo za to ci, Adrianie, dziękuję. Otóż napisał o tym, iż Wojciech Kaleta, a więc kompozytor Karpia, jest związany z kabaretem Tercet, czyli kwartet, a więc tym, w którym występuje Hanna Śleszyńska, Robert Rozmus i Piotr Gąsowski. To myślę, że też cenna wiedza i cenne wskazanie.
1: Zgadza się. Natomiast teraz zagramy wam piosenkę, bo wiesz, zawsze mi się wydawało, że tak jednak no, polskie radio to radio, gdzie tam jakieś piosenki o tychże stacjach, no jakieś takie w stylu pop można by było nagrać. Jak się okazuje, nie tylko, bo piosenka o Radiu Katowice została nagrana jako jedna z, bo przypuszczam, że tam pewnie jeszcze kilka innych piosenek jest. Dziś znaleźliśmy na YouTubie jedną piosenkę o Radiu Katowice i mieliśmy taki przez chwilę dylemat, czy ją zagrać, bo nie mogłem znaleźć tej w naszej muzycznej bazie.
2: Ale na szczęście się okazało, że możemy zagrać tę właśnie, którą wam zagramy.
1: Tak.
2: Lepsza.
1: Tak, a będzie to piosenka wyśpiewana i wygrana przez zespół Bayerful. Tak, słuchajcie, zespół Bayerful nagrał piosenkę o Radiu Katowice. I tą piosenką kończymy pierwszą godzinę programu RTV. Pierwszą, ale nie ostatnią, bo wrócimy do was już po godzinie 17. Przy okazji taka prośba, prosimy nie regulować odbiorników po godzinie 17, bo zaczniemy nie piosenką, a takim małym, wspomnieniowym materiałem.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Siedemnasta, no i po 17:00. A co za tym idzie, rozpoczynamy przegląd wydarzeń zagranicznych. Dzisiejszy przegląd wyjątkowo będzie taki polskocentryczny, chociaż istotnie za granicę również zobaczymy. Zacząć jednak warto od informacji polskiej, a zagraniczny w tym wszystkim był jedynie mecz. A teraz może uściślimy. 21 listopada, to jest we wtorek, NC+, platforma NC+, ściślej stacja Kanal+, nadała pierwszy mecz w technologii 4K Ultra HD. O ile nie jest to pierwsza transmisja polska, a może ściślej z terenu Polski w tej technologii, o tyle jest to pierwsza transmisja komercyjna, pierwsza transmisja płatna, no i pierwsza transmisja na tak szeroką skalę. Mówimy tu o kanale Kanal Plus Now, który na tę okazję, na okazję meczu Tottenhamu z Borussią, został przekonwertowany. Identyfikacja również została zmieniona na Kanal Plus Now 4K. Jak zaś wypadamy na arenie światowej lub europejskiej? No, chyba nie mamy się czego wstydzić. 23-24 megabity średnio, 26 z kawałkiem megabita w momentach szczytowych. To chyba całkiem niezły wynik, zważywszy na to, że niektóre przekazy komercyjne, płatne, oferują nam po 17-18 megabitów. Drugą informacją, również pozostajemy w Polsce, no i chciałoby się powiedzieć, że piekło zamarzło, a przynajmniej do pewnego stopnia, bo to można normalną telewizję wreszcie włączyć sobie bezpośrednio ze strony internetowej, Player, czyli aplikacji spokrewnionej z TVN-em. Oferta Player Plus, bo o niej mowa, wzbogacona została niedawno o kanały z portfolio Kanal Plus, więc zostajemy w domu, zostajemy przy tej samej marce, przy NC Plusie. W skład oferty wchodzi m.in. Kanal Plus, Kanal Plus Sport, Kanal Plus Seriale, no i generalnie rzecz ujmując całe portfolio marki Kanal Plus. Cała ta przyjemność za złotych 80, a oprócz tego wszystkiego mamy jeszcze kilka dodatków. Wszystkie szczegóły dotyczące oferty można znaleźć w internecie i ja powiem szczerze, polecam się z nimi zapoznać, bo oferta nie jest wolna od różnego rodzaju kruczków. Było w Polsce, było o Polsce, było po polsku, no to teraz będzie power odlot, tak w ramach rekompensaty, aż do Kirgistanu. Paczka z tego dość egzotycznego, przyznacie państwo, kraju pojawiła się ostatnio na Astrze 31,5 stopnia szerokości wschodniej, więc na satelicie, z którego prowadzą swoje dosyły m.in. rumuńskie oraz rosyjskie platformy. No, w sumie nie byłoby w tym nic dziwnego, jednak nadal ciekawi przeznaczenie tej paczki. 31,5 stopnia wschód to nie jest pozycja jakoś uczęszczana w Kirgistanie, szczególnie, że paczka ta została przekopiowana z innej pozycji, z Eutelsata 70,5 stopnia wschód, gdzie istotnie oglądana jest przez tamtejszych mieszkańców. Przyznam, że do obserwacji częstotliwości zachęcił mnie jakiś już czas temu opublikowany news na portalu satcourier.pl o testowej paczce, w której jako materiał do testów użyty był dźwięk religijnego GOT TV. Co zaś dostajemy z Kirgistanu? Przede wszystkim pokaźną paczkę stacji radiowych, często publicznych. Poza tym w ofercie mamy kilka kanałów telewizyjnych, w tym na przykład kanał ze sportem. Częściowo nawet w HD. Na koniec przeglądu wydarzeń Radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych mamy dwie wiadomości. Obydwie są dobre. Po pierwsze, paczka z Kirgistanu jest darmowa, chociaż nie wiemy, jak długo zaszczyci swoją obecnością 31,5E. Po drugie, usłyszymy się za tydzień, po 17.
0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: 7 grudnia rusza nowa polska telewizja RTL7.
5: Czy pamiętacie Radio Luksemburg? Jeśli nie wy, to na pewno pamiętają je wasi rodzice, którzy świetnie się przy nim bawili.
4: A nie, Radio Luksemburg zamieniło się w nową polską telewizję, ale jakże inną niż wszystkie. Spodziewajcie się dobrej zabawy.
5: Nie spodziewajcie się niespodziewanego.
6: RTL 7 to najlepsze filmy. Hollywood wprost w twoim domu. Akcja, tajemnica, napięcie. Niewiarygodne tempo. I wielka przygoda.

RTL 7 to najlepsze seriale. Te, które dziś fascynują widzów największych telewizji świata. Capital News. Za kulisami wielkiej gazety. Walka o władzę i duże pieniądze. Zbawca ludzkości. Komedia o odwiecznym konflikcie pokoleń. Ale tym razem buntują się rodzice. Znane w Polsce odcinki serialu Policjanci z Miami. Pretender. Niesamowita historia człowieka kameleona, który potrafi wcielić się w każdego z nas. Tylko w siódemce Mistrzowie Suspensu. Po raz pierwszy w Polsce serial Niesamowite historie Stevena Spielberga. Oraz Alfred Hitchcock przedstawia. Seriale, które stały się przebojami na całym świecie. Tak lubiana Autostrada do Nieba. Przygody Robin Hooda. Michael Pratt znów podbije serca polskich nastolatek. Coach. Rodzinne i zawodowe perypetie trenera amerykańskiego futbolu. Wspólnicy. Zabawna historia przyjaźni, którą komplikuje małżeństwo jednego z kumpli.

0: RTL 7 to raj dla twoich dzieciaków. Najpiękniejsze bajki, które zawsze kończą się dobrze. Także filmy, które kiedyś kochałeś, a dziś możesz pokazać swoim dzieciom, a które wcale nie straciły na wartości. Tylko w siódemce największy przebój ostatnich lat. Ukochany duszek wszystkich dzieciaków. Kasper. Siódemka to także raj dla nastolatków. Pierwsze miłości i pierwsze intrygi.
1: Siódemka zawsze była dla mnie szczęśliwa. W siódemce będę miała swój program 7 pokus. O muzyce i nie tylko.
2: A ja zapraszam co tydzień na 7 wspaniałych, mój program o klasykach i największych przebojach rocka.

i Classic Rock. Oraz wszystko to, co zawsze chciałeś usłyszeć jeszcze raz. Ale przede wszystkim najnowsze przeboje. Tylko w siódemce gwiazdy opowiedzą o swoich muzycznych fascynacjach.

0: RTL 7 to wydarzenia. Koniec nudy w informacjach. Od nas dowiesz się najlepiej, najszybciej i najprościej, co dzieje się w Polsce, Europie i na świecie. Dla nas polityka jest ciekawa tylko wtedy, kiedy jest ciekawa. Wielcy ludzie. Wielkie wydarzenia. Wielkie emocje. Patrzymy na świat twoimi oczami.
1: Odtąd siódemka będzie szczęśliwa także dla ciebie.
2: Zapraszamy 7 grudnia.

0: No, to zamiast piosenki wam takie coś zafundowaliśmy. Co prawda to i tak jest troszeczkę skrócony ten blok, bo miał on ponad 8 minut, ale to jest właśnie blok, który emitowany był na kilka tygodni przed startem jednej z lepszych stacji telewizyjnych, których już nie ma. Obecnie nazywa się ta stacja TVN7, a wcześniej nazywała się RTL7 i wystartowała dokładnie 6 grudnia 1996 roku. Tam, i to jest właśnie ta nieścisłość, bo zapowiadane było w tym spocie, który zaprezentowaliśmy, Robert Janowski razem z Agnieszką Maciąg zapraszali 7 grudnia, a sytuacja była taka, że chcieli chyba zrobić prezent na Mikołaja widzom i wystartowali o dzień wcześniej, o godzinie 19. A w sumie bardzo ciekawym programem. Ty oglądałaś kiedyś taką bajkę Kacper?
1: Coś mi to mówi, ale tak bardziej z nazwy niż bym ją bardziej kojarzyła, chociaż zdaje się, że leciała również w różnych innych kanałach.
0: Tak, tak, to się zgadza. No i tam właśnie się pojawiał ten przyjazny Duszek, którego się i tak wszyscy bali. On był bardzo nieszczęśliwy z tego powodu. No, i na tym polegał Kacper. To była pierwsza pozycja programowa w roku 96, 6 grudnia o godzinie 19 na antenie RTL7. W ogóle bardzo ciekawie to zostało zrobione, bo jak ja pamiętam ten blok, to ktoś to tak sprytnie wyliczył, żeby ten blok skończył się piosenką zespołu Europe, Final Countdown, ten blok z tym promosem. Skończył się przed godziną 19, bo ta piosenka była w tym bloku, obecna. Natomiast no, tak akurat to ktoś wyliczył, że na Final Countdown zbliżała się ta godzina 19 i o godzinie 19 wszystko ruszyło. No, spodziewałem się, powiem szczerze, dużo po tej stacji i mnie RTL7 nie zawiodło. Oglądałem następny dzień po prostu w całości, bo było naprawdę mnóstwo ciekawych propozycji programowych, a teraz się jeszcze do czegoś będę przyznawał. Na
1: Boję
0: antenie.
1: Się, bo ja nie wiem, co chcę powiedzieć, słuchajcie.
0: Tak, bo nie chciałem ci poza anteną powiedzieć. Będę się przyznawał na antenie, że ja ten blok z tym spotem, bo tam było. Ten blok wyglądał tak, że był spot, kilka piosenek, spot, kilka piosenek, spot, kilka piosenek. Ja ten blok oglądałem bardzo, bardzo wiele razy z jednej prostej przyczyny, bo myślałem, że już coś zaczną nadawać, że będzie można coś sobie obejrzeć w międzyczasie. Więc domownicy moi nie byli z tego powodu zadowoleni. Że
1: nie dziwi mnie to.
0: Nie dziwi cię to. No, a ja się wtedy bardzo dziwiłem. Dlaczego w sumie? Przecież fajnie. I tu tyle programów różnych interesujących będzie. No ale właśnie, przechodząc już rzeczywiście do tego, co można było zobaczyć na antenie RTL 7, to może najpierw ty powiedz, bo ja tu się produkuję i produkować będę, no bo siłą rzeczy RTL 7 to jest stacja, którą ja chyba troszeczkę lepiej pamiętam, ale ty
1: no
0: też.
1: Ja nie mam szansy tego pamiętać tak dobrze. Jedynym programem, który udało mi się dobrze zapamiętać, to jest program, o którym już kiedyś wspominaliśmy, czyli Gra w przeboje, prowadzony przez Wojciecha Malajkata.
0: A nie przez Roberta Janowskiego, jakby się można było spodziewać.
1: Czyli takie trochę inne, jaka to melodia. Tak, właśnie. I to rzeczywiście lubiłam oglądać, bo mnie programy muzyczne interesowały. Kojarzy mi się pasmo z kreskówkami, jakoś tak popołudniami, że ono było emitowane, natomiast żadna na tyle mi w pamięć nie zapadła, bo chyba wtedy lubiłam jeszcze trochę inne bajki niż
0: tak, te, tak takie pasmo, pojawiało. Które się nazywało Siódemka Dzieciakom, jak dobrze pamiętam, to było to pasmo z kreskówkami między innymi, bo tam się te pasma w różny sposób różnie nazywały, natomiast ja szczerze powiedziawszy to tak kreskówek jakoś nawet za bardzo nie zapamiętałem z anteny RTL7, bo to już wcześniej oferowała Polonia 1, więc to dla mnie żadną nowością nie było, natomiast no dosyć ciekawe filmy. Między innymi taki film familijny, bardzo sympatyczny, Siódme Niebo. W niedzielę się pojawiał ten program, ten film raczej. To taki typowy amerykański serial tak naprawdę. Pastor, jego rodzina i różnego rodzaju perypetie nastolatków. przede wszystkim. I ojciec, który jest mądry i potrafi rozsądzić jakiś tam spór i tak dalej, i tak dalej. Więc to bardzo, bardzo sympatycznie się to oglądało. Można było w końcu na antenie RTL-7 na przykład obejrzeć sobie Alfa po raz enty, bo też pokazali Alfa. Co tam jeszcze było? Z takich interesujących jeszcze filmów, a właściwie seriali, bo mnie jakoś właśnie wtedy seriale bardzo zainteresowały, te komediowe, to Znowu Ty. Bardzo, bardzo sympatyczny serial, gdzie pojawia się syn w domu swojego ojca, no i tam różnego rodzaju perypetie mają miejsce. Nie, ogólnie to był tak zwany sitcom, czyli sporo śmiechu, ale sporo tego śmiechu spod klawisza. Kojarzysz taką osobę jak Maja Popielarska?
1: Oczywiście, Maja w ogrodzie teraz.
0: A Maja, Maja Popielarska debiutowała, przynajmniej ja ją pierwszy raz zobaczyłem, w RTL-7 właśnie. Też jak dobrze pamiętam, w Pogodzie. Nie wiem, czy
1: też
0: nie...
1: Pogodę?
0: Tak, też Pogodę. Nie wiem, czy nie czytała też serwisów informacyjnych tych 7 minut takich, ale nie. Mi ona bardziej kojarzy się z Pogodą, bo w ogóle RTL-7 na samym początku chciał bardzo intensywnie nawiązywać do tej cyfry 7. I na przykład był właśnie serwis informacyjny 7 minut, który rzeczywiście te 7 minut mniej więcej trwał. Więc całkiem krótko te informacje były podawane w bardzo takiej skondensowanej formie. Był też program Agnieszki Maciąg, który się nazywał 7 pokus. W programie tym Agnieszka rozmawiała z różnego rodzaju gwiazdami, ówczesnymi gwiazdami, bo teraz Agnieszka Maciąg, no to też jakoś zapomnianą osobą jest, a w latach 90. no między innymi nawet jako piosenkarka zasłynęła, zresztą sobie jej posłuchamy za chwilę. Co jeszcze? Najbardziej znaną pozycją programową, jak dla mnie, jest pewna audycja, której najpierw może zaprezentuję promos, bo myślę, że tę melodyjkę ci wszyscy, którzy kojarzą RTL-7, znają doskonale.
2: Zoom to ta część kamery, która pozwala obejrzeć z bliska to, co dzieje się daleko. Teraz Zoom to również magazyn sensacji i rozrywki. Zoom pozwoli wam zobaczyć lepiej, jak pasjonujące jest życie wokół nas. Zoom to życie z bliska. Reporterzy Zoom pokażą wam niezwykłych ludzi. Przyjrzycie się z bliska tematom tabu, o które nie śmielibyście nawet zapytać. Zobaczycie tych, którzy ryzykują życiem, żeby zdobyć pieniądze. I tych, którzy robią to dla czystej przyjemności. Poznacie ludzi, którzy przeżyli tragedię, ofiary przemocy. I tych, których spotkało niespodziewane szczęście. Zoom. Życie z bliska. Od poniedziałku do piątku, punkt 19.
0: Ty miałaś okazję oglądać kiedyś, albo w ogóle kojarzysz jakoś ten magazyn Zoom, czy nie, czy zupełnie?
1: Nie, przypominam sobie.
0: To się pojawiało właśnie o godzinie 19 na antenie RTL-7 i ten magazyn polegał na tym, że było tam zawsze pojawiało się kilka takich felietonów filmowych, reporterskich, na temat jakiegoś zagadnienia. Tu było coś, tu coś, tu coś, tu coś. Tak powiedzmy 3 albo 4 materiały pojawiały się w tym programie. Wszystko trwało, jak dobrze pamiętam, pół godziny. No i tam, jak na tamte czasy, to pojawiały się tematy rzeczywiście dość kontrowersyjne. Ze swojego radiowego podwórka to powiem, że między innymi zainteresowano się w Zoomie tematem Tomka Puchalskiego, który w Gnieźnie uruchomił za pomocą mikrofonu bezprzewodowego stację radiową i dlatego, że prasa zainteresowała się tym tematem, Tomek miał potem różnego rodzaju nieprzyjemności, łącznie z prokuratorem na karku, a to był wtedy młody chłopak. A z takich bardzo kontrowersyjnych rzeczy, no to na przykład pokazywali życie czeskiej prostytutki. I czasem były takie nawet komunikaty, że uwaga, w tym materiale obejrzeć można sceny, których nie powinny oglądać dzieci. Także zabezpieczano najmłodszych widzów przed różnego rodzaju kontrowersyjnymi materiałami. Też jeszcze RTL 7 swego czasu miał program wspólny z naszą telewizją, ale kiedy nasza telewizja zakończyła emisję i została wykupiona przez Polsat, uruchomiło się tam TV4, no to już też nic z tego nie było. Można było RTL 7 oglądać tylko na satelicie i w sieciach telewizji kablowej. A cała przygoda zakończyła się 1 marca 2002 roku, bo w 2001 roku, pod koniec 2001 roku, RTL 7 został wykupiony przez TVN, no i później pojawiło się TVN 7, czyli stacja, która istnieje do dziś, która nie ma już nic wspólnego z dawną siódemką. Tam emitowane są tylko i wyłącznie powtórki z głównej anteny. Chyba, że kojarzysz, żeby
1: chyba
0: były
1: bardziej
0: jakieś...
1: na filmy i seriale się chyba stawia. Pamiętam, że kiedyś się TVN 7 promowało jako niekończąca się seria seriali.
0: Tak, no i to rzeczywiście coś może być z tym...
1: I są cały czas powtórki brzyduli, także...
0: No. A, no to rzeczywiście, to tak, to można sobie obejrzeć, jak ktoś chce. Chociaż ja się naprawdę zastanawiam, jaki jest sens utrzymywania teraz w dzisiejszych czasach takich kanałów powtórkowych, skoro można sobie wszystko obejrzeć w internecie, chociażby w playerze.
1: W serwisach VOD, więc no dokładnie.
0: Tak.
1: Ale z kolei kanału nikt nie odda, który mają, a nie opłaca, jakby nie mają pewnie środków na produkcję nowych rzeczy. Więc...
0: No tak, bo przecież no RTL 7 to raczej nie powtórzą sukcesu. Zresztą taka w ogóle jeszcze ciekawostka, która mi się przypomniała, że za każdym razem, kiedy miał się pojawić jakiś nowy program, czyli kończył się powiedzmy jakiś serial, to pojawiał się ten lektor, którego słyszeliśmy w zapowiedziach RTL 7 i pojawiała się taka informacja, że już za chwilę, na przykład, nie wiem, serial Siódme Niebo, zostańcie z nami. I to za każdym razem taka informacja była, no zapewne to było nagrane wszystko wcześniej i później tylko taki promos wyemitowany na antenie, ale też to była nowość, no bo nikt tego wcześniej nie stosował. Też pamiętam, że RTL 7 po tym spocie może tego nie słychać, ale to była stacja, która się wtedy nawet na czasy telewizji analogowej wyróżniała dość dobrą jakością dźwięku. To jeszcze mi utkwiło w pamięci. I to tyle. Chyba, że chcesz coś jeszcze dodać. No jak nie, to gramy.
1: Ja jestem za młoda, także gramy.
0: Gramy. Najpierw zagramy krótką piosenkę z serialu Siódme Niebo, a później, skoro nam Agnieszka Maciąg poopowiadała co nieco, to teraz nam zaśpiewa z jedyną piosenką, jaką znam w jej wykonaniu i która nawet swego czasu była jakimś tam radiowym, antenowym sukcesem. Radio DHT. Dyrektor cyrku brzytwą się zaciął, kiedy usłyszał Agnieszkę Maciąg. To już za nami. A to był cytat oczywiście z piosenki Światem rządzą kobiety. Tak mi się przypomniało. A teraz przechodzimy do kolejnych wieści. Z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji tym razem, prawda? Bo tu się
1: dokładnie
0: dzieje.
1: Wieści radiowych różnego typu dotyczących zagospodarowania naszego eteru i rozpocznijmy może od nowej częstotliwości Katolickiego Radia Zamość, którego można od teraz słuchać na 101,2 w Lubaczowie.
0: Tak.
1: Więc nie tylko w Zamościu, ale w Lubaczowie również.
0: Rozszerzają zasięg.
1: Tak, to jest pierwsza informacja. Kolejna dotyczy uchwał związanych z przyznaniem nowych częstotliwości, a w zasadzie z przyznaniem koncesji dla Radia Bartoszyce, w Bartoszycach rzecz jasna, bo gdzieżby, na 90,9 będzie ono mogło nadawać. To jest ciekawostka, ponieważ Radio Bartoszyce na tej częstotliwości tam już nadawało. Potem...
0: No i nie tylko ono.
1: Dokładnie.
0: Bo potem SK.
1: Potem na zasadzie umowy franczyzowej stało się Radiem SK, ale w związku z tym, że zmarł właściciel koncesji samego Radia Bartoszyce, pan Aleksander Godlewski, to radio musiało zaprzestać nadawania. Koncesja tym samym wygasła, dlatego został rozpisany konkurs na nową częstotliwość i teraz właśnie pojawia się pytanie, zobaczymy jak to będzie, czy Radio Bartoszyce spróbuje samodzielnie własnych sił, czy to również skończy się tym razem franczyzową umową z Radiem SK.
0: Pytanie, czy tak od razu będą mogli przejść na tę franczyzę.
1: No
0: czy to nie trzeba będzie jednak nawet przez chwilę poudawać, a później, no wiecie, no widzicie, rozumicie, nam nie wyszło.
1: No, może tak być, ale poudawać, to będzie ciekawe.
0: Tak, to będzie okazja i będzie czego posłuchać. Zastanawiam się, czy znowu usłyszymy Sebastiana Rodzewicza, bo nie wiem, czy ty pamiętasz, ale to słuchaczom powiem, że... W pewnym momencie Sebastian Rodzewicz, czyli człowiek pełniący funkcję dyrektora muzycznego Radia Bartoszyce przez pewien okres czasu, tam w zasadzie siedział po kilka albo kilkanaście, nawet kilkanaście godzin dziennie i przez bity tydzień. I tam w ramówce występował przede wszystkim jakaś audycja Sebastian Rodzewicz, jakaś audycja Sebastian Rodzewicz, bum bum lista Sebastian Rodzewicz. Było za to ciekawie w piątek, bo była jakaś tam audycja z muzyką klubową, miksuje DJ Seba. Pytanie, kim był DJ Seba?
1: Różnorodność i eklektyzm i tak wszystkie rzeczy. Dobrze. Powód do radości ma również kieleckie Radio M, radio diecezji kieleckiej, ponieważ będzie je można słyszeć w Błońcu na częstotliwości 91,8. Krążą takie wieści, że ten nadajnik prawdopodobnie daleko poniesie, więc będą się mogli Państwo cieszyć dobrym zasięgiem.
0: Natomiast kolejna rzecz to ogłoszenie o możliwości uzyskania koncesji. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że tu pojawiają się częstotliwości już znane.
1: Tak.
0: Są to...
1: Częstotliwość w Ostrołęce na 93,9, w Grajewie na 93,8 i w Łomży na 103,6. Jest rozpisany taki konkurs, że na tych częstotliwościach ma zagrać radio o charakterze społeczno-religijnym. A już Wam wyjaśniamy, o co chodzi. Otóż obecnie na tych częstotliwościach nadaje Radio Nadzieja z Łomży. Natomiast jego koncesja wygasa 14 lipca 2018 roku i jak widać, Państwo nie postarali się o przedłużenie swojej koncesji, albo nie chcą, albo komuś się zapomniało, więc pytanie, czy to oni tam wystartują, czy ktoś jeszcze zawalczy o
0: no
1: te
0: właśnie,
1: trzy częstotliwości.
0: Bo to są trzy częstotliwości, więc jest o co powalczyć. I pytanie, to zostanie rozwiązane.
1: Ale społeczno-religijny charakter też ogranicza pole manewru wielu nadawców, którzy pewnie mieli na nie ochotę. Tak,
0: tak.
1: Także może to się skończyć. No chyba, że Radio Nadzieja już bardzo nie chce nadawać. No
0: to tak, ktoś się, podejrzewam, znajdzie. Oczywiście. Natomiast jeszcze mamy informacje dotyczące województwa świętokrzyskiego, bo tu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia częstotliwości w tymże województwie. Mamy w Kielcach 91,3
1: oraz w Czarncy.
0: W Czarncy, tak.
1: Na 94,4. Tutaj mamy jak na razie rozpisane konkursy, więc nie wiemy, kto tam będzie nadawał.
0: Natomiast charakter społeczno-religijny.
1: Mają być to również stacje o charakterze społeczno-religijnym i z tego, co wiadomo, to Radio M z Kielc właśnie tak się stara, aby móc poszerzyć swój zasięg jeszcze bardziej, bo ta częstotliwość w Kielcach byłaby

0: Już nie będziecie mogły posłuchać Radia Bajka, ponieważ cofnięto jego koncesję.
1: Dobra, ja bez tego podkładu jakoś dziwnie się czuję.
0: Krajowa Rada.
1: Natomiast, no, drogie dzieci, i tak nie mogłyście słuchać tego radia.
0: I tak nie mogliście słuchać od 2 lat. Tak. Przybliżmy może historię. Otóż Radio Bajka nadawało w Warszawie na 87,8 i w Krakowie na 95,2. Planowano również uruchomić to radio we Wrocławiu i w Szczecinie. Właścicielem radia była Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci. Rozpoczęło nadawanie w 2011 roku i rzeczywiście pamiętam, akurat wtedy miałam okazję być w Krakowie przez pewien czas i słuchałam sobie Radia Bajka i piosenek dla dzieci. Natomiast w grudniu 2015 roku radio zaprzestało nadawania.
1: Z przyczyn technicznych.
0: Tłumacząc się problemami technicznymi, ale też unikając jakichkolwiek wyjaśnień w tej
1: sprawie. Co tam się właściwie stało i dlaczego tych problemów nie można naprawić?
0: Tak, w internecie przez pewien czas leciały po prostu piosenki dla dzieci przeplatane dżinglami, ale koniec końców i tak wszystko zniknęło. Natomiast pikanterii sprawie dodaje fakt, że w międzyczasie jeszcze miał miejsce sądowy spór.
1: Tak.
0: Ze spółką Radio Językowe z Lublina, która to spółka również starała się o koncesję w tym konkursie, w którym Radio Bajka ją zdobyło. No i właśnie Radio Językowe postanowiło zaskarżyć tę koncesyjną decyzję. W czasie trwania tego procesu Radio Bajka coś tam kombinowało, występowało z wnioskami do Krajowej Rady o zmiany parametrów technicznych czy o zmiany programowe,
1: natomiast
0: ale Krajowa
1: Rada
0: nie chciała żadnych decyzji podejmować, no skoro jeszcze trwało postępowanie.
1: Oczywiście. No i tak to wszystko trwało, aż w końcu cofnięto koncesję.
0: W marcu roku 2017 Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję o wygaśnięciu rezerwacji częstotliwości dla tej stacji. 16 października, o czym już mówiliśmy, na częstotliwości 87,8 w Warszawie, zajmowanej wcześniej przez Radio Bajka, pojawił się okolicznościowy przekaz Radia Wnet, początkowo trwający miesiąc, ale jak wiemy, przedłużany teraz z okazji znajdowanych kolejnych okoliczności.
1: Tak,
0: które Radio Wnet chce upamiętnać.
1: Więc to byłaby w ogóle ciekawa sytuacja, gdyby na przykład Radio Bajka wróciło. Bo tak sobie po prostu chciało wrócić, to nie mieliby gdzie wrócić. Przynajmniej w Warszawie,
0: nie
1: no
0: mają,
1: bo w Krakowie to jeszcze mają gdzie
0: wrócić. Tak, ale w Warszawie Radio Wnet świętuje tam teraz różne okoliczności, tam Józef Piłsudski, te sprawy, także nie mieliby gdzie wrócić. I już tej okazji nie będą mieć, ponieważ z uwagi na długotrwałe zaprzestanie nadawania 30 listopada Krajowa Rada podjęła uchwałę o tym, że koncesja zostaje cofnięta. Tak więc czekamy, co się dalej stanie z tymi częstotliwościami. No z warszawską to przypuszczać można, że oficjalny konkurs pod Radio Wnet będzie w końcu rozpisany, no ale Kraków, a także Wrocław i Szczecin, gdzie te częstotliwości stoją odłogiem, czekają, myślę, na nowych nadawców.
1: Chyba.
0: A z tego, co pamiętam, ten konkurs w tym 2010 bodaj roku, czy nawet wcześniej, pamiętasz, czytaliśmy listy wnioskodawców, to tam oprócz tego radia językowego jakieś radio sportowe się starało,
1: Talk Sport zdaje się.
0: Tak, więc fajnie by może było, gdyby powrócić do tego pomysłu na konkurs, żeby te częstotliwości nie dostały się w ręce kolejnych sieciówek.
1: Właśnie
0: ktoś stworzył taki awangardowy projekt.
1: Wiesz, co by nie mówić, interesującym projektem jest nawet samo Radio Wnet. Może oni będą chcieli powalczyć o kilka częstotliwości, chociaż nie podejrzewam, żeby ich było na to stać, ale może różnie z tym być. Skoro Krzysztof Skowroński przez tyle czasu utrzymuje Radio Wnet i działa to wszystko w internecie, teraz w Warszawie na falach eteru, no to może będzie można Radio Wnet usłyszeć jeszcze tu i tam w Polsce. No co, to żegnamy się z bajką.
0: Dokładnie.
1: Żegnamy się. Bye, bye.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No, to takie mieliśmy pożegnanie z bajką z Akademii Pana Kleksa. Piosenka bardzo sympatyczna, no ale już na antenie Radia Bajka nie zabrzmi. Zresztą nawet nie wiem, czy kiedykolwiek zabrzmiała, bo to piosenka dla nieco starszych dzieci.
0: Nie wiem, starym słuchaczem nie byłam, ale też mi się wydaje, że to oni celowali w target dzieci od 2 do 7 roku życia.
1: No właśnie, a nie...
0: Ale też wieczorem była audycja dla rodziców. Tam zdaje się pan Ulewicz z Radia PIN się przeniósł, kiedy PIN się przekształcił... O, jakie piękne przejście mi wyszło. Kiedy PIN przekształcił się w Radio Mu.

0: Muzo FM, o którym będziemy wam mówić teraz. O!
1: No, a że to...
0: Sama się tego nie spodziewałam.
1: A że to twoje ulubione radio, to teraz masz okazję o nim opowiedzieć.
0: Ulubione, to może za dużo powiedziane, ale nie ukrywam, że śledziłam to radio od początku, ponieważ gdzieś tam czułam się trochę sierotą po SC Rock, więc ucieszyłam się bardzo, że ta ekipa tworzy nowe radio. Co prawda nie słucham go teraz tak często ze względu na dość wąską playlistę, która mi trochę przeszkadza, natomiast cenię sobie to zaangażowanie, które czuć w prezenterach, to, że przyświeca im chociażby motto Radio to ludzie i to rzeczywiście widać. No i Radio Muzo FM przygotowało dla nas programowe nowości, które już są obecne od końca listopada. Może powiem, jak zatytułowałam tę naszą notatkę o Radio Muzo FM. Tytuł tej notatki brzmi: Zmiana w ramówce Muzo FM, czyli opowieść o tym, jak upchnąć większą ilość prezenterów w tym samym czasie antenowym. O co chodzi? Otóż w Muzo pojawił się nowy prezenter, jest to Michał Cieślik. Znany jest on z radia SK Rock i co ciekawe, oprócz prezenterów zajmujących się newsami, jako jedyny, kiedy tworzyło się radio Muzo FM, nie zdecydował się na przejście z SK Rock do Muzo, tylko został w swoim dawnym miejscu pracy, ale jak widać...
1: W końcu się ugiął.
0: Trzeba było i podjął jednak decyzję o tym, żeby z całą resztą ekipy również tworzyć to nowe radio, bo oni chyba cały czas się reklamują jako nowe radio w mieście, jeżeli nie, to mnie poprawcie. Pan Michał Cieślik jest obecny o poranku, gdzie wraz z Martą Tryburą prowadzi program Strażnicy Świtu. Można go słuchać między 6 a 8, Jezus, między 6 a 8. Tym samym z tego właśnie pasma zniknął Jarosław Wędrowski, który wcześniej prowadził ten program z panią Martą, ale w zamian za to prowadzi program, który nazywa się Południk Muzo, między 12 a 14. W dwugodzinnym paśmie nie zabraknie najlepszych kawałków oraz rozmów ze słuchaczami należącymi do Muzo Klubu. No, czyli takie pasmo jak wszystkie inne pasma. Ale oprócz tego w audycji również zadebiutuje nowy konkurs Zobacz Uchem dla wszystkich miłośników kultowych filmów i sloganów.
1: Ciekawe, o co tam chodzi. Pewnie jakieś fragmenty filmów i trzeba będzie odgadnąć.
0: Niestety nie miałam jeszcze okazji tego posłuchać. Siłą rzeczy zatem program pana Kamila Olszewskiego, Marne Prowo, który był obecny od 13 do 16, jest zredukowany i teraz można go od 14 słuchać. Stąd ta moja uwaga o upchnięciu większej ilości prezenterów w tym samym czasie antenowym. Z kolei z godziny do 2 jest wydłużona audycja The Greatest Muzo, prowadzona przez Roberta Pegaza Zawieje. Wcześniej od 10 do 11, a potem pan Robert sobie prowadził takie zwykłe pasmo, a teraz od 10 do 12, czyli wtedy dokładnie, kiedy się na antenie pojawia, cały ten jego pobyt się właśnie nazywa The Greatest Muzo. Czyli taka trochę kartka z kalendarza, coś podobnego jak kultowa godzina w SC Rock. Jaka ważna płyta, kto się urodził akurat w danym dniu, więc takie trochę historyczne nawiązania. Oprócz tego Muzo słynie również z audycji autorskich, tak jak to w SC Rock jeszcze było. I nowy nabytek stacji, czyli Michał Cieślik, o którym już wspomniałam, prowadzi swoją autorską audycję. Jest ona obecna w piątki o 20 i nazywa się Sampler. Z kolei w sobotę o 20 na audycję Let's Dance, która będzie zachęcała do rozkręcania domówek i wspólnej zabawy, zaprosi Paweł Oksanowicz, czyli ten pan, o którym już kiedyś mówiliśmy, że był od biznesu, a teraz stał się człowiekiem od audycji muzycznych. No, to jest dobra zmiana akurat, ponieważ do tej pory w Muzo programy na żywo kończyły się w weekendy o 18:00, potem mieliśmy audycję Moje Muzo, czyli takie tylko realizowanie muzycznych zamówień słuchaczy, ale nikt już tam się nie odzywał, a tutaj jak widać w sobotę po 20:00 jeszcze będzie regularna audycja, więc to akurat myślę, że słusznie, ponieważ do 18:00 no to jednak chyba trochę za krótko.
1: Tak, jeżeli ktoś woli się bawić przy innych dźwiękach niż Eurodance, to może się z DHT wtedy na przykład na Muzo przełączyć, aczkolwiek u nas też jest dobra audycja wtedy. Polecamy. To tak. Jakaś nowa nazwa teraz ma być.
0: A to może nie będziemy spoilować, bo to
1: sam prowadzący
0: swój koncept.
1: Dokładnie, bo będzie ciekawie. Już dziś po godzinie 20 zapraszamy serdecznie. Natomiast to chyba wszystkie nowości, tak? Czy coś tam
0: tak,
1: jeszcze?
0: Nie, to jest wszystko. Teraz też natomiast będzie ciekawie. Tak, dzisiaj mamy rozśpiewanych radiowych dziennikarzy, bo w pierwszej godzinie słyszeliśmy trójkowego Karpia, a teraz się okaże, że dziennikarze Radia Muzo FM, to znaczy konkretnie Bisior, Marcin Bisiorek i Anna Nowaczyk, prowadzący ten późniejszy poranek, czyli Bisior i Anna od 8 do 10 też lubią śpiewać, znaczy Bisior szczególnie lubi śpiewać, a Anna załamuje nad nim ręce. Już mają trochę produkcji na swoim koncie.
1: Bo ja też śpiewam, tylko jeszcze nie na antenie,
0: Ale sugerujesz, że my jako ekipa DHT też powinniśmy nagrać jakąś swoją piosenkę?
1: No dlaczego nie?
0: A kto napisze słowa i tam różne takie?
1: Nie, ty muzykę.
0: Muzykę.
1: A słowa to nasz kreatywny człowiek na przykład może napisać. Człowiek, który ostatnio programu nie poprowadził czwartkowego, ale na pewno wróci do was, czyli Edwin. To ja proponuję taki podział.
0: Jest to dobry pomysł. Pomyślimy. No. Zmotywujcie nas, jeżeli chcecie usłyszeć utwór w naszym wykonaniu, to do nas piszcie. A jak nie chcecie,
1: będę...
0: nie piszcie, a my się zamkniemy w sobie, a on i tak niestety będzie śpiewał. Przechodząc natomiast do utworu Bisiora i Anny, to nie jest ich autorska produkcja, ponieważ muzyka została zaczerpnięta z pewnej kompozycji, która właśnie ich zainspirowała. Myślę, że zaprezentujemy wam początek tego utworu, chociaż żebyście wiedzieli, o co chodzi.
1: To może co? To zaprezentujmy i to sobie tak może pod nami chwilę sobie brzmieć.
0: Tak. No i co on tam śpiewa, jak tobie się wydaje? Niby, że Łąko jest w tytule, ale słychać Łąką, nie? Łąką, jak nic.
1: Łąko nawet. Łąko.
0: No, może też być, ale w każdym razie Bisior wyszedł z założenia, że tam słychać Łąką, zaczął tak sobie na antenie improwizować i powstała oficjalna studyjna wersja utworu Łąką.
1: Tak, i
0: wam zaprezentujemy.
1: Tak, bo to jest dosyć ciekawe, a potem wam jeszcze zaprezentujemy jedną piosenkę, o której
0: będący również przebojem Bisiora i Anny, tak, bo ja wstaję przy tym programie, stąd identyfikuję się z tym przekazem, dokładnie. Będzie to utwór zespołu Kygo. Posłuchajcie sobie refrenu i co oni tam śpiewają. Bisior i Anna sądzą, że tam jest śpiewane Rachel i tak zawsze wykrzykiwali do tego refrenu, także też sobie możecie pośpiewać.
1: Ta Rachel z przyjaciół?
0: Rachel. Może.
1: No, kto wie, dobrze.
0: No Rachel.
1: No Rachel, to posłuchajmy.

0: No tam rzeczywiście Rachel się pojawiała.
1: Rachel.
0: Tak. Rachel. Tymczasem godzina 18 się zbliża, więc my będziemy powoli się z wami żegnać, a nawet tak trochę szybciej niż powoli, bo już za moment...
1: A mieliśmy wam jeszcze do powiedzenia trochę rzeczy, tak, ale widzicie, czasu mało nie było nas tyle, no to teraz nie sposób się wyrobić.
0: Ale spokojnie, będziemy
1: nadrabiać dalej zaległości.
0: Oczywiście, że tak, zatem zapraszamy was bardzo serdecznie już za tydzień. Kolejne RTV po godzinie 16 się pojawi. Znowu będziemy mieli dla was dość interesujące wieści. Między innymi, to już myślę, że możemy zdradzić, bo to jest na naszym Facebooku, kto czyta komentarze, ten wie, bo zostaliśmy o to nawet zapytani, czy my będziemy mówić w tym tygodniu o urodzinach Polsatu. Stwierdziliśmy, że powiemy o tym za tydzień.
1: Że powiemy za tydzień, bo i tak mieliśmy trochę wspomnień i rocznic, a że 11 bodajże grudnia odbywa się jubileuszowa gala Polsatu, to też przy okazji na nią od razu zaprosimy w przyszłym tygodniu.
0: No i z naszej strony to dziś tyle. Zapraszamy za tydzień na program RTV, a za uwagę dziękuję jak zawsze Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: No i jesteśmy. Środa, drugi dzień kwietnia 2025 roku. Na antenie Tyfloradia startujemy z kolejną audycją na żywo. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a po drugiej stronie łącza Krzysztof Bruzda. Dzień dobry, Krzysztofie.
3: Dzień dobry, ten pan tak ładnie zakończył piosenkę.
0: A no zakończył. Nie wiem, dlaczego ja cię tak jakoś słyszę trochę krzywo.
3: No nie wiem.
0: W odsłuchu, ale o. Już cię poprawiłem. Już cię poprawiłem, jest okej.
3: Okej.
0: I dziś będzie o monitorze. O monitorze...
3: Nie brajlowskim.
0: Nie.
3: To żeby nie było.
0: Nie, to nie będzie monitor brajlowski. I ja muszę powiedzieć, że ja mam nie lada problem, żeby w ogóle wymówić nazwę tego urządzenia, ale postaram się przynajmniej to zrobić, bo to jest monitor HGF RTE i nawet 2E. HGF RTE. Ale wydaje mi się, że to urządzenie konkretne, o którym dziś będziemy opowiadać, należy traktować bardziej jako przykład, bo powiem szczerze, że ja do tej pory nie miałem pojęcia, że takie urządzenia istnieją.
3: Ja też.
0: Inna rzecz, że ich nawet nie szukałem.
3: Ja też.
0: No właśnie. A tu się okazuje, że jest takie urządzenie, jest taki monitor, no i może być on przydatny. Zastanawialiśmy się poza anteną, bo Krzysztof powiedział, że dziś niewidomi nie skorzystają. A ja przekornie powiem, że moim zdaniem to głównie niewidomi z dzisiejszej audycji będą mogli skorzystać. Bo taki sprzęt, moim zdaniem, to przede wszystkim dla niewidomych może być przydatny, jeżeli korzystamy z komputera stacjonarnego, jeżeli korzystamy z komputera typu mini PC i nie chcemy zagracać sobie miejsca na biurku pełnowymiarowym monitorem, którego przez większość czasu nie będziemy i tak używać. Ale powiedzmy sobie szczerze, czasem zdarza się tak, że jednak ten obraz nam się przyda. Albo w sytuacji, kiedy komputer się popsuje i nie będziemy wiedzieli, co tam na tym ekranie się dzieje, albo w sytuacji, w której na przykład z tego monitora musimy skorzystać, bo jest na przykład jakiś kod QR do zeskanowania, w Signalu chociażby, w desktopowej wersji. Nie ma innej możliwości, żeby podłączyć klienta desktopowego do klienta mobilnego, jak zeskanować kod QR. No i jeżeli nie mamy monitora, jeżeli nie mamy skąd tego kodu zeskanować, to mamy duży problem. Więc takich przypadków jest sporo, ale jednak powiedzmy sobie szczerze, przez 90% czasu, jeżeli osoba niewidoma nie ma potrzeby używania takiego monitora, to go i tak nie używa, on sobie po prostu stoi i kurzy się i prąd czerpie.
3: Nie no, jak wyłączony, to nie czerpie.
0: Ale wiesz, tak z drugiej strony, to ty nigdy nie wiesz, czy ten monitor masz włączony, czy wyłączony.
3: No, jak osoba niewidoma na pewno. No, ja akurat wiem.
0: No tak, ty wiesz, ale niewidomy nie będzie wiedział. Kiedyś, jeszcze kiedyś, to było łatwo sprawdzić. Jak były te tak zwane monitory CRT z tym kineskopem.
3: No, bo to piszczało, brzęczało.
0: Bo to piszczało, to się nawet czasem przydawało jako taki sygnalizator akustyczny. Ja pamiętam, że monitor typu CRT to mi się fajnie odzywał, jak się zmieniała bodaj rozdzielczość.
3: O, tak.
0: I na przykład za czasów Windowsa 98, który był moim pierwszym takim desktopowym systemem operacyjnym,
3: to i Outspoken.
0: No i HAL akurat u mnie. Akurat
3: ja
0: u mnie
3: miałem
0: był
3: Outspokena.
0: HAL. Natomiast
3: i
0: ja wtedy.
3: Webformator.
0: Tak, webformatora też pamiętam. Natomiast ja wtedy byłem w stanie rozpoznać, kiedy pojawia się ten tak zwany niebieski ekran śmierci, czyli wystąpił krytyczny wyjątek. Jak ten monitor tak charakterystycznie, jak to określić, pisnął, kliknął, taki dziwny to był dźwięk, było wiadomo, że się zmieniła rozdzielczość i zazwyczaj właśnie w takiej sytuacji pojawiał się ten niebieski ekran. To na komputer przy okazji przestawał reagować na jakiekolwiek polecenie. To tak nawiasem. Ale rzeczywiście, no, kiedyś te monitory do tego się jeszcze przydawały, ale dziś to tak od czasu do czasu, ale... Ale po co
3: dzisiaj
0: na co dzień?
3: Już ci nie piśnie.
0: Nie, dziś już nie piśnie, ale jeżeli wy chcecie dodać coś do tej naszej dzisiejszej audycji, niekoniecznie piszcząc, to dzwońcie do nas. 663-883-600, jest Facebook, jest YouTube, jest też nasz panel kontaktowy kontakt.tyflopodcast.net. Tam też można pisać, na WhatsAppie można się nagrywać, dzwonić też można. No, zresztą, jak słuchacie nas często,
3: to
0: wiecie,
3: można,
0: co można.
3: To można tam,
0: no, pewnie, że można. I ja mam nadzieję, że ktoś do nas zadzwoni, bo może na przykład skorzysta, albo już korzysta z takiego monitora i podzieli się jakimiś takimi swoimi refleksjami. Ale dobrze, Krzysztofie, bo ja tu gadam, a teraz pogadaj ty, proszę, bo opowiadaj nam o tym sprzęcie.
3: No ja pierwszy raz z tego typu monitorami spotkałem się, kiedy mój znajomy przyniósł mi, może inaczej, ja mam takiego znajomego, który pracuje w recyklingu i od czasu do czasu przyjeżdża do mnie po jakieś rzeczy, które już u mnie nie działają, albo działają, ale są już jakby na tyle... zamierzchłe, że nie będzie z nich pożytku.
0: Że się nie opłaca tego trzymać po prostu.
3: Dokładnie, więc przyjeżdża do mnie taki znajomy o 6 rano, jak jedzie do pracy, bo on mówi, przyjadę do ciebie o 6, bo ty i tak nie śpisz. więc przyjeżdża po mnie po te złomy, a jest drugi taki znajomy, który wie, że mam takiego znajomego i przywozi mi całą reklamówkę tego. Przepraszam, i przyniósł mi między innymi taki monitor, tylko że on był 8-calowy i ja tak sobie mówię, matko, co to jest? Do czego to może służyć? To było jeszcze z tym złączem VGA.
0: Aha.
3: Bo dzisiaj to już są HDMI.
0: Czyli stare czasy. VGA, złącze jeszcze analogowe.
3: I ten monitor był dwa razy grubszy niż ten, który tu przede mną leży.
0: Aha.
3: I mówię, matko, co to jest? Do czego to może służyć? I mówi, no monitor do komputera. No co, nie widziałeś monitora? No, takiego nie widziałem, nie? No i wtedy pierwszy raz właśnie spotkałem się z czymś takim jak mini monitor. No i później na jakiś czas zapomniałem o tych monitorach, dopóki temat nie wrócił wraz z mini komputerami. Bo ja sobie tutaj jeżdżę czasami do naszych znajomych, tam do kolegi Patryka, który teraz jest, rezyduje w Poznaniu, i zabieram ze sobą laptopa, który no trochę waży, bo to jest taki Dell starszy i on ma jakieś 2,5 kilo co najmniej. No to, że tak powiem, nie dość, że zajmuje trochę miejsca, to jeszcze na plecach trochę ciąży. chociaż no nie mogę powiedzieć, że bardzo ciąży, bo jakoś stoję, staram się chodzić prosto, nie wygina mnie ten plecak do tyłu, ale jednak się czuje ten ciężar laptopa. No więc postanowiłem, że podobno kiedyś były monitory takie malutkie, monitory, i czas by się rozejrzeć za takimi monitorami. Może jeszcze nikt o nich nie zapomniał, może produkują. No i wpisałem sobie taki właśnie mini monitor. Najpierw na Allegro, no to wyskoczyły mi po 1000 parę złotych. Ale mówię, no dobra, widzę, że jednak są te mini monitory, no to zobaczmy gdzie indziej. I odpaliłem sobie moje ulubione AliExpress. Tam monitor, to już przy okazji zdradzę, taki monitor wyskoczył mi za 179 zł.
0: To rzeczywiście jest tanio i nawet powiem tak, ja nawet nie liczę, że ten monitor będzie dawał jakiś ładny obraz, ale umówmy się, w sytuacji...
3: Ale daje.
0: A widzisz, to tym lepiej. Ale w sytuacji osoby niewidomej to nawet nie ma znaczenia. Ważne, żeby w ogóle coś wyświetlał i żeby dało się z tego odczytać jakieś konkretne informacje.
3: Słuchaj,
0: dla osoby słabowidzącej to i tak wydaje mi się, że ten monitor może być za mały.
3: Ten monitor ma nawet tak zwany tryb gier, także no, obraz jest tu dosyć ładny. Jak się przełączy na ten tryb gier, bo tryb gier daje ci dodatkową jakby wyrazistość obrazu i to tutaj na tego typu ekranie, na tak małym ekranie to bardziej widać niż na jakimś większym, bo jest jakby takie skupienie tego obrazu i naświetlenia takie, wiesz, jakby
0: to inne, nasycenie, tak?
3: To nasycenie, dokładnie, bo jednak mały obszar powoduje to, że to nasycenie kolorów, ostrość, jasność i kontrast i wszystko inne jest jakby takie skondensowane. O, tego słowa mi brakowało.
0: Rozumiem.
3: Bo na dużym monitorze to się tak trochę rozprasza, nie? To tak nie widać.
0: Jest więcej tej powierzchni
3: widać,
0: jednak.
3: Dokładnie. A tutaj jest to właśnie bardziej skondensowane i jak zastosujesz jakiś efekt wizualny, no to widać to aż nadto, nie?
0: Zaraz porozmawiamy sobie dalej o tym sprzęcie, ale najpierw odbierzmy może telefon od Grzegorza, który jest z nami. Witaj.
4: Cześć wam.
0: Słuchamy cię.
4: No właśnie, do monitorów to akurat, no, czy osobie niewidomej, no, no na pewno się przyda, bo to zawsze właśnie tak jak Michał mówisz, że coś się wyświetli, coś albo ktoś nawet przyjdzie, nie wiem, ze znajomych widzących, tam by coś chciał porobić, no to jest zawsze ten monitor, zawsze się tam przyda. No a teraz mam takie pytanie właśnie do Krzyśka, czy ten monitor, ten 8-calowy jest monitorem... Czekaj, to ma 8 cali, czy ile?
0: 11.
3: Ten ma 11. 8 to miał tamten.
4: No, 11 cali. I on jest podłączony pod USB, tak? Normalnie do komputera.
3: On jest podłączony jako... pod mini HDMI i drugi kabel jako zasilający jest do USB-C.
4: Aha.
3: Nie daje nam napięcia zasilającego, tak? To jest tylko obraz.
4: No tak, no. I czy ten monitorek jest dotykowy, czy nie?
3: Nie, no ale są dotykowe, ale no, za dotykowy, proszę pana, to trzeba dać 1500 albo lepiej.
4: O, jejku, bo oglądam taki kanał Świat Linuxa i no i tam właśnie gościu, tylko że on to dostał z firmy Elekro, się ta firma nazywa, i on pokazał właśnie chyba, nie wiem ile to było, no to jest koło 10 cali właśnie. Tam prezentuje monitor w testach dystrybucji Linuxowych, jak tam działa dotyk i tak dalej. No i ten monitor jest właśnie monitorem dotykowym i chyba na USB chyba tylko.
0: Bo no są takie na USB.
3: Są takie na USB. Właśnie tutaj przed audycją Michałowi mówiłem, że znajomy zakupił sobie taki monitor, który nie posiada HDMI, za to posiada USB-C i wszystko jest przez to USB-C realizowane. I obraz, i dźwięki w ogóle, nie?
4: No, dobrze. Aha, no i właśnie tak właśnie pytanie, że jak... No bo teraz te USB-C, USB-C i ciekawe, czy by tam przejściówka z USB-A na USB, czy by tam przyszła.
3: A to jest dobre pytanie, bo no najczęściej takie USB-C z przejściówkami to realizowane jest najczęściej, choć nie zawsze, ale najczęściej tylko zasilanie. Bo USB-C, znaczy w ogóle USB składa się z czterech jakby tych złączy, tak, z czterech tych pinów. Na dwa piny idzie zasilanie, na dwa piny idzie realizacja sygnału, nie? No więc w takich przejściówkach, co zresztą ja mam taką przejściówkę do ładowania telefonu i tam ona jest magnetyczna i właśnie ta przejściówka nie przekazuje nam sygnału, nie przekazuje nam danych, jest tylko do ładowania, czyli wykorzystane mamy dwie żyły tylko w USB mamy wykorzystane.
4: Aha, no to trochę słabo. Na przykład no, w Macu mam USB-C, w tym Macu Mini, więc to by tam
3: taki może są, by tam przeszedł, ale... Może są po prostu takie przejściówki, które realizują całość. No.
0: Tylko to trzeba by było poszukać po prostu.
4: Tak, no bo w laptopie no to mam tylko USB-A, więc jakbym sobie taki dotykowy
3: monitor...
4: No i tam
3: są cztery żyły wykorzystane.
4: A nie powiem, no... Też taki bajer by się przydał, co nie? Taki mały monitor w wielkości tabletu, ale dotykowy właśie taki.
0: No to
3: tak
0: wiesz,
3: mówię, jak 1500.
0: Ale jak trafisz na jakiś taki model, a może znajdziesz coś taniej, może właśnie na przykład na AliExpressie, jak coś tam Grzegorzu upolujesz, to podziel się.
3: Może że jakiegoś linka podrzucisz, nie pogardzę, może ten odeślę.
4: Firma Elekro chyba się nazywa, to jest na kanale, mówię, Świat Linuxa i tam gościu nie raz ten monitorek...
3: Ale podaje ceny pokazuje. Jakieś coś? Nie podaje, nie?
4: Ale że to jest Chin ta firma.
3: No to na też pewno. Niestety nie polskie.
4: No nie polskie. Nie,
0: no tak, ale to wiecie, to że firma jest z Chin, to nie musi oznaczać, że będzie tanio.
4: No i to jest nie jest jeden problem, bo ten monitor to, no akurat ta firma Elekro to się zajmuje różnymi płytkami, jakimiś Raspberry, jakieś takie rzeczy. Mhm. No, że trzeba sobie ten monitor samemu skręcić. No.
3: Czyli ja kiedyś miałem takie, mój świętej pamięci ojciec kupił mi, jak byłem mały, radio na średniej fale rosyjskiej produkcji, zwiozdeczka. I to właśnie ta zwiozdeczka była w częściach. W jednej były tranzystory, kondensatory z płytką, w drugiej był głośnik z obudową i zrób to sam. Trzeba było to zbudować.
4: No właśnie, no i ta firma Elekro w czymś takim się specjalizuje. No, no tam chyba ten gościu to tam, no nie wiem ile tam 200, 300 zł, może ileś tam. No tylko mówię, no wada jest taka, że musisz sobie to sam wszystko to skręcić, sam to sobie jeszcze chyba tam zlutować i dopiero masz działający monitorek dotykowy. No, więc co mówię. No.
3: Piękna robota.
4: Nie no, jakbyś był zainteresowany, to na kanale Świat Linuxa, to tam mówię, to tam pewnie się tam linki tam do tego tam nawet wrzucił, to no, nawet tego.
3: Nie umiesz tam zajrzeć, może będzie jakaś cena, jakaś aukcja. No,
0: no jasne.
4: No.
0: Okej, Grzegorzu, to dzięki w takim razie za te informacje. Czy jeszcze coś chciałbyś dodać?
4: No tak wszystko.
0: Dobra, to dziękujemy ci bardzo za telefon.
3: Dzięki.
0: Trzymaj się. I wracamy do naszego monitora, który nie jest monitorem dotykowym, ma 11 cali, czy tam 11 cali z jakimś drobnym haczykiem. Tak jest, więc to taki tablet jest, można powiedzieć.
3: Tak, to jest taki tablet. Jest on no, nieco większy, bo tablety mają 10,5, ten ma 11,5. No i tablety są bezramkowe, a ten jednak ma ramkę, jakby nie patrzeć, plastikową.
0: Plastikową, no. Tak? I ten tył również jest plastikowy.
3: Tak, on jest cały plastikowy. Aha. Do tego monitora jest taka podpórka składająca się z czterech takich prętów połączonych gwintowanymi takimi motylkami, gdzie można sobie to rozłożyć i dwie części tego czegoś, tego stojaka robią za nóżki, a na górze, znaczy te dwie pozostałe, w jednej z nich wygięty jest ten pałąk jakby trochę do góry na dole, który służy za zabezpieczenie tego monitora, żeby nam nie wypadł z tej podpórki, no, a druga część właśnie służy jako podpórka od tyłu. I to jest skręcone takimi motylkami właśnie z prawej i z lewej strony.
0: Czyli on nie ma na przykład jakiejś takiej nóżki, żeby była już wbudowana w ten monitor, tylko trzeba jeszcze osobno nosić ten stojaczek.
3: Jest taki stojaczek właśnie, no nie, niestety tak to wygląda. Dlatego no ja nie będę pokazywał tego stojaczka dzisiaj, no bo nie wiem, czy ktoś ma na tyle wyobraźnię, żeby sobie to jakby właśnie wyobrazić.
0: Ale czy ty jak ten monitor ze sobą gdzieś zabierasz, to zabierasz też ten stojaczek, czy jakoś inaczej sobie
3: radzisz? Zabieram, dlatego że wiesz, no on raczej powinien stać. On w tej chwili u mnie leży, no bo tutaj bez sensu, żebym trzymał to na stojaku. Jest położony płasko na biurku.
0: Ale jak korzystasz z niego,
3: to stawiam sobie go na tym stojaczku i jest fajnie.
0: W sumie tak z drugiej strony to na przykład jak dla nas, jak dla osób niewidomych, to równie dobrze może leżeć i łatwiej będzie zrobić na przykład jakieś zdjęcie telefonem tego obrazu.
3: Dokładnie, bo nie musimy się bawić w kąty, w jakieś inne.
0: Dokładnie.
3: Bo trzeba tutaj powiedzieć też sobie jasno, że jako, że jest to monitor LCD, no to trzeba patrzeć na niego pod odpowiednim kątem. W przeciwieństwie do CRT-ków, gdzie byś się nie spojrzał, to i tak będzie dobrze widać. Więc tutaj trzeba byłoby go sobie na tym stojaczku ustawiać, pod jakim kątem chciałbyś patrzeć.
0: A każdy ten kąt jest regulowany na tym stojaczku?
3: No stojaczkiem.
0: Czyli
3: stojaczkiem
0: można.
3: Sobie na tych motylkach regulujesz.
0: W ten sposób. Okej.
3: No, bo dwa takie pręty służą za podstawkę, żeby to stało, a dwa górne po prostu na oparcie monitora, nie?
0: Jasne.
3: Na dole masz wygięcie, żeby go w ogóle tam ustabilizować, a z tyłu za monitorem jest taki, tak jak kiedyś pokazywałem tego Retekesa 100 coś, tego dużego, co on miał też taką podstawkę z tyłu, nie? Metalową, wyciętą. No to mniej więcej ta druga część tak wygląda, że też jest taka właśnie kwadratowa czy prostokątna i opierasz o to monitor, nie?
0: Rozumiem.
3: No, także tak to wygląda. Ma to trzy porty, trzy złącza, mini HDMI i dwa razy USB-C, co ci już kiedyś napomykałem, nie wiem po co USB-C.
0: Mini HDMI, czyli żeby podłączyć to do komputera, to trzeba się zaopatrzyć w przejściówkę.
3: No tutaj był kabel bezpośrednio. Jakby nie ma przejściówki. Z jednej strony jest zwykłe HDMI, a w drugiej...
0: Bo w tym monitorze jest po prostu mini HDMI.
3: Tak.
0: Jasne.
3: No i są dwa porty USB-C, z czego ciekawostka jest taka, że w jednym porcie obsługujesz wszystko, czyli mogę, jak jest podłączony pod ten jeden z portów, to mogę podgłaszać ten dźwięk, ściszać, kombinować rzeczy z nim robić. A drugi port nie reaguje na nic, oprócz tego, że mogę zasilić monitor.
0: Być może, ja tak tylko zakładam, że ten jeden port potrzebuje większego zasilania, a ten drugi mniejszego. Może o to tu chodzi?
3: Nie mam pojęcia, słuchaj, bo w instrukcji nic na ten temat nie ma. może, bo ja najpierw myślałem tutaj, jak przede mną stoi taki duży monitor 24-calowy Dell i tam w instrukcji napisane, że to ma być hub. Ale oprócz tego, że po podłączeniu do tych portów USB czegokolwiek, to one tylko działają jako zasilanie, ale nie widzę reakcji transmisyjnej, to tutaj jest podobnie. Jeden port jest pełnoprawny i tak jak powiedziałem, można sterować głośnikami wszystkim tym, a ten drugi port jest tylko jakby zasilający, bo tylko obraz pokazuje, ale jakby nie reaguje na przełączniki, na nic, po prostu tak sobie jest. I
0: głośnikami, to znaczy, że ten monitor ma też
3: tak,
0: głośniki?
3: Jest stereofoniczny, głośniki ma od tyłu takie laptopowe, malutkie. Ja później pokażę, jak one działają. To są małe głośniczki, no i takie mają być. Tutaj nie możemy wymagać jakiegoś hi-fi od tego monitora, bo...
0: Nie do tego no, on jest.
3: Też nie do tego on jest, dokładnie. Drogą. To takie brzęczydło jest tylko, żeby było słychać, że jest dźwięk. Tak na szybko, tak jak widzę na przykład ludzie w pociągu. Właśnie... Ja się zastanawiam, bo jeszcze nie widziałem, ale ciekawy widok byłby, gdyby taki koleś w pociągu wyciągnął sobie mini komputer i taki monitorek. Bo zawsze patrzę w pociągu, ludzie wyciągają te laptopy, nie? Takie i tam sobie pracują. A jakby ty taki gościu wyciągnął monitorek i taki mini komputerek i podłączył sobie to na stoliczku w pociągu.
0: Wiesz, szczególnie, że tak naprawdę wystarczyłoby tylko jedno gniazdko do zasilania tego mini komputera. Zasilanie no tak. monitora to już by było z portu USB z jednostki tego komputera, zasilanie tego monitora, więc dałoby się jeszcze jakaś mała klawiaturka na kolana i można działać.
3: No, i mniej miejsca by to nawet zajęło, bo laptop to, tak jak mówiłem, trochę zajmuje. No i co? I to są złącza. Po drugiej stronie, przepraszam, te złącza są po prawej stronie, po lewej stronie mamy włącznik monitora i wielofunkcyjny przełącznik. Nie wiem, czy kojarzysz, Michale, kiedyś w głośnikach na Bluetooth były takie... jakby to nazwać, bo to jest kółko wpuszczone w obudowę z takim cypelkiem na sprężynie, o, nie? I to aha. w górę i w dół się jakby przesuwało palcem.
0: Taki manipulator jakby, taki joystick.
3: Tak, i on jest wciskany jeszcze dodatkowo.
0: Aha.
3: No więc tym góra-dół to było do suwaków, czyli tam ostrość, kontrast i tak dalej. No i głośność, kontrast i nasycenie.
0: A głośność też?
3: Tak, no bo głośnikami tego monitora.
0: Okej, okay, okej.
3: No i jak się wcisnęło ten manipulator, że tak to nazwiemy, pokazywało nam się menu, z którego możemy sobie wybierać, tutaj tak samo jest, możemy sobie wybrać, czym chcemy sterować, jak chodzi o obraz, bo do dźwięku to tutaj nie ma nic, chociaż przez chwilę się zasugerowałem, że jest, bo tu jest EQ, tylko że to jest EQ Black, więc... Aha,
0: czyli korektor, ale czerni.
3: czerni. Także, no... Przez chwilę myślałem, że to do dźwięku było, dopóki nie zobaczyłem tego black. No i to są trzy suwaczki plus tryb gier z Mount Game. I standardowo właśnie ustawiony jest na standard, ale można sobie wybrać właśnie jakieś RP i coś tam jeszcze, nie pamiętam, cokolwiek to znaczy. Doczytałem się, znaczy ja się nie doczytałem, to czat mi powiedział, że jedno służy do jakiejś tam większej głębi w grach, a drugie służy do jakichś tam starych PlayStation, coś tam, jakieś takie, żeby to chciało ładnie, żeby to ładnie na tym ekranie
0: żeby
3: wyglądało.
0: Żeby to lepiej wyglądało, tak? Te jakieś tak. stare konsole na przykład.
3: Mniej więcej, no bo one mają ten mniejszą paletę kolorów, aha. no to monitor jakby trochę nadrabia za nich, nie?
0: Jasne.
3: Zwłaszcza, że to przez HDMI idzie, to ten obraz jest taki trochę fajniejszy, nie?
0: No to prawda, ale z drugiej strony, jak jest jakieś starsze urządzenie, no to też ono już nie potrafi tyle kolorów z siebie wygenerować, no, więc tam trzeba monitor, coś poprawiać.
3: Dlatego monitor po prostu jakby nadrabia za nich jakością przez to HDMI.
0: No jasne.
3: No i no, tak by wyglądał ten cały monitor.
0: Czyli on włącznika jako takiego nie ma.
3: Właśnie, bo on ma bardzo ciekawą rzecz, jak chodzi o włączanie.
0: No.
3: No bo on generalnie ma jakiś tam włącznik. Tylko, że ja nie wiem, czy można nazwać to włącznikiem, dlatego, że jak ja to nacisnę, on się wyłączy, a żeby go włączyć, to ja nie muszę tego włącznika wciskać. Mogę ten manipulator na przykład dać w dół albo w górę, albo cokolwiek z nim zrobić,
0: czyli
3: on się też włączy.
0: Trzeba jakkolwiek ten monitor wzbudzić. Może być monitorem,
3: dokładnie.
0: Może być tym manipulatorem, może być tym włącznikiem, czymkolwiek.
3: Dokładnie,
0: czymkolwiek.
3: Dokładnie. Tak. Mhm. I on będzie działał. Także no, równie dobrze mogłoby tego wyłącznika, czy jak go tam zwał, mogłoby go nie być.
0: Ale wiesz, no on może właśnie jest do wyłączania. On jest no do wyłączania, a włączać możesz jak chcesz.
3: No ale to jak jest manipulator, to można go raz wcisnąć, wyłączyć, drugi raz
0: też,
3: włączyć.
0: Też, no, oczywiście.
3: Wszystko zawrzeć w jednym, nie?
0: Czy ten wyłącznik... to trzeba nacisnąć jakoś dłużej, żeby wyłączyć
3: nie,
0: ten monitor?
3: Króciutko.
0: Króciutko. Mhm. Jakiś sygnał dźwiękowy, coś?
3: Nie.
0: A, szkoda.
3: Nie. No niestety, tutaj...
0: A na przykład po jakiejś temperaturze można wywnioskować, że ten monitor pracuje? Jest, jak
3: lekko
0: działa,
3: się,
0: to
3: lekko się w okolicach portów grzeje, ale naprawdę... Jak mówię lekko, to znaczy, że...
0: To lekko, tak. A jak jest wyłączony, to się nie grzeje.
3: To się nie grzeje.
0: Okej. Okay. Mhm.
3: Także, no, tak by to było, jak chodzi o... W pudełku dostajemy monitor, dostaniemy trzy kable, w moim przypadku, dwa razy USB-C, kabel USB-C na USB-C, no i ten kabel do mini HDMI. No i monitorek i tyle, co mamy w pudełku.
0: Długie są te kable?
3: Jakieś 1,5 metra mniej więcej.
0: No to już jest trochę.
3: No, wiesz. Takie są pozwijane, fajne.
0: Pytam głównie w kontekście takim, jeżeli ktoś ma na przykład komputer stacjonarny, tak jak ja, mam wszystko pod biurkiem, ułożone, ustawione, więc ten monitor... No to fajnie by było mieć po prostu wypuszczony ten kabelek gdzieś tam.
3: No właśnie, tutaj widzisz, a propos kabelków,
0: no.
3: Bo Grzegorz poruszył tutaj temat złącz. Ja mam takie kable 3-metrowe USB-C na USB-C, mhm. No i właśnie one nie mają transmisji danych.
0: Aha.
3: One są tylko do zasilania. Co mnie bardzo zmartwiło, jak kupiłem, bo myślałem, że sobie polepszę i dłuższe kable, no to jednak wygoda, ale nie mają transmisji danych.
0: Tylko power.
3: Tylko power, dokładnie. Więc no cóż, jak się nie ma, co się lubi i tak dalej, nie?
0: Tak, ale tu, no, ale można by było na przykład, ja akurat mam sytuację taką, że mam jeszcze od czasów Intel Nuka, to mam przejściówkę mini HDMI na HDMI, są takie przejściówki, więc gdybym na przykład chciał zastosować własny kabel HDMI, bo ten byłby na przykład za krótki, który jest w
3: to
0: komplecie,
3: pewnie.
0: To mógłbym, tak, wystarczyłoby po prostu sobie go gdzieś tam przeciągnąć do odpowiedniego miejsca i już.
3: Tak, monitor ten zaopatrzony jest jeszcze na dole w takie gumowe podstawki, chociaż nie wiem, po co mu one, skoro on nie umie stać na
0: ale
3: nich.
0: Może właśnie z myślą o niewidomych, żeby sobie go położyli płasko.
3: Ale to płasko tak, ale on ma podstawki na tej części
0: Na tej bocznej, wioski. Na tej bocznej krawędzi. A wiesz co?
3: Nie umie na nich stać.
0: Okej, ale wydaje mi się, że to może być, może tu chodzić o to, żeby ten monitor się jakby nie obijało nic o rurki, o pręty tego stojaczka. Może to po prostu ma jakoś amortyzować drgania na przykład. Jeżeli miałbyś to chociażby w pociągu, tak? To, że te podstawki gumowe będą jakoś działały jako takie amortyzatory.
3: No one są, powiedzmy, odstają od obudowy jak, ja wiem, dwie kartki papieru, nie? Takie mniej więcej tej wysokości są. Więc jak ja bym go nawet chciał postawić, o, to on się i tak przewróci. Nie chcę stać na nich.
0: No jasne. Nie, to prawdopodobnie po prostu amortyzacja na tym stojaku.
3: To mniej więcej tak by wyglądała obudowa. Coż można byłoby jeszcze o nim powiedzieć? No dla osób widzących no nie ma tu żadnych diod, kontrolek, niczego, więc to, że działa czy nie działa, musimy polegać na tym, co widzimy na ekranie. Jak nam się ekran świeci, mamy obraz, to znaczy, że działa.
0: A jak nie, to...
3: A jak nie, no to nie. No bo niektórzy, na przykład tutaj ten mój właśnie Dell duży, który przede mną stoi, ma diodę na wyłączniku. Ten takich diod nie posiada w ogóle. Tak patrzę, ale nie. A nie, przepraszam. Chociaż nie wiem, czy to nie jest... Bo jest jakaś niebieska dioda. Dwie niebieskie diody są z boku przy wyłącznikach, ale nie jestem pewien do końca, czy to są diody, czy to nie jest odbicie od diod, które podświetlają sam ten wyświetlacz.
0: Rozumiem.
3: Czy to nie jest przebitka ze szczelin między obudową, nie?
0: Aha. Ale wiesz, tak z drugiej strony to w sumie jeżeli widać obraz, no to i dioda niepotrzebna, tak?
3: No, tak to prawda.
0: Ewentualnie może być to przydatne w takiej sytuacji, kiedy podłączamy taki monitorek do komputera, komputer rzeczywiście nam już w ogóle nie działa i chcemy zweryfikować, co jest problemem, tak? Czy komputer, czy ten monitor, bo no, można sobie wyobrazić łatwo taką sytuację, że ten komputer, do którego to podłączamy, nie działa, ale i monitor też na przykład nie dostaje zasilania, no i wtedy to nie wiemy, za co się zabierać, czy za komputer, czy za monitor
3: jeszcze,
0: najpierw.
3: Jeszcze jedna ciekawostka, z tej strony, gdzie są te przełączniki, ten manipulator i ten wyłącznik, jest gniazdo na mini jacka słuchawczowe.
0: Czyli słuchawki można sobie tam podpiąć.
3: Można słuchawki też, tak.
0: O, no to też fajnie. Można sobie słuchać dźwięku i nie przeszkadzać na przykład w podróży.
3: Także...
0: Ciekawe, czy jack jest czteropolowy, czy mikrofon.
3: A tego nie wiem, bo ten... Wiesz co, nawet gdyby nie był czteropolowy, to i tak nie ma znaczenia, bo ten monitor sprawdzałem, nie ma mikrofonu.
0: Nie ma mikrofonu, czyli nie zachowuje się jak karta dźwiękowa na wejściu.
3: Próbowałem go do TeamTalka podpiąć, patrzyłem w systemie, w ten aplet dźwiękowy, nie widzi go jako mikrofon.
0: Czyli tylko wyjście.
3: No to mamy teraz monitor już w tym trybie, w którym być powinien. Ja sobie go odwrócę. Bo on ma głośniki z tyłu, więc powiedzmy, że...
5: Startowa okno.
3: O, mniej więcej.
5: Wyszukiwarka okno. Tak, pole to... wyszukiwania, pole edycji.
3: Takie to
5: pusta.
3: Ma głośniki.
5: Pusta. Zoomwork place. Note. Amwiewer. Nowe. Everything. Nowe. Rozwin grup. Hash grupa. Folder 7 zip. Z A grupa. Folder akcesoria z aparat.
3: Nie? Taki to ma głośnik. Znaczy głośniki, bo to jest stereofoniczne.
0: A stereo nawet.
5: Aplikacja łącze z telefonem.
3: A jak leży na stole, jest jeszcze inaczej. I teraz tak. Mogę sobie tutaj sterować.
5: Przypięte wszystkie lista. Wyszukiwarka okno. Wszystkie lista. Ostatnio dodane.
3: Nawet się nie chcę teraz za bardzo zrobić. Aha, wiem dlaczego. Bo tu jest, proszę Państwa, ten manipulator, który trzeba wcisnąć, żeby nam się menu pokazało. Moment, o, jest menu. O, może teraz zadziała.
5: Przypięte kafelki lista. Nagłówek grupy, organizacja zadań, grupa, aktywuj, aby zmienić...
3: Teraz działa, ale bardzo, bardzo, bardzo powoli, więc no to trzeba byłoby...
0: Czyli on ma dużo tych skoków, jeżeli chodzi o regulację
3: tak,
0: głośności.
3: Tak, trzeba długo trzymać, bo on bardzo powoli, bardzo jakby precyzyjnie ścisza to wszystko.
0: Z drugiej strony można też chyba ustawić sobie głośność w systemie po prostu.
3: Tak, tak, można. Tylko tutaj ta precyzyjność nie jest spowodowana jakby jakimiś tam fanaberiami producenta. Ona jest spowodowana, znaczy ona jest realizowana w ten sposób dlatego, że tutaj można bardzo precyzyjnie ustawić sobie opcje wizualne. Więc właśnie ostrość, można sobie ustawić nasycenie i jasność bardzo dokładnie.
0: Czyli wszystko można tak precyzyjnie ustawiać.
3: Tak. Mhm. Więc również z głosem. Głos nie jest taki, że od razu z pełnej głośności możemy zejść na 50 czy tam na 30, tylko musimy po prostu czekać, aż ten suwaczek sobie spokojnie tam zjedzie. Myślę, że nie ma sensu czekać.
0: No nie, no zdecydowanie. Najważniejsze jest, żeby to po prostu działało.
3: Tak.
0: Te dźwięki to nie jest to monitor.
3: To nie monitor, to telefon.
0: Tak jest.
5: Poszukiwarka, start lista, wszystkie lista.
3: No i to jak jest w pozycji leżącej,
5: przypiętek, wyszukiwar, start lista.
3: To mniej więcej takie ma odbicie od biurka.
5: Wyszukiwa, start lista.
3: A jak podniosę,
5: elementy menu nawigacyjnego,
3: jest od razu głośniej. I słychać, że to są małe głośniczki, bo one już na poziomie tej głośności, jak słychać, nie wiem, jak ktoś ma dobre ucho, że one nie wyrabiają.
5: Wszystkie lista. Przypięte kafelki.
3: Nie,
5: lista.
3: Że tam słychać, tak, że, już próbuje, tak, że ten bass tak, próbuje się tam przebić, ale membrany.
0: Ale już jest taki delikatny przester nawet.
3: Tak, ten bass tam jakby nie przejdzie, bo tam te membraniki są takie malutkie, że nie ma opcji i się robi z tego taki mini przester.
0: To prawda. Ale te głośniki, no szału nie ma, ale jeżeli nie mamy niczego innego pod ręką, to spokojnie będziemy
3: tak
0: mogli z nich skorzystać. A jak będzie nam to bardzo przeszkadzało, to podłączymy sobie słuchawki i już.
3: Dokładnie, a nikt nie jeździ z zestawem głośników, kurczę, tych jakichś tam, powiedzmy, pełnoprawnych, nie wiem, 2.1
0: no
3: albo
0: właśnie,
3: 7.1.
0: Zwłaszcza w podróży to nie ma sensu.
3: Sobie rozłożysz w przedziale taki zestaw, kurczę, i masz.
0: Dokładnie.
3: No, także monitorek jest fajny, podręczny, polecam naprawdę. Warto sobie takie coś zakupić, bo tutaj, jak powiedziałeś, Michale, osobie widzącej to też się przyda.
0: Oczywiście. No zastanawiam się właśnie, na ile osobom słabowidzącym jest to przydatne.
3: No wiesz co, powiem ci, że akurat słabowidzącym to się bardzo przyda, widzisz, dlatego, że
0: no.
3: Po pierwsze, tablet jest w pewnym stopniu ograniczony, tak, bo Android, jaki by nie był rozbudowany, to jednak nie jest Windowsem.
0: Wiesz co, bardziej chodzi mi o co innego. Chodzi mi o to, i tu pewnie to bardzo mocno zależy od rodzaju niepełnosprawności wzroku. Natomiast wydaje mi się, że czasem w przypadku jakichś konkretnych schorzeń, no to jednak wymagany jest i zdecydowanie wygodniej pracuje się na takim większym monitorze, o większej przekątnej, a nie
3: no,
0: na takim maleństwie.
3: To
0: i o to
3: pewno
0: mi chodzi, że wiesz, jeżeli ktoś na przykład posługuje się jednak na co dzień wzrokiem i ma potrzebę korzystania z tego wzroku, ale ten wzrok nie jest do końca sprawny i potrzebuje powiększenia, no to raczej chyba nie ma sensu, żeby inwestował w taki monitorek, jeżeli chce używać tego wzroku do korzystania z komputera.
3: Nie, no tak, ale wiesz, tutaj też chodzi mi o komfort, jakby to powiedzieć, no jak ktoś jest wygodnicki, tak? Tablet. Ja próbowałem utrzymać tablet na otwartej dłoni, słuchaj. Po pierwszym, po pierwszych dwóch, trzech minutach zaczynają boleć cię palce od tego przeprostu, jak nie masz jakiejś podstawki czy czegoś.
0: No to prawda.
3: Więc no to nie jest zbyt komfortowe, jadąc w pociągu i trzymając tablet na otwartej dłoni.
0: No nie.
3: Więc taki monitor już jakby załatwia sprawę, bo sobie go postawisz i nie musisz w rękach trzymać niczego. Druga rzecz to komfort patrzenia, bo jednak tablet też ma różny kąt patrzenia i dodatkowo sobie obciążasz ręce, trzymając go w odpowiedni sposób, żeby było cokolwiek dobrze widać. Monitor sobie ustawisz raz na tej podstawce i masz.
0: Mhm.
3: Kolejna

0: pewnego czasu była to większość,
1: no
0: która...
1: i pewne zastosowania jednak na komputerze zdecydowanie wygodniej realizować.
0: Dokładnie. I pracowali na Windowsie. Windows jednak jest wielozadaniowy. W wielu firmach jest to system prawilny. Nie widziałem jeszcze firmy, która by powiedziała, a dzisiaj, proszę państwa, nie ma komputerów, proszę bardzo, tablety i proszę sobie tutaj radzić.
1: Wiesz co,
0: nie?
1: To wszystko bardzo zależy od stanowiska i od tego, co robimy, bo na przykład jeżeli pracujesz w terenie, no to już niejednokrotnie zdarza się, że ludzie mają tablety. Ale przy biurku zgoda.
0: To prawda, bo no, ale nawet przy biurku widzisz, jest małe biuro, gdzie trzeba, czasami wchodzę do takiego biura, a biurko zawalone papierami od brzegu do brzegu i w tym wszystkim stoi monitor na podstawce, który tam, wiesz, ledwo się mieści między tymi papierzyskami, bo o ile jeszcze jest to jakieś takie biuro prawnicze, czy jakieś tam... no jakieś takie inne, ale są biura, gdzie na przykład mają jeszcze, widziałem takie skrzynki jak w bibliotekach, jak są kartoteki po staremu robione w takich jakby pudełkach, te kartki, no to jednak zajmuje trochę miejsca na tym biurku i tym, w tym wszystkim ten monitor, który tam właśnie ledwo się mieści, tam już nie ma miejsca, żeby sobie nawet tą zwykłą kawę postawić.
1: No jasne.
0: Więc taki monitor w tym momencie jest jak znalazł, taki mały. I w tym momencie to rozwiązuje sprawę.
1: Zgadza
0: w
1: się.
0: W całości. No.
1: Okej. Okay. Sprzęt na pewno jest wart uwagi. Tak jak mówię, no my dziś tutaj podajemy konkretny model, konkretną firmę tego urządzenia. To jest HGFRTEE.
0: Tych monitorów
1: jest wiele, tak, to jest tylko przykład, traktujcie to bardziej jako taki sygnał, że tego typu urządzenia są i jeżeli decydujecie się na mini komputer, na komputer stacjonarny i nie macie potrzeby używania, stałego używania monitora, to może właśnie.
0: Sam fakt, że ja tam podam wam linkę do tego monitora, to za wiele nie załatwi. Bo teraz wszyscy wystawcy, wszyscy tacy, którzy prowadzą te portale handlowe, no to wiecie, jak to wygląda, tak? Patrzymy sobie na monitor, a pod spodem, a może byś jeszcze kupił taki, nie?
1: Mm-hmm. I pełno innych.
0: No, i pełno innych, więc tutaj bym się nie sugerował, że ten jest fajny, a ten jest niefajny.
1: Bo tego jest dużo.
0: Co kto lubi, tak. Dokładnie, co kto lubi.
1: A może nawet uda wam się znaleźć jakiś ciekawy monitor dotykowy w rozsądnych pieniądzach.
0: Na przykład. To moglibyście też w komentarzach dać znać, czy jakaś rozsądna cena by gdzieś się zawieruszyła wam gdzieś tam.
1: Także jasne.
0: Jeszcze... W każdym razie monitor tego typu, bo nie powiem, że ten, chociaż ten mógłbym powiedzieć również, ale... Ogólnie mówiąc, polecam tego typu monitory dla wszystkich, którzy mają potrzebę minimalizacji w podróży, w biurze jakimś niewielkim. No dla osób, tak to tu i Michale powiedziałeś, dla osób niewidomych też jednak coś się tam znajdzie. Głośniki ma to, jakie ma. Słyszeliście. No i co? Można więcej... No, dla osoby widzącej to w pełni polecam, bo to już jest zupełna wygoda dla osoby widzącej.
1: No tak, jest na pewno przenośność.
0: Jest przenośność, można sobie nawet w pociągu, właśnie tutaj nawet jak mowa o mobilności, to w pociągu sobie można w jakieś porządne gierki pograć, bo ten monitor z trybem gamingowym, no, robi robotę. Muszę powiedzieć, że robi robotę. Pograłem sobie nawet w Hearthstone'a, ta grafika jest dosyć ładna. Chociaż Hearthstone, no to jest, to są karty animacyjne, animowane, bym powiedział.

0: To są karty animowane i one tam coś robią, ale jednak ten ruch jest fajny. Opóźnienie względem myszki jest dość małe, więc wszystkie te walory, parametry, które mają duże monitory, są zachowane. Tutaj jest odświeżanie 120 milisekund, chyba jakoś tak. No, to jest dosyć ładne, bym powiedział. No i co? Płynność jest, ostrość, jakość, wszystko jest na swoim poziomie. Jeszcze taką uwagę a propos USB-C powiem, przynajmniej w tym monitorze. Michale, w tej chwili mam podłączone to pod USB-C, to, które pozwala nam na sterowanie całym monitorem, ale jaka jeszcze jest różnica? I może faktycznie masz rację, bo jak przełączę do drugiego USB-C, to ten ekran jest ciemniejszy, wiesz, taki jakby mało wyraźny, taki, wiesz, jak komputer na bateriach,
1: Czyli jakby
0: który ma
1: słabsze zasilanie po
0: zasilanie,
1: prostu.
0: dokładnie. Więc może faktycznie masz rację, że to bardziej do zasilania
1: Z
0: czy
1: jakiegoś
0: coś.
1: takiego źródła przenośnego, z powerbanka na przykład.
0: Na przykład, no.
1: No.
0: W każdym razie monitor fajny, polecam. No i tyle, co mógłbym na jego powiedzieć na jego temat.
1: No to dobrze, to dziękuję Ci bardzo, Krzysztofie, za udział w dzisiejszej audycji. Dziś o monitorach przenośnych opowiadał Krzysztof Bruzda, a ja także dziękuję
0: Dziękuję.
1: za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie
0: I do
1: Tyflo Radia.
0: usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: No to zaczynamy, a rozpoczęliśmy dzisiejsze nasze spotkanie z wami piosenką o jednym z prezenterów pogody. On jest w Wielkiej Brytanii ponoć bardzo znany, także jeżeli kojarzycie niejakiego Johna Kettla, no to możecie do nas się odezwać, bo ja szczerze mówiąc nie znam człowieka, może tobie się jakoś gdzieś przewinęło
3: to nazwisko? No ja też nie, ale brytyjska radiofonia to nie jest coś, w czym się
1: A to akurat wiesz co, telewizja. Telewizja.
3: A, okay.
1: Telewizja. On ponoć się w BBC dosyć często
3: pojawiał. No to tak czy inaczej, tutaj nie mam wiedzy, ale być może wy jesteście poliglotami, prawda, i oglądacie, słuchacie właśnie mediów z różnych zakątków świata i wiecie na ten temat więcej, no a my tradycyjnie dzisiaj będziemy na polskim podwórku.
1: Oczywiście, że tak. Rozpoczynamy kolejne wydanie programu RTV. To już 156, w którym witają was jak zawsze Milena Wiśniewska.
3: I Michał Dziwisz.
1: To co, na dobry początek kilka słów o tym, o czym już było.
3: Tak, kilka słów podsumowania. Może jeszcze zanim to podsumowanie, to zapowiem, bo dzisiaj tak dosyć nietypowo, no bo zawsze się trochę naśmiewamy z tego, że w tej naszej nazwie RTV, a jednak tego to R jest w pewnej mniejszości. Tymczasem dzisiaj powiedziałabym, że odwrotnie, bo będzie całkiem sporo radiowych tematów, będzie wakacyjnie i będzie też muzycznie, a więc zacznijmy od takiego podsumowania w temacie właśnie muzycznym, a o czym będziemy mówić, no to wam sygnał powie.

0: Opole za nami.
1: Tak, Opole za nami i dotychczas nie mieliśmy takiej tradycji, aby podsumowywać te muzyczne festiwale, no może poza Eurowizją, ale to jest wydarzenie, wokół którego się dzieje bardzo dużo, a w przypadku innych festiwali, takich już odbywających się na naszym polskim gruncie, to raczej do nich nie wracaliśmy po to, żeby je podsumować, ale stwierdziliśmy w tym roku, że czemu nie, możemy podzielić się naszą perspektywą, naszą opinią o tym, co się działo przez 4 dni w opolskim amfiteatrze. Dajcie znać, czy Wam się podoba wprowadzenie przez nas takiej właśnie tradycji i czy chcecie, żeby ona zagościła w naszych kolejnych wydaniach, w kolejnych latach. I oczywiście no, my się tutaj będziemy dzielić naszą subiektywną opinią, ale jesteśmy też bardzo ciekawi Waszych opinii na temat festiwalowych koncertów. Tak więc piszcie, ponieważ jesteśmy na żywo, to myślę, że jest bardzo ważna informacja.
0: Oczywiście.
1: Więc nasz Facebook, nasza strona internetowa są do Waszej dyspozycji. A jeżeli nie słuchacie tego na żywo, to również możecie podzielić się z nami Waszymi komentarzami, od choćby na YouTubie, od choćby na stronie Tyflo Podcastu, gdzie nasze odcinki są umieszczane bez warstwy muzycznej. No ale właśnie my tu o muzyce będziemy dzisiaj przede wszystkim mówić i dzielić się właśnie naszymi spostrzeżeniami, ale zapytam, bo tak no o ile wiem, to takie festiwale nie są często w kręgu Twoich zainteresowań i jak rozmawialiśmy o Opolu 2 tygodnie temu, to mówiłeś, że no może coś tam zerkniesz na festiwal i co, udało się?
0: Nie, nie udało się za bardzo i tu powiem szczerze, nawet nie dlatego, że nie miałem tego w planach, ale dlatego, że taki mi się długi weekend zrobił, że w zasadzie miałem bardzo pracowity ten długi weekend, a to w związku z tym, że jedna z instytucji, w której zatrudniony jestem, zmienia pocztę, no a jak to powszechnie wiadomo, jak przychodzi do zmiany poczty, do zmiany tych wszystkich serwerów, tego całego Majdanu, no to po prostu zabawy z tym jest sporo i siedziałem, klikałem i po prostu najzwyczajniej w świecie czasu nie miałem na to, żeby nad tym się skupić. Gdzieś tam jakieś rzeczy opolskie były w tle i to mogę taką ciekawostkę od razu powiedzieć na samym początku, szczególnie dla tych wszystkich, którzy mieli okazję posłuchać sobie Radia Opole w sobotę, bo to zdaje się właśnie tak, to było w sobotę, to zdziwili się. Myślę, że się zdziwili przez pierwsze jakieś, bo ja wiem, pół godziny, bo mieli okazję słuchać czegoś, co no, chyba nie miało pójść na antenę.
1: Posłuchać koncertu, prawda?
0: Tak.
1: No bo to koncerty miały
0: I początek to nawet, początek to nawet usłyszeli, bo jakieś kilka dźwięków z tego koncertu poszło w eter, no ale później już tak różowo nie było i przez kilkanaście czy kilkadziesiąt minut mogli sobie słuchać tego, co dzieje się za kulisami stanowiska Radia Opole, bo tam był gościem zespół Partita. I sobie państwo z Partity siedzieli, rozmawiali, tak bardzo na luzie, coś tam wspominali, jakieś swoje dawne czasy, jak to było. Tam jeszcze gdzieś dziennikarze muzyczni Radia Opole się kręcili i również z nimi rozmawiali. To wszystko dlatego, że Partita była gościem tego studia Radia Opole, które szło na antenę główną przede wszystkim. No, w domyśle podejrzewam, że miało iść zarówno na antenę Radia Opole, jak i tego festiwalowego Radia Opole, ale no, wydarzyło się inaczej i tak naprawdę jakaś taka linia dosyłowa poszła na antenę festiwalowego Radia Opole. Przypuszczam, że właśnie dlatego, że niewiele osób tej stacji słuchało, a wszyscy jednak przerzucili się na Radio Opole faktyczne, to przez dłuższy czas nikt na to najzwyczajniej w świecie nie zwrócił uwagi. Dopiero po tam jakieś pół godziny no, ktoś się ogarnął, przełączył co trzeba i już szła transmisja z koncertu.
1: A Michał jest takim dobrym kolegą, że słuchajcie, wyobraźcie sobie, nie dał mi znać, że coś takiego ma miejsce. A po pierwsze, no oboje lubimy takie sytuacje, nie to żebyśmy byli jakimiś złośliwymi tropicielami wpadek, ale to zawsze jest interesujące, kiedy coś takiego w eterze ma miejsce. A po drugie, akurat byłoby to dla mnie o tyle interesujące, że zespół Partita miałam okazję osobiście poznać, więc tym chętniej bym tego posłuchała, a Michał nie pomyślał o mnie, także już teraz wiecie po prostu, co o nim sądzić. ja nie mogę się otrząsnąć i wybaczyć. No, trudno, może mi przejdzie kiedyś.
0: Do następnej wpadki może ci przejdzie.
1: Może, ale liczę, że wtedy
0: także liczymy na liczymy na kreatywność realizatorów Radia Opole w przyszłym roku.
1: Bo mnie tam ominęły takie zdania, bardzo mi się spodobał ten cytat z wywiadu, znaczy z tej całej rozmowy, który mi przekazałeś, jednego z muzyków grupy Partita, który powiedział, że jak wywiad się przeprowadza przez telefon, tak, to on ma gorszą jakość.
0: No, jest to niewątpliwie odkrycie,
1: nie
0: ale...
1: Nie wiedziałam.

0: jeżeli tego nie wyłączyli wcześniej, bo przyznam, że tego nie weryfikowałam.
1: Jeszcze
0: ale
1: zerkałem na to, jeszcze zerkałem na to chwilę temu, to działało. Nawet tak? Mogę zobaczyć jeszcze teraz tak na szybko, bo mam tu w ulubionych, więc już sobie sprawdzam. Proszę bardzo, jeszcze jest.
0: Co jest emitowane?
1: Jacek Zieliński i Skaldowie Białe Chorągwie Wisien.
0: Nie znam tego utworu. No widzicie, jakie atrakcje, także macie ostatnich kilka godzin, zanim radio zamilknie, a kolejna taka okazja rzeczywiście w przyszłym roku. I też nie mówiliśmy w zasadzie o tym, a warto było wspomnieć, że tegoroczny Festiwalowe Radio Opole tym się różnił od poprzednich edycji, że oprócz piosenek z ubiegłych lat są nadawane tam pomiędzy piosenkami, nie udało mi się ustalić z jaką regularnością, jakieś audycje wspomnieniowe dotyczące festiwalu. Zarówno takie stosunkowo nowe, dajmy na to sprzed 2 lat, jakieś tam wejścia właśnie w studiu festiwalowym, jak i jakieś sprzed lat kilkudziesięciu. Także to też może być fajna gratka, mogła być fajna gratka, myślę, że w przyszłym roku będę jak najbardziej również z niej korzystać. Ale...
1: Ja się załapałem na taką jedną audycję wspomnieniową. Ty zresztą też, kiedy słuchaliśmy tych początków Festiwalowego Radia Opole i to było sprzed kilkudziesięciu lat. To w sumie ja tak słuchałem tej audycji, słuchałem, ale w zasadzie nie wiedziałem, o co w niej chodzi. Bo to były jakieś takie, pamiętasz, jakieś takie muzyka plus wstawki głosowe, ale kompletnie nie było wiadomo, czego one dotyczą. Być może gdyby człowiek tego posłuchał od samego początku, to wiedziałby, o co chodzi, ale jak tak włączył w środku, to już kompletnie nie wiadomo było, w czym rzecz.
0: No dobrze, to była taka pojedyncza, ale w innych audycjach można było usłyszeć osoby jakoś zasłużone dla powstawania festiwalu związane z Opolem, także to też rzeczywiście dla fanów imprezy mogło być ciekawe. Ale przechodzimy teraz do zasadniczej części naszego wejścia i cofamy się do piątku, bo będziemy sobie wędrować koncertami, które się w trakcie festiwalu odbywały i tak sobie szybciutko przez to przejdziemy, bo szczegółowe omówienie tego, jakie były plany na poszczególne koncerty, zawarłam w naszym poprzednim wydaniu, więc już nie będę dokładnie przypominać zamysłów tych poszczególnych koncertów. A to wszystko się zaczęło w piątek koncertem Od Opola do Opola. No to pokrótce tylko przypomnę, że tutaj miało chodzić po pierwsze o upamiętnienie najważniejszych muzycznych wydarzeń roku, ale też o uhonorowanie ważnych dla polskiej muzyki postaci, które obchodzą w tym roku jakieś swoje jubileusze. I tak przyznam szczerze, że znaczna większość była tych drugich tematów, że tak powiem. Młodych artystów było tam niewielu, a jeżeli już byli jak Karolina Stanisławczyk, no to ona była zaangażowana w śpiewanie coveru Krzysztofa Krawczyka. Więc tam nowej muzyki było jak na lekarstwo, także raczej wydaje mi się, że no, młoda widownia nie byłaby zainteresowana
1: tym koncertem. No właśnie, też takie komentarze gdzieś tam widziałem, że ludzie już zasłużeni wiekiem pisali, że przeżywam swoją trzecią młodość.
0: Tak, no chyba, że ktoś oczywiście młody jest fanem jakichś takich dawnych dźwięków. Ja chętnie po nie sięgam, chociaż już tym koncertem rzeczywiście byłam zmęczona. I wiecie, to chyba też jest trochę tak, jak mówię co roku, że jedno to jest kto tam obchodzi jaki jubileusz, ale drugie kto ma powiedzmy wolny termin. Bo
1: i
0: tak
1: kto
0: naprawdę
1: jeszcze
0: zawsze...
1: chce uczestniczyć.
0: Tak, ale to za chwilę. Bo tak naprawdę zawsze można jakieś, coś pod jakiś jubileusz podciągnąć, prawda? No mnie się bardzo podobało w kontekście pani Haliny Frąckowia, która na scenę wychodziła 3 razy w czasie tego koncertu. Prezentowała też swój nowy utwór, ale w jej kontekście powiedziano na przykład, że ma urodziny 75. Problem tylko polega na tym, no wszystko można w internecie sprawdzić, że urodziny to ona miała. 10 kwietnia co prawda, więc rozumiem, że może nie chce tego dnia obchodzić, ale żeby sobie znowu to aż przesuwać na czerwiec.
1: No właśnie.
0: No i właśnie jest kwestia tego, o czym mówisz, czyli tego, kto chce, a kto nie chce występować w TVP, bo chyba rzeczywiście sporo młodych artystów, którzy teraz się liczą, nie chce na tej scenie się pojawiać, ale Telewizja Polska... pamięta o nich, wiesz? To jest takie dosyć charakterystyczne i zastanawiające i nietypowe, bo były takie wejścia Marka Sierockiego, który właśnie wspominał najważniejsze muzyczne wydarzenia roku i w tych wejściach na przykład była mowa o Ralfie Kamińskim, o Sanach, o Darii Zawiałow, ale było wspaniałe to, z czym te postacie zostały zestawione, bo aha, na przykład właśnie było takie wejście, że no to Sanach wydała nową płytę zatytułowaną Uczta, a Daria Zawiałow też wydała coś tam. Telewizja Polska

0: Polska zorganizowała koncert Murem za polskim mundurem.
1: Fantastycznie.
0: I koncert dla Ukrainy jako pierwsza, wiecie, jakby to teraz miało zupełnie jakieś znaczenie, że jako pierwsza. Więc no te postaci oczywiście, nie muszę mówić, nie pojawiły się w Opolu, ale żeby nie było, Telewizja Polska nie udaje, że nie wie, no po prostu przypomina o nich.
1: Także... Jest to przy okazji kolejny pretekst do tego, żeby przypomnieć o tym, co Telewizja Polska robi.
0: Tak, zestawienie właśnie Sanach i Darii Zawiałow z koncertem Murem za polskim mundurem, gdzie to są informacje właśnie zupełnie innego typu, było jednak trochę zabawne, a może nawet i to nie jest dobre słowo. Także mnie ten koncert jednak trochę zmęczył, mimo że lubię starsze piosenki, ale jakoś tak to już chyba po prostu był przytłaczający ten klimat i to w zasadzie chyba tyle, co chciałam powiedzieć, niewykluczone, że mi umkną jakieś obserwacje, dlatego tym bardziej czekam na wasze wnioski. A piątkowy wieczór w drugiej części wypełnił koncert Folkowe Opole. No wiecie, no tutaj też się nie spodziewałam nie wiadomo jakich muzycznych zaskoczeń, bo wiadomo było, kto wystąpi, więc że to będą te utwory, które świetnie znamy. Ja tutaj bym się skupiła na wątku takich statuetek, które otrzymywali uczestnicy tego koncertu, bo to nie był jakiś tam konkurs czy coś takiego, tylko po prostu dostawali statuetki, żeby uhonorować ich działalność. No i na przykład Golce dostali lornetkę, rozumiesz?
1: Za lornetkę.
0: Enej za wszystko. Enej dostał kamień z napisem Love. No, taki po prostu kamień z napisem Love.
1: Fajnie.
0: I teraz w związku z tym dla ciebie zagadka, co dostała Halina Młynkowa?
1: Czerwone korale.
0: No blisko, bo oni stwierdzili, że idą o krok dalej, dają jej złote korale. Ale teraz jest jeszcze lepsze. Co dostał zespół Zakopower?
1: Nic, bo poszli boso.
0: Dostali odcisk bosej stopy i mnie po dziś dzień zastanawia, czyja to była stopa. Może wiecie, no, jednego z członków przyszłej pierwszej pary RP, jak to niektórzy twierdzą, tak, bo prezes Jacek z małżonką byli bardzo często pokazywani, jak się tam świetnie bawią.
1: Tak.
0: Także ja nie mogę przestać o tym myśleć w kontekście odcisku tej stopy. Tak. A i właśnie, a propos tego, że byli często pokazywani, to były jakieś pytania kierowane na ten temat do reżyserów koncertu. No oni stwierdzili, że pokazują to, co im się podoba, więc w ogóle o co chodzi.
1: Dlaczego a im się podoba się prezes Jacek.
0: No, a mnie nie, ja to rozumiem. Tak, ale moją ulubioną statuetką jest ta, którą otrzymał zespół Tulia. Nie wiem, czy masz tutaj jakąś hipotezę.
1: Oj, nie.
0: A oni mają taką piosenkę, one właściwie, pali się miłosny ogień.
1: No to co dostali?
0: Na nic tu ogniowa straż, no dostały węża takiego.
1: Aha, strażackiego. Okay.
0: Ja na to wpadłam, mówiłam, że to będzie, ale sobie myślę, nie, to jest niewiarygodne, ale rzeczywiście się okazało, że to był ten wąż.
1: Zawsze mogły dostać gaśnicę na przykład.
0: To właśnie, także no, mnie w tym koncercie najbardziej gdzieś tam się spodobał zespół Zezula, bo dosyć mało ich słuchałam wcześniej, z Enejem, i potem solo. Rzeczywiście to było takie fajne brzmienie. No, wiecie, no, domyślam się, że do tematu folku można podejść ambitniej, różnorodniej, zaprosić jakieś gwiazdy mniej znane, ale no, wiem też, że to jest koncert na festiwalu, który ma się podobać jak największemu gronu widzów, więc tutaj nie oczekuję atrakcji na nie wiadomo jak wysokim poziomie artystycznym. No, ludzie lubią te piosenki, które już znają, więc się nie będę nad tym pastwić, bo to, że ja może bym wolała obejrzeć coś innego, no to może po prostu nie jestem adresatką Opola. I tyle. W sobotę, kiedy zespół Partita wspominał swoje kombatanckie czasy, rozpoczął się koncert premier i o nim już w zasadzie mówiliśmy, o jego repertuarze, także chyba nie mam nic do dodania, jeżeli chodzi o poziom. Wysłuchanie tych wszystkich piosenek jedna po drugiej utwierdziło mnie w tym, że no ten poziom mocno gdzieś tam odstaje od tego, do czego nas Opole przyzwyczaiło. Nawet wydaje mi się, że w ostatnich latach było więcej piosenek wybijających się, a tutaj była czysta woda, a reszta piosenek, przynajmniej w moim odczuciu i odczuciu internautów, których opinie czytałam, no ta reszta się gdzieś tam mocno zlewała. Jeżeli macie inne zdanie i mieliście faworytów w tym koncercie, to piszcie. To po prostu jest moja subiektywna opinia, którą Michał chyba gdzieś tam podziela, bo też zapoznawał się z tą
1: konkursową stawką. Tak, naprawdę. W tym, czego słuchałem, nie było absolutnie nic, co by przykuło moją uwagę i kiedy tak się zastanawiałem, co by można było tu zagrać, bo mnie o to też prosiłaś, no to było wszystko w kontekście, dobra, to się jakoś nadaje, ale nie było takie wow, a to jest fajna piosenka. Można by ją grać, albo nawet może byśmy ją wrzucili do naszej bazy. No nie.
0: No nie. No i rzeczywiście Czysta Woda się wyróżniła, bo została nagrodzona nagrodą zarówno od jurorów, zaraz wrócimy do tego jurorskiego głosowania, nagrodą publiczności, także pani Karolina musiała tam wychodzić śpiewać za każdym razem, jak dostała od jurorów, to śpiewać od publiczności, to dalej. I też swoje nagrody zawsze w tym koncercie wręcza za X i dostała nagrodę za tekst, ale za muzykę chyba jej nie chcieli dawać, więc dali osobie, którą akurat ty dosyć wysoko oceniłeś w kontekście całej tej konkursowej stawki, czyli Soni Maselik.
1: Tak, bo to była jedna z tych piosenkarek, które rzeczywiście no, jakoś pozytywnie mi zabrzmiały, ale to też nie było jakieś takie wow, tylko bardziej na zasadzie, dobra, jak już muszę coś wybrać, to wybieram Sonię.
0: No, ja tak trochę pomyślałam, że może nie chcieli Karolinie po prostu dawać wszystkich nagród. No, na pewno byłoby trochę kontrowersyjne, gdyby Sonia akurat nagrodzili za tekst, bo właśnie muzycznie ten utwór jeszcze, ale tekst jest taki trochę zabawny, bo tam jest i tylko tu chce być, więc
1: no,
0: tu jest
1: to
0: trochę
1: spoko.
0: Śmieszne. To była w tym koncercie też Marian, której trochę nie poszło wokalnie i w tym tekście z kolei było tararara, także no właśnie tutaj jesteśmy, tu zmierzamy, jeżeli chodzi o Opole. No i obiecałam, że wrócimy do tego wątku też zapowiadanego przez nas 2 tygodnie temu, czyli słynnego głosowania jurorów, głosowania regionalnego, inspirowanego konkursem piosenki Eurowizji. Ten temat wzbudził liczne reakcje wielu komentatorów w internecie, na portalach o tym pisano licznych, bo chyba do wielu osób wcześniej nie dotarło, że coś takiego będzie, no bo wiecie, nie szukali informacji wcześniej takich dokładnych o tym Opolu i dopiero się zorientowali w trakcie konkursu. I trochę było z tego takich heheszków, że haha, prezes Jacek organizuje Eurowizję swoją własną w Opolu. Ale ja będę prezesa Jacka bronić i tak zupełnie serio powiem, ale co w tym śmiesznego? Przynajmniej ta procedura przyznawania punktów była urozmaicona.
1: Oczywiście, że tak.
0: To jest
1: I to jest zawsze coś innego po prostu.
0: Tak, to jest jedno. Drugie, że może rzeczywiście prezes Jacek, chociaż do tego wprost się nie przyznaje, czy to on, czy osoby z TVP, chciały przetestować, jak coś takiego zadziała, żeby w przeszłości to wdrożyć rzeczywiście w trakcie naszych eurowizyjnych preselekcji. Bo dlaczego nie? W innych krajach się robi takie rzeczy. Na przykład głosują komisje międzynarodowe, też z innych krajów wybierają piosenkę dla danego kraju, co też jest jakimś takim ciekawym, świeżym spojrzeniem kogoś, kto nie zna danego rynku muzycznego. Więc czemu my nie mielibyśmy mieć tam głosowania regionalnego i dlaczego rzeczywiście by go miało też nie być w Opolu? Także to moim zdaniem wyszło całkiem nieźle i spoko, że to zostało wprowadzone. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o premiery ode mnie. Później był recital jubileuszowy Justyny Steczkowskiej. No i tutaj znowu Justyna ma świetne warunki wokalne wciąż i na pewno masę ciekawych rzeczy do zaprezentowania. No ale wiecie, jak musi być skonstruowany taki koncert w Opolu dla szerokiej publiczności? No z największych hitów. To w zasadzie nam przypomniało chyba tyle, że Justyna od dawna nie wylansowała niczego nowego, no bo stoi jednak najbardziej na tych hitach z lat 90. I gdyby to był koncert organizowany przy innej okazji, to pewnie by mogła sięgnąć po jakieś większe ciekawostki i jeszcze bardziej popisać się głosem. Tutaj tego nie było, no ale taki koncert, jaka gdzieś tam sytuacja sceniczna, także też nie mam o to do niej pretensji, ale na taki porządny jubileusz Justyny Steczkowskiej mógłby dostarczyć mi jeszcze więcej wrażeń, ale to moje osobiste odczucia. I na zakończenie tego wieczoru strasznie późną porą mieliśmy debiuty. No tutaj również co do poziomu się wypowiadaliśmy, chociaż nie znaliśmy jeszcze wszystkich piosenek. Natomiast mnie się wydaje, że już trochę ten poziom był wyższy, bo było kilka piosenek, które zwróciły moją uwagę. Właściwie przede wszystkim, i to mnie trochę zaskoczyło, bo w studyjnej wersji zupełnie nie, a na żywo nie, Marii, która zamykała tę stawkę konkursową. Trudno powiedzieć, czy mi się podobała, ale mnie na pewno zaintrygowała, a to już jest coś. No i ta Basia Giewont, której utwór graliśmy. Natomiast te osoby w ogóle nie zostały uwzględnione w werdykcie. I werdykt był dla mnie mocno zaskakujący, ponieważ nagrody jurorów dostała Magdalena Mek-Krzemień. Mnie się ten utwór wydał taki, no nieszczególnie wyróżniający się. Uwaga, dobrze, wlecę z teorią spiskową, ale moja pierwsza myśl była o tym taka, nie miała o tym pojęcia 2 tygodnie temu, kiedy wam zapowiadałam festiwal w Opolu, że Magda Krzemień jest prezenterką radia Opole. Także można tu się, wiecie, doszukiwać tego, że ktoś ją chciał nagrodzić, prawda? No ale nie mamy na to żadnych dowodów, więc no tylko po prostu podaję taki fakt, żebyście mieli pełną orientację i nie chcę tutaj sugerować, że coś było nie do końca fair. Bo na przykład inny prezenter radia Opole, Jarecki, też występował w zeszłym roku w Opolu z Kasią Moś i to nie skutkowało żadną nagrodą, także no to wcale nie musi być w ten sposób. Natomiast widzowie za najlepszego uznali Wiktora Kowalskiego, jego piosenki też nie znaliśmy przed koncertem i to jest laureat, przypomnijmy, Szansę na sukces, śpiewający emisją właściwie klasyczną, czy przynajmniej czymś na jej kształt, czyli operową. No to też nie był mój faworyt, ta cała piosenka, ten cały klimat mnie się gdzieś tam wydało to trochę ciężkawe, ale wiem, że jak ludzie słyszą głos śpiewający operowo, to wiele osób tak reaguje, że to jest wow, bo to jest właśnie coś innego, unikatowego, sobie myślą, nie każdy tak potrafi, to go można docenić i dlatego na to zagłosowali. Pytanie, czy po prostu później po festiwalu i jak wiele osób będzie ewentualnie po tę piosenkę sobie sięgać, bo ja tak tego nie czuję, żeby potem, czy to miało trafić do stacji radiowych, czy żeby było hitem na Spotify'u, czy żeby ludzie sobie to włączali, wiecie, w trakcie biegania czegokolwiek.
1: No ja jestem z tych akurat, których to absolutnie nie ekscytuje coś takiego, wręcz nawet powiedziałbym, że przeciwnie.
0: No musiałbyś posłuchać sobie tej piosenki. W sumie mogłam ci ją podesłać przed naszą audycją. Nie pomyślałam o tym, ale po audycji bardzo chętnie to zrobię, bo też jestem ciekawa twojej opinii na ten temat. Okay. I waszych przypominam także. Więc to się przeciągnęło, opóźniło i debiuty się skończyło o 1:30, więc to po prostu było jakieś tragiczne pod tym kątem, że tego czasu się nie da dobrze wyliczyć. No i trzeba było pójść spać, żeby z pełną werwą słuchać niedzielnego koncertu, 2 niedzielnych koncertów. Pierwszy z nich podobno cieszył się najlepszą oglądalnością, jeżeli chodzi o wszystkie festiwalowe wydarzenia. Tych lat nie odda nikt, czyli koncert z okazji 70. urodzin Telewizji Polskiej. Ja też już przypominałam, że w zeszłym roku Telewizja Polska zrobiła coś w podobnym rodzaju. Czyli koncert tam Melodie Małego Ekranu, coś takiego, w którym Marta Manowska przeprowadzała nas przez te wszystkie dekady istnienia telewizji, przypominając piosenki z nią związane, hity serialowe, piosenki z różnych programów, z ostatniej dekady to hity Eurowizji Junior, no bo polskie reprezentantki odniosły takie sukcesy i tak dalej. I mam wrażenie, że oni sobie to wymyślili tak w zeszłym roku i nie pomyśleli, a może my to powinniśmy w zasadzie na przyszły rok przerzucić, jak nam wypadną 70. urodziny Telewizji Polskiej. Tylko zrobili to tak bez okazji i dlatego w tym roku trochę nie mieli pomysłu na ten koncert, na 70. urodziny, bo tam w zasadzie było znowu wszystko, gdzieś bez jakiejś takiej większej myśli przewodniej pod kątem muzycznym, bo niekoniecznie te piosenki były związane z jakimiś konkretnymi telewizyjnymi produkcjami. Doszło nawet do tego, no to już wam mówiłam, że Helena Wondraćkowa śpiewała Malowany dzbanku oraz że zespół Sand and Grace śpiewał Dancing Queen w ramach wspomnienia Abby występującej w programie Studio 2. Przypominam, to jest polski festiwal polskiej piosenki, więc ja już w ogóle nie wiem, o co tutaj chodzi. Więc wspomnienia dotyczące telewizji miało miejsce w zasadzie w tej sferze konferansjerki koncertu. Były jakieś tam plebiscyty, w których publiczność w amfiteatrze miała głosować na ulubioną produkcję, ulubioną bajkę, wydarzenie 70-lecia i nas wcale nie dziwi, że wygrał wybór Karola Wojtyły na papieża, prawda? Więc tak to było i jeżeli mogę się podzielić moim osobistym odczuciem, to mnie nie przekonała pani prowadząca ten koncert, bo mówiliśmy, że tutaj nam się objawi Karolina Pajączkowska, znana z kontrowersji w ostatnim czasie z relacjonowania wojny w Ukrainie. dla mnie jej ton głosu, nie chcę go tutaj parodiować, bo to nie o to zupełnie chodzi, ale był jakoś tak zupełnie niedopasowany, jakoś przesycony nadmierną taką trochę sztuczną ekscytacją i nie grało mi to po prostu w tym koncercie. No być może pani Karolina się nauczy tego gdzieś tam, jak
1: tak,
0: jak
1: tym
0: to
1: bardziej,
0: robić
1: że to był jej debiut w takim charakterze.
0: Tak, a dzisiaj mignął nagłówek jakiegoś wywiadu chyba z nią. Nie czytałam wywiadu, ale nagłówek mnie zafrapował, bo on brzmiał: Bóg stworzył mnie seksowną i religijną.
1: Aha.
0: Także polecam, zachęcam was do pisania, jakimi stworzył was Bóg. To chyba tyle, jeżeli chodzi o ten koncert, ale jeszcze dodam przy okazji, że teraz w ogóle chyba Telewizja Polska chce sprawdzać swoich prezenterów w różnych rolach, bo no to może akurat taka mniejsza gdzieś tam metamorfoza i nie taka typowa zmiana dziedziny, ale dwóch reporterów Wiadomości TVP, czyli pan Maciej Sawicki i pan Adrian Borecki, dotychczas w roli reporterów, teraz pojawiają się w roli prowadzących Wiadomości Telewizji Polskiej, ale chodzi tutaj o te wydania boczne, czyli nie to 19.30, tylko te emitowane o 8, 12, 15 i tak dalej. A to są zamienite postaci, bo Maciej Sawicki to jest autor tego materiału, który się ukazał przed wyborami prezydenckimi, tego materiału, o którym mówiono, że jest rodem z Korei Północnej, z tą muzyką taką pompatyczną i ośmiominutową chyba laurką dla
1: Andrzeja. Czekaj, to chyba o nim strona Oglądam Wiadomości, bo nie stać mnie na dopalacze, mówi per cesarz.
0: Tak, dokładnie tak, cesarz Sawicki. Tak. Także on ma jeszcze więcej takich wspaniałych rzeczy na koncie. Ale to tak w ramach dygresji, bo wracamy sobie do niedzielnego wieczoru. Drugą część wypełnił koncert z przebojami letnimi, to już lato i chyba tutaj nie mam za dużo do powiedzenia, no bo znów mieliśmy te największe przeboje gdzieś tam, no ale to tak było po prostu w zapowiedziach, no nie było to zaskakujące. Konferansjerka aktorska Jacques i Rozmus, ale też nie mieli może do powiedzenia zbyt wiele zaskakujących i ciekawych rzeczy, także no po prostu, bo po prostu sobie było, no jednak widać, że ten festiwal nie nadąży za...
1: A jak tam Otto?
0: No Otto, przede wszystkim zacznijmy od tego, że w oryginalnym składzie, tak kochani, z panem Rychem, bo był wywiad z prezesem Jackiem w Wiadomościach TVP, bo pani Danusia była w Opolu i miała wywiad z nim w niedzielę. I on wspominał, że rozmawiał z jednym z członków kabaretu Otto o występie w Opolu, bo że ten członek, że jeden z tych dawnych członków chciałby wystąpić, a mu prezes Jacek powiedział: dobrze, to, ale musicie zreaktywować kabaret Otto, więc można przypuszczać, że pan Rychu chciał wystąpić solo, a ten powiedział: nie, bo jednak naszych widzów będzie bardziej obchodziło to, jeżeli wystąpicie jako całość, więc rzeczywiście tak wystąpili ze swoimi największymi letnimi przebojami, czyli To już lato i Wakacje, czy jakikolwiek jest tam tytuł tej piosenki, wszyscy wiemy, o co chodzi. Także podsumowując te trzy główne dni, a zresztą jeszcze kabaret Otto też miał swój wywiad w Wiadomościach, tylko że w sobotę, zdaje się. I Felicjan Andrzejczak miał, pani Danusia tak czekała na Jolkę, to chyba jest jej ulubiona piosenka. W każdym razie no widać, że to jednak mocno odjeżdża trendom po prostu i ten festiwal staje się takim wspomnieniem tego, co było, też na pewno niekompletnym, bo i z tych dawnych artystów nie wszyscy z pewnością chcą w tym Opolu się pojawiać. Co nie zmienia faktu, że no, ludziom się to podoba, bo festiwal miał chyba najlepszą oglądalność od 3 lat, także ja jestem tutaj taka, wiecie, pani Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, parafrazując. Ale no, widocznie znajduje to gdzieś tam swoją widownię, chociaż mnie się wydaje, że mogłoby znaleźć jeszcze większą, gdyby ktoś ten festiwal wymyślił na nowo, dał mu nową koncepcję. Kilka słów jeszcze o tym, co w poniedziałek. Mieliśmy scenę alternatywną pod hasłem Romantyczność, ubarwioną wierszami Adama Mickiewicza, czytanymi przez Henryka Talara. Przyznam, że nie oglądałam co roku tej sceny alternatywnej. Już nie wiem, jakie tam były powody, nie widziałam wszystkich tych koncertów. Ale ten też mnie nie zachwycił poziomem. Jakoś tak wydaje mi się, że te artystki, bo to była większość właśnie młodych, alternatywnych dziewcząt, no być może to był taki pierwszy ich właśnie występ na dużej scenie i powinny jeszcze się z tą sceną oswoić, bo no to są, przypuszczam, osoby, które same piszą te swoje piosenki, a ja często nawet nie mogłam w ogóle zrozumieć tych tekstów, o czym one tam śpiewają, a jeżeli się samemu pisze piosenkę, to chyba powinno nam zależeć, żeby wszystko dotarło do odbiorcy, prawda? Natomiast w przypadku artystki, która zamknęła ten koncert, absolutnie takich zarzutów nie miałam, to była znana mi już wcześniej Marta Zalewska z takim specjalnie przygotowanym programem z utworami skomponowanymi do wierszy Adama Mickiewicza. I ona jest świetną wokalistką, śpiewa pięknie, wyraźnie, świetnie pod względem technicznym. Więc to może nie był jakiś występ, który mnie bardzo urzekł, ale na pewno mogę powiedzieć, że był on na dobrym poziomie. Jakoś chyba w poprzednich latach nawet jeżeli chodzi o tę scenę alternatywną, to te nazwiska, które się tam pojawiały, czy też nazwy projektów były jakoś bardziej znane. Czego to jest powodem? Czy znów nie wszyscy chcą występować w Opolu? Trudno mi powiedzieć. Chyba podzieliłam się z wami wszystkimi moimi najważniejszymi refleksjami. Wciąż czekam na wasze, bo ja tutaj, wiecie, tak na wszystko patrzę, jak widzicie, nie do końca przychylnie i jestem taką krytykantką. No, krytykować to łatwo, jak się siedzi przed telewizorem czy innym komputerem. No, ale byłam widzką, no to mam prawo do jakichś tam opinii. I tak oto zamykamy wątek Opola, ale teraz nie zrobimy sobie muzycznej przerwy, no bo muzyki było przez cztery festiwalowe dni pod dostatkiem, a i chyba trudno byłoby nam coś tutaj rzeczywiście takiego jeszcze wybrać.
1: Wybrać tę jedną konkretną piosenkę.
0: No właśnie to mógłby być Wiktor Kowalski, tylko chyba jest problem taki, że nie wiem, czy to wyszło gdzieś tam w wersji studyjnej, także mogło jeszcze nie trafić na naszą radiową półkę, także mogę cię ewentualnie później zapoznać z wersją koncertową. Tak więc my sobie teraz zupełnie zmienimy temat, a piosenka, która zwieńczy to całe wejście, będzie nawiązywała zarówno do tematu Opola, jak i do tego, który poruszymy teraz. Dodam jeszcze, że do tematu telewizji polskiej w kontekście muzycznym wrócimy sobie za pewną dłuższą chwilę. No ale teraz diametralna zmiana klimatu i tematu.

0: i ten sygnał, ta melodia, ta czołówka z pewnością już doskonale wam się kojarzy z tym, o czym będziemy mówić. No tak, lato z radiem ruszyło i swoją drogą to mamy już nawet pierwszy komentarz a propos lata z radiem. Jeszcze przed tym, zanim zaczniesz o nim mówić, mamy pierwszy komentarz od naszego słuchacza Roberta. Mnie zirytował Maciej Kurzajewski w Lecie z radiem. Totalnie do tego nie pasuje.
1: Przyznam, że nie słyszałam pana Macieja w Lecie z radiem, bo gdzieś tam zajrzałam do jakichś dwóch wydań w tym tygodniu, akurat prowadzili inni prezenterzy. Do tego, kogo można w tej roli usłyszeć, wrócimy za chwilę, ale dziękujemy za tę opinię i prosimy o więcej.
0: Możesz się, Robercie, zresztą podzielić z nami informacją odnośnie tego, czym cię zirytował, to może nam tu bardziej naświetli sprawę.
1: No właśnie. Lato z radiem, jak wspomniałeś, ruszyło, bo i ruszyło lato kalendarzowe i rzeczywiście za naszymi oknami również letnio, chociaż tego pierwszego dnia, czyli 21 czerwca, trochę miałam dysonans, bo wtedy, kiedy grała mi w Radiu Polka Dziadek, to za oknem było deszczowo i to mi bardzo intensywnie padało, ale teraz już na szczęście pogoda się dostosowała do czasu. I tak oto we wtorek 21 czerwca po godzinie 9 zaczęła się 51. edycja Lata z Radiem. Audycji tradycyjnie można będzie słuchać od poniedziałku do soboty od 9 do 12. I jeżeli chodzi o to, kto będzie to Lato z Radiem prowadzić, to będą w tej roli występować Sława Bieńczycka, Roman Czejarek, Agnieszka Kunikowska, Joanna Racewicz, Daniel Wydrych oraz wspomniany już przez Roberta Maciej Kurzajewski, debiutujący w tej roli, bo o czym już mówiliśmy dwa tygodnie temu, pan Maciej dołączył do ekipy radiowej Jedynki najpierw w 4 porach roku od 16 czerwca, no a 4 pory roku właśnie płynnie kilka dni temu przeszły w Lato z Radiem.
0: Robert nam tu rozwinął tę kwestię, to od razu dopowiem. Robertowi się nie podobało to, że pan Kurzajewski prowadził to Lato z Radiem jak taki typowy sportowy program telewizyjny.
1: Aha, i że to nie do końca jest ten klimat. No rozumiem, ciekawa jestem, jak ja to odbiorę, będę chętnie zaglądać do kolejnych wydań, a nuż trafię na jakieś prowadzone przez niego. No właśnie, jak będzie wyglądała ta tegoroczna odsłona Lata z Radiem, bo co roku to jest trochę inaczej i co roku już kilka tygodni przed rozpoczęciem tej audycji wypatrujemy kolejnych wieści. No i już kilka tygodni temu gruchnęły pierwsze informacje, że w tym roku nie będzie trasy koncertowej Lata z Radiem, z której Lato z Radiem, jak wiemy, słynęło od lat. Jako przyczyny gdzieś tam pokątnie podawano w polskim radiu po pierwsze wojnę w Ukrainie, po drugie kwestie finansowe, co jak się bliżej przyjrzeć temu tematowi może się wydawać trochę zaskakujące, bo podobno najczęściej to jednak sponsorzy i samorządy płaciły za te poszczególne imprezy, więc Polskie Radio nie było tu jakoś szczególnie stratne. Wiemy ponadto, że oni planowali trasę koncertową, ponieważ wirtualne media przeprowadziły rozmowy z włodarzami miast, do których Lato z Radiem, do których przyjadą prezenterzy Lata z Radiem, bo to nie jest tak, że oni, że dlatego, że nie będzie trasy koncertowej, to oni całe lato przysiedzą w Warszawie, o czym za chwilę. No i rozmowy z tymi włodarzami trwały już od kilku miesięcy i początkowo oferowano im właśnie koncerty. Przedstawiano im listę gwiazd, z której mogli wybrać tych artystów, którzy ich interesują. No a jakiś czas temu się okazało, że jednak to właśnie nie będzie koncert, tylko atrakcje innego typu. Natomiast włodarze, przynajmniej no, ci, którzy zostali, deklarowali, no ale co, no przecież nawet i taka forma to jest jakiś rodzaj promocji dla miasta, więc szkoda, że nie ma koncertu, byłoby pewnie jeszcze ciekawiej, ale nawet i to jest dla nas atrakcyjne, bo tym razem zamiast trasy koncertowej odbywać się będą spotkania ze słuchaczami. Trasa ekipy radiowców wjedzie przez 9 miejscowości, w których odbywać się będą pikniki rodzinne. I już mamy harmonogram tych pikników rodzinnych. Pierwszy ma, czy też miał, bo trudno powiedzieć, czy się skończy, czy się już skończył. Miejsce już dzisiaj, czyli 25 czerwca w Tarnowie. Także jeżeli byliście, to dajcie znać, jak się tam bawiliście. Natomiast co nas czeka w kolejnych tygodniach? Także jeżeli jesteście z tych miejscowości, to nadstawiajcie uszu, a może akurat was to skłoni, żeby tam pojechać. A więc 2 lipca w Uniejowie będzie taki piknik, 9 lipca w Działoszynie, 16 lipca w Ostrołęce, 30 lipca w Myślenicach, a więc tutaj widać, że mamy taki tydzień przerwy, że 23 lipca nic nie ma, 6 sierpnia w Sieradzu, 13 sierpnia w Stegnie, 20 sierpnia w Legnicy i 27 sierpnia w Jakuszycach. Ta lista tych miast też jest taka trochę zaskakująca, prawda? Bo poza Stegną i tymi Jakuszycami może, to nie są takie miejscowości,
0: są
1: które typowo kojarzymy z wakacjami.
0: Tak.
1: No właśnie. O ile ten Uniejów, no
0: gdzie
1: to ma jeszcze te baseny termalne. No właśnie, o ile ten Uniejów ma jeszcze jakieś baseny termalne czy coś, to tak te mniejsze miejscowości w województwie łódzkim, no to nie mają takich atrakcji u siebie. A jednak lato z radiem właśnie kojarzyliśmy z tym, że gdzieś tam nad morzem, w górach te swoje atrakcje organizowało. To się wszystko zmienia.
0: Z drugiej strony dla tych miast to też może być atrakcja i w końcu mieszkańcy tychże będą mieli okazję się pobawić na jakiejś takiej imprezie organizowanej przez media publiczne.
1: Oczywiście, że tak. Jeżeli rozważacie, czy się wybrać na taki piknik, czy nie, no to może ta zapowiedź was zachęci albo zniechęci, nie wiem. W trakcie pikników dziennikarze programu Pierwszego i Polskiego Radia Dzieciom zaproszą słuchaczy na dźwiękowe kalambury. Chyba pierwsze kalambury w życiu, w które mogłabym grać. Ja nie wiem, czy tak miałeś na jakichś imprezach ze znajomymi, jak ludzie widzący wpadają na pomysł, zagramy w kalambury, to po prostu, o Jezu, ja już po prostu nie wiem, co mam robić. Jeszcze widzący często chcą, żebyś ty też pokazywał, mimo że nie widzisz, nie masz pojęcia.
0: Nie, no z pokazywaniem to jeszcze nie ma problemu, bo zawsze coś wymyślisz.
1: Tylko, no zależy co. No
0: tylko jak... będzie, wiesz, tylko to będzie utrudnione dla zgadujących, bo ty nie do końca wiesz, co pokazujesz, ale jest to tym bardziej skomplikowana zagadka, gorzej z odgadywaniem.
1: Szczególnie jakaś trudna kategoria typu film, to nigdy nie wiedziałam, jak się mam w tym odnaleźć. A tutaj kalambury, w których bylibyśmy na równych zasadach. Zespół radiowej jedynki proponować będzie także wspólne ćwiczenia fizyczne, o to nie dla mnie. Doradzi, jak zadbać o dobre samopoczucie i formę. Gimnastykę poprowadzą Piotr Galus, Natalia Litwiniuk oraz Natalia Filip. Odbywać się będą warsztaty radiowe, widzisz, podczas których słuchacze dowiedzą się, w jaki sposób powstają reportaże, wywiady i jak wygląda montaż materiałów radiowych. No ciekawe, czy rzeczywiście w trakcie takich warsztatów można poznać jakieś smaczki radiowej kuchni, czy to są takie, wiecie, warsztaty przygotowywane?
0: Wiesz, no z drugiej strony, tak, z drugiej strony, ile możesz pokazać
1: w
0: trakcie czegoś takiego. Więc to raczej jest, wiesz, dla ludzi, którzy kompletnie nie mają do czynienia z radiem, to i tak będzie to jakaś atrakcja, bo wow, widzą, jak tu sobie ktoś coś tam wycina, przycina, montuje, skleja i ewentualnie mogą popróbować sobie poklikać myszką przy jakimś programie prostym do montażu dźwięku, ale no myślę, że to jest za krótko, żeby się czegokolwiek tak faktycznie nauczyć.
1: Tak. Najmłodsi słuchacze i uczestnicy, czyli nie my, i ich rodzice będą mogli także wziąć udział w specjalnej audycji Polskiego Radia Dzieciom. No a co z tymi, którzy nie wybiorą się na pikniki i będą radia słuchać? No bo to przede wszystkim jest audycja, no atrakcja atrakcjami, ale co na antenie? Słuchacze radiowej jedynki będą mogli oczywiście śledzić trasę reporterską, a także brać udział w konkursach. Tak, moi drodzy, będą skojarzenia moje ulubione, kultowe, już zresztą są. Ja to pamiętam, że skojarzenie było o 10.30 zawsze, ale chyba teraz jak włączyłam, to były jakieś wcześniejsze godziny. Jeszcze mi się nie udało ustalić, o której to dokładnie jest. I może się w końcu odważę. Proszę trzymać za mnie kciuki. Ja tu się zawsze boję, że po prostu, żebym trafiła na jakąś
0: taką dziwną kategorię. Takie no tak,
1: jakieś,
0: to jest obawa.
1: Jakieś właśnie
0: zawsze.
1: Filmy, jakieś zagraniczne, aha, tam coś, nie wiem. Jakbym trafiła nawet na jakieś państwo stolica, albo dopasuj imię do nazwiska, albo to, czego ludzie nie lubią, czyli pierwiastek chemiczny i symbol, to jest spoko, ale czasami właśnie można trafić w jakieś takie trudne, na których się totalnie nie znam i wtedy bym się tylko skompromitowała i to mnie powstrzymuje. No ale może mnie nagrody zachęcą, to się zastanowię, bo w skojarzeniach do wygrania będą między innymi rowery, walizki oraz rysie, bo w tym roku ryś jest maskotką Lata z Radiem. I jeszcze jest drugi konkurs koszyk Lata z Radiem. To jeszcze nie wiem, na czym to polega. Ja to zawsze pamiętam, że jeszcze była ta karuzela z nagrodami. To nie
0: no
1: wiem,
0: tak,
1: co to jest. Jest koszyk Lata z Radiem i tutaj będzie można zdobyć między innymi torby oraz specjalnie numerowane koszulki z numerami od 1 do 51. W ten sposób stworzona zostanie wyjątkowa drużyna słuchaczy. Do wygrania będą także weekendowe pobyty dla dwóch osób w ciekawych miejscach w Polsce. W Sieradzu, w Ostrołęce czy gdzie, to bym się sprecyzować. Jedną z nowości tegorocznej edycji będzie Liga Superbohaterów, czyli osób, które bezinteresownie pomagają innym. Na stronie programu Pierwszego Polskiego Radia jest już dostępny specjalny formularz, za pośrednictwem którego można zgłaszać kandydatów. Zespół Lata z Radiem nagrodzi superbohaterów specjalnymi nagrodami. No to nie jest też jakiś super innowacyjny pomysł, bo takich plebiscytów w telewizji w różnych miejscach było już moim zdaniem trochę. Ale oczywiście zawsze fajnie, że taką osobę się w jakiś sposób nagrodzi. Choć ona oczywiście nie dla nagród to robi. I kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze zapowiedzi dotyczące Lata z Radiem, to przewijały się w nich pewne wątki, które teraz nie są podkreślane, więc nie wiem, czy oni z tego zrezygnowali, czy jak. Być może, jeżeli słuchaliście, no to możecie się jakoś do tego odnieść. Ja to może przeczytam, o czym właśnie pisano w kontekście tego, że nie ma trasy koncertowej. Pisano o tym, że w tym roku Radiowa Jedynka stawia na jedność Polaków i solidarność z ukraińskimi uchodźcami. Motywem przewodnim Lata z Radiem miało być zgodnie z zapowiedzią hasło "Mamy siebie, pochwalmy się Polską". W związku z tym program Pierwszy Polskiego Radia zapowiadał, że pokaże między innymi, jak najmłodsi goście z Ukrainy spędzają wakacje w naszym kraju. Odnosił się do tego Marcin Kusy, redaktor naczelny Radiowej Jedynki, mówiąc: chcemy w ten sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy i pokazać nasz kraj, najczęściej nieznany, ogromnej rzeszy uchodźców z Ukrainy. Pragniemy zwrócić uwagę na to, jak ważne są wzajemny szacunek, spokój i bezpieczeństwo. Jak na co dzień dostrzegać i doceniać małe rzeczy, cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście i tak dalej, które budują międzyludzkie relacje, tworząc naszą wspólnotę. Także czy są te wątki ukraińskie? Nie wiem, może coś możecie napisać. Robert może słuchał, to coś może słyszał. No i to też jest już tradycją od kilku lat, że Lato z Radiem nie ogranicza się na antenie do tego, co między 9 a 12, bo pojawiają się też audycje, które są jego uzupełnieniem. I tak oto w tym roku uzupełnieniem audycji będzie Lato z Radiem Ekstra, emitowane w soboty od 16 do 18, a więc teraz. Razem z nami. Wybierz mądrze. I od 21 do 22.35, no tutaj już nie ma przeciwwskazań, oraz w niedzielę od 21 do 22 będzie też klasyczne Lato z Radiem w niedzielę od 22 do 23. I chyba jest też, chociaż w prasowych informacjach nie widziałam wzmianek na ten temat, Lato z Radiem pod gwiazdami, gdzieś tam po północy. Ale przyznam szczerze, że nie wiem dokładnie, czy to jest we wszystkie dni tygodnia, czy w jakiś jeden. To tutaj bardziej wprawieni słuchacze, fani audycji mogą mnie o tym poinformować. Czekam na wasze uzupełnienia w tej kwestii. I skoro jesteśmy przy Radiowej Jedynce i ich letniej ramówce, no to to nie jest wszystko, nie tylko Latem z Radiem ona stoi. Jest też kilka innych propozycji dla słuchaczy. I tak oto w poniedziałki od 21 do 22 w miejscu programu Historia Żywa będzie można słuchać nowej audycji WIST. To jest konkurs popularno-naukowy z ciekawostkami ze świata nauki i telefonami od słuchaczy. Z kolei w czwartki w tym paśmie pojawia się Magia Czarnego Krążka, czyli winylowy wieczór, taki jest tytuł tej audycji. I w niej oczywiście będzie, jak sama nazwa wskazuje, prezentowana muzyka odtwarzana z płyt winylowych. Program na czas wakacji zastąpi słuchowiska Teatru Polskiego Radia. W soboty o 20.00 Jedynka wprowadzi do ramówki godzinną audycję 1 na godzinę. Przedstawiane mają być w niej sylwetki gwiazd muzyki. Zostaną przypomniane ich pierwsze i kolejne piosenki. Nowością będzie również audycja Muzyczny Alfabet Jedynki w niedzielę od 16 do 17, ale tutaj nie wiemy, co ona będzie zawierać, więc tak naprawdę może tutaj być absolutnie wszystko. A teraz kontynuujemy wątek Radiowej Jedynki i Michał wam powie coś o takiej postaci, którą być może nie wszyscy kojarzą z nazwiska, chociaż fani sportu mogą kojarzyć, ci, którzy cenią sobie radiowy komentarz sportowy, ale nawet jeżeli nie kojarzycie tego pana z nazwiska, no to myślę, że jego głos mogliście słyszeć nieraz.
0: A mowa o Andrzeju Janiszu. Otóż mecz Polska-Belgia, przegrany przez naszą drużynę 0-1, Andrzej Janisz skomentował w Radiowej Jedynce wspólnie z Filipem Jastrzębskim. Na koniec spotkania pożegnał się ze słuchaczami. Po meczu Janisz w krótkiej rozmowie z Robertem Lewandowskim stwierdził, że mecze reprezentacji z jego udziałem na Stadionie Narodowym były dla dziennikarza największymi przeżyciami w pracy komentatora. W najbliższych miesiącach Andrzej Janisz ma jeszcze współpracować z Jedynką przy wybranych transmisjach, ale nie będzie komentował meczów reprezentacji we wrześniu w Lidze Narodów, ani w listopadzie i grudniu na Mundialu w Katarze. A pracę w radiowej Jedynce Andrzej Janisz zaczął w 1983 roku. Komentował przede wszystkim mecze piłkarskie, m.in. podczas Mistrzostw Świata i Europy, oraz współtworzył i prowadził audycje sportowe na czele z kroniką sportową. I
1: ulubioną audycją Michała.
0: Tak, tak. Ja się w dzieciństwie tego dżingla bałem. I studiem S13. Więc tak to wygląda. No, Jedynka straciła znanego komentatora sportowego, no ale cóż, przechodzi na zasłużoną emeryturę.
1: No i teraz zgodnie z zapowiedzią nasz muzyczny komentarz będzie się odnosił do dwóch tematów, które omówiliśmy w tej kończącej się już pierwszej godzinie programu RTV, bo mówiliśmy o Opolu, odnosiliśmy się do koncertu z letnimi przebojami, w którym w oryginalnym składzie zaprezentował się kabaret Otto ze swoją letnią piosenką, której pierwsze słowa brzmią kochane lato z radiem, a więc nie mogło być inaczej i teraz kabaret Otto nam zagra, a my wracamy. Wracamy za chwilę.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Otto za nami, a przed nami w dalszym ciągu informacje z Imperium, ale nie prezesa Jacka, tylko prezeski Agnieszki. I mam wrażenie, że teraz przejdziemy do stacji radiowej, która ostatnio stała się oczkiem w głowie prezeski, dlatego że tam cały czas no, chce zmieniać i efekty tego są takie, że na razie to ciągle słyszymy o tym, że słuchalność Trójki spada, ale to być może są po prostu błędy metodologiczne w pomiarze słuchalności.
1: Z pewnością. Tak, za chwilę tak. Mi powiesz, jak oceniasz te wszystkie decyzje prezeski Agnieszki, o których będziemy mówić. Dodam jeszcze tylko, jeżeli się martwicie, no to tyle było, że tyle było tylko wakacyjnych klimatów, to spokojnie, wrócimy do tego, tak. Co typowo wakacyjne, ale tak nam się ułożyły te informacje, że właśnie zostaliśmy w Imperium, w którym raczej nie wakacyjnie, tak mi powiedziała, no bo właśnie mamy ciąg dalszy zmian personalnych, bo ten wątek już kontynuujemy od kilku naszych odcinków, bo otóż Polskie Radio nie przedłużyło umowy dziennikarce muzycznej a radiowej Trójki Aleksandrze Kaczkowskiej. Po 18 latach zatem żegna się ona z publicznym nadawcą. No i wyobraź sobie, że z informacji press serwisu wynika, że Aleksandra Kaczkowska dopiero po 17 latach pracy w Polskim Radiu dostała pierwszą umowę o pracę na czas określony.
0: Nie, no
1: to są standardy.
0: To są standardy, ale niestety...
1: A tam nie ma związków zawodowych.
0: Wiesz co, nie wiem, czy nie ma, czy po prostu tak słabo działają,
1: znaczy są,
0: bo to...
1: Ale...
0: No właśnie, są, ale chyba po prostu tak słabo działają i to nie jest wyjątek niestety, że w różnych instytucjach związki zawodowe są, a jakoby ich nie było i za wiele tam do powiedzenia nie mają. Chociaż w Polskim Radiu jak trzeba, to się związki odzywają. Tylko akurat dziwne, że nie w tym przypadku. No, w ogóle to jest problem. A czy nie wiem, czy problem, czy ludzie tak chcą, ale raczej wydaje mi się, że jest to kwestia po prostu problematyczna z tymi różnego rodzaju śmieciowymi umowami, które dostają pracownicy mediów. Zwłaszcza w prasie. Kiedyś był dość duży artykuł w prasie na ten temat, że no to jest po prostu w przypadku tytułów prasowych to jest jakaś masakra, że dziennikarz, który chce pracować i chce się utrzymywać z pisania, to tak naprawdę nie może się ograniczyć do jednego tytułu, bo to w ogóle nie ma szans, żeby przeżyć.
1: No tak. A wracając do pani Aleksandry, ta umowa obowiązywała do środy 15 czerwca. No i pojawia się nasza ulubiona rzeczniczka Polskiego Radia Monika Kuś, która no właśnie się do końca nie pojawia, bo nie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące powodu nieprzedłużenia umowy. Pani Aleksandra była znana przede wszystkim z tego, że od 2007 roku aż no właśnie do czerwca prowadziła autorską audycję muzyczną Ciemna Strona Mocy, ostatnio nadawaną w niedzielę pomiędzy 23 a drugą, a kiedyś to na przykład z soboty na niedzielę od północy do drugiej, to pamiętam takie czasy. No i teraz program znika z anteny, nie wyemitowano go już w niedzielę 12 czerwca. Jak napisała prowadząca na Facebooku, nie będziemy się słyszeć dziś po 23.05 i dlatego przygotowałam dla Was playlistę, taką na wyciszenie, zebranie myśli, na oddech. Warto przypomnieć kilka faktów biograficznych dotyczących kariery pani Aleksandry, ponieważ ta kariera rozpoczęła się w 1996 roku w Jazz Radiu. Następnie była prezenterka związana z radiem Wawa, radiostacją, i od 2004 roku z radiem Bis, z którego odeszła nie godząc się na zmiany wprowadzane przez ówczesnego dyrektora Jacka Sobalę, no nie ona jedna. I w 2006 roku zadebiutowała w radiowej Trójce, prowadząc popołudniowe rozmowy z dźwiękiem. To była taka audycja nadawana wówczas w sobotnim paśmie Zapraszamy do Trójki. Ale to nie jest tak, że ona się tylko zna na muzyce, bo zajmuje się też fotografią. No i nie chciałam tego faktu podawać jako pierwszego, no bo to nigdy nie jest fajnie, kiedy jest mowa o kimś, że jest synem czy też córką znanego ojca, znanej matki, no bo to przecież nie jest niczyje osiągnięcie.
0: Ale w tym, prawda, przypadku zbieżność nazwisk nie jest absolutnie tak, przypadkiem.
1: Więc chciałam przede wszystkim na te osiągnięcia postawić, no ale o tej zbieżności nazwisk trzeba powiedzieć. Tak, Aleksandra Kaczkowska jest córką Piotra Kaczkowskiego, wieloletniego dziennikarza i prezentera muzycznego programu Trzeciego Polskiego Radia, który, przypomnijmy, w maju 2020 roku odszedł z Trójki i od stycznia 2021 roku prowadzi audycję Max 357 właśnie na antenie Radia 357. Oczywiście można by się zastanawiać, czy w takim razie pani Aleksandra dołączy do swojego taty. Nie wiemy, nie mamy żadnych takich wieści. Można to też postrzegać jako gdzieś tam zaskakujące, prawda? Jakąś rozbieżność między ojcem a córką, że on odszedł, ona zdecydowała się zostać. Co więcej, był taki moment, że tam ją dosyć często można było usłyszeć w tych przedpołudniowych audycjach. Tak
0: wieczorem też dosyć często, mam wrażenie.
1: Więc jakoś tak, kiedy zwolniło się trochę miejsce na antenie, to brała więcej dyżurów. No zobaczymy, jak będzie chciała teraz poprowadzić i czy tę swoją radiową działalność.
0: A może skupi się na fotografii po prostu.
1: Oczywiście,
0: jeżeli ma talent.
1: Dlatego mówię, czy w ogóle. Wspominałam, że kontynuujemy ten wątek odejść z Trójki, czy też tego, kto się na antenie nie pojawia już od kilku tygodni, bo mówiliśmy o Wojciechu Ossowskim, którego, no nie obójmy się tego słowa, zepchnięto do podcastów. O Romanie Dziewońskim, z którym też nie przedłużono umowy. No i pojawia się też temat Tomasza Rządy, bo już nam tutaj jeden ze słuchaczy, słuchacz Michał, zwracał uwagę, że coś jakoś od kilku miesięcy pana Tomasza na antenie Trójki nie ma.
0: I
1: co
0: było go sporo.
1: Się dzieje? A tego to w ogóle było mnóstwo, to już się trochę naśpiewamy z tego dłuższego czasu, kiedy właśnie był ten kluczowy tydzień w maju 2020 roku i tam praktycznie nie było komu robić audycji radiowych, to przychodził Tomasz Rząda i gadał jak gdyby nigdy nic o szparagach. A w ostatnich miesiącach rzeczywiście jakoby nie było go już słychać. A przypomnijmy, że to jest dziennikarz ze sporym stażem w Trójce, bo jest związany z tą anteną od ponad 30 lat. I on ostatnio kiedy się jeszcze pojawiał, to prowadził autorskie programy Polski Ekspres oraz Nocne Żądze, bo on tak generalnie zajmował się promowaniem nowej muzyki i najczęściej polskiej muzyki. Ale też prowadził jedno wydanie w tygodniu audycji Nasza Tonacja. Portal wirtualnemedia.pl próbował uzyskać od naszej ulubionej rzeczniczki prasowej Polskiego Radia odpowiedź na pytanie, dlaczego Tomasz Rząda przestał prowadzić audycję w Trójce i czy powróci na antenę. Monika Kuś nie odpowiedziała wprost, bo przecież ona byłaby nieszczęśliwa, jakby coś powiedziała tak normalnie, tylko powiedziała tak. Tomasz Rząda pozostaje pracownikiem Trójki, obecnie pracuje nad nowym projektem muzycznym. Rzeczniczka nie wyjaśniła jednak, o jaki projekt chodzi, także po prostu czekajcie na niespodzianki. Ale to też nie jest tak, że pan Tomasz się, że tak powiem, obija, że tam tylko robi ten projekt i to tyle, bo jemu powierzono bardzo ważną misję. Dlatego, że w ostatnim czasie Tomasz Rząda przygotowuje cykl wideo spotkanie na żądanie, przy czym litery ż, o, d, a są duże, bo wiecie, żądanie łapiecie. Są to kilkuminutowe rozmowy z polskimi artystami, które ukazują się na kanale YouTube'owym Trójki. No i są bardzo hitowym tematem w ogóle, są bardzo, bardzo popularne, bo wiele z nich nie ma nawet 100 wyświetleń. Rekordowe mają tam 1000 i to już jest w ogóle sukces. Także tak już zupełnie serio, to spychanie do internetu, czy to do podcastów, czy na YouTube'a, to jednak jest jakaś taka zsyłka i pytanie, w którą stronę to idzie.
0: Nie byłoby to zsyłką, nie byłoby to zsyłką, gdyby Polskie Radio jakoś zechciało bardziej promować tę swoją aktywność, bo ja nie wierzę, że te materiały przy odpowiedniej promocji, odpowiedniej reklamie nie mogłyby gdzieś tam być częściej odtwarzane. Z drugiej strony, no jak nie ma czego odtwarzać, to i nie ma czego promować, więc może oni chcą właśnie stworzyć jakąś taką bazę tych materiałów, które można by było pokazywać i prezentować ludziom i chcą to jakoś promować. Chociaż ja mam takie wrażenie, że w ogóle Polskie Radio nie umie w społecznościówki. Tak po prostu. I że to jest jakieś takie, no nie jest ich priorytetowym działaniem, co widać po prostu.
1: Ale widzicie, Michał potrafi jednak zrozumieć. On rozumie motywację prezeski Agnieszki jak nikt inny. I dlatego znalazł już wam wytłumaczenie, jak to jest i dlaczego tak jest właśnie z tymi materiałami publikowanymi w internecie. No ale pana Cichańskiego na antenie jest dużo, także mamy zapewnioną dobrą jakość materiału. Pan Cichański z różnych tam przecież rzeczy na antenie słynął, już nie będziemy do tego wracać. No ale to też nie jest tak, że nie ma nowych twarzy, prawda? Bo są nowe twarze, nowe audycje w Trójce.
0: Owszem, w ramówce programu Trzeciego Polskiego Radia znalazła się audycja Środek od Środka i jest to audycja poświęcona Azji. Cykl, którego autorem jest Rafał Tomański, zadebiutował w weekend. Program nadawany ma być w weekend, co sobotę, o godzinie 14.30 w ramach sobotniego programu zatytułowanego Świat do trzeciej. Pan Rafał Tomański jest japonistą, autorem książek o Japonii i obu Koreach. No i cóż, prowadzi podcast, kanał na YouTubie i jeszcze w dodatku konto na TikToku. No, a swoją drogą to ciekawe, czy w ogóle Polskie Radio ma konto na TikToku już. Czy jeszcze
1: chyba,
0: nie?
1: Coś chyba było, nie wiem, czy Jedynka Radiowa nie ma swojego konta, coś jakoś tak mignęło, ale ja się nie znam na tym medium. No. Moja działalność się tam ograniczyła do zainstalowania aplikacji, do stwierdzenia, że nic z tego nie rozumiem.
0: No słabo jest dostępna, to prawda, to jest niestety kłopot. Był między innymi korespondentem Polskiej Agencji Prasowej na Azję i prezenterem Radia Chili Z, co ciekawe, też więc już ma jakieś doświadczenia radiowe za sobą, no to tu będzie mógł się realizować znowu radiowo. I jeszcze taka jedna informacja dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani Klubem Trójki. Otóż ma on nową prowadzącą, jest nią Magdalena Drochomirecka, która prowadzi wydania głównie poświęcone tematyce historycznej.
1: I chyba w PR24 też już od kilku miesięcy jest obecna z jakąś właśnie historyczną audycją. Także dobrze się dzieje, dobre są zmiany. To ty też tak uważasz właśnie, prawda? Jako wierzyciel prezeski.
0: Co mi na razie ciężko jest powiedzieć, bo ja cały czas, i to tak zupełnie serio mówiąc, ja cały czas mam takie wrażenie, już naprawdę pomijając tę całą otoczkę, wokół której to wszystko z Trójką się wydarzyło i co tam zrobiono i jaką, no nie bójmy się tego słowa, krzywdę wyrządzono po prostu ludziom, no ja mam wrażenie, że i pomysły niektóre może nawet i są dobre, tylko to cały czas mam wrażenie, że jednak dalej Trójka jest na takim rozdrożu i to nie ma jakichś takich, wbrew pozorom, gwałtownych zmian. No ale zobaczymy, do czego to wszystko będzie dążyło.
1: Tak nie wiadomo, o co im chodzi, nie?
0: Tak, bo gdyby rzeczywiście poszła Trójka taką wizją ludzi typu Łukasz Ciechański, Tomek Miara, to może i by było to jakieś ciekawe takie medium towarzyszące, które może sobie pozwolić na więcej przez to, że jest medium publicznym. Ja jako fan stacji radiowych, które były w latach 90., stacji komercyjnych typu dawny RMF czy dawny Z, naprawdę z miłą chęcią posłuchałbym sobie takiej współczesnej rozgłośni, która nie jest medium publicznym, więc nie jest takim, nie ma tej charakterystyki medium publicznego, czyli takiego rzeczywiście takiego spowolnienia, długich wejść, ale jednak gra różnorodnie, poruszane są dosyć ciekawe tematy i no jest w stanie jakoś tego słuchacza przyciągnąć, no bo współczesne rozgłośnie komercyjne naprawdę no, dla mnie nie są w żaden sposób atrakcyjne. I tu dopatrywałbym się jakiejś takiej niszy, ale nie, no Trójka nadal tej niszy moim zdaniem nie wypełnia. Nadal to jest radio publiczne z całym dobrodziejstwem inwentarza.
1: No cóż, pozostaje nam zatem zagrać utwór, bo my tu wpływu żadnego nie mamy na to, co się dzieje na antenie. Michał tam się przybija do prezeski Agnieszki, ale nic z tego na razie nie wychodzi. I to będzie muzyczny komentarz odnoszący się do tej nowej audycji Środek od Środka, audycji tak. dotyczącej Azji. I utwór pod tytułem Azja nagrał Skubas, a więc artysta trójkowy, przynajmniej kiedyś, bo czy tam go nadal grają, to nie wiem, na ile ta muzyczna strona.
0: Teraz to tam często grają zmienia. Michaela Jacksona i Beatlesów.
1: A tak? A ty jesteś takim wiernym słuchaczem?
0: Wiesz co, ale co nie włączy, to mam wrażenie, że się gdzieś tam na patocze albo na jedno, albo na drugie.
1: Dobra, to tak. Są pewnie jednak ulubieni artyści albo pana, no Cichańskiego to chyba nie, może...
0: Tak, właśnie Cichański. Tak? Jak go gdzieś tam, jak trafię na niego, to mam wrażenie, że on cały czas gdzieś tam w playliście swojej Beatlesów albo Jacksona.
1: No a u nas to, z czym mnie się zawsze Trójka kojarzyła, między innymi takie brzmienie, czyli Skubas z utworem Azja. No co prawda chyba słowo Azja tutaj nie pada, więc nie oczekujcie po tej piosence jakiejś charakterystyki kontynentu, ale jest o podróżach, więc teraz w taką muzyczną podróż ze Skubasem się wybierzmy.
2: Na dzień dobry i dobranoc. Radio THT.
0: Z radiowych mediów publicznych przenosimy się teraz do radiofonii komercyjnej, a na dobry początek zawitamy na Kopiec.
1: No i wreszcie ponownie słoneczko, lato. Pamiętajcie, żeby pić dużo wody, bo to tak trzeba przez ten cały czas, kiedy takie temperatury za oknami. No i my zaczynamy, chociaż w zasadzie wracamy do tematu letnich ramówek, bo nawiązaliśmy do niego w kontekście radiowej jedynki. No a teraz właśnie się dowiemy, co tam nam przyszykowali żółto-niebiescy na Kopcu i zaczynamy od głównej anteny RMF FM. Cóż to oni dla nas mają na ten sezon wakacyjny? Powiemy sobie kilka słów o ramówkach, ale też, tak jak w przypadku radiowej jedynki, kilka słów o atrakcjach takich, które radiowcy przyszykowali dla swoich słuchaczy w całej Polsce przy okazji różnych wydarzeń. Ale od ramówki zaczniemy, bo to chyba najważniejsze, co się na antenie dzieje. No i mamy poranne pasmo tradycyjnie, jak to w każde wakacje, pod tytułem Wstawaj Szkoda Lata, od poniedziałku do piątku, od 6 do 10. No jak głosi zapowiedź, o poranku zrobimy wszystko, by rozpoczęcie dnia było dla Was jak najmniej bolesne i jak najbardziej przyjemne. Zorganizujemy Wam pobudkę, którą zapamiętacie na długo. Gdzieś czytałam w jednym ze źródeł, że za tą pobudkę mają być odpowiedzialne gwiazdy. Dodatkowo nasza wakacyjna pogodynka przekazywać będzie te słoneczne i burzowe prognozy. Kolejne pasmo to lato wszędzie, od poniedziałku do piątku, od 10 do 14.30. Od poniedziałku do piątku wracamy do Waszej ulubionej akcji, no ponoć Waszej ulubionej, oni to wiedzą. 1, 2, 3, RMF patrzy.
0: Moja ulubiona akcja... letnia RMF-u to była inwazja mocy, no mogliby wrócić do tej.
1: Przecież. W te wakacje chcemy zadbać o sąsiedzkie relacje. Jakie są Twoje relacje z sąsiadami, powiedz?
0: Powiem szczerze, niespecjalne jakieś.
1: Neutralne.
0: Neutralne, tak.
1: Jak

0: Czas letni w RMF FM to czas wielkich szaleństw. Będzie antytalent show. O!
1: Coś dla mnie! Konkurs dla Michała, coś dla mnie!
0: Wreszcie jakiś. Będą konkursy, będzie mnóstwo śmiechu. Nie zabraknie gorącej sekretarki, która wiernie czeka na telefony słuchaczy. Wasz szef jest na wakacjach, szefowa wyjechała na wczasy. Nie czekajcie ani chwili, dzwońcie do nas w momencie, kiedy przełożony jest na urlopie, a my rozkręcimy wam w pracy imprezę. Ale możecie też sami sobie rozkręcić.
1: No właśnie.
0: Co stoi na przeszkodzie. Następne pasmo to poplista plus wakacje od poniedziałku do piątku od 19 do północy. W planach mamy mnóstwo spotkań z gwiazdami w naszym nowym cyklu No i gitarra przez 3R, żeby nie było, że nie umiem czytać. Usłyszymy też ogniskowe covery największych hitów. Trochę się tego boję. Poza gitarami grają też bardziej liryczne nutki. Sen nocy letniej, czyli powrót do kącika poezji ziewanej. Jeszcze bardziej się boję. A dla wszystkich, którzy potrafią i uwielbiają śpiewać, nie słuchaj teraz, bo to nie do ciebie jest mowa.
1: Wsłuchuję się właśnie.
0: Mamy wyjątkową akcję hashtag love RMF. Zwyciężczyni lub zwycięzca zabawy zaśpiewa na scenie na plaży przed Dawidem Kwiatkowskim podczas Love Ustka Festival.
1: Już no, myślałem, atrakcjach... że będzie śpiewał jingle RMF-u.
0: O tych atrakcjach festiwalowych będziemy jeszcze mówić. Tam zwycięzcy tacy, że tak powiem, pomniejsi będą chyba śpiewać na antenie, a ten jeden największy właśnie w Ustce. I chyba pan Maciborek ma łowić te talenty na TikToku, także chwała Bogu, że nie używasz tej aplikacji.
1: No i, używam, ale mam konto dla kota założone.
0: ale że nie wrzucasz content. Czy wrzucasz content z kotem?
1: Z kotem, tak.
0: A widzisz, no to jednak jest się czego obawiać, że tam ciebie znajdzie. Że, mam nadzieję, tak, że tam tak, jest tak. Tylko kot w tych filmach.
1: Na razie,
0: nie śpiewasz
1: na razie jest tam tylko kot, ale wiesz, zawsze będzie można wprowadzić jakieś nowości.
0: Ale myślę, że dobre jest to.
1: Nie wiem, czy w TikToku jest autotune swoją drogą.
0: I, no i nocne pasmo to dobra nocka latem, emitowana od północy do szóstej. No to takie pasmo, wiecie, z ciekawostkami, z muzycznymi, z plotkami o pięknych i sławnych. Nie wiem, czemu nie ma plotek o brzydkich i niesławnych. Mniej lub bardziej absurdalne nowinki ze świata. Także no to wszystko, co gdzieś tam może wam towarzyszyć przy tym, żeby na przykład nie zasnąć, jeżeli pracujecie w nocy, jedziecie samochodem albo cokolwiek. A co w weekendy? No na przykład dzisiaj. Przebojowa sobota jest takie pasmo. Pasmo trwające przez cały dzień, od 6 do północy, no ale mam nadzieję, no, tak serio to już na pewno tak jest, że oczywiście tego nie prowadzi jeden prezenter, tylko ktoś się tam po drodze zmienia. Wakacyjne soboty w RMF FM zapowiadają się bardzo, bardzo, bardzo muzycznie. Także jak już są trzy bardzo, no to sami rozumiecie. To zobowiązuje. Jacek Tomkowicz zaskoczy i rozbawi was nieraz, przygotowując swoje nietypowe, przebojowe zestawienia. O co chodzi? No, Jacek Tomkowicz, to wiemy, że jest znany na YouTubie z różnych tam swoich zestawień.
1: Tego się słuchało chociażby.
0: Tak. W programie Jacek Daj 5 zajmie się największymi hitami i połączy je w nietypowe zestawienia, a później zajmiemy się piosenkami, które mają szansę na zdobycie tytułu Przeboju Lata 2022. W sobotnie wieczory poznamy wszystkich nominowanych. Kto w tym roku zwycięży, przekonamy się pod koniec wakacji. No a co w niedzielę? Tutaj też długie pasmo pod tytułem Quizowa Niedziela, emitowane od 6 do 20. Wakacyjne niedziele w RMF FM będą wypełnione szalonymi konkursami, zaskakującymi grami i niecodziennymi quizami, czyli w skrócie mnóstwo zabawy i jeszcze więcej nagród. Weekend zakończą nowe odcinki Scen Zbrodni, tym razem o przestępstwach w świecie polityki. Jeżeli chodzi jeszcze o to, co wieczorami, to na słuchaczy czekają też nowe odcinki nocnych cykli Stranger Pinks o zjawiskach paranormalnych, Dorwać Bestie, Ruska Mafia i Misja Specjalna o sekretach polskiego wywiadu wojskowego podczas II wojny światowej. To tyle, jeżeli chodzi o ramówkę i taką mieliśmy refleksję poza anteną, jeżeli chodzi o wszystkie te stacje, że no oni to tak kreują, że jest dużo tych atrakcji, ale czy rzeczywiście to jest takie, wiecie, nie wiadomo co i bardzo przykuwające uwagę i rzeczywiście dużo nowości. No, ocencie sami, ale też z drugiej strony wiemy, że na kopcu nie muszą robić dużo, bo już sobie wypracowali.
1: Tak, mają najlepszą słuchalność. Dokładnie. Także no, generalnie to jeszcze takie nawiązanie do tego, tego, o czym mówiłem w wejściu poprzednim, we współczesnych komercyjnych

0: stacjach radiowych no nie ma miejsca na jakiejś rzeczywiście nie wiadomo jak duży popis kreatywności, bo słupki mogłyby polecieć w dół, ale za to są stacje no też komercyjne, które jednak są takimi stacjami tematycznymi.
1: Ale poczekaj, my przecież jeszcze mamy powiedzieć o atrakcjach w RMF-ie letnich, czy nie mamy?
0: A, no to okej, dobra, no to właśnie, to jeszcze...
1: No właśnie,
0: to
1: bo
0: mów,
1: oni nie tylko
0: bardzo.
1: Na antenie będą no tak. Mają dla słuchaczy atrakcje, a sezon wakacyjny w RMF FM rozpocznie się, już dzisiaj się rozpoczyna, 25 czerwca, podczas imprezy Otwarcie Lata w Mikołajkach. Ze specjalnego plenerowego studia przy Molo, tuż obok popularnego Deptaka, prowadzone będą przez cały dzień programy i nadawane będą fakty. Na słuchaczy, przypuszczam, że czekało, no bo już zapewne dawno zostało zjedzone wielkie śniadanie z kucharzem Damianem Kordasem i ekipą RMF FM, a swoje największe hity zaśpiewają Vicky Gabor, Denzel, Stan Zapalny i Oscar Sims. Nie znam tych o dwóch ostatnich. Wystąpi też duet Gromi i Bryska. Na plaży w Ustce z kolei RMF FM zorganizuje 12 lipca Festiwal Latawców z pokazem podniebnych konstrukcji, wyborami najpiękniejszego latawca, popłyniemy białym latawcem i tak dalej, przygotowanego przez słuchacza i występem Darii. Czy Dawid nas słyszy? Dawid musi pojechać do Ustki.
0: Tak.
1: Podobnie
0: jest.
1: Jak w ubiegłym roku, również tego lata w trasę przez całą Polskę wyruszy przebojowy pociąg RMF FM. Wystartuje on 26 lipca o z Wrocławia, by przez Kraków i Warszawę dotrzeć wieczorem do Gdyni. Głównym konduktorem będzie Tomasz Olbratowski, a w wagonach na słuchaczy czekać będą Mesajak, Wiktor Dydua, Lanbery, Denzel, największa teraz polska gwiazda, taki ma renesans po tym programie Twoja twarz brzmi znajomo, Blue Cafe, Enej, Margaret, Michał Szpak oraz Artur Siódmiak. Z kolei 12 sierpnia RMF FM zaprasza na Noc Perseidów na plaży w Niedzicy. Oto może pojedziesz i sobie pooglądasz Perseidy nad jeziorem Czorsztyńskim. Na wszystkich, którzy tego wieczoru przyjdą oglądać spadające gwiazdy, czekać będzie pokaz filmów w plenerowym kinie, opowieści astronomów wyjaśniających na żywo, co można zobaczyć na niebie, oraz występ Mateusza Ziółko. RMF FM jest też patronem Love Ustka Festival, lubią się z tą Ustką, i to będzie od 19 do 20 sierpnia, w ramach którego wystąpią m.in. Sanach, Dawid Kwiatkowski, Red Lips, Trips oraz ponownie Bryska. No, jest tutaj aktywna w tej współpracy z RMF-em. Słuchacze będą mogli wziąć ponadto udział w Kiss Record, czyli ustanowieniu rekordu Guinnessa w liczbie par równocześnie się całujących. Także może to Was zachęciło, żeby się wtedy do Ustki wybrać. No i już tradycyjnie całe lato na antenie RMF FM upłynie pod hasłem Najlepsza muzyka pod słońcem.
0: No, i teraz możemy przejść do tej drugiej stacji, z którą gdzieś tu już trochę przed szereg wyskoczyłem, ale nie opuszczamy Kopca Kościuszki, bo pozostajemy w brandzie, że tak to po polsku nazwę RMF, ale przechodzimy do RMF Classic. Otóż letni nastrój na antenie tej stacji będzie wprowadzany już od samego rana. I tak oto w emitowanym od godziny 7 do 11 porannym programie Wakacyjne Śniadanie Mistrzów pojawią się nowe satyryczne felietony Artura Andrusa pod tytułem ZPT, czyli Zestaw Początkującego Turysty, Smaczki Historyczne, czyli ciekawostki geograficzne i turystyczne Macieja Korkucia, zaczerpnięte z dawnych pamiętników i rozpraw naukowych, oraz cykl profesora Ryszarda Tadeusiewicza Technika na wakacje. W emitowanym od godziny 11 do 16 paśmie konkursowym słuchacze będą mieli okazję zdobyć albumy fotograficzne Polska z nieba, pokazujące najpiękniejsze zakątki naszego kraju z lotu ptaka. W tym programie także pojawi się specjalny cykl Sztuka latania, przygotowany we współpracy z Aeroklubem Krakowskim, z opowieściami o ludziach, których pasją są samoloty i szybowce, a lotnicze historie zza oceanu przedstawi amerykańska korespondentka rozgłośni Lidia Krawczuk. Stacja przypomni także najsłynniejsze produkcje filmowe, których tematem było latanie, lotniska i piloci, od kultowego Top Gun poprzez polski film W niebo wzięci, aż po Terminal. W pojawiającym się między 16 a 20 popołudniowym magazynie Mapa Lata zdobyć będzie można bilety i zaproszenia na imprezy artystyczne w całej Polsce w biletomacie RMF Classic. Pojawi się też wakacyjna Akademia Komiksu. Nie zabraknie również informacji o tym, co dzieje się latem w kulturze. A to wszystko za pomocą cykli Kino Letnie i Letnia Scena Teatralna. Poświęcone one będą zapowiedziom filmowych, premier, festiwali i przeglądów teatralnych. A teraz przechodzimy do tego, co w weekend. Wtedy to pojawią się ciekawostki na temat mniej znanych, ale wartych obejrzenia atrakcji turystycznych w Polsce i na świecie. Wszystko to w programie Wakacje Atrakcje, nadawanym w soboty o godzinie 9, a w niedzielę o 10. Z kolei rekomendacje literackie usłyszymy w programie Księgarnia pod Chmurką, to w soboty po godzinie 13. Natomiast w magazyn Niedziela w Naturze do godziny 14 pełen będzie cykli związanych z przyrodą, między innymi sezon ogórkowy z informacjami dla amatorów warzyw sezonowych oraz pasaż ekologiczny promujący ochronę środowiska. Przez całe lato w niedzielę po godzinie 18 słuchacze będą mogli wziąć udział w plebiscycie Przebój na drogę, w którym to wybiorą najpiękniejszą muzykę do słuchania w podróży. Natomiast każdego wieczoru przez całe wakacje będzie także można usłyszeć prognozę astronomiczną, czyli zapowiedzi tego, co można zaobserwować na nocnym niebie. To cykl tradycyjnie już przygotowywany we współpracy z Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach. Więc tak się przedstawia to, co latem ma do zaoferowania RMF Classic. Rzeczywiście taka słowna warstwa jest, myślę, że dosyć atrakcyjna. Mnie do słuchania RMF Classic, powiem szczerze, zniechęca warstwa muzyczna, ale może was nie i może akurat oferta tej stacji przypadnie wam do gustu.
1: No mnie już teraz też nie zachęca, bo ta muzyka filmowa w dużych ilościach to też nie jest to, co lubię. Kiedyś, kiedy grali więcej muzyki klasycznej, to może bardziej, chociaż też jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, szukam czegoś innego, czegoś, czego nie znam, stąd to akurat dwójka prędzej będzie moim wyborem. No ale może akurat te właśnie propozycje was zachęciły, natomiast my muzycznie skomentujemy to wejście, odnosząc się do jednak głównej anteny, do radia RMF FM, bo jak słyszeliście w tym moim opisie tych atrakcji, które szykuje stacja dla słuchaczy w całej Polsce, no to przy okazji dwóch wydarzeń na scenie zaprezentuje się Bryska, w tym już dziś w duecie z Gromim.
0: Tak jest.
1: I ona ma w swoim repertuarze taki letni utwór zatytułowany Lato. Pocałuj mnie, a co więcej, przecież tam w tej ustce będzie można uczestniczyć w ustanawianiu nowego rekordu Guinnessa w liczbie największych, w największej liczbie par jednocześnie się całujących, więc temat całowania tutaj myślę, że jak najbardziej pasuje, przy czym nie będzie to, że tak powiem, oryginalna wersja tego utworu, bo ja się, wiecie, nie znam jako starsza pani, ale jakoś tak obiło mi się o uszy, że w przypadku Bryski często popularniejsze nawet od oryginalnych wersji mogą być remiksy jej piosenek. I piosenka Lato, pocałuj mnie nawet w czasie festiwalu w Sopocie była przez nią wykonana w tej wersji zremiksowanej, takiej bardziej tanecznej, energetycznej. Dlatego my teraz sprowadźmy się w letni wesoły nastrój za sprawą właśnie tego remiksu.
0: I swoją drogą mam wrażenie, że właśnie ta piosenka mogłaby się pojawić na antenie trzeciej stacji z grupy RMF, o której przynajmniej na razie nic nie wspomnieliśmy, czyli RMF Max.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Cały czas słuchacie programu RTV na antenie radia DHT. No i my dalej w kwestiach radiowych i przynajmniej na razie w kwestiach letnich.
1: Tak, jeszcze nie wszystkie stacje radiowe nas poinformowały, co dla nas szykują na lato. Nie zdziwię się, jeżeli będziemy do tego wątku wracać na przykład w kolejnym wydaniu, bo stacje Agory lubią o tym pisać, prawda? O tych swoich ofertach, tak? Więc możemy mieć od nich jakieś wieści, ale jak na razie mamy wieści tylko o jednej stacji, o ich głównym projekcie, czyli o lecie w radiu Złote Przeboje. I tak oto oni co prawda ze swoją letnią ramówką startują w zasadzie w przyszłym tygodniu, ale już pewne atrakcje wkroczyły na antenę w tym tygodniu, który obecnie trwa. I tak oto od poniedziałku 20 czerwca w ramach akcji Radio Złote Przeboje robi Ci urlop. Słuchacze stacji codziennie otrzymują inspiracje i porady dotyczące wakacyjnych wyjazdów. W specjalnym przewodniku Piotr Jaworski i Jerzy Telesiński podpowiadają wszystkim, między innymi do jakich ciekawych i nieoczywistych miejsc w Polsce warto wybrać się latem, jak dobrze podróżować bez samochodu i jak zapakować się w mały plecak. Dodatkowo trwa także konkurs, w którym można wygrać pieniądze na organizację letniego urlopu. Nawet 6 tysięcy na rodzinne wakacje nad morzem, w górach lub na Mazurach. Pula nagród to kilkadziesiąt tysięcy złotych, a szczegóły konkursu są dostępne na stronie internetowej radia, czyli zloteprzeboje.pl. No i właśnie, w poniedziałek 27 czerwca, czyli najbliższy poniedziałek, rusza już pełną parą letnia ramówka stacji pod hasłem Radio Złote Przeboje robi Ci lato. Wakacyjne poranki będą rozpoczynać się już o godzinie 6. Kto wstaje w wakacje o 6 się nie musi. W programie nie zabraknie aktualności, tylko sprawdzonych wiadomości oraz ważnych dla wszystkich odpoczywających informacji o pogodzie w najpopularniejszych polskich miejscowościach wakacyjnych. Z kolei od 10 do 18 na antenie Radia Złote Przeboje zagości program Gramy na to jak na lato, pełen złotych przebojów. W audycji redakcja stacji poleci miejsca w Polsce idealne na spędzenie urlopu, a także podpowie, jak zaplanować go bez rujnowania domowych budżetów i jak się do niego przygotować. No, w dobie inflacji to rzeczywiście ważne z tymi kwestiami finansowymi. Oprócz tego w programie pojawi się specjalny poradnik dla tych, którzy latem są w pracy. Jego autorka Katarzyna Kwiatkowska z przymrużeniem oka wyjaśni, jak można poczuć wakacyjną atmosferę bez ruszania się z biura, urzędu czy zakładu pracy. Letnie wieczory w Radiu Złote Przeboje także upłyną pod znakiem muzyki. Rozgłośnia przypomni największe letnie Złote Przeboje z poprzednich lat. W piątkowe i sobotnie wieczory zaproponuje słuchaczom program Dobra Impreza, dedykowany wszystkim spędzającym czas na spotkaniach ze znajomymi, domowych imprezach czy przy grillu. Przez całe wakacje będzie można też wybierać złoty przebój, który robi Ci lato. Na głosujących czekają letnie prezenty od Radia Złote Przeboje, a głosowanie odbywać się będzie na stronie zloteprzeboje.pl. W każdym tygodniu stacja zaprezentuje 20 najczęściej wybieranych piosenek w specjalnym notowaniu, którego będzie można posłuchać w sobotę po godzinie 18.
0: No to rzeczywiście ciekawie, chociaż też bez atrakcji.
1: No tak jak wszędzie, bym powiedziała. No, oni wiedzą, jak to gdzieś tam wykreować. My was o tym informujemy, bo być może znajdziecie w tym coś dla siebie, więc też nie chcemy tych informacji pomijać. Natomiast to tak często jest, że dużo właśnie hałasu i dużo słów o nic, tak nam się wydaje. Ale może was jakieś kwestie, które wspominaliśmy, zafrapowały, no to czekamy na takie informacje, będzie nam tym milej. A teraz jeszcze inne wątki związane z radiem. Teraz smutna informacja.
0: Smutna informacja, tak trochę nawiązując
1: właśnie,
0: jeszcze
1: nie tylko z radiem.
0: Do Złotych Przebojów i do tej stacji. Oni dawno, dawno temu, kiedy to mieli chyba jedną ze swoich pierwszych opraw, kiedy w ogóle startowali z tym brandem, to nie wiem, czy pamiętasz, głosem tej oprawy był właśnie Krzysztof Żurek.
1: Chyba rzeczywiście, tak sobie coś próbuję przypomnieć, to coś mi się kołacze.
0: No i niestety tu smutna informacja, otóż Krzysztof Żurek nie żyje. Ostatnio był głosem oprawowym oddziału regionalnego Telewizji Polskiej we Wrocławiu. Informacje o jego nagłym odejściu przekazali lektorowi Arturowi Młyńskiemu, pracownicy wrocławskiej telewizji. Potwierdziła była to również żona Krzysztofa Żurka. To można przeczytać na facebookowej stronie Polscy Lektorzy. Krzysztof Żurek urodził się 8 lutego 1972 roku w Brzegu. Karierę zawodową zaczynał w radiu. Jako dziennikarz muzyczny współpracował m.in. z RMF FM, Radiem Z, Złotymi Przebojami. No właśnie, ja go kojarzę przede wszystkim jako ten głos lektorski. RMF Classic czy Radiem Szczecin. Zagrał w takich serialach jak Pierwsza Miłość, Warto Kochać, Fala Zbrodni czy Biuro Kryminalne. Jako lektor użyczał głosów w filmach dokumentalnych, takich jak Arystokrata Sztuki czy American Ski. Natomiast Krzysztof Żurek...
1: Z czego go zapamiętamy przede wszystkim? Tak. Oprócz jego bardzo charakterystycznego głosu.
0: Tak, takiego niskiego. To był w ogóle w Radiu Z, pamiętam, to był taki czas, kiedy w Radiu Z przez jakiś tam okres czasu pojawiały się takie dwa charakterystyczne niskie głosy. To był Krzysztof Żurek i Tomek Miara.
1: I Tomek Miara, ale Tomek Miara był tam dłużej. Krzysztof Żurek zabawił w Radiu Z chyba tylko 2 lata, ale zapisał się... No może nie złotymi zgłoskami w historii, ale na pewno został zapamiętany. Było to jakoś na początku tego stulecia, prawda?
0: Tak.
1: Jaki był background? Właśnie był jakiś mecz, tak? Relacja ze stadionu.
0: Relacja ze stadionu to jeszcze wyglądała tak, że absolutnie tam prezenter, a właściwie reporter nie miał swojego telefonu, tylko trzeba się było z nim połączyć. No i aktualnie ten reporter poszedł kibicować jednej z drużyn. Natomiast trzeba było zrobić wejście. Pan Krzysztof się zdenerwował. No i...
1: Nie wiedział jednak, że jego nerw...
0: że mikrofon jest włączony.
1: Tak, że mikrofon rejestruje jego nerw.
0: Zły przycisk wcisnął, albo suwak przesunął i nie zdał sobie z tego sprawy. W efekcie czego na antenę Radia Z poszło to...
3: Własny, no gdzie ty się kurwa spędzasz? Na Mars. Okej, na bio. Wchodzimy.
0: No właśnie.
1: Także no. gdzie ty się szwendasz, to już jest jedną z bardziej legendarnych wpadek
0: tak.
1: radiowych.
0: Natomiast gdyby ktoś się zastanawiał, o co chodzi z tym zabiciem, bo to też może być takie zastanawiające, jak zabiją, czemu, dlaczego. No po prostu w żargonie radiowym czasem mówi się o ucięciu piosenki, kiedy ona sobie tam jeszcze gra, a my mamy pod trzeba wejść już teraz, no to mówimy, dobra, zabiją. No i absolutnie nikogo nie mordujemy, tylko ucinamy piosenkę, robimy wejście już teraz.
1: Także no, smutna informacja, bo człowiek w sile wieku, tak?
0: Oczywiście, że tak. Natomiast no, rzeczywiście, no tutaj ten materiał, myślę, że zostanie zapamiętany. Zresztą, zresztą kiedy Krzysztof Żurek po latach też był gościem jednego ze wspominkowych, przy okazji urodzin chyba.
1: Tak, 20-lecia
0: Radia Z. Tak, no to była mowa o tej słynnej wpadce. Rozeszło się, co ciekawe, po kościach. To jeszcze tak a propos. Oczywiście ochszan, delikatnie mówiąc, od dyrektora był, ale nie został zwolniony.
1: Tak. No cóż, skoro mówimy o grupie EuroZ, to jeszcze takie małe wspomnienie, odniesienie do tego, co się już na antenie nie pojawi, a nie pojawi się, wyobraź sobie, audycja Kai w Meloradio, zasytuowana tu i teraz. W zasadzie pojawi się jeszcze w przyszłym tygodniu ostatni odcinek, zdaje się, ale po prostu skończyła się umowa, no i oni chyba stwierdzili, że nie będą jej przedłużać. Podobnie nie pojawia się już, a w zasadzie nie pojawia się w dotychczasowym kształcie audycja Kasi Sienkiewicz z zespołu Kwiat Jabłoni pod tytułem Kwiaty Polskie. To już jest od kilku tygodni. Dlaczego mówię, że się nie pojawia w dotychczasowym kształcie? Dlatego, że tę audycję przejęła dziennikarka Meloradia Karina Niecińska, a Kasia Sienkiewicz pojawia się tam jako gość, kiedy pozwalają jej na to zawodowe obowiązki, bo akurat po prostu rozpoczęli serię koncertów z zespołem Kwiat Jabłoni i Kasia nie może pojawiać się regularnie co tydzień w radiu. No i gdzieś tam już od początku, no, od nawiązania tej współpracy oni wiedzieli, że to tak może być i że to się tak może w końcu skończyć. No ale tak jak mówię, audycja ta akurat ostatecznie z anten nie zniknęła. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle zastąpi panią Kaję na przykład w sezonie jesiennym. A teraz jeszcze informacja z podwórka lokalnego. Przenosimy się do Krakowa, bo otóż częstotliwość 105, jak podaje serwis radiopolska.pl, ta częstotliwość, która przypomnijmy od końca grudnia 1994 roku do 19 lutego tego roku była wykorzystywana na potrzeby krakowskich rozgłośni akademickich tam pod różnymi szyldami, ponownie została uruchomiona, ale to nie oznacza, że już rozstrzygnięty został ogłoszony 3 miesiące temu konkurs na nowego nadawcę akademickiego, w którym to konkursie jedynym kandydatem jest spółka Agencja Radiowo-Telewizyjna Fama z Kielc, która to, przypomnijmy, chce nadawać studenckie radio Famka. A mamy tutaj pozwolenie na emisję okolicznościową w terminie od 15 do 30 czerwca, które uzyskała założona w 2014 roku Krakowska Fundacja Majdan, której celem jest rozwój i pogłębienie przyjaźni polsko-ukraińskiej. W RDS-ie oni podają adres internetowy www.radiokalina.pl. On prowadzi do profilu na Facebooku, który przynajmniej jeszcze kilka dni temu był polubiony przez zaledwie jednego użytkownika portalu, także jeszcze się wieść za bardzo nie rozeszła o Radiu Kalina. Może tam już jest lepiej. Natomiast no nie wiem, czy to rzeczywiście będzie lepiej, czy to będzie atrakcyjne, bo po dostrojeniu do częstotliwości 105 można było na pewno kilka dni temu i chyba się nic nie zmieniło, bo takie wieści do mnie nie dotarły. Ktoś jest z Krakowa, to może sprawdzić, czy oni tak nadal, że oni tam retransmitują ukraiński publiczny program radiowy, Radio Promin. No i więc dlatego nie wiem, czy oni tak po prostu przez kilka dni chcieli sobie testować, a potem jeszcze chcieli przygotować jakiś własny program. Z drugiej strony oczywiście, że dla Ukraińców to może być atrakcyjne, żeby posłuchać sobie tego programu, który dobrze znają, prawda?
0: No tak.
1: Więc nie wiem, co tam się dokładnie dzieje, a przypomnijmy, że to już jest kolejna dostępna w ramach pozwoleń na emisje okolicznościowe i inicjatywa skierowana do Ukraińców w Polsce.
0: Obsypało tymi pozwoleniami.
1: Tak, bo Radio RMF Ukraina było, ale już go nie ma. Radio Z Ukraina, no, też już wiecie. No i Polskie Radio dla Ukrainy sobie nadaje w najlepsze. Jest jeszcze radio z Wami FM nadawane przez ZPR. No pytanie, co się teraz na przykład stanie z tą częstotliwością krakowską. Konkurs co prawda się o nią toczy, ale jak im się skończy temu Radiu Kalina pozwolenie z końcem czerwca, to może ktoś stwierdzi, że można by się było wystarać o pozwolenie dla Polskiego Radia i dopóki nie zostanie rozstrzygnięty konkurs na emisję studencką, to może Polskie Radio dla Ukrainy mogłoby i nadawać w Krakowie na tym 105. Może ktoś na to wpadnie za sprawą właśnie Radia Kalina.
0: Kto wie. Tymczasem jeszcze komentarz od naszego słuchacza Wojciecha, który to Krzysztofa Żurka pamięta z RMF FM.
1: Tak, on tam był chyba po tym,
0: dość
1: kiedy był
0: krótko.
1: Tak, przez rok ponad z tego, co czytałam.
0: Tak, ja mam wrażenie właśnie, że Krzysztof Żurek akurat u Żółto-Niebieskich krótko dość gościł, ale był.
1: No właśnie, tak. No to my muzycznie jeszcze odniesiemy się do Radia Złote Przeboje, ich letniej oferty. Jakoś tak szczególnie mi się to skojarzyło z tym poradnikiem pani Katarzyny Kwiatkowskiej dla tych słuchaczy, którzy wakacje spędzają w pracy, no bo było, nie było, spędzają je zapewne w takim razie w mieście, jeżeli w jakimś zakładzie pracy, w banku czy czymś takim przesiadują, więc dla tych wszystkich teraz Joe Cocker zaśpiewa Summer in the City.
0: Radio DHT. Opuszczamy radio, przenosimy się do telewizji.
1: Wracamy zgodnie z zapowiedzią do Imperium prezesa Jacka.
0: Tak jest.
1: I będzie informacja o tym, jaką atrakcję szykuje nam prezes Jacek na jutrzejszy wieczór. Nie powiedz mi taką rzecz. Jaki jest twój stosunek do muzyki cygańskiej?
0: Nie jestem jakimś miłośnikiem, nie wiadomo jakim.
1: Ale właśnie z jakim brzmieniem ci się kojarzy muzyka cygańska? Tak bym zapytała, bo to jest takie podchwytliwe, mam wrażenie.
0: A tych brzmień, mam wrażenie, było ileś.
1: No właśnie, o to chodzi. Bo mnie się zdaje, że to, z czym najwięcej osób może kojarzyć muzykę cygańską, to jest Don Wasyl i reszta i takie klimaty typu jedno jest niebo dla wszystkich, takie trochę kojarzące się z disco polo, prawda?
0: Tak.
1: No właśnie, a mnie to jakiś czas temu tłumaczył człowiek, którego głos możecie usłyszeć na antenie Radia DHT, na przykład w naszych dżinglach RTV-owych. Pozdrawiamy Dariusza. On mi to właśnie tłumaczył w kontekście imprezy, o której wam teraz opowiemy. To już powiem, co to dokładnie będzie. To jest Międzynarodowy Festiwal Zespołów Cygańskich Romane Dywesa. To się odbywa w Gorzowie Wielkopolskim. Nie wiem, co znaczy Romane Dywesa, ale Dariusz by to pewnie wiedział. I on mi to właśnie tłumaczył, że festiwal w Gorzowie to jest właśnie to inne podejście do muzyki cygańskiej. Nie takie, jakie można kojarzyć z festiwalu na przykład w Ciechocinku, który był kiedyś organizowany, a od na pewno zeszłego roku i w tym też to jest jakoś włączone do wakacyjnej trasy dwójki, o czym będziemy mówić w swoim czasie. Tylko właśnie w Gorzowie jest festiwal z taką bardziej tradycyjną muzyką cygańską, taką z żywymi instrumentami.
0: Powiem szczerze, kojarzy się tak trochę z tym, co Goran Bregowicz.
1: No właśnie, z bardziej taką bałkańską.
0: Tak.
1: Więc jeżeli usłyszeliście muzykę cygańską i to was jakoś zraziło, na zasadzie nie lubię disco polo, to jednak może warto włączyć jutro wieczorem ten telewizor i zweryfikować te swoje opinie, szczególnie jeżeli na przykład lubicie takie bałkańskie klimaty, jak jest dużo dętych blaszanych, jakiś akordeon, jakieś może skrzypce, bo to może się wam spodobać, czemu nie? To będzie kolejna edycja najstarszego w Europie festiwalu romskiego, który odbywa się od 1989 roku. Na scenie w Gorzowie Wielkopolskim wystąpią. No i właśnie, tu nie ma żadnego Don Wasyla, tylko jest Terno. I teraz uwaga, będę się kompromitować. Czytamy, jak gdzieś tam nam się wydaje, że się powinno. Jumbo Aguszewi Orkiestra, Sara Czureja, Mister Żarko, Liza Kotliarenko, Weronika Curyło. No to nie wiem, czy ona ma jakieś romskie pochodzenie, bo ją kojarzę przede wszystkim z talent shows różnych. Także nie wiem, albo jest cyganką, albo po prostu lubi ten repertuar. Vicky Gabor, no to wiemy, że ma romskie pochodzenie i ona wystąpi, no to jest rzeczywiście, tego chyba jeszcze nie było, ze swoją mamą Eweliną, a z kolei Vicky Gabor w innym towarzystwie wczoraj występowała podczas koncertu Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie, tam w innym towarzystwie Bo z Maleną, czyli zwyciężczynią Eurowizji Junior z zeszłego roku, Maleną z Armenii, znajdziecie to wykonanie na YouTubie, oprócz tego występował też Król z jedną z artystką z Ukrainy, Ania Rusowicz z Julią Belej z Ukrainy i Afromental z zespołem łotewskim, takim ludowym. Całkiem to były przyjemne efekty współpracy. Nie mieliśmy wam okazji o tym powiedzieć, ale są te nagrania w internecie, także je znajdziecie. Wracając do składu jutrzejszego koncertu, to wystąpi też, ja nie wiem, czy on ma coś wspólnego z romską muzyką, ale ma coś wspólnego ze wszystkim po prostu. Nawet jeżeli nie ma, po prostu będzie świeżo upieczonym Romem. Rafał Brzozowski. On się odnajdzie dobrze we wszystkim. No i też w romskich klimatach odnajdzie się góral Stanisław Karpiel-Bułecka, znany z zespołu Future Folk, nie mylić z Sebastianem, bo to jest rodzina, ale to nie jest ta sama osoba. Także ja nigdy nie miałam okazji oglądać tego festiwalu, jakoś wiedziałam, że on jest, ale mi umykały te transmisje, także z chęcią zweryfikuję właśnie to, co mi mówił Dariusz, bo taka muzyka cygańska w wersji disco polo to nie jest to, co lubię, a w wersji bliższej bałkańskim klimatom to może
0: to
1: być
0: nie?
1: coś, co mi się spodoba, a rzeczywiście ten utwór, który za chwilę zagramy na naszej antenie, to potwierdzi, że to jest właśnie coś takiego, o czym gdzieś tam mówimy, są żywe instrumenty, są dęte blaszane, także jest fajnie. Będziecie się mogli przekonać, jak to wszystko brzmi już jutro o godzinie 20 w dwóch częściach. Część pierwsza startuje o godzinie 20, a druga startuje o 20.55, a całość będzie transmitowana w telewizyjnej dwójce. No i się okazało, że mamy, słuchajcie, w naszej radiowej płytotece albumy artystów prezentujących taką tradycyjną muzykę
0: cygańską. To chyba Darek przyniósł właśnie.
1: Tak, ja go o to podejrzewam. I za chwilę sobie to zagramy, chociaż jeszcze muszę zrobić jedną adnotację, że najlepsze odniesienia do muzyki cygańskiej to były w ostatniej sprawie dla reportera. To nie wiem, czy oglądałeś.
0: Nie, nie oglądałem.
1: Ale polecam, bo właśnie były panie, które są cygankami, które jakoś się nie mogą dogadać z Polakami, którzy mieszkają tam, gdzie one, i cała historia się skończyła tym, że wszyscy tańczyli właśnie do jakiejś takiej cygańskiej muzyki.
0: Już myślałem, że do Zenka Martyniuka, który też kiedyś tam o cyganie śpiewał, że no, dajcie mi siwka.
1: Co warto bard, co cygan bard bez swojej gitary.
0: Albo na przykład.
1: Tam akurat było co innego, ale jak widać, tych klimatów w TVP jest trochę, a ja sobie chętnie zerknę na to, jak to będzie wyglądało jutro, a was może do tego zachęci. Wspominany już, mamy nadzieję, że dobrze to wymawiamy, Mister Żarko w piosence pod tytułem
0: Ticking Bomb.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No, tiki, tiki, bomb, ready to explode, więc jeżeli macie ochotę na takie klimaty, to polecamy. No pewnie, przyjemna muzyka, zdecydowanie.
1: Jak w tym wszystkim Rafał to mnie zastanawia.
0: No, może on też będzie, że tiki, tiki albo coś innego tam robił. No, zobaczymy, wszystko się okaże.
1: Wszystko może robi, zabierze nas na przejażdżkę. Tak. Jeszcze nie dodałam, odnośnie telewizji polskiej, to tego, czego tutaj sobie zapisałam w notatce, bo no, żywimy nadzieję, iż pojawimy się tutaj w przyszłym tygodniu, że zbierzemy odpowiednią liczbę informacji, ale na wszelki wypadek, gdyby coś się wydarzyło, że nie, to wam dajemy znać, że 3 lipca startuje wakacyjna trasa dwójki. I powiem na razie tylko o jej pierwszym przystanku, no bo właśnie liczę, że bliżej samego wydarzenia poświęcimy mu więcej czasu. Zresztą już wspominałam o tym, że w tym roku będą koncerty tematyczne, ale pierwszym przystankiem trasy wakacyjnej będzie sobie wyobraź Wilno.
0: O proszę!
1: No i już jest znany zestaw wykonawców, którzy się pojawią, między innymi będzie, zdaje się, Daria, także Dawid musi tutaj uważnie oglądać, Karolina Stanisławczyk i Kuba Szmajkowski i gwiazda światowa, czyli Ricky Epoweri, więc no rzeczywiście zapowiada się duża impreza, ale mamy nadzieję, że więcej informacji o tym przekażemy wam za tydzień, dlatego też teraz tak tylko pobieżnie na wszelki wypadek wam dajemy znać. A skoro jesteśmy przy telewizji, no to informacja techniczna i to już ostatnia taka informacja, no chociaż nie, w zasadzie będziemy jeszcze do tego wracać, kiedy tam Telewizja Polska będzie się przełączać w końcu z tym swoim multiplexem, bo teraz mamy oficjalny 4 etap przejścia na standard DVB-T2. No obejmuje on obszary, których nie objęły pozostały 3 etapy, więc województwa mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie. I przejście na DVB-T2 ma się tutaj dokonać w najbliższy poniedziałek, czyli 27 czerwca. No to pewnie wiecie, jeżeli to dotyczy waszych obszarów, no bo jeżeli was objęły poprzednie te modyfikacje, no to też już o tym wiecie. Jeżeli mieszkacie w tych województwach, no to też raczej wiecie, że to do was, ale no dam znać znów tradycyjnie na wszelki wypadek, jakich nadajników zlokalizowanych w pobliżu jakich miejscowości to dotyczy. Z tego pierwotnie opublikowanego harmonogramu wyłączam multiplex 3, no bo jego to, jak wiecie, nie dotyczą, cię rządzi innymi prawami.
0: On może zostać.
1: Tak, a więc Białystok, Chruszczewka, Elbląg, Giżycko, Łomża, Lublin, Olsztyn, Ostrołęka, Różan, to jest gdzieś w Mazowieckim znalazłam, bo nie wiedziałam, Siedlce, Skierniewice, ale multiplex pierwszy, bo drugi był wcześniej, nie wiem czemu, to jest takie rozdwojenie. Suwałki, pozdrawiamy słuchacza,
0: pozdrawiamy
1: Roberta bardzo,
0: Roberta,
1: a zresztą
0: tak.
1: Słuchacza Wojciecha też pozdrawiamy. Warszawa, tak, Warszawa, Włodawa i Zamość. No dobrze, być może was zastanawia, okej, ale co z tą Telewizją Polską? Czy oni w ogóle mają jakiś plan, kiedy by chcieli, bo to, że oni mogą tam chyba do końca przyszłego roku być oficjalnie, tak? W starym standardzie jeszcze, no to jedno, ale może by chcieli wcześniej się ogarnąć. Prezes Jacek poruszył był ten temat w wywiadzie z panią Danusią w Opolu i mówił o tym, że oni rozważają przejście na ten nowy standard w okolicach mistrzostw w Katarze, które są w grudniu. Chodzi o mistrzostwa piłkarskie, więc może jesienią oni już by rzeczywiście chcieli zaprosić widzów do oglądania programów w nowym standardzie. Na pewno informacji o tym będzie dużo i będziemy jeszcze do tego wracać, ale takie są wstępne zapowiedzi. Ale oczywiście nadawcom komercyjnym nie minęła irytacja z powodu tego, że Telewizja Polska jest traktowana inaczej niż inni nadawcy. I nawet oboje widzieliśmy wczoraj w Faktach, ja w TVN24, takie komunikaty na znak protestu, bo nadawcy, ci najwięksi komercyjni, się solidaryzują i protestują właśnie przeciwko temu nierównemu traktowaniu. No ale cóż mogą
0: wspierać? Cóż mogą, tak. No, obawiam się, że niewiele. Obawiam się, że niewiele.
1: A na koniec przenosimy się do internetu ale będzie o serialu, no bo jak wiemy już od lat, seriale to nie jest tylko domena telewizji, również platform internetowych, i Michał wam opowie o całkiem ciekawej propozycji.
0: Tak, propozycja ta jest autorstwa Netflixa, jest to produkcja polska, właściwie taka trochę międzynarodowa, powiedziałbym nawet, ale Polacy są odpowiedzialni za produkcję i, co cieszy, ma audiodeskrypcję, a mowa o produkcji Królowa, która już jest dostępna od czwartku bodajże, ja w czwartek akurat oglądałem ten serial na platformie Netflix. Królowa to 4-odcinkowa wzruszająca opowieść o Sylwestrze, Wioli i Izie, wyjątkowej rodzinie ze Śląska, która wbrew wielu przeszkodom oraz dzięki poczuciu zrozumienia i solidarności dostaje drugą szansę na miłość, przyjaźń i akceptację. Królowa to przede wszystkim optymistyczna, pełna nadziei, poczucia humoru, opowieść o odkupieniu, a także obalaniu stereotypów. W tytułową Królową wciela się Andrzej Seweryn, który...
1: I wy się zastanawiacie, o co chodzi, nie?
0: Tak.
1: Dlaczego on jest królową?
0: Tak, ale zaraz się wyjaśni, bo on gra tak naprawdę dwie role. Po pierwsze, renomowanego paryskiego krawca, pedantycznego Sylwestra oraz rolę pięknej, utalentowanej i doniosłej drag queen Lorety, którą staje się na deskach teatru. Pomimo złożonej sobie przed laty obietnicy, Sylwester decyduje się wrócić do rodzinnego, górniczego miasteczka po tym, jak dostaje list od nieznanej dotąd 18-letniej wnuczki Izy, którą zagrała Julia Chętnicka. Iza to charyzmatyczna, szczera do bólu i urocza dziewczyna, która pracuje w górniczej stołówce, ale marzy o pracy kosmetyczki. W jej życiu najważniejsi są dla niej przyjaciele i matka Viola, której próbuje pomóc, sprowadzając wbrew jej woli na Śląsk Sylwestra. Iza ma nadzieję, że potrzebująca przeszczepu matka przyjmie nerkę od nieznanego ojca, z którym nigdy wcześniej nie szukała relacji. W rolę Violi, czyli kobiety zdecydowanej, temperamentnej i bezkompromisowej, wcieliła się Maria Peszek. W sumie to nie wiem, czy wcześniej gdzieś Maria Peszek grała, ale tutaj rzeczywiście no, miała okazję, żeby się pojawić w innej roli, nie tylko muzycznej. Podróż Sylwestra w rodzinne strony przybierze nieoczekiwany obrót, zmuszając całą trójkę do zmierzenia się z przeszłością, tragedią, trudnymi wyborami, ale też sprawi, że dostaną szansę odbudowania straconych więzi. Jak przekonuje się Sylwester, rodzina może mieć wiele fasonów, ale każdy z nich wymaga odpowiednich szwów. Tyle możemy przeczytać w opisie tego serialu. Ja go obejrzałem. Nie będę zdradzał zbyt wiele, bo być może będziecie chcieli po prostu sami się zapoznać z Królową, co, jak wspomniałem, dla osób niewidomych jest bezproblemowo możliwe dzięki audiodeskrypcji. I powiem tak, bardzo dobrze, że ta audiodeskrypcja jest, bo gdyby jej nie było, to my z tego serialu, szczególnie w pierwszym odcinku i też w ostatnim, naprawdę no, z niego nie wynieślibyśmy praktycznie nic. Tam jest bardzo dużo gry scenicznej, dużo różnej choreografii, często towarzyszy muzyka i w zasadzie nie wiadomo, co tam się dzieje. Natomiast... ja mam jeden zarzut do tego serialu, taki podstawowy, i to jest moim zdaniem największy problem z Królową. No właśnie, jak wspomniałem na samym początku, 4 odcinki. Tam się dzieją naprawdę dość, jak to mówią, grube rzeczy i to wszystko jest tak ściśnięte, że w tym serialu nie ma miejsca, tak, nie ma miejsca na poprowadzenie w sensowny sposób wątków. No, chociażby prosta rzecz. Przyjeżdża Sylwester do Polski. Jakoś próbuje odbudować te relacje z Violą. No i na samym początku to ona nie chce go znać. A tak naprawdę w 4 odcinku, to już mogę zdradzić na samym końcu, to są w zasadzie najlepszymi przyjaciółmi ever. I to strasznie wydaje mi się nienaturalne. Gdyby ten odcinek miał gdyby ten serial miał chociaż tak z 8 odcinków, gdzie można by to było jakoś poprowadzić sensownie, gdzie oni próbują jakoś te więzi odbudować, gdzie próbują coś jakoś zadziałać, żeby dojść do jakiegokolwiek porozumienia, to jeszcze byłoby to jakoś bardziej realne. Natomiast no, to, co zostało pokazane tutaj, to mam wrażenie, że zostało to skompensowane, skompresowane na maksa i to jest mój podstawowy problem z tym serialem. Natomiast wydaje mi się, że obejrzeć go warto, bo rzeczywiście jest to produkcja ciekawa.
1: No, mnie to intryguje dosyć, szczególnie, że to temat po pierwsze mi nieznany, po drugie też do tej pory nie poruszany chyba w polskiej kinematografii, chociaż się nie znam na polskiej kinematografii, ale mówię, co mi się wydaje. I też, no, my to nie będziemy w stanie tego docenić i ocenić, ale czytałam, że tam rzeczywiście się pojawiły osoby, które są znane w Polsce, jeżeli chodzi o tę działalność jako drag queen. Tam, gdzieś tam konkretne pseudonimy mi mignęły, także fajnie też, że je zaproszono, prawda?
0: Oczywiście,
1: że mogło się
0: że
1: pokazać,
0: tak.
1: Pokazać tak, jakoś tak. Tam epizodycznie. Także ja Netflixa nie mam, ale kto wie, może właśnie królowa mnie zachęci do tego, żeby wreszcie założyć konto na tej platformie i żeby zapoznać się z tą produkcją, bo to jest rzeczywiście coś, co no, ciekawi mnie po prostu jak wyszło.
0: Swoją drogą, a propos Netflixa, to ostatnio czytałem, co prawda to są na razie jeszcze jakieś takie pogłoski, nie ma potwierdzenia, kiedy to będzie i tak dalej, ale ta platforma zdaje się, no jednak zdecydowała się na wprowadzenie abonamentu, który będzie darmowy, tylko z reklamami. To nie będzie miało miejsca, to nie będzie miało miejsca jeszcze jakoś bardzo szybko, bo oni muszą się dogadać. Tam zdaje się, Google też będzie w tym palce maczać, żeby to odpowiednio te reklamy serwować, więc podejrzewam, że już od samego początku nas zaleją jakimiś reklamami co parę minut w tych serialach. Natomiast jest to w planach Netflixa, więc jeżeli ktoś nie chce płacić abonamentu, no to może sobie jeszcze tam ileś czasu poczekać i będzie można oglądać tę produkcję za darmo.
1: No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o 156. wydanie programu RTV. Jak powiedziałam, mamy nadzieję, że za tydzień, mimo że to sezon ogórkowy, zbierzemy odpowiednią liczbę informacji, tak aby zaprosić Was na wakacyjną trasę dwójki. Być może kolejne stacje radiowe pochwalą się swoimi bogatymi ofertami na lato. Jeżeli nie za tydzień, no to sądzę, że już za dwa tygodnie to na pewno się usłyszymy. Śledźcie naszego Facebooka, aby być na bieżąco z naszymi kolejnymi zapowiedziami. A czym zwieńczymy naszą dzisiejszą audycję?
0: Posłuchamy Amandy Lear. Ktoś by się mógł zastanawiać, dlaczego. Ano dlatego, że wokół tej pani krążyło swego czasu dużo różnych pogłosek i między innymi mówiło się o niej, że właśnie występowała swego czasu jako drag queen. Te pogłoski, no nie mamy możliwości w żaden sposób i chyba nikt nie ma tak ostatecznie, jak ich zweryfikować. Sama Amanda Lear zresztą tak trochę prowokowała do takich różnych plotek, chociażby dzięki tekstom różnym jej piosenek, w których można by się doszukiwać jakiegoś podwójnego dna, ale my posłuchamy najbardziej jej znanego utworu, czyli Enigmy, i tym nagraniem pożegnamy się z wami w 156. odcinku programu RTV. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia. This is Radio DHT. You'll hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: A a nawet bym powiedział, że będzie dziś technologicznie i elektronicznie i jeszcze w dodatku w stylu retro. W kalendarzu czwartek 30, czyli ostatni dzień listopada 2023 roku. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Przy drugim mikrofonie Krzysztof Bruzda. Witaj.
5: Buczący, dzień dobry.
0: Buczący, tak jest, dogrzewasz się.
5: Dogrzewam się, tak, to że tak powiem, dmuchawa tam brzęczy pod biurkiem.
0: No to spróbuję ci trochę tego buczenia zdjąć. O, może teraz będzie troszkę lepiej. Dziś będziemy rozmawiać o urządzeniu, o którym można powiedzieć co nieco, ale raczej nie nastawiajcie się...
5: Bardziej nieco.
0: Tak, nie nastawiajcie się, że będzie to jakaś mega długa audycja, no bo ile można mówić o kasecie z modułem Bluetooth?
5: No można. Oczywiście, że można. Proszę pana, to... Można, że tak powiem, nawet dłużej niż dłużej, bo na przykład chociażby począwszy od tego, może młodzi tacy urodzeni, nie wiem, po 2020, nie, może wcześniej, w 2001 roku, o, w ten sposób. Bo ci po 2022 to na pewno nic nie będą o tym wiedzieć.
0: No to jeszcze w ogóle podejrzewam, że nie bardzo rozumieją, co się do nich mówi w tym momencie, więc...
5: Oczywiście. Więc ci po urodzeni po 2001 roku...
0: To może to... w ogóle umknęła im jakby cała ta technologia magnetofonowa.
5: Chyba, że zabrano ich do Muzeum Techniki i tam... bo jest kilka tych muzeum we Wrocławiu, w radiu, Polskim Radiu Wrocław jest takie Muzeum Techniki, gdzie można sobie zobaczyć stary sprzęt. Podejrzewam, że w Dzierżoniowie też gdzieś jest, więc no, tych muzeów techniki jest trochę.
0: W Piasecznie chyba też coś jest.
5: Też jest.
0: No. Muzeum kaset nawet bardziej.
5: O proszę. To nie, nawet nie wiedziałem.
0: Coś obiło mi się uszy. No, ale w każdym razie, kaseta magnetofonowa, no to jest rzeczywiście urządzenie, które w latach 90. było popularne niezwykle. Gdzieś tam w latach 80. jeszcze też. I to się chyba tak w ogóle na... W latach 80. to rozkwitało wręcz, można by powiedzieć. O ile oczywiście towar był dostępny, bo to, prawda, też z tym różnie bywało. Początki to, zdaje się, 60. albo 70. lata takiej typowej kasety magnetofonowej, bo oczywiście jeszcze by wcześniej były szpule.
5: Szpule były, tak.
0: Tak, natomiast no, 90. lata to też jeszcze czas, gdzie ta kaseta magnetofonowa, kiedy to już mieliśmy dostęp do wszelkiego rodzaju muzyki z zachodu, cieszyła nasze uszy. Na przemian z kompaktem, można powiedzieć, chociaż...
5: Raczej bym powiedział, że z winylem raczej.
0: Wiesz co, no nie. W 90. latach to oczywiście wiadomo, że winyl to gdzieś tam zawsze był obecny i teraz wraca rzecz jasna do łask. Tak samo zresztą jak i kaseta magnetofonowa.
5: Jak i kaseta.
0: Natomiast ja bym...
5: Jak i szpula również.
0: Tak, natomiast ja bym powiedział, że raczej kaseta magnetofonowa, no to przede wszystkim w latach 90. była popularna dlatego, że nas nie było zwyczajnie stać na kompakty. Kompakt przecież to są lata 80. W Polskim Radiu pojawiały się wtedy pierwsze audycje z muzyką z kompaktów. Początki radiofonii prywatnej w latach 90. to niejednokrotnie były też muzycznie wspomagane przez różnego rodzaju wypożyczalnie płyt CD, bo oni mieli najwięcej muzyki. Jak się tam ktoś z kimś dogadał, to było fajnie. Natomiast no, w takich przeciętnych domach to jednak ta kaseta magnetofonowa królowała. Ja sam pamiętam, że w latach 90. najpierw kilkakrotnie w konkursach radiowych wygrywałem płyty, a dopiero potem u mnie pojawił się odtwarzacz płyt CD. Więc najpierw miałem nośnik, a dopiero potem byłem w stanie pozyskać sprzęt, na którym mogłem tych płyt słuchać. Także to rzeczywiście, no... Ta pierwsza połowa lat 90. to na pewno, w drugiej no to już oczywiście wszystko też zależało od zasobności portfeli, ale generalnie mam takie wrażenie, że ta kaseta magnetofonowa jeszcze wtedy była tak po prostu najbardziej dla nas osiągalnym nośnikiem, na którym można było sobie kupić jakieś albumy, składanki i tak dalej, i tak dalej. No a potem zaczęły się pojawiać właśnie coraz to częściej płyty. Były też i są zresztą pliki audio, muzyka w formatach cyfrowych. No i pozostawały nam te magnetofony w różnych zakurzonych miejscach w domu, a niekiedy to te magnetofony to przecież mają całkiem dobry dźwięk, prawda?
5: Nie zapominaj, Michale, jeszcze o tym, że na kasetach najłatwiej i najszybciej, że tak powiem, robili interes piraci.
0: No oczywiście, że tak.
5: To ja powiem ci tak. Ja mam w tej chwili w swoim tu studiu dwa szpulowce w całkiem dobrym stanie, ale pirackich szpul to ja nie widziałem. Kasety, owszem, ale szpul się jakoś nie doczekaliśmy.
0: Tak, i to w latach 90. to było niezwykle popularnym procederem, że kasety no, chodziły w drugim obiegu gdzieś tam i bardzo często na bazarach można to było kupić. Natomiast to taki urok tej naszej gospodarki, która dopiero rozkwitała i... Cóż, pewne prawa, łącznie z prawami autorskimi, też dopiero do naszego kodeksu zaczynały wchodzić. Natomiast, no właśnie, tak przechodząc już do tematu tej kasety magnetofonowej z modułem Bluetooth, no to wydaje mi się, że właśnie to przede wszystkim może być dobrym zastosowaniem, tak żeby dać drugie życie naszym jakimś tam magnetofonom, zestawom stereo, które być może mamy i nie bardzo wiemy, co z nimi zrobić, no bo
5: albo
0: mamy...
5: nie chcemy się ich po prostu pozbyć z czystego sentymentu, tak
0: oczywiście,
5: jak ja.
0: Oczywiście, że tak. Nie wiemy, co z nim do końca zrobić, bo tak, kompakt, no okej, jeszcze działa. Magnetofon też jeszcze działa, ale już na przykład większości naszej muzyki, którą mamy gdzieś tam zapisaną na dysku komputera albo jeszcze częściej po prostu w serwisach streamingowych, to już sobie nie posłuchamy na takim sprzęcie, mimo tego, że on całkiem fajnie gra.
5: Poza tym, no ja bym, jak już mówimy o kasetach jako takich, to może bym powiedział tak naprawdę z czego się taka kaseta składa.
0: Bo no to tutaj... to za chwilę powiemy. Natomiast wiesz, ja w ogóle myślę, że warto się zastanowić tak na dobry początek, jak można taką kasetę z tym modułem wykorzystać.
5: No sposobów jest wiele, no bo jak już mamy do czynienia z Bluetoothem, no to mamy dość szerokie zastosowanie takiej kasety, bo no cóż, możemy podpiąć pod taki Bluetooth wszystko. Tutaj jest zastosowany Bluetooth. Już mi się udziela, że tak powiem, naszego kolegi wypowiedzi Roberta Łabęckiego. Jest tutaj zastosowany Bluetooth 5.0, więc już całkiem. No i to... daje radę, dosyć fajnie. No co, telefon możemy tutaj podpiąć, możemy podpiąć jakiś tablet, no cokolwiek, co chcemy przepuścić z muzyką, a potem połączyć się z aplikacją, nie wiem, YouTube, Spotify, czy Shazam, czy co tam mamy pod ręką. Można w tym przypadku zastosować Bluetooth z tej kasety jako kartę dźwiękową i wykryć ją w Windowsie właśnie jako kartę dźwiękową i pokazać w jakimś odtwarzaczu, no i puścić sobie bezpośrednio z naszych zasobów coś. Ja, jak tutaj ci, Michale, mówiłem wcześniej, wykorzystuję kasetę do moich, że tak powiem, różnych poczynań kuchennych, jak sobie kawę robię czy coś. Wkładam sobie kasetę z tym Bluetoothem do wieży, odpalam sobie coś na komputerze, no i tam sobie umilam czas w trakcie picia kawy w kuchni. I tak to wygląda. Na przykład, no co, Radia Poznań, które bardzo polubiłem, nie mogę tutaj z czystym takim odbiorem złapać. Coś tam łapię, ale to już nie to, co by się chciało na FM-ie, więc no cóż, stream, internet, kaseta, jedziemy. Także...
0: I to wszystko na urządzeniu, które zdecydowanie nie jest przystosowane do odbioru sygnałów cyfrowych.
5: I nie powinno już działać dzisiaj tak naprawdę. Bo...
0: No, dobrze zakonserwowane magnetofony to jeszcze myślę, że sporo życia przed nimi, jeżeli tylko ktoś o nie dba. Więc jeżeli gdzieś tam u was w domu się tego typu urządzenia pojawiały, no to może warto je odkurzyć, zaopatrzyć je właśnie w taką kasetę z Bluetoothem i dać im drugie życie.
5: Drugie życie.
0: Tak. Natomiast już kiedyś taki pomysł unowocześnienia naszych zestawów audio był swoją drogą. Tak sobie przypominam, bo kilkanaście lat temu, kiedy była moda z kolei na cyfrowe odtwarzacze muzyki, takie przenośne, tak zwane MP3-ki, albo MP4-ki, to pojawiły się, pamiętam, kasety, ale nie z modułem Bluetooth, tylko z kabelkiem. Z kabelkiem, po prostu takim zwykłym jackiem, który to jack wkładało się do wyjścia słuchawkowego takiej MP3-ki, kasetę wsuwało się do magnetofonu w samochodzie i można było mieć no, taką długogrającą kasetę.
5: Tak, bo przede wszystkim... Trzeba powiedzieć, że tego typu kaseta została wyprodukowana z myślą o kierowcach, którzy kupili sobie kiedyś samochód z wbudowanym oryginalnym radioodtwarzaczem, no ale w związku z tym, że kasety to już teraz jest ciężko dostępny towar, chociaż da się, i nie, jakby nie chciało im się zmieniać, dopasowywać tego nowego sprzętu do tej dziury po starym, gdzieś tam pilnikiem przepiłowywać, bo za mały, bo za duży, bo coś tam. No to proszę bardzo, mamy moduł z kasetą, wkładamy i w zasadzie nic nie trzeba robić, to gra dalej. Nawet ma poszerzone jakby horyzonty, no bo teraz możemy do tego sprzętu

0: innymi kasetami. Z tej kasety jakaś jedna piosenka, z tamtej jakaś jedna piosenka, tu chyba jeszcze z tego...
1: Mieliśmy dwukieszeniowce, to wtedy było trochę łatwiej.
0: Nie no, było tak samo.
1: Ale fakt faktem. Nie no, bo wiesz, jak masz dwukieszeniowiec, to masz załatwioną sprawę, nie ma problemu, tak? Ale na przykład ja tutaj u siebie w studiu mam magnetofony, na przykład Marta, polski magnetofon na licencji Grundiga, i mam radiomagnetofon Hania.
0: No.
1: I teraz, chcąc coś nagrać na tym, na jednym albo na drugim, no to muszę użyć do tego kapla z dinami.
0: O tym mówisz, że łączymy kabelkiem.
1: Tak, i z tyłu w gniazda, i w ten sposób przegrywamy jeszcze.
0: No to jest prawda, natomiast nawet jeżeli mamy magnetofon dwukieszeniowy, to wcale też nie było jakieś takie trywialne w porównaniu do tego, co robimy dziś. A dziś co robimy? Kopiuj, wklej, albo generalnie, jeżeli mamy jakieś konto w serwisie streamingowym, typu jakiś Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer, no to po prostu logujemy się, mamy tam swoje składanki, swoje playlisty i one po prostu za nami idą. My sobie to odpalamy i to nam gra. Więc to jest zdecydowanie prostsze od jakiejś zabawy, żonglerki, kasetami, tworzenie własnego jakiegoś tam zestawu piosenek. No komu by się w dzisiejszych czasach chciało w to bawić? A kiedyś trzeba było.
1: Ale wiesz, to była taka, jakby to powiedzieć, sztuka. Słuchaj, no... To była cała taka, wiesz, operacja, o której dzisiaj to nie jeden by mógł pomarzyć, bo siedzenie, przecież ja pamiętam moją pierwszą kasetę nagraną jakkolwiek, to był magnetofon M125, kiedy mój ojciec szedł do wujka, wujek miał radio amator, który tu przede mną stoi, zresztą w dobrym stanie, z kolumnami, i się nagrywało, proszę pana, przez mikrofon. Mikrofon przed kolumnę, musiała być cisza, domownicy nie mieli prawa się odezwać wtedy. I się nagrywało kasetę.
0: A to można było i tak. Można było i tak. A tutaj proszę, bez jakichś szumów, bez jakichś hałasów, nowa jakość.
1: Nowa jakość.
0: Tak jest. No dobrze. To teraz, Krzysztofie, ja proponuję, żebyśmy już rzeczywiście porównali sobie może te dwie kasety, bo ty masz jedną kasetę taką zwykłą, fizyczną, z taśmą magnetofonową, drugą właśnie tę taką nowoczesną, cyfrową, z modułem Bluetooth. Jak też one wyglądają?
1: Może przejdźmy do, że tak powiem, bardziej retro, czyli kaseta zwykła z taśmą. Jak ona wygląda? Jest to zwykłe pudełko. No każdy wie, jak wygląda kaseta, myślę.
0: No właśnie, przed chwilą powiedziałeś, że młodzi mogą nie wiedzieć.
1: Nie, ale chodzi mi o co innego. Ja chciałbym się zagłębić bardziej w mechanizmy tej kasety niż to, jak ona wygląda w ogóle, bo kaseta...
0: To jest prostokątne pudełko, ma dwa otwory takie z takimi zębatkami, kilka otworków wyżej i na szczycie tego jest kilka dziurek z taśmą.
1: Dokładnie. Tam wchodzi głowica, tam wchodzi rolka dociskowa z ośką i tyle. I to jest wszystko. Ale ja tutaj chciałbym zajrzeć do środka tej kasety. I teraz jak to wygląda? Na środku kasety, w górnej części, tam gdzie jest taśma, jest blaszka sprężynująca, na której przyklejony jest filc. I ten filc powoduje docisk do głowicy. I tu na górze...
0: I ta blaszka tak odpowiednio sprężynuje. Że jak my tę blaszkę tak wciśniemy, to ona odskoczy.
1: Odbija, tak. Dokładnie.
0: No chyba, że kaseta już jest bardzo zużyta, to po jakimś czasie...
1: To nie odbije.
0: Albo filc wypadnie, też się zdarzało.
1: Albo filc wypadnie. Ja pamiętam, że przyklejałem kiedyś filce różnego rodzaju, to albo chciało działać, albo zwalniało obroty, bo za mocno dociskało. W każdym razie, no tak to wygląda. I teraz tak. Na górze, po prawej i po lewej stronie kasety, jak ją otworzymy, mamy dwie rolki, na które jest...
0: Takie malutkie kółeczka.
1: Kółeczka. I przez te kółeczka jest jakby... Na nie jest... Na, znaczy nie jest on

0: nawleczona, tylko jest, jakby to powiedzieć, taśma jest jakby...
1: Położona na tych rolkach.
0: Położona, ona, tak.
1: One ją jakby napinają, te taśmy, te rolki, te taśmy, tak?
0: One utrzymują ją w pozycji prawidłowej. O,
1: bo żeby napina, po prostu nie spadła.
0: Bo tak, bo samo napięcie taśmy powodują te rolki niżej, które się kręcą za pomocą już tych rolek w magnetofonie.
1: No też prawda.
0: To one napinają.
1: To już tak naprawdę nawet nie rolki, a szpulki.
0: Szpulki, tak. I one kręcą się w obie strony, bo mamy przewijanie do przodu i do tyłu. Dlaczego ja to tak dokładnie tłumaczę? Bo ta kaseta z Bluetoothem jest trochę inna. Mamy to przewijanie do przodu i do tyłu. No i w środku tych szpulek są zębatki, na które jakby wchodzą też odpowiednio, no nie wiem jak to powiedzieć.
1: Takie plastikowe bolce w magnetofonie. Są tak. Dwa bolce w kieszeni w magnetofonie, które po prostu pasują do tego, żeby dokładnie weszły w te otworki w tych zębatkach i one po prostu chwytają za te szpulki i kręcą nimi.
0: I kręcą, dokładnie. I to jest całe działanie standardowej kasety.
1: Co ciekawe, na przykład w Walkmanach, to pamiętam, że była taka konstrukcja, że mógł być na przykład tylko jeden ten bolec, który się kręcił,
0: druga była bez tego drugiego.
1: Bez tej zębatki i to był taki raczej taki trzmień w ogóle bez tych ząbków.
0: Tak, mam nawet taki Walkman do dziś. Dlaczego tak dokładnie tłumaczę działanie tej kasety? Dlatego, że ta, o której tutaj mówimy, jest trochę inna.
1: Jeszcze dodam tylko jedną rzecz, zanim przejdziesz dalej do opisu, bo to też jest dosyć, myślę, istotne, jeżeli ktoś by nie wiedział, jak taka kaseta wygląda, to tam na dole mamy jeszcze takie okienka w tej kasecie.
0: W spodniej części.
1: Tak, mamy albo nie mamy. I w zależności od tego, czy one są obecne, czy nie są obecne, to jest tak zwana blokada zapisu. I jeżeli to jest wyłamane, to po prostu nie możemy
0: nie
1: na tę kasetę
0: zapisu
1: nagrywać. No oczywiście teoretycznie, bo praktycznie to wszystko
0: to
1: się
0: można
1: da zrobić.
0: Czymkolwiek zakleić, zatkać i będzie działać.
1: Dokładnie.
0: Mało tego, to nie są jedyne okienka na spodzie kasety.
1: A to już wtedy zależy od typu chyba tej kasety, prawda?
0: Bo są jeszcze inne okienka, które w nowszych magnetofonach powodują to, że magnetofon rozpoznaje, czy to jest taśma chromowa, metalowa, żelazowa, jakakolwiek jakaś tam. I więc no, tych okienek trochę tam jest. I teraz tak. Ta kaseta, którą tutaj mam w ręce, działa trochę inaczej, ponieważ ta kaseta nie posiada taśmy w ogóle. Ale jakby też nie posiada tych plastikowych siłą rzeczy rolek tutaj na górze przy tym, gdzie powinna być taśma. Za to jest skonstruowana w ten sposób, że nowoczesne magnetofony, jeśli włączymy play bez kasety, to one się wyłączą. Taśma powoduje to, napięcie tej taśmy, jeśli jest taśma w kasecie, powoduje to, że magnetofon jakby wyczuwa, że aha, jest taśma, to ja się nie wyłączę, dopóki się taśma nie skończy.
1: No tak, starsze konstrukcje to nie miały takich mechanizmów, tam po prostu można było wcisnąć play i nawet jak w komorze nic nie było, to po prostu to się kręciło. Dokładnie.
0: Tak. Potem były wynalezione, w zależności od tego, w którym roku te magnetofony wyszły, były dwa rodzaje wyłączania tego magnetofonu, bo w Grundigach zastosowano tak zwany, jak to nazwać, taki ćpień przy głowicy był. Jak się taśma naprężała, to on był wciskany przez tą taśmę i wtedy się wyłączało. Kasprzaki tutaj naszej rodzimej produkcji miały trochę inny automat zastosowany. Tam było to, co jest teraz w nowoczesnych magnetofonach, czyli że on się wyłączał albo nie, zależało od tego, jakie napięcie w danej chwili próbowało jakby zatrzymać tę rolkę. Jeśli nie było oporu, to się magnetofon wyłączał. I tutaj zastosowano w tej kasecie z tym modułem bluetoothowym taki jakby hamulec wsteczny. Ta kaseta kręci się tylko w jedną stronę, więc nie możemy jej włożyć byle jak, tylko wkłada się tylko w jedną stronę i nie da się jej przewinąć do tyłu. I teraz tutaj zastosowano między dwoma tymi rolkami głównymi, którymi kręci mechanizm magnetofonu, taki trybik, który właśnie blokuje obrót w tył, ale równocześnie symuluje naprężenie taśmy. I to powoduje fakt, że ten magnetofon nam się nie wyłączy, pomimo że taśmy nie ma.
1: I dzięki temu po prostu to wszystko działa, bez względu na to, czy mamy jakieś proste, czy bardziej zaawansowane urządzenie.
0: Dokładnie. I teraz tak, zwykła taśma, zwykła kaseta ma jeszcze okienko, gdzie osoby widzące mogą podejrzeć, ile im taśmy zostało do końca. W tej kasecie konkretnej nie ma takiego czegoś.
1: Bo i nie ma powodu, żeby było.
0: Jest jednolita i wygląda ona z wierzchu jak zwykła kaseta, właśnie bez tego, bez tej szybki, ale z boku kasety po lewej stronie jest dioda, która sygnalizuje nam, że mamy połączenie lub nie z Bluetoothem. Poniżej mamy USB
1: mikro
0: i kabelek, który jest tutaj zastosowany nie bez powodu, bo to jest kabelek, który steruje częścią funkcji tej kasety, ponieważ ta kaseta może również robić za system głośnomówiący. Co zaprezentujemy. I jedyny minus tej kasety to jest to, że niestety przez ten kabelek bardzo czasami trudno, w zależności od kieszeni i miejsca w magnetofonie w tej kieszeni, bardzo trudno jest ją włożyć do tej kieszeni, bo ten kabelek nam przeszkadza jakby. Trzeba go jakoś tak ułożyć wzdłuż tej tego boku tej kasety, żeby jednak dało się tę kieszeń zamknąć.
1: No i może być właśnie problem z zamknięciem tej kieszeni, bo te różne problem. Mechanizmy różnie działają, więc to jest takie trochę niebezpieczeństwo, ale odpowiedniej siły użyje, to podejrzewam, że się
0: rozwiązanie
1: da.
0: Rozwiązanie też jest tutaj dobre zastosowane, ponieważ kabel ma izolację gumową, bardzo miękką, i może on nie jest no bo powiem tak, kable w słuchawkach są cieńsze od tego, co tutaj zastosowano, ale tak jak powiedziałem, izolacja tego kabla jest gumowa, więc ona jest bardzo elastyczna i zamknięcie, jakby przytrzaśnięcie tej kasety, tego kabla, jakby niewiele mu robi. Także można jakby bez pardonu wcisnąć tę kasetę do kieszeni, byle ten kabel był ułożony wzdłuż, żeby on tam gdzieś nam nie zjechał z boku tej kasety, bo wtedy nie zamkniemy. Ale jak się ładnie ją tutaj ułoży wzdłuż tego boku, można wsunąć. Ja mam tu przed sobą taki magnetofon reporterski Panasonica i właśnie na bazie mojej autopsji z tą kasetą stwierdzam, co stwierdziłem przed chwilą, że trudno się wkłada taką kasetę, bo do wieży, którą mam w kuchni, no to nie ma problemu, bo tak, po pierwsze ta wieża w kuchni ma mechanizm na dole, więc kasetę się wkłada do góry nogami, no i ten kabel wystaje jakby z tej strony
1: z góry kieszeni,
0: z góry, i nie trzeba jej w żaden sposób tego, nie ma tej opcji, że trzeba ten kabel jakoś układać, coś tam, bo on sam po prostu wystaje na odpowiednią długość i nic mu to nie robi. Natomiast tutaj mechanizm jest z przodu, bo to jest leżący sprzęt, no i tutaj trzeba się trochę nagimnastykować, ale damy radę. No więc cóż, kaseta standardowa, ja tu mam jakąś nagraną, brzmi tak, słychać, że faluje, prawda?
1: Słychać?
0: Słychać, że to faluje, że to nie jest taki dźwięk, jak być powinien. Dobra. Teraz włożymy naszą kasetę...
1: cyfrową, nowoczesną.
0: Cyfrową, nowoczesną kasetę. I właśnie tutaj będziemy musieli trochę się nagimnastykować. O, nawet nam się chyba udało. Tak, udało nam się. Czy ona się wyłączy? Nie wyłączy się, dobra. I teraz naciskam przycisk na kablu. Ja mam ją spiętą z telefonem. O, właśnie.
1: O.
0: Dobrze, to ja tu wyłączę, bo to będzie kod PIN.
1: Tak jest, no to poczekajmy, aż Krzysztof poda swój kod PIN, żeby można było odblokować telefon i zaraz zobaczymy, cóż ta kaseta z modułem bezprzewodowym, jak ona brzmi, jak to będzie wszystko działało. Tak w ogóle, to my jesteśmy na żywo dzisiaj, więc jeżeli macie ochotę o coś zapytać, to 663-883-600 to jest nasz numer telefonu, a jest też do waszej dyspozycji YouTube, Facebook i kontakt.tyflopodcast.net. Dobrze. Tam można do nas pisać, a przez telefon można rzecz jasna dzwonić albo na przykład nagrywać tam wiadomości głosowe na WhatsAppie. Krzysztofie, słyszę buczenie, więc
0: tak,
1: udało buczenie, się.
0: Buczenie mojej nagrzewnicy.
1: Tak jest.
0: No i tutaj mam jakieś tam zszazamowane rzeczy. I tak brzmi nowoczesna kaseta. Od razu czyściej, prawda?
1: Zdecydowanie, no i nie faluje przede wszystkim.
0: Przede wszystkim. I to jest właśnie to. I to jest właśnie to. Teraz czekaj, bo ja muszę zobaczyć, który utwór się odtwarza, żeby trafić na zatrzymanie.
1: O, udało się. Dobrze, to moje pytanie jest takie, jak w ogóle wygląda proces parowania tego urządzenia?
0: Proces parowania jest banalny, bo wygląda to mniej więcej jak w głośnikach niektórych bluetoothowych. Mamy na kabelku przycisk. I ten przycisk jest wielofunkcyjny. Jeśli go nacisnę i przytrzymam, może nam głośniej będzie słychać lepiej. O, tu brzęczy mi głowica. Czy to się uda? Czy się telefon...
2: Power off.
0: O, wyłączyłem teraz. Power off. Teraz włączam.
2: Power on.
0: I teraz...
2: Connected.
0: Connected, akurat z telefonem. Ale gdyby nie... to byłby komunikat, że czeka na sparowanie, tam po angielsku, nie?
1: Pairing.
0: Coś tam. I w tym momencie odpalamy urządzenie, z którym chcemy to sparować, nie wiem, telefon, komputer, cokolwiek. No i parujemy. Jak wyskoczy nam komunikat w telefonie, w moim przypadku, że czy chcesz powiązać, daję tak, no i jest connecting i jedziemy. I mamy. Także, no, parowanie nie jest trudne.
1: Parowanie rzeczywiście nie jest trudne. Jak rozumiem, ta kaseta jest wyposażona w jakiś akumulatorek. To nie jest tak, że ona
0: tak.
1: się ładuje z magnetofonu, tak, no, tylko
0: nie bez
1: trzeba ją ładować.
0: Jest, nie bez powodu zastosowano tam USB. Zresztą ja zaraz pokażę jedną rzecz.
3: Ustawienia, dock. Ustawienia. Podłączone urządzenia, połączenia, połączenia.
0: To jest akurat z tej kasety dźwięk.
3: Przełącznik włączony. Połączenia. Połączono. rzecz AX minus 0 na linii górnym przy anuluj powiązań rozłącz przycisk anuluj
0: powiązań. Ja wam pokażę, jak to działa.
3: Powiązanie rzecz AX minus 0,88, aby połączyć z tym anuluj przycisk, anuluj powiązanie przycisk.
2: Disconnected.
1: Rozłączyło się.
0: Rozłączyliśmy. I teraz parujemy. To już jest telefon. Odpalamy Bluetootha i patrzymy, czy to nasze urządzenie jest na liście urządzeń dostępnych. Jest. Klikamy. Czekamy chwilę. O.
3: Jeszcze raz.
1: Coś się długo łączy.
0: Wyskoczył mi komunikat, tylko że ja nie zdążyłem zareagować. Może ja wyłączę tą kasetę i jeszcze raz ją spróbuję połączyć.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że ty też dałeś rozłącz, czy tam
0: anuluj połączenie,
1: anuluj powiązanie, a nie zapomnij, może jakbyś zapomniał urządzenie.
0: Nie, to... bo tam jest rozłącz i zapomnij.
1: Aha, okej, okej.
0: Okay. Także ja dałem tam...
1: To. Restart podejrzewam, że pomoże.
3: 80, żąda ustawienia. Powiąż przycisk.
0: Proszę bardzo, już mamy połączone.
1: A bo to jakby ta kaseta też wysyła komunikat. Czasem to tak działa, że to urządzenie jakby prosi o połączenie, a nie ty z nim.
0: Tak, tak, ja o tym powiedziałem, że dostajemy komunikat na telefon, że, na komputer. Tak,
1: że to urządzenie chce się z nami połączyć. Okej, tak. Okej. Okay. To też warto o tym pamiętać.
0: Ty już mamy teraz.
1: I powiem szczerze, tak z mojego doświadczenia, bo ja na przykład mam takiego selfie sticka, który działa właśnie w ten sposób, to z mojego doświadczenia to takie to łączenie z tego typu urządzeniami jakoś działa gorzej. Częściej to się rozłącza. No, chyba, że po prostu ja mam jakiegoś takiego
0: pecha. Nie zauważyłem. Mówiłem też, że ta kaseta ma jeszcze inne funkcje.
1: No.
0: Można do tej kasety zadzwonić.
1: A no można.
0: Tak powiem. I to proponuję pokazać.
1: Zaraz będziemy dzwonić. Już zaraz to zrobię, tylko sobie tutaj to wszystko muszę skonfigurować. O, ostatnie.
0: Ja sobie powiem szczerze, nie wyobrażałem tej kasety jako funkcji głośno mówiącej. Mówię, no bo tam było napisane w instrukcji, że żeby odebrać telefon, trzeba nacisnąć przycisk. Ale ja mówię, no jak? Przecież jak kaseta jest w magnetofonie, to jak ja tam nacisnę?
1: Jak ty naciśniesz, dokładnie. A tu, proszę?
0: A tu kabelek.
1: Niespodzianka, jest kabelek.
0: Niespodzianka.
1: Dobrze, to ja już w takim razie przełączam sobie
4: zaznaczone wszystko, nie odebrać, wszystko.
1: To, co trzeba.
4: Krzysztof Bruzda, wychodzące, numer główny, jeden połączenie, a
1: i dzwonimy do Krzysztofa.
4: 31913. Przycisk. Mowa wyłączona.
0: 8 6 9 5 9 1 8 8 0 3.
1: Podaję numer telefonu.
0: Tak. I teraz ja odbiorę.
3: Nacisnąłem.
0: O, teraz mam się...
1: Teraz nam się to wszystko niestety zwraca, ale zaraz ja tu zrobię tak, żeby to się nam nie zwracało. O, proszę bardzo.
0: O, i teraz jest dobrze, bo teraz ja już siebie nie słyszę. Słychać teraz ciebie, Michale, z tej kasety, z tego magnetofonu.
1: Z tej kasety, tak jest.
5: Coś mogę powiedzieć?
0: Proszę.
5: Zresztą, o, wyłączę sobie tutaj to, żeby było słychać mnie tylko z tej kasety. Więc teraz słuchacze słyszą mnie tylko z niej.
0: No nie wiem, czy, bo ja ciebie słyszę dalej.
5: To znaczy tak, bo ty mnie będziesz słyszał, natomiast słuchacze słyszą mnie... O, teraz Będziesz mnie słyszał tylko z kasety.
0: O, zgadza się. No i co? Jesteś moim nagraniem.
5: Tak.
0: Jesteś moim
5: nigdy
0: nagraniem.
5: Nigdy nie mówiłem w ten sposób przez magnetofon.
0: Kiedyś się musiało to wydarzyć.
5: Zgadza się.
0: No i teraz mikrofon, nie wiem, czy to będzie tutaj, tu, raz, dwa, trzy.
5: Wiesz co, to teraz ja muszę...
0: Nie, nie, chodzi mi o to, gdzie jest mikrofon w tej kasecie, wiesz? Chciałbym...
5: Nie, bo teraz ja będę chciał pokazać, jak ty brzmisz z tej kasety.
0: A, okej, okay. Dobrze, to ja wyłączę
5: teraz ja będę musiał to przełączyć, ja wyłączę ciebie.
6: Gdzie jest ten mikrofon? No, to teraz jestem ja. O, ładnie mnie słychać, tylko z jakimś przesterem. Chyba, poczekaj. Zaraz to... To jest tu?
1: No, tak? Słychać o, cię... Tak, słychać cię, ale to jest rzeczywiście przester i taki ten przester jest dość... No, w porównaniu do tego, jak mnie było słychać, to słychać cię zdecydowanie gorzej. Jesteś taki bardziej stłumiony.
6: Ale poczekaj. Ja się odsunę, może teraz, jest mniejszy przester.
1: No jest mniejszy przester, ale też jesteś ciszej.
6: Jestem ciszej. O, może tak.
1: O.
6: Raz, dwa, trzy. Teraz jest prawidłowo.
1: Tak jest.
6: W tej odległości mniej więcej 1,5 metra trzeba do tego gadać, żeby było dobrze.
1: No, natomiast no rzeczywiście ten mikrofon... nie daje jakichś nie wiadomo jak super możliwości, ale też nie jest...
6: Ale się da.
1: Rozmawiać się da, oczywiście.
6: Się da, pod warunkiem, że się do tego nie krzyczy, bo będzie przester.
1: To prawda.
6: Nie można, o widzisz, to jest bardzo dobre urządzenie dla małżonków. Oni nie mogą na siebie krzyczeć, bo jak on krzyczy na nią, to mówi, nie wrzesz, bo się przesterowujesz.
1: No, zawsze to jakieś zastosowanie.
6: Tak. I teraz czekaj, spróbujemy się rozłączyć.
1: Dobrze.
6: I się udało.
1: O, już wracamy. Wracamy tutaj do naszego Zooma, no, na którym zdecydowanie mamy lepszą jakość dźwięku.
0: Oczywiście. Tak. W każdym razie, no, tak działa ta kaseta. Kosztuje 40 zł, w zależności od tego, od kogo kupimy, ale mniej więcej minimalna cena to jest 40 zł. Maksymalna, za jaką widziałem, to jest 90. Nie polecam.
1: Tak, my raczej... tu też nie podajemy jakiegoś modelu, nazwy tego konkretnego urządzenia, bo tego typu kaset, ja podejrzewam, że jest naprawdę mnóstwo i w zależności od tego, czego będziecie szukać, jak piszecie sobie najlepiej kaseta z modułem Bluetooth, no to znajdziecie na pewno na Allegro czy w innych miejscach tego typu, no od zaszczęsienia tego typu rozwiązań. My bardziej sygnalizujemy, że czegoś takiego można poszukać i może być to interesujące rozwiązanie, żeby skorzystać jeszcze z waszego magnetofonu, niż żeby polecić jakieś konkretne urządzenie, bo ono jest super, a inne nie. Ja dokładnie. Podejrzewam, że one wszystkie będą działać bardzo podobnie.
0: Zgadza się. Jeszcze taka uwaga dla osób widzących. Ta kaseta ma diodę, nie wiem, tak, dobrze, dwukolorową. I teraz tak, nie, trzykolorową, przepraszam, trzykolorową. I tak, jak włączymy kasetę do trybu parowania, albo jak jest sparowana, te dwa tryby, albo jak nie jest sparowana, albo jak sparowana jest, to jest niebieska dioda migająca. Ładuje się na czerwono. Jak podłączymy ładowanie, jak jest czerwona dioda, znaczy, że się ładuje. I jak wyłączamy kasetę, jest zielona dioda. Wiemy, że się wyłączyło. Że nie jest w jakimś tam dziwnym stand-by'u, tylko że, no, że jest wyłączona. To na zielono się tam... chyba z 3 razy mignie. I tak to wygląda.
1: Tak jest, więc urządzenie, jak sami widzicie, nie jest jakoś specjalnie skomplikowane. No może dla niektórych to jest jakaś nowość, że w ogóle coś takiego istnieje, że tego typu konstrukcję w ogóle ktoś wymyślił.
0: No, mamy tu wspólnego kolegę naszego, który uważa, że kasety to jest przeżytek i już w ogóle nie warto do nich wracać, że tylko dźwięk cyfrowy i koniec.
1: Znaczy, no wiesz, no powiedzmy sobie szczerze, kasety to jest z jednej strony przeżytek, oczywiście, z drugiej strony to jest jednak granie na pewnym sentymencie. Bo kaseta może, jeżeli oczywiście ona jest dobrze zachowana, może brzmieć dobrze, natomiast ja jakoś specjalnej magii kaset nie widzę. Już bardziej rozumiem, bardziej zrozumiałe dla mnie jest zachwycanie się gdzieś tam winylami, chociaż też nie należę do jakichś mega entuzjastów. Natomiast oczywiście jak najbardziej, jeżeli ktoś po prostu taki sprzęt ma i gra mu dobrze, no to szkoda go wyrzucać.
0: No wiesz, jakby to powiedzieć, ja lubię pewne takie dziwne, może jestem dziwny, ale lubię takie rzeczy jak patrzenie się na obracające się szpule w magnetofonie szpulowym. To jest takie wiesz, magiczne coś. Lubię słyszeć szum tej taśmy. Tak samo nie lubię, chociaż dla lepszego komfortu robię to i te nagrania jakby próbuję odszumiać, polepszać i tak dalej, różne, ale osobiście jakbym miał tak usiąść i posłuchać dla własnego jakby relaksu czy czegokolwiek, to nie, to ja wolę ten szum winyla, wiesz, taki no, nieobrobiony.
1: Rozumiem, wiem o czym mówisz, a poza tym też fakt faktem, niektóre nagrania nowoczesne, które, a właściwie wznowione, powiedziałbym może nawet tak, wznowione, nie nowoczesne, tylko po prostu niektóre nagrania wznowione, jakieś tam remastery, no zwyczajnie przy polepszaniu ich, czasem inżynierowie dźwięku, mam wrażenie, trochę się zachłysnęli tą technologią, która weszła i aż przedobrzyli z tym brzmieniem, z odszumianiem na przykład. W serwisach streamingowych można czasem znaleźć takie nagrania, które zostały poddane jakiejś obróbce, no to aż bulgoczą po prostu. Zamiast szumieć, to zaczynają bulgotać, bo tak komuś odszumiarka weszła za mocno.
0: Nie wiem, Michale, ja teraz nie pamiętam tytułu nagrania, ale Radio Poznań zachwyca się bardzo mocno jednym nagraniem zespołu The Beatles.
1: Aha.
0: I naprawdę wyszło im to genialnie. Ktoś zrobił naprawdę dobrą robotę. No, The Beatles nie utraciło swojego uroku, a jednak brzmi bardzo nowocześnie.
1: A mówisz tak, o tej nowej piosence.
0: Tak. Nie pamiętam tytułu, ale Radio Poznań gra to niemal codziennie, przynajmniej dwa razy, trzy razy w ciągu dnia, a już w nocy to na gminnie grają. Tak się
1: Now and Then, tak ta piosenka tak. jest zatytułowana, tak, Now and
0: Chyba
1: Then.
0: Tak. No i wiesz, i tutaj oni się chwalą, że to oni odkryli ten remastering i w ogóle wiesz, że oni byli pierwsi i był cały tydzień pod egidą Beatlesów. I ta piosenka po prostu, no, aż do znudzenia tam leci.
1: No, piosenka jest rzeczywiście dosyć ciekawa. Rzeczywiście zostało tam zrobione trochę dobrej roboty przy odświeżaniu tego, przy poprawianiu. Też gdzieś tam sztuczna inteligencja, zdaje się, została wykorzystana przy restauracji tego dźwięku. No,
0: no Lennon jak żywy.
1: Tak. No.
0: Lennon jak żywy.
1: Zgadza się. Więc tak to jest, no słuchajcie, po prostu technika jest coraz lepsza, ale czasem zdarza się, że fajnie jest jeszcze sięgnąć po to, co mamy w domu, co jest dobre, no tylko po prostu trzeba tu trochę tego cyfrowego ducha tchnąć w maszynę.
0: Ja ci mówiłem przed audycją, Michale, że ja mam, gdyby był ktoś, kto by chciał zrealizować moje innowacyjne pomysły, to kilka bym miał. Na przykład mamy kasetę z modułem Bluetooth, a dlaczego nie sięgnąć do szpuli z modułem? Tam jest tyle miejsca.
1: A może nie? Gdzieś jest?
0: Nie wiem. Nie sądzę. To byłoby trochę śmieszne, dlatego że Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze, jak wygląda magnetofon szpulowy.
1: Pamiętam i zastanawiam się, jak bardzo musiałby być, bo ta szpula się, te szpule się wkłada pomiędzy, no, w taką głowicę dość dużą. I tej taśmy, właściwie to są te dwie duże szpule i ta, ten kawałek taśmy, który tam się przesuwa, to jest dość szczelinę. Spory. Tak, dość spory. Tak.
0: I teraz jakby rozwiązać ten, żeby to działało, ale nie działało, bo przecież nie ma taśmy, tak?
1: No
0: i
1: tak.
0: Ta szpula, że tak powiem, się bez taśmy kręci bardzo szybko. To taśma i ta rolka dociskowa w szpulowcu powoduje to, że ta szpula kręci się wolniej lub szybciej w zależności od obciążenia przez taśmę, tak? Bo im bardziej ona waży, tym wolniej się kręci. I teraz jakby tak, takie coś rozwiązać, to trzeba byłoby, nie wiem, słuchaj, nie mam pomysłu.
1: No cóż, może ktoś kiedyś coś wymyśli, a może już tego typu urządzenia są, kto wie, trzeba by było poszukać, może już ktoś
0: nie, bo
1: coś
0: wiesz,
1: takiego zrobi.
0: W tej kasecie, którą tutaj prezentowaliśmy...
1: No tak, no to mamy taką blaszkę po prostu z tą elektroniką.
0: Mamy blaszkę, ale to nawet nie to. Rozwiązanie... No bo generalnie też na dobrą sprawę nie da się bez taśmy osiągnąć pewnego efektu, tak?
1: No.
0: Tylko, że tutaj jest trochę prościej, dlatego, że...
1: Że to jest zamknięte wszystko
0: jest zamknięte
1: jednak w jednej
0: jest,
1: obudowie.
0: I część jest, tam gdzie jest taśma, część jest jakby nieruchoma, tak? Taśma się przesuwa pomiędzy filcem, tą rolką dociskową i głowicą. I na tym koniec, nie? I w tym momencie mamy prosty mechanizm. I teraz, żeby ta kaseta zadziałała, to nie trzeba nic. Wystarczy tylko po prostu obciążyć rolkę jedną i drugą, żeby magnetofon myślał, że jest taśma, a sam mechanizm, ja ci mówiłem, tam na dole pod rolkami jest taki paseczek, taka płytka elektroniczna,
1: aha,
0: na której jest ten Bluetooth. I w zasadzie przez tą głowicę nic nie przepływa oprócz prądu, który jest doprowadzony jakimiś dwoma cienkimi kabelkami do tej blaszki. Jak głowica zetknie z tą blaszką, następuje zamknięcie obwodu i jedziemy.
1: I to po prostu,
0: tak,
1: działa.
0: Jedziemy. A ze szpulą to nie byłoby takie proste, no bo niestety nie mamy oparcia dla taśmy jako takiego i ta taśma musi się tak czy inaczej obracać jakby w ramach tego mechanizmu. I ja nie wiem, nie wyobrażam sobie, jakby można było to zapętlić.
1: No.
0: Bo ta taśma się kiedyś skończy, nie?
1: No, zgadza się. No, interesująca. No. Interesująca kwestia.
0: Bo sam Bluetooth można byłoby wepchnąć do szpuli, tak? Tylko jak połączyć ją z głowicą.
1: Z głowicą.
0: Tutaj mamy połączenie za pomocą tej blaszki, a tu jakiś nośnik, który by musiał się kręcić cały czas. No, ale to jest niewykonalne.
1: A, cóż, wiesz, mówią, że nie ma rzeczy niemożliwych, więc być może gdzieś ktoś już coś takiego stworzył. Po
0: tak
1: prostu.
0: Mówię, ja mam dużo
1: albo czeka,
0: pomysłów.
1: Albo jakaś technologia czeka na odkrycie. Inna rzecz, że podejrzewam, że najzwyczajniej w świecie, jeżeli coś jest jakoś bardzo skomplikowane, albo nawet średnio skomplikowane, to no, dla takich maniaków urządzeń retro zwyczajnie nie ma sensu tego robić. To się robi, taką kasetę z modułem Bluetooth, robi się ją dlatego, że ona jest tania, że wykonanie jej to jest... fajna taśmowa robota, która nikomu nie przysparza jakichś większych problemów. A tu skoro mamy jakiś kłopot już na przykład z tą szpulą, no to nawet jeżeli byłoby to w jakiś sposób możliwe, to jest być może po prostu technologicznie bardziej złożony proces.
0: No przede wszystkim kaseta jest obiegiem zamkniętym.
1: Tak, to jest konstrukcja zamknięta i już.
0: Bo tutaj, gdybyśmy na szpulę nałożyli...
1: Ciekawe, czy na przykład, wejdę ci w słowo, ciekawe, czy na przykład ktoś wymyślił coś takiego dla magnetowidów.
0: Magnetowid na Bluetooth.
1: No, co ale prawda, czy... no nie prześlemy obrazu, ale audio?
0: No o tym, audio? O właśnie, audio, tak. No wiesz co, dla magnetowidów chyba byłoby to prostsze, dlatego, że można byłoby sam Bluetooth, nawet bez kasety spróbować to... Znaczy... Inaczej, Dla magnetowidów byłoby to o tyle prostsze, że kaseta magnetowidowa też jest obiegiem zamkniętym.
1: Dokładnie, o to mi chodzi.
0: I wystarczyłoby przypiąć jakby Bluetooth do jakiegoś elementu typu głowica w magnetofidzie, a taśma napędzałaby tylko cały ten mechanizm, który, bo tam są czujniki, które wiadomo, bez kasety nic się nie zrobi. Musi być kaseta, żeby, nie wiem, zasłonić światło, coś tam, żeby ten czujnik wiedział, że tam jest kaseta, nie? I to byłoby prostsze, ale ze szpulą to chyba się nie uda.
1: Z drugiej strony, po co w magnetowidzie samo audio?
0: To prawda. Ale może kiedyś...
1: Ale może jacyś chociaż... pasjonaci są, wiesz. Różni ludzie w swoich domowych warsztatach różne rzeczy tworzą.
0: Czekaj. Przecież ja słyszałem już o próbach Bluetootha, wideo przez Bluetootha.
1: Tak?
0: Już są jakieś testy na tym Bluetooth, tam nie wiem, coś tam ponad 5.
1: No to może i tego się doczekamy. Pożyjemy, zobaczymy. Dziś o kasecie przede wszystkim rozmawialiśmy. Było, tak. Tak, dziś o kasecie z modułem Bluetooth. Święta się zbliżają, więc jeżeli chcecie sobie taki prezent pod choinkę
0: sprawić. Bardzo dobry pomysł, Michale, z tym prezentem. Taka kaseta niejednemu uważam by się przydała nie tylko w samochodzie, a jak ktoś ma jakiegoś, nie wiem, dziadka, wujka, który ma jeszcze jakiegoś starego Forda czy coś, bo to raczej tego typu firmy montowały firmowe radiomagnetofony w
1: albo jakieś na przykład radio na działce, jak ktoś ma takie starsze z magnetofonem. No, też jest dobra opcja.
0: Kiedyś były Sanya, radio magnetofon Sanyo, który naprawdę miał takie kolumienki odczepiane, nie wiem czy kojarzysz, że można było odczepić kolumienki i je bardziej rozstawić.
1: No pamiętam.
0: Albo całość tworzyło to po prostu, jak się to szczepiło. I to grało całkiem porządnie, więc teraz na takiej kasecie z Bluetoothem to dostałoby drugiego życia.
1: Oczywiście, że tak. Powiem.
0: No i rozszerzyłaby się możliwość, bo no co, wtedy była tylko nośnikiem taśma, a teraz mamy zastosowanie wszystkiego, telefonu, nie wiem, tableta, laptopa, co tam nam do głowy przyjdzie.
1: Dokładnie. Więc
0: Bluetooth 5.0 to jest Bluetooth, który już ma, nie wiem czy się orientujesz, trochę większą odległość niż te pozostałe, do 15 metrów.
1: Bo ta kaseta jest, jak rozumiem, z piątką.
0: Tak. Mhm. Do 15 metrów maksymalnie Bluetooth 5.0. No i co? Wystawiamy sobie latem taki sprzęcik na ogródek, w domu włączamy coś z laptopa i kurczę, mamy piknik, nie?
1: Oczywiście, że tak. Więc jak sami widzicie, jest sporo możliwości.
0: Dokładnie.
1: Sporo możliwości. I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy skończyć dzisiejszą audycję na antenie Tyfloradia. Krzysztof Bruzda prezentował to ciekawe urządzenie.
0: Uwagę.
1: Dziękuję Ci bardzo, Krzysztofie. I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
9: W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych, wita się Hubert Neyer. Dzisiaj o programie, który jest stosunkowo prosty w obsłudze, natomiast często jestem o niego pytany w kontekście błędów, w kontekście jakichś problemów z jego obsługą. W związku z tym postanowiłem nagrać tutaj ten krótki instruktaż jego obsługi. Screamer jest aplikacją darmową, która często i chętnie jest wykorzystywana przez pewną grupę niewidomych. Głównie dlatego, że po pierwsze jest bardzo mało zasobożerny, po drugie jest przenośny, po trzecie obsługuje wszystkie popularne w streamingu formaty audio, takie jak MP3, OGG, WMA, czy Windows Media Audio, czy Advanced Audio Coding. Screamer, mimo że jest rzadko rozwijany, w zasadzie nowe wersje wychodzą bardzo rzadko, a jeśli już wychodzą, to niczego nowego nie wnoszą. Mimo że ma wielu konkurentów, w swojej klasie, to nadal pozostaje programem, który często jest używany. Myślę, że przyczyną tego stanu rzeczy głównie jest to, że nie ma drugiego tak prostego programu. Już z okna głównego Screamera możemy wiele zrobić, posługując się strzałkami i tabem, co jest bardzo rzadko spotykane w tego typu programach. Przede wszystkim no, jest to program, który możemy w 100% obsłużyć przez właśnie strzałki i tab. Nie potrzebujemy nic innego. Jeśli chcemy, to możemy oczywiście użyć myszki, natomiast jest to rzecz dla osób, które naprawdę chcą w pełni go wykorzystać. W podstawowym wykorzystaniu Screamer jest to wzór dostępności. Program Screamer Radio można pobrać na stronie www.screamer-radio.com www.screamerradio.com. Program jest dostępny również w języku polskim. Jest dostępny w wersji instalacyjnej oraz w wersji przenośnej, czyli portable, którą można uruchomić na dowolnej maszynie, na dowolnym komputerze z systemem Windows. Pracuje na systemach do Vista włącznie, jeśli chodzi o Windowsy. Teraz może przejdziemy na stronę Screamera i wpiszmy teraz adres www.screamerradio.com. Załadowała nam się strona projektu. Odszukujemy link download. Wybieramy wersję 4.2KXP Vista Portable Zip. Klikam na tym Enter. I czekam, aż się zacznie pobieranie. Zapisujemy plik do naszego ulubionego folderu, w którym trzymamy różnego rodzaju instalki. No właśnie, Screamer ma 1 mega, właściwie powyżej trochę 1 mega, natomiast inne narzędzia potrafią mieć nawet 20 mega, co jest moim zdaniem zbrodnią, ale nieważne, zamykamy Firefoxa i udajemy się do folderu, w którym mamy nasze instalatory. Teraz wypakowujemy zipa. Ja do tego celu używam narzędzia 7-zip, w związku z czym rozwijam menu kontekstowe 7-zipa. Klikam polecenie wypakuj pliki. Wy możecie sobie wypakować to gdziekolwiek, najlepiej na dysk C i potem utworzyć sobie do tego skrót. Wypakowuję do foldera, w którym obecnie jestem. No i nam się wypakowało. Wchodzimy do katalogu, który powstał. I odszukujemy program Screamer.exe. O właśnie, może dla fanów konsoli. Screamer posiada od niedawna wersję konsolową sc.exe, która działa w trybie tekstowym. Bardzo fajna rzecz. Jest trochę tutaj pozmieniany, jeśli chodzi o interfejs. Natomiast można się do tego przyzwyczaić. Program drukuje wszystko na ekranie, co jest do czego. I wszystko obsługujemy przy pomocy klawisz. Właściwie uruchamiamy ten program, podając z konsoli jako parametr ścieżkę URL do radia, którego chcemy słuchać. My może skupmy się na tym graficznym screamerze. Screamer.exe. Uruchamiamy ten program.
10: OK, przycisk dialog, melcome to streamer radio, melcome, unsend your order link, streamer radio, let's start the selecting your preferred language, rock, domyślny, OK, przycisk, cancel, use default, przycisk.
9: Tutaj program wita się z nami, jako że to jest nasze pierwsze uruchomienie i pyta się nas o język. I teraz pod tabem,
10: cancel, melcome, unsend your order link, streamer radio, let's start.
9: No właśnie, Windows Eyes tutaj ten komunikat czyta pod tabem. Tutaj pod strzałkami są języki.
10: Estonian, French, German, Greek.
9: Odszukujemy oczywiście polski. Polish. Klikamy OK. Oczywiście, że tak. Wciskamy tak. I teraz co my tu mamy? W oknie głównym screamera mamy pod strzałką suwak do głośności. Niech was nie zmyli ta wartość, ponieważ tutaj mówi 0,20, to jest wbrew pozorom wartość najwyższa głośności. 20,20 to jest wartość najmniejsza, trochę mylące. Teraz pod tabem mamy przycisk włącz, który służy do włączania radia. Ten przycisk służy do wyciszenia radia szybkiego. I ten przycisk służy do włączania nagrywania jakiegoś radia. To jest całe okno główne programu. Menu plik. Mamy takie polecenie jak historia, które w tej chwili jest puste, natomiast kiedy coś w nim jest, to robi się z tego podmenu, które należy rozwinąć i tam mamy radia, których ostatnio słuchaliśmy. Włącz URL, czyli włącz stację radiową, podając jej bezpośredni adres do serwera. Uaktualnij bazę stacji. To polecenie wyświetli nam w notatniku plik XML z konfiguracją Screamera. Przeładuj konfigurację, czyli załaduj jeszcze raz plik konfiguracyjny. Edytuj ulubione. Tutaj też w zasadzie jest to pewien minus, że pokazuje się właściwie tutaj XML z tymi ulubionymi. No, usunięcie kilku linijek nie jest problemem, natomiast kilka osób może to przerazić. Ta sama opcja, która dotyczyła konfiguracji, czyli po prostu załaduj jeszcze raz plik ulubione i zamknij Screamer Radio. W menu ustawienia mamy separacja kanałów i efekty, język, preferencje. Rozwiniemy separację kanałów. Mamy tutaj opcje takie jak stereo, czyli mamy dwa kanały słyszalne.
10: 75-50.
9: No jeszcze węższe stereo. 25 i 0, czyli mamy mono. Nawet jeśli radio będzie nadawało w stereo, to Screamer nam ten sygnał zmonofonizuje.
10: Efekty.
9: Coś, co się bardzo często przydaje, kompresor. Kompresor, który działa dosyć ciekawie, trochę pompuje, natomiast przydaje się. Przydaje się zwłaszcza, jeśli radio charakteryzuje cichy poziom sygnału. To tutaj możemy go sobie podgłośnić. No, tak jak mówiłem wcześniej, nie obędziemy się bez pompy, natomiast no, niestety to jest specyfika tego kompresora. Nie możemy go nijak ustawić. Odwrotne stereo. I to jest wszystko. Język tutaj już byliśmy w zasadzie. Zawsze tam możemy zmienić język. Jeśli zdecydujemy się, że jednak chcemy inny język wybrać, preferencje. No i tutaj widzimy niedociągnięcia spolszczenia tego narzędzia, ponieważ mamy preferencje w języku angielskim. W general mamy startup start hidden, czyli uruchom screamera z ukrytym oknem, zminimalizowanym. W treju all is on top to jest coś, co zawsze oznaczam i tutaj jest to na szczęście odznaczone. Always show tray icon to jest pokazywanie ikony screamera w treju. Możecie to odznaczyć, jeśli chcecie. No i jeśli zamkniemy screamera na przykład będąc w głównym oknie, to on się nam nie zamknie, tylko się nam zminimalizuje. Balloon tooltips. Screamer normalnie pokazuje baloniki. Jeśli nam się zmieni tytuł utworów w radiu, to Screamer właśnie w tym baloniku pokaże nowy tytuł. Zawsze wszelakie baloniki, dymki ja odznaczam, bo nigdy mi te dymki jakby niczego nie ułatwiały, wręcz utrudniały, bo zawsze je przeoczyłem. W związku z tym to odznaczam. Peak meter enabled, jakiś wskaźniczek piku w zasadzie nie jest czytany, w związku z czym ja go odznaczam. Automatically start playback, czyli po uruchomieniu screamera automatycznie nam zacznie grać ostatnią stację, której słuchaliśmy.
11: Automatically update presets, czyli automatycznie uaktualniaj presety. W tym wypadku jest to baza stacji radiowych. Check for new version. Wiadomo, o co chodzi. Sprawdzaj nową wersję Screamera. To jest wszystko, jeśli chodzi o zakładkę General. More. Message string to jest jakieś coś służące do pracy z komunikatorami. W zasadzie nie udało mi się tego uruchomić, w związku z czym nie będę tego opisywał, jak to działa. Maksymalna długość historii, czyli maksymalna ilość w tym menu historia pozycji. To jest oczywiście tak dziwnie czytane. Tutaj jest wybór domyślnego edytora. Domyślnie jest to notepad. Tego właściwie nie trzeba ruszać. Recording. Tutaj możemy wybrać ścieżkę do foldera, w którym są nagrania ze stacji radiowych. Możemy to oczywiście zmienić na swoje. File pattern, czyli ciąg, w którym mają być nazywane te pliki. Tutaj jest to tytuł artysty, nazwa artysty i tytuł utworu. Maximum buffer size, długość bufora. Zmiana tego na jakikolwiek inny szkodzi, w związku z czym ja zalecam to pozostawić. Date, time, formatted data and time, czyli jak ma pokazywać datę i czas. Tego nie ruszamy. Encoding. Zbrodnia kompletna. Lame options. Encode OGG Vorbis as MP3. No, myślę, że nie trzeba tego komentować. Strata jakości podwójna. Jeśli stacja nadaje w MP3, to niech już to nagranie będzie w MP3. A jak nadaje w OGG, to nie będzie też nagranie w OGG. Ma wszelakie przekodowywanie, rozkodowywanie tego jeszcze raz, w zasadzie nie robi nic innego poza pogorszeniem jakości dźwięku. Tutaj jest bitrate, który ma właśnie lame wykorzystywać podczas tego enkodowania plików. To jest wszystko. Mamy tutaj jeszcze advance. I teraz tutaj jest coś, co mi osobiście nie działa, czyli wybór karty muzycznej. Tutaj jest też bufor. Kolejny bufor. Ja wartości bufora nie zmieniam, nie polecam zmieniać, dlatego że tutaj są naprawdę optymalne ustawienia i w zasadzie zmniejszenie powoduje pogorszenie jakości dźwięku, natomiast zwiększenie powoduje zużycie większe pamięci. Proxy, jeśli ktoś nam z niewiadomych przyczyn blokuje odsłuch radia internetowego, to możemy skorzystać z proxy. I tutaj wpisać parametry tego serwera proxy. Liczba prób połączenia, kiedy połączenie się zerwie. Czyli jeżeli z jakichś przyczyn utracimy połączenie z radiem, z serwerem radia, to program będzie się próbował łączyć ponownie. Tutaj jest 3. Ja to radzę ustawiać na najwięcej jak się da, dlatego że zawsze ten serwer może wrócić albo nam internet może wrócić. W związku z czym oszczędzi to nam niepotrzebnego klikania. Jeszcze raz ten sam przycisk włącz. Tutaj jest ten sam. To jest opcja, która nadpisuje ustawienia proxy ustawieniami, które znajdzie w przeglądarce Internet Explorer. To są wszystkie opcje Screamera. Teraz zobaczymy, czy nam zadziała coś, co właśnie głośniki. Co tu my jeszcze mamy? Ulubione, które są w tej chwili puste. To jest pozycja bardzo fajna. Tutaj możemy dodać do ulubionych stację naszą, nasze radio, którego słuchamy często. I mamy tutaj ostatnią pozycję prawie, że, czyli wykaz stacji. Wykaz stacji Jenner by language not native, czyli stacje nadające w jakimś języku, ale nie pochodzące z danego kraju. By network, czyli po sieci radiowej. Po regionie. I to wszystko. Rozumiem na przykład by region.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, który tak właśnie gra. Myślę, że nie trzeba już tego tłumaczyć specjalnie. Słuchamy sobie właśnie teraz trójki.
1: Wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia, które...
0: Zobaczmy teraz, jak działa ten kompresor.
1: Wrócić do tego jakby naturalnej harmonii, która nas po prostu zawsze jest, tylko często ona jest jakoś tam zakłócona. Możemy to robić przez różnego rodzaju ćwiczenia, jak na przykład yoga, jak na przykład tai chi, czy różne inne ćwiczenia, które łączą w sobie z jednej strony ćwiczenie ciała, ale...
0: Widzimy, że nam poziom sygnału wzrósł diametralnie.
1: Bardzo ważne, czyli jakieś skupienie, próba takiego połączenia naszego ciała z naszym umysłem i tym, co w nas jest.
2: Ponownie na antenie moi goście, pani profesor Joanna Rymaszewska, Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu.
0: Teraz taka ciekawostka, tutaj mamy przycisk, który nie jest opisany. Ten przycisk służy nam do zmiany źródła. Często jest tak, że różnego rodzaju stacje radiowe nadają w ten sposób, że jeden serwer nadaje strumień w AAC, drugi w MP3, albo na przykład jeden nadaje w MP3 192, drugi 128, trzeci 96. Chodzi o to, żeby zapewnić słuchaczom ze wszystkimi łączami możliwość odbioru tej stacji. Bo wiadomo, że MP3 wysokiej jakości, czy jakikolwiek forma wysokiej jakości nam zużywa łącze. W związku z czym, jeśli stacja umożliwia odsłuch swój w różnych jakościach, to mamy tutaj taki w ognie głównym przycisk, który jest nieopisany, który jest przed guzikiem wyłącz, który po kliknięciu nam sprawi, że nam się przełączy Screamer na inne źródło.
3: Dziękuję bardzo. To jest, o tym wspomniałam.
0: I w tej chwili pod myszą mamy też nasz, mamy informację o tym strumieniu, czyli o stacji, o tym, w jakiej jakości ona nadaje i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo przydatna sprawa. Ostatnim elementem menu, który tutaj mamy, jest nagrywanie. Tutaj mamy polecenie zacznij nagrywanie, ten sam przycisk nagraj, który jest w oknie głównym. Otwórz folder z nagraniami. Pojedynczy utwór. Pojedynczy utwór, czyli jeśli natrafi Screamer na zmianę tytułu w radiu, przestanie nagrywać. I to właściwie jest wszystko, jeśli chodzi o program Screamer Radio. Życzę wam miłego używania i do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Tematem tego podcastu będzie dyktafon cyfrowy Olympus DM5. Począwszy od 2007 roku, prawie raz do roku, Olympus przygotowuje jakieś nowości w sferze dyktafonów. Tak było w tym roku, kiedy w lutym zapowiedziano wprowadzenie wiosną 2010 roku na rynek amerykański dyktafonów oznaczonych w Stanach Zjednoczonych symbolem DM8 i DM4, a u nas w Polsce one mają symbol odpowiednio DM5 i DM3. Dyktafony niejako kontynuują serię poprzednich modeli DM550 i DM450 z kilkoma istotnymi różnicami. Powiększona została pamięć wewnętrzna obu modeli. Dyktafon DM5 ma 8 giga pamięci wewnętrznej, DM3 4 giga. Oba urządzenia mają ponadto slot na karty microSD HC, czyli możemy kartę nawet do 32 giga zamieścić w takim dyktafonie. Nowe modele nie są już zasilane cienkimi paluszkami, a posiadają wbudowany akumulator wielokrotnego użytku, który ładujemy przy pomocy portu USB komputera, czyli wkładamy kabelek USB dostarczony do dyktafonu, ewentualnie inny kabel USB i ładujemy taki dyktafon. Akumulator ma w pełnym naładowaniu ma wystarczyć na 20 godzin pracy. Mi nie udało się sprawdzić stanu naładowania baterii, ale o tym później. Dyktafony ponadto nagrywają to, jak już poprzednie modele.

0: prócz formatu WMA do formatu WAV i do formatu MP3. Model DM3 właściwie nic nowego już nie posiada, na tym się kończy jego funkcjonalność. Natomiast model DM5 posiada wsparcie, obsługę formatu DAISY oraz odczytywanie plików tekstowych za pomocą syntezatora TTS. Niestety te dyktafony są tak skonstruowane, że TTS wbudowany Nuance jest od razu przewodnikiem głosowym, czyli już nie są to nagrane komunikaty, a są to komunikaty generowane syntezą TTS i nie ma w chwili obecnej polskiej wersji tych dyktafonów. Prawdopodobnie nie będzie. Producent nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, ale wszystko wskazuje na to, i to są informacje oficjalne z Olympus z Polska, że w chwili obecnej być może coś się zmieni potem, ale w chwili obecnej nie jest planowane wydanie dyktafonów w polskiej wersji językowej. Oba Olympusy dostępne są, jeśli idzie o informację głosową i TTS odczytujący pliki TXT w 6 językach. Angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim. Dyktafony, mikrofony mają takie same jak w DM450 i 550. Zmienił się troszeczkę wygląd urządzeń, bo one są szersze, mają większy ponad dwucalowy wyświetlacz. Kiedy trzymamy dyktafon pionowo, jak telefon komórkowy, to u góry mamy powierzchnię mikrofonów stereofonicznych, pomiędzy nim wejście na mikrofon. Poniżej na przedniej ściance mamy duży wyświetlacz, pod którym mamy 3 przyciski. Pierwszy ma bardziej gładką powierzchnię i to jest przycisk list, który generalnie służy do wyświetlania listy plików, listy rozdziałów w książce DAISY. Obok mamy 2 podobne przyciski. Przycisk F2, taki bardziej wypukły, to jest indeks, czyli wstawianie zakładki, i obok przycisk menu, którym aktywujemy menu. Pod tymi przyciskami mamy 2 duże, gładkie przyciski, takie długie. Pierwszy to jest stop, drugi to jest nagrywanie. Przy okazji uwaga, że dziwnie te przyciski chodzą jakoś tak ociężale, od naciśnięcia do włączenia nagrywania albo wyłączenia, zapauzowania, zrobienia stop. Mija jakaś sekunda, nie wiem o co chodzi. Poniżej mamy tradycyjnie jak w Olympusach, choć troszeczkę to inaczej wygląda, 4 strzałki, góra, dół, lewo, prawo. Góra, dół to głośniej, ciszej, lewo, prawo przechodzimy po plikach. I środkowy taki podłużny przycisk play, stop, a zarazem zatwierdzenie jakiejś operacji. Na tylnej ściance, czyli naprzeciw mikrofonów, mamy odkryte wejście USB, gdzie podłączamy dyktafon do komputera. Na lewej ściance od góry idąc od mikrofonów mamy wejście słuchawkowe, taką malutką klapkę, pod którą możemy włożyć kartę microSD. To tak jak wygląda, jak kiedyś była klapka do portu USB, teraz to USB jest bardziej na wierzchu, a klapka służy po otwarciu właśnie do włożenia karty microSD. Z prawej strony zaś mamy przycisk oznaczony Voice. Domyślam się, że potem dyktafon w zapowiedziach producenta miał mieć jakieś funkcje głosowe, sterowania głosowego dyktafonu i wprowadzanie dźwiękowym sterowania kalendarzem. Mi się nie udało żadnej z tych funkcji uruchomić, za bardzo nie wiem jak to działa. Proszę też pamiętać, że dyktafon wszedł do Polski w czerwcu. On ma być jakoś tam udoskonalany. Więc no może też jest tak, że czegoś nie wiem. Potem mamy przycisk też standardowy dla Olympusa Hold i zarazem włączający i wyłączający dyktafon. I to jest w zasadzie tyle. Każdy, kto weźmie tego Olympusa, po kilku minutach, jeżeli miał do czynienia wcześniej z podobnymi urządzeniami, będzie wiedział, jak je się obsługuje. Aha, głośnik jest z tyłu urządzenia. Tak jak to w Olympusach. Taki dosyć niskotonowy. Ja nie przepadam za słuchaniem książek z tego głośnika. Jedna rzecz tak na gorąco, którą zauważyłem, która mi się bardzo nie podoba w tych Olympusach nowych. Kiedyś było tak, że zawsze naciskanie klawisza play podczas odtwarzania Bo kiedyś mieliśmy osobno play, stop, nagrywanie i taki osobno klawisz taki środkowy, który mogliśmy tam coś zatwierdzić. Teraz tego nie ma. I kiedyś było tak, że tym playem mogliśmy od razu sobie zwolnić i przyspieszyć nagranie w locie. Teraz tego nie ma i za każdym razem trzeba wejść do menu, żeby takie przyspieszenie, zwolnienie przeprowadzić. I co więcej, jeżeli czegoś słuchamy z pliku TXT, i sobie zwolnimy czy przyspieszymy, dotyczy to całego kontentu audio, czyli i plików odtwarzanych syntezą i plików normalnych dźwiękowych. Przejdźmy zatem do demonstracji, jak dyktafon działa. Pokażę niektóre z funkcji. Włączamy dyktafon, przytrzymujemy i czekamy. Wadą jest to, że on nie zawsze po włączeniu sam od siebie coś mówi i kiedy przechodzimy na przykład o pozycję wyżej w menu, o jakiś poziom wyżej spod menu do menu, to nie mówi na jakiej pozycji jesteśmy i trzeba strzałkę w górę albo w dół zrobić, żeby się zorientować, gdzie jesteśmy. I to jest na pewno minus. On po uruchomieniu wchodzi do folderu nagrywania, chociaż to też... Zaraz naciśniemy przycisk play, co nam powie. Aha, no file. No tak, jesteśmy w folderze nagrywania. Gdybyśmy go zwinęli teraz strzałką w lewo, nie powiedział nam nic, ale strzałkę w dół.
1: Music.
0: O.
1: Recorder.
0: Jesteśmy na głównym takim ekranie, jakby głównym takim ekranie mediów. To tak sobie troszeczkę użytkownicy, którzy znają BookSense'a, to jakoś tak jest troszkę podobnie, bo tamte dane też tak są jakoś podobnie podzielone. Mamy co? Recorder, czyli nagrywanie.
1: Music.
0: Odtwarzacz muzyczny.
1: Podcast.
0: Podcasty.
1: Audiobooks.
0: Audiobooki.
1: Picture.
0: Obrazki, bo tu można też zdjęcia wyświetlać.
1: Audio diary.
0: Audio diary, dźwiękowy kalendarz. Nie udało mi się go w ogóle użyć. Nie były czytane dane takie jak data i czas. Nie wiem, albo ja czegoś nie umiem, albo po prostu nie jest to do końca dostępne, tak jak było zapowiedziane. Olympus Polska, tam się też zmieniła osoba ostatnio kontaktowa i pani z marketingu za bardzo nic nie wiedziała na ten temat.
1: Preferences.
0: I ustawienia, preferencje.
1: Recorder.
0: Recorder. I kiedy tu wejdziemy, ja to robiłem strzałkami góra-dół i kiedy wejdziemy, rozwinę to, no nie mówi znowu. I muszę teraz w dół.
1: No file.
0: A, no file. A powinienem powiedzieć?
1: Music. Recorder.
0: Aha, bo kiedy rozwijam recorder, to od razu wszedł do folderu, w którym byłem, a kiedy nacisnę klawisz zatwierdzający, ten taki duży środkowy na recorder.
1: No file.
0: Aha.
1: Music.
0: No tak, wiem dlaczego. Ale weźmy sobie
1: recorder.
0: W recorder i pokażemy menu teraz, bo to co robiłem, to robiłem strzałkami góra-dół. Natomiast to jest tak troszeczkę jak w telefonie komórkowym. Dla każdego z tych modułów menu jest troszeczkę inne, gdy je uaktywnimy. Naciskam klawisz menu.
1: Record menu.
0: Record menu. To jest standardowe menu z parametrami nagrywania.
1: Play menu.
0: Play menu, czyli to wszystko, co dotyczy ustawień, preferencji odtwarzania. Te oba menu są takie same w właściwych preferencjach, kiedy się wejdzie. Na chwilkę.
1: Microphone sensitivity.
0: No tak, i tak dalej. Czyli to menu jest tradycyjne.
1: Play menu. Home.
0: Home. I tu jest ten ekran główny, jakbyśmy weszli tam, gdzie byliśmy przed chwileczką, czyli dostęp do tych wszystkich rodzajów mediów.
1: Record menu.
0: I koniec. Tak to wygląda. Gdybyśmy mieli więcej plików, by doszła jeszcze pozycja list, gdzie byśmy mogli wyświetlić listę aktualnych plików umieszczonych w dyktafonie, wtedy on by je czytał.
1: Music.
0: Music. Zobaczymy odtwarzacz muzyczny teraz, bo do nagrywania samego jeszcze przejdziemy potem, kiedy pokażę same opcje nagrywania.
1: Artist.
0: I tutaj mamy coś takiego troszeczkę też jak w BookSense, jak w iPodach, że mamy... możliwość katalogowania. Mamy takie pozycje jak artyst, czyli wykonawca.
1: Album.
0: Album.
1: All music.
0: Wszystko.
1: Browse. Heard recently. Play count.
0: I tu jeszcze kilka innych pozycji, mniej istotnych.
1: Playlists.
0: Playlisty też.
1: Artist.
0: Artysta, no zobaczmy, rozwiniemy to, co mam tutaj.
1: Sting. Supertramp. The Fixx.
0: Czy akurat płyty wgrałem? Weźmiemy sobie
1: Supertramp. Sting.
0: Stinga.
1: If you love somebody, set them free.
0: Bo tu akurat mam pierwszą płytę solową Stinga, The Dream of the Blue Turtle.
1: Love is the seventh wave.
0: I to idę w dół z czołkami.
1: Russians, Children's Crusade, Shadows in the Rain. We work the black scene. Consider me gone. The Dream of the Blue Turtles. Moon over Bourbon Street. Fortress around your heart.
0: No zobaczymy, też sobie włączmy.
1: Moon over Bourbon Street. There's a moon over Bourbon Street.
0: Możemy przewijać sobie, tylko nie ma podsłuchu wtedy. I z czołkami teraz lewo, prawo, następny poprzedni utwór. Menu.
1: Play menu.
0: Play menu tylko.
1: File setting.
0: Tutaj ustawienia takie presetów.
1: Display.
0: Display, ustawienia wyświetlania.
1: Home.
0: No i home.
1: List.
0: Czyli ekran ten, o którym mówiliśmy. List.
1: Erase.
0: Erase, kasowanie.
1: Play menu.
0: I znowu play menu.
1: List.
0: Wejdę w list.
1: We work the black scene. Consider me gone. The dream of the blue turtles.
0: Tak jak mówiłem, czyli jesteśmy znowu na tej płycie. Co ciekawe, teraz możemy robić w muzyce również zakładki, naciskając klawisz index, o którym mówiłem. Natomiast klawisz list, jego naciśnięcie powie nam, zobaczymy.
1: The dream of the blue turtles.
0: O, powiedział nam, gdzie jesteśmy. I jesteśmy jednocześnie na tej liście plików, po której możemy się poruszać. Czyli tutaj obsługa odpowacza oczywiście jest całkiem przyzwoita. Zwiniemy sobie z czołką w lewo. Nie przeczytam oczywiście. Aha, bo byśmy musieli w list. Chociaż tak. Byśmy musieli... Tak, musimy wejść z powrotem w list.
1: The dream of the blue Sting.
0: O, Sting.
1: Supertramp.
0: I Supertramp tak samo.
1: The Fixx. Artist. Album.
0: Album, no i tu nam przeczyta, jeżeli jest
1: Breakfast
0: dobrze...
1: in America.
0: Jeżeli jest dobrze otagowany, to według albumów.
1: Reach the beach. The dream of the blue turtles.
0: I w ten sposób możemy...
1: All music. Breakfast in America.
0: To według alfabetu będzie.
1: Casual conversations. Changing.
0: Wszystko.
1: Child of vision.
0: W tym momencie.
1: Children's crusade.
0: Wszystkie utwory.
1: Consider me gone.
0: Z wszystkich płyt.
1: Fortress around your heart.
0: Nam bierze pod uwagę.
1: Goodbye stranger. Just another nervous wreck. Liner. Logical song.
0: I tak dalej. Tak wygląda z grubsza rzecz biorąc odtwarzacz muzyki.
1: All music. Podcast.
0: Podcast. Tutaj zaskoczenie, bo nie czyta nazw plików. I tak naprawdę nie udało mi się do końca stwierdzić dlaczego. Czy dlatego, że w znakach są jakieś spacje w nazwie pliku, albo jakieś inne znaki, których on nie widzi. Być może też to jest kwestia, są polskie literki, a dyktafon, jak wiem, nie jest przystosowany do polskiego rynku, więc nam nie czyta nic. Natomiast jak wejdziemy...
2: Dzisiaj postaram się Wam zaprezentować program Text Scout i porównać go do...
0: Coś, co nagrałem, to akurat, znaczy sobie na dyktafon.
2: Nie, ponieważ...
0: A, tu miałem zakładkę ustawioną gdzieś, dlatego tak mi przeskoczył do fragmentu podcastu. Czyli tu możemy umieszczać podcasty w odpowiednim folderze. Zresztą jak wejdziemy, podłączymy dyktafon do komputera, do pamięci, do portu USB, no to zobaczymy wszystkie foldery, o których tutaj mówię. Użytkownik, którym no, troszeczkę już miał do czynienia z takimi dyktafonami, nie będzie miał większych problemów. A w menu, co mamy?
1: Play menu.
0: Play.
1: Display. Home. List. Erase. Play menu.
0: Czyli podobnie, jak to miało miejsce w odtwarzaczu muzyki.
1: Audiobooks.
0: Audiobooks. Kiedy rozwiniemy tę pozycję...
1: Daisy. Audible. Audiobook. Text speech. Daisy.
0: Czyli Daisy. Zwykłe audiobooki znowu tutaj są folderami, ale nie są te foldery przynajmniej u mnie czytane.
1: Audiobook.
0: Aha, jeszcze przedtem były Audible, to u nas też niedostępne. Trzeba mieć konto i aktywować sobie taki dyktafon do obsługi książek we wspomnianym standardzie Audible.
1: Text speech.
0: I text speech, czyli książki tekstowe, pliki tekstowe. Zobaczmy Daisy. I to Daisy, ono jest obsługiwane, ono jest, od razu powiem, nawet pełnotekstowe, że dyktafon to, co mówi, wyświetla zdaniami, jeżeli jest takie Daisy tak skonstruowany na książka. I to na ekranie rzeczywiście jest wyświetlane. Natomiast już nie można przełączać się pomiędzy nawigacją po, nie wiem, zdaniach, frazach, nagłówkach, pierwszy poziom, drugi poziom i tak dalej. Początek, koniec książki. Także to jest pewne ograniczenie. To jest oczywiście wspierane, ale trudno powiedzieć, ażeby jego obsługa była jakaś taka bardzo sensownie rozwiązana albo w ogóle efektywna. Rozwińmy sobie Daisy. I znowu musimy w dół, bo on nam nic nie przeczytał. A nie, przepraszam. Rozwińmy sobie Daisy. Tu takie było gotowe. Tu tak kiedyś Fundacja Szansa wydała Ludwig Braille, dotyk geniuszu, nagrałem sobie. No to angielski podręcznik do voice-over. No to zobaczmy sobie to voice-over. I teraz z czołkami w dół.
1: Title page. About this digital talking book. Table of contents. Chapter 1. Introducing voice-over. About voice-over. About the voiceover cursor, mouse point. About keyboard shortcuts and voiceover.
0: A zobaczmy, jak on szybko może nawigować.
1: Using function key. You can turn voice. Turning voiceover on. And... Chapter 2. Learning voiceover basics.
0: No trochę to trwa, jak słyszymy. Ta nawigacja, ona nie jest taka żwawa, taka swobodna. Jak to rozwinę? To nie czyta. On całe menu wyświetlił w takiej możliwej formie, znaczy całe Daisy rozwinął. Nacisnę i zobaczymy, czy nam zacznie czytać. Coś mi się zdaje, że dyktafon zawiesił. On mi się na tym voice-overze zawieszał. To się dziwię, bo ani Wiktor, ani BookSense na tym się nigdy nie zawieszał. Więc albo ja coś robię źle, albo on po prostu coś wyświetla, a czegoś mi nie czyta. I tutaj już osoba niewidoma nie wie, co zrobić. Naciśniemy klawisz list. Może to pomoże. List właściwie. Nic. Może klawisz menu. No, czyli wychodzi na to, że się dyktafon niestety zawiesił i trzeba go wyłączyć. I włączyć ponownie niestety. Także jak Państwo widzą, ta obsługa Daisy nie należy do jakichś wybitnych stron dyktafonu. Być może są jakieś błędy wspomnianej książce, ale wydaje mi się, że jednak nie, bo no inne odtwarzacze, no być może też inne odtwarzacze, wiedząc, że różnie to Daisy się przygotowuje, są bardziej odporne na pewne restrykcje związane z tworzeniem Daisy i po prostu Olympus może do tego podszedł bardziej jakoś dosłownie.
1: About Olympus
0: była wgrana w dyktafonie.
1: MT Olympus, the mountain where gods and goddesses live. History of our corporate logo. MT Olympus, the mountain where gods and goddesses live.
0: I możemy sobie, naciskając klawisz play, zacząć słuchać. Z audio na
1: Mount Olympus, the mountain where gods and goddesses live. In Greek mythology, Mount Olympus is the home of the 12 supreme gods and goddesses. Olympus was named after this mountain to reflect its strong aspiration to create high-quality, world-famous products. Olympus has been used as a trademark since the time of Takachi Hosei Sakusho, the predecessor of Olympus Corporation.
0: I naciskając strzałki,
1: the name Olympus was selected as the trademark. There was a period in which OIC was used.
0: Nie wiem, czy on po zdaniach, czy po akapitach przechodzi. Trudno mi to zweryfikować.
1: Olympus logo was used for the GT1 and GT2 endoscopes, among others.
0: Zaznaczyłem zakładkę. O, koniec.
1: Mount Olympus. Mount Olympus. In Greek mythology, the name Olympus was selected as the trademark.
0: O, to jest because Mount Olympus. Zakładka. A zobaczymy menu teraz.
1: Play menu.
0: Play menu.
1: Display. Home. List. Play menu. List.
0: I list znowu nam wyjdzie.
1: Empty. History of our corporate logo.
0: Te dwie pozycje z książeczki o Olympusie. Tyle bardzo krótko o Daisy. Za dużo tutaj nie możemy sprawdzić, nawet nie możemy sprawdzić, ile zostało do końca książki. i tak dalej. Także no, jest to wsparcie DAISY, ale ono jest takie, bym powiedział, średnie. Być może zostaną pewne rzeczy w nowych wersjach oprogramowania poprawione. Tego nie twierdzę, że nie. Przejdźmy zatem do następnej pozycji. Aha, Audible. Text speech. Audiobooków nie będziemy omawiać, bo tutaj one, nazwy folderów nie są czytane. To jest normalna obsługa jak w odtwarzaczu MP3. Text speech. I znowu, jakbyśmy teraz weszli na listę, to nam przeczyta. Nawet nam nazwy pliku nie przeczytał i to bardzo, bardzo źle. Ale mówię, może to wynikać z tego, że dyktafon nie obsługuje jakichś znaków. Włączyłem czytanie.
1: Long-time JAWS users will be interested to know that in JAWS 12, Freedom Scientific proposes to replace the familiar.
0: To jest TTS.
1: JAWS Configuration Manager with something called the
0: jest wszystko center. Wyświetlane.
1: In the settings center, you can search for the setting that you want to change and then simply make the change.
0: Lewo, prawo, po zdaniach możemy skakać.
1: It is no longer necessary to explore a variety of menus to track down where, for example, you can change the level of punctuation that JAWS speaks or increase the speaking rate of JAWS.
0: Jeszcze raz początek pliku sobie włączymy.
1: Also, in the settings set, making it easier for you to fix a setting. Frequently, another feature included any connected refreshable braille display.
0: Tak wygląda TTS. No, działa to, nie można powiedzieć, ale żeby to było wygodne, to też bym nie powiedział, bo za dużo możliwości nawigacji nie ma. Kiedy byśmy zmienili poziom przyspieszenia, poziom prędkości, no to też dotyczyć to będzie i książek audio, i TTS. Mamy, jeżeli chodzi o menu.
1: Play menu. Home. List. Erase. Play menu.
0: Takie opcje mamy. Czyli tutaj też bez większych zmian. No i to w zasadzie jest tyle, jeśli chodzi o media obsługiwane przez...
1: Text, speech, DAISY.
0: Aha, i sobie o dyktafon.
1: Picture.
0: Audio diary, na które wejdę i które, jak powiedziałem, nic nie czyta. Dlaczego, nie wiem. Menu w audio diary ma kilka dodatkowych opcji.
1: Audio diary menu. Display. Audio diary menu. Audio diary menu. New. Format. New. Format. New. Date. Stop time. Stop time. Repeat. Keyword 1. Keyword 2. Alarm. Date. Stop
0: no,
1: time.
0: Wszystko niby jest, ale w cokolwiek byśmy nie weszli, to potem nic nie jest czytane. Także no niestety. Szkoda. I co mamy dalej? Zobaczmy. Wszedłem w listę. Oj, to może menu. Coś mi tu.
1: Cannot record in this folder. Audio diary menu. Audio diary
0: o,
1: menu.
0: Jest ok. Wszedłem w audio diary.
1: Display.
0: No i to jest w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o media i menu dyktafonu.
3: Tyflo Podcast.
0: No i teraz dochodzimy do
1: preferences.
0: Właśnie preferencji, ostatniej pozycji i obejrzymy sobie te preferencje, co tam właściwie jest.
1: Record menu, play menu, display and sound menu, system menu, record menu.
0: Menu record, nagrywanie, najważniejsze menu. To jest właśnie problem, że w dyktafonie wszystko właściwie trzeba ustawiać przez menu.
1: Microphone sensitivity setting.
0: Ustawienia czułości mikrofonu. Możemy rozwinąć strzałką w prawo, zwinąć strzałką w lewo albo klawiszem play włączyć. No i mamy...
1: Middle, low, high. Middle, low, high. Middle, middle set.
0: Czy ustawienia mikrofonu? Ustawienie high rzeczywiście jest najgłośniejsze.
1: Recording mode setting.
0: Recording mode setting.
1: MP3 mode.
0: Aha, i tutaj mamy... rozwijalne potem MP3, Wave 44, 1,48 kHz i WMA. WMA od 160 chyba do, czy od 128 do zupełnie niższych bitrate'ów do 16 nawet. I te bitrate'y są brane pod uwagę w presetach konferencyjnych i kilku innych ustawionych gdzieś tam domyślnie. MP3 zaś mamy 128, 192, 256 i 320 kbps.
1: Recording level setting.
0: Recording level setting, poziom nagrywania. Tak, mamy auto i manual, automatyczny i ręczny. Przy czym przy poziomie ręcznym nagrywał dyktafon bardzo głośno i niestety mimo wszelkich starań nie udało mi się ściszyć tego dyktafonu, więc nie wiem, czy wtedy po prostu trzeba bazować na zmianie czułości mikrofonu z wysokiej, średniej na niską. Trudno mi powiedzieć, bo nie zawsze się sprawdza ta czułość, poziom nagrywania automatyczny.
1: Zoom mic setting.
0: Tu mamy ustawienia mikrofonu, wirtualne ustawienia pola zbierania mikrofonu, takie jak zoom i narrow, czyli zbieranie wąskie, takie jakby mikrofon kierunkowy, oraz off, wyłączone, i wide, szerokie stereo.
1: Low-cut filter setting.
0: Low-cut filter, filtr niskich częstotliwości, włączony albo wyłączony, wyłączony eliminuje pewne zakłócenia z tła w niewielki sposób, ale jakoś to działa.
1: VCV8 setting
0: też off i on. Niestety dyktafon nie mówi, no musimy wejść, żeby zobaczyć do środka, żeby zobaczyć, czy on coś, jak jest jakaś opcja oznaczona. To jest specyfika Olympusów, zawsze tak w tych dyktafonach była. VCV8 setting, voice activating. Aktywacja głosowa, możemy zacząć nagrywanie poprzez aktywację głosową. Nie zawsze dobrze to działa, nie polecam tej funkcji.
1: Recording scene setting.
0: I ustawienia w recording scene, preferencji dla różnych.
1: Recording scene select. Save recording scene. Recording scene select.
0: A nie, tu nie
1: recording
0: wiem.
1: Scene setting. Timer recording setting.
0: Timer recording, ustawienia nagrywania czasowego.
1: Preset 1. Preset 3.
0: Mamy 3 presety.
1: Folder name setting.
0: Folder name setting, tu możemy zmienić z folderu A, B, C, D, E. Mamy gotowe jakieś nazwy folderów, jakiś train, conference, lecture, takie różne do wyboru i możemy to pozmieniać. Tego nie było chyba w poprzedniej wersji dyktafonu.
1: Microphone sensitivity.
0: I znowu ustawienie Microphone Sensitivity Setting. To jest menu nagrywania.
1: Play menu.
0: Play menu, tu się za dużo nie zmieniło.
1: Noise cancellation setting.
0: Noise cancellation związane z redukcją hałasu. On i off, czyli włączona, wyłączona.
1: Euphony setting.
0: Euphony, też specyficzne dla Olympusa, takie ustawienia przestrzenne. To bardziej w słuchawkach do słuchania MP3.
1: Natural. Off. Offset. Voice filter setting.
0: Filtr głosu.
1: Off.
0: Też możemy off włączyć albo wyłączyć uwypuklenie głosu. Czasami to się słyszy rzeczywiście, te parametry, ale czasami nie, wcale nie aż tak.
1: Off. Offset. Repeat playback setting.
0: Repeat playback setting, czyli powtarzanie i zobaczymy.
1: Off.
0: Aha, off i on. Włączone, wyłączone.
1: Random playback setting.
0: Losowo to samo.
1: Playback speed setting.
0: I tu właśnie ustawiamy szybkość, domyślnie 100%, szybkość odtwarzania.
1: 100.
0: No właśnie, szybkość odtwarzania mediów.
1: Playback speed setting. Skip interval setting.
0: Skip interval setting.
1: Skip. Reverse skip.
0: I tu w środku skip, reverse skip, do przodu, do tyłu. Chodzi o to, jak ma się do przodu i do tyłu, kiedy przewijamy strzałkami nagranie, jak ma się zachowywać, czy przeskakiwać o cały utwór, czy o 10 sekund, o minutę, o 2 minuty, o 10, o 5, 10 minut i tak dalej.
1: Skip. Playback scene setting. Noise cancellation setting.
0: I to jest koniec menu play.
1: Display and sound menu.
0: Wyświetlanie i dźwięk. Display and sound.
1: Backlight setting. Beep sound setting.
0: Opcje ekranu i opcje dźwięku w tym momencie pominę.
1: Language select menu.
0: Language select menu wyboru języka.
1: English, French, Spanish, German, Italian, Russian, English.
0: No zobaczmy.
1: Russian. Wybrany angielski.
4: Настроить голосовое управление. Настроить вывод сигнала тревоги. По дисплею. Меню голосового выбора. Русский.
0: А нет, то есть то.
4: Настроить русский. Итальянский. Немецкий. Испанский.
0: Ну, возьми испанский.
1: Se ha seleccionado el idioma inglés. Configurar la guía del operador de voz. Configurar la reproducción de alarma. Configurar la iluminación de la pantalla de visión. Configurar menú de configurar el sonido del sistema. Menú de selección por voz. Español. Francés. Inglés. Francés. Español. Alemán. Italiano. Ruso. Inglés.
0: I weźmiemy z powrotem angielski.
1: English set. Voice guidance setting. Display and sound menu.
0: Oj.
1: Language select menu. Voice guidance setting.
0: Ustawienia przewodnika głosowego.
1: Menu guide.
0: Czyli menu.
1: On.
0: Czy ma mówić, czy nie.
1: Menu guide. File guide. On.
0: I to samo w tych właśnie file guide, w tych presetach.
1: Guidance należy. Speed setting.
0: Ustawienia szybkości przewodnika głosowego.
1: 100, 150, 160, 80, 70, 60, 50, 100.
0: I volume też.
1: Volume 5, volume 5, volume 4, volume 3. Volume 5 set.
0: Tyle. Następnie.
1: Menu guide.
0: Aha, i to było już.
1: Alarm playback setting.
0: Ustawienia alarmu.
1: Backlight setting.
0: To już było. Czyli to jest menu display and sound i menu system. Też częściowo odźwiękowane.
1: Function key setting.
0: Klawisze funkcyjne. Tu tym dwoma klawiszom list i index. Możemy przypisać inne funkcje wybrane z listy w dyktafonie.
1: Memory select.
0: Wybór pamięci. Tutaj wybieramy pomiędzy kartą pamięci micro SD HC, którą byśmy mieli włożoną, a wewnętrzną pamięcią 8 GB albo 4 GB, jeśli chodzi o DM3, jeśli takową dyktafon posiada.
1: Auto power off.
0: Auto power off.
1: 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 30 minutes set.
0: Auto power off, albo ileś tam minut, czyli parametr określający automatyczne wyłączanie się dyktafonu po jakimś czasie.
1: Time and date setting.
0: Ustawienia daty i czasu nieczytane.
1: USB setting.
0: Ustawienia USB setting, uniwersalny interfejs audio albo po prostu urządzenie masowe, takie USB. Nie testowałem tym razem z interfejsem audio. Tam się troszkę poprawiło w poprzednim modelu, ale chyba nie aż tak.
1: Reset setting.
0: I reset, resetowanie.
1: Stop resetting.
0: Oj, widzimy, bo nie wiadomo co to.
1: Reset. Format menu.
0: I formatowanie.
1: Internal memory. Micro SD card. Internal memory.
0: Możemy sformatować pamięć wewnętrzną albo kartę SD. Micro SD.
1: System information. Memory information.
0: Wchodzimy, nic nam nie przeczyta. Wszystko jest niestety wyświetlone. Także kiepsko. I system information. Niestety podobnie.
1: System function key setting.
0: I koniec. To jest właściwie koniec menu.
1: Record menu.
0: I znowu dochodzimy do menu nagrywania. Na chwilkę wejdziemy do menu system.
1: Memory in format menu. Internal memory.
0: I sformatujemy sobie wszystko, co jest w dyktafonie. Jeszcze jedna uwaga przy nagrywaniu. On jakoś tak nagrywa dziwnie, w takim sensie, że włączenie nagrywania i włączenie i zatrzymanie jego działa tak z pewnym opóźnieniem sekundowym i czasami tak działa ociężale. To jest jakiś taki minus urządzenia. Formatujemy.
1: Choose start for initialization. Formatting cancelled. Internal memory. Micro SD card. Internal memory. Choose start for initialization. Internal memory.
4: Choose start for initial. Cancel formatting. Start the initialization of the internal memory.
0: Aha, są dwie opcje właśnie. Cancel i start initialization formatting internal memory, czyli start inicjalizacji formatowania pamięci wewnętrznej. Rozumiem.
4: All the data will be deleted if you format the device. To start formatting, please select start again. Cancel formatting. Start the initialization of the internal memory.
0: Czekamy. Jest formatowane.
4: Internal memory is formatted. Memory information.
0: Koniec. Także...
4: System menu. Record menu. System menu. Display and sound menu. Play menu. Record menu.
0: A wejdziemy sobie na chwilkę w może menu główne, bo to była pozycja list.
4: Audio diary. Picture. Audio books. Podcast. Music.
0: I music, czy coś mamy?
4: Artist. No file.
0: No właśnie, nic. Czyli to znaczy, że wszystkie pliki wyparowały z urządzenia, że nic już tam nie ma. Czas teraz na jakieś podsumowanie. Dyktafon na pewno z dużymi możliwościami, bo jednak za cenę w Polsce około 1200 zł otrzymujemy niewielki dyktafon Olympus DM5, u nas on się nazywa, w Stanach DM8, z 8 giga pamięci wewnętrznej, z kartą microSD, niestety bez wejścia liniowego, ale za to z udźwiękowieniem, to z TTS-em, w 6 językach bez polskiego, nagrywający do MP3, WMA i WAV, wspierający DAISY, koślawo, może wspierający w takim sensie DAISY bardziej do odczytu prostego niż do nawigacji. Wyłączę może dyktafon. I urządzenie sprawdza się na pewno. Natomiast no, plusem jest też wbudowany akumulator, który rzeczywiście długo działa. Ładujemy go przez port USB. Z tym, że no, gdyby tak miał jeszcze język polski, no to miałoby to jakiś sens. Albo chociaż wejście liniowe. No, ja bym nie kupił w tej chwili urządzenia, mimo wszystko. Odtwarzanie książek z tego głośnika, on jest jakiś taki niskotonowy, tak buczy mocno. To też jest taki pewien minus, wcale też tak dobrze nie sprawdza. To na pewno należy docenić, że Olympus no, idzie w dobrą stronę, stawia na dostępność swoich urządzeń dla osób niepełnosprawnych jako jedna z nielicznych firm, czego dowodem jest nieco teraz większy dyktafon z większym wyświetlaczem, wsparcie dla DAISY, dla jeszcze większe wsparcie dla Audible, kalendarz, o którym nic mi się nie udało niestety wydobyć informacji i funkcje zarządzania głosem, czyli sterowania głosowego dyktafonem. Nic się nie zanosi, żeby urządzenie się w Polsce pojawiło. Pewnie w Stanach Zjednoczonych, na innych rynkach, ale głównie myślę w Stanach i gdzieś tam w Japonii, ono jakąś karierę zrobi, bo nie jest ono bardzo złe. Futerał też jest fajny. No, gdybym ktoś kupował Olympusa, jednak bym, jeżeli chodzi komuś tylko o to nagrywanie, zachęcałbym bardziej do kupna modelu DM550, który kosztuje około połowę mniej. Jest to prawda na bateryjki, ma 4 giga, ale nagrywa również do MP3, do Wave'a, jest udźwiękowiony w wielu, wielu językach, w tym również w języku polskim. Olympus w ogóle ostatnimi czasy poszerzył swoją gamę dyktafonów, bo pojawiły się nieudźwiękowione dyktafony, znacznie tańsze WS, najdroższy z nich kosztuje niecałe 600 zł, potem jest za około 400 zł i chyba 300 około. I to są dyktafony 2, 4 i 8 GB. Ten 4 i 8 GB jest zbliżony parametrowo do, troszeczkę gorzej nagrywa, ale jest parametrowo zbliżony do DM i też mam slot na karty microSD, też ma wirtualny zoom w mikrofonach, też ma low cut filter, Też, to jest ciekawa sprawa, bo to w ogóle te WS, one są nawet mniejsze, są plastikowe. I WS, on chyba 760M się nazywa, ma również radio i możliwe nagrywanie z radia. I to radio to jest bardzo fajna rzecz. Fajnie, gdyby ono się w którymś udźwiękowionym urządzeniu pojawiło, naszym, z tych Olympusów DM. I no to są jedne Olympusy. Też niższa jeszcze seria, VN, taka najbardziej popularna. Pojawiły się też dyktafony kosztujące od około 200-300 zł, gdzieś tam, chyba najdroższy około 300 zł, 4-gigowy, one są z kolei na baterie, 1, 2 i 4 giga, to z tych bym najbardziej polecał 4 giga na cienkie paduszki, oczywiście nieudźwiękowiony, za około 300 zł, no jak komuś to starczy, to starczy, to jest taki prosty dyktafon, ale z podstawowymi funkcjami, pewnie też z nieco gorszym mikrofonem, ale pewnie wielu osobom się sprawdzi. Bo też cechą tych WS-ów, która je wyróżnia w stosunku do VN, jest m.in. właśnie odtwarzacz muzyki, te funkcje UFO setting, wirtualny zoom mikrofonu, więc to na pewno i wbudowany akumulator już w większości WS-ów. W VN mamy jeszcze bateryjki. No i aha, w WS-ach i w tym mamy, DM-ach mamy wspomniane już kiedyś oprogramowanie do zarządzania treścią dyktafonu Olympus Sonority. I te dyktafony z kolei VN mają bardzo ciekawą funkcję, którą musiałbym z kimś w praktyce sprawdzić. Powiększenie czcionki dla osób słabowidzących oraz menu również w języku polskim. No niestety urządzenia nieudźwiękowione. One ogólnie i WS i VN są mniejsze, bo Olympus waży około 90 gram, a z kolei tamte WS-y i VN-y są małe dyktafony, około 50 gram ważą. Także ogólnie Olympus poszedł w wbudowane akumulatory, w format MP3 również do nagrywania i Wave. Aha, te WS-y największe 4 i 8 GB również do Wave'a nagrywają. Znaczy 8 GB na pewno, 4 nie jestem pewny. I do MP3 jedne 128, 192, 256, niektóre tylko do 192. Także no, idzie to w dobrą stronę. Mamy jeszcze jakiś inny Olympus, jest jakiś taki metalowy, wyglądający jak na dyktafon stary na kasety z dużymi przyciskami i z 1 giga pamięci nagrywa do WMA. Także no, sporo tych Olympusów się ostatnio pojawiło. I na pewno będziemy ten rynek obserwować. Jeśli uda mi się otrzymać do testów Olympusa, któregoś z Olympusów WS albo VN, to zamieszczę krótki materiał na jego temat oraz próbki nagrań. Powiem tylko, że o rekorderach i dyktafonach, choć tu już bardziej słowo rekorder albo rejestrator jest na miejscu, będziemy jeszcze mówić, mamy w planie opisywać takie urządzenia jak Zoom H2, Zoom H4n, nowy Zoom H1, który jest gdzieś tam hitem, jak się wydaje, bo nie ma menu, ale to o tym sobie powiemy kiedyś indziej. Tymczasem zapraszam do wysłuchania próbek nagrań dokonanych dyktafonem Olympus DM5. I to wszystko z mojej strony. 128 kbps. Automatyczne wszelkiego rodzaju parametry. Mikrofon high. Low cut filter setting on. I znowu zoom normalny. Właściwie nie normalny, tylko wyłączony. Czyli te wszystkie charakterystyki mikrofonu standard, inaczej mówiąc, o, albo off, bo jeszcze w off, tym LS był standard, off, zoom, charakterystyka off i, jak powiedziałem, low cut włączony. I teraz charakterystyka mikrofonu narrow. Narrow to powinno być jeszcze bardziej takie tutaj wąskie do mikrofonu, jak mówię, a tutaj już niekoniecznie, jak na przykład teraz jakoś z boku jestem albo mam dyktafon inaczej w drugą stronę odsunięty. Charakterystyka wide, o ile pamiętam, takie szerokie stereo. Tu mówię teraz blisko mikrofonu. Tu się odsuwam. Jakiejś różnicy chyba szczególnej być nie powinno, aż tak mi się wydaje być. Teraz się w drugą stronę jakby odsunąłem. Charakterystyka mikrofonu zoom. Teraz mówię tak blisko. Blisko mikrofonu na jednym punkcie powinno to być nagrywane. Teraz mówię z tej prawej strony i to już chyba powinno jakoś być słyszane. Teraz się obróciłem z lewej strony dyktafonu. Tutaj nie wiem, na ile to będzie słyszane. Mówię tak... No, o, teraz wziąłem dyktafon, mam go przed sobą zupełnie, mikrofon mam skierowany. Teraz, teraz go wezmę tak bokiem, czy mam go bokiem. 192 kbps. Teraz ustawienia mikrofonu low, czyli najniższe. I rzeczywiście w słuchawkach słyszę wszystko nieco ciszej. Takie same ustawienia, tylko middle, średnie ustawienia czułości mikrofonu. Niestety wszystko przez menu trzeba robić. Wave 48 kHz. STXQ, czyli WMA najwyższej jakości, bodajże 128 kbps. 256 kbps, regulacja automatyczna, mikrofon middle. Teraz takie same parametry, 256, ale poziom manualny mikrofonu. O, tramwaj. Teraz ustawienia recording mode auto, czyli regulacja automatyczna. I low cut filter dalej włączony. Ustawienia standardowe.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dzień dobry. Mówi Michał Kasperczak. Dzisiaj będziemy na antenie Tyflo Radia rozmawiać o komputerach Mac, o komputerach Apple i ich dostępności i niedostępności, zaletach oraz problemach w ich używaniu przez osoby niewidome i o tym, jak się korzysta z komputerów Mac za pomocą VoiceOvera. Zaprosiłem dwie osoby do rozmowy. Moimi gośćmi są Piotr Machacz i Adrian Wyka.
1: Cześć Michale, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. No i możemy zacząć. Najpierw chciałbym się zapytać i porozmawiamy sobie, od kiedy w ogóle, bo w sumie wszyscy, ja również, używamy teraz komputerów Mac, wszyscy mamy doświadczenia z systemem Windows i może zacznijmy od tego, czy dla kogoś z Was Mac to jest główny komputer, czy raczej traktujecie Maca jako taki komputer dodatkowy, no właśnie, taki komputer jakby drugi, boczny, drugorzędny. Jak to jest?
2: U mnie to przez długi czas Mac był głównym komputerem, teraz jest pół na pół. Czyli używam i Windowsa, i Maca równie dużo.
1: To u mnie przez długi czas Mac leżał na półce, a teraz jest głównym komputerem.
0: A dlaczego teraz? A to może, albo dobrze, to pokrótce. A dlaczego teraz jest głównym komputerem? Coś się takiego zmieniło, że musiałeś używać Maca? Nie wiem, popsuł się komputer z Windowsem, a może dostępność Maca tak wzrosła, że jakby na tego Maca przyszedłeś, a może po prostu się nauczyłeś dopiero tego Maca? Dlaczego jakby dopiero teraz?
1: Wiesz co, postanowiłem sobie w marcu, że dokładnie od 1 kwietnia przejdę na MacBooka i po raz kolejny zrobię podejście po prostu pod ten system i postaram się go nauczyć i zrozumieć i opanować w takim stopniu, żebym mógł używać. No i to postanowienie wiązało się z tym, że komputer z Windowsem odstawiam całkowicie na półkę i nie sięgam do niego w żadnej czynności. Później to trochę czas zweryfikował, co pewnie o tym powiemy później, ale teraz chyba od 3 miesięcy w ogóle komputera nie włączałem tak naprawdę z Windowsem.
0: I to jest MacBook Pro, tak?
1: Czyli tak, to jest MacBook Pro Retina 2013, wersja 2013, tyle że kupiona w czerwcu 2014 roku.
0: A Piotr, jakiego ty masz MacBooka?
2: Też MacBooka Pro Retina 2013, tylko że mój był kupiony no właśnie w 2013 też.
0: I rozumiem, że właśnie od tego 2013 roku już go używasz, tak?
2: Tak.
0: No ja z kolei, moje pierwsze takie podejście do Maca to był rok 2010, ja wtedy kupiłem MacBooka Pro, tego jeszcze starego, nie Retina, z 4 giga RAM, z dyskiem 250 giga, normalnym dyskiem takim jeszcze magnetycznym. I to był jeszcze taki czas, kiedy no, był Windows. No ja wtedy jeszcze miałem Windowsa XP, był jeszcze był DOS, NVDA nie był tak dobry i wówczas na początku ten Mac mi się podobał, ale jednak wiedza i dostępność Maca nie była taka dobra, chociaż no, na pewno gdzieś tam sporo oferował VoiceOver już wówczas, ale trzeba jeszcze było kupić syntezę a cappella, to był czas, kiedy nie było wbudowanej syntezy w system i po pierwszych miesiącach no może nie fascynacji, ale takiego zadowolenia. Jednak wiele rzeczy na Macu sprawiało mi duży problem, szczególnie gdzieś tam wtedy dużo pracowałem z Wordem, z Excelem, z Office'em i nie udało mi się, no niby to można było zastąpić, ale to nie było to, o co mi chodziło. I w 2011 roku ponownie wróciłem do Windowsa. No i jako, że no, tymi Macami, technologią Apple interesuje się od dawna, w 2013 roku na dobre zacząłem używać iPhone'a i ten iPhone gdzieś tam mocno zmienił i przyzwyczajenia, i pracę, w ogóle gdzieś tam funkcjonowanie, i doszły chmury, i gdzieś tam internetowe różne aplikacje, które między sobą się komunikowały, zarówno właśnie w systemach mobilnych, jak i tych stacjonarnych. No to dałem drugi raz szansę komputerowi Apple, kupiłem teraz MacBooka Air. I nie żałuję, że to jest MacBook Air, bo no inne Maci są znacznie droższe. No, na pewno są dobrze wykonane, mają dobre audio, ale mają mają gorsze jednak klawiatury. I ten MacBook Air to jest rozwiązanie gdzieś tam, wydaje mi się, optymalne.
1: A powiedz, masz MacBooka tego najnowszego, czy jakąś taką wersję kupiłeś?
0: Nie, to jest MacBook Air z listopada zeszłego roku, czyli to nie jest ten najnowszy, bo najnowszy ma trochę lepszy, szybszy procesor i troszkę szybszą pamięć bodajże. Nie, tak. to jest dobry MacBook, bo no 8 giga RAM i procesor i7, także to jest, no na tamte czas to był jeden z najlepszych tych MacBooków Air gdzieś tam. I znowu instalacja, pierwsza konfiguracja, no to sobie przypomniałem stare dobre czasy, bardzo przyjemnie i w ogóle. No ale potem zaczęły się problemy i już bardzo męczyła mnie synteza. Myślałem, że się nie przestawię, ale jakoś nawet mnie głowa bolała, ale jakoś się udało. No i myślałem, że znowu się skończy, że Mac będzie komputerem dodatkowym. Może mam trochę pecha, bo mam starego laptopa z Windowsem, który ma 7 lat i gdzieś tam już ten komputer nie jest taki wydajny i po prostu pod Windowsem pracuje mi się gorzej, ale no zacząłem temat zgłębiać i też dzięki, między innymi oczywiście dzięki nieocenionej pomocy Piotra Witka, który na swojej stronie Moja Szuflada naprawdę publikuje ciekawe, konkretne i sprawdzone takie porady, jeżeli chodzi o używanie voice-overa. Między innymi to sprawiło, że jakoś tak w tego Maca zacząłem się wgłębiać. I teraz jest tak, że no, Mac jest może nie moim głównym komputerem, ale komputerem...
1: prawie głównym.
0: Tak, prawie. Jakieś 70% rzeczy robię na Macu. Inna sprawa, że gdybym, o tym powiemy pewnie w odpowiednim momencie, będziemy mówić o gdzieś tam pracy, o tym, co na Macu można zrobić i co się lepiej gdzie robi, ale wiem jedno, że tak mi się wydaje, gdybym miał rzeczywiście dużo pracować z Office'em, z Wordem i Excelem w sposób taki efektywny, wydajny i bezproblemowy, rzeczywiście pewny, no to jednak tutaj Windows wygrywa. W internecie myślę, że trochę też, ale to też o tym powiemy. Czyli można powiedzieć, że Maców używamy od kilku lat, wiemy o nich no pewnie

0: co mnie od Maca przez te 3 lata tak naprawdę odpychało.
1: Bo... Ja tylko przypomnę, przepraszam, że, się że wejdę w słowo, jest już aktywny Skype, tyflopodcast.net, można się z nami kontaktować.
0: To jak zacząłem, co mnie od MacBooka odpychało od tak naprawdę 2014 roku, no to powiedzmy do teraz, to prawie 3 lata minęły, tak? Moje pierwsze uruchomienie MacBooka to w ogóle, mówicie, że uruchomienie i fajna sytuacja. Ja włączyłem MacBooka i tak naprawdę cała konfiguracja przechodziła po angielsku. Syntezator po angielsku, nie dało się wybrać polskiego, co na polskim interfejsie, no powiedzmy, zbyt komfortowe nie jest, tak? No trzeba się jednak z tym osłuchać. Dobrze, to jest takie, no taka trudność według mnie. Nie wiem, słyszałem, że podobno w nowych komputerach już ten interfejs jest i syntezator jest po polsku. Pewnie możecie, ty Michale, pewnie możesz bardziej potwierdzić tą informację.
1: Powiem szczerze, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że gdyby był po angielsku, by mnie to... Tam nie, coś było po angielsku na pewno, ale potem było po polsku.
2: Wybór
1: ale...
2: języka na pewno, bo pierwsze co mówi po starcie to, aby wybrać język angielski, naciśnij Enter i tam można ściałkami wtedy ten język zmienić.
1: Tak, chyba tak. W ogóle będzie, gdzieś słyszałem, to żadna tajemnica, będzie podcast Piotra Witka o instalacji, właśnie o stawianiu nowego systemu. Gdzieś
0: tak,
1: tam,
0: tak, więc
1: ten podcast się pojawi za czas jakiś, to wtedy będziemy mogli jakby zweryfikować i posłuchać, jak to teraz wygląda.
0: No to właśnie, ja wybrałem sobie język polski podczas instalacji, tak, ale syntezator mówił po angielsku i nie było do wyboru polskiego. Co powiedzmy, dla mnie to było, zwłaszcza jak się zaczyna z MacBookiem, no to było lekkie utrudnienie, tak? Więc, ale powiedzmy, jakoś przebrnąłem przez tą instalację, konfigurację i tak dalej. No i fajnie komputer się uruchomił i zacząłem korzystać z niego jakiś krótki czas i komputer zaczął wyrzucać mi taki komunikat właściwie na wszystkim, że nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, że myśli, czy że...
1: Zajęte,
0: właśnie, że komputer był zajęty. Ja nie wiem, czy on gdzieś wychodził, że był zajęty, czy o co mu chodziło. W każdym razie to było mega irytujące, kiedy powiedzmy porównanie Windowsa i MacBooka, tak? Odpalam Safari, wpisuję stronę jakąkolwiek, na przykład google.com
1: tak
0: i zajęty. Oczywiście. I po prostu i zajęty i to wisi. Wisi.
1: Ja tak, a być może tak, teraz tak myślę, czy to nie była jakaś kwestia, coś związanego, nie wiem, bo gdzieś słyszałem, że te kwestie właśnie zajęty, tylko to też nie wiem, czy to jest prawda, że to jakiś mogło mieć związek z jasnością ekranu i w ogóle właśnie, że gdzieś tam z wyświetlaczami Retina, że może tam coś, jakieś parametry powiedzmy graficzne mogły na to mieć wpływ, ale nie wiem na ile to jest prawda.
2: Ja o tym nie słyszałem, ale to jest coś o tym, o czym mi teraz przypomniałeś. Jeśli ktoś będzie chciał kupić sobie Maca Mini, czyli to jest ten najtańszy Mac, który ani nie ma monitora, ani jest po prostu komputer.
0: Tak, sama skrzyneczka.
2: Bez niczego, tak? No to trzeba do niego dokupić albo monitor, albo coś, co będzie monitor udawało. Bo jeśli tego nie zrobimy, to faktycznie system na takim Macu Mini będzie o wiele częściej mówił zajęty.
0: No widzisz, no i ten, i powiem tak, no to jak, pierwsze moje podejście było takie, no dobra, mam świetny komputer, tak, 8 GB RAM-u, 256 dysku SSD, procesor 2.4, i5, no to powinno wszystko śmigać, a ja tutaj co nie odpalę, to wszystko mam zajęte, więc nie wiem, czy oni się tam po prostu, tak jak mówię, o co chodzi. Nie, i walczyłem z tym przez 3 lata, do tego stopnia, że siadałem na przykład na miesiąc do MacBooka, po czym po 2 dniach rezygnowałem, bo wszystko było zajęte. Aż w końcu w tym roku, w kwietniu, postanowiłem, że wreszcie wezmę się za przeinstalowanie systemu, to znaczy skasowanie go całkowicie, tak, i wgranie od nowa. Oczywiście przygoda ze skasowaniem i wgraniem ponownym się nie skończyła tak łatwo i tak komfortowo, bo również cały recover mode jest po prostu po polsku z językiem angielskim. Więc przebrnięcie przez te opcje wszystkie były bardzo ciekawym doświadczeniem. Syntezator mówił mi bardzo powoli wszystko po angielsku, polskie słowa. No i w końcu skończyło się na tym, że nie zrobiłem tego, co chciałem tak do końca, czyli sformatowanie dysków i wgranie od nowa, tylko po prostu update systemu, tak? Czyli on sam system usunął i wgrał jakby od nowa z zachowaniem wszystkich danych. Ale od tego momentu ten system działa

0: na 90% w miarę dobrze. O, tak bym to powiedział. Zdarza mi się zajęty, ale już nie tak często jak wtedy.
1: Czyli w sumie nie wiadomo, dlaczego, co sprawiłoby, może jakiś program, jakaś opcja, coś, no nie, bo niby opcje te same
0: po przywróceniu. Zwłaszcza, że to był świeży system tak naprawdę, nie? Więc...
1: No ciekawe, co to właśnie, co to było. No może, bo być może 2013 to był, nie wiem, to był Mountain Lion, to był już, nie, chyba inny system.
0: Nie, u mnie Maverick.
1: No Maverick, on był chyba taki najgorszy, chociaż nie wiem, który był najgorszy.
2: Ja najgorzej wspominam Yosemite.
1: Chyba tak, chyba Yosemite, tak.
0: Maverick, potem zainstalowałem na Yosemite, potem był... jaki był następny?
2: El Capitan.
0: El Capitan, właśnie. Dokładnie. El Capitan był i te wszystkie, i potem do Sierry też zaktualizowałem i na każdym miałem to samo do momentu, aż mnie zainstalowałem Sierry jakby na czysto. No tak nazwijmy to na czysto, nie?
1: No bo Sierra, ale to też o tym później powiemy, Sierra i w ogóle w zeszłym roku, no Sierra mocno poprawiła dostępność Maca jednak. Znaczy tam mocno została, oni nawet w wszystkich możliwych serwisach technologicznych, tych naszych dla niewidomych w changelogach, nawet nie tyle właśnie, chociaż tam powstało ileś nowych opcji, ale głównie się skupiono na optymalizacji i rzeczywiście mam wrażenie, że ten Mac, no na pewno obecnie działa dużo lepiej, dużo szybciej niż działał lat temu kilka, stąd ja tak trochę się dziwiłem, jak Piotr tak o tych Macach pisał, że nie ma tych problemów, co ja i coś tam. Rzeczywiście, Mac lat temu 5, nieaktualizowany albo aktualizowany lat temu 2-3, to jest zupełnie inny Mac, jeżeli chodzi o wydajność, o stabilność z voice-overem niż Mac obecny z zeszłego roku gdzieś tam i z tego roku. Tak
0: myślę. O właśnie, dobrze, że to mówisz, bo wiecie, jak rozwiązywałem problem zajętości? Wystarczyło wyłączyć voice-overa. Wyłączyłem voice-overa na chwilę, włączyłem i wszystko hulało do następnego momentu. Potem jak znowu był zajęty i to było zajęty, że to się nie potrafiło odblokować. Ale jak wyłączyłem tylko voice-overa i włączyłem, to od razu.
1: No ja pamiętam jeszcze z moich tych pierwszych przygód z Maciem, tam rok 2010, gdzie voice-over ma taką funkcję no fajną w sumie, że jak coś się zablokuje, to potrafił się wyciszyć i jakby zrestartować samemu. I teraz to się dzieje bardzo rzadko, ale kiedyś to było dość częste, że nagle voice-over milknął i voice-over uruchomiony za chwilę. Także to takie, czyli rozumiem. A teraz pytanie do Piotra, jak u ciebie były, jakie były twoje początki takie z Maciem? Jakieś zadowolony byłeś, czy...
2: Ja zostałem wrzucony trochę na głęboką wodę, bo w tym momencie to był mój jedyny komputer i powiem szczerze, nie chciało mi się stawiać Windowsa na nim, bo wiedziałem, że można, ale tego nie zrobiłem. I po prostu moim największym problemem było szukanie odpowiedników niektórych aplikacji. Na przykład, długo pamiętam, szukałem odtwarzacza muzyki czy menadżera plików podobnego do Total Commandera, co w sumie kilka lat zajęło, dopiero teraz pojawiło się coś w miarę podobnego. Nie kojarzę, żeby tak mnie irytowały momenty zajętości. Natomiast pamiętam jedną rzecz, która mnie faktycznie denerwowała. To było to, że Safari, czy właściwie VoiceOver, gubił się na stronach internetowych, jeśli cofałem się do poprzedniej strony. Więc nie wiem, czytałem sobie jakieś forum.
1: Słyszę, że będziemy mieć telefon. Dzwoni do nas Patryk, tak?
2: To może tak ja jest. Tylko dokończę jedno zdanie.
1: Tak.
2: Czyli, no właśnie, czyli nie wiem, czytałem jakieś forum, wchodziłem w jakiś wątek, czytałem wątek do końca, cofałem się do poprzedniej strony i zamiast wrócić na link tego wątku, czy tak było na Windowsie, to wracałem na początek strony. To się o wiele też rzadziej zdarza, jeśli chodzi o gubienie się fokusa voice-overa w internecie, to jest o wiele, czasami się zdarza, ale już o wiele rzadziej niż kiedyś.
0: To ja też powiem tutaj swoje doświadczenie z tym, ale teraz posłuchajmy Patryka.
1: Posłuchamy Patryka. Halo?
0: Cześć Patryku.
3: Witajcie. Ja tak chciałem się zapytać, ponieważ miałem okazję testować system macOS właśnie na wirtualnej maszynie na Windowsie jakiś czas temu, się bawić tym systemem. Ja chciałem się spytać o taką rzecz, tutaj w przypadku Piotrek do ciebie głównie takie pytanie, bo ty z tego co wiem, to głównie używasz systemu OS X w języku angielskim, to znaczy tam z angielskiej syntezy. I na przykład powiedz mi, w jaki sposób to sobie radzi, jeżeli na przykład, nie wiem, masz teksty wielojęzyczne, na przykład coś czytasz po angielsku i coś czytasz po polsku, czy no bo w Windowsie NVDA ma coś takiego, że może się przełączać automatycznie między językami, że na przykład tam eSpeak'a jak się ma ustawionego, on może poczytać, czytać po polsku, potem tu na przykład się przełączyć na angielski. Jak to jest w przypadku Maca z tym przełączaniem języków?
2: Jak na razie cały czas jest jeden głos, jaki ustawiłeś, ale wychodzi teraz wersja High Sierra, dosłownie za tydzień od czasu tej audycji ma wyjść, 24 chyba, 4 czy 5, już nie pamiętam.
0: 25. 5. W poniedziałek.
2: No to ja już tą wersję beta testuję i jedną z funkcji, która została dodana, ten temat jeszcze później rozwinę, ale skoro zapytałeś, to jest wprowadzona opcja automatycznej zmiany języków. To tylko działa na stronach internetowych, ale tam faktycznie działa. I można w narzędziu VoiceOver, czyli tym panelu, gdzie ustawiamy wszystko, dodawać sobie języki i konfigurować. Na przykład, nie wiem, mam angielski głos, a po polsku ustawia mi się standardowo głos Zosia, bo ten jest zainstalowany. A ja sobie kupiłem akapelę, no to mogę wejść w ustawienia VoiceOvera i powiedzieć mu, że teksty po polsku ma czytać tą akapelą. I nie wiem, na przykład może coś ją czytać wolniej. Tam można ustawić inną prędkość od standardowego głosu.
0: Czyli możesz sobie spersonalizować po prostu dla konkretnego
2: każdy
0: języka
2: język.
0: Konkretną wartość.
3: A, czyli po prostu na razie jak się chce odczytać jakiś tekst na przykład w języku polskim, to trzeba albo przestawiać w ustawieniach, trzeba po prostu w ustawieniach przestawić ten język, rozumiem, na razie.
0: Syntezator, jeszcze dokładnie, tak.
3: Tak. No,
0: teraz dopóki nie będzie aktualizacji, tak to wygląda.
3: Powiem tak, dlaczego ja nie chcę kupować akurat systemu Mac? Właśnie po pierwsze dlatego, że no jakoś jednak ten interfejs, to, że trzeba ze wszystkim wchodzić w interakcję z każdą rzeczą, to, że na przykład jest to poniekąd logiczne, natomiast jakoś nie potrafię się do tego przyzwyczaić, tym bardziej, że no jednak cena Maców jest dość duża jak na parametry, które te komputery mają, bo za parametry Maca ja mógłbym sobie kupić lepszego Windowsa. Natomiast no bardzo, bardzo dobrze, że chociaż można sobie takiego Maca postawić na wirtualnej maszynie i sobie potestować. Jak to jest, jeżeli na przykład chciałbym mieć Windowsa? O właśnie. A propos Bootcampa, czy osoba niewidoma jest w stanie sobie postawić system Windows 10, najnowszą wersję na Macu za pomocą Bootcampa, czy jest to dostępne? Bo wiem, że tam da się ściągnąć sterowniki, bo to jest jakiś tam proces, że się wskazuje obraz i potem tam on sterowniki pobiera, to VoiceOver czyta, ale potem się system uruchamia jakoś ponownie i jest instalacja systemu. Jak to wygląda z tym ze sterownikami? Czy jesteśmy w stanie to obsłużyć tak po prostu sobie po niewidomemu postawić ten system
2: ja
3: Windowsa?
2: Ja tego nie robiłem, nie instalowałem ostatnio Windowsa, ale myślę, że to powinno działać, bo zaraz po instalacji, jak są te pierwsze ekrany, ustawienia, nie wiem, daty, godziny, nazwy użytkownika, no to w tym momencie już dźwięk miałem, a sterowniki Bootcampa jeszcze nie były zainstalowane. Więc myślę, że w całym instalatorze, bo nowe wersje Windowsa też już mogą gadać przy instalacji, to myślę, że to powinno działać.
3: No tak, jeszcze w ogóle trafiłem na taką rzecz a propos...
0: Znaczy w ogóle, jeśli mogę się wtrącić, to mi się wydaje, że instalacja Windowsa, z tego co czytałem, nie odbywa, ale mogę się mylić, nie odbywa się na zasadzie instalatora Windowsowskiego, tylko właśnie przez Bootcamp się to robi tak naprawdę. I to jest do obsłużenia całkowicie VoiceOverem w tym momencie, nie? Dopiero później już Windows jest już do zrobienia
3: ja
0: jako maszyna Windows.
3: Blind Techu jakimś tam, że były z tym problemy właśnie, że po to... że dało się przejść przez pierwszy etap i potem był problem z instalacją, no ale może coś już się w tej materii zmieniło. Ja w ogóle chciałem powiedzieć tutaj, poruszyć taką kwestię a propos Skype'a, że byłem bardzo zaskoczony, jak sobie zobaczyłem, ile ustawień dotyczących dostępności ma ten Skype. Ile tam można ustawić, co ma być wypowiadane, co ma nie być wypowiadane, że ma mówić na przykład, że do każdej osoby można jakby zmienić, no dużo tam było tych ustawień dostępności, natomiast co mnie wkurzało i co mnie wkurza a propos Skype'a i to chyba jest od zawsze.
1: Ale Skype'a, rozumiem, że chodzi tobie o Skype'a na Maca, tak?
3: Tak, o Skype'a na Maca. Dzwoni ci na przykład ktoś na Skype'ie. Ty coś robisz, czytasz stronę. W pewnym momencie okienko Skype'a daje o sobie znać i punkt uwagi voiceovera i cały kursor ustawia się na tym okienku Skype'a. Ty musisz z tym okienkiem zrobić porządek, bo inaczej... No i na przykład czytasz sobie stronę w Safari, cokolwiek książkę.
0: Znaczy wiesz co, ale to jest to naturalne. Tak naprawdę na przykład jeżeli masz włączoną połączenia FaceTime czy cokolwiek, to zawsze wszystko
2: działa tak samo.
0: Tak, dokładnie, bo to te rozmowy głosowe, wideo na każdym programie wyskakują jako okno główne tak naprawdę.
1: Pamiętam czasy, kiedy ludzie właśnie na liście dyskusyjnej czy gdzieś tam chcieli i dopytywali o Skype 3 ileś tam, to już było ładnych ileś lat temu, właśnie żeby im wyskakiwało okienko, bo gdzieś tam nie umieli sobie poradzić z tym zasobnikiem albo coś tam. Czyli jakby, nie wiem, czy jeszcze pytanie do Patryka, czy jeszcze coś, jakąś refleksję, czy coś chciałeś o coś zapytać jeszcze odnośnie Maca?
3: Tak, ja powiem czy to już... Znaczy ja chcę tylko powiedzieć, że mówię, mi się bardzo podoba ten system, natomiast mnie odstrasza zdecydowanie od tego cena.
1: Mhm. Rozumiem.
0: Jeżeli do ceny coś mogę powiedzieć, tutaj masz rację, dlatego że ja w tym roku pomagałem kupować komputer i powiedzmy naprawdę 512 giga, 16 giga RAM-u, Core i5 ultralowicz. Czyli to jest naprawdę parametrów bardzo dobry, mobilny, tak? Praktycznie jak MacBook Air, to jest koszt 6,5 tysiąca złotych. Powiedzmy porównywalny komputer z takimi parametrami w Macu, no to jest koszt duży.
3: Tym bardziej też dlatego, że ja jestem człowiekiem, który uwielbia gry i lubi grać. I po prostu, jeżeli ja miałbym wydać pieniądze
1: na
3: Maca...
1: No to Windows, to nie ma o czym mówić. No to Windows, no. Oczywiście. Mhm.
0: Tak, tutaj Windows na Macu, Mac. Na Macu nawet jakbyś Windowsa postawił do gier, to nie bardzo, tak, wiesz.
3: To dysk, chyba że miałbym dysk zewnętrzny, no to wtedy jakieś tam terabajta, no to wtedy mogę na tym dysku zewnętrznym upchnąć Windowsa i wtedy jest to jakieś tam, no ale podzespoły, karta Intela, no to proszę was, no to jest słabe. Chociaż teraz GeForce'y chyba mają być. No nic, to w takim razie...
1: No dobrze, ale to już jakby poza... Dobrze, to dziękuję za refleksję, za wypowiedź. Pozdrawiam. I wracamy do naszej rozmowy na temat komputerów Apple. No i jakby z czym o tych problemach, takich pierwszych spostrzeżeniach i problemach. Na jakie problemy może napotkać, bo co jest, inaczej mówiąc, co jest takiego innego, nie tyle w systemie macOS, no bo to na pewno jest inne nazewnictwo, inne paski, trochę inny interfejs, ale to są rzeczy ogólnodostępne, można je gdzieś tam w odpowiednich opracowaniach na stronach internetowych wyczytać. Natomiast co jakby wam się podobało i nie podobało, albo podoba i nie podoba w obsłudze systemu macOS, tak z perspektywy użytkownika niewidomego, użytkownika gdzieś tam voice-overa?
0: Może ja się odniosę do tego, co Piotr mówił właśnie o Safari. Mnie mega w Safari irytuje parę rzeczy dosłownie. Może zacznijmy od w ogóle od voice-overa, ale jako całościowy system. Dla mnie voice-over jest dużo mniej responsywny niż Jaws na Windowsie. Komunikaty docierają do mnie, powiedzmy, przy korzystaniu z touchbara, nie z touchbara, tylko z touchpada albo z klawiatury, docierają odrobinę później i to jest zauważalne.
1: Ale... to chyba u ciebie, przepraszam, że tak wejdę w słowo, to chyba u ciebie już na tym starszym MacBooku, mam wrażenie, że na MacBooku Air no działa to wszystko błyskawicznie.
0: Znaczy wiesz co, to jest szybko, ale wolniej niż na Windowsie.
1: Bo Jaws dla mnie z kolei, no Jaws przynajmniej jest SAPI 5, nigdy on nie jest.
2: SAPI to jest...
0: SAPI to nie mówimy, ja tutaj mówię o porównywalnym, czyli Vocalizer.
1: Jaws z Vocalizerem, no to ja dawno, bo ja tak trochę na Vocalizerach się nie przekonałem do Vocalizerów i no też używam NVDA, jeżeli pod Windowsem. Okej, to dobrze, to o Jaws SAPI to nie
0: tak,
1: mówimy.
0: Tak, masz rację, SAPI to było bardzo powolna rzecz.
1: No i SAPI 4 było dobre, ale tylko 4.
0: SAPI 4, tak. Ale w Safari na przykład, co mnie denerwuje, to jest to, że często mi się zdarza, że powiedzmy ustawiam sobie pokrętło, tak? Chcę szybko skoczyć na przykład z łączy na nagłówki albo na słowa I w pewnym momencie VoiceOver zachowuje coś dziwnego, że zamiast ustawić mi pokrętło i być dalej na stronie, on mi przeskakuje na jakiś pasek. I to jest dziwna rzecz, bo potem daje escape i wraca z powrotem do strony na przykład, tak? Albo druga irytująca sprawa, command 1, 2, 3, 4 przechodzi nam po zakładkach. To też nie zawsze działa płynnie. To znaczy dajemy command 1, jesteśmy na zakładce i VoiceOver to oznajmia. Zdarza się, że tego po prostu nie oznajmia, że jest na danej zakładce.
1: No bo tak, to prawda. Zgodzę, że gdzieś tam na pewno, tak jak mówisz o tym pokrętle, to tak ogólnie już nie chcę tego rozwijać, ale powiem, że gdzieś tam no, dużo jest wspólnych takich elementów, jeżeli chodzi o nomenklaturę, tak. iOS-a obsługuje się znacznie prościej niż Maca, chociaż też znam osoby, o tym też potem powiemy, jak w ogóle można ten system obsługiwać, mam na myśli klawiaturę, gładzik i tak dalej, ale gdzieś tam, że w pewnym sensie niektórym gładzikiem obsługuje się prościej. Niemniej jednak rzeczywiście, no o ile iPhone jest taki dość prosty w obsłudze, w tym sensie, że trudno, on ma oczywiście jakieś tam swoje błędy dostępnościowe VoiceOver na iOS-a, to no jednak na Macu, ponieważ no to jest komputer, tych elementów rozmaitych jest więcej, to też obsługa, no nie, może nie tyle wydaje się, ale trochę jednak jest trudniejsza. I rzeczywiście mnie w Safari, to się z tobą zgodzę, ale też mnie w Safari, no teraz trochę już sobie z tym jakoś bardziej radzę, bo wiem o co chodzi, ale dużo czasu mi zajęło, żeby się zorientować, jak to zrobić, żeby gdzieś tam fokus nie wyskakiwał mi, żeby nie wyskakiwać z pola jakby strony, z tego obszaru strony internetowej na rozmaite paski. Mam na myśli pasek zakładek, pasek kart,
0: pasek
1: narzędziowy i pasek boczny, który jeszcze jest jakby osobną historią troszeczkę.
0: To jaką masz na tą metodę? Z ciekawości.
1: Nie wiem, nie mam. Ja mam problem w mówieniu, jakby w tłumaczeniu komuś, jak się obsługuje Maca, mam problem, bo ja to jakoś tak robię intuicyjnie, a nie mam pamięci do tych poleceń i do tego, jak nam coś mówi VoiceOver. I po prostu ja już pewne rzeczy wiem, ale no, przepraszam, nie do końca umiem o tym. Na pewno ukryłem pasek z listą czytelnia i pasek udostępniany w Watch. Pasek boczny to chyba nie, ale bo tam akurat oni byłby. Pasek boczny nie, bo tam są chyba te fajne udostępniania i tam inne rzeczy, ale i wtyczki, ale gdzieś tam udostępniane łącza, to jest taki wymysł Apple'a, takie niby RSS-y trochę. I to jest takie, no, nawet w liście, w tym pasku w udostępnianiu jest dodaj do udostępnianych łącz, nie można tego ukryć niestety, zupełnie z tego nie korzystam. Pomysł nie jest głupi, ale on jest taki uciążliwy potem gdzieś tam, więc tego nie korzystam i to na początku mnie drażniło, a że VoiceOver ma taką dziwną przypadłość, że mówi czasami w ustawieniach, to właśnie mówiliśmy przed audycją, że w Office albo w paskach narzędziowych w Safari mówi na odwrót, czyli że jeżeli coś jest włączone, to tak naprawdę jest wyłączone albo ukryte.
0: To tak wygląda, jakby to wynikało z tego, że on odczytuje przycisk, który się robi po zastosowaniu danej opcji. Czyli jeżeli na przykład na Skype'ie mamy wycisz mikrofon, zastosujemy funkcję, to w tym momencie przycisk nazywa się już włącz mikrofon. I VoiceOver odczytuje konkretnie włącz mikrofon, pomimo tego, że wyciszył go tak naprawdę w tym momencie.
1: Czyli że jakby jak zrobię włącz, to wtedy będzie włączony i powie, że mogę go wyciszyć.
0: Tak, dokładnie. Powie ci to, co możesz zrobić w danym momencie z tym przyciskiem, nie? Czyli wiesz, odczyta to, co jest na ekranie, a nie to, co zostało zrobione.
2: Tak.
0: Tak, dokładnie. No. Ale jeszcze a propos tego Safari, ja nie mogę się do dzisiaj, po tych 4-5 miesiącach używania, nie mogę się przyzwyczaić do jednej rzeczy. Mianowicie jak idę po polach formularzy różnych, zawsze wyskakuje na przycisk dalej z paska narzędziowego. Zawsze. I potem już się nie da do tego wrócić. Trzeba wejść znowu w interakcję ze stroną.
2: No, może ci fokus ucieka.
1: Tak, bo nawigacja.
0: Znaczy nie, po prostu VoiceOver odczytuje przyciski na pasku narzędziowym, dalej, wstecz i tak dalej, i te wszystkie, jako przycisk. Czyli to są tak, on to traktuje chyba jako pola formularza różne tam, powiedzmy, jak macie, wiecie o co chodzi, nie? Pole tak, edycyjne. I to jest to samo. I on tam wskoczy na ten pasek i potem już się nie zapętli, że wyleci z powrotem na stronę, powiedzmy, nie? Przelecę przez pasek i wrócę na stronę, tylko muszę z tego paska wyjść już wyłączając interakcję po prostu.
1: No bo to jest, bo też
2: te skróty
1: problem...
2: skróty działają wszędzie, to myślę, że to będzie później można powiedzieć, jak będziemy rozmawiać o nawigacji po całym systemie.
1: Tak,
0: tak, ja wiem, że one działają wszędzie.
1: Problem.
0: Właśnie, tak, bardziej, bardziej mówię o tym, że on jak już wejdzie w pasek, on z niego nie wyjdzie. Pomimo tego, że mam zaznaczoną opcję zawijaj w koło ekranu, nie? Czyli on powinien przejść mi przez ten pasek, wrócić na stronę i znowu wejść na pasek i znowu wrócić na stronę. A z paska już być w stanie nie jest. Już mi mówi dalej, wstecz, dalej, wstecz, dalej, wstecz.
1: Tak, na pewno z kolei jedną bardzo taką przyjemną i wartościową funkcją Maca, w sensie voice-overa, jest VOI, czyli przegląd ekranu, czyli że on nam indeksuje wszystkie elementy ekranu, możemy po literkach zacząć coś wpisywać i często, ja o tym zapominam, teraz coraz bardziej próbuję o tym jakoś pamiętać i dzięki temu dotrzeć do miejsc, które trudno nam jest znaleźć, a jest tak, że czasami w systemie trudno coś znaleźć, bo właśnie zaraz będziemy mówić o tej nawigacji, bo trzeba wchodzić w różne interakcje, w różne gdzieś tam obiekty, a dzięki temu VOI można wpisać fragment jakiejś nazwy, jakiejś wtyczki, jakiegoś paska, czegoś, do czego chcemy mieć dostęp i często jest to jedyny sposób, żeby to znaleźć i potem VO spacja kliknąć.
0: Ale w skrócie, wiesz co, jest tyle w voice-overze, że na przykład ja o tym w skrócie VOI wiem, ale też ciągle o nim zapominam. Jak mam go zastosować, to właściwie, wiesz, tak się jakoś zapomina o niektórych możliwościach.
1: No bo to jest takie, w Windowsie tak prosto to akurat tego nie ma, gdzieś tam w JOSie czy w NVDA. Natomiast nim powiemy o tej nawigacji, jeszcze chciałem zapytać, w jaki, i powiemy troszkę, w jaki sposób w ogóle można używać Maca, w sensie właśnie voice-overa i obsługiwać Maca. No bo wiadomo, jest klawiatura i są skróty klawiszowe, standardowe. Można używać dodatkowej klawiatury podłączonej na USB albo osobno klawiatury numerycznej i dzięki temu mieć dostęp, ja na przykład tak mam, że mam klawiaturę kablową, Apple po prostu kablową, podłączoną na USB tylko po to, nawet nie tyle, żeby używać tej klawiatury numerycznej, bo do tego się jeszcze nie zebrałem, żeby ją dobrze sobie ustawić, ale ponieważ żeby mieć tak zwane prawe VO, czyli bo VO to są takie jak klawisze sterujące, jak insert, jak NVDA, czy tam klawisze caps lock, JAWS i wtedy mogę mieć również prawy control i prawy, no bo normalnie na Macu jest tak, że obok spacji z prawej strony jest tylko command i option, a z lewej strony jest command, option, control i FN. No i tutaj no niestety w tej klawiaturze jest tak głupio, że FN jest tam, gdzie insert normalnie, więc to jest tak głupio, ale z kolei mam przez to prawy kontrol i dzięki temu mogę używać lewego VO i prawego VO. I to jakoś tak sprawiło, że w ogóle pisze mi się, nie wiem, może przyzwyczajenie, ale szybciej, lepiej, jakoś tak lepiej mi się używa tego voice-overa. I to jest, no jakby klawiatura to jest jeden sposób, także do klawiatury numerycznej na pewno gdzieś tam też zachęcam. Dużo ludzi chwali używanie Maca, no to MacBooka to raczej gdzieś tam tylko przy MacBookach i raczej już nie z dodatkową klawiaturą, bo wtedy by trzeba ręce za daleko wyciągać. No używanie, obsługa Maca za pomocą gładzika, czyli tak trochę jak obsługujemy iPhone. Obsługujecie w ten sposób Maca?
0: Tak.
2: Ja nie. Mój kolega bardzo to sobie chwali, używa, ja nie. Ja to nawet wyłączam, bo często się mi zdarza tak, że jak piszę coś, no to nad garstkiem często mi się zdarza zawadzić o gładzik i zazwyczaj to się kończy tak, że dwukrotnie naciskam na pole i voiceover mi gdzieś przenosi kursor w czasie pisania.
1: A to wtedy jest tak, że a jak to masz wyłączone, to wtedy nie jest, że gładzik działa normalnie, że coś klikniesz nieopatrznie, to tak nie jest. Wtedy on blokuje, tak? Przy włączonym voiceoverze.
2: Nie, też czasami kliknę gdzieś, ale zauważyłem, że bo jeśli jest włączony ten
1: obsługa gładzikiem,
2: no to zawsze wtedy voiceover klika w pole tekstowe i zawsze przynosi kursor. Jak to jest wyłączone, no to albo nic się nie stanie, ewentualnie wyjdę z aplikacji, ale nie będzie tak, że nie wiem, gdzieś w połowie tekstu mi się jakieś znaki zaczną wpisywać. Mhm. Jakoś wtedy to się rzadziej zdarza.
1: Natomiast jestem w stanie się zgodzić z tymi osobami, które rzeczywiście, szczególnie z użytkownikami iPhone'a, albo z takimi, którzy nie mają pamięci do skrótów klawiszowych, którzy no, mówią, że właśnie po przesiadce na Maca bardzo im pomógł ten gładzik, włączenie obsługi gładzikiem, no i też pomoc na Macu, która jest VO, K, I wtedy można sobie się dowiedzieć wszystkich funkcji, które gładzikiem można...
2: I można szukać.
1: Można szukać. Tak samo WH dwa razy to jest też lista pomoc klawiatury i lista jakby taka rozwijana wszystkich możliwych możliwych skrótów klawiszowych i w ogóle możliwych poleceń voice-overa. No i jeszcze możemy obsługiwać Maca, obsługiwać za dużo powiedziane, ale wspomagać się urządzeniami brajlowskimi. Nie wiem, czy z monitorów brajlowskich korzystacie?
0: Tak, próbowałem podpiąć pod to, ale jakoś tak jeszcze się do tego dobrze nie wziąłem.
2: Ja korzystam, nie nawiguję po systemie linijką brajlowską, tylko zawsze z klawiatury, ale można ustawiać własne skróty tam, jeśli ktoś chce. Do każdego polecenia voice-overa można przypisać dowolny klawisz na linijce lub skrót.
1: A jaką masz linijkę, czego używasz? A jaki masz monitor?
2: W tej chwili mam Brallianta.
1: No tak, oczywiście pole do popisu jest...
2: Ale dość... tutaj też...
1: Tak?
2: A propos linijek brajlowskich, to jest coś fajne na Macu, że obsługa linijek brajlowskich jest naprawdę obszerna. Do tego stopnia, że jakieś stare linijki, których na Windowsie już nie są obsługiwane na najnowszych wersjach, nie wiem, JOS-a, no to na Macu takie linijki cały czas działają. Ja na przykład jeszcze mam starą linijkę Alva Satellite, która już ma ponad 13 lat chyba, a cały czas mogę ją ze swoim Maciem podłączyć. I to działa.
1: Tak, on w ogóle można i kablowo, i po Bluetoothie. Niestety tak, tutaj problem jest taki, można pisać też bez problemu, natomiast problem jest taki, że problemów jest kilka. To znaczy plus jest taki, że Mac jako jeden z nielicznych screen readerów, Mac VoiceOver jako jeden z nielicznych screen readerów, co mnie cieszy niezmiernie, rzeczywiście respektuje i wyświetla tekst skrótami brajlowskimi. Tam są pewne błędy w tych skrótach, ale generalnie polskie ortograficzne skróty pierwszego stopnia są respektowane, działają świetnie i we wszystkich innych czytnikach ekranu tego mi jakoś tam brakuje. Chociaż tam niby to teraz gdzieś tam i w JOS-ie ponoć działa, w NVDA coś tam też, ale jakoś tak może mi po prostu nie działa, a nie do końca nie wiem dlaczego, ale mówię, ja ostatnio w Windowsach jestem troszkę do tyłu. Natomiast widzę, są pewne kwestie, że może to kwestia mojego Focusa 40 Blue, może to sprawa Bluetootha, ale VoiceOver, szczególnie w Safari, nie wyświetla do końca prawidłowo. On te teksty wyświetla jakoś dziwnie. Zamiast i tam nie powyłączałem tam jakiś tam 7-8 punkt, powyłączałem jakiś fokus, żeby 7-8 punkt robił, pokazywał kursor. I mimo to on te teksty wyświetla w jakiś dziwny sposób, jakby nie było spacji, tylko takie jakieś dziwne znaki. Tak dokładnie, nawet nie umiem tego wytłumaczyć, ale coś jest...
0: Podkreślenie robi po prostu na całej linii.
1: Tak.
0: W 7-8 punkcie.
1: Nie, to właśnie jest ten fokus, ten kursor, ale to i tak nawet jak to wyłączyłem, to tak robi. I do końca nie wiem, z czego to wynika.
2: W tablicy brajlowskiej VoiceOvera nie wiem czemu jest włączony znak nowej linii, więc na końcu każdej praktycznie linii jest tak, chyba to jest obniżone J z punktem 7 i 8, to jest tak, znak nowej linii. Więc może o tym mówisz. To jest prawda o tyle, że VoiceOver trochę inaczej faktycznie pokazuje tekst w brajlu, bo tak jak screenery na Windowsie zawsze pokazują standardowo jakby tylko tą kontrolkę, która ma fokus, więc nie wiem, jeśli mamy okienko, czy chcemy zapisać plik i mamy przycisk zapisz zaznaczony fokusem, od tego będzie pisało zapisz. A VoiceOver pokazuje kontrolki, które są na jednej linii, więc jeśli przyciski nie zapisuj i zapisz są na jednej linii w okienku dialogowym, no to VoiceOver nam pokaże i nie zapisuj, i zapisz podkreśli punktem 7-8, jeśli ten przycisk ma fokus. I to jest fajne, bo można szybko wtedy tymi routerami kursora uaktywnić taki przycisk.
1: I tak, uaktywnianie to rzeczywiście działa, także ja myślę, że ja w tego Braille'a jeszcze się tym pobawię. No szkoda, że tych tablic brajlowskich jakoś nie można edytować. I w ogóle VoiceOver gdzieś tam, on nie ma tylu opcji, ile ile gdzieś tam inne czytniki ekranu, ale też tych opcji ma coraz więcej. Korzystacie na przykład, bo ja powiem szczerze, tak też myślałem, że to jest takie fajne, ale jakoś, nie wiem, być może z wygody tego jeszcze nie zrobiłem. Jakieś takie macie swoje konfiguracje dla aplikacji, w sensie, że jakieś takie pliki konfiguracyjne, żeby voice-over się... Tak, czynności, żeby się zachowywał. Właśnie, to się nazywa na Macu czynności, żeby on się jakoś tam zachowywał inaczej w danej aplikacji.
0: Tak, ja mam spersonalizowane dla odtwarzaczy muzycznych i programów dźwiękowych, żeby mi nie tłumił na przykład dźwięku, tak? Żeby voiceover nie spowodował przyciszenie głosu.
2: Ja mam miałem kiedyś więcej, teraz trochę mniej, ale jednak mam na przykład w konsoli, w terminalu mam inny czytnik ekranu, TDSR, o którym może później coś wspomnimy. Ale tam mam ustawione kompletne wyciszenie voiceovera i mam w niektórych aplikacjach też wyłączane dźwięki. Ale tak samo czynności można też przypisać do stron internetowych. Więc jeśli często też tak robiłem, że miałem po prostu dwie czynności na język angielski i na język polski i przypisywałem je do stron internetowych, na których wiedziałem, że strona jest w takim języku. I z tego faktycznie korzystałem często. Mhm.
1: Czyli to są te, a korzystać, bo jeszcze taką mocną, dużą osobliwością jest voiceovera są też dźwięki, ale mam na myśli dźwięki system.
0: Pozycjonujące.
1: Dźwięki pozycjonujące, tak jak trochę jak w iPhone'ie. Ja o ile w iPhone'ie to mam, kiedyś mnie to denerwowało, teraz w iPhone'ie to mam, chociaż można wyłączyć, to na Macu to jest pierwsza rzecz, którą wyłączam. Mnie to bardzo, bardzo mnie to denerwuje, rozprasza mi to. Jakoś nie lubię tego.
0: To ja to też mam wyłączone.
2: Mi się to podoba. Ja mam włączone, jak mam wyłączone gdzieś, to zawsze mam wrażenie, że system jakoś działa wolniej, więc może to jakieś, nie wiem, takie poczucie, że wszystko jest w porządku, ale też niektóre dźwięki się przydają, na przykład zmiany pasków postępów, czy dźwięk ładowania stron, bo można ustawić, jak ładuje się strona, czy voiceover ma czytać procenty,
0: czy klikać,
2: czy dawać dźwięk, albo nic nie robić. No to ja mam ustawione dźwięk, więc jak jakaś strona jest duża, długo się ładuje, no to ten dźwięk jednak mi mówi, no coś tam się dzieje.
1: A z dyktowania albo z Siri korzystacie na Macu?
0: Ja próbowałem korzystać z dyktowania, ale szczerze mówiąc rozpoznawanie głosu mikrofonem wbudowanym jak dla mnie jest mało satysfakcjonujące na Macu.
2: Ja bardziej z tego korzystam na iPhone'ie. Na iPhone'ie faktycznie dużo dyktuję. Na Macu wygodniej się pisze, jest klawiatura, więc rzadziej... Siri czasami wykorzystywałem do konwersji na przykład walut czy jednostek, ale rzadko.
1: A to, no ja próbowałem i z Siri powiem szczerze, jakoś nic mi nie chciała dobrze rozpoznawać, jakieś głupoty mi mówiła i to tak właśnie, jak tak słuchałem podcastów różnych, takich nie związanych z branżą Tyflo, ale takich powszechnych, że tak powiem, to gdzieś tam dużo ludzi właśnie mówiło, że Siri na Macu, nie wiem, czy to jest ich subiektywne zdanie, czy rzeczywiście, że Siri na macOS działa gorzej niż na iPhone'ie, bo na iPhone'ie na Siri to działa naprawdę. No szkoda, że nie mamy tej polskiej Siri, byśmy o wiele, i to w naszym wypadku by ewidentnie wyszło, bo jednak z voiceoverem pracuje się nieco wolniej, byśmy bardzo skorzystali, gdyby była Siri po polsku, no ale chyba, no nie wiadomo, czy kiedyś będzie tak naprawdę. Natomiast z dyktowania na Macu korzystam, nie jakoś bardzo teraz często, no bo mam ten mikrofon troszkę dalej, bo klawiatura jest, mam tą klawiaturę USB, jakby za nią jest komputer, jeszcze monitor Dellowski gdzieś tam, ale dyktowanie działa. Ono działa o tyle mniej jakby stabilnie, no bo tam trzeba sobie wybrać klawisz albo FN, albo klawisz, można go zmienić, albo klawisz Command, obojętnie jaki. I ten klawisz trzeba, ja nigdy nie wiem, czy go trzeba przytrzymać, czy go...
2: Wcisnąć
1: chyba raz i po dźwięku mówię, puszczam i mówię i potem chyba drugi raz go trzeba przycisnąć. Jakoś tak coś tam mi się nie do końca synchronizuje. Niemniej to dyktowanie rzeczywiście działa dobrze. Nie wiem, można w ogóle przełączyć szybko język dyktowania, na przykład, że jak chcę coś po angielsku podyktować, bo to by było fajne. Pewnie można, tylko nie wiem, czy to szybko można zrobić.
2: Nie wiem, czy dyktowanie nie zmienia się z językiem klawiatury tak to jest, jak to jest w iOSie, bo wiem, że w iOSie na pewno.
1: Tak jest niestety, a szkoda trochę, bo to by było fajne, jakby można było, albo nawet, nie wiem, no, w Siri jakoś powiedzieć, że żeby zmienił dyktowanie na po prostu angielski i wtedy mówić po angielsku. I to na pewno nawet też do nauki by to było gdzieś tam fajne, coś by pisał, byśmy sprawdzali, jak pisze. Mogłoby to by być całkiem sensowne.
0: No właśnie ja nie wiem, ale może ja po prostu niewyraźnie mówię. W każdym razie ja wolę coś napisać, bo potem stosunkowo dużo mam błędów napisane tak naprawdę.
1: Słyszę, doszła do mnie informacja, że mamy kolejny głos na antenie. Dzwoni do nas Michał, tak?
4: Tak, halo? Dzień dobry, ja chyba już jestem na antenie, tak?
1: Tak.
4: Cześć. Witam. Ja tylko jakie właściwie pytanie do Piotrka mam. Jakiego ty odtwarzacza na Macu używasz? Bo ja już tutaj powiem tym, co nie wiedzą, że ja już mam trochę czasu system macOS i trochę się z nim zapoznałem. Miałem wcześniej Maca Mini, teraz mam MacBooka Air. I należę do tego grona bardziej zadowolonych użytkowników, niżeli tych mniej zadowolonych, ale przejdę do rzeczy. Piotrze, jakiego ty odtwarzacza używasz do Maca? Bo ja już próbowałem wielu. VLC, Coke, domyślny iTunes, to już w ogóle dla mnie jest jakaś porażka. Po prostu szukam czegoś a la FUBAR na Windowsa. Jest coś takiego na Maca?
2: Wiesz co, ja skończyłem na tym, że do filmów używam VLC. A do muzyki Koga, no FUBAR to nie jest idealne, ale to jest chyba najbliżej. No,
4: szybki najbliżej. Jest strasznie.
1: Najbliżej FUBARa jest, tylko że on jest taki średnio dostępny, no wszyscy polecają tego Voxa, ale ten Vox
2: ale
1: jest
2: Vox
1: taki...
2: nie czyta playlisty.
1: Nie czyta, właśnie.
2: To jest strasznie irytujące. Tak samo Deadleaf, też dobry program, ale znów nie czyta playlisty. Więc
4: Vox nawet nie czyta preferencji wszystkich zakładek, ja kiedyś tam jakimś cudem chyba widzisz. Command Page Down
2: a
4: w ogóle przeszedłem na jakąś inną zakładkę w tych preferencjach, ale to też nie było to jakieś... Poza tym nie wiem, czy u wszystkich, ale u mnie na moim starym jeszcze Macu Mini, bo na tym MacBooku Air jeszcze go nie testowałem, Vox w ogóle mi jakby strasznie długo pliki wczytywał. Ja nie wiem, czy to jest tylko syndrom tego, że ja w Macu miałem HDD, czy po prostu ten odtwarzacz tak miał.
2: Nie wiem, ja Voxa bardzo szybko zainstalowałem, zobaczyłem, że nie działa ta playlista, to tak naprawdę od razu usunąłem.
0: Czyli ja w sumie zainstalowałem VLC i używam go i do wideo, i do audio tak naprawdę. I całkiem spoko.
4: Ja bym używał VLC, tylko tam na plikach OGG mnie strasznie denerwuje przewijanie. Ja czasami przesłucham dosyć dużych plików audio i często się po nich przemieszczam, więc...
2: Lubię gubić pozycję.
4: Tak.
2: No właśnie,
4: tak,
2: ja dlatego niestety szukałem alternatywnego odtwarzacza do muzyki. No w Coke na szczęście się nie gubi, tak.
4: Coke
0: byłby
4: fajny,
0: gdyby... To ja OGG raczej nie stosuję.
4: Coke byłby fajny, gdyby on po prostu nie po jakimś czasie użytkowania nie wysypywał się przy próbie otwarcia na przykład preferencji albo w ogóle samego programu i trzeba go po prostu w moim przypadku kompletnie przeinstalowywać łącznie z usuwaniem folderu całego z bibliotek Application Support, czyli bardziej takim zaawansowanym.
2: To mi się nie zdarzyło.
4: A takie inne pytanie w sumie...
2: sytuacji nie było.
4: W sumie już bardziej dotyczące odcinka. Jakie nowości będą w macOS High Sierra? Bo ja kiedyś, o ile Sierra bardzo prężnie dosyć testowałem, o tyle stwierdziłem, że za poważny człowiek ze mnie nie będę testował High Sierra, dlatego powierzyłem to zadanie, zdałem się na powinność innych.
1: To o nowościach na temat High Sierra powiemy może później, bo tutaj gdzieś tam słyszę jakiś chyba u ciebie jakiś hałas gdzieś. Natomiast jak już jakby zadzwoniłeś, to pozwolę sobie zapytać, bo ty, Michał, testujesz, czy używasz Windowsa też na Macu, gdzieś tam z jakimiś wirtualnymi rozwiązaniami chyba. I mógłbyś o tym opowiedzieć troszeczkę?
4: No mógłbym o tym opowiedzieć.
1: Czego używasz?
4: Obecnie używam VMware Fusion, tak to się chyba nazywa dokładniej. No co, no sam system stawia się, ja akurat to zrobiłem tak, że jeszcze dodatkowo zakupiłem sobie Paragon NTFS i po prostu mam też fizycznego Windowsa na bootcampie i tego bootcampa, tą partycję bootcamp sobie po prostu wirtualizuję. Poza tym, że musiałem z pewnych względów przemapować klawisz option na caps locka do NVDA, to system działa całkiem w porządku. No jedynym jakimś tam problemem, na przykład gdybym tą wirtualną maszynę wykorzystywał do gier, stanowiłoby opóźnienie karty dźwiękowej, ale na to gdzieś szukając po różnych forach też znalazłem remedium, więc po prostu trzeba w ustawieniach wirtualnej maszyny, niestety w pliku tekstowym,
2: pliku konfiguracyjnym możesz zmniejszyć bufory, tak.
4: Ale tak, powiedzmy, że jeżeli ustawię sobie te 3000 MB, ja akurat mam tam 2800 z hakiem, bo jakoś tak mi się ten schowaczek ustawił. I działa to całkiem znośnie. Nie spodziewałem się, że tak fajnie będzie mi się pracowało na dwóch systemach naraz, a z pewnych względów mam takie... tego Windowsa użyć gdzieś tam w tle, mając odpalonego Maca. Dlatego nie spodziewałem się, że będzie to chodziło tak szybko, bo na moim Macu Mini, no to ja zwątpiłem, ale tam są bardzo strasznie podstawowe parametry, więc niestety, ale no ciężko było. Ale tutaj naprawdę na
1: no to być może to być może no temat jest na tyle ciekawy, że kto wie, może kiedyś nagrasz jakiś podcast o tej maszynie wirtualnej. Oczywiście. I w ogóle jak to wszystko działa, bo to gdzieś tam jest, myślę, że jest to sprawa ciekawa. Bootcamp nie dla wszystkich jest, znaczy to jest dobre rozwiązanie, ale nie każdemu chce się przełączać. Z tymi maszynami wirtualnymi też jest różnie, no więc gdzieś tam rzeczywiście fajnie ten, dobrze, że to gdzieś tam zgłębiłeś, bo rozumiem, że Paragon NTFS to masz po co? Tylko żeby obsługiwać dane z NTFS-a, żeby... o to chodzi, tak?
4: Tak, oczywiście.
2: Ja ten temat można rozwinąć, bo właśnie a propos rzeczy, które mogą kogoś zdziwić, jeśli mamy większe dyski twarde, takie nie wiem, 500 giga czy większe, no to one zazwyczaj od pudełka są sformatowane systemem NTFS, to jest typowo Windowsowy system. Domyślnie Mac potrafi takie dyski odczytać, więc możemy z niego pliki otworzyć bez problemu.
1: W drugą stronę.
2: W drugą stronę się nie da. I wtedy mamy właśnie dwie opcje tak naprawdę. Albo kupić ten Paragon NTFS, to jest sterownik do zapisu, albo dysk przeformatować na jakiś inny format. Ja tutaj mogę zaproponować XFAT, który i Windows i Mac mogą czytać i zapisywać, tylko wtedy wiadomo, dysk jest formatowany, więc musimy mieć miejsce, żeby te pliki na jakiś czas, na czas formatu przechować.
4: No ja niestety nie miałem takiej możliwości, dlatego tutaj zdecydowałem się na zakup Paragon NTFS. Tak jeszcze się pochwalę co do podcastów może, że ja mam w planach w ogóle nagrać, zrobię tutaj kryptoreklamę, mam w planach nagrać w ogóle taką serię podcastów. Zainspirowałem się tutaj trochę kolegą Piotrem Witkiem, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Taki Mac z perspektywy w ogóle osoby początkującej, może to się komuś przyda. Wiem, że tu parę lat temu były robione takie tyflo podcasty na temat Maca, ale po pierwsze tak, przez
1: Robert lata... Robert Hedzyk, prekursor, ale to już 2009 rok, to 7 lat minęło gdzieś
4: no,
1: tam.
4: No troszkę
1: nawet
4: się
1: więcej,
4: od tego
1: 8
4: czasu
1: lat.
4: Zmieniłem.
2: Chyba tego nigdy nie skończył, tam chyba jeden czy dwa podcasty tylko były.
1: No nie, trzy były, tak. Ale to były takie mocno... To jeszcze był czas tego pierwszego właśnie efektu wow, gdzie ten Mac się wydawał taki super. No potem tak jak właśnie było różnie, no i teraz też wydaje się nieźle. Dobrze, to dziękujemy. Coś jeszcze? Czy jakby...
4: Nie, no, dobrze, chyba, to dziękuję chyba bardzo. Tyle. Dziękuję. Do widzenia.
2: Trzymaj się.
1: I wracamy do
0: Co do Paragona ja też kupiłem, także też właśnie przechodząc.
1: Ale
0: mi
1: Paragona
0: do
1: NTFS-a. Tego ten sterownik.
0: Tak. No i powiem szczerze, ja jestem z tego zadowolony. Działa to, dostęp jest pełny tak naprawdę, więc... Nie widzę żadnej różnicy o opóźnieniach, czy przy kopiowaniu na USB 3.0 wszystko leci właściwie z prędkościami takimi, jak powinno być. Więc...
2: Ja na przykład miałem taką fajną sytuację, bo kupiłem niedawno dysk przenośny Samsunga i Samsung do tego dysku dorzucił bezpłatną wersję tego Paragona, ale ona tylko działa z tym dyskiem, z tymi dyskami do jednej firmy. Ale to też działa. Więc jeśli kupicie nowy dysk, warto sprawdzić, czy tam właśnie tego nie dorzucili wam.
1: To proponuję, żebyśmy teraz pomówili o tej nawigacji, bo ta nawigacja w systemie z jednej strony jest bardzo, może być bardzo ciekawa, bardzo jakaś taka fajna, ale może sprawiać
2: jest na pewno
1: sporo problemów. Jeszcze nie będziemy pewnie mówić o tych szczegółach, o tym, co jest tam, o tym gdzieś tam na co jest na stronie Piotra Witka, te różne porady, jak tam włączyć klawisze szybkiej nawigacji, w sensie literowej, gdzieś tam jak czy klawisze funkcyjne mają być z FN-em, czy bez FN, co mają robić, bo to są takie rzeczy, które ludzi gdzieś tam drażnią, ale to są takie rzeczy typowo techniczne, instruktażowe, że o nich nawet tutaj trudno gdzieś tam mówić. Natomiast
0: nawet jak to powiemy tak naprawdę, no to co to wniesie, tak? Ktoś tak, to posłucha jest... i zapomni, lepiej się odnieść tutaj właśnie do strony Piotrka Witka, mojaszuflada.pl, gdzie to jest wszystko na tekstem napisane i do tego zawsze można sięgnąć.
1: Tak, i co jakby natomiast o samej nawigacji, jakie są tutaj różnice, jakieś takie wady, zalety, jak to postrzegacie?
2: Główna różnica jest taka, że na Windowsie poruszamy się fokusem systemowym zazwyczaj, to znaczy polegamy na tym, żeby aplikacja miała dobrze zrobiony tab, żeby miała dobrze zrobione strzałki, żeby wszystko było pod menu. W Macu też można poruszać się tabem, ale nie jest to zrobione tak dobrze jak na Windowsie i nie jest to aż takie ważne. Dlatego, że na Macu jest większy nacisk na poruszaniu się po fokusem screenreadera, voiceovera, który dotrze wszędzie, nawet jeśli deweloper nie przewidział, że tam ma dotrzeć klawiatura tabem.
0: Znaczy warto powiedzieć, że na Windowsie tak naprawdę jesteśmy ograniczeni do konkretnego obszaru ekranu, tak? Jeżeli wchodzimy na stronę internetową, no to mamy ją zwirtualizowaną, czy po prostu mamy konkretny dokument, tak? Na przykład dokument strony internetowej, czy w Wordzie mamy dokument konkretny. I żeby przejść na poszczególne obszary tego ekranu, no to trzeba się przełączyć na przykład, nie wiem...
2: Altem czy F6
0: na przykład. No właśnie. Dokładnie, tak? A tutaj mamy to, że cały ekran mamy jakby pod fokusem, i wchodząc w poszczególne interakcje z tymi elementami, dopiero wtedy jesteśmy jakby zagłębieni w ten obszar konkretny, z którego łatwo wyskoczyć tak naprawdę.
2: Tak.
1: Przy czym możemy jakby mieć też dwa kursory, bo do pisania na przykład tekstu lepiej wyłączyć tak zwany quick nav.
2: Szybka nawigacja.
1: Szybką nawigację i wtedy strzałki nam działają jak strzałki takie w tekście tylko, ale strzałki z klawiszami option control, czyli z W, to jest taki jakby kursor myszy, gdzie możemy latać po tych wszystkich paskach narzędziowych, po różnych jakichś tam opcjach. I to z jednej strony to jest fajne, a z drugiej strony to może powodować pewien zamęt, może gdzieś tam mylić, no bo uruchamiamy edytor i gdzieś tam niemalże pod palcami, pod kursorem mamy wszystko. Obszar tekstowy, jakieś pole tekstowe z liczbą znaków, na przykład markdown, liczba słów, taka.
0: Czy powiedzmy to na przykładzie tak naprawdę edytora tekstowego, nie? Wchodzimy sobie w okno i mamy obszar nagłówka, obszar dokumentu, obszar stopki. No i tak naprawdę dopiero wchodząc w interakcję z tym konkretnym obszarem jeszcze, na przykład dokumentu, możemy
2: jeszcze
0: pisać.
2: Paski narzędzi.
1: I elementy, dokładnie. I do tego elementy jeszcze są... ekranu, okna i ekranu, zamknij
0: dokładnie.
1: I tak dalej. I to jest takie z jednej strony fajne, ale to jest takie, no bo w Windowsie, w JOSie nie zastanawiamy się z reguły, no ja pamiętam w czasach, nie wiem, w latach 90. z Outspokenem tam coś robiłem z oknami, że je trzeba było zamykać, czy jakoś tam z alt spacją maksymalizować coś, czy tam minimalizować, potem się tego nigdy nie robiło, bo to się robiło samo i czytniki ekranu jakby same nam pokazywały to, co chcemy, czyli wchodzimy na stronę internetową, mamy całą stronę, wchodzimy w edytorze, do edytora mamy tylko tekst, wywołujemy coś właśnie z menu albo z tych pasków, tutaj tak nie ma i to jest, no to może utrudniać pracę jakoś tam.
0: Tak, ja na przykład z QuickNava bardzo rzadko korzystam tak naprawdę, no bo ja używam gładzika, tak, więc u mnie gładzik zastępuje mi QuickNav i dzięki czemu łatwiej jest to według mnie troszeczkę zrozumieć i ogarnąć. No chociażby to, że otwierając sobie okno, na gładziku mamy przedstawiony cały schemat okna, tak? Że paski narzędziowe mamy u góry, że po lewej stronie mamy jakieś paski dodatkowe, że na dole jest pasek stanu, że na środku są dokumenty. I powiem szczerze, że czasami zapominam o tym, że mogę na przykład dotknąć na środku, powiedzmy, nie wiem, w edytorze tekstowym na środku mogę dotknąć i mam obszar edycji, tak? Potem wystarczy tylko albo już pisać albo po prostu wejść w interakcję z tym konkretnym. Czasami jak włączę sobie Quick Nav na chwilę, to gubię się w tym, że nie wiem, że w mailu na przykład przeskakuje mi przez okna, znaczy nawet nie przez okna, tylko poszczególne elementy okna, a nie na przykład po konkretnych wiadomościach. Więc ja ten raczej Quick Nav mam wyłączony i całą nawigację obsługuję tutaj z poziomu właśnie gładzika tak naprawdę.
2: Ja to robię trochę inaczej i po prostu wykorzystuję, jest dużo skrótów klawiszowych, które można do poruszania się po elementach, które można wywołać nawet
0: bez
2: Quick Navu, tak, czyli dokładnie. Trzymamy ten klawisz VO, jeszcze VO, dociskamy command,
0: dokładnie.
2: Dociskamy command i na przykład możemy nacisnąć J, żeby przeskoczyć do następnej kontrolki i tak dalej.
0: Tak naprawdę chyba bez command, u mnie to działa bez commanda. Wo i strzałki lewo-prawo to przychodzi.
2: A no to tak, to też, ale jeszcze tak, można właśnie. Strzałki lewo-prawo zawsze chodzą po wszystkim, a jeśli dociśniesz command, no to masz dodatkowe skróty, na przykład, nie wiem, typu H to jest następny nagłówek, J to jest następny.
0: Tak, kontrolka. Tak, tak. Tu się odnoszę tylko do strzałek, nie? Że wo, czyli command, options, control plus strzałki, to tak naprawdę, że jest obsługa voice-overa. To mamy tak. Intonację, syntezator, tak, szybkość, tak. To nie? Więc tylko do tego mówię. Że konkretna nawigacja, tak jak Quick Navem, czyli samymi strzałkami, jest. Przy wyłączonym Quick Navie to jest skrót Control Options, czyli tak zwany voiceover plus strzałki, nie?
1: Natomiast od razu na przykład to wyłączyłem opcję, nie pamiętam jak ona się nazywa i gdzie ona jest, ale która chodzi o to, że tam inaczej się zachowuje domyślnie voiceover kursor podczas nawigacji, czyli kiedy jesteśmy gdzieś i zrobimy strzałkę w lewo i strzałkę w prawo, to on nam jakby czyta tak trochę jak na iOSie, że jest kursor nie po prawej stronie tego znaku, tylko i to trzeba wyłączyć. Nie wiem, jak to powiedzieć prawidłowo.
0: Ale chodzi o to, że równocześnie strzałka dół, lewo, tak? Takie?
1: Nie, że w tekście na przykład jest, nawigujesz strzałkami, no to jest taka opcja, którą trzeba włączyć albo wyłączyć, żeby on się zachowywał tak jak w Windowsie. Czyli naciskasz strzałkę w prawo i na przykład literujesz sobie tekst i co
0: to się, no to literujesz... Tak, że ci fokus kursor czyta, co jest przed nim albo za nim. Powiem ci, że ja się przełączyłem na to, wiesz?
2: Ja się przyzwyczaiłem też, bo na iOSie tego się nie da wyłączyć.
0: Tak, na iOSie jest dokładnie tak samo i na przykład ja się gubiłem przechodząc z iOSa na Windowsa i teraz mam ten komfort, że mam właściwie i tu tak samo.
2: Ja nawet o tym nie myślę, ja po prostu się już z tym żyłem przyzwyczaić, więc...
0: Tak, ja wam powiem szczerze, że do tego się jakoś szybko przyzwyczaiłem.
1: Ja nie mogę, ja na iOSie może mało piszę i na iOSie jakoś o tym pamiętam, przecież też mam klawiaturę i w ogóle, ale jakoś tak to mnie zawsze drażniło i to jest pierwsza rzecz, no, którą dźwięki właśnie i to ta opcja, o której teraz mówię, to jest pierwsza rzecz, którą gdzieś tam wyłączam.
0: Do tego się bardzo szybko przyzwyczaiłem, a teraz powiem szczerze, jak czasami na Windowsie piszę jakieś teksty, to mi jest ciężko się przyzwyczaić, że kasuję sobie nie to, co powinienem tak naprawdę, więc...
1: No i wkurza mnie też w tej mojej tej klawiaturze stacjonarnej, że nie chcę w żaden sposób działać mi klawisz Home, End, Page, Up, Page, Down. Ten taki, bo tam są klawisze takie normalne, jak w Windowsie niby Home, End, Page, Up, Page, Down. Mimo, że to jest klawiatura Apple'owska, mam jakieś też dodatkowe funkcyjne, nawet do F16 gdzieś tam, ale one niestety są jakby martwe. Nie wiem, jak
0: ułatwić. Ale co tym byś chciał zrobić?
1: A nie wiem, to co bym mógł, cokolwiek.
0: Są programy, które to obsługują tak naprawdę. Na przykład w Office jesteś w stanie stosować normalne skróty z Home'em, Endem, Page Up, Page Down. Na przykład w Excelu jesteś w stanie zmieniać sobie arkusze, ale tak naprawdę w całej obsłudze macOS-a Home, End, Page Up, Page Down nie są wykorzystywane właściwie w ogóle.
2: Są skróty, które je zastępują.
1: No te FN-y różne i nie tylko, ale one różnie działają.
2: Nawet nie, ale klawiatura na MacBooku nie ma Home, End i tak dalej, więc jest to tak zrobione, że... Command strzałka w górę tak naprawdę działa jak control, jak home, czyli to jest początek dokumentu. Strzałka w dół to jest end. No, mniej więcej.
0: No właśnie, to jest kolejna rzecz, o której powinniśmy.
2: Command strzałka w dół to jest koniec. dokumentu, a command i lewo, prawo to jest początek, koniec linii.
1: Tak.
0: Tak, dodatkowo też... jeszcze jest command options, góra, dół, lewo, prawo, to też się stosuje. W...
1: Tak, bo akapity, tak, to też jest...
2: No i wiadomo, z shiftem można zaznaczać wszystko. Tak, tak. Czyli command jest... shift, ciałka w górę, to zaznacza do początku.
1: Tu też polecam się kłania bardzo dobre zestawienie właśnie Piotra Witka, jak to w różnych aplikacjach różnie potem się gdzieś tam nawiguje w różnymi, że te home, endy, początki, końce różne, różną postać przybierają. Mi bardziej chodziło o to, że na tej mojej, no to już tam powiedzmy drobnostka, ale na tej mojej klawiaturze aplowskiej jest osobno taki właśnie blok jak między nad strzałkami przednumeryczną, tak jak w Windowsie, nie? Że jest FN, delete, home, end, page up, page down. I to wiesz, po prostu nie działa.
0: Może Apple wydał klawiaturę Apple'owską do Windowsa, nie? Dlatego to masz.
1: No nie, to jest klawiatura stara, to jest klawiatura z 2010 roku, ona nie jest do Windowsa, absolutnie nie, ale no to taka ciekawostka, wiesz, tam muszę to powiedzmy zgłębić.
0: Ale powiem wam, że właśnie takie przechodzenie na początek dokumentu, na początek katalogu, na początek listy, to jest coś, co... Jest takie drażniące trochę w macOSie, tak naprawdę. Inaczej przechodzimy w pages w dokumencie na początek dokumentu, inaczej na początek listy, a inaczej na początek katalogu i to jest mylące w stosunku do Windowsa. Uważam, że Windows trochę łatwiej jest zrobiony, bo zawsze mamy home, tak? A tutaj no, trzeba się do różnych skrótów przyzwyczaić, nie mamy jednej czynności, którą wykonujemy tą samą obsługą klawiaturową.
1: Bo w tekście to działa tak samo, zawsze jest ten właśnie command góra, dół, lewo, prawo i to jest jakby jasne, lewo, prawo, home, end, góra,

0: I tutaj możesz po prostu, jeśli otworzysz Findera, to po prostu naciśnij tab kilka razy i VoiceOver ci wróci do fokusa systemowego. Bo te dwa kursory tak jakby śledzą siebie nawzajem, więc nie musisz wchodzić w interakcję z widokiem listy na przykład, żeby czytać pliki. Po prostu możesz zacząć normalnie ściałkami chodzić.
1: Ale żeby wykonać czynność na tym pliku, już musisz wejść w interakcję z listą tak naprawdę, co jest podwójne. Wejście w interakcję z obszarem i z listą.
2: Kopiuj mnie, Command C, coś tam nie, ale bardziej
0: wiesz. Jedyny moment, kiedy jak chcesz otworzyć menu kontekstowe chyba, tak naprawdę tylko wtedy.
2: A, to też, no to szkoda, ale mnie na przykład bardziej, bo ja dlatego tak w tą listę wchodzę, bo po prostu mam różne rzeczy powyświetlane i mam również plik, nazwę, tam rozmiar, tagi i tak dalej, no i tego nie sprawdzę inaczej, tak? Nie mogę sobie, no to muszę wejść jakby w listę i po tej tabelce gdzieś tam nawigować. Też nie wszystko tak mogę tam sobie włączyć, jakbym chciał, bo chciałbym, żeby w widoku mi może gdzieś można wyświetlał czas trwania pliku gdzieś tam w Finderze od razu, ale to chyba nie jest takie proste. Także no Finder może stanowić jakiś, może nie, no nie wiem czy problem, ale pewną niewygodność.
1: Wiesz co, popatrz sobie w opcję widoku tak naprawdę, bo Command J jak sobie zrobić na katalogu, tam można sporo rzeczy ustawić. Więc tam można zrobić.
2: Tak, no i to zwijanie, rozwijanie katalogów i tych wszystkich tam nadrzędnych i tak dalej, to też jest takie inne trochę, to jest, można się pogubić, bo to można sobie...
1: Ale sobie na listę po prostu, nie? Command 2 na listę chyba wchodzi i wtedy nie masz rozwijania i zwijania. I to ustaw na standardowo.
0: Jedna dosyć duża różnica między Windowsem a Maciem, a propos Findera właśnie, to na Macu w żadnym razie nie otwieramy plików enterem. Enterem zmieniamy nazwę.
2: Tak.
1: Właśnie, a...
0: To trzeba powiedzieć, bo dobrze, można bardzo łatwo się wszystko pogubić.
1: Powiedzcie mi panowie taką rzecz, bo ja jak zaczynam zmieniać nazwy plików właśnie enterem, tak? Nazwijmy to po makowemu return, to mi nie czyta w ogóle niczego w środku. To znaczy dopiero za drugim razem wchodząc w pole edycyjne, w zmianę pliku, jestem w stanie przeczytać, co tam jest. A prawidłowo działa według menu kontekstowego, kiedy od razu zmieni nazwę. I pisałem w tej sprawie do Apple'a i oni twierdzą, że tak naprawdę, śmieszna sprawa, odpisali, że return się nie zmienia nazwy.
0: No to co robi? Ja nie kojarzę, żeby tak było, chociaż... Może spróbuj właśnie wejść w interakcję z tą tabelą, to może wtedy coś nie działać, nie wiem.
1: Właśnie próbowałem, nie? I dopiero jak zmienię nazwę z menu kontekstowego, to zawsze jestem w stanie nawigować po tekście, dopisywać różne rzeczy. A jak dam Enter, to on nawiguje po tekście, ale VoiceOver nie odczytuje niczego, co się dzieje.
2: No to ja się ostatnio bawiłem zmianą, tam jest taka opcja zmiana grupowa, zmiana nazw wielu plików, ale jakoś nie do końca się w tym łapie. Tak samo w tagach, gdzie on tam VoiceOver... No VoiceOver ma dużo takich drobnych, a czasami irytujących błędów, że on gdzieś czyta albo za dużo, albo ucina pewne informacje. I to szczególnie się dzieje, bo on próbuje nadążyć po prostu, że na przykład właśnie dopisujemy jakieś tagi, robimy przecinek, albo jest jakiś nowy tag, albo dopisujemy kolejny, on ten tag znajduje, ale czyta go jakoś tak urywa i nie wiemy, czy on błędnie na przykład wpisał ten tag, czy też po prostu czegoś tylko nie czyta gdzieś tam. I to takich niuansów niestety, które mogą zniechęcić albo gdzieś tam drażnić, no jest trochę.
1: Znaczy wiesz co, ja zmianą grupową, skoro o tym mówisz, też się bawię i mi się to bardzo podoba, jak to ogarniam. Tam masz dwa pola edycyjne tak naprawdę stosunkowo prosto. W pierwsze wpisujesz ciąg znaków, który chcesz zamienić, a w drugie wpisujesz ciąg, na jaki chcesz zamienić. Nie? I potem dajesz Enter i on to tak zamienia. Jak masz na przykład pliki, powiedzmy, nie wiem, 01.książka audio i chcesz tą książkę audio wywalić, no to zaznaczasz sobie książkę audio, wklejasz w pierwsze pole i potem w drugie nic nie wpisujesz i masz tylko 01, 02 i tak
0: dalej.
2: No to popróbuję, może ja tam coś ten jakoś to inaczej myślałem. A czyli co o Safari i Finderze troszkę pomówiliśmy, natomiast mail, Apple Mail używacie?
1: Tak.
2: Używacie pewnie, no bo to taki jedyny.
1: W widoku klasycznym.
0: No, Outlook też działa, ale mail wystarczy.
2: Tak, natomiast inne. To może tak, to może teraz tak pomówiliśmy bardzo ogólnie gdzieś tam o nawigacji, o kursorze VoiceOver, no tam jeszcze można jakoś śledzić chyba klawiaturą osobno klikanie, w sensie kursor myszy, ale nie wiem, czy ja się tymi kursorami jakoś dalej nie wgłębiałem, co tam z tym
0: kursorem myszy. Możesz po prostu ustawić, czy za każdym razem jak

0: przemieszczasz kursorem w od myszka ma za tobą iść czy nie. Ale też zawsze masz skróty klawiszowe, żeby sprowadzić myszkę do kursora WO i żeby kliknąć. No tak jak na Windowsie w sumie. To się czasem przydaje w internecie, zwłaszcza jak jakaś strona jest źle zrobiona. No to wtedy to faktycznie czasami się przydaje.
1: Albo do jakiegoś obiektu okna czy coś, żeby przywołać, to nie jesteś w stanie dociągnąć.
2: Na pewno taką ciekawą rzeczą też, jeżeli chodzi o voice-over na Macu, jest możliwość skopiowania ostatniego wypowiedzianego zdania do schowka.
0: Bo to dzięki temu
2: można, przechwycić po prostu prościej pewnego rodzaju informacje. Ja już nie będę mówić teraz o takich oczywistych rzeczach jak synchronizacja z iCloudem, przynajmniej teoretycznie, no bo to też czasami różnie ludziom działa, ale no generalnie to działa. No mi co prawda teraz schowek i kontakty coś nie do końca się synchronizują prawidłowo, ale na przykład gdzieś tam notatki, wiadomości, wiele rzeczy no jednak synchronizuje się i dla
0: użytkowników. W ogóle można dzwonić z iPhone'a Maciem albo odpisywać na SMS-y i to jest super.
2: Tak.
1: Ale ma to też swoje niestety minusy, na co liczę, że się poprawi przy nowych systemach iOS, High Sierra, że usuwając wiadomości z Maca, z iPhone'a się nie kasują.
0: No właśnie mówili, że ma być teraz takie coś, że wiadomości się będą synchronizować za iCloudem,
2: tak.
0: Ale podobno to się coś opóźniło, bo czytałem, że to na razie wyłączyli w betach.
1: Ale bardzo jest mi smutno z tego powodu. Strasznie mnie denerwuje, kiedy powiedzmy jestem na jakimś wyjeździe, kasuję powiedzmy wiadomości reklamowe, przychodzę i na Maca ping, ping, ping. To jest. Albo tak samo, co mi się też nie do końca z synchronizacją iMessage podoba, w ogóle wiadomości, to że na przykład dostaję wiadomości na iPhone'a, jak mam wyłączonego MacBooka, potem włączam, ja odpisuję komuś na te wiadomości, bo wiem, co tam było. Wiadomość poszła, ja sobie z kimś piszę i nagle dostaję te wiadomości zaległe i one są pod tym wszystkim, nie? Więc tak teraz mam na przykład ostatnią wiadomość z jedną osobą, mam z godziny 7, gdzie pisałem z nią na przykład o 16.
2: Tak.
0: Jeśli rozmawiamy o rzeczach, które nam się podobają, bo nie wiem, czy to był temat, ale w całym systemie mamy sprawdzanie pisowni. I to jest świetne. Tak. Sprawdzanie pisowni, które potrafi wykryć, w jakim języku piszemy. My nic nie musimy robić, to po prostu działa. VoiceOver oznajmia, kiedy coś jest źle napisane, nawet można ustawić jak, albo po prostu mówi, że jest błąd, albo daje dźwięk, albo zmienia wysokość trochę.
1: To ja tu jestem, chyba takim policjantem, ale jednak, bo na przykład uważam, że w Office działa to dużo lepiej. Sugerowane niektóre słowa do poprawy są z kosmosu brane, według mnie.
2: No tak, nie no, słowniki office'owe i w ogóle one są lepsze, to tak, to oczywiście.
0: W ogóle spolszczenie Maca czasami jest dosyć ciekawe. Jak na przykład zamiast mówić na drzewkach jakichś, zamiast mówić rozwinięte, to mówi luźne. Nie wiem, czy to zauważyliście. Coś może być albo zamknięte, czy tam zwinięte, albo luźne.
2: Tak.
1: Ja nie zwróciłem.
2: No to jest znane, oczywiście. To zawsze tak było.
0: No więc czasami z tymi spolszczeniami, tak jak na iOSie, czasami też im się zdarzają jakieś ciekawe sytuacje.
1: Bez chmur,
0: no właśnie.
2: No ale na przykład jest problem znany, bo jakie są takie znane problemy z wyszukiwaniem z polskimi znakami, tak?
0: No właśnie.
2: To jest.
0: Problem istnieje od X lat, więc tak jak inne czytniki ekranu, VoiceOver ma swoją własną funkcję wyszukiwania, to jest klawisze V, O i F. No i tak na przykład szukamy tekstu na stronach internetowych. Problem polega na tym, że w tym wyszukiwaniu nie można pisać polskich znaków. Jeśli naciśniemy, nie wiem, Alt, tam prawy option, jakąś literę polską, no to mamy po prostu dźwięki i ten znak się nie wpisuje.
1: Dokładnie.
0: To jest tylko szukanie voiceovera, bo na przykład, nie wiem, w edytorze tekstu jak szukamy, to tam polskie znaki można wpisywać.
1: Tak, w Spotlight'cie, wszędzie to też działa. Prawidłowy tylko sposób, szukanie voiceovera, tak, ma z tym problem. Co jest bardzo irytujące. To się przydaje jednak przy przeszukiwaniu stron internetowych, na przykład jak mamy, nie wiem, jakiś forum i tam jest na przykład wysłane, tak? Powiedzmy wysłane o i pod tym jest zaraz wiadomość, no to musimy sobie skopiować wysłane, a nie możemy wpisać wysłane, bo nam EU nie wejdzie, tak? Może przerwę, Michale, zrobimy, bo pewnie słuchacze są.
2: Tak, możemy rzeczywiście zrobić przerwę, czyli wracamy za ile? Pewnie za jakieś 5 minut?
1: Tak myślę.
2: Coś mniej więcej.
3: To jest Tyflo Podcast. To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
2: Wracamy do rozmowy o używaniu komputerów Apple przez osoby niewidome. Przypomnę, że rozmawiam o tym z Adrianem Wyką i Piotrem Machaczem. To może pomówmy teraz o aplikacjach, wpierw tych ulubionych, które polecamy, tych, które chcielibyśmy jakoś polecić, zarekomendować, i tych, które gdzieś tam są popularne, a niestety nie są dla nas dostępne. To wpierw te dobre, te ulubione programy, których
1: może
2: używamy.
1: Dodatkowo, żeby słuchacze też zadzwonili na Tyflo Podcast.net i powiedzieli, bo może o czymś nie wiemy tak naprawdę, jakichś aplikacjach ciekawych. A MacBusterów chyba jest coraz więcej, nie? Teraz tak mi się wydaje.
2: Podobno tak, rzeczywiście gdzieś tam, no może też w komentarzach pod audycją potem ludzie...
1: Ja bym się chętnie dowiedział jakieś ciekawostki.
2: Coś rzeczywiście takiego, o czym nie wiemy.
1: To Piotr długo korzysta, to niech powie, bo ja później będę miał mniej do mówienia w takim razie.
0: Ja myślę, że chciałbym skupić się może na dwóch aplikacjach, bo takich naprawdę unikalnych, których o ile mi wiadomo na Windowsie nie ma. Pierwsza to jest taka bardziej ogólna, a druga bardziej pod dźwięk, ale to tak. Najpierw powiem o aplikacji, która się nazywa Launch Bar. To jest austriackiej firmy Objective Development. I ta aplikacja służy do odnajdywania różnych rodzajów informacji na naszym komputerze i wykonywaniu na nich różnych czynności. No to bardzo ogólnie brzmi, bo ten program naprawdę potrafi dużo, potrafi wyszukiwać pliki, kontakty, muzykę i tak naprawdę wszystko inne, bo tam można do niego pisać wtyczki, więc tak samo możemy mu dać dostęp na przykład do, nie wiem, do naszej poczty, czy do Spotlighta systemowego. Ale mniej więcej, ma ten silnik wyszukiwania taką zdolność, że potrafi znajdować wszystko po pierwszych kilku literach. Więc na przykład załóżmy, że chcę odnaleźć adres e-mail do jakiejś osoby, na przykład do Michała. No to otwieram Launch Bara skądkolwiek, bo to jest globalny skrót klawiszowy, więc nie wiem, coś muszę znaleźć, naciskam ten klawisz.
1: Coś jak Spotlight, tak?
0: Tak.
2: Tak, tak, to taki rozszerzony Spotlight. Mhm.
0: No i po prostu piszę MK. I on pierwsze, co mi znajduje, no to załóżmy, że właśnie mówi Michał Kasperczak, kontakt. Ja, jeśli nacisnę Enter, to po prostu mi się otworzą kontakty i mogę w ten sposób przeglądać. Albo mogę nacisnąć strzałkę w prawo i tak jakby szukać głębiej w tym kontakcie, więc w ten sposób da mi opcję, żeby zobaczyć adres e-mail, numer telefonu i jakieś inne jeszcze dane, adresy, jeśli miałbym wpisany i tak dalej. Na każdej z tych informacji mogę znów nacisnąć strzałkę w prawo, żeby ją odczytać. Mogę ją skopiować CMDC. Mogę nacisnąć Enter i wtedy otworzy się, zależnie co jest zaznaczone, tak? Jeśli to jest adres e-mail, to się otworzy mail. Jeśli numer telefonu, to FaceTime i będzie próbował dzwonić albo przez iPhone, albo po prostu na FaceTime, tam można ustawić. I tak dalej.
1: A powiedz mi teraz taką rzecz, ja to dopytam, bo nie korzystam z tej aplikacji. Powiedzmy, że masz Michała Kasperczaka, Michała Kowalskiego i Magdalenę Królik, tak? I wpiszesz MK, on wszystkie te trzy osoby znajdzie, według jakiej kolejności? Alfabetycznie, używania i rozumiem, że strzałkami góra-dół możesz się po nich poruszać, tak?
0: Tak, najpierw on chyba to znajdzie alfabetycznie, on mówi ile wyników znalazł, powie, nie wiem, Michał Kasperczak, znalazłem cztery elementy na przykład. Tylko on po czasie się uczy, którego elementu używa, której osoby.
1: Czyli jest inteligentny.
0: Jest inteligentny, uczy się.
1: I to no dotyczy się też katalogów, plików na całym komputerze.
0: Tak.
1: To fajne.
0: No nie wiem, na przykład gdybym wpisał GC, bo chcę otworzyć Google Chrome przeglądarkę, a wyrzuci mi pierwszy Game Center, bo to jest też aplikacja, która jest chyba, może już nawet nie ma, ale kiedyś była. No to schodzę na dół, mam Chroma, naciskam Enter, jeśli to zrobię za drugim, za trzecim razem, to on w końcu się nauczy, że
1: to jest aplikacja, z której korzystasz.
0: Tak, i to ma mi wyrzucać najpierw. No i możemy ręcznie też aliasy dodawać, na przykład ja kiedyś miałem dodany skrót, napisałem DP i kazałem mu, że to to ma się odnosić do folderu public w moim Dropboxie publicznym. Bo tak to zawsze musiałem najpierw napisać, nie wiem, DB, żeby najpierw znaleźć Dropbox i potem dalej szukać PU, żeby był publiczny folder, bo tam można szukać tego w obrębie jakiegoś katalogu. No to wtedy mógłby ustawić.
1: Faktycznie fajna aplikacja.
0: Jest, tak.
1: Ile to kosztuje? Wiesz może?
0: Tak, kosztuje normalnie 30 euro, ale bardzo często są promocje. Ja ją kupiłem za 15 na promocji wielkanocnej bodajże. No na święta, co chwilę jakieś promocje są. Aha. Jest też wersja próbna, której jedynym ograniczeniem jest to, że raz na jakiś czas mówi odpocznij, zrób sobie kawę i blokuje się na 15 sekund. Więc tak naprawdę można tą aplikację potestować.
2: Ona... Ja na razie mam wersję właśnie próbną, ale myślę, że poczekam do jakiegoś czarnego piątku albo coś i ją po prostu
0: na pewno w końcu
2: kupię, bo rok temu była, mam Alfeda, ale to może o konkurencji opowiemy później.
1: Jest dostępna w App Store, czy lepiej ją kupować?
0: Nie, to jest aplikacja, którą trzeba ściągnąć ze strony dewelopera. Ja może podam link w komentarzach, jak będzie archiwum. Gdzie jest to można ściągnąć. Naprawdę potrafi dużo. Szuka w katalogach, szuka w kontaktach.
1: Te aliasy może... bardzo ciekawe.
2: Tak, a jak te aliasy się tworzy? Tak ogólnie? Bo tak w sumie tak właśnie tego nie wiem, jak te aliasy...
0: To jest skrót klawiszowy. Zaznaczasz tą rzecz, do której chcesz utworzyć alias, naciskasz skrót i on ci po prostu pyta, jaki chcesz alias. To napisz, co tam chcesz i tak tworzysz te aliasy.
2: Aha. Mhm.
0: No i tak, to szuka po wszystkim, szuka nawet po emoji, czyli po tych buźkach, jak ktoś lubi wstawiać kotki, jakieś coś, to można
2: to też... To mnie właśnie, powiem szczerze, drażni, bo jakby nie wiem, czy mam to jakoś źle ustawione, skonfigurowane, ale co bym nie wpisał, to znajduje mi ciągle jakieś właśnie jakieś te emoji. I to jakby tego jest za dużo, jakby niewspółmiernie dużo w stosunku do innych rzeczy. I tak trochę...
0: No po tego jest dużo, tam jest ponad 1000 zdefiniowanych emoji na pewno. To możesz wyłączyć. Każdą z tych...
1: Za dużo, Michale, emotek używasz.
2: No właśnie nie, w ogóle nie używam. To jest jakoś w systemie. To właśnie nie, to nigdy nie używałem tego właśnie.
0: To możesz wyłączyć w ustawieniach. Tam wszystko możesz wyłączyć. Ja tak musiałem wyłączyć muzykę, bo ja mam strasznie źle stagowaną muzykę w iTunesie miałem. I po prostu za każdym razem, jak szukałem jakichś kontaktów, to mi różnych artystów wyszukiwałem, to po prostu wyłączyłem, bo mam... źle zrobione tagi, ale dobrze zrobione katalogi, więc inaczej muzyki szukam. Ale to po prostu się da wyłączyć. Ja planuję o tej aplikacji nagrać podcast, bo on jest strasznie skomplikowany. Jak teraz to bardzo chaotycznie mówię, bo naprawdę potrafi dużo.
1: Ale to też tak pobieżnie bardziej, nie? Bo też jakby omawiać, to bardzo dużo czasu byśmy stracili. No
2: właśnie. Tak, ona ma tam, bo ona ma menu, ona ma skróty klawiszowe, też można ukryć potem ten interfejs, że tam można
0: ją... Ma historię schowka. Bo też zapamiętuję, co kopiujemy do schowka, możemy potem te rzeczy odkopywać, to jest też fajne. No, dużo potrafi.
1: I są hasła na przykład, nie? Zapamiętam.
0: Tak. No też... No właśnie. Ale też się integruje z menadżerami haseł, tam z tym jednym One Password. Nie wiem, czy ktoś z was używa.
2: Ale no właśnie nie, planuję, ale jakoś nie używałem tego.
1: Dla mnie to jest za drogie.
0: Właśnie strasznie drogie to jest. No, tak. Trzeba osobno płacić za Maca, za iPhone'a, za wszystko.
1: Na iPhone'ie kupiłem kiedyś w jakiejś promocji wersję Pro i nawet działa. Tam na iPhone'ie mogę sobie dodawać, ale na Macu już mogę tylko odczytywać, więc jak potrzebuję coś dodać, to dodaję na iPhone'ie.
0: Też jakiś sposób. No to może jeszcze krótko o drugiej aplikacji, która już jest mniej skomplikowana, więc będzie mniej tłumaczenia, ale to jest aplikacja Audio Hijacks firmy Rogue Amoeba.
2: Też droga.
0: Dość droga, ale
2: ile myślę, może?
0: Że warta swojej ceny. No właśnie, bo to jest program, który jak nazwa wskazuje, potrafi przechwytywać dźwięk z różnych źródeł, czy różnych aplikacji, czy z mikrofonów i coś z nim robić. To jest zrobione na takiej zasadzie dosyć wizualnej, bo dosłownie układamy klocki i łączymy te klocki ze sobą. To jest świetnie zrobione, z VoiceOverem to działa, o to się nie trzeba martwić, firma wie co robi. No ale mniej więcej to działa na takiej zasadzie, że nie wiem, na przykład wezmę dźwięk z mojego mikrofonu i potem do tego mojego mikrofonu mogę podłączyć jakiś korektor, potem jeszcze jakiś drugi, potem może jeszcze jakieś odszumianie, potem pogłos jakiś i potem jeszcze wysłać ten dźwięk do słuchawek, żebym słyszał co mówię, jak to brzmi. I potem jeszcze do tego podłączyć nagrywarkę, żeby to zapisać, nie wiem, w MP3 gdzieś. I tak można dźwięk przechwytywać z aplikacji, więc można w ten sposób nagrywać dźwięk z Safari, czy ze Skype'a, czy z TeamTalka, tak można rozmowy nagrywać, no wszystko. I te rzeczy można łączyć ze sobą.
2: To może też byś podcast o tym nagrał, bo to też takie jest ciekawa rzecz gdzieś tam. Myślę, że to mogłoby ludzi jakoś tam zainteresować. Tym bardziej, że tutaj wersja próbna, no coś tam pozwala, ale tutaj...
0: Po 10 minutach się szum robi. Tak. Myślę, że warto pokazać. Jasne. Postaram się coś nagrać. Myślę, że warty program swojej ceny.
2: No i w sumie mówimy to, co gdzieś tam wszyscy, bo osoby, jak tak się słucha takich podcastów użytkowników Maców, którzy nie korzystają z VoiceOvera, no to oni zwykle też, jeżeli pytasz, jeżeli są pytania o jakieś takie aplikacje, których używają, to takie specje, takie najlepsze i tak dalej, no to pomijając kilka niedostępnych, o których też gdzieś tam powiemy, no to właśnie dużo, szczególnie właśnie takich ludzi nagrywających podcasty, no to mówi, że Audio Hijack. Mówią bardziej o Alfredzie, o którym powiem zaraz ja, ale ten Launchbar też się pojawia. No i właśnie wymieniają OnePassword. Skąd inąd drogi, ale też bardzo podobno dostępny. Oni też dbają.
0: Tak, to jest druga firma, tak samo jak Rogan i jak ci ludzie Launchbara. Oni też właśnie dbają o wsparcie dla VoiceOvera na wszystkich platformach, bo OnePassword to jest tak naprawdę na wszystkim, i na Macu, i na Windowsie, i na iPhone'ach, i na Androidzie też jest.
2: I na Windowsie testowałeś? On jest też taki dostępny? Rzeczywiście?
0: Nie testowałem, ale słyszałem, że ostatnio coś poprawiali na Windowsie z dostępnością. Mhm.
2: No ja z kolei, jak już troszkę odniosę do konkurencji, bo taką bardziej popularną niż Launchbar, na pewno wart uwagi, jest program Alfred. O nim dużo gdzieś tam można też na tym takim aplowskim portalu imagazine.pl poczytać. Alfred to jest też program, to z kolei brytyjska bodajże firma, wytwarza teraz, zapomniałem nazwę tej firmy, przepraszam. I Alfred to jest też taki, można powiedzieć, rozszerzony Spotlight, który jednakże w wersji darmowej pozwala na wyszukiwanie gdzieś tam i w Safari, i w katalogach, i w różnych, korzystanie z różnych usług internetowych, typu, że wpisujemy jakąś frazę, no włączamy Quickna, wpisujemy jakąś frazę i on jakby nam to znajduje w Google'ach, że mamy coś tam in Google, in Amazon i jeszcze gdzieś, nie w eBayu, nie, gdzieś w Wikipedii chyba. I naciskając Enter nam się otwiera przeglądarka internetowa Safari od razu z wynikami. Tylko no problem jest taki, że fokus się gdzieś gubi, nie wiem gdzie on wtedy jest, właśnie na jakimś pasku albo gdzieś, i naciskając, że muszę jakby przejść do innej zakładki Command Tab i wrócić, żeby na tą stronę Google z otwartymi wynikami...
0: Czyli ta przeglądarka ci się otwiera zminimalizowana po prostu.
2: A, być może.
0: Mówi ci VoiceOver, że Safari się otworzyło w tle? Bo jeśli tak, to chyba właśnie to się dzieje. Że ta strona się otwiera w tle, ale ten ci program nie znika, bo może, nie wiem, czeka, że coś jeszcze będziesz szukał.
2: Mhm, to bym... No rzeczywiście, może to być...
0: Może to się tak gdzieś ustawić.
2: Może to. No i ten Alfred, oni tam ogólnie z dostępnością u nich średnio, to znaczy jest wersja Pro, którą warto gdzieś tam kupić, ona około 100 zł kosztuje i jakby odblokowuje wszystkie funkcje i szczególnie daje dostęp do tak zwanego Alfred Power Pack. To jest taki zestaw właśnie sterowania z Spotify'em, zestaw daje nam Alfred dostęp do słownika, chociaż ja tego słownika na Macu to do końca nie rozumiem, jak on działa. Dostęp daje nam do muzyki, do iTunesa, do sterowania gdzieś tam command line'em, czyli terminalem, do różnych wtyczek, które ludzie piszą. Te wtyczki są niektóre bardzo ciekawe, natomiast no, dostępność też ich jest różna, bo jest na przykład wtyczka pogodowa, ponoć bardzo dobra, no ale działa tylko graficznie, że wyświetla jakieś super wykresy pogodowe, no ale tylko grafika.
0: Launchbar też ma wtyczkę do pogody i ta wtyczka działa.
2: A, no właśnie, bo też Launchbar dba właśnie o dostępność bardziej. Podobnież jest jakaś wtyczka, która niestety nie umiem jej, no bo to już trochę wymaga wymagana jest znajomość konfiguracji, jakichś skryptów i jakichś plików konfiguracyjnych, ale jest ponoć wtyczka, która jakoś się łączy z YouTube DL i umożliwia pobieranie w audio, wideo i w różnych formatach plików, na przykład z YouTube'a. Jest jakaś wtyczka, i to akurat mi działa, do konwersji cyfr z arabskich na rzymskie i odwrotnie, do konwersji walut. Jest obsługa, jest wtyczka do speed testu, który gdzieś tam też raz mi czyta, raz nie czyta, do Wi-Fi on, Wi-Fi off, włączania sieci bezprzewodowej, to akurat działa ok. Także możliwości jest dużo, tych wtyczek mam chyba z 20 poinstalowanych, ale no to jest tak trochę, że jak z dostępnością wtyczek, nie wiem, przy jakiś, tak jak Tomek Bilecki opisywał jakieś wtyczki do programów tam dźwiękowych czy do czegoś, że niektóre są dostępne, niektóre nie są dostępne, no albo się na coś trafi, albo nie, to po prostu jest niestety... Tak, jest różnie. No Alfred oczywiście też ma swój menadżer schowka, czyli że możemy doklejać tekst do schowka, tylko że problem niestety jest taki, że o ile możemy do schowka coś dokleić, to przeglądarka tego schowka niestety nie jest odczytywana, tak, nie jest dostępna i nie jest odczytywana przez VoiceOver. Kolejną funkcją Alfreda, którą ma program też Launch Bar, którą też ma Keyboard Maestro, którego nie mam, ale kiedyś też by się trzeba nim zainteresować, bo to trzeci taki bardzo gdzieś tam istotny program do przechwytywania wszystkiego.
0: Też ma jakieś wtyczki, ktoś niedawno, właśnie muszę się tym programem zainteresować, bo ktoś ostatnio zrobił do Keyboard Maestro OCR.
2: O,
0: dla VoiceOvera, który nawet może klikać myszką, więc muszę się tym zainteresować.
2: No Keyboard Maestro to ponoć wszystko tak. Może. On może przechwytywać obrazki, przechwytywać strony internetowe, jakieś tam no, wszelkiego rodzaju skrypty, no właściwie całą klawiaturę. O klawiaturze potem coś jeszcze też powiem. No i on też jest gdzieś tam około chyba ponad 150 zł kosztuje, ale myślę, że to jego obsługa no, wymaga jakiejś trochę większej gdzieś tam wiedzy. I też do końca nie wiem, jak nagrywanie tych makr z VoiceOverem pewnie jest możliwe, ale na ile to jest, no bo osoba widząca
0: wiem,
2: to łatwiej.
0: Wiem, że firma też tam dba o dostępność, więc myślę, że powinno to jakoś działać.
1: Mhm. Teraz wyszła nowa wersja chyba na Keyboard
2: tak,
1: Maestro. 8,
2: tak,
0: dobry programak był.
2: Tak. Także to gdzieś tam jest Alfred, który na pewno, jeżeli chodzi o... Bo mam w sumie w systemie, no i wiadomo, Spotlight, mam tego Launchbara, no i mam Alfreda. I jeżeli chodzi o takie wyszukiwanie, no to najszybciej, najbardziej korzystam gdzieś tam z Alfreda właśnie, do takiego wyszukiwania, otwierania jakichś tam rzeczy. Choć zdaję sobie sprawę, że pewnie używam jakieś 20% jego możliwości, tak naprawdę gdzieś tam. I tak to myślę, czy jeszcze jakieś programy, które takie są bardzo, no odtwarzacze muzyki, tu się nie wypowiadam, bo testowałem i VLC i inne i tak naprawdę mało słucham teraz muzyki z Maca. Tak myślę, czy, bo o Office powiemy za chwilę osobno.
1: To ja może powiem jeszcze o swoich. Tak. Ja bardzo lubię i często korzystam z aplikacji ReadKit, to jest czytnik RSS, taki stosunkowo fajny.
2: I działa on ci dobrze? Bo mi na przykład często właśnie zajęty. Tu się gdzieś tam VoiceOver gubi.
1: Tak, działa mi w porządku, tylko w momencie, kiedy przerzucam jakieś linki do Safari, to wtedy na chwilę się zajmuję, ale no, myślę, że zajmuję się właśnie przerzuceniem linku, dlatego jest zajęty. A tak ogólnie jestem z niego bardzo zadowolony. Ta synchronizacja tutaj kanałów właśnie po Fiddle ja mam skonfigurowane. Co mi się w nim podoba, to że te skróty są tak naprawdę fajne. Naciskamy klawisz B, to jest od razu browser, powiedzmy F, to wrzucamy do favorite, czyli oznaczamy sobie gwiazdką do przeczytania później.
2: Tam wszystkie skróty można włączyć do Facebooka, Twittera, tak, nie wiem, buffera, maila, no wszystkiego właściwie.
1: On ma nawet w sobie ten text parser taki tak zwany, gdzie można też niby czytać, aczkolwiek ja z tego jestem tak średnio zadowolony.
2: Tu VoiceOver się gubi i też gdzieś tam ucieka i zdecydowanie mam
1: wrażenie. Raz, że się VoiceOver gubi, a dwa, że sam program nie zawsze sobie dobrze radzi, żeby zczytać dokładnie artykuł, który nas interesuje. Tutaj uważam, że funkcja readera w Safari działa dużo lepiej i często czegoś nie jesteśmy w stanie przeczytać właśnie w tym parserze, w ReadKicie, a po przerzuceniu jest lepiej i cały artykuł się wczytuje tak naprawdę.
2: tylko trzeba zaznaczyć, podobnie zresztą jak w innych programach, no w Twitter for Mac tego się nie da zrobić, ale w tym Night Own All Twitter, kliencie Twittera albo w, właśnie w ReadKit, żeby otwierał Safari w tle, bo inaczej nam będzie za każdym razem do Safari nas przerzucał gdzieś tam, jeżeli klikamy szybko i otwieramy, a to się jednak szybko tak po tych artykułach idzie i je otwiera i tak one się nam ładnie w Safari w tle gdzieś tam otworzą. Także no ReadKit możemy polecić, to na pewno. No
1: i fajne jest właśnie też to, że, bo ty kiedyś mówiłeś się jak w takiej rozmowie, jak rozmawialiśmy, że czyta ci całe te artykuły, nie? Że czyta ci nazwę kanału,
0: czyta, tak.
1: Datę i potem tytuł i potem czyta kawałek podglądu, ale wystarczy tak naprawdę wejść w interakcję z tą tabelą główną i wtedy możemy się poruszać po poszczególnych tych elementach, czyli nazwa, data, osobno tytuł, osobno podgląd. Z czego, co mnie denerwuje, mogliby to poprawić, że on, żeby rozwinąć jeszcze dalszą, on jakieś ileś znaków tak naprawdę mieści w tej tabeli i żeby dalej przeczytać, on wydaje takie kliknięcie i wtedy wiemy, że na przykład tytuł jest dłuższy, nie? Czy tekst jest dłuższy i wtedy trzeba wejść jeszcze dodatkowo w interakcję z daną komórką tej tabeli tak naprawdę, no i wtedy możemy to przeczytać jakoś tam, nie?
0: I to jest coś, czego tak naprawdę na Windowsie nie ma, no bo nie znam,
1: tak, na Windowsie nie ma.
0: Nie znam czytnika RSS, który miałby i synchronizację i właśnie to czytanie tego podglądu.
1: Dokładnie, ja szukałem długo jakiegoś czytnika fajnego i to tak raczej średnio. No.
2: Wszystko, głównie... co jest dostępne, to są stare programy sprzed iluś lat, tak naprawdę.
0: No właśnie, a na Macu jest kilka, właśnie jest ten ReadKit, tam chyba jeszcze było kilka, Leaf chyba tam jakoś był dostępny i coś tam jeszcze było. Jest ja czym wybierać.
1: Leafa nie ogarnąłem, szczerze mówiąc. Także
2: też nie.
1: Próbowałem Leafa, ale ten Leaf nie. Testowałem ReadKita i w sumie na nim się
0: ReadKit
1: zatrzymałem.
0: ReadKit jest fajny, ja właśnie też.
1: Tak, bardzo go lubię. Na Windowsie korzystałem z natywnej przeglądarki RSS-ów w Internet Explorerze, więc...
2: O, tak.
1: Więc to tam działało całkiem sensownie, też te skróty wszystkie fajnie. I tak ReadKit właściwie spełnia moje oczekiwania na miarę takiego właśnie szybkiego przeglądania tak naprawdę kanałów RSS, nie? Bo głównie chodzi mi o to, żeby się szybko zapoznać z czymś, jadę dalej i tak dalej. To jest jedna aplikacja, a druga, bo tak po dwie polecamy, to ja też polecę drugą, to jest prosta, malutka aplikacja, kosztuje 4 zł, Sound Normalizer, aplikacja, która jeżeli słuchamy książek, na przykład audio albo muzyki, możemy sobie zadeklarować, jaką mają mieć głośność, poszczególne traki, ustawiamy to globalnie i eksportujemy potem do plików i jesteśmy w stanie wyeksportować no właściwie hurtem tak naprawdę do konkretnej głośności wyrażonej w decybelach, tak? On też sobie to analizuje, na przykład jak mam 81, to możemy to podnieść do 93, 95, jak kto woli tak naprawdę. I to uważam jest fajna rzecz, tak jak mówię, głównie stosuję to do książek audio, bo zdarza się, że one są za cicho, na przykład iPhone potem jest stosunkowo cicho, to odtwarza, a jak podniesiemy do mniej więcej 93 decybeli, to działa całkiem sprawnie. I niczym się nie przejmujemy, tylko w pliki wczytuję, zdeklarowane mam już automatycznie, tak naprawdę do czego ma zrobić, daje iPlay i tyle. I to się samo wszystko dzieje, także sensowna, fajna, mała aplikacja taka.
2: A jakieś niedostępne aplikacje, takie powszechnie, takie istotne dla ludzi, dla użytkowników, a takie, które są albo za mało dostępne, albo tak powiedzmy jak Alfred, że się takie wpółdostępne, albo takie, że takie okrzyczane, a takie, których no, nie możemy używać efektywnie.
0: No to ja myślę, że... WhatsApp tam jakoś... Coś nie, WhatsApp... tam działa, ale to na Windowsie też to desktopowo WhatsApp nie działa jakoś dobrze.
1: Aplikacja WhatsAppa tak muli po prostu komputer i voiceovera i nic się w niej nie da zrobić, a jak się już wejdzie w cokolwiek, to jest, żeby coś tam nagrać, to niby można, ale żeby to potem zatrzymać, nie. Aplikacja desktopowa WhatsAppa według mnie jest tragicznie zrobiona i to powinno być. Ja bym chciał, żeby to działało tak mniej więcej jak na przykład Twitter, nie? Że proste okienko, tak. Krótkie, nagraj, napisz, no może nie jak Twitter, jak wiadomości, o.
0: Ja na pewno mogę powiedzieć tutaj, bo rozmawialiśmy o tym, jak odpalić Windowsa tak naprawdę, to oprócz, tak naprawdę dla osoby niewidomej jedynym słusznym wyjściem jest VMware. Bo dużo osób widzących rekomenduje Parallels Desktop, no to ta aplikacja jest kompletnie niedostępna, jest jeszcze VirtualBox open source'owy, ale to też nie jest dostępne, więc tak naprawdę jeśli korzystamy z VoiceOvera, to jedynym programem do wirtualizacji, który mamy, jest właśnie VMware.
2: Ja z kolei chciałbym wspomnieć o trzech aplikacjach, które wydają mi się niedostępne albo niewystarczająco dostępne. Pierwsza, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, Google Chrome. Niby dostępna, ale VoiceOver zajęty i muli. tak naprawdę. Moim zdaniem.
0: W wersjach testowych coraz mniej. Ja mam tą wersję rozwojową i tam faktycznie działa to wolniej niż Safari, ale da się z tego korzystać. Ja z tego korzystałem teraz, jak byłem na wyjeździe, bo ściągnąłem sobie wtyczkę, która mi wyłączała obraz na YouTubie, więc miałem tylko dźwięk, to mnie internetu zużywało i tak naprawdę to się dało obsłużyć.
1: A mi działa całkiem, wiesz co, ja powiem tak, Google Chroma nie lubiłem ani na Windowsie, tutaj stosuję go tak naprawdę czasami, kiedy muszę coś sprawdzić na drugiej przeglądarce niezależnie. I działa to jakoś tam, aczkolwiek co nie działa w Safari, to w Google też nie działa, czasami więcej, więc nie widzę konieczności, żeby korzystać akurat z Google Chroma tak naprawdę, nie?
0: Tak, ale nie nazwałbym tak tej aplikacji tak niedostępną.
2: Mhm. No, dokładnie. Ja bym może niedostępną nie, ale uciążliwą jak dla mnie, ale no być może się muszę jakoś tam przekonać, może jakaś wtyczka, którą jest niekompatybilna, no też tak.
1: Tam z treściami dynamicznymi tak naprawdę czasami jest problem, tak jak na przykład na Facebooku mamy, to jest przykład oczywiście Facebooka, są te rozwijane jakieś różne rzeczy, to tam ciężko jest wejść w takie rozwijane elementy dynamicznie zmieniające się. To faktycznie na Safari działa to dużo lepiej, no ale to już jest kwestia chyba bardziej tutaj programowania konkretnego struktury strony internetowej niż samej przeglądarki jako takiej.
2: A ktoś wie, jak Firefox na Maca obecnie? Jak to?
0: Miały być jakieś prace prowadzone, ale chyba to utknęło w martwym punkcie, więc tak naprawdę albo Safari, albo Chrome.
2: Mhm. Drugą taką aplikacją Spotify.
0: Słyszałem, tak, że teraz coś poprawili. Ja Spotify'a nie używam, jak już coś, to korzystałem z Deezera. A propos właśnie Deezera, to jest bardzo prosta aplikacja na Macu, nawet prostsza niż przeglądarkowa. Tak naprawdę są tylko same tabelki.
2: Jest ponoć bardzo dostępna, tak? Ten Deezer.
0: Tak. To jest po prostu tabelki, tak naprawdę. Nie wiem, naciskamy Command 2, żeby wejść w playlistę, mamy playlistę.
1: Czy Deezer to jest dawny Tidal?
2: Nie.
0: Deezer to jest francuska, ta sama zasada.
2: Ale on jest z kolei, dobrze kojarzę, Deezer tak, on taki na iPhone'a był średnio przyjazny, tak? Tak nie bardzo.
0: Nie wiem, czy coś się w tej sprawie zmieniło, mniej więcej na Macu to jest bardzo proste, są tak naprawdę same tabelki, dużo skrótów klawiszowych, wszystkie przyciski są podpisane, to świetnie działa.
1: No to co do Spotify, ja mam zainstalowaną apkę, ostatnio sobie zainstalowałem. Co prawda nie byłem w niej chyba od tygodnia, więc nie wiem, czy jakiejś aktualizacji nie było, aczkolwiek wątpię. Nie jestem w stanie się do niej zalogować, jedyne co mi mówi to jest obraz tak naprawdę na ekranie, więc nie wiem jak jest w środku, no bo nie jestem w stanie do niej wejść.
2: No ja się tam zalogowałem, ale dopiero jak poprosiłem o pomoc, no i za dużo nie można zrobić, jak się uda, to się uda, ale tak naprawdę ona jest niedostępna. Są niby, nie niby, bo ja
1: to jest właśnie to, Michał, co mówisz, nie? Że aplikacja dla mnie, do której ja sam nie jestem w stanie się już zalogować, muszę kogoś prosić, dla mnie to jest aplikacja zupełnie niedostępna, tak? No bo nie jestem w stanie przejść samodzielnie po prostu głównego elementu, no co z tego, że potem mogę sobie coś odtwarzać, nie? Jak nie jestem w stanie po prostu to się zalogować, niech mi się wyloguje w danym momencie sama i potem, no co zrobię?
2: Oczywiście. Ten Spotify, no szkoda, bo pod Windowsem się zrobił całkiem przyzwoity, a niestety na Macu nie jest dobrze. Wiem, że to kiedyś nawet kupiłem na takim serwisie Mac Accessibility, czy jakimś powstała taka, nawet reklamowali, można było kupić, to kupiłem kiedyś taka jakaś wtyczka, skrypty niby do obsługi tego, do lepszej obsługi Spotify'a właśnie z VoiceOver'em, Accessible Spotify, ale nie czuję, żeby to się obsługiwało jakoś znacznie lepiej. No rzeczywiście czyta więcej, ale ogólnie ten Spotify na Macu jest bardzo taki ociężały, od razu jakoś komputer, wentylator bardziej słychać i no nie jest ta obsługa tak jak ze Spotify'a, z iPhone'a bardzo się dobrze korzysta, mogę nawet sobie teraz po AirPlay'u też na głośniki gdzieś tam przełączyć coś, to gdzieś tam z Maca zdecydowanie no nie jest to. Nie jest to proste. I trzecia aplikacja taka niedostępna, bo kiedyś był Twitter for Mac, ale teraz Twitter for Mac się poprawił. Ja go nie używam, ale on jest zasadniczo dostępny.
0: Jest dostępny, ja go używam, bo jest aktualizowany.
1: I on działa całkiem sensownie. Jest tam parę takich.
0: Działa sensownie i przynajmniej można cytować, bo tak naprawdę mamy dwa dostępne klienty. Zaraz się zrobią trzy, bo jest Twitterific beta na Maci. Prywatnym beta jest, ale wyjdzie niedługo. To będzie na pewno dobra aplikacja, bo na iPhone'y działa świetnie. Mm-hmm. No ale mniej więcej mamy dwa klienty. Właśnie mamy ten oficjalny Twitter, on jest dostępny i mamy Yorufukuru, czy tam Night Owl, to program ma kilka nazw. I on też jest dostępny, ale on nie był aktualizowany od Bóg wie ilu lat i tak naprawdę tam połowy rzeczy już nie potrafi, tak, nie możemy tak, cytować.
2: Tak jak te aplikacje RSS pod Windowsa tak. Dawne, że gdzieś tam...
0: Tak, nie da się cytować, linki są zawsze tylko pokazywane w wersji tej skróconej, czyli t.co, ukośnik coś tam, tak. Więc ta aplikacja jest po prostu jak
2: ja powiem, dlaczego ja nie używam Twittera for Mac, bo nie umiem w Twitterze for Mac, znaczy umiem, to jest, niby się da, ale to jest... W Twitterze for Mac można, znaczy jest trudno, tam się w tle otwiera artykuły, strony po prostu. Trzeba gdzieś tam wchodzić w jakieś interakcje, w jakąś, nie można jednym klawiszem prosto na Twitterze.
1: Można, strzałką w prawo.
0: Strzałką w prawo kilka razy.
1: Tak. Po prostu musisz się zagłębić w ten, najpierw wchodzisz w wątek, potem wchodzisz w wiadomość, potem wchodzisz w konkretny obiekt.
2: No tak, a Yorufukuro, naciskam literkę L i idę dalej po prostu.
0: Otwiera.
2: Się otwiera.
0: Masz jeszcze w Twitterze w tym makowym option i strzałkę w prawo, to ci wtedy wyskakuje menu podręczne, gdzie są wszystkie wymienione linki, hashtagi i nazwy użytkownika.
2: Tak, i też trzeba wchodzić w interakcję.
0: To jest też fajne.
2: No to i tak, to prawda, ale to trochę jakby za dużo tego.
1: No to jest kwestia filozofii, nie? To tak naprawdę jak w mailu powiedzmy makowym tej aplikacji klasycznej musisz wejść, żeby, nie wiem, kopiować sobie coś z wiadomości, nie? Musisz wejść w wiadomość, a potem jeszcze w pole edycyjne tak naprawdę. No to jest po prostu taka filozofia, nie? Tak naprawdę.
2: Proponuję, żebyśmy zrobili krótką przerwę.
4: Za chwileczkę, dlatego że mamy telefon. W tym momencie Michał dzwoni.
1: O, jeszcze mamy telefon. Michał dzwoni.
4: Dzień dobry, Michale.
5: Dzień dobry. To tak, ja mam takie, właściwie dobry wieczór, się źle przedstawiłem. Ja a propos tych aplikacji, to ja może najpierw tutaj był wątek Twittera, to ja tutaj do ciebie, Michale, tak a propos. Bardzo prosto się wchodzi w linki w Twitterze. Kiedyś to było jeszcze prościej, ale teraz, jak ja to się śmieję, trzeba tylko o jedną strzałkę w prawo więcej zrobić. Gdy jesteśmy na tabelce tweetów, w ogóle tweety przeglądamy z wyłączoną szybką nawigacją i strzałkami góra-dół. Natomiast gdy chcemy wejść z jakimś tweetem w interakcję, wystarczy, że naciśniemy strzałkę w prawo, następnie alt strzałka w prawo i tam już będzie link odpowiedni do artykułu, na tym enter, bo takie menu się wyświetli po naciśnięciu alt strzałka w prawo. Właściwie nie alt, tylko option. Ja już tutaj myślę trochę Windowsowo, jeszcze nie wiem czemu. Option strzałka w prawo.
1: No, czyli Michał potwierdza to, co mówiliśmy, nie? Tak
2: naprawdę. No dobrze, ale naciśniesz enter, to od razu wskoczysz do Safari. Czy to by się w tle otworzy?
5: W Safari?
2: Nie w tle. Twitter for Mac nie pozwala na otwieranie artykułów w tle Safari.
5: Nie, Safari. Safari to mnie się otworzy.
2: No tak, i muszę z command tabem wracać do Twittera i na nowo gdzieś tam czytać te tweety. No to mnie nie satysfakcjonuje, ale...
0: Wiesz co, ja tak pomyślałem, spróbuj, jak jesteś w tym menu, nacisnąć option z enterem, żeby ten link otworzyć. Bo z tego, co kojarzę, to osoby widzące, jak klikają na jakiś link z przytrzymanym tym klawiszem option, to chyba on się w tle otwiera, więc może to z klawiatury to też zadziała.
2: Wydaje mi się, że próbowałem z wszystkimi komandami, optionami i wszystkim możliwym, ale spróbuję jeszcze gdzieś tam raz, rzeczywiście.
5: Natomiast
2: tylko
5: tak
2: wydaje
5: jeszcze
2: mi się, że on tak w coś...
5: Natomiast tak jeszcze co do aplikacji, przepraszam, że ci przerywam, ale ja mam takie trzy w zasadzie aplikacje. Pierwsza to taka... Właściwie cztery. Nie wiem, czy na tyle mi czas pozwoli, ale no omówię je bardzo krótko. Pierwszą aplikacją, oczywiście moją główną, niezbędną tutaj, będzie bardzo dostępna, co naprawdę mnie zadowoliło, gdy ja się przesiadłem na Maca ten rok temu i po prostu to jest główna rzecz, która mnie zatrzymała przy tym systemie macOS. Mac OS X to jest aplikacja, która się nazywa DJ, po prostu pisze się DJAY dla jasności, a nie po prostu DJ ze skrótu, tak jak disc jockey, no ale do rzeczy. Aplikacja składa się, jest bardzo dostępna, jedyną niedostępną rzeczą, która tam istnieje tak naprawdę, to jest sekcja samplera, której w ogóle VoiceOver nie widzi, znaczy widzi ją, bo kiedyś kolega jak fizyczną myszką kliknął mi na ten sampler, to tam wyświetliło się to menu, że tam dodaj sample 1, dodaj sample 2, add sample, ale tego nie można jakby do tego dojść z voiceoverem. No ale tak poza tym naprawdę aplikacja jest fajnie zrobiona, mamy menu normalnie, file, tam deck 1, deck 2, tabelki z playlistą, tabelki z wynikami wyszukiwania, pole edycji, pasek narzędzi z opcjami, preferencje też są dostępne. Dla mnie to jest rozwiązanie naprawdę wow, bo ja wcześniej jak pracowałem, miksowałem na Windowsie, to naprawdę te wszystkie programy, no dało się coś tam zrobić, ale to było na zasadzie, no, na czuja tak zwanego troszeczkę. Może nie do końca, no bo wiadomo, jest ten podgląd w innej karcie dźwiękowej. No ale to tam nie będę się może rozwodził o tej aplikacji za wiele. Druga aplikacja jest do Facebooka. Jest to Go for Facebook. Jest to aplikacja... Nie pamiętam dokładnie tej ceny, ale to jest aplikacja płatna i no gdzieś około ponad 100 zł, nie wiem czy nie więcej, to będzie kosztowało. Trochę czasu temu już to kupiłem i nie pamiętam dokładnie ceny. Wróćmy do drugiej aplikacji. Drugą aplikacją jest Go for Facebook. To jest aplikacja darmowa dostępna w App Store. Jak nazwa wskazuje, możemy tym obsługiwać Facebooka. I to no, daje nam dostęp do przede wszystkim lepszych powiadomień niż ten taki zwykły dostęp jakby do tych kont internetowych. Nie wiem, czy tu była mowa o tym, ale może nie będę się tak tutaj o tym rozwodził. W każdym razie mamy dostęp do powiadomień. Możemy się przełączać między dwoma widokami strony Facebooka, zwykłym i mobilnym. Aplikacja w ogóle nam nie przeszkadza, bo jest sobie w tle i wywołujemy ją skrótem klawiszowym Ctrl plus F i to już dosłownie Ctrl plus F, że tak powiem. No i jeszcze mamy do tego wszystkiego normalnie obsługę. Są dźwięki na wiadomości, też możemy czytać, ale do wiadomości akurat jeżeli chodzi o Facebooka i do pisania do konwersacji polecam aplikację Trillian. Jedna zasadnicza wada, co nie wszystkim się może spodobać, jest kwestia prywatności, bo żeby korzystać z tej aplikacji trzeba sobie założyć wstępnie konto w serwisie Trillian i potem dopiero gdzieś tam do tego konta podpinamy konto Facebooka. Aplikacja też jest dostępna w App Store. No i mamy tutaj już, jeżeli ktoś kiedyś korzystał z Windowsa i pamięta program Miranda, obecnie Miranda NG, no to w tym wypadku ta aplikacja zachowuje się podobnie. Mamy grupy dokładnie, połączone kontakty, niepołączone kontakty, które sobie rozwijamy strzałkami, strzałką w prawo. Oczywiście obsługujemy wszystko z wyłączoną szybką nawigacją. No i normalnie szukamy sobie żądanego kontaktu na liście i dajemy na tym Enter, mamy pole edycji, w którym piszemy wiadomości, mamy listę wiadomości, dokładnie voiceover to czyta, tam chat style, bubbles, zawartość www, w to musimy sobie zainteraktować i mamy normalnie pod kursorem voiceover listę wiadomości. Także to jest druga aplikacja. Trzecia aplikacja. Natomiast jeszcze czwartą aplikacją, tak a propos Hijacka, którego swoją drogą muszę przetestować. Tutaj podziękowania dla Piotra za rekomendację, prawda? Jest Loopback. Jest Loopback. Loopback, co? Aplikacja, która działa podobnie, ale chyba jest trochę inna z tego, co tutaj Piotrek opowiadał. Bo są to tak jakby wirtualne karty dźwiękowe. Coś jak Virtual Audio Cable na Windowsie. Z tym, że działa to dużo lepiej, bo są mniejsze opóźnienia i dużo prościej jest to skonfigurować. Aplikacja również
0: to ma
5: związek
0: z tym... Przepraszam, możesz dokończyć, później powiem.
5: Tak, i to robi ten sam developer Rog, jak go się tam czyta, bo zawsze mi to...
0: Rog Amoeba, tak.
5: O właśnie, Rog Amoeba. Tak, i to robi ten sam deweloper, co robi Hijack. Jeszcze tutaj mogę polecić dla miłośników radia internetowego i nadawania Nicecast. To tak a propos.
0: Też od tej firmy chyba.
5: Też od tej firmy, dokładnie. Wszystkie aplikacje naprawdę warte zakupu, jak ktoś się tym interesuje. No i nie będę dłużej zajmował czasu, bo tutaj się nagadałem. Nie wiem, czy w sumie z pożytkiem. Dzięki. Dla innych, ale... Dzięki. Ale może się komuś przyda. Także, że tak powiem, dobranoc.
2: To dziękujemy bardzo za odpowiedź. I teraz czas na przerwę.
3: Tyflo Podcast.
2: Wracamy do rozmowy na temat dostępności komputerów Apple dla użytkowników niewidomych i wykorzystania i pracy z voice-overem na Macu. Czyli powiedzieliśmy mniej więcej o tych aplikacjach naszych ulubionych, o aplikacjach dostępnych i niedostępnych. Jeszcze tak kończąc, no, niedostępnym programem jest, niedostępnym, nie w pełni dostępnym, bo on po prostu nie wszystko czyta, jest osławiony klient Twittera Tweetbot. Mówię osławiony, bo i w ogóle ta firma Tabbots, ona niestety, to jest kilkuosobowa firma, ona jest bardzo ceniona w środowisku ogólnie Apple'owym, ale nie przez osoby niewidome, bo zarówno Tweetbot, jak i Pastebot, taki menedżer schowka, który oni ostatnio wypuścili, jak i inne programy, są tylko częściowo dostępne. Oni sobie z tego jakoś tam zdają sprawę, mówią, że coś poprawią, a potem już w ogóle nie odpowiadają.
0: Ale jakoś im się nie spieszy.
2: Jakoś im się nie spieszy. No to jest mała, trzyosobowa firemka i oni jakoś, no ta dostępność nie jest niestety dla nich jakimś tam priorytetem. I no i niestety. Także Tweetbot, klient drogi, nie ma...
0: Nie warto. Lepiej, jeśli lepiej poczekaj na ten Twitterific, bo to na pewno będzie dostępne tam, co mnie widzą w grupie beta testerów. Bo nawet Andrzej Louis, który jest znany z niewidomych muzyk, robi dla nich dźwięki. Więc ten Twitterific na pewno będzie dostępny, jak wyjdzie.
1: A masz jakieś wieści, czym będzie się charakteryzował, co będzie w nim lepszego od klienta tego standardowego?
0: Wiesz co? Ja mam wrażenie, że ten oficjalny klient czasami lubi mi się zamykać, zwłaszcza jak próbuję pisać do ludzi wiadomości bezpośrednie, więc myślę, że z tym na pewno nie będzie problemu, ale no myślę, że zobaczymy, jak wyjdzie. Na iOSie na pewno dobrze jest zrobiona obsługa linków tam akcji, funkcja akcji na pokrętle. Zobaczymy, jak to na Macu będzie.
2: Ale znając jakby twórców, to raczej to jest taki program, który ma dużo możliwości,
0: tak,
2: dużo...
0: I będzie dobrze to przemyślane dla VoiceOvera na pewno.
2: To gdzieś tam na pewno tak. To proponuję, żebyśmy teraz chwilkę pomówili o Office'ie. Office for Mac. Tutaj pewnie Adrian opowiesz, bo ty bardziej, chyba najbardziej z nas wszystkich mam wrażenie tego Office'a.
0: Ja się lepiej czuję w konsoli Linuxowej niż w wstążce Office'a, więc...
1: Znaczy... Ostatnio zaopatrzyłem się jakoś w Office'a 365, czyli mam dostęp do tak naprawdę do Excela, tam jest Outlook, jest Word i PowerPoint. Na razie Outlooka nie odpalałem, jakoś przesiadłem się z niego. Korzystałem z Outlooka na Windowsie tutaj nie bardzo, bo mi mail wystarcza. PowerPointa też jeszcze nie testowałem, bo jakoś prezentacji ostatnio nie było do zrobienia jakichkolwiek. Sporo pracuję na Excelu i sporo pracuję na Wordzie. No i co? Powiem tak, aplikacje dostępne są. Wstążki, tutaj Piotr powiedział o wstążkach. No tamte wstążki...
0: One są dostępne, tak po prostu jak ktoś nie korzysta, to się można łatwo zgubić.
1: Zupełnie inaczej wyglądają tak naprawdę niż na Windowsie, bo cały pasek tak naprawdę to jest menu, tak, plik, edycja i tak dalej. Jest dodatkowa wstążka, ale to jest jak normalny pasek po prostu narzędziowy w jakimkolwiek innym oknie, więc tutaj, tutaj nie ma żadnej tak naprawdę trudności. Co mnie tam powiedzmy denerwuje i zgłaszam to twórcom i wydaje mi się, że oni tego słuchają tak naprawdę, bo ja jestem w tym programie testowania tak naprawdę, czyli mam wersję testową Office'a, to jest to, że na przykład jak przeniesiemy się na okno powiedzmy Worda albo Excela albo z jakiejś innej aplikacji, czy skopiujemy tekst z jakiegoś miejsca, no to potrafi nam zrobić taki numer, że powie nam po prostu obraz i wtedy trzeba wchodzić w menu okno i wybrać sobie dokument, z którym chcemy współpracować. i wtedy już odczytywane jest wszystko prawidłowo do następnego przejścia pomiędzy aplikacjami. I to zarówno pomiędzy aplikacjami Office'a pakietu, jak i aplikacjami zewnętrznymi. Wydaje mi się, że w tej nowej wersji, którą aktualizację dostałem chyba przedwczoraj, jest to poprawione. Więc nie zaobserwowałem. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie dam sobie też ręki obciąć, że to jest na 100%, tak? No bo to lubi wracać w kolejnych wersjach, więc z tym jest różnie.
0: Chyba coś ci przez moment był mikrofon zakryty, nie wiem.
1: To kolejna rzecz to Excel. Nic nie zakrywam, ręce mam na dole, ale może coś internetem.
0: Może.
1: Z internetem taka rzecz, z internetem, z Excelem, tak, z Excelem, była taka rzecz, że nie byłem w stanie odczytywać w prawidłowy sposób komórek, ani po nich nawigować. Od wersji 30 z końcówką chyba, nie wiem, tam jest 57 czy 37, jest o tyle dobrze, że w trybie właśnie Quick Nava jesteśmy w stanie się poruszać po komórkach. Skróty typowo excelowskie z Windowsa działają, to znaczy na przykład edycja komórki, funkcyjne F2 i tak dalej. Więc jakoś to zaczęło działać i jakoś korzysta się z tego w miarę dobrze, aczkolwiek nie robiłbym na pakiecie Office zaawansowanych funkcji edycyjnych tekstu, za dużych arkuszy kalkulacyjnych, bo nie jestem do tego jeszcze tak przekonany, że działa to wszystko w perfekcyjny sposób tak naprawdę.
2: Ja z innych, z Outlooka nie korzystałeś jakoś. Ja chwilę korzystałem z Outlooka, ale można. Nawet niektóre opcje wydają się ciekawe. Sprawdzenie właściwości wiadomości, gdzieś tam jakieś takie coś w rodzaju takich, jakiś harmonogram zadań, jakieś przypomnienia, coś, ale no nie wiem, czy na tyle to jest. Jest to dostępne, nawet lepiej niż myślałem. Outlook jakoś pod Windowsem był ociężały, chociaż tam też niektórzy używają. Outlook na Macu no, działa, ale chyba wątpię, żebym go raczej używał.
0: Mac ma swoje aplikacje, tak, i do poczty, i do kalendarza, i do przypomnień, więc.
1: Tak, i one działają fajnie, więc ja myślę, że tutaj w Outlooka nie ma się co wpychać. Ja powiem tak, Outlook ostatnio testowałem na Windowsie wersję 2016, no bo skoro mam taką możliwość, no to już wracam. Więc on mi się też już przestaje podobać, nawet na Windowsie, bo tam jakieś problemy z okienkami odczytu się zaczęły robić, problemy z przechodzeniem po zakładkach, znaczy po elementach okna tak naprawdę, tak jakoś dziwnie, po skrzynkach.
2: Czyli to chyba tyle, tak? Na temat Office'a, tak można powiedzieć.
0: Ja może krótko coś wspomnę o Apple'owskiej wersji Office'a, czyli pakiecie iWork, bo ja z tego bardziej jakoś korzystałem, jakby coś potrzebowałem. I tam to też jakoś działa. Najwięcej korzystałem z edytora tekstu Pages i tam niedawno dosyć zostało wprowadzone. Kiedyś ten Pages słabo czytał, nie czytał dużo styli, na przykład jeśli daliśmy gdzieś nagłówek w dokumencie, to nie było czytane. To ostatnio zostało poprawione. Współpraca z tabelami też ostatnio była poprawiona. Więc
1: w tym nowym mówisz, nie? Co była aktualizacja wczoraj, tak?
0: Tak.
1: Właśnie jeszcze nie miałem okazji testować, bo dopiero wczoraj wieczorem późnym mi się to zainstalowało, więc.
0: Więc tam też jest to rozwijane, więc w razie W też można z tych programów Apple'owskich korzystać. No też to jakoś tam działa.
1: Znaczy powiem tak, to działa fajnie, aczkolwiek no niestety Office jest takim standardem tak naprawdę.
0: Tak.
1: I ja współpracując z różnymi osobami właśnie na arkuszach kalkulacyjnych, czy to fundacji, czy dokumenty tworząc, no wiesz, czasami potrzebuję
0: to
1: szybko.
0: Trzeba, tak.
1: Nie mam pewności, formatowanie nie rozjedzie. Coś nie tak?
0: No, przerwało na moment chyba.
1: Aha, no to może coś tutaj. Nie mam pewności, że mi się całe formatowanie nie rozjedzie, więc lepiej i szybciej jest też zrobić to po prostu w Wordzie z jakimiś tam małymi problemami. Nie? Aczkolwiek tak jak mówię, no, nie wiem, czy pracę licencjacką, czy magisterską, tak trywializując, napisałbym po prostu w tym Wordzie, nie? Na Maca. Komfortowy sposób.
2: tym bardziej, że ta kompatybilność, no ona niby to jest kompatybilne, ale to wcale nie jest, ja pamiętam kiedyś jakieś bardziej zaawansowane rzeczy, takąś tabelkę, gdzie był też obrazek, coś tam robiłem, no to prawda nie na Macu, nie w Wordzie na Macu, ale no w Text Edit, który niby tym wbudowanym edytorze systemowym, który niby pliki wordowskie też jakoś tam otwiera i mimo, że to jakoś
0: bardzo
2: tam
0: zapisałem... okrojonej wersji.
2: Tak, okrojonej, mimo, że to potem otworzył dobrze, ale po zapisaniu i nawet zapisaniu do PDF-u już nie było gdzieś tam dobrze. Także to, no czasami ten Office jest koniecznością, tak. A też nie mamy w 100% gwarancji, że to, co zrobimy na Macu, rzeczywiście pod

0: w trybie Quick Nava i bez. Teraz w trybie bez Quick Nava to wsparcie jest średnie, no bo przemieszczam na przykład po komórkach, tak, danego arkusza kalkulacyjnego, ale nie odczytuję go, a był odczytywany, więc myślę, że coś tam jest w trakcie robione. No. Co mogę powiedzieć, takich funkcji niby trochę zaawansowanych, ale na przykład nie jesteśmy w stanie stworzyć, korzystać przy pomocy kreatora kopert, więc takie funkcje dodatkowe, no to tak jeszcze średnio działają.
1: Czyli tyle Office. A przedtem, Piotr, mówiłeś o rozwiązaniu konsolowym, tak? Jakimś, o konsoli i o też jakimś czytniku nowym,
2: tak,
1: ekranu. Co to jest?
2: Zacznijmy od tego, że Mac to jest system Unixo-podobny, powiedzmy, więc dużo narzędzi konsolowych, które są pisane na Linuxa, bardzo łatwo uruchomić na Macu. Na pewno jest to łatwiej zrobić niż na Windowsie. Na Windowsie trzeba się bawić w jakieś... No, na Windowsie 10 to trochę lepiej działa, ale mimo wszystko na Macu jest najłatwiej, więc jeśli ktoś dużo właśnie używa konsoli właśnie typu SSH, żeby połączyć się z danymi serwerami, czy jakieś narzędzia programistyczne, które są dostępne pod Linuxa, łatwiej je uruchomić na Macu. Sam VoiceOver średnio czytał konsolę wbudowaną w system, ale niedawno ktoś zrobił osobny czytnik ekranu, nazywa się właśnie TDSR, czyli to dosłownie jest Two-Day Screen Reader, bo ten program, jego pierwsza wersja powstała w 2 dni, ale to jest program, który można sobie doinstalować i on bardzo dobrze współpracuje z tą konsolą. I jeśli pracujemy na komputerze lokalnym, czy jeśli połączymy się z jakimś zdalnym serwerem. I to działa bardzo dobrze, nawet bym powiedział, że to działa lepiej jak NVDA na Windowsie, bo to jest typowo przystosowane do czytania konsoli.
1: I to wtedy wyłączamy VoiceOvera, po prostu Command F5 go wyłączamy całkowicie?
2: Nie, tutaj się właśnie przydają czynności. Robimy czynność, ja tak zrobiłem czynność cisza i przypisałem ją do aplikacji Terminal, więc jak tylko do niej wchodzę, to VoiceOver mignie i mogę korzystać z TDSR-a.
1: I on sam się uruchamia wtedy, czy tak, to musisz go... Aha.
2: To tak, znaczy wyedytowałem tam w terminalu, jaką aplikację ma utworzyć przy starcie, to się tam da ustawić i właśnie w ten sposób to można rozwiązać.
1: Aha, i on pozwala lepiej nawigować podczas wpisywania, podczas jakiegoś tam nawigacji po ekranie, tak?
2: Tak. Śledzi kursor lepiej, tak dalej.
1: Jest jakiś takich na bieżąco z jakichś konsolowych narzędzi korzystasz, takich na co dzień, które coś ci ułatwiają, pomagają w czymś?
2: Często, bo mam, zacznijmy od tego, że mam w domu tą tak zwaną domalinkę Raspberry Pi, to jest komputer Linuxowy, którego używam do jako serwer plików na przykład, czy żeby pobierać jakieś duże pliki w nocy. Więc to jest wszystko robione z konsoli, też YouTube.dl, do pobierania właśnie z YouTube'a, to było coś wspomniane wcześniej, to właśnie z konsoli korzystam. Ale też pomagam znajomym w tworzeniu gier, czasami dźwięki pomagałem robić i oni korzystają z systemów kontroli typu Git, tak, GitHub. To są też narzędzia konsolowe i to na Macu działa lepiej. Nie jest rzeczy, które trzeba zainstalować. Ten system jest bardziej przystosowany do takich rzeczy niż Windows. I to z TDSR-em działa bardzo ładnie.
0: No bo tu mamy to jądro Unixowe, tak jak wspominałeś, tak naprawdę, nie? I to sporo tutaj właśnie ułatwia tak naprawdę.
1: No tak, to na pewno. Nim przejdziemy, bo pod koniec pewnie będziemy powoli kończyć i jeszcze powiemy sobie o nadchodzącej jeszcze wersji High Sierra, ale jeszcze przedtem, bo to może być dla kogoś gdzieś tam istotne, chciałem powiedzieć, bo tak jak mówiliśmy tak na początku gdzieś tam audycji o tych problemach, które mogą się pojawić dla początkujących użytkowników Maców, no to jeszcze wspomnę tak, że dla mnie takim, bo o tym zapomniałem wtedy, że dla mnie takim dość istotnym problemem były, czasem jeszcze są, ale teraz już mniej, no to trochę wynika z tej specyfiki nawigacji, rozmaite tabele ustawień. Mam na myśli szczególnie dwa miejsca. Ustawianie kont internetowych i to, jeżeli jest więcej takich danych w tabeli, do czego się tyczy na przykład przycisk, jakiś

0: tam zastosuj albo, no w Windowsie to jest bardziej przycisk jakbyś tam ustawień i tak dalej, jak wybrać, żeby to, co chcemy zmienić, dotyczyło tego, takiej, a nie innej wartości, to nie zawsze jest oczywiste. I tak samo w ustawieniach klawiatury, ja gdzieś tam sobie chcąc pozmieniać pewne skróty klawiszowe, no przypadkiem, teraz jakby wiem, jak to się robi trochę, jeżeli chodzi o dodawanie nowych skrótów albo zmiany, czy gdzieś tam usunięcie jakichś innych skrótów, albo o konfigurację usług systemowych, no to gdzieś tam można się zgubić i coś sobie przypadkowo rozwalić. Ja tak sobie przypadkiem na przykład rozwaliłem kiedyś klawiaturę na początku, że wybrałem coś innego i zmieniłem przypadkiem działanie klawisza Command W, czyli za istotnej opcji, zamknij okno, i zmieniłem to na coś związanego, szukaj na całym Macu, czy jakieś takie coś, że on całą taką wielką tabelę rozwijał w Finderze i tego Maca mi praktycznie przyblokował z VoiceOverem, no bo procesor jakby nie mógł sobie z tym wszystkim poradzić. I no, kiedyś takie same problemy tam miałem w JOSie, ale w JOSie to stosunkowo prościej można zrobić, a tutaj trzeba uważać, bo trzeba wiedzieć, kiedy wyłączyć QuickNav'a, kiedy go potem włączyć i jak sprawić, bo możemy w locie na przykład klawiszowi strzałka w górę, w dół przypisać nagle jakąś funkcję, kiedy naciskamy go i chcemy coś przeczytać, kiedy nie wyłączymy, na przykład, kiedy wyłączymy QuickNav. Także to...
1: No to zgadza się. No i tutaj do tego właśnie gładzik przydaje tak naprawdę, nie? Bo wtedy z gładzika sobie nic nie zmienisz i masz tą nawigację taką tak naprawdę. Masz tabelę, no to lewo machniesz, prawo machniesz i wiesz, gdzie idziesz i wiesz, że jesteś wieczny.
2: Tak, trzeba uważnie czytać, co jest w kolumnach, tak, nagłówki.
1: Jest tam taki przycisk, że przywróć domyślenie, no ale jak masz te skróty ustawione, no to wiadomo, że ci wszystkie rozsypie wtedy już z powrotem do ustawiania ileś tam tych skrótów, jak sobie jeden źle ustawisz. No, aczkolwiek tym gładzikiem można wrócić, powiedzmy, w dane miejsce i ustawić to, co powinno być, nie?
0: W ogóle te opcje klawiatury kryją w sobie sporo ciekawych funkcji, bo tam można, nie dość, że można pozmieniać skróty klawiszowe, to można
2: ustawiać przepisać... skróty
0: klawiaturowe dla różnych aplikacji. I można też wprowadzać snippety, takie zamiany tekstu, jednego tekstu na drugiego, co działa też
2: Właśnie synchronizują się z iPhone'em.
0: Tak, poprzez iCloud. Co prawda jest
1: to... Powiedzmy, co to jest snippet, nie? Bo tutaj
0: to jest zamiana, to jest takie jakaś fraza, która zamienia nam, kiedy wpiszemy coś, zostanie to zamienione na jakiś tekst. Na przykład piszemy VDR, on nam to zamieni na Voice Dream Reader. Albo...
1: Najprostszy przykład, no to jest iPhone, po prostu jak piszemy ZB, no to zaraz będę to przeczytał po prostu.
0: Tak, albo nie wiem, JFW na Just for Windows i tak dalej. No, sporo programów to umożliwia, bo właśnie te wspomniane przeze mnie Alfred, czy Launchbar też chyba, czy ten Keyboard Maestro, taki słynny program był osobny do snippetów,
2: Text Expander.
0: Dostępny, ale też teraz mocno w subskrypcjach, więc drogi i jakiś taki chyba...
2: Ja nie wiem, po co komu coś takiego, tylko naprawdę robi to samo, co właśnie jest w systemie. Ja nie wiem, po co to ludzie kupowali.
0: Po to tam łatwiej, no bo w systemie to się robi dosyć trudno. Trzeba wejść w opcje klawiatury, tam w różne inne...
2: Może.
0: Z VoiceOverem to też nie jest takie wdzięczne, a tutaj miałbym chyba skrót klawiszowy jakiś, w Alfredzie też jest jakaś głupia taka tabela, a tu pewnie miałbym skrót tak klawiszowy, od razu wpisuję coś tam, czy ma nalewać do wszystkich, czy do jakiejś kategorii, save albo tam OK i gotowe. A no w tym na Macu, w opcjach klawiatury robi się to tak niezbyt jakoś komfortowo i rzeczywiście nie jest to jakieś, powiedzmy, przyjemne, o tak.
1: Mi się te skróty strasznie podobają, to co mi pokazałeś, o czym wspomniałeś, że właśnie można przypisać do każdej pozycji w menu, tak naprawdę można sobie przypisać konkretny skrót. W każdej aplikacji można przypisać konkretny skrót. To jest super sprawa i naprawdę, no to jest jedna z tak naprawdę z funkcji macOS-a, która jakoś mnie bardzo urzekła, bo nawet jak aplikację mamy, powiedzmy, nie... oskrótowaną, tak to nazwijmy, to możemy sobie ją faktycznie w pełni tam jakoś oznaczyć, nie? Więc to jest naprawdę bardzo fajna rzecz i bardzo się przydaje.
0: To ja może teraz powiem kilka słów o edytorach tekstu, jeszcze innych, bo jest, mówiliśmy o pakiecie Office, mówiliśmy o iWorku, ale są też takie, no głównie popularne wśród blogerów, wśród osób, które wysyłają jakieś artykuły gdzieś tam do Medium albo no, do WordPressa, gdzieś tam, chyba na Google Blog też. Przepraszam, tak, oczywiście Blogger, czyli googlowską usługę blogową też to działa. No i są takie edytory, które pozwalają pisać w tak zwanym Markdownie, czyli w takim uproszczonym, no, kiedyś się pisało w HTML-u, dzisiaj ludzie preferują Markdown, taki uproszczony język tekstu. Szkoda, że on nie we wszystkim działa, bo na przykład w notatkach i w, no, wielu, w niektórych aplikacjach nie działa, ale są edytory, które tego Markdowna wykorzystują i dzięki temu i pozwalają nam na konwersję takiego pliku TXT z odpowiednimi znacznikami, zarówno na, do formatów takich jak PDF, DOCX, EPUB, jakiś tam czasami RTF, HTML, no i również do publikacji tych artykułów na WordPressa albo gdzieś tam od razu w formie gotowej, albo w formie szkicu, to już zależnie od programu. No działa to różnie, ja nie czuję się jakoś bardzo tak w pełni kompetentną, natomiast kilka rozwiązań przetestowałem, jednym z nich jest ByWord. Wszystkie z nich są programami płatnymi i to nie takimi tanimi, raczej kilkadziesiąt złotych kosztującymi albo nawet więcej. I jest stary, taki pierwszym takim właśnie edytorem był ByWord, który bardzo jest dostępny zarówno na iOS-a, jak i na Maca, tylko ma jakąś taką przypadłość, że on niespecjalnie chce właśnie działać z snippety tylko działają z Alfreda, nie działają z systemowych zamiany tekstu.
2: Bo te snippety systemowe to są podpinane pod autokorektę, a ten program chyba autokorektę wyłącza. Ja w menu edycja masz opcję automatycznie poprawiaj tekst i jak to włączysz, to myślę, że to powinno działać.
0: O, no to są te powiązania systemowe właśnie makowe, z których nie do końca sobie chyba zdaję sprawę. Dziękuję za poradę, spróbuję w takim razie. Także jest ByWord, jest I'm Writer. Ten writer jest taki, on jest dostępny, ja to ma jakąś taką okrojoną wersję, ograniczoną czasowo wersję demo, więc tak do końca nie wiem. Także to jest taki drugi znany program, szczególnie dla użytkowników gdzieś tam piszących po angielsku, bo on sprawdza składnie języków tam angielskiego, hiszpańskiego i chyba niemieckiego. No i ostatnio bardzo też promowany program, wokół którego było dużo szumu, bo oni przeszli na subskrypcję, ale program dostępny i firma też chwali się dostępnością, Ulysses, edytor takiej niemieckiej firmy z Lipska. I to jest program też bardzo ciekawy, chcę go przetestować, możliwe, że o nim też nagram jakiś podcast, tylko że to już jest dość taki no, skomplikowany program, o tyle, że on nie tyle tworzymy w nim tekst, tylko jakieś takie całe arkusze, taką bibliotekę możemy stworzyć, taki jakby projekt, i w tym projekcie możemy osadzać tekst, jakieś zdjęcia, nie wiem, jakieś pewnie nagrania audio i to się wszystko synchronizuje z tym Ulyssesem iPhone'owym, który też mamy w subskrypcji. No i możliwości są ponoć tego bardzo duże. Przetestuję, na pewno kiedyś troszkę testowałem wersję taką działającą przez jakiś czas i to rzeczywiście jest dostępne. Nie chciało mi działać z WordPressem, ale jakby działało. No, na pewno podobało mi się takie drzewo nagłówków, że jak w Markdownie porobiłem nagłówki, to potem nacisnąłem jakiś komand, jakąś tam cyfrę, no to mi wyświetlił jakby listę od razu tych nagłówków, że mogłem nawigować po tym pliku TXT jak po jakichś rozdziałach. No ale z kolei nie działało mi wstawianie nagłówków sam z klawiszem innym, kontrol, że tam nagłówek 1, nagłówek 2, no może uznali, że mogę te znaczki hash po prostu sobie pisać, no albo ręcznie dodać z poziomu właśnie edycji ustawiania skrótów klawiszowych systemu te skróty. Także wybór tutaj też na pewno jest, bo WordPress przez stronę internetową niby dostępny, ale tam jest dużo jakichś takich błędów, mam wrażenie VoiceOver tam nie czyta tak jak wszystko przy nawigacji, tak jak powinien i podczas edycji na przykład wpisu blogowego. Także to gdzieś tam, no myślę, że tutaj pod Windowsem te dynamiczne internetowe aplikacje są lepiej obsługiwane niż przez NVDA, niż przez VoiceOver, choć na pewno z voice-overem jakoś to lepiej, no dzieje się coraz lepiej, tak samo z plikami PDF, ale to o tym powiemy przy okazji High Sierra. No to chyba tyle o tych edytorach markdownowych.
1: Ja nie używam takich aplikacji, także tutaj się nie wypowiem.
2: Ja bardzo dużo, ja właśnie Bywarda głównie używałem i tak naprawdę wszystkie swoje notatki w szkole do własnego użytku zacząłem pisać w Markdownie, bo mogłem bardzo łatwo tworzyć sobie nagłówki. Byword ma opcję, żeby wyświetlić podgląd HTML z poziomu aplikacji, no i wtedy nagle wszystkie skróty właśnie nawigacji po nagłówkach, po listach i tak dalej zaczynają nam działać, więc jeśli nawet mamy jeden duży plik, to można bardzo łatwo go zrobić łatwym do nawigacji. I faktycznie Markdown wydaje mi się świetnym językiem, który warto poznać, jeśli chcemy pisać na blogu, czy po prostu ułatwić sobie życie, jeśli dużo piszemy.
0: Tak, no też jest w ogóle, tylko to niestety nie jest dostępna jakaś taka aplikacja polecana do Markdowna w notatkach, tylko ona jest ponoć kompletnie niedostępna z voiceoverem. Bear chyba się pisze, a jakaś włoska, ale podobno no, super możliwości, ma jakieś wtyczki, coś, ale podobno kompletnie...
2: Znowu przykład renowowanej aplikacji, która kompletnie nie jest
0: dostępna. Tak, bo to akurat czytałem na AppleVis, że gdzieś tam wszystko, nic się tam prawie nie dało zrobić z nią, niestety. Szkoda, bo gdzieś tam notatki systemowe są fajne, ale one tak po akapitach, znaczy na Macu spoko, ale na iPhone'ie no to tak po akapitach jest jakby traktowane jako jedno pole tekstowe, tak, w które trzeba wejść i ewentualnie tam po jakichś wierszach po czymś czytać. A przydała
1: właśnie
0: się
1: szkoda, że tak naprawdę nawigacja. Na iPhone'ie nie ma takiej pełniejszej nawigacji, właśnie jakieś akapity, żeby dorzucić coś tam, bo to się przydało, nie? Bo tak, czasami poruszanie się po wierszach, no to jest jednak stosunkowo mało.
2: No i tutaj znowu przykład tych edytorów Markdown to jest trochę tak z tymi RSS-ami, że na Macu jest dużo takich aplikacji, jest czym wybierać, na Windowsie w sumie nic takiego chyba nie ma.
0: No zgadza się, któryś z nich, jeszcze był taki, to on jest akurat na Windowsa, ale chyba z dostępnością znowu kiepską, też kiedyś na Maca był, ale on tak chyba troszkę podupadł, jakiś Scrivener, coś takiego, też kiedyś było, ale mam wrażenie, że ten Ulysses jakoś tak robi się takim trochę Wordem Markdownowym, czyli w sensie, że takim najbardziej, takim swoistym standardem, że on jest jakby, to nawet słychać, jak się słucha tych naszych, no mówię głównie polskich Macowych podcastach, no to większość tych Macowych tam blogerów, no to wszystko Ulysses jednak wybierają ludzie z różnych tam powodów. No ale dobrze, że chociaż oni jakoś tam o tą dostępność dbają. Czyli tyle gdzieś tam Markdown. No a co nas czeka? High Sierra za tydzień i co w systemie High Sierra zmieniło się, co zostało poprawione albo co doszło w zakresie dostępności, szczególnie jeżeli idzie o voiceover właśnie.
2: No, temat był nieco liźnięty przy okazji rozmowy Patryka właśnie, więc jedną rzecz już naprawdę tak naprawdę powiedziałem o możliwości czytania tekstu różnymi językami przez voiceover, ale dużą taką drugą istotną zmianą jest zdecydowana poprawa obsługi plików PDF w aplikacji Podgląd. To wcześniej działało bardzo słabo, tam teoretycznie dało się wejść w interakcję z tymi PDF-ami i coś tam tekst przeczytać, ale w praktyce ja to po prostu dawałem, zaznacz wszystko, kopiuj i wklejam do tekst editu i tak czytałem. A teraz wszystko jest rozpoznawane, nagłówki, tabele, można normalnie pod tym ściałkami w prawo, w lewo czytać te PDF-y, kursor się nie gubi, można dać mu czytanie do końca, tak, ciągłe czytanie, on się nie gubi, więc to jest różnica, nie wiem, nie była ziemia, naprawdę duża poprawa, jeśli chodzi o PDF-y.
1: To ja mam pytanie co do tego. Mhm. Czy jeżeli masz kilkustronnicowy plik PDF, to on zmienia stronę sam, tak?
2: Tak,
1: automatycznie.
2: Mówi ci, jak zmienia strona druga, ale sam to robi.
1: Okej, okay, czyli nie trzeba zmieniać po prostu strony ręcznie. No to jest faktycznie bardzo dobra zmiana. Ja korzystam teraz z Adobe Readera, no i tam też to jest jakoś czytane, powiedzmy, no ale strony na przykład trzeba zmieniać właśnie w skrótem page down, nie? Tak naprawdę, więc...
2: Tutaj wszystko działa automatycznie. I taką jeszcze jedną różnicą, bo poza ogólnymi poprawami tam Safari znów działa trochę szybciej, tam cały czas to jest usprawniane, to jeśli utworzymy w programie Text Edit tabelę, to jest ten prosty edytor tekstu wbudowany w system, no to kiedyś ta tabela w ogóle nie była rozpoznawana przez VoiceOver, teraz podaje nam współrzędne komórek. Jeśli utworzymy tabelę, to wiemy, że ta tabela jest i VoiceOver nam będzie mówił, gdzie jesteśmy w tej tabeli. Więc jeśli ktoś tak do podstawowej edycji tekstu używa tego programu TextEdit, no to teraz można z nim zrobić troszeczkę więcej.
1: A powiedz mi, testowałeś, trochę tak odbiegam od tego, ale a propos tabel, testowałeś taką rzecz, wklejając tabelę do maila, do aplikacji na tej wbudowanej, tak, mail, odczytuje komórki już teraz?
2: Wiesz co, nie próbowałem, po audycji spróbuję, bo w sumie też się...
1: Bo to jest ciekawa rzecz, bo właśnie ja czasami wysyłam, wiesz, jakieś tabele w mailu, nie? I w tym momencie jest to odczytywane po prostu liniowo, tak? Że VoiceOver nawet nie oznajmia tego, że to jest tabela, tak. A tabelą to jest tak naprawdę, więc ciekawe, czy to zostało też poprawione tak a propos, bo to może mieć jakiś związek z tym TextEditem, nie?
2: Tak, bo to jest po prostu tekst, ten rich text, to bardzo możliwe, że to też będzie działać. No ale poza VoiceOverem, co jest jeszcze nowego? Jest nowy system plików APFS, to system nam sam skonwertuje. My dużej różnicy nie zobaczymy, ale takie niektóre operacje jak jeśli otworzymy właściwości na katalogu, to szybciej nam powie, jaki ma ten katalog rozmiar, nie musi tego liczyć jakoś długo. Kopiowanie plików powinno zająć mniej czasu, tam może robić snapshoty, to się przyda do kopii zapasowych, tam są takie duże techniczne zmiany. Ale w Safari jest kilka fajnych zmian, które zwłaszcza niewidomym się, myślę, mogą przydać.
1: Zwłaszcza, że Safari, warto powiedzieć, ma aktualizację bez High Sierra, tak naprawdę. Wczoraj tak. Była dostępna.
0: Tak, ona już przyszła dzisiaj, no mnie dzisiaj akurat, ale tak.
1: Ja testuję ten automatyczny tryb readera, to jest właśnie świetna rzecz.
2: To jest, co ja mam powiedzieć, można ustawić w Safari jakieś strony, że można automatycznie włączyć ten tryb readera na jakiejś stronie. Więc, nie wiem, stronę jakąś, którą lubimy czytać wiadomości, możemy ustawić, że tu ma zawsze być włączony reader. Klikamy na jakiś artykuł i automatycznie
1: reader się włącza. Tak.
0: Teoretycznie można nawet włączyć tego readera do wszystkiego i podobno on się powinien domyślić, w sensie, że wykryć, że to dotyczy artykułów po prostu, które można wyświetlić jako reader, czyli takich na podstronach, a na strony główne jakichś portali wchodzić normalnie.
1: Tak, bo to jest tak...
2: Ja tak zrobiłem.
1: Dokładnie.
2: Właśnie też, tak, też. Dodałem chyba tam dla próby portal chyba do instalki.pl i tak, weszłem na główną stronę, normalnie była strona wyświetlona, kliknąłem w artykuł i reader się włączył.
1: Dokładnie, ja tak mam, czy My Apple, czy Think Apple, czy Spider's Web, to właśnie dokładnie tak działa, że nawet jak masz wyłączone globalnie włączanie readera, to strona ci się i tak dodaje w trybie domenowym. Czy to dodajesz w artykule, czy nie, ona jest jakby domeną samą i wtedy ci na każdej podstronie, gdzie będzie mógł włączyć readera, będzie tego readera włączał.
0: I on to synchronizuje przez iCloud z iPhone'em? Nie sprawdzaliście? Chyba
1: wiesz,
0: nie.
1: Wiesz co, ciężko może mi powiedzieć, bo ja nie mam jedenastki. Nie,
2: ale to... nie wiem, ale na iPhone'ie też jest teraz taka funkcja,
0: tak,
2: więc kto
0: jest.
2: Wie.
0: Taka funkcja, kto choć wie. Od razu powiem, bardzo śmiesznie dostępna, bo z poziomu pokrętła na przycisku reader, to znaczy jest reader przycisk i nie ma, że...
2: akcja.
0: Tak, jako akcja nie ma, bo tam jest, że jeszcze ustawienia readera i myślałem wpierw, że w tych ustawieniach readera tam jest czcionka, powiększenie, coś tam i nie. W opcjach myślałem, że może w opcjach Safari, w settings, w ustawieniach iPhone'a, też nie. I się okazuje, że na readerze jest czynność i ustawiasz, że dla wszystkich stron, dla danej strony, ewentualnie tam odblokuj, jeżeli się zmienia potem na odblokuj, że wyłączasz, tak?
1: To, ale powiem ci, że to bardzo fajnie, że są czynności na przycisku reader, bo to jest takie właśnie typowo iPhone'owe. Mi się to zawsze podobało, że...
2: Te czynności to... Jeden tak. Plus.
1: To, że akurat na przycisku reader, bo ja tam bym tego właśnie szukał. Ja często się gubię, jak coś nie jest w ten sposób tak naprawdę zrobione w systemie. Jest tak niż czapy to wzięte, a tutaj to fajnie, że to tak jest zrobione. Fajnie, jakby to się synchronizowało, to faktycznie byłoby bardzo ciekawe. No i ja polecam jednak tą funkcję mieć wyłączoną globalnie, ale tylko na konkretne strony.
2: Ale dodawać strony, które nam
1: tak.
2: Problemy.
1: Tak, bo wiele jest stron takich, które po prostu stwarzają problemy, źle odczytują artykuły i wtedy można się w tym trochę pogubić.
2: No i jeszcze jedną rzecz, którą potrafi to nowe Safari, to blokować jakieś auto-odtwarzane wideo. Jeśli strona się ładuje i ma coś lecieć,
1: no to... YouTube'a?
2: YouTube'a nie blokuje. Jest na tyle mądry, że YouTube'a nie blokuje, na szczęście.
1: Bardzo dobrze, bo ja to właśnie włączyłem, ale jeszcze nie miałem czasu dokładnie
0: przetestować. Jestem ciekawy, czy mi zablokuje wideo, bo zawsze najgorsze w Gazecie Wyborczej i na Rzeczpospolita.pl czy tam rp.pl, tam zawsze takie okropne jakieś reklamy się...
1: Na Wyborczej blokuje.
2: To właśnie
1: blokuje.
2: Takie rzeczy ma blokować.
1: Na Wyborczej blokuje, bo ja dzisiaj coś czytałem na Wyborczej i zablokował.
0: Bo też na Wyborczej tam zawsze jest problem, jak się, że pomiędzy tekstem są takie playerki mini, takie jakieś materiały wideo.
1: Wejdziesz, jak taki playerek automatem wchodzi, tak?
0: Tak, i to wtedy on czytał, zaczynał odtwarzać niestety, a teraz ponoć nie. No to dobrze gdzieś tam. No dobrze, czyli High Sierra, te pliki PDF, no to chyba rzeczywiście dla nas i jakaś tam optymalizacja to główna nowość. No chyba.
1: Czyli mówisz, Piotrze, że ta synchronizacja wiadomości na razie wyleciała, tak?
2: Wyleciała i nie wiadomo, kiedy wróci.
1: Czy da się tworzyć na przykład kopię na iCloudzie już teraz? Komputera? Czy też się nie da jeszcze?
2: Całego komputera nie.
1: Chyba wiesz, taką time machine, coś takiego iCloudowego, jak masz duży dysk, to nie da się zrobić tego też, tak?
2: Nie.
1: To też by była w sumie fajna funkcja, jakby można było już pozbyć się dysków, nie? Całkowicie.
0: Tak, myślę o tym mailu jeszcze, bo że przecież w tych opcjach, w zapowiedziach nowości voice-overowych dla High Sierra, tam było coś o tabelach w mailu, że poprawiono odczytywanie tabel in Apple Mail.
1: Właśnie było, dlatego też o to spytałem, nie? Bo wiesz, nie wszystko, co jest wypisane, tak naprawdę potem jakoś tam wchodzi.
0: A to tak, to też...
2: O tych tabelach w TextEdit nie pisało, ale wiem, że to miałem z tym problem, to mi akurat było potrzebne, więc no, sprawdziłem to i okazało się, że działa.
0: Co z obrazkami, z tym opisywaniem?
2: No właśnie, to mi na iPhone'ie to jakoś udało mi się uruchomić, na Macu nie. Też to próbowałem z wyłączoną kurtyną, tak, bo to podobno robi różnicę. Ale tak, albo mi mówi, że po prostu coś było jasne, albo mówi, że nie ma opisu, albo mówi, że jest niewyraźne. Ale nigdy więcej mi nic więcej nie powiedział, więc mi to jakoś nie działa.
1: W sumie ciekawe to jest, nie? Że kurtyna musi być wyłączona tak naprawdę.
2: Tak. Nigdzie o tym nie pisze, to jest najgorsze. Dużo osób po prostu mówiło, że to nie działa, wszystko mówi, jest ciemne, no.
1: Tak, na Apple ten, na Apple
0: tak troszeczkę to, zmieniając, wybiegając troszkę do iOS-a, z tym OCR-em coś wiadomo, z tym rozpoznawaniem tekstu na zdjęciach, to komuś działa i to wiadomo, jak to z językami w ogóle? No bo tam miało niby też rozpoznawać jakieś teksty.
2: No właśnie, mi teksty jak były po angielsku, to coś tam czytał, nie wszystko, to nie jest KNFB Reader, tam połowę rzeczy urywał. Zrobiłem zrzut ekranu wiadomości e-mail. I on po prostu potem sobie odczytałem ze zdjęć, no to on mi tam pół wiadomości przeczytał może.
0: I te notatki też, skanowanie, w sensie zrobienie zdjęcia do notatek, on też chyba tylko zapisuje w PDF-ie obrazek po prostu, to chyba on nie OCR-uje tego, mi się wydaje.
2: Znaczy nie. Teraz tak, do notatek dodali tabelki. Jak ktoś chce sobie tabelkę zrobić w notatkach, to teraz można i to działa z VoiceOverem.
1: Na iOS-ie mówisz?
2: Na Macu.
0: I tu.
2: I na High Sierra. To jest też nowość.
1: No to myślę, że te tabele w mailu też pewnie będą działać, bo skoro już w dwóch aplikacjach tak naprawdę są systemowe, to na pewno do trzeciej też jakoś to tam zostało zrobione. Mamy coś jeszcze ciekawego?
2: Ciebie nie mogę przypomnieć. To jest taka wersja, która ogólnie takie właśnie małe usprawnienia wprowadza, no, które jednak są ważne.
1: To jest ewolucja, a nie rewolucja, jak to mówię,
2: tak. No w sumie stąd nazwa, tak, jest cały czas Sierra, tylko po prostu teraz jest High Sierra, to... Tak, był Leopard i Snow Leopard, to chyba o to chodzi.
1: No dokładnie, też tak myślę.
0: A czy są w ogóle, tak już zbliżając się do końca, jakieś albo ciekawe strony, albo jakieś jeszcze takie rozwiązania, no nie wiem, jakieś specjalne skrypty, rozszerzenia, coś takiego właśnie pod voice-overa dla niewidomych? Czy to raczej, wydaje mi się, że tak nie jest to nigdzie zebrane, że to raczej każdy na własną rękę, jeżeli umie, to coś tam sobie może oskryptować, czy przypisać do automatora, albo do voice-overa.
2: Tak, właśnie Mac ma bardzo zaawansowany. Tak, system skryptów. Czy coś jest specyficznego?
0: Takiego publicznie dostępnego chyba?
2: No to chyba teraz właśnie ten OCR dla Keyword Maestro. To jest coś, o tym faktycznie słyszałem, to specjalnie pod niewidomych. I wiem, że coś jest do obsługi programu Logic Pro do tworzenia muzyki, ale z tego nie korzystam, więc nie mogę więcej się na ten temat wypowiedzieć.
1: O, to ciekawe. Ja się tym zainteresuję.
2: A co do innych rzeczy, to myślę, że tak jak na Windowsie, no są rozszerzenia do i Safari, do Chroma, żeby blokować reklamy, uBlock jest to Safari i myślę, że też warto się tym zainteresować, no bo wiadomo, łatwiej się wtedy czyta strony internetowe.
1: No ja korzystam akurat z Bloka Plus, ale no to,
2: to też
1: jest to samo.
2: Tak.
1: I warto też pamiętać o tym, że jak się ma taką wtyczkę zainstalowaną do blokowania reklam, no to czasami materiały wideo się nie odtwarzają, na przykład na tych portalach VOD, nie? Bo to, to tam się blokuje.
0: A z tej usługi Setup ktoś korzystał? Czyli z takiego abonamentu na aplikację?
2: To jest fajne, ja o tym słyszałem, jeszcze nie korzystałem, ale tam jest dużo aplikacji takich dosyć, właśnie nie pamiętam co tam jest teraz, ale wiem, że tam właśnie był ten Ulysses i tam coś jeszcze było.
0: No tam jest 90 aplikacji, które są...
2: A jeszcze...
0: Tak, tak?
2: Jeszcze był Clean My Mac, to jest też aplikacja z tego co wiem dostępna.
1: Właśnie tak, ja korzystam z niej, bardzo fajna jest, polecam.
0: Tak, jest Clean My Mac, jest, jest właśnie, o, jakaś wtyczka jest też taka do Alfreda, że się pisze chyba Dell spacja, nazwa aplikacji, on Enter i on się łączy z tym Clean My Maciem i tam coś usuwa, albo też taka wtyczka do Alfreda, jak już mówiliśmy o Alfredzie, że Install i on mi wyświetla listę z pobrane rzeczy, jakby programów, naciskam Enter, on je instaluje i potem usuwa.
1: Co do Clean My Maca, to jest fajna funkcja jest taka, że po prostu jak usuwamy program normalnie, to on sam wyskakuje, że program został usunięty, czy chcesz usunąć pozostałości, nie? To też jest takie fajne. Tak.
0: Aha, czyli tam jest Clean My Mac, jest na pewno Downy i Permute, czy coś takiego, to są takie, to można też oczywiście kupić i przetestować. Jest program do pobierania i Permute Converter mediów i ten Downy, on na początku, tak myślałem, że jest dziwnie dostępny, tak różnie o nim słyszałem, ale powiem szczerze, on działa dobrze, to znaczy jest nawet wtyczka dobrze działająca do Safari, więc teraz przez VoI po prostu znajdowałem Downy, czy tam send to Downy, enter i on po prostu pobiera z wszystkich możliwych serwisów, nawet chyba jakiś taki z telewizji polskiej gdzieś tam, materiały w audio, wideo, w formie albo audio, albo wideo, albo wyciąga MP3, albo w formie plików wideo. Więc to jest, można im nawet zaproponować jakiś serwis internetowy do dodania. No, sprawa no, szczególnie dla nas gdzieś tam dobra, bo my no, z tych playerów różnie nam się korzysta, takich webowych, a tak możemy sobie na przykład jakiś plik potem wrzucić przez iCloud chociażby do Voice Dreama na iPhone'a, do Voice Dream Readera, no i nie wiem, w ten sposób na przykład się z nim potem zapoznać. No jest też na Maca taki program, ale tego nie ma w tym abonamencie niestety. Jest taki program też rekomendowany przez kiedyś tam na Apple Viz i gdzieś tam o tym do tworzenia podcastów. W sensie do dzielenia podcastów i opisywania, wrzucania ich potem do iTunesa. Jakiś podcast chapter, ponoć bardzo dostępny dla voice-overa. To też
1: no, to już takie specjalistyczne narzędzie, nie? Jak ktoś
0: specjalistyczne, choć no tak. Gdzieś tam pewnie może komuś to się przydasz tutaj.
2: Właśnie teraz przypomniałeś mi, że jeszcze jest kilka podcatcherów dla Maca. Ja na przykład korzystam z Downcasta, który jest też dostępny na iOS-a i to jest o tyle fajne, że te dwa podcatchery się synchronizują, więc jeśli mogę zacząć słuchać jakiegoś podcastu na Macu, a potem wyjść z domu i iPhone z tego samego miejsca zacznie też ten podcast odtwarzać, więc też w pełni dostępny program. Jeśli ktoś słucha dużo podcastów,
0: ja
2: to
0: tak
2: też
0: go,
2: jest.
0: Teraz tego Overcasta jakoś bardziej i tak powiem szczerze, ten Downcast jest, on nawet jest dla mnie za dostępny, w sensie on też dużo czyta, tak trochę jak kiedyś, któryś reader, nie pamiętam, któryś tak bardzo dużo szczegółów czytał właśnie gdzieś tam, tak się czuję jakby to był na jakichś tych starych właśnie listach, gdzie on tam gdzieś tam z MSA za dużo czyta, ale tak coś tam pobrano w dniu i tak jakoś, nie mówię, że to coś złego, tylko ten program też jakby no niby się mówi, że on będzie dalej rozwijany, coś nowego ma być, gdzieś tam czytałem, ale na razie chyba nie ma, natomiast rzeczywiście klient jakoś tam no znany, taki ceniony klient podcastów, choć teraz wszyscy na iOS-a tego albo Overcasta używają, albo tego dziwnego Castro jakiegoś.
1: To ja na iOSie podcasty używam. To chyba jestem jeszcze bardziej dziwny.
2: Podobno w 11 to oficjalna aplikacja podcasty też się trochę zmieniła i to nie na dobre dla VoiceOvera. To tak przy okazji takie ostrzeżenie. Jeśli, ktoś, nasze, tak? Jeśli ktoś korzysta, tak.
1: Zobaczę. Ale to jak już przyjdzie czas.
0: No to chyba mniej więcej powiedzieliśmy, no wiadomo, że nie o wszystkim, ale jakiś tam przegląd możliwości korzystania z tego Maca przedstawiliśmy. Coś tam. Także no, lubimy te komputery. Apple w sumie. Lubimy chyba.
1: Ja przyzwyczaiłem się i bardzo dobrze mi się z tego korzysta. Powiem tak, ja doszedłem do tego wniosku jakiś czas temu, że zarówno Windows, jak i Mac mają swoje po prostu plusy i minusy, tak? I tak. Jeżeli mam się użerać z Windowsem i tak naprawdę z jakimiś konkretnymi kwestiami, no to równie dobrze można się użerać z Maciem w innych kwestiach. Tak. Komputer, drogi, tak naprawdę jak MacBook, bo MacBook tam drogi i sprzętami, aczkolwiek dobrze wykonane. Wszystko działa jakoś.
2: Długo bateria trzyma, to jest też to jest tak. Strony. Te MacBooki Air to chyba nawet do 11 godzin dochodzą, z tego co kojarzę.
0: Ma przyzwoite głośniki, przyzwoity tak. W miarę do... No, tak, przyzwoity jak na laptopa mikrofon też wbudowany gdzieś tam. Ponoć nawet pod coś tam właśnie Michał na Facebooku pisał, że pod Windowsem coś tam nawet lepiej, jakieś na lepiej coś tam.
2: Stereo się robi.
0: Stereo,
2: coś tam się wąskie, robi. Ale coś tam się robi.
0: Ale coś tam się robi. Także no to są też takie gdzieś tam ciekawe możliwości. Natomiast no, nie, z jednej strony rzeczywiście pewnym użytkownikom takim mniej zaawansowanym może być łatwiej, no bo ten Mac to jest takie trochę kontynuacja iPhone'a. Z drugiej strony nie powiem, żebym polecił komuś tak Maca na zasadzie. Kup Maca, to jest super prosty komputer, o wiele więcej zrobisz na Windowsie. Nie, znaczy, można chyba powiedzieć.
1: Ja bym tutaj nie wchodził właśnie, nie chciałbym, żeby ludzie mieli takie poczucie, że,
0: tak,
1: że masz iPhone'a, to tak naprawdę MacBook, no to już taka pestka, nie? Bo to tak właściwie nie jest. Tutaj jest sporo takich różnych zastosowań i mechanizmów, no, które trzeba opanować i to nie jest tak jak na iPhone'ie. No iPhone to jest, powiedzmy, porównując, iPhone to jest sam gładzik MacBooka, tak? A cała reszta, MacBook ma klawiaturę, ma całą resztę tak naprawdę możliwości, które trzeba opanować w jakimś tam stopniu mniejszym lub większym, jeśli się chce z tego korzystać w miarę komfortowy sposób.
0: O, i jeszcze jedna taka, bo tak jak mówiłem o tym WOI, z klawiszami funkcyjnymi, dwie ważne funkcje, lista okien aplikacji i lista aplikacji. Jeżeli się pogubimy w tych paskach, to możemy rozwinąć sobie listę okien, listę aplikacji i zawsze dojdziemy tam, gdzie chcemy.
1: No, lub gładzik, dwa razy z lewej strony palce, dwa razy z prawej strony palce i to samo mamy, tak naprawdę.
2: Ja myślę, że jeśli ktoś jest taki kilku osobom na pewno się Mac, myślę, przyda. Jeśli ktoś jest DJ-em albo chce być DJ-em, no to jest naprawdę dobry sprzęt. Jeśli ktoś jest administratorem serwerów, dużo siedzi w linuxowych środowiskach unixowych, jest blogerem, dużo właśnie korzysta z tego, z Markdowna, no to myślę, że Mac jest do takich zadań bardzo dobry.
1: Dokładnie, ale jeżeli ktoś ma kupić komputer za powiedzmy 6, 8, 10 tysięcy do słuchania muzyki, oglądania filmów, przeglądania internetu, no to
2: myślę, bez sensu.
1: Myślę, że warto się nad tym tak naprawdę zastanowić.
0: I to chyba wszystko. Dobrze, że w tej HSR-ze no nic nie zostało tak popsute gdzieś tam, że jest nadzieja, że ta dostępność jednak, znaczy ona dalej, wiadomo, że na papierze no wszystko wygląda ładnie, ale że w testach też to źle nie wygląda.
1: Teraz tak, mi tak jeszcze wpadło do głowy. Tak? Piotr, ty testujesz HSR, czy jakieś błędy zauważalne się pokazały?
2: Nic poza tym, co nie było wcześniej, tak? Cały czas nie można polskich znaków w tym wyszukiwaniu pisać i... Ale nie zauważyłem, żeby coś było bardzo zepsute.
1: Czyli nie ma czegoś takiego, że coś się denerwuje.
2: Nie. W poprzednich betach coś tam było, ale to nawet nie były błędy z VoiceOver związane, ale te rzeczy już są poprawione, więc...
1: No to...
0: A jeszcze zapytam, program do radia internetowego jakiś sensowny? No chyba nie znamy takiego, chyba.
1: Ja nie znalazłem.
2: Przez jakiś czas używałem programu Radium, ale teraz ten program chyba nie jest rozwijany po prostu przez VLC.
0: Nie jest.
2: Odtwarzam radio internetowe.
0: Aha, i można.
2: Można. Czy... można wklejać linki do VLC normalnie. Playlisty czy takie...
1: Playlisty przeczytywać albo linki, tak to działa.
0: Czyli aha, tylko nie można nagrywać i nie można zapisywać sobie tych...
2: Można. Jakoś się da przez konwerter, ale nigdy tego nie robiłem, ale podobno można.
1: Też słyszałem właśnie, że można, próbowałem, jeszcze nie ogarnąłem, ale no to jakoś tam ostatni czas to tak naprawdę przyszło. No ale przypuszczam, że tym hijackiem, tak?
2: Tu można no właśnie, no tak też można, tak.
0: Żeby przechwycił...
2: Tak, nawet hijack ma harmonogram, można mu ustawić harmonogram, można mu wskazać, jaki adres ma otworzyć, tak? Powiedzieć mu, otwórz VLC, otwórz ten adres i zacznij nagrywać o tej godzinie.
0: A co by się na przykład stało, gdybym sobie ustawił tam, że on ma otworzyć VLC i potem bym zapomniał i bym zamknął ten VLC, to by mnie, nie wiem, hijack ostrzegł, że nagrywa? Nie, nie, tak dobrze to nie ma.
2: Otworzyłby go po prostu sobie.
0: A.
1: Czy wiesz tylko, że to on przechwytuje po prostu z procesu konkretnego, więc ty byś mógł sobie pracować, a on ci by przechwytywał tylko z VLC tak naprawdę, nie? Jeśli byś to tak ustawił, więc tutaj nie musiałbyś się przejmować niczym, że nie wiem, gadasz na Skype i też ci rozmowa od razu się w to wkleje, nie? Czy coś.
0: No tak.
2: No i możesz go wyciszyć bez zatrzymywania nagrywania. To jest bardzo tak.
1: No, że strumień audio idzie po prostu do niego, a nie do ciebie. Nie?
0: Dobrze.
1: Tak, on ma parę funkcji fajnych, ten hijack, to jest fajna aplikacja. Ja na przykład nie widzę zastosowania dla siebie, nie jako takiej, ale jak ktoś właśnie potrzebuje przechwycić radio czy coś, no to myślę, że to jest całkiem sensowne rozwiązanie.
0: Dobrze, to już jakby też kiedyś może temat na osobną jakąś prezentację, bo nie mówiliśmy nic o jakiejkolwiek nawet najprostszej edycji audio, a tu też tych programów trochę jest i co jeden to działa nie do końca dobrze, albo gdzieś tam pod Windowsem myślę, że się prościej tnie głupi plik MP3 niż to gdzieś tam ma miejsce na Macu, ale to już myślę, że kiedyś indziej możemy o tych edytorach audio troszkę coś tam więcej powiedzieć, a też nie czuję się jakoś bardzo tutaj kompetentny. To nic, myślę, że będziemy kończyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Niedługo audycja ukaże się w serwisie na stronie tyflopodcast.net. Przypomnę, rozmawialiśmy o komputerach Apple i ich używaniu przez osoby niewidome z voice-overem. I moimi gośćmi byli Adrian Wyka i...
1: Dzięki za zaproszenie.
2: Ja też dziękuję bardzo.
0: I Piotr Machacz. Dziękuję. Michał Kasperczak.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: A dziś w kalendarzu mamy wtorek, to jest 7 dzień marca 2023 roku. Witamy bardzo serdecznie. Przy jednym mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Paweł Masarczyk.
5: Paweł Masarczyk.
4: Witaj, Pawle.
5: Witam serdecznie wszystkich.
4: Tak, dzisiaj będziemy się zajmować cięciem.
5: Tak.
4: Między innymi.
5: Między innymi też i pewnymi innymi operacjami, ale no nie na audio poniekąd też, bo jasna sprawa.
4: Ja to tak napisałem w materiałach, na materiałach multimedialnych.
5: Multimedialnych.
4: Tak. I no to tak, chyba jest dobre wybrnięcie z tematu.
5: Myślę, że tak. Myślę, że tak, aczkolwiek chyba takim najbardziej rozpoznawalną cechą programu Lossless Cut jest to, że potrafi on dokonywać właśnie lossless, czyli bezstratnego cut, czyli cięcia na materiałach wideo.
4: Aha.
5: I tu jest wiadomość dobra. My jako osoby niewidome, oczywiście w takim zakresie, w jakim pozwala nam na to dźwięk, możemy tego też dokonywać.
4: No to rzeczywiście dobra wiadomość. To jest aplikacja, której ty, Pawle, używasz już od pewnego czasu. Do czego ją wykorzystujesz najczęściej?
5: I tutaj tak nawiążemy troszeczkę do nas samych, taki metawzmianka. Data chyba tej audycji też nie jest przypadkowa, bo dzisiaj mija 15 lat od pierwszego odcinka Tyflo Podcastu.
4: Równo. To prawda, to prawda.
5: A ja używam Lossless Cata, więc taki troszeczkę tu podgląd za kurtynę tego, co się dzieje najczęściej po tyflo przeglądach, a po innych audycjach czasem też. Używam tej aplikacji do tworzenia rozdziałów, z których wy możecie potem korzystać w waszych programach do podcastów. Bo Lossless Cat to jest funkcja trochę efekt uboczny pewnych działań i to chyba było z myślą właśnie o filmach wymyślone i tak dalej, ale plikom audio też się dostało i MP3 plikom również. Można tą aplikacją tworzyć rozdziały, co więcej w plikach MP3. Co więcej, rozdziały są kodowane w taki sposób i to jest chyba jedyna aplikacja, jedyny program dla Windowsa, który znam, który sprawia, że te rozdziały, co miałem wrażenie, że jest w ogóle niemożliwe technicznie, ale wyświetlają się w aplikacji Apple Podcasts.
4: Tak, bo jest trochę innych narzędzi.

0: przycisk Jump to current segment as start time.
1: Przeskocz do czasu początku obecnego segmentu. Te przyciski pokazuję wam tylko pro forma, bo tak naprawdę my będziemy te rzeczy za chwileczkę robić skrótami klawiszowymi. Ale fajnie jest zapoznać się z tym, co tutaj jest, żeby nie być zaskoczonym.
0: Przycisk start current segment at current time.
1: Rozpocznij obecny segment na obecnym czasie, czyli przemieszczamy segment, gdziekolwiek by on nie był, że jego początek zaczyna się tu, gdzie jesteśmy teraz my, kursorem.
0: Manual input.
1: Tutaj możemy wpisać ręcznie czasy początku i końca segmentu.
0: Przycisk select preview scale frame.
1: To jest przejście do poprzedniej ramki, bo film, z czego możemy sobie często nie zdawać sprawy, podzielony jest na klatki. Tego nie mówi się o animacji poklatkowej. No, tak działa rejestrowanie obrazu ruchomego, że są te klatki i na te klatki się on dzieli. Tutaj myślę, że warto zaznaczyć pewną rzecz. Autor programu.
0: Exit, nie tak, lossless cud dokument.
1: Autor programu podkreśla, iż edycja bezstratna wideo i w ogóle edycja wideo nie jest procesem dokładnym. Jeżeli edytujemy audio, no to zaznaczamy sobie, że od minuty 5 sekund i może nawet setnych sekundy do 2 minut 30 sekund i tam też setnych sekundy, to dokładnie ten fragment jest zaznaczony. Nie jest to możliwe w przypadku wideo, zwłaszcza w tej jakości bezstratnej, bo będziemy operować na właśnie tych klatkach, znaczy tak, na klatkach. I jedno z ustawień, które tutaj mamy wybrane, jest takie, żeby przycinał do najbliższej klatki. No, robione jest to po to, żeby... No, jak my przytniemy dźwięk, no to my słyszymy, gdzie przycinamy dźwięk. Jeżeli przycinamy obraz, to jest szansa, że przytniemy go w połowie gdzieś klatki i będą jakieś niepożądane efekty wizualne. Coś się tam posypie, jakoś tak nienaturalnie zostanie urwany obraz. No, w jakiś sposób osoba, patrząc na filmy, zauważy, że coś tu było majstrowane nie tak, jak trzeba. Dlatego zaokrągla się do końca najbliższej, tak zwanej kluczowej klatki, żeby... zachować integralność, tak?
2: No właśnie, to jest chyba z tymi klatkami kluczowymi coś na rzeczy, no bo przecież tych klatek na sekundę, czyli tych FPS-ów, to jest dużo, więc...
1: To prawda.
2: To gdyby to było tak, że to chodzi tylko o te klatki, które są w materiale wideo, to nie byłoby problemu, bo podejrzewam, że moglibyśmy tu ciąć naprawdę z chirurgiczną wręcz precyzją, ale to chyba nie jest dokładnie tak i no, tu możemy ciąć jakby co którąś z tych klatek.
1: Tak, tak. To tutaj słusznie, że to podkreśliłeś. Szczerze mówiąc, nie wiem, jakie to ma implikacje i dlatego też... Zalecam rozwagę, jak my jako osoby niewidome będziemy tutaj coś wycinać, bo zawsze warto, żeby ktoś widzący spojrzał, czy film nie jest jakoś nienaturalnie ucięty. Takim przykładem, kiedy moglibyśmy chcieć ten program na pewno wykorzystać, oczywiście wiadomo, do cięcia jakichś prywatnych materiałów, chcemy pozbyć się jakiejś części filmu, która nie jest nam potrzebna i tak dalej, jasna sprawa, ale przykładowo nagraliśmy sobie w telewizji jakiś program. Nagrał on się nam, my go zostawiliśmy tam na 2-3 godziny, niech on się nagrywa i nagrały nam się reklamy. No my tych reklam nie będziemy chcieli mieć w pliku wynikowym, po co nam one? My chcemy mieć tam całość tego programu, czy filmu, czy czegoś, co sobie nagraliśmy, więc będziemy chcieli tych reklam się pozbyć. Na tym przykładzie będziemy też dzisiaj ćwiczyć właśnie wycinanie reklam z całości jakiegoś dłuższego materiału, powiedzmy wideo. Natomiast no właśnie te klatki będą tutaj kluczowe, klatki będą tutaj kluczowym też zagadnieniem.
2: I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, dlatego że pracujemy na materiale źródłowym, czyli mamy do czynienia z tą tak zwaną edycją bezstratną, czyli dokładnie to samo, co w przypadku MP3 Direct Cut'a, bo już na przykład w edytorach audio, no to tak nie działa. I tak samo w edytorach wideo. To zazwyczaj też tak nie działa, bo tam dekodujemy sobie obraz do postaci no takiej nieskompresowanej, a następnie, kiedy dokonamy jakiejś edycji, to dokonujemy powtórnego wyrenderowania. I o ile w przypadku materiałów audio to nie jest jakiś wielki problem, bo